0: głowie zaczesaną, to nawet mu się nie wbiła w cebulki włosów, nie, to było naprawdę. To było, to dobra, chcę, żarty, żarty, tak ogóle, ale tak, to było, tak to było perfekcyjne to, powstanie. Tak jak,
1: a tak w ogóle to Etam to niby wie, gdzie, że dzwonią, ale nie wie w którym kościele, bo owszem, 27 grudnia jest obecnie obchodzony jako święto po raz pierwszy, ale nie jest dniem wolnym od pracy. Dziękuję.
2: No, ja mam inną informację, że jest dniem wolnym od pracy.
1: No to masz złą informację, do kurwa.
0: Ale nie jest nigdy wolny od pracy.
1: Nie przewiduję, nie przewiduję.
0: Najnowszy dzień ogłoszony przez ten nasz Sejm kolorowy, tam już nieważne PiS-PO, jedno zło i tam 3000 innych partii, no to Trzech Króli, tak? Dobrze mówię? Ogłoszone? Było?
2: Trzech Króli, 6 oczywiście, znam to święto doskonale, ponieważ moja kobieta urodziła się w Trzech Króli. No, także znam to święto, teraz oczywiście już też od pewnego czasu.
0: To jest
2: czasu,
0: takie najnowsze święto, które po prostu jest świętem. To jest tam, no, świetne, za granicą też mają tam w różnych krajach ten na przykład w UK się mówi nie święto, tylko bank holiday, tak? Że nawet te skurwysyny bankowcy, kurwa, mówią halt, kurwa, nie, jest takie 5-6 dni w roku, który nie kroimy frajerów, tylko nie, jest bank holiday. No to w Polsce nazywa się to święto.
2: Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby Sejm nasz, czy nawet Zgromadzenie Narodowe ogłosiło, które dni nie są wolne od pracy. Tylko
0: a, to już etamujesz.
2: No. Nie, no, po prostu jestem bardziej praktyczny. No po co się męczyć z zapamiętywaniem świąt? Tak będziemy wiedzieć, które dni są pracujące, reszta będzie wolna. No.
0: No, ja uważam, dla ciebie to duża różnica, tak? Akurat, które ale będą niepracujące.
3: No i skończyło się tak, że wszyscy mówią jednocześnie, praktycznie, tak przez chwilę było, że każdy tam swoje. A nikt nie słucha drugiego, tylko każdy tam swoje. A ja no właśnie tam. No, to dobra, to znak, że trzeba uwietrzyć antenę. Także dzięki wielkie za pogaduchy tutaj wszystkim.
1: No ja wszedłem tylko powiedzieć o tych fajkach, także no ja już tak miałem się zwijać, ale tutaj już się nagle etam zaczął.
3: Jasne, dobra.
1: Jakimś głupim wolnym dniu, także no. Hej, dobrej nocki.
2: No ja chciałem kontynuować z kolei temat fajek, bo znalazłem tutaj taką fajkę, która byłaby i ekonomiczna, i taka, tak powiem, zestawem.
0: Dobra, tak ja tam o fajek, kurwa, tam czy tygodnie wcześniej o tych fajkach gadaliśmy, to ja też się rozłączam. Na razie, hej, cześć, miło było.
3: Cześć Grzesiu, hej. Dobra, no to... Etam, to ty, nie, bo ty chcesz tutaj teraz jeszcze zanudzać.
2: Nie,
3: teraz,
2: no to ja się też już rozłączam.
3: Żegnamy się, dobra, no to się rozłączamy. No to dzięki wielkie, no i trzymaj się, do usłyszenia.
4: A ja na koniec chciałem dodać, że każdy dzień powinniśmy traktować jako nowe święto, bo to jest, tak jest właśnie, że powinniśmy się cieszyć każdym nowym dniem.
3: Morał na koniec. Brawo. Bardzo dobrze. Dziękuję, to mi się właśnie podoba. Takie coś. No i Tomisiu, trzymaj się też.
5: No, ja jeszcze chciałem na koniec wrócić do poprzedniego tematu i trochę opowiedzieć o historii kościołów jeszcze.
3: No, przy chwilę myślałem, że on tak serio się. I się wystraszyłem. No, ale to żartował. Dobra, trzymaj się, Tomisiu.
5: Szczęść Panie Boże. Dobranoc.
3: No, cześć. Nie, no serio, już padaka u mnie jest, a muszę jednak tu być kontrolować. Nie zostawię ludzi przecież. No, dziękuję za fantastyczne dzisiaj donaty. No to słuchajcie, są tu takie szare eminencje, ludzie pozostający w ukryciu, tajemniczy. Tak więc bardzo dziękuję ci za pomoc. Słuchajcie, pip, to jest naprawdę spoko osoba. Nie mogę na razie ujawnić, że jest to pip. Muszę tak wycenzurować trochę. Nie, no dobra, żarty żartami. Naprawdę wszystkim za udział, za telefony. No dzisiaj już więcej telefonów. Z rana się trochę przejmowałem, że tak marnie z telefonami, a dzisiaj już więcej. No jednak czasem już się zaczyna ciężko rozmawiać, jak jest zbyt dużo osób na antenie. Zauważyliście, tutaj przed chwilą, no i tak często ludzie tutaj już mają trochę doświadczenia, trochę już...

już trochę mają wyrobione tutaj wstrzeliwanie się i tak dalej, przejmowanie głosu. No ale tutaj też czasami było tak, że każdy tam swoje przekrzykuje drugiego i tam swoje krzyczy. No ciężko się porozumieć. I wtedy moderator musi tu krzyczeć, ustawiać, wstrzymywać, to przydzielać głosy. Więc jest to trochę takie męczące, spowalnia dyskusję, rozmowę trochę. Ale oczywiście różne są tryby prowadzenia audycji. Czasem tak, czasem tak. W zależności od pory, od tego, ile... no, w jaki sposób chcemy audycję też poprowadzić. Czy bardziej Hyde Park, czy spokojniejsze rozmowy. Mi się ostatnio bardzo dobrze gada tak w duecie. To znaczy, kiedy są dwie osoby prowadzące audycję i gość, który do mnie zadzwoni. Nie? Po prostu odbieranie pojedynczo. Hyde Park to tak na późniejszą porę, myślę. Żeby... już w luźniejszej, o wiele bardziej atmosferze zmienić trochę klimat audycji, może na bardziej taki zwariowany, już nieuporządkowany, taki mocno, mocno już afterowy, nie? Więc w zależności od audycji, rzekłbym, tak sobie myślę teraz, podsumowując, w zależności od audycji, od zastosowania, różne sposoby nadawania, odbierania. Są tacy, którzy w ogóle na przykład do nich się przecież nie dzwoni. Są tacy, którzy... absolutnie się trzymają tego od lat, że jeden telefon na raz. No na przykład Klot, tak, nie? Klot to nie odbiera, nigdy nie odebrał chyba dwóch osób na raz, czy jakoś tak. Zupełnie mu się to jest jakby coś, co mu się w głowie nie mieści, nie? Takie postępowanie chyba. No. Trochę szkoda, jeśli miałoby to być prawdą, że Enki przestanie prowadzić swój kanał. Tylko nie wiem właściwie czemu, bo no, można zawsze właśnie ludzi trochę zostawić, żeby coś pogadali, skoro jest to ludziom potrzebne. No i tak nie do końca zrozumiałem przekaz, czy on tak się zgrywa, czy serio, czy jakiś tu sarkazm jest, czy właśnie dosłownie, czy co. Tak jakoś staram się dojść, o co ostatecznie tu chodzi. No nic, pozostaje czekać. Postaram się coś dowiedzieć może. Po prostu go zapytam o to. Co tam się dzieje i będzie wiadomo. No, bo to zawsze smutno, kiedy znika, kiedy miałby zniknąć ktoś tam, kto coś nagrywa, robi, fajnie gada. I tak to wygląda. No, a o kupnie fajki, no faktycznie warto pomyśleć. Chociaż bardzo zniechęca mnie ta konieczność dbania o ten sprzęt. Czyścić go wyciorem. No już to widzę. Czyścił. Dobranoc. Już się niektórzy zbierają, no wiecie, taka pora już to czwarta rano. Też mi już powieki opadają. No a staram się jakoś tak zakończyć powolnie. Tak jak się powolna robi audycja, to też powolne jakieś delikatne zakończenie. Ale nie takie: o kurde, ale już późno, chyba się trzeba żegnać. Dobra, to trzymajcie się, cześć. I koniec. Tylko trzeba spokojnie. Dziękuję, że jesteście jacy jesteście, że byliście i że będziecie, ale też, że jesteście i że jesteście jacy jesteście. To, że kiedyś byliście, to jest nieważne. Ważne, że będziecie. Na razie jesteśmy i musimy być. A będzieć to dopiero będziemy. Nie wiem, czy to ma sens, co ja powiedziałem w ogóle. Czasami jest taki czas, kiedy już jest bardzo duże zmęczenie, a myślę, że to właśnie teraz. 8 godzin to tak czasem mnie łapie już. Szczególnie jeśli jeszcze tego dnia na przykład nie śpię, czy tam wcześniej wstanę. No widzicie, już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Totalne rozkojarzenie. Już wiem, dobra, chciałem powiedzieć, że zaczyna się taki moment... W pewnym momencie zaczyna się taki moment, że są halucynacje, na przykład już z braku snu. No, zaczynamy się robić coraz bardziej zmęczeni i jeśli to już przekracza pewną granicę, to zaczynają być pewne lekkie omamy słuchowe. No na końcu to już wzrokowe, nie? Ale tak słuchowe bardziej na początku.
dawaj beatbox. Tak, jasne. Czwarta rano, to dawaj beatbox. Jasne. Będę tutaj pluł i plumkał coś. Czwartej rano. No, także mówię, mam ochotę na kaszankę. Na pewno was to bardzo interesuje, co ja bym zjadł. Wiem, że was takie rzeczy interesują, co ja bym zjadł. Myślę, że właśnie kaszanka może tym razem. Kaszanka. Dobre są jednak te pizze chłodzone, nie mrożone, tylko chłodzone z Biedry, bo taką pizzę można na patelni sobie lepiej przyrządzić. Te mrożone i różne takie inne, nie chłodzone koniecznie, tylko właśnie bardziej mrożone, to ciężko na patelni jakoś przyrządzić, żeby się ciasto nie spaliło, zanim się tam góra podgrzeje na zasłoniętej dużej patelni. A właśnie te chłodzone w sam raz się robią. I udało mi się dojść do takiego etapu, że pizza jest jeszcze, to ciasto nie jest takie przypalone, sztywne, tylko jeszcze zachowuje pewną taką miętkość, powiedziałem. No właśnie, a góra jest już ładnie przypieczona. Także lepiej się po prostu nadają do podgrzewania na patelni. No, z piekarnika mi się nie chce korzystać, bo tam trzeba by powyjmować te garki, co tam leżą, korek czasem wywala. Chociaż włożyłem taki tam 20, jak to się nazywa? No, 20 korek. Dziesiątka była. I tak to jest właśnie. Przyszedł ten chuj, wyjął korek. Ja mówię, oddawaj. A on mówi, to nie pana, proszę pana. A ja mówię, ja pana zaraz zniszczę, proszę pana. A on mówi, bo my Polacy, jak się kłócimy, to zawsze, ja nawet jak już jest bardzo ostro, ja pana zapier... tutaj, pana. A zawsze jest to pana. Zawsze kultura, nie? Musi być. Na przykład ja zaraz urwę łeb i nasikam do szyi panu. Nie, mój drogi panie. To ja, proszę pana, mogę powiedzieć panu, że ja panu urwę łeb, odgryzę nosa i nasram w oczodu, że tak powiem wulgarnie, ale tak już trzeba to nazwać, proszę pana. I to właśnie z panem zrobię. Nie, mój drogi panie. Naprawdę, tak się kłócą dżentelmeni. Prawdziwi. Tak? No i często po chwili właśnie słychać, nie jesteśmy na ty. No ale właśnie ktoś mówiąc takie coś sam sobie przeczy. No bo jeśli nie mielibyśmy być na ty, to powinien powiedzieć... Powinien ktoś powiedzieć, nie jestem z panem na ty, szanowny panie. A nie, nie jesteśmy na ty. My nie jesteśmy na ty. A to przeczysz sam sobie, no bo sam się odzywasz na ty do drugiej osoby i jeszcze ona jest ponoć przekonana, że jesteście na ty, czyli no obaj jesteście na ty, a ty mówisz, że nie na ty, jesteśmy ty. No weź, przestań, ty. A może ja mam bardziej ochotę na jajka w sumie? Sam nie wiem, co bym zjadł. W każdym razie coś urozmaiconego. Może sobie kupię lunchboxa też. To jest niedrogie, takie pudełeczko, gdzie są różne warzywka i sobie można je wymieszać tam widelczykiem dołączonym, wlać sos, który jest w saszeczce, jakiś tam tysiąca wysp, czy tam jakiś tam inny dip, tak, do tych warzyw i to się miesza i tam są kawałki kurczaczka na przykład albo suszone pomidory. Ja to lubię właśnie ten, gdzie są suszone pomidorki takie. W ogóle suszony pomidor to jest świetna sprawa. Nie uważacie, że to jest pyszne po prostu? Suszony pomidor do mięsa dać, do różnych tam, do potraw, to zawsze dobrze zrobi, nie? Taki po prostu taka bardzo dobra rzecz, no. Zjadłbym sobie bardzo chętnie bigos, ale dobry bigos. Taki, w którym by były trzy rodzaje mięsa na przykład, nie? Tam boczek, co tam się jeszcze dawało? Karczek, co tam się dawało? Nie, zaraz będę wiedział. Nie karkówka, tylko... Może właśnie karkówka. O, kiełbasa, boczek, karkówka, taki miks.
No i kapucha. A ktoś powiedział, nie wiem gdzie to słyszałem już nawet, że właściwie to dawniej ta kapucha to się wzięła od biedoty, bo pierwszy taki prabigos to były same różne rodzaje mięs powrzucane, taka dla Januszy potrawa mięsna. No a gdzie to? No, ja to bym nie zamienił, przecież właśnie cały urok w tej kapuście, nie? To ta kapusta tu jest najważniejsza. Mimo wszystko, mimo że są kawałki mięska, śliwkę można dodać. Właśnie też słyszałem, że kiedyś było to bardziej oczywiste, że dodaje się do bigosu jakieś suszone owoce, warzywa, że to no, musi takie być. No właśnie mowa o śliwce tutaj często, ale też kwestią dyskusyjną pozostaje bigos bombaski, czyli słynny bigos Majora Suchodolskiego z mandarynkami i z bananem. No i przez to szybko się oczywiście ta potrawa zrobiła taka memiczna i przeszła gdzieś tam do kanonu szkolnej. No i jest taki kanał, obszar badawczy Choroszcz chyba. Obszar badawczy Choroszcz, coś takiego. Znajdziecie sobie, bo tam są charakterystyczne właśnie filmy. Na przykład człowiek, autor, przyrządza normalnie ten bigos bombaski z mandarynkami, z bananem i testuje go i mówił, że to wcale nie jest takie złe, jakby się mogło wydawać, że może nie pobije to zwykłego bigosu, że jednak no, troszkę on woli zwykły, ale że to jest naprawdę niezłe. No i takie różne opowieści właśnie o bigosach, że te bigosy to mogły różne być. Mogły być też takie, no u nas bardzo pewnie nie było tych cytrusów, ale mogli sprowadzać. I można było dodawać też faktycznie. Tylko nie tak dużo nawalić tych mandarynek. Do smaku trochę. Tak jak się dodaje śliwkę, to też się nie wsypuje pół wiadra tych śliwek. Tylko się dodaje kilka sztuk raptem i to już robi robotę, nie? Z tych mandarynek, tych bananów też nie trzeba tam powkrajać tyle, co tam niektórzy. No. Tylko tak do smaku, żeby złamać trochę smak faktycznie. Żeby się bardziej słodki zrobił. Kurczę, mandarynka to jest naprawdę dobra rzecz. Zjadłoby się mandarynkę z chrzanem, panie. Mandarynkę z chrzanem i z mandarynkę z ćwikłą w czekoladzie. Ze śledzikiem. Koreczki bym sobie też zrobił jakieś dobre. Ale takie naprawdę, żeby sobie tylko potem wykałaczkę. O, i dobra kanapeczka z jakąś oliwką, wiecie, nie? Taka... No. A ser Radamer faktycznie okazał się dobry. Ktoś tu zachwalał. Spróbowałem. Chyba Zenon zakładał, że to jedyny... Nie zakładał, zachwalał. Że to jedyny dobry tam ser z popularnych. Nie? Jakoś tak gdzieś. No, także dobry serek też. Może jakiś twarożek, świeża bułeczka. Kurde, głodny jestem. Głodny, palić się chcę, głodny. Jak tu wytrzymać? Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Moim zdaniem śniadanie powinno się jeść lekkie. Lekkie. Zjadłbym to legendarne English breakfast. Właśnie taka jakaś fasolka z puszki. Co tam te kiełbaski smażone, te charakterystyczne kiełbaski. Tak. Co tam jeszcze było? Kurczę, zapomniałem już, jak to... No, bekon chyba, tak? Bekon. Zapomniałem, jak dokładnie tak w 100% wygląda to legendarne angielskie śniadanie. Jajko jeszcze przecież, jajko. Jajko sadzone, fasolka, te kiełbaski charakterystyczne, takie podsmażane. No, to bym zjadłbym bardzo chętnie. Lubię takie rzeczy. W ogóle zjedzenie sobie czegoś takiego, na co mamy bardzo ochotę, czegoś fajnego, fajnie przygotowanego, może nam nagle siły nieźle zregenerować, nie? Lepiej się poczujemy, po prostu lepsze nastawienie do życia nagle. To nie tylko dodaje energii,
ale też zadowala nas, tak dodaje chęci, nie? Do życia, dobro, coś naprawdę dobrego, smacznego, fajnego zjeść sobie. Może jakaś jajeczniczka, coś. No, pamiętajcie teraz, jak tak zimno, to może jak jesteście gdzieś na garmażerce, znaczy na mięsnym gdzieś w hipermarkecie, robicie jakieś zakupy, czy u rzeźnika, weźcie jakieś na przykład takie podroby, nie? Jakieś wątróbki, kurze, jakieś takie, no wiecie, mega tanie rzeczy, to za cały worek zapłacicie tam 2 złote nawet z tą inflacją pieprzoną, nie? 2 złote tam zapłacicie i zostawić to, rozedrzeć potem ten worek, gdzieś tam koło śmietnika położyć. No i różni nasi przyjaciele, bracia mniejsi potem mogą sobie znaleźć takie coś, jak są bardzo głodni, sobie tam gdzieś węszą, szukają czegoś, a to taka niespodzianka, nie? Cały jakiś woreczek rarytasów fajnych, bo zwierzak to uwielbia, takie jakieś właśnie wątróbki surowe, nie? Dać. To jest dosyć bezpieczne z tego, co wiem też. I dla kota, i dla psa, wiecie, to nie są jakieś tam kości z kurczaka, których nie wolno dawać. Się rozdwajają, mogą się wbić potem gdzieś tam w żołądek, nie? Te kości rozdwojone. Nie piec, napisał Krzysztof. I kapsloka tutaj nadużywa, to netykieta się kłania. Panie Krzysztofie, pan nie pisze z kapslokiem, bo to jest traktowane jako krzyk i tego się nie nadużywa. To można raz napisać, ewentualnie od biedy. Ale nie cały czas, panie, to dużymi literami. To jest łamanie zasad etykiety. Nie wolno. Proszę pisać normalnie, jak wszyscy. No kości z kurczaka, no co się tu dziwujesz, pan? Krawiec, nadawaj do 8, to zjesz prawilne śniadanie. Stary, no mówię, że Biedronka jest od 5. To co, w Biedronce nie kupię? Teraz się Biedronka zmieniła tutaj fajnie. W sumie zmienili sprzęty na nowe i zreorganizowali kompletnie całą Biedronkę, czyli rozplanowali wszystko od nowa. I powiem, że różnica jest. To znaczy przyjemniej się chodzi, więcej miejsca jest. Wszystko jest bardziej tak z głową i intuicyjnie porozstawiane, tak? Że pokrewne rzeczy znajdziesz obok pokrewnych. Jest trochę jakby ładniej też. Po prostu same plusy, no. Udało im się. Myślę, że mission complete, nie? Można sobie wszystko reorganizować. Nowsze sprzęty to pewnie też trochę lepiej zoptymalizowane sprzęty. Mniej miejsca zajmują, mają mniej, trochę mniejsze gabaryty ze względu na miniaturyzację i tak dalej. No jak się zrobi też z głową od początku wszystko, już mając pewne doświadczenia też, co by można było poprawić. No i tak odnowili całą Biedronkę, na nowo zrobili. Inaczej wygląda. I w ogóle gdzie indziej jest chleb, bułki, dorobili stoisko mięsne właśnie, no, na wzór trochę tych Dino i tak dalej. Dino to miało dobry atut taki, że my, u nas jest mięsny, nie? Normalny mięsny. Nie paczkowany, tylko mięsny. No to Biedronka też musi dorównać. Też w końcu wprowadzać takie rzeczy. Morf pisze, to chyba pan narkoman Krawcze, ale nie wiem na stówę. Morf donosi uprzejmie. Dobrze, proszę je obserwować. Ale co, masz na myśli Krzysztofa, właśnie piszącego z kapslokiem? Nie, to bardziej Ewa Lipka odkryłem chyba. To bardziej jest Ewa Lipka ukrywa się, bo napisała pierw warunki, a potem od razu warunik. Tak właśnie w F-kowym stylu coś tu zaczyna cwaniakować.
Warsaw, czyli wojenna piła, tak? Wojenna piła. No, albo warkocz, to no, tak naprawdę to oznacza, nie każdy to wie, właśnie to się czyta war coach, czyli taki wojenny nauczyciel, instruktor wojenny, war coach. No, ale właśnie niektórzy mówią warkocz, niepoprawnie. Na przykład nie mówi się też bigos, tylko mówi się bidges. Muszę, kurde, zrobić bidges. Straszną mam ochotę. Kurczę, wraca mi apetyt. Na dużo rzeczy mam ochotę. Nie wiem, co to się w ogóle porobiło. Jakoś tak jeść mi się chce. Wesoło mi. Co to się dzieje się? Kupiłem też sobie takie świeczuszki zapasowe. Panie, pani Halincio, no normalnie sandałami pachnie. Sandałowe zapachy. No, a to tak naprawdę oczywiście tu drzewo sandałowe. Nie, fajnie. Która najładniej? O, ta biała, żółta. Kurczę, jakie piękne zapachy. Taka świeczuszka zapasowa to... Zapasowa. No, zapasowa też, no. Zrobią nam ten blackout. Zrobią nam blackout, lockout, fallout. Kurczę, ale piękny zapach. Aż sobie zapalę taką świeczuszkę. Właśnie, wiecie, co sobie zamierzam kupić? Postanowiłem, sobie zrobię taki prezent i kupię sobie podgrzewacz do herbaty na taką świeczuszkę. Już sobie wybrałem nawet model, który jest jednocześnie niedrogi, a bardzo mi przypadł do gustu. Taki cały przeźroczysty po prostu jest, nie? Dzbanek z podgrzewaczem, że wiecie, że macie herbatę w dzbanuszku. Jest jeszcze taki fajny wkładany jakby... drugie wnętrze wkładane do tego czajniczka, że tam można różne jakieś ziółka tam herbaciane powrzucać i się parzy od razu, nie? W tym. Takie jest jakby sitko. No i a od dołu miejsce na świeczuszkę i tam sobie ją zapalamy, taką na przykład zapachową, fajną świeczuszkę. Piękny aromat się roznosi w powietrzu i się podgrzewa ta herbatka w tym dzbanuszku. Zupełnie jakoś nie przekonują mnie wynalazki typu taki właśnie podgrzewacz jakiś na kubek, na herbatę, na USB. No, chociaż może i praktyczne w sumie. Klik i tam sobie podgrzewa się, a tu trzeba zapalić, włożyć, zapalić. No ale to tak jak z tą fajką, też coś za coś, nie? Mamy coś, co ma klasę, używamy coś, co ma swoją tradycję, gdzie jest pewna szkoła, nauka, jak z tym postępować, no. I pewna pasja, nie? I czerpiesz sobie przyjemność. Jakiś tam kupujesz sobie wyjątkowy tytoń. Dobry. No, coś zupełnie innego niż sięgnięcie po szluga i wyjaranie go i skiepowanie gdzieś tam w trawę. Kopnięcie go tam do kanaliku. Zupełnie co innego. No, ale taki czajniczek to muszę mieć. Po prostu, żeby stała sobie herbatka, a ja będę sobie dolewał. I będę mówił: przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo, ale nadszedł czas picia herbaty. Przerwa. I no, elegancja Francja, jeżeli popą. Czajniczek do herbatki brzmi jak zabawka prawdziwego mężczyzny. No, ja myślę, że po prostu podgrzewacz do takiego czajniczka, znaczy czajniczek z podgrzewaczem, z podstawką taką, z podgrzewaczem, to jest wyposażenie radiowca po prostu. Żeby nie musiał wychodzić na przykład, jak gada długo, tylko żeby mógł sobie dolać jeszcze gorącej herbatki dobrej. Napiłby się dobrej herbaty, naprawdę zatęskniłem za dobrą herbatą. Nie herbatą z papierka, jakąś ekspresówkę, nie jakąś herbatą ze sklepu, z marketu, tylko taką, wiecie, lepszą herbatą. Co się tam kupuje na wagę, do torebeczki sypią i tam różne są mieszanki, nie? Mieszanki herbat właśnie z suszonymi owocami, z ziołami jakimiś, różne gatunki tej herbaty, różne mieszanki i to jest coś niesamowitego, nie? To po prostu można
wziąć sobie łyka i się tak rozmarzyć tym smakiem, nie? Przez ten smak. Zwykła taka herbata to nigdy tego nie dogoni, tej jakości. Jak kupujecie sobie. Zastanawiam się, z czego to wynika. Nie wiem, jakieś tam lepsze gatunki, lepsze mieszanki. Nie mogliby takich dobrych właśnie herbat, które się sprzedaje w zawodowych herbaciarniach, sprzedawać też i w marketach? No, doliczcie tam złotówkę, dwie, no ale niech będzie. Ja widzę, że w ogóle nie ma. Co mam jechać do Wrocławia, żeby sobie herbatę kupić? Nie, no to pewnie zamówię gdzieś, tylko chciałoby się właśnie wejść i powąchać. To jest urok takiej herbaciarni. Tu sobie powąchamy, tam sobie powąchamy. I taka orgia zapachów trochę, nie? Bo to tak piękne zapachy, można sobie i taki piękny zapaszek powąchać, i taki. Sobie coś wybrać, ładnie pani zapakuje. No, to jest taka ceremonia też znowu i przyjemność po prostu. Ale przez internet, no jak się nie ma co się lubi, to można coś zamówić. Może właśnie sobie zamówię jakąś dobrą herbatkę, czajniczek. No i cieszyć się małymi rzeczami, to dobra rzecz. Dobra rzecz się cieszyć małymi rzeczami. Jakieś masło maślane dzisiaj u mnie cały czas. No, cieszyć się z wypicia dobrej herbatki. Cieszyć się, że słońce zaszło, a nie spadło nam na głowy jeszcze tym razem. Cieszyć się, że się coś tam sobie upichciło, przyrządziło, że się z kimś tam spotkało, nie wiem, cokolwiek, czymkolwiek, małe rzeczy. Mała rzecz, a cieszy. Widziałem kiedyś taki rysunek satyryczny, była po prostu sztuczna szczęka, taka narysowana, sobie leżała i podpis właśnie, mała rzecz, a cieszy. Tak. No dobra. Sushi skarpia. Pojawia się takie hasło. A może duży termosik? No termosik też by był rozwiązaniem. Ja nie wiem, co to jest. Słuchajcie, taki temat bym jeszcze podjął. Zabrzmi dziwnie, ale czy herbata z termosu nie smakuje trochę inaczej? Macie herbatę... W ogóle inne przykłady. Kanapki, takie zawinięte w papier, które były w jakiejś torbie schowane, czy w jakimś plecaku. No i w końcu rozpakowujecie taką kanapkę, jakąś tam z kiełbasą na przykład, nie? Złożoną taką. Czy z czymkolwiek. I ta kanapka smakuje jakoś inaczej, niż kanapka przyrządzona tak po prostu w domu i zjedzona, nie? Inny smak. Może nie porównam tego od razu do kiełbaski, do różnicy w smaku kiełbaski smażonej przy ognisku i takiej smażonej na patelni, ale też jest dosyć spora jakby dla mnie różnica. Nie wiem, może po prostu aromat tej kanapki, jak ona jest zapakowana w papier, to się jakoś tam roznosi, nie wiem. Mi się wydaje, że jedzenie na powietrzu, że świadomość, że to ktoś nam przygotował, wyciągamy, tu mamy zapasy. Zapaszek jakiś, który tam się rozniósł, bo kanapka była schowana, nie? To tak otwieramy i ten zapaszek kanapeczki uderza w nas. Jakieś towarzystwo, jakieś coś. No po prostu to wszystko sprawia, że w rezultacie jest wpływ na smak. Próbujemy takiej kanapki i jest inny. Tak samo herbata z termosu. Nie wiem, tak mi się wydaje, że po prostu wlewam sobie herbatę z termosu do jakiegoś tam kubka turystycznego i że to jest jakiś taki niepowtarzalny smak i inny taki, inna herbata. Lepsza taka. Nie macie czegoś takiego? Takiej, nie wiem, takich jakichś zaburzeń lekkich smaku, węchu, czy może zmian w pamięci, że pamiętamy to po prostu jako coś takiego wyjątkowego, a to wcale nie było nic takiego wyjątkowego, tylko takie mamy skojarzenie, że wow, to było coś, ta herbata z termosu właśnie wylana tam w górach gdzieś do kubka, jak jechałem, nie? Z kimś, to i to takie wspaniałe. Czy to może, a może to faktycznie coś jest na rzeczy, że to było wspaniałe. Najlepsza w smaku jest zimna pizza i ciepła cola, pisze Morf. No, ciepła cola zupełnie inny smak niż zimna, nie? Inaczej wódeczkę się pije, jak jest taka fest zmrożona, to wręcz może to być nawet przyjemne. Kto tu ostatnio mówił, że nie rozumie, chyba Gumball, że ja to nie rozumiem, jak wódka może smakować. Mi to nie smakuje.
No, wódka nie ma raczej smakować. No ale faktycznie, jak mamy świetną zagrychę, jakieś tam ogóreczki, grzybki, coś, spotkanie fajne, miłe jakieś i ta wódeczka to przede wszystkim zmrożona bardzo mocno, no to zupełnie może się inaczej nagle pić, nie? Niż tak po prostu gdzieś tam bez okazji, ciepła wódka, bez dobrej zagrychy, bez jakiegoś, no... Pogadałem sobie w rezultacie z bardzo różnymi ludźmi na teraz, ostatnio, tak na żywo, nagrywając te różne tam rzeczy, czy gdzieś tam się krzątając wokół działek. No i cóż mogę rzec? Mogę rzec, że tak w ogóle najfajniej to mi się gada tutaj z ludźmi z Nocnego Radia, bo już się jakby przyzwyczailiśmy do siebie, znamy się trochę, nie? Znamy swoje nawyki, odpuszczamy sobie pewnie rzeczy, bo już wiemy, kto jaki tu jest, co ma tam, jakie cechy, więc nie ma zaskoczenia. Przyzwyczailiśmy się do siebie, nie? Do swoich zalet, wad też. I jesteśmy dostrojeni może trochę. Nie mówię wszyscy oczywiście, ale spora jakaś tam część. Że tak sobie mlasnę. Że tak sobie znowu mlasnę, nie radiowo. Zimna pizza, no właśnie, zimna pizza. Skacowany wstajesz i znajdujesz taką bardzo fajnie schłodzoną Pepsi w lodówce i dużo zimnej pizzy. I kac, jak dla mnie, ja już się wtedy kacem nie będę przejmował żadnym. Jak takie dobre rzeczy z rana, jak zimna pizza i butelka Pepsi, którego właściwie raczej staram się unikać, tych napojów typu cola, Pepsi. No jak to można pić? Tyle jest cukru? Że to się można rozchorować. No. To, że tam dodają taką chemię, która sprawia, że oszukuje się trochę smak i was nie zemdli, po tym cukrowym napoju, no to nie znaczy jeszcze, że to jest zdrowe od razu, jak nie czujecie tak bardzo. Mi siada od razu właśnie, jak wypiję dużo, dużo, dużo coli, to już tak czuję, że coś się złego w organizmie dzieje, nie? Organizm daje znaki, tylko czasami ludziom brakuje wrażliwości i takiego skupienia na sobie samym od tej strony właśnie zdrowotnej, żeby tak spróbować jakby zaglądnąć trochę głębiej może niż zwykle w samego siebie, nie? Tak się skupić i coś czasami można wyczuć nowego, nie? Że takie jakby bardzo lekkie sygnały, że gdzieś jest, że coś czujemy, że coś jest nie w porządku. Na przykład, że jakieś jedzenie nam nie służy, bo skupiamy się i wyczuwamy jakby lepiej trochę, jak to zadziałało na nas. Tak od strony właśnie samopoczucia. Trzeba się trochę na tym skupić i tyle. Ja staram się tak robić, nie? I stąd wiem, co mi tam nie służy, bo po prostu tak trzeba się trochę skupić i można lepiej wtedy wyczuć, że o, tam coś nie do końca, halo. To takie subtelne trochę, ale poćwiczcie się, może się da tego jakoś nauczyć lepiej. Jakiejś samoświadomości, jakieś wyczucia. Krawiec, a może herbata z termofora? Przy okazji możesz się ogrzać. No nie, jakoś tak chyba by mi nie smakowała z gumy taka pita, nie? Z gumowego termofora. Ale termofor w sumie przydatna rzecz. Teraz jak taka energia droga, no a czasami jest nam tak zimno, czy w łóżku, czy coś, no to sobie właśnie nalać gorącej wody i dwa termofory i już można w ciepełku sobie leżeć. Szybko się rozgrzać, fajnie, nie? Więc też bym sobie dodał do listy zakupów na przykład dwa termofory do ogrzewania się.

Także za pół godziny otwierają. Już powoli się szykuje do wyskoczenia do sklepu. I nabycia drugą kupna różnych rzeczy. Nie jest zła ta Biedronka. Trochę... Czy to jest znowu jakaś pułapka, bo z jednej strony cieszymy się, że jeszcze jest taka Biedronka, gdzie można tą żywność trochę taniej kupić, że jeszcze jakoś może damy radę. No ale to już jest, wiecie, taka żywność wytaniona dosyć mocno, nie? Że ciężko już coś tam zoptymalizować, żeby taniej to robić. Bez jakiegoś już naprawdę pogorszenia jakości, bo tam po prostu o to dbają, starają się wszystko tam tak kombinować, nie? Tu zamienić to z tym, tu się jakoś tam dogadać, tańsze składniki, jakby wziąć większą partię tego. No i to tak kombinują. I jeszcze na koniec z tego trochę cenę zdejmą, tu zdejmą, tu podniosą, żeby się tam wyrównało. No kombinują, dzisiaj wszyscy kombinują. No ale Biedronka to raczej śmiem twierdzić, że właśnie gorsza jakoś. Porównywałem kiedyś smak analogicznych jakichś chipsów, ciastek, no tych, które starały się być i coś udawać, nie? Jakąś tam alternatywną markę z innej sieci. No i Biedronka słabo tu wypada po prostu. Tak smakowo, tak zwyczajnie, nie? Że czuć, że to jest jakiś taki gorszy substytut. Ale może się nie zgodzicie, może ktoś się nagle pojawi i powie, no ale jak może być to lepsze, skoro widać, że po prostu używają tych tańszych tłuszczy palmowych, że nawalone tymi bezcukrowymi, żeby też wszystko tańsze było bez cukru. Chociaż na przykład teraz jakby większy asortyment towarów, wydaje mi się, że no jest z czego wybierać, jest duża różnorodność, to też jest ważne. W tym Dino to tak biednie na przykład, nie? No dobra, bo się na zakupowe historie zebrało. Macie tam jakąś galerię w Środzie Śląskiej, żeby Krawcunio mógł szaleć na zakupach? Pyta to Misiu. Krawcunio szaleć na zakupach. No nie za bardzo właśnie. Nie ma tu galerii. Galerie, no to trzeba jechać do miasta już większego. W takim to nie ma raczej czegoś takiego jak galerie. Ale jakieś są tu te targowiska. Jest trochę tej gastronomii. Biblioteka ponoć bardzo świetnie zrobiona, zorganizowana. Są pewne uroki. Czasami mi brakuje trochę Max Racza, żeby sobie tak po prostu pójść na taki zestaw, nie? Trochę to uzależnia po prostu, ale uzależnia może po prostu, bo jest dobre, no, bo jest smaczne w miarę i tyle i po prostu przyjemnie sobie zjeść takie coś. Niekoniecznie jest to zdrowe, ale zdrowe nie jest na takiej zasadzie, że nie jest to przygotowane jako jakaś zbilansowana dieta, żeby się tym odżywiać w ten sposób, nie? Dzień i noc i na śniadanie Max Racz, potem Max Racz, wieczorem Max Racz. To jest jedzenie okazyjne raczej, więc nic absolutnie dziwnego w tym nie widzę, że ktoś zrobił eksperyment, jadł tam przez miesiąc z McDonalda i się rozchorował. No oczywiście, że tak. Jakbyś przez miesiąc jadł same kanapki z serem i z ogórkiem na przykład, też byś się rozchorował. No brakowałoby ci pewnie wielu różnych substancji odżywczych. Witamin, różnych mikroelementów. No, także to bym sobie zjadł. Taką naprawdę dobrą pizzę, myślę, bym zjadł. Jakąś taką naprawdę super. Żałuję, że jedną tutaj zlikwidowali. Przenieśli w takie już miejsce, które mi nie odpowiada, niestety. Da Francesco. Jakoś tak. Włoska cienka, nie? Ale taka bardzo fajnie zrobiona i pomyślana. Właśnie taka w stylu włoskim, że to trochę ciekawsza pizza, nie? Niż taka standardowa, bardzo. Właśnie brakuje po prostu jakichś nowości tutaj. Wiecie co? Jak na przykład pizzeria, w której aktualnie czasem coś zamawiam, czyli 3 po 3. Ostatnio wyłączali możliwość zamawiania online, to się okazało, że jedyne miejsce w Środzie Śląskiej, gdzie mogę jeszcze coś zamówić zdalnie, to jest to wietnamskie Thai Hui, nie? Jedyne.
jedno miejsce w środzie, w którym można zamówić jedzenie zdalnie. Przesada trochę, nie? Widać wtedy, w takich sytuacjach wychodzi, że no, jednak są pewne minusy, strasznie słabo. W takim Wrocławiu to sobie znajdziesz multu, możesz w nieskończoność sobie dobierać, wybierać, nie? Może to, może śmo, może sushi by sobie wziąć, a może coś tam innego. Właśnie, takie zamawiane sushi też, nie? Też by mogło dobre być. Chociaż powtarzam, że to z Biedronki, ale to premium z Biedronki, które no nieczęsto jest, znaczy raz jest, raz nie ma. Ostatnio częściej na przykład nie ma. Są tylko te troszkę gorsze jakby. Na tamto ja mówię premium, bo tam jakby te kawałki są takie normalniejsze, tak bardziej to sushi przypomina, nie? Tu jakiś tam z serkiem Filadelfia, coś tam jest, jakiś kawałek ryby faktycznie, a nie jakiś paprykarz szczeciński. No i te łososie to takie łososie, a nie takie skurczone, wysuszone coś suche. Więc jest to takie normalniejsze sushi, które już można zjeść bez bólu, bez lekkiego obrzydzenia jakby. No ale odrobinę droższe, ale myślę, że warto. Jak już kupować coś takiego jak sushi, no to nie po to, żeby zjeść już takie coś, co nam nie smakuje. No niech to chociaż trochę smakuje, nie? Niech to chociaż będzie, niech to będzie chociaż jakąś tam małą, lekką przyjemnością, ale nie torturą. Albo jedzeniem byle czego, to byle co, to sobie już można sobie lepiej bułkę kupić, albo jakąś pizzerkę na przykład, nie? To, co jest dobre, to właśnie są takie gotowe, lubię, jakieś bułeczki, pizzerki, nie? Pseudo hot dogi. Takie przekąski po prostu. No, sushi skarpia. Polskie sushi to po prostu śledź. Polish sushi, to śledź. I już. Co? To jest jakiś wymóg, że to musi być japońska ryba? Surowa? Na przykład? Nie może być polska ryba? Surowa?

Nawet mi odpowiada chodzenie do sklepu o tak wczesnej porze, właśnie o 5 rano. Jest jeszcze bardzo spokojnie na ulicach. Tak jak teraz, w te święta, no zdecydowanie spokojniej na ulicach. I wtedy nagle taka przyjemna atmosfera, nie? Bo już nie ten tłok, rejwach, że przejeżdżają samochody jeden obok drugiego, że ciągle ktoś się mija, szturcha, biega. Tylko taka pusta ulica, nie? Gdzie gdzieś tam idzie sobie jedna osoba w tle, no, druga jakaś gdzieś tam dalej, jeden samochód przejedzie raz na jakiś czas. A tak to właśnie te światełka, cisza, fajnie, spokojnie. To bardzo mi takie coś odpowiada. Nie, mniej różnych tam wrzasków. Tak spokojnie po prostu, fajnie. Krawiec, nie obrażaj śledzia. Bardzo dobra rybka. No a czy ja obraziłem śledzia w jakikolwiek sposób? Ja go nawet nobilituję. Mówię, że śledziu, nie czuł się gorszy niż sushi. Sam możesz być sushi, jeśli chcesz się tak nazywać. Masz do tego prawo, śledziu. Ja walczę o prawo do nazywania sushi śledziem. Śledziem śledzia sushi. Tak więc śmichy chichy, ale to jest Polish sushi, no a co? Właśnie no, polega to na tym, że się surową rybę bierze i się ją gdzieś tam no, moczy w czymś, nie? W czymś się moczy. No i tak to jest, kurczę. Właśnie. Dobra, powoli się ewakuuje. Zjadłbym sobie rybkę dobrą. Na przykład smażoną taką rybę nad morzem, smażoną, z kruchą panierką, żeby do tego były jakieś frytki, ale jakieś takie niezbyt dobrej jakości z ketchupem Tortex. Żeby były takie kiepskie frytki popsikane Tortexem jeszcze, ale rybka, żeby dobra była. Albo sałatkę szopską bym sobie zjadł na przykład. To się miesza owczy ser, tam, ogórki pokrojone, pomidory. Taka prosta sałatka, ale bardzo smaczna. Szopska. Tak. Koreczki ze śledzia to polskie sushi i 100 razy lepsze od japońskiego podrabiania, pisze Olczuk. Co tu podrabia? Że co, że oni popatrzyli na naszego śledzia i zaczęli wymyślać takie różne alternatywy i pomyślali różne sushi, bo nasze koreczki zauważyli. Może tak było. No. Ja uwielbiam sushi, dobre sushi. No. To strasznie drogie jest. No, gdzie to w polskich warunkach, to tak to rarytas trochę, nie? Ale jak już się samemu zrobi, to już się opłaca. Zróbcie sobie kiedyś sami sushi. Podobno nie jest takie trudne. Trzeba tylko kupić sobie taką matę do zwijania tych krążków. Te wodorosty takie, nie? Jako ten... No, to w co się owija to sushi. No, taki zestawik prosty i można sobie porobić. Jak już się samemu zrobi, to nie wychodzi drogo, a można zrobić ucztę, kurczę, na kogoś jeszcze, nie? Zajebistą. Ktoś, na kogoś będzie to rarytas i wielka przyjemność pojeść sushi.

Krawiec kupił w biedrze paluszki w panierce za 3,40. Frytki 1 kg, ziemniaczane za 5,99. Tam tu listę zakupów robi, mówi co najlepiej kupić. No nie wiem. Sam jeszcze nie wiem, na co mam ochotę do końca. Na kilka rzeczy przynajmniej. Jakiegoś owoca dobrego bym zjadł. Ostatnio lubię sobie grejpfruty jeść. Powiem wam, że nauczyłem się te grejpfruty jeść trochę inaczej niż kiedyś. Jako młodszy człowiek jadłem. Na pewno kojarzycie taki typowy bardzo sposób jedzenia grejpfruta łyżeczką. Że wbijacie tą łyżeczkę i po prostu wyciągacie tak po kolei te ząbki jakby, nie? Te poszczególne komorki tak sobie łyżką wyciągacie. A moim zdaniem to jest jakiś taki, przepraszam, że tak powiem, gejowski sposób, no. Tak se może dziewczyna jeść, to wtedy może ładnie wyglądać, jak on sobie tam wydubuje delikatnie. Ja to po prostu przekrajam nożem grejpfruta na ćwiartki, ciach, ciach, ciach, ciach i nożem se wykrawam taki cały po prostu wielki grejpfrutowy fragment i wsadzam do gęby, taki większy po prostu, nie? Sobie fragment. I zjadam po prostu tego grejpfruta razem ze sokiem, a nie jakieś wydłubywanie łyżeczką, to nie wiem, kto to wymyślił. Nożem po prostu się tnie na ćwiartki i wtedy już można łatwo sobie wykrawać z tych ćwiartek te grejpfruty. Co myślicie? To, co bym jeszcze zjadł, to pewnie kukurydzę gotowaną, taką potem w masełku obtoczoną, nie? Żeby sobie tam pochrupać taką kukurydzkę. No, to by było dobre. Zdecydowanie. Może pierogi z boczkiem i z cebulą byłyby dobre. Normalnie na wszystko mam ochotę, jak nigdy. Jak nigdy. Czasem jest tak, że na nic nie mamy ochoty i tak dumamy, co by tu zjeść? Może to, nie, może tamto, to też nie. I tak po prostu nic nie przychodzi do głowy. Przykra taka sytuacja, bo coś by się zjadło, ale nie wiadomo co. Grejpfrut dobry z cukrem. No właśnie, ja osobiście teraz sobie nie okraszam cukrem, ale pamiętam ten zwyczaj, no taki właśnie, że sobie tam jeszcze okrasić cukrem. Może spróbuję, zobaczymy jak to wejdzie, może to coś daje faktycznie. Ale wtedy będzie mniej wygodnie, ja to sobie nożem po prostu tak duży, biorę duży nóż kuchenny, tak dosyć wprawnie mi idzie jeszcze, nadal jeszcze, mimo wieku starczego i demencji, to i pijackich drgawek, to nawet mi to jeszcze jakoś wychodzi. Ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, już sobie wykrawam od razu, już. Bardzo przyjemnie mi się tak, w ten sposób spożywa grejpfruta. No, na przykład teraz wydaje mi się, że organizm domaga się witamin. Zaglądam tak w głąb siebie i czuję po prostu, że może to nie trzeba jakoś wielce rozkminiać, tylko dać takie przyzwolenie na naszemu ciału, nam samym, na to, żeby było takie jakby przyzwolenie na wywoływanie chęci do zjedzenia czegoś, jak tylko nam brakuje, żeby ten aparat był bardziej wyczulony, nie? Żeby jak tylko są jakieś tam braki, czegoś potrzeba, to żeby to od razu, wiesz, wiecie, żeby to od razu było jakoś jeszcze sprawniej zamieniane na to, że czujemy, że mamy na coś ochotę. Tak wyczulić ten akurat system działania. I wtedy mamy problem z głowy. Zawsze czujemy, czego nam brakuje, co mamy ochotę i jemy to, co mamy ochotę. Jemy to, co lubimy w danej chwili, to, na co mamy chęć i jest nieźle chyba, nie? Wtedy. Może wątróbkę sobie usmażę. Na przykład teraz o wiele chętniej zjadłbym dobrze przyrządzoną wątróbkę z cebulką niż jakieś mięso. Ciekawszy smak trochę.
z rarytasów, to by się może węgorza zjadło, nie? Na przykład. Pytanie do Etama, czy robił w końcu śledzie w parówkach? To jakiś przepis dawał na śledzie w parówkach? Wszystko z parówek, takie etamowe dania wigilijne. Barszcz parówkowy z uszkami zrobionymi z parówek. Sałatka parówkowa. Mięso w sosie parówkowym. Zupa parówkowa, wszystko parówkowe, nie? A na deser paróweczki. Taki fan, wielki ten. Wielki fan parówek. No, dobra, kończę. To już jest ta godzina. Zadzieram kiece i lecę. Jedźcie grejpfruty. Mówi się właściwie chyba grape, znaczy pisze się to grapefruit, nie? Mówi się potocznie grapefruit, a to jest chyba grapefruit. Już sam nie wiem, aż sprawdzę, potem nie zasnę. Jadłby się grapefruita z dżemem, pali się, lizasz, panie. No grapefruit. Przez JP. Grapefruit. Wolicie te żółte, czy te rubinowe? Znaczy te takie czerwone. Ja chyba te czerwone ostatecznie, bo są trochę słodsze jakby, nie? Chociaż bardzo miło sobie sięgnąć po normalnego, takiego tradycyjnego grapefruita. Jako właśnie ta, no żeby taka odmiana była. Zabijaka pisze grapefruit. No właśnie, no nie grapefruit, nie szary owoc, tylko grape. Grape to chyba jest po prostu no, taki jeden owocek, na przykład z kiści, nie? Tłumacz. Zjadłoby się grapy fruita. Nie, no to jest po prostu winogrono, grape. Czyli winogronowoc, można by tak przetłumaczyć. Nazwę grapefruit. Winogronowoc. Dziwne te nazwy. Śledzia z dziemem, jakby się zjadło, panie. No, dobra. To by było na tyle. Wielkie dzięki za wszystko. Szczególnie za uprzyjemnienie mi wspaniałymi podarunkami tutaj czasu, świąt. Za to, że zawsze tutaj można na was liczyć,

widać te Biedronki mają różne godziny otwarcia etamie, bo u mnie jest jak byk tutaj, no od 5 sprawdziłem i to już wielokrotnie byłem tam o 5. Tak więc u mnie otwierają wcześniej. W Szczecinie są większe śpiochy, tam muszą się bardziej wyspać. Nie dają rady. Nie, no tak naprawdę tam się zmieniają ludzie, jest rotacja, przychodzą na różne zmiany, nie? Więc dają radę, myślę, spokojnie. No, można sobie sprawdzić, nie wiem, wystarczy jak wpiszecie na YouTube godziny otwarcia i tam nazwę sklepu, nazwę sieci, bardzo często wam wyskakuje, czy jest aktualnie coś otwarte, czy nie. No ja zdecydowanie nabrałem ochotę na coś takiego, coś dobrego, nie? Lubimy czasami sobie coś takiego dobrego sprawić. Jakiś, nie wiem, trochę lepszy sok, zapalić trochę lepszego papierosa, trochę się nim bardziej pocieszyć, nie? Wiecie, o co chodzi. Coś mam ochotę właśnie takiego, żeby sobie sprawić. No zresztą taka tutaj wasza szczodrość, więc czemu nie miałbym sobie trochę teraz zaszaleć i czegoś dobrego naprawdę sobie nie sprawić. No, trzeba się zastanowić. Jakiś frykasek. Taki, żeby nacieszyć trochę podniebienie. No. Dobra, bo etap mi znowu mnie wybił tutaj pisząc o tej 6 rano, że Biedronkę otwierają. Sprzedaż kaszankę, słoninę, robankę, to bimbrusie też napijesz.

tam pisze, że głupio tak iść o 5 rano, jak otwierają. Czemu głupio? Bo Etam jest niezadowolony, bo go tam nie zauważą, nie? I nikt się nie będzie nim interesował, bo tam muszą nosić ten towar tymi wózkami, tam szybko pędzą na ostatnią chwilę, rozkładają różne jeszcze ciepłe bułeczki, a tu Etam przychodzi pogawędzić na przykład o 5, nie? I tam jak leci, szanowne panie? No właśnie, naszło mnie, nie ukrywam, żeby zadać paniom pewne ważne pytanie, które może wyda się wam śmieszne, ale spokojnie, to jest, a one tam, ty, co to za jeden, to jest ten, wiesz, który, tak, dobra, słuchaj, dobra, on zaraz skończy tam. No i właśnie dlatego chciałem paniom w tym momencie zaproponować pewien eksperyment. No Adam, ty, dzwonić na pod... Niech nie już... Niech ty, a co? Można mu tak powiedzieć, żeby się odpieprzył? Nie, to niegrzecznie, to wiesz, tam będzie tego... Słuchaj, to ty z nim idź, Jaćka. No ja tam pójdę dalej rozkładać, czekaj, no. I tam muszą którąś oddelegować, żeby tego Etama, który tam przyszedł, chce pogadać z kimś, bo mi się nudzi, no, żeby tam go zająć, żeby... Tak to wygląda. Dlatego faktycznie nie powinien przychodzić o 5. Ja mogę przychodzić o 5. Ja jestem w ogóle klient bezproblemowy. Nikomu dupy nie zawracam. Szybko biorę do koszyka, ciach. Męska decyzja. No. Właśnie kobieta dlatego tak gmera po tych półkach, sprawdza, chodzi. Bo nie potrafi podjąć męskiej decyzji. Biorę to, tylko wziąć, a może nie, a może tam było lepsze. No nie wiem sama. No z drugiej strony, a wezmę, albo nie. Właśnie to jest ten brak umiejętności podejmowania męskiej decyzji. Kobieta, jak sama nazwa wskazuje, nie jest od podejmowania męskich decyzji, tylko od kobiecych decyzji. A tak w ogóle to nie słuchajcie, bo to są farmazony. W ogóle jakieś takie no, wielu jest mędrców, którzy mówią, mężczyzna to, kobieta tamto. Trochę to

sensu, bo moim zdaniem jest często, bo można czasem coś zauważyć, coś wychwycić, ale potem się okazuje, że to wszystko, ktoś tego używa, żeby wprowadzić, powiedzmy, żeby tylko było po jego myśli, a tak naprawdę przekonuje ludzi, że jakaś wiedza jest o wiele ważniejsza i że to trzeba się tego uczyć, nie? Nagle czegoś tam. Tylko dlatego, że jemu to na przykład w duszy gra, albo że z jakiegoś powodu ma interes w tym, żeby coś tam się czegoś uczyli, coś było popularne. Tak naprawdę każdy będzie w swoją stronę trochę ciągnął i przekłamywał rzeczywistość, żeby było po jego, no, na niego, na jego. Żeby stanęło. Dobra. No, wierzymy, Etam, że jesteś znany w Biedrze. Broda mu się kręci w oczki. O, i tak to wygląda. Dobra. Zmykam. Miło mi bardzo było z wami spędzić czas i jeszcze raz ogromne dzięki za wszystko. Trzymajcie się, cześć.

0: jak ja przekonam Chińczyków, to tu będę miał całą batalię w Sputniku Sin.
1: Aldusiu, w życiu to trzeba tak robić, żeby zrobić, a żeby się nie narobić. Rozumiesz?
2: Let's rock.
3: Takie radio to my se sami możemy założyć.
4: Dzień dobry, wieczór się z wami wszystkimi i z każdym z osobna. Przy mikrofonie Krawiec. Względnie młody, przystojny o aksamitnym głosie prowadzący, o nienagannych manierach, który specjalnie dla was dziś poprowadzi audycję Luźne Gadki w nocnym radio, rzecz jasna. Witam gromadzących się już słuchaczy. Co mi tu przyszło? Szpiegują mnie. Także chciałem bardzo przeprosić za niski poziom ostatnio audycji, ale to się nie zmieni. Jestem aktualnie w trybie, pracuję w trybie takim, jakby to powiedzieć, wakacyjnym. Wiem, że to dziwnie brzmi, wakacje jesienią, no ale to ja mam często wakacje.
5: Rozmowa kontrolowana.
4: Fajne, nie? Wyszerpałem to z dysku. To są takie różne dawne materiały, których używaliśmy w audycjach. No a dziś sobie je tu tak powrzucałem. Przy okazji odkryłem nowe różne rzeczy tutaj z OBS-em. Ciekawe. Mikrofon za cicho. Dobrze. No to w tym momencie już powinno być lepiej. No, dopiero teraz zauważyłem właśnie, Czektul tu pisał już wcześniej, że mikrofon za cicho, a się zagadałem. Problemy mogą być stąd, że tutaj Voice Performer ma inną głośność ustawioną. Teraz już powinno być dobrze, patrz.

0: na wskaźniki. Nawet dziwne, że wcześniej było za cicho, bo teraz mam tak, że przechodzi tutaj. Widzicie, ja to tak sobie zrobiłem. Tu mam mikrofon, tu mam voice performer, tu mam mikser, tu mam pozłacane kable ze złotymi końcówkami, tu mam notatki też jakieś też mam. Też notatki też mam. Tak, co się stało się? Tak, no bo dzieje się, dużo się dzieje. Można powiedzieć, że spełniła się chińska klątwa i żyjemy w ciekawych czasach, nie? Następna wojna. Jakby mało było wojen, nie? Tym razem, no oczywiście wszyscy już wiedzą, to nie jest świeży news. Hamas zaatakował Izrael. Czy wolno mówić słowo Izrael?
1: Ale nie, żeby nie używać słowa Żyd, tylko jakoś inaczej, no.
0: Fajne, nie? Także brakuje jeszcze, żeby Chiny zaatakowały Tajwan. No. A z Izraelem tutaj możemy sobie pogadać, no bo tak trochę głupio i nie wiem, czy dałbym radę tłumaczyć, nie wiem, jakieś zawiłości tego konfliktu, ale możemy na przykład pogadać o tym, o przepowiedni dotyczącej tam zburzenia świątyni, że Żydzi mogą dążyć do tego, żeby zburzyć świątynię i wywołać tym koniec świata. Możemy pogadać też o nadchodzących wyborach. Padło tutaj pytanie. Cześć, Lajtowski. Lajtowski pisze na czacie. Wiesz już, Krawiec, czy idziesz w niedzielę na wybory? Pytam, bo grube zakłady poszły o to i to w twardych walutach. Ciekawe, co to za twarda waluta jest. O. Co ty z tymi dżinglami? Giereś 2.0? Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. O co chodzi? Przepraszam. Słuchajcie, to zawsze mogę zmienić tu, nie? O. Nie wiem, czy tak jest lepiej? Czy tak się wam lepiej słucha? Na przykład mojego mruczenia? No, wracając do tematów, obejrzałem też debatę wyborczą. Aha, miałem odpowiedzieć na pytanie. A co będzie opcja numer 3? Krawiec nie ujawni, czy idzie, czy nie idzie. Bo to jest moja osobista sprawa. Nie, to jeśli was to ciekawi, byłoby trochę nieuczciwie, skoro ktoś się moją nędzną osobą w ogóle zainteresował i to jest dla kogoś istotne, o dziwo, czy Krawiec pójdzie, czy nie pójdzie i zakłady poszły, to uczciwie byłoby, gdybym coś tutaj ujawnił jednak chyba. No więc wygląda to tak. Poszłem dzisiaj do Urzędu Miasta, a pani powiedziała, że do wczoraj było. Ale ja pojadę na to psie pole, jest to niewykluczone. Prawdopodobnie to zrobię, muszę to zrobić. Ktoś musi to zrobić. Proszę, tu się odezwał jeden z weteranów i zapytuje Czektul. A dasz radę zrobić, panie Dziejku, wersję MP4 rybek z RNF? Nie dałoby rady tego zrobić, Czektulu. Czektul pewnie wie, że to by było ciężkie. Chociaż gdyby to się odtworzyło na playerze fleszowym, jeśli gdzieś to jest zapisane, plik SWF, to można by zgrać w sumie do MP4 z ekranu. No. Może zmieńmy jeszcze trochę klimat. Wiecie co? Wpadłem na taki pomysł, żeby nie musieć prosić ciągle o te donaty, To zrobię raz, a dobrze. Patrzcie. Wasze ręce robią się lekkie, wasza głowa robi się letka, wasze nogi i prawe, i lewie robią się letkie. Wszystko wam się robi letkie i tak lekką rączką sięgacie do swoich kieszonek i wysyłacie donate'a Krawculkowi. A jak pstryknę palcami, to zapomnicie, że go wysłaliście w ogóle. To może jeszcze potem drugi raz wyślecie, bo zapomnicie, że zapomnieliście. Uwaga. Dobra. To takie przypomnienie. Trochę się bawię tutaj OBS-em, tak bardziej, żeby multimedialnie to wszystko wyglądało. No, nie ukrywam, że trochę tutaj dopingują wyczyny różnych innych streamerów, którzy coraz lepiej wypadają, coraz ciekawsze różne mają tełka, nie tełka, całe te. No więc coś tutaj staram się rozkminić. Okazuje się, że tym OBS-em można bardzo dużo zrobić, tylko trzeba wiedzieć jak. On jest, może być dla kogoś skomplikowany. Mówię już o takim bardziej zaawansowanym przełączaniu scen, zagnieżdżaniu scen jedna w drugiej, też to się da zrobić, dołączaniu plików dźwiękowych, efektów animacyjnych do tych wszystkich obiektów, które już są na ekranie zwyczajowo. Różne logosy, tła, napisy, mniejsze loga, paski informacyjne. Wszystko to tak naprawdę można zanimować mniej lub bardziej efektownie.
2: A jak ja przekonam Chińczyków, to tu będę miał całą batalię sputników z Chin.
0: Dobra, ja się trochę rozkręcam jeszcze powolutku. O, to było dzisiaj na ekranie. Wiecie, co to za bohater jest wspaniały? No, także widzicie, tu też pojawiło się takie T, czekaj. Wciskasz T i czekasz po prostu ileś tam godzin, dni. I w tym świecie tego Fallouta możecie sobie tak przycupnąć gdzieś na krzesełku, na zydelku, czy przy stoliku jak tutaj. Ja tu siedzę przy stoliku, tylko nie widać, bo strąciłem kawę ze stołu. To... To możecie tak sobie miesiąc siedzieć i czekać w takiej grze, nie? Przydałoby nam się trochę takich rzeczy, co są w grach, na przykład load save, co nie? Sobie coś ci w życiu nie wyjdzie, wgrywasz sobie poprzednią scenę, jakby cofasz się, wgrywasz sobie save'a. Pojawiła się też kiedyś propozycja, to była moja moc, którą bym sobie wziął ze świata gier, double jump, czyli podwójny skok. Po prostu. Podwójny skok. To wbrew pozorom bardzo przydatne, chociaż w sumie nie tak zajebiste jak teleportacja. Nie? Tak, czytam, co tu piszecie. Może jakiś podkładzik niech leci jednak.
2: Zmowa kontrolowana. Zmowa kontrolowana.
0: Możemy też się rozgadać trochę o cyberpunku, a konkretnie o nowym dodatku. Phantom Freedom? Kurwa, zapomniałem. Phantom Liberty. Libertyn. Libertarianin. Phantom. To jest, tam jest cyborg Janusz Korwin-Mikke. Nie wiem, czy słyszeliście. Tam się pojawia. I nie troluję was tutaj. Absolutnie. Tak dzisiaj trochę, może faktycznie prowadzę w stylu Michała G. tutaj co dwa słowa jakieś dżingielki, ale nie bójcie się, nie będę wam tak zakłócał aż bardzo. No więc taki kolejny temat. Możemy poruszyć temat, no też aktualny, Pandora Gate. Trochę dzisiaj sobie tam słuchałem o tym całym stew, którego złapali, wyobraźcie sobie, ludzie Wardęgi, ci bushmeni jego, ale to wiadomo, że to fan Wardęgi, nawet bo na zdjęciu nawet ma fryzurę, jak jakiś wiking, czy jak druid, no to takie towarzystwo chyba się zrobiło, taka drużyna Wardęgi, no, sami siebie nazywają Wataha. I w UK złapali tego Stu, przebranego dosłownie trochę jak inspektor Gadget. Jak inspektor Gadget, słuchajcie, w takim szarym jakimś luźnym swetrze czy płaszczu, w kapeluszu jakimś i go obalili na ziemię normalnie, tego Stu, złapali go, takie zatrzymanie obywatelskie. Ja mam tutaj mieszane uczucie, bo strasznie... Nie wkurwiajcie się na mnie, ja nie chcę bronić tutaj człowieka, ale tak naprawdę odsłuchałem chyba drugi raz o nim materiał i to był ostry materiał, bo Konopskiego chyba, tak? Konopski i Wardęga na początku to wzięli na warsztat, więc odsłuchałem to. Wychodzi na to, że właściwie to do niczego nie doszło, tak już mówiąc wprost, że to były bardziej jakieś obmacywanie lekkie, gilgotki, zachęta i takie sprośne, bardzo wulgarne, sprośne teksty, tak? Do tych dziewczyn zmierzam po prostu do tego, że chyba nie doszło do obcowania, więc robienie teraz tego takiej afery i koleś spierdala za granicę, teraz będzie miał problemy, wyląduje w więźniu, gdzie mu dupa pęknie. Czy to aż taka kara się należy, jeśli by zakładać, że faktycznie nie doszło do obcowania, no nie. Etam jest na antenie, cześć Etamie.
3: No cześć, dobrze, że tą spiralę wyłączyłeś, bo sięgnąłem do kieszeni, ale pusta ta kieszeń była.
0: Aha, to jeszcze raz.
3: Twój błąd, powinieneś powiedzieć, sięgnijcie na konta, nie? No właśnie. Nie, chciałem tak się poskarżyć, zadzwonić, zanim będziesz o Pandorach gadał tutaj i o przyczynach pojawienia się tej afery, która nie jest żadną aferą, bo z głowy nikomu włos nie spadnie. A zaraz wyjaśnię dlaczego. Natomiast chciałem się poskarżyć, bo o 19.55 zacząłem robić bifora przed twoją audycją. Nawet szczerze mówiąc przewidziałem, że będzie o aktualnych sprawach. Ale wiesz co, nikt nie przyszedł, więc nadawałem sam dla siebie.
0: O, tak ostatnio właśnie jakoś posłucha jest u wielu streamerów. Mnie to chyba ominęło, ale tak u wielu widzę, że często jest posłucha, nie? Jakoś. Chociaż to może nie u wszystkich, no nieważne. W każdym razie, słuchaj, chciałbyś coś może na temat wojny? Nowej, ataku na Izrael. Wiesz, bo też różne informacje mam. Raz tam słyszę, że 200 rakiet poszło, raz, że 1200 rakiet tam poszło. Chyba ta żelazna kopuła cała nie wytrzymała, prawda? I po prostu przepuściła.
3: Żelazna jarmułka była zatkana. Oni doskonale wiedzieli o ataku. Problemy miał premier Izraela, czy tam prezydent, nie wiem jak ta funkcja tam się nazywa. Przecież były zamieszki tam już potworne. I to ja nie mam żadnych wątpliwości, że oni o wszystkim wiedzieli. Także nagle się największy amerykański lotniskowiec znalazł. Przecież lotniskowiec płynie długo, to nie jest tak jak pociąg, że jeden dzień już jest, tak? Jest na Morzu Śródziemnym. Co z tego wyniknie, to my zobaczymy. Ja myślę, że to jest koniec Izraela, ale to jest już inna sprawa. Notabene okupanta Palestyny, bo jak sobie popatrzysz na granicę Palestyny w 1948 roku, to cała ta igiełka, która tam jest, bo to wygląda jak taka igiełka od gramofonu, to była właśnie Palestyna, tak? Także miejmy tutaj na względzie to, że Palestyńczycy są u siebie, a nie Żydzi. Najlepszym sposobem byłoby, skoro Ameryka jest tak pomocna, poświęcić jakiś jeden ze Stanów, pewnie bandy wypowiedział jakiś Ohio albo coś takiego, i tam przenieść po prostu ludność izraelską i tyle. i mieliby w Stanach swój stan.
0: No, najbardziej tutaj największy szok jest związany z tym, że wszystko wskazuje na to, że to rząd Netanyahu specjalnie pozwolił na to wszystko, że służby o tym wiedziały, mogły powstrzymać, nawet służby egipskie, które podpowiadają Izraelowi, też tak zrobiły w tym przypadku i ostrzegli ich przed straszliwym zamachem terrorystycznym, bo tam był mord cywili na festiwalu muzyki, 200 osób zaszlachtowanych, rozstrzelanych. Coś niewyobrażalnego w ogóle, nie? Masakra, takie małe ludobójstwo, potem wiesz, bombardowanie, wszystko, zakładnicy, nie wiadomo, nie wiem co z tymi zakładnikami i co, i o tym wszystkim miałby wiedzieć rząd, bo rządowi jest kurwa na rękę, chce pokazać trochę jak PiS, że ma co robić i że świetnie ze twardą ręką teraz poradzi, bo notowania mieli słabe? No tak trochę to wszystko na to wskazuje, że to taka opcja.
3: Tutaj nam piszą, że oni chcą na Ukrainę. No taki był projekt Trzeciej Rzeszy, żeby przesiedlić ludność Polaków. Przypomnę wyznania żydowskiego na Ukrainę, około 3 milionów. I tam mieli trafić. No myślę, że nie przypadkiem akurat prezydentem Ukrainy jest Żyd. No ale to już jest zupełnie inna kwestia. Wygląda to nieciekawie. Następne konflikty się szykują. Niger z Nigerią, w Jugosławii byłej, no tam na granicy, ojku, jak się nazywało to państwo, Kosowo ze Serbią. No i to co mówiłeś, no tylko, że tutaj USA musi mieć całkowicie spacyfikowaną Rosję, bo w tej chwili Rosja ma ogromną przewagę, jeśli chodzi o środki przenoszenia broni masowego rażenia. Stany Zjednoczone nie mają żadnych szans w tej chwili z Rosją i z Chinami razem połączonymi. Także
0: strasznie się dzieje i co myślisz, że będzie faktycznie trzecia wojna światowa? No w końcu, znaczy okaże się, że Ator miał rację.
3: To znaczy powiem ci tak, no nie byliśmy jeszcze nigdy od Zatoki Świń tak blisko tej sytuacji, tak? Natomiast
0: wiesz co, ja wiem. Przepraszam, ja ci powiem tak, że jak dla mnie to trzecia wojna się zaczęła. Można tak. Ona sobie trwa, tyle że zmieniły się czasy i może dzisiaj może być taka sytuacja, że do tej trzeciej wojny dochodzi tak płynnie po prostu i to troszkę trwa, że nie ma takiego nagłego strasznie zbiegu różnych wydarzeń, jak może dawniej to bywało, nie? Chociaż pewnie w przeszłości też różne były wojny i różnie się one zaczynały, jedne bardziej dynamicznie, drugie mniej. No, ja jestem trochę coraz bardziej zaniepokojony, bo Ziemia to taki, można ją przyrównać do takiego organizmu, jak się tworzą różne punkty zapalne, to tu, no to coraz bardziej to zwiastuje chorobę, nie? I tyle. No, czyli tak, mamy po prostu mord cywili. Co ciekawe, no Palestyńczycy mieli dobry PR, tak słyszałem do tej pory, że ludzie im współczuli, że coraz częściej gromy leciały w stronę Izraela. Pokazywano, jak brutalnie się pojawią też, potrafią się też, jak brutalnie Izraelczycy obchodzić. 4000 więźniów siedzi, no takich politycznych też w dużej mierze na pewno, siedzi sobie w jakimś izraelskim więzieniu. I pomyślcie sobie też na przykład, jak oni mogą być tam traktowani, nie? Może jakieś tortury, może też coś w tym stylu. Różnie to może być. Więc jak dla mnie to obie strony tutaj mają za uszami i tak dalej. Tu mamy terrorystów, którzy się pokazali jako nieludzie, trochę zezwierzęceni. Nikt nie popiera mordu cywilów, nie?
3: Na razie nie wpadli jeszcze nasi na pomysł, to też pokazuje, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wojny, które są na dużym dystansie, tak jak z Ukraińcami, żeby przyjmować Palestyńczyków za 40 zł dziennie. No w sumie dlaczego by nie, nie? Mógłby być taki pomysł i byłoby to dokładnie adekwatne z tym, co się działo tutaj u nas, tylko u nas to było blisko, nie? Także też bym się wcale nie zdziwił. Zobaczymy, kto wygra wybory, chociaż wiadomo, że wygra PiS. A w ogóle to chciałem ci powiedzieć, nie idź na wybory, bo coś czuję, że chcesz na jakąś ekstremistyczną tą zagłosować.
0: No, szczerze mówiąc, to nadal mam problem z wybraniem kandydata.
3: Jeśli dzisiaj partii, masz
0: bo to jest
3: wybraniem...
0: ciężkie. Cały czas jest ten pad, nie? Teraz też się dowiedziałem sporo. Przypomniałem sobie trochę się dowiedziałem, trochę przypomniałem różnych rzeczy o Konfederacji. Na PO się brzydzę, to totalnie. Na PiS też. Bezpartyjni. Czy lewica, to mnie też średnio mnie to interesuje. Na partię kontestacja bym zagłosował, być może, najchętniej. Albo na partię Marcinsa też się chyba ostatnio pojawiła.
3: Znaczy, ja bym, gdybym głosował, to bym poszedł na Maciaka, ale nie będę głosował w ogóle, bo ja się po prostu w to nie bawię i tyle. Zresztą mam pewne podejrzenia co do obecnych wyborów. Zresztą już że tak powiem, wyartykułowane przez kilka godzin temu przez prawnika tego, który występował u Atora odnośnie tego, co się może zdarzyć, jak PiS przegra. Dlatego też ci generałowie odeszli, bo jest możliwe posiedzenie Sejmu jeszcze aktualnego po wyborach, jeszcze przez 2 tygodnie i mogą wprowadzić stan wyjątkowy.
0: A ja tymczasem, słuchaj, tutaj... Oczom nie wierzę, uszom nie słyszę, bo niejaki członek, przepraszam, tak się podpisał, wpłacił 100.
3: Napisał czego?
0: Jak czego?
3: A członek czego?
0: Aha, członek czego? Może członek z ramienia na przykład?
3: To jest przekupstwo ogólnopartyjne, żebyś poszedł na... bandę sześciorga głosować, bo teraz jest sześciorga banda. Są ci, którzy zebrali te wszystkie, wiesz, te wszystkie regiony pozbierali. Bo zauważ, że przecież tych partii, które pozbierały jakieś cząstkowe te wszystkie głosy, podpisy, nie? To nie w ogóle do studia ich nie wpuszczono, nie? Znaczy nie wpuszczono, nie zostali zaproszeni, nie?
0: No, słuchaj, no tak, no, dzieje się sporo. Debata była, mam tutaj jakieś fragmenty z tej debaty. Kurde, jeszcze raz, członku, bym cię chętnie złapał i uściskał, członku. W swe ręce bym cię złapał silne.
3: Podajcie se członki, podajcie sobie.
0: Normalnie i to na schron, na schron, słuchaj. Na dupochron, może dupochron bardziej i jest to niezły dupochron, bo jestem spłukany, tak więc jeszcze raz dzięki, kimkolwiek jesteś, członku.
3: Tutaj Furiat pisze tylko pist. Mi się ta piosenka przypomina. Tylko PiS.
0: Jebać PiS.
3: Nie śpiewaj tak brzydko.
0: Cała tylko sala PiS. Śpiewa dziś. Jebać PiS, jebać PiS. W nas PiS. Jest siła, wygra w nas PiS. Jest wiara, a PiSowcy wypierdalać.
3: Nie.
0: Nie?
3: Brzydko. Widziałeś, jak Kaczyński zniszczył ten tam wieniec?
0: Ale co, tak jak na kreskówce? Zabrał, wyrwał, rzucił na ziemię i podeptał? Tak jak
3: nie,
0: na kreskówce?
3: No bo tam była jakaś sytuacja, że ktoś tam składał pod tymi schodami, tam wiesz, w Warszawie są takie schody, nie wiem, kto ten pomnik w ogóle wymyślił, bo on jest taki monolityczny, bardzo, bardzo niefajnie wygląda. No, oczywiście to jest moja subiektywna ocena, ale nie podoba mi się to. I tam on wziął w ręce i tam tak zaczął nim kręcić, że aż słychać było jak szkiełka, chyba w rękach mu to popękało, bo tego, ale przecież to było niepoważne. Ta ochrona Kaczyńskiego powinna mu szybko zabronić to robić, bo przecież a jakby się skaleczył albo sobie coś zrobił tym, nie? No byłoby na tego, kto postawił, nie? A ten, kto postawił, ma wyrok sądu, że ma prawo stawiać, nie? Tak w ogóle, nie?
0: A ja tutaj uspokajam, słuchajcie, wiem, że niektórzy nie lubią polityczki, nie lubią Ameryczki, nie lubią no, różnych rzeczy, no, ale tej polityczki. Chwilę jeszcze pogadamy, wiecie, jak to tutaj w luźnych gadkach jest, zaraz się zmienią tematy, na inne
3: o
0: tematy.
3: O 24 miałem zamiar zrobić, ale nie chce mi się, szkoda im prądu. Miałem zrobić audycję, która nazywałaby się Cisza Wyborcza, bo jutro ona się zaczyna, to jest w ogóle głupota ta Cisza Wyborcza, ale okej. I polegałoby to na tym, że byłby szum telewizora po prostu przez cały czas. Można byłoby wpłacać donate, ale nie byłyby pokazywane. Trwało to aż do jutra, do godziny 21, nie? Czy tam 22, jak zamkną te tam, nie, to sorry, do niedzieli by to trwało do końca.
0: No, a co do mojego jakiegoś zdania na temat na przykład głosowania na lewicę, to oczywiście dżingielek.
4: Communism is a lie. Democracy will never be defeated. Embrace democracy or you will be eradicated.
0: Nie, ale my mamy taką lewicę demokratyczną. No tutaj Libertyn Prime oczywiście wygraża takim prawdziwym komunistom. A konkretnie Chińczykom. Wielki robot, no.
3: Ja to bym w ogóle żałuję, że nie ma w Polsce takiej swojskiej jakiejś takiej partii, totalnie swojskiej. Na przykład ojciec Tadeusz jak się nazywa ten cały, co tam w tym sejmie
0: na cesarza,
3: stoi?
0: Na cesarza, nie, Tadeusz Rydzyk, nie, byłby na cesarza. Ten.
3: No zastępca prezydenta, Boże kochany, jak się nazywa ten gościu, co stoi tam na tej mównicy i marszałek, o, na marszałka. Oj, chyba włączyłem niechcący odsłuch. Odsłuch, żeby nie było. W każdym bądź razie. I na przykład Sejm z księży i zakonnic.
0: No świetne masz pomysły, Etam, jak zwykle. Mi się zawsze twoje pomysły bardzo podobają. Są takie życiowe
3: uczciwi
0: i takie
3: ludzie.
0: Zgodne z moimi przekonaniami. A tu widzę, że mam przester raczej niż za cicho. Może coś obcinam. No nieważne.
3: Uczciwi ludzie, święci, ślubujący czystość. No kurczę, żadnych afer. Same dobre rozwiązania i dobre pomysły. W sumie wiele by się nie zmieniło dla kobiet i sprawie aborcji byłoby tak samo, jak jest.
0: Bardzo mi się podobała kiedyś akcja i chuj. Polegało to na nalepianiu nalepek z takim właśnie napisem i chuj. Na różne billboardy, różne ogłoszenia. Może partia i chuj. Byśmy mieli taki program właśnie... Nie wiem, jaki program mogłaby mieć partia i chuj?
3: Będziemy kraść mniej niż pozostali. To jest pierwszy punkt.
0: Nie,
3: dziurę w korycie. Zrobimy dziurę w korycie. Mhm. Także to jest druga rzecz, żeby każdy czuł się, że będzie mógł podpiąć swój kurek pod to. Co następne? 1000 zł dla każdego, ale to dla każdego, nie? Tylko warunek jeden, że musi wydać w polskim sklepie. W ramach walki z alkoholizmem zakaz alkoholu i papierośnictwa to swoją stronę.
0: Ja bym dał billboard ze swoją podobizną, ze swoim dużym zdjęciem i napisałbym dużymi takimi wołami on nie kradnie. I malutkimi takimi. W każdym razie nie jak ktoś patrzy. I takimi dużymi, czerwonymi i chuj.
3: Podsunąłeś mi pomysł właśnie teraz odnośnie z tą częścią ciała, którą wymieniasz. Przecież popatrz, taki oczywisty argument. Jestem pewien, że w dzisiejszych czasach to by było jedno z najlepszych haseł wyborczych. Na NFZ leczymy zęby do ósemki. Nasza partia to zapewnia.
0: Także
3: mieli wyborców?
0: Tak. Słuchajcie, wy w ogóle się też tak nie interesujcie, czy krawiec, teraz będę o sobie mówił w trzeciej osobie, jak niektórzy, czy krawiec idzie na wybory. Krawiec to nie jest najważniejszy, to wy jesteście ważni, a nie krawiec, bo krawiec to jest krawiec. Także idźcie na te wybory do jasnej cholery.
3: A ja mówię, żeby nie szli. Ja jestem przeciwny, to akurat kontra.
0: Nie słuchajcie, nie słuchajcie tego Obiboka. On po prostu...
3: Jaki Obibok? Ostatnio 2400 zarobiłem.
0: Masz tu bacikiem, dżingielkiem, bacikiem po dupci. A masz.
3: A co to za dżingielek? Ja nie słyszę.
0: No ty nie słyszysz, ale z bata strzelam cię po dupsku tutaj. Żebyś się do roboty wziął.
3: Że puściłeś coś na mnie. Nie, ja już się do roboty nie mogę wziąć. Ja prawie Ja prawie całymi dniami ostatnio przy tym przesileniu śpię. W ogóle nie
0: No właśnie. To... Prześpisz całe życie, człowieku.
3: Ale jak fajne sny mi się śnią, sobie mam wirtualną rzeczywistość. W 3D jestem w tych snach. Ja pamiętam tylko jedną czwartą, podobno sobie tylko jedną czwartą tego, co się śni, się pamięta. Nie?
0: No to,
3: ostatnio
0: to
3: mi się śniło,
0: o, właśnie.
3: Co?
0: No.
3: Nie, mogę tego powiedzieć.
0: O, no, nie, właśnie powiedz. Nawet ci tu podkład, o, dam taki, czekaj. Specjalnie ci tu odpowiedni podkład dałem. Z misia uszatka.
3: O,
0: właśnie, co się przyśniło temu misiu Etamowi? Dzisiaj się dowiecie. Proszę.
3: To nie będzie pasować z misia uszatka, bo to nie było nic z miotkiem, aczkolwiek było to, że miałem taki portfel i cały czas jak wyciągałem ostatni banknot, to ciągle miałem jeden w nim, nie? I to tak była, to była taka stówka. Jeszcze ten starszy typ, gdzie tam było takie nie hologram, tylko taka naklejeczka z takiej folijki była. I cały czas mogłem wyciągać tą stówkę i wyciągać i wyciągać. I mogłem sobie kupować różne rzeczy, na które normalnie bym sobie nie pozwolił. Nie? No taki sen miałem. Albo mi się śniła taka fajna dziewczyna ostatnio i już tam się prawie z nią mówiłem, nie? Potem się obudziłem. Albo ciastko mi się ostatnio też śniło. Kurde, to był chyba jabłecznik albo sernik. I tak już ten taki widelczyk do ciastek, co jest taki malutki, tak w nim zanurzyłem, już miałem wkładać do buzi i oczywiście się obudziłem, nie?
5: Kurde, no to...
3: zawsze tak mam, że jak coś mam spróbować, już tam coś teges, to zawsze się budzę wtedy, nie? I najczęściej jest 11:11. Bo zawsze patrzę na zegarek, jak się budzę, czy nie za wcześnie się obudziłem, żeby jeszcze sobie, wiesz, dorzucić trochę tego snu.
0: Dobra.
3: Śni się często coś?
0: Tak, bardzo często.
3: Nawet jak się zdrzemniesz, to masz takie i pamiętasz?
0: Nie wiem, ja się często budzę o 21:37. Nie wiem czemu.
3: 21:37 to dziwna godzina jakaś taka. No. Ja zawsze 11:11 tak równo wychodzi, nie? No, to w każdym razie nie, może się zadzwonią tutaj ludzie i właśnie zrobimy coś, pogadamy dzisiaj o snach, coś ciekawego. Albo o snach, które się sprawdziły na przykład.
0: Wiesz co, to zróbmy tak, że jak temat zatrybi, jak komuś się spodoba i o tym chciałby pogadać, to niech później zadzwoni trochę. Teraz może wskoczy inny temacik, ale jak ktoś ma ochotę, to proszę bardzo, trochę później i możemy wrócić do opowiadania sobie snów. Tylko wiesz, ze snami jest taki problem, że one nie są tak ciekawe dla słuchających, jak dla opowiadającego. Mają taką dziwną właściwość.
3: Niestety. Kontekst najczęściej w prawdziwym życiu, chyba że nasze prawdziwe życie jest snem. Też. Bo właściwie czasami mamy takie sny, które jak się wybudzimy, to nie wiemy, czy jesteśmy jeszcze we śnie, czy już normalnie, nie?
0: No to ty już chyba jesteś taki w półśnie takim trochę, nie?
3: Znaczy nie, ja dzisiaj cały czas jestem taki, bo po prostu taka pogoda jest tutaj w Szczecinie od kilku dni, że niestety, ale jak się położę o 12, jak już psa wyprowadzę, to czasami do godziny 20 sobie pośpię, nie? Jak to mówiła Bandy, ta żona jego, 8 godzin w dzień, 8 w nocy, czuję się świetnie, nie? No, dobra, nie będę przynudzał dłużej, bo widzę, że tutaj spada ci oglądalność, więc rozłączę
0: to
3: się.
0: Wiesz, jak to jest, tutaj są trochę krótsze telefony w luźnych gadkach. W tych, przynajmniej w tych, co mam taki zamysł, żeby były bardziej dynamiczne, ale zawsze można drugi raz zadzwonić, nie? Zapraszam.
3: No, a jak ktoś kiedyś pamięta, może jeszcze moją wypowiedź, Etam dzwoni w nocy zawsze dwa razy, to taki film kiedyś był. Z Hollywood. Tylko, że nie było Etam w tytule. Dobra, to ja się kończę. Czyli ja połączam się. Trzymaj się, hej.
0: Dobra, hej, hej. Wiecie co, on może cierpieć na lekką anemię, albo już może mieć anemię. Ja myślę, że Etam by się tutaj nie obraził, że coś takiego, no mogę takie przypuszczenia swoje, nie? On ma normalnie anemię. lekką. Może jak on tylko te parówki je, to jemu tam brakuje witamin, może. Bo wiecie, że to jest dziwak, nie? On tam ma jakieś swoje sposoby. To ja sobie tu cytrynę wycisnę, zmieszam to z pluszem i dam do tego proszek Xy, no i coś tam sobie wymyślam. No, dobra, to może na jakiś lżejszy temacik na chwilę przejdziemy. No bo srogo z tym Izraelem, nie? To możemy wrócić, słuchajcie, tutaj tak to działa, że możemy wracać do tematów. Jak ktoś zadzwoni i będzie chciał po prostu ten temat konkretny pociągnąć, to cyk, wracamy. A ja na moment może coś powiem tutaj z takich może growych rzeczy. Jak nie polityka, to może growe rzeczy, nie? Nauczyłem się w końcu i rozkminiłem, jak to się robi. Prosto w sumie, bardzo prosto. Podmiana shaderów w grach. Można sprawić, że cała gra zacznie inaczej wyglądać zupełnie. No i sobie tak reshadowałem Fallouta, Kingdom Come Deliverance, Cyberpunka nie trzeba, prawda, bo ciężko coś ładniejszego zrobić, lepiej wyglądającego, oświetlonego, no zwłaszcza w trybie RT, nie? Gdzie wszystko się pięknie odbija. No w każdym razie polecam, ale tutaj warto znać narzędzia po prostu i to takie info. Narzędzia to Vortex i Reshade. Reshade po prostu program. On się łączy z jakąś grą, wskazujecie, o którą grę chodzi i wam podmienia pakiet wcześniej zgrany z internetu shaderów. No i co można tym zrobić? Tak mówiąc, mówiąc prościej. Nagle się mogą w wodzie zacząć odbijać pięknie różne rzeczy. Może się lekka mgiełka zrobić, zwiększy się trochę kontrast i masa innych różnych rzeczy. Ergo gra wygląda inaczej. Tak więc polecam. A no, takie gry, których nie trzeba reshadeować, ulepszać graficznie, no to myślę ten dodatek do Cyberpunka. No na giełdzie Redsi odnotowali duży sukces i tak właściwie to chętnie jest kupowany ten dodatek polskiej firmy, kurczę, do gry, niż konkurencja, powiedzmy, Starfield, bo jest świetny ten dodatek. W ogóle w Cyberpunku jest zupełnie inne aktorstwo, ruch postaci, zachowania niż w takim Starfieldzie. Starfield to jest taki symulator, można powiedzieć, po prostu kosmicznego uniwersum, bardzo generyczny, bardzo taki sztywny, na starym już trochę silniku, na starych rozwiązaniach może, bo nie wiem, może sobie to przepisali na Unreala, ale mają po prostu... Cyberpunk lepiej tam się wszystkim steruje, lepiej jest pomyślany interfejs, zwłaszcza po aktualizacji 2.0. No i wygląda fenomenalnie. No widzicie, jak to wygląda, nie? A Starfield jest sterylny, ma jakieś w ogóle, ma grafikę jakby z czasów Fallout New Vegas. Czek tu pisze, że mam déjà vu. A myślałem, że chodzi o to, że temat ten powraca, tego cyberpunka może. Krawiec, zagraj w Black Mesa, jeśli byłeś fanem oryginału. Rzadko się zdarza, ale to był zajebisty remake. Kurczę, wiesz, że chyba nie miałem przyjemności z tą grą? Wiele gier grałem, ale to Black Mesa to tak nie kojarzę. Może poznam po screenach. Szkoda, tutaj Black Mesa. No, tutaj wygląda zachęcająco. Ale to jakoś jest powiązane z Half-Life'em, czy... Nie, chyba nie. Kurczę, może czasem warto sobie sięgnąć po stare tytuły i coś dobrego po prostu zagrać, a nie liczyć na to, że teraz wyjdą jakieś nowości mega super, które nas wciągną. Chociaż gry zrobiły dużą ewolucję. I to w dawne tytuły się często już tak nie chce trochę grać, bo są archaiczne zbyt. A do mnie się odezwały one, nie zdradzam tutaj. No ale chodzi o pracę przy gierce. Na razie to są małe robótki, ale coś tam działam przy grze. Zdradzę tylko, że to jest fantazy gra i taka MMO chyba. Robią sobie ludzie gry. Nigdy nie było lepszego czasu na robienie gier. No, żeby nam tylko wojna, wielka wojna nie zmieniła trochę tego, co znamy z ekranów monitorów, z tych gierek, tych Falloutów różnych. Proszę bardzo, nawet tutaj przyłączę. O. Żebyśmy się nie obudzili w takiej rzeczywistości. O, tu już Etam już not calling. Tak więc go wyłączymy. No, tak może wyglądać środa śląska za jakiś czas być może. Różne sklepiki pomontowane z blachy falistej, jakieś reflektory, ludzie z baseballami, z gnatami. No. Tak więc skandal goni skandal teraz. Ja się boję takich sytuacji, bo jak zaczyna być standardem rżnięcie głupa, jakieś operacje pod fałszywą flagą, być może teraz też. No nie wiem, kurczę, atak na Izrael się przyrównuje trochę do WTC i to tak z różnych powodów można to przyrównać. Albo, że może to być przyczynkiem po prostu do czegoś większego teraz. Może to być pretekst do pewnych działań odwetowych, bardzo silnych na przykład. Albo do, nie wiem, do wzniecenia konfliktu. Albo opcja numer dwa, po prostu w tym sensie, że nosi to znamiona fałszywej flagi, to znaczy nie wiem, czy to ma jakąś inną nazwę swoją, kiedy jest po prostu mistyfikacja, powiedzmy, pewna. No, no, na pewno słyszałem teraz już o takich akcjach, takie już były akcje, że przebrani w mundury izraelskiego wojska, Palestyńczycy, jacyś palestyńscy tam terroryści, może z tego Hamasu, z tego humusu, no tam też gdzieś wtargnęli i pewnie zrobili rzeź. No dzisiaj kto by, jakich by kto nie miał racji, czy miałby rację w ogóle, czy nie, to też można różnie oceniać też, nie? Znaczy już chodzi mi o to, że nieważne już są twoje racje, kim ty jesteś, tylko po prostu twoje zachowanie. Jeśli się morduje cywili w okrutny sposób, to wiadomo, że większość ludzi nie będzie już za takimi, nie? Po stronie takich ludzi chyba. Chociaż, nie wiem, ludziom jakoś nie przeszkadza głosowanie na partię, która inwigiluje opozycję, która być może sfałszuje wybory w ogóle. Dla PiSu to by była manna z nieba, gdyby się coś zakotłowało, ale tak ostro, że jakieś wojska, jakieś ruchy wojsk, już nam ktoś grozi tutaj, nie wiadomo co to będzie, bo oni wtedy wprowadzą jakiś stan wojenny, stan wyjątkowy i będą go trzymali tak długo, jak się tylko da, nie? I pytanie, czy to, o czym teraz tutaj mówię, to jest polityczka też, czy nie gadamy o tym, o takich rzeczach? No mi się wydaje, że to jest mega ważne jakieś, taka ewentualność, która cały czas się staje coraz bardziej prawdopodobna, że może coś takiego się wydarzyć. Albo jakaś prowokacja wielka teraz ze strony Rosji może, nie? Niektórzy twierdzą, że my rozbrojeni teraz już, bo się rozbroiliśmy poprzez prezenty na przykład i w razie czego nie będziemy się mieli czym bronić, ponieważ te zakupy, które tam zostały zrobione być może, albo i nie, kto to wie. Różnie to może być z tym PiS-em. Wiecie, że PiS to używa armii do propagandy i bardzo źle traktuje tą armię. Stąd też dwóch generałów zrezygnowało ze stanowiska. To jest w ogóle następna mega hardkorowa rzecz. Dlatego no mówię, pełno, masa emocji teraz się ostro dzieje. Za dużo Atora. Ojej, tak można każdego tak podsumować, nie? Kto ci trochę bardziej jakieś straszne rzeczy opowiada. No, już nie atoruj tutaj. Ale wiecie, no to, co ja teraz tu mówię, to jest jakieś bujanie w obłokach, straszenie ludzi, histeria jakaś. Niektórzy powiedzą, że wręcz przeciwnie, że ja za spokojnie chyba to wszystko opisuję, co się dzieje, nie? Na pewno się takie osoby też znajdą. Bo co, nie wiem, ktoś ma tu taką pewność, że PiS tego nie zrobi? A czemu mieliby nie zrobić? To jest raczej pewne, że oni w sprzyjającej tylko sytuacji ogłoszą stan wyjątkowy, żeby zawiesić wybory i oddalić od siebie widmo rozliczania za bardzo grube rzeczy. Bo to też są trochę inne czasy teraz. Może już nie być tak, że tak się łatwo da zamieść pod dywan, zapomnieć, że rozejdzie się po kościach, że będą jakieś dziwne, śmieszne komisyjki badające sprawę przez rok, dwa, trzy. Tylko różnie to może być. Ator buduje fame na strachu. Tak, on jest strasznie histeryczny. On sobie popłakuje też. Twierdzi, że ma depresję. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy mu nie wierzyć. Tak w którymś odcinku słuchałem sobie ostatnio, tak wybrałem któryś i akurat trafiłem na taki, gdzie Ator się, no tak mówiąc brzydko, wysypał troszeczkę jakby, bo raz, że wynikało z tego, że on jest faktycznie, tak jak mówiłem, ciężko chory na coś. Nie wiadomo do końca na co. Może jakiś rak czy coś odpukać. No i że się spodziewa swojej śmierci i go to trochę przeraża, nie? Dwa, no różne tam rzeczy wychodzą z nim. Wiecie, to jest, pamiętajmy, że to jest człowiek, który musi się ostro bać tego, co się dzieje sam też. Musi być taki spanikowany, trochę paranoiczny, skoro sobie zrobił zapasy w razie W. Ma jakiś tam cały pokoik przeznaczony na zapasy, prawda? Jakieś puszki, pewnie ma plecak ucieczkowy, więc on to bierze być może bardziej wszystko na serio niż wielu z was, z nas. Was?
5: Nie wkurwiaj mnie, dobrze? Od dwóch dni jest tak upierdolony stół tutaj, że tylko dlatego, że zlikwidowaliśmy ten jebany przerywnik, który jedzie z góry, to jeszcze się to jakoś kurwa uchowało i ludzie tego nie widzą.
0: Więc nie wiadomo, co to będzie. Flota amerykańska już się gdzieś tam zbliża, przygotowania. Chiny się zachowały dziwnie bardzo jakoś, tak nietypowo, ponieważ powiedzieli, Palestyna musi mieć swój kraj, rzekliśmy, i się ukłonili. I tak jakby ludzi trochę to zaskoczyło, że oni tak się domagają, że Palestyna ma mieć swój kraj. Chyba Turcja też tak jakoś zadeklarowała, że no to oni niech mają ten swój kraj, Palestyńczycy. A tak może dla humorku, tutaj trafiłem, dostałem linka konkretnie do Sebastiana Szamana. Niedawno widziałem nowe jakieś spirale miedziane zamknięte w plastikową taką pudernicę z okienkiem i to za niezłą kasiorkę sprzedają ludzie jako takie pacaneum, bym powiedział, prawda, pacaneum na wszelkie dolegliwości, bóle, problemy. To was odpromieniuje z problemów i nie, no tak może na 5G najbardziej, bo miał nastąpić atak 5G. Kilka dni temu jakoś się nie odbył, albo przełożyli, albo był słabszy. Chyba był słabszy, bo twierdzą ci jego moście od tych właśnie od tych shieldów, to taki shield, słuchajcie, jest mały i jest duży. W ogóle posłuchajcie.
6: Tutaj dalej trwa ta promocja, która była, czyli kupujemy dwa takie małe, które możemy nosić na szyi.

0: coś mi to pachnie jakąś nową technologią cache, a być może to jest oparte o cache. W sumie to dzisiaj można coś wypuścić swojego z miedzią i powiedzieć, to jest takie ulepszone cache. Albo to jest takie, to jest taki deparchator, to jest w połowie myśl Mehrana Cache, myśl naukowa, jego odkrycia, ale korzystałem też z odkryć Marka Podleckiego. Jest jeden patent, zaczerpnąłem od pana Patatajcio, to przyznaję, bardzo dobrze zrobiło użycie do tego organitów, połączenie organów z gansami. O, to tak to promieniuje, proszę państwa, to tak promieniuje.
1: A jak ja przekonam Chińczyków, to tu będę miał całą batalię sputników z Chin.
0: I jeszcze dobrze działa na te, wiecie, to do męskiej części widowni. Mówię, że to dobrze działa ta spiralka na takie męskie sprawy. Let's rock. Dzisiaj przyjąłem taki, jak już mówiłem, styl trochę prowadzenia a la Claude. No, także, no nie wiem, większość osób jest przekonana, że Ator straszy, a może się spełnią zarówno przepowiednie Atora, że to już, no, i Jackowskiego. Jackowski też twierdzi, że mamy już tu trzecią wojnę światową, nie? Krzyśku, oni tak fajnie gadają.
2: Krzyśku, czy ja mogę pochwalić siebie, chwaląc jednocześnie ciebie? Ale też bym właśnie przy okazji siebie pochwalił, choć to jest bardziej twoja zasługa, ale jednak czuję się tak troszkę dumny z tego, co mi się udało, Krzyśku, więc czy ja mogę?
3: Proszę, proszę, Krzyśku. My dwa Krzyśki, no to niech ten raz drugi Krzysiek też się, prawda, kurwa, pochwali tutaj.
2: No, dziękuję, Krzyśku, no to ja tak powiem, że ja to przewidziałem, co będzie. Ludzie się ze mnie teraz śmieją właśnie, mówią, że Ator to, Ator kurwa tamto. Przepraszam, Krzyśku, że przeklnąłem w twojej obecności. Wiem, że to ci może aurę zaburzyć, Krzyśku, ale to ja się na tym nie znam, Krzyśku.
3: Spokojnie, kurwa, Krzyśku, no. I tak se gadają z sobą.
0: No, czy to już, czy to jutro? Zobaczymy. Cieszmy się, to tak serio powiem, cieszmy się każdym dniem pokoju i względnej wolności, które nam zostały. Celebrujmy te dni, niech każdy będzie wartościowy. Pamiętajcie, żeby aktywnie spędzać czas, polecam rowerek. Idźcie na wybory, to jest obowiązek każdego obywatela. Pisiory na wybory, już won. Pisiory na wybory.
2: Właśnie, nie, właśnie o to chodzi, że wszyscy, a nie tylko pisiory, bo jak pójdą pisiory tylko,
4: to po co nam ta twu dupokracja, panie rektorze? Chciałem zapewne powiedzieć.
0: No tak, panie Januszu, właśnie z ust mi pan to wyjął. No, kurczę, ale hipnoza chyba zadziałała. To już wiem, skąd ten stuwal, ten donator od członka. Czyli to był członek sekty. On, tak go zahipnotyzowałem. Czekajcie.
5: Członku, mówię do ciebie, członku mój. Dobrześ uczynił, pozbywając się dóbr materialnych. Także rób to częściej, członku. Wysyłaj te pieniądze do mnie, ja się nimi zajmę, członku. Wiem, co z nimi zrobić, aby ja je dezaktywuję, ja je odpromieniam, ja je synfazuję, ja je

oczyszczam. Ja to tam przejadę po nich tym orgonitem dwa razy, zanurzę to w gansie, poświruję pawiana i będzie. Przepraszam, ja dzisiaj jestem w takim głupawym nastroju i tak... nie wiem, ja tylko kopnę w mikser, rozpierdolę to wszystko.

No, dobrze, już jestem. Musiałem chwilę odetchnąć. Tyle emocji. Kupę mi się chce, informuje Arek. Dobrze, że poinformowałeś nas o tym. Ja ostatnio z keszy wyciągnąłem więcej niż z fotowoltaiki, pisze MD. Tak? Ale to raczej wzmocniłeś chyba działanie fotowoltaiki, bo cache ostatecznie nie, okazało się, że to nie jest urządzenie off-grid produkujące energię, tylko pomagające ją mieć prawie że za darmo, znaczy bardzo kolosalne oszczędności. I to trzeba jeszcze, żeby się sieć jakby znanokautowała sama. To musi trochę podziałać, popromieniować. Ja tu widzę jakiś trolling chyba. No właśnie. Możecie dzwonić. Nawet zaraz wam tu puszczę specjalnego dżingla zachęcającego do dzwonienia. W tym celu został zrobiony zresztą.

0: No, najchętniej, najmilej będą widziane te temata. Kurde, ja mam jakiś przester. Muszę sobie limitera założyć jednak. Bo przypuszczam, że może mnie zrywać, obcinać. Dobra. Najmilej są widziane te tematy, które się już tam wcześniej może pojawiły, bo to są tematy aktualne. Jak oceniacie złapanie tego stiu przez ludzi Wardęgi? W UK go tam złapali, leżał na ziemi, są zdjęcia. Czy to fajnie, czy może nie fajnie? Chętnie poznam wasze zdanie. Co, na kogo głosujecie? Ostatecznie.
1: Kurde, no co? Kurde, no co jest? Kurde.
0: A może partia Kontestacja was interesuje? Posłuchajmy w ogóle chwilę.
2: No, nie wiem, jak przyjdzie oferta, się zastanowię. Na razie nie będę dążył do zostania prezydentem.
0: Dąż.
2: Tego nie będę dążył.
0: Dąż.
2: Ja dążę do tego, żeby mieć z kim pogadać.
0: Aha.
2: Albo nie tu. Żeby, wiecie, co bym chciał? Żeby to było jak Fight Club. Idziesz sobie, wsiadam w samolot, przylatuję do Polski i tak, patrzę na mur, a tu takie kółko i K. I co to znaczy kółko i K?
0: To ja zrobiłem. To.
2: Kontestacja tu była. I ja wiem, że tu są ludzie, z którymi mogę pogadać. Tu są ludzie, z którymi ja mogę iść i oni mogą pić piwo, palić marihuanę, a ja mogę nie palić marihuany i nie pić piwa. Marihuanę powiedział. Nie pić marihuany i nie palić piwa. Albo palić piwo i pić marihuanę, ile chce marihuanę pić. Mogę. I każdy robi co innego i jest spoko. I lubią się, gadają, śmieją się, dyskutują sobie i z luzem. Nie denerwują się. A jak się denerwują, to się denerwują na poglądy, a nie na siebie. Fajne, nie?
0: No dalej w wystąpieniu Martina było dużo tam o tych wartościach. To było takie nagranie skierowane trochę do tych, co jeszcze nie wiedzą, co to jest kontestacja, jaki to ruch, z czego to się wzięło, jakie to radio właściwie, nie? Było, kim jest Martin Lechowicz, no. To taki nagrał coś takiego na stronie kontestacji, możecie zobaczyć. Tam jest dużo tak jakby od podstaw, nie? O co w tym wszystkim chodzi. Niekoniecznie dla starych wyjadaczy. No i to jest w sumie okej podejście. Trochę takie martinowe, luzackie podejście może nie wzbudzać zaufania do tego, że jest to coś konkretnego, nie? Że nie jest to taki, no, heheszek, że o, jesteśmy se partią, nie? Bawimy się w partię. No bo różnie może być to ocenione. Może ktoś liczy, że to będzie coś poważniejszego. Więc różnie to jeszcze może być. Możemy też ocenić debatę wyborczą, która się odbyła w TVP. Info. Znaczy, ja to znalazłem na TVP Info na YouTubie, ale no nie wiem, być może było to też w normalnym TVP. I mam tutaj jakieś, są fragmenty tutaj z tej debaty.
3: Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart?
4: Proszę państwa, czy wy wiecie, że Mateusz Morawiecki i pan Obajtek sprzedali rafinerię gdańską Arabii Saudyjskiej? I Arabia Saudyjska zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy, niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo. Najnowocześniejszą rafinerię w regionie. Inwestowaliśmy w tę rafinerię setki milionów, a nawet miliardy złotych. To była naprawdę perła w koronie. Za kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej rafinerii Arabowie właściwie spłacili już to, co zapłacili za rafinerię.
5: Szczęście polega na tym, że się debilów uczy czytać i pisać. Kiedyś też byli debile, tylko nie umieli czytać i pisać, w związku z czym ich nie było. Niech pani popatrzy, jak pięknie by internet wyglądał, gdyby połowa ludzi nie umiała czytać i pisać. I pani zobaczy, jakaś zalew głupoty, jak mówił Stanisław Lem, podobno, nigdy nie wiedziałem, że na świecie jest tylu debilów, dopóki nie wynaleziono internetu. Otóż oni kiedyś też istnieli, tylko nikt się nimi nie przejmował. Teraz mamy, demokrację, czyli usuń ludzi większość, czyli debile, bo głupich jest więcej niż mądrych. I póki nie zlikwidujemy demokracji, to będziemy coraz bardziej głupieli i przyjdą murzyni i nas zjedzą po prostu i zwyczajnie.
6: Rozmowa kontrolowana.

0: No, gdyby się debile nie nauczyli czytać, pisać i liczyć, to by nie było tyle afer.
1: Michał, 5 zł.
0: O.
1: Pamiętajcie, aby szczepić się tylko AstraZeneca i broń Boże żadnych papierówek przemycanych z Białorusi. Są już pierwsze śmierci od tych oszukanych. Szczepcie się, ratujcie życie i zdrowie.
0: Coś koło 20 tysięcy szczepionek się okazało wadliwych. Znaczy tutaj też warto podkreślać, że w medycynie się często dmucha na zimne tak jakby i jakieś szczepionki mogą być tam lekko przeterminowane, czy nie mieć jakiegoś atestu, ale to nie znaczy automatycznie i zawsze, że one są dla nas niebezpieczne i że będą od nich powikłania, nie? Staram się po prostu uczciwie mówić o tych tematach, a nie tylko ludzi straszyć i być po jednej stronie, żeby się komuś tam przypodobać. Ale i tak zaraz będzie... gdzie to taka opinia była? Chyba u Kloda właśnie, że krawiec się zaszczepił. Co ja się nie zaszczepiłem. Ale to nie... to musicie grypsować, no.
2: Tutaj dalej trwa ta promocja, która była.
3: Ale nie, żeby nie używać słowa żyć, tylko jakoś inaczej, no.
0: Nie, jakoś inaczej, no. Chyba już umiem mówić jak czosnek. Nie, no, chodzi o to, że Gabryś zrobił jako pierwszy, a potem ja zrobiłem, ale nie znaczy, że się on na mnie wybił, czy ja na nim. A ty chyba za dużo miglanców wypiłeś. Kurwa, zaraz czerwona kartka, kurwa, ma być grzecznie. I kultura ma być, to nie jest patostream, kurwa. No. Brzmi jak czosnek?
1: Fryderyk, 10 zł. W audycji 19/9 Team powiedział, że już w przyszłym miesiącu we Wrocławiu do patroli polskiej policji dołączą uzbrojeni żołnierze amerykańscy. Więc kiedy tam będziesz, to się rozglądaj. Ewentualnie przestań tolerować te farmazony.
0: Oho. Przestań tolerować. No... Wiesz, Fryderyk, ja dzięki za donate'a, ale mam prawo mieć też tak w ogóle, wiesz, trochę inne zdanie niż ty na przykład. Ja nie wiem, no, a co nam szkodzi, że będą uzbrojeni żołnierze amerykańscy z naszymi gdzieś tam się szlajać? Muszą się jakoś poznać, jakaś współpraca, a to jest jakiś taki nasz sojusznik, ta Ameryka, czy nam się to podoba, czy nie. W każdym razie musimy się trzymać tego, co mamy. Co mamy nagle z nimi zerwać kontakt, odmówić współpracy, powiedzieć, że my nienawidzimy Ameryki i że chcemy z Rosją. Może tak? O. To zawsze tak w życiu jest, że się już trzymasz tego, co już masz, a nie budujesz wszystko od nowa nagle, nie? Ile by nam w ogóle zajęło zbudowanie jakieś teraz, zbudowanie dobrych relacji z Rosją, jakby niektórzy chcieli na przykład, nie? Ze wschodem, nie wiem, ci różni panslawiści to by chcieli, nie wiem, jakiej Unii Słowiańskiej, z kim konkretnie, bo a Ukraińcy to co, to nie Słowianie? Są bardziej, niektórzy twierdzą, że są bardziej słowiańscy od Rosjan, gdzie się roi od różnych dziwnych takich tworów, tacy orkowie jakby niektórzy są, albo gobliny, nie? Jakieś takie niskie czoło, kałmuckie, jakieś oczy skośne, jeszcze skośne w drugą stronę, jakaś szczena. Taki aż jak na niego patrzymy, to słyszymy takie my precious! My precious! Taki golumowaty, nie? Tam dziwna taka mieszanka się. Jeszcze te grzywki, te dresiki. Nie mogę patrzeć na tych Rosjan po prostu. A Jola dzisiaj rozchichotana, cały czas tu hi-hi-hi. Hi-hi-hi to, hi-hi-hi tamto. Hi-hi, wystarczy wybrać KO, a stosunki z Rosją będą świetne. A Amerykanie pojechali już do Izraela. Hi, hi, hi. Też Jola tutaj pisze. Brzmi jak spleśniała cebula, tak? Że to nie czosnek, że słaby czosnek, to bardziej spleśniała cebula. Czyli trzeba jeszcze trochę poćwiczyć.
4: Nie znam się na runach. Nie zamierzam stać się poganinem. Nie zamierzam tańczyć wokół ogniska w dziewiczym Boże i wymachiwać, robić helikoptera pindolem wokół ogniska, choćby dlatego, żeby się nie poparzyć, bo od ogniska lecą iskierki i można się poparzyć. Także ja nie zamierzam wdychać szałwi, nie zamierzam robić nalewki z amanity, z muchomora czerwonego i właśnie robić helikoptera pindolem wokół ogniska, być szamanem i poganinem. Wciąż tkwię w cywilizacji łacińskiej i mnie te rzeczy najnormalniej w świecie śmieszą. Ci wszyscy ludzie, którzy uciekają do buddyzmu, do New Age'u, do szamanizmu, są dla mnie zabawni. I'd buy this
0: for a dollar. To z kolei był Enki z kanału Enki, który nie ma nogi ani ręki. Nie, no ma, żartuję. Ale włosów nie ma. No więc zobaczymy, może doświadczymy, może w ogóle będziemy żyli jeszcze w ciekawszych czasach, niż byśmy mogli sobie wyobrażać i doświadczymy zburzenia tamtej świątyni przez Żydów i pojawi się ten muzułmański antychryst Jabal z jednym okiem i zacznie robić cuda. Niesamowite. No i nałożą się na siebie sfery, będzie koniunkcja sfer i połączy się z naszą rzeczywistością taka druga rzeczywistość, tylko bardziej magiczna, gdzie te różne stwory, które znamy z tych różnych opowieści strasznych, istnieją naprawdę i one przenikną trochę do naszego świata. I wtedy będzie musiał powstać nowy fach. Wiedźmin. Ja się zgłaszam. Tylko jaka szkoła? Szkoła Bobra. Nie, słabe. Szkoła Orła Białego. Może. Szkoła Rysia. Coś takie. Szkoła Misia byłaby najlepsza. Szkoła Misia. Mógłbym sobie leżeć, odpoczywać. Na zimę bym się hibernował różnymi wiedźmińskimi specyfikami. Żeby się obudzić, jak już jest ciepełko. To z etamem. Ja biorę etama w ciemno od razu do wiedźmińskiej szkoły Misia. Będziemy sobie przesypiać całą zimę, bo my nie lubimy zimna. Czyżby tu jakieś sfary? Sfary na czacie? A może skwary bardziej? Szranki jakieś? Konkury? Ktoś tu do kogoś może cholewki smali? Albo w awanse się udaje na czacie, ty, mój drogi panie. You talking to me? No, następna sprawa, no to film Sekielskiego. Tym razem długo zapowiadana produkcja, materiał o skokach. Do tego materiału by coś takiego chyba pasowało najbardziej. Rest in pieces.

0: chodzi o to, żeby no, nie podłożyć się łatwo, tak?
1: Rozumiem,
0: bo oni są w stanie każdą rzecz zrobić, bo to jest mafia, no, no to jest mafia. No. Dlatego pan też cały czas na siebie powinien uważać, bo to jest mafia.
2: A kto umarł, ten nie żyje.
3: Gleba, kurwa!
4: Człowieku, to jest piramida Ponciego, kurwa!
5: Zakładamy bank piramida!
4: Tak mi się skojarzyło trochę klimat tego reportażu. Także dzieje się, ludzie, ja nie mogę z tych emocji po prostu. To stres powoduje, aż mi taki pypeć tu na nosku, o, nie mogę wam pokazać, ale wyskoczył mi taki pypeć na nosku z tych nerwów. Ja nie mogę, mi się od tego cera psuje. Mi się od tych całych wyborów, tych nerwów, to mi się skóra wysusza, o tu. Ile ja na kremy wydaję. No jak tam, krawiec, będziesz ostatecznie głosował, czy nie? To nie jest jeszcze ustalone. Na razie mam kłopoty z tym, bo się okazało, że o jeden dzień za późno poszedłem się zgłosić, żeby się zmienić zasraną ordynację wyborczą. A no pozostaje jechać tylko na psie pole.
6: A jak ja przekonam Chińczyków, to tu będę miał całą batalię sputników z Chin.
4: Zobaczymy. Sprawa jest otwarta. Już była informacja, że są zakłady. A to ja specjalnie zniszczę te zakłady. Wy chcecie na moim garbie zarabiać. A czy mnie kto pytał? Ja się pytam, czy ktoś się mnie pytał, czy ja pozwalam się zakładać o mnie. I co? I dla mnie nic. To ja wam teraz te zakładziki wasze śmierdzące, zasrane rozwalę i wam nie powiem, czy pójdę głosować, czy nie pójdę. Będę chciał, to pójdę. Nie będę chciał, to nie pójdę. I wara ludziom dla was ludziów.
2: Come get some.
4: To taka zachęta może do dzwonienia. Nie wiem, zaraz się znów okaże, że nie ma za bardzo chętnych, żeby ze mną pogadać, tak? Ludzie może przyszli na jakąś wartościową w końcu, może merytoryczną w końcu audycję, ale nie, krawiec się skończył już dawno dosyć. Nie spodziewam się, że tym razem to będzie to jakiś tutaj wyższy w ogóle poziom. Znów będzie menelisko, tam takie głupio mądre swoje jakieś podśmiechujki do tego pajacowanie. O! U Enkiego padły jakieś takie słowa, że niech, bo nikt nie dzwonił, tam taka stypa się zrobiła chwilowo. No chyba Enki powiedział coś w stylu, że może jakiś pajac chociaż z nocnego radia poratuje audycję. Ja tam się o pajaca nie obrażam. Jestem pajacem. Młody, założyłeś w końcu ten portfel na krypto? O. No ja wiem, Piotrze, że tego, no. Tak, no teraz w weekend założę już na stówę. Już mam zaplanowane zajęcia. Wszystko co do minuty. Nawet przełożyłem drzemkę popołudniową o godzinę. Skróciłem. Tak więc... Szewc pisze, że no to może w takim razie, skoro tak, taka sytuacja, to może byśmy już kończyli powoli. Um. Dobra, to robię przerywnik muzyczny, przynajmniej jakiś, może sobie odetchnę, odsapnę. Nie wiem, no próbowałem dzisiaj tu zagajać, cały czas zagajam, o różnych rzeczach tu mówię, a ci tak przyszli, słuchają, niezadowoleni, nudy, sami nie zadzwonią. Z wami to naprawdę. Co ja miałem w ogóle zrobić? Aha, dobra. Wkurzacie mnie normalnie.

No, ja też nie wiem. Ale potraktujcie ten utworek jako zachętę do tego, żeby nie głosować na PiS, a nie zachętę, żeby nie iść na wybory. Słyszycie tutaj, młodzi ludzie śpiewają, młode głosiki, jeszcze niedojrzali, jakiś element, jacyś punkowcy, pewnie jabole piją pod śmietnikiem, więc nie słuchajcie się ich i idźcie na wybory. Jakieś dziwne tutaj rzeczy... O, sorry. Gdzie materiał? Koniec lajta? Jaki materiał? Nie ma żadnego materiału. Raz, że są to luźne gadki, więc audycja w dużej mierze oparta o rozmowy z ludźmi. Ja się staram jakoś zapełnić czas, jak nikt nie dzwoni. No, dzisiaj trochę konkurencja jest. Myślę, że ci, którzy lubią dzwonić, słuchają sobie konkurencji. Po prostu. No, spoko, loko. Ja nie mam z tym jakiegoś większego problemu. Tylko po prostu nie liczcie na to, że ja tu coś, Bóg wie co, wam zaserwuję, nie? Luźna, wielotematyczna audycja. Zaproponowałem temaciki różne. Macie atak na Izrael, macie partię kontestacja, macie debatę wyborczą na TVP Info. Puszczałem fragmenciki. Jeszcze parę innych się tematów pojawiło w międzyczasie. Makłowicz zachęcał, żeby głosować na kało? Na kakao może. No jak Makłowicz, to na kakao prędzej, nie? Kakao. Na kamratów Makłowicz. Grochówka wojskowa w czterech, proszę państwa, drodzy państwo, smakach. To jest specjalny groch z Grecji i dziąsła karalucha w sosie, proszę państwa, beszamelowym. No delicje. No.

0: nawet o komputerowe sprawy zahaczyłem tutaj. Okej, to może wróćmy do tematu zwolnienia dwóch generałów, bo to mnie zaskoczyło trochę. Ci generałowie byli pomijani przez pisiorów po prostu. Nie mieli trochę co robić. Co w Polsce, coś tam się działo, coś trzeba było tutaj, można było się wykazać, to pisiory, gdzieś tam szły rozkazy, że pisiorowi ważniacy mają się pokazać. Gdzieś tam ich wysyłano, nie? No i ci, to jeden z powodów, że ci generałowie czuli się jak piąte koło u wozu trochę i nie powinno tak być. No, bardzo się też nie podoba wielu wojskowym to, co PiS robi z polską armią. Czyli krótko mówiąc, news, o którym mówiłem niedawno. Żołnierze dostają używane majtki. Niech to wybrzmi, proszę państwa. Używane majtki noszą polscy żołnierze i podkoszulki, i buty używane dostają. Nie wiem, czy... bo mundury też, to jak jest kula w plecach, ktoś tam się jakąś naszywkę daje z orłem białym, czy co? Jak krawiec robi makłowicza, to zawsze musi być sos beszamelowy. A przepraszam, a dziosła karalucha wykwintne, to co? Dzisiaj nowość. Ale ten sam sos. Jak się nie podoba, to... No... No i to jest skandal. PiS prowadzi, ma podejście do wojska takie jak do wszystkiego, czyli propaganda, gra pozorów, żeby się tylko pokazać, jacy oni zajebiści. I efekt, potężne zakupy na broń, na samolociki, na przeróżne rzeczy, grube miliardy, a polski żołnierz chodzi w używanych majtkach i butach. Co to powinna być... Powinno być nowiutkie dla każdego żołnierza, żeby on się z tego cieszył, żeby to było jego, żeby się z tym zżył. To są jego buty, potem mu to zostawić, może sobie wziąć do domu, nie? I mieć, powiesić ten mundur. To jest coś wyjątkowego dla żołnierza, mundur, no. Podobno to niedorzeczny obłęd nosić majtki z cudzym nazwiskiem. No tak, myślę, że Miki tutaj nawiązuje do filmu Back to the Future. Tam właśnie w przeszłości, w dawniejszych trochę czasach, co to były, lata 60, tak? Mama Martiego tam go znalazła i właśnie jego majtki oglądała, tam podpisane Calvin Klein. A w dawnych czasach to ludzie sobie jakoś tam podpisywali ciuchy swoim nazwiskiem czasami. Jak ktoś miał jakiś drogi kapelusz czy coś, sobie tam miał wyhaftowane, powiedzmy, swoje nazwisko. No a tutaj stąd było takie przypuszczenie, że to jego imię i nazwisko na majtkach. Podpisał sobie Calvin Klein. Tak więc może... Kiedy jak kogoś stać, to może niech sobie kupi plecaki ucieczkowe dla siebie i rodziny, jakieś zapasy, coś, nie? Jak kogoś stać. Bo czy będzie lepszy moment? Kiedy się za takie coś zabrać? Takie mam, nie wiem, rozkminy teraz. Sam sobie głośno myślę, nie? Kiedy się za to zabrać? Co, jak już coś pierdolnie? Więc tyle nas czeka różnych, tyle różnych niebezpieczeństw wisi nad naszymi głowami teraz jakby, nie? Czai się za rogiem, tak można powiedzieć. I ciekawe, ile z tego się ziści w tej gorszej wersji jakiejś jeszcze. Ciekawe, czy Polska zostanie jakoś... czy mocno odczujemy? No, zaszkodziliśmy sobie teraz. W ogóle Duda, to jest też kolejna ciekawa rzecz. Duda, zaraz po tym, co nastąpiło w Izraelu, po tym ataku, od razu krótko później zadeklarował dozgonną przyjaźń, nasi przyjaciele Żydzi i tak dalej.
1: ale nie, żeby nie używać słowa Żyd, tylko jakoś inaczej, no.
0: No to Rzymianie. Rzymianie naszymi przyjaciółmi są i my nie opuścimy Rzymian. Rzymianom trzeba pomóc i Polska pomoże Rzymianom, ponieważ Polak i Rzymianin, dwa bratanki.
2: E28, 50 zł 28 groszy.
0: O.
2: List tej kurej pikała nieprzewidywanki Jackowskiego czatora. Tam jest napisane, kiedy trzy wojna wyjebie. Pozdro, może potem zadzwonię.
0: O, to bez ochyby jest Michał Dabliński z projektu 28. Michał z projektu 28. I tym razem tutaj jeszcze większy donate. Niemalże dwa razy 28. I tutaj list tej kurej pajk. Kurej pajk, a nie przewidywanki Jackowskiego czy Atora. Tam jest napisane, kiedy trzecia wojna wyjebie. Pozdro, może zadzwonię. No, zadzwoń koniecznie. To sobie pogawędzimy. Ale z tą trzecią wojną to tak na dobrą sprawę to może się nie dać wskazać jakiegoś dnia wybuchu tej wojny tym razem. Tak po prostu. Bo to się płynnie rozwija i kumulują się różne niekorzystne sytuacje. Rośnie agresja. My tu gadu-gadu, a tamci się zbroją już. Albo już się kotłuje. Jedna wojna, druga wojna, być może trzecia wojna, jak Chiny postanowią odzyskać Tajwan. W Chinach w ogóle uczą na lekcjach historii, że to jest ich. No, taka nauka jak u Niemców, u nazistów czy u komunistów. Trochę chyba przyciszę. Dzięki wielkie za donata. No, więc albo na przykład jakby ta świątynia została tam zniszczona przez Żydów, to cały świat arabski się nagle zbulwersuje i wtedy dopiero będzie drugie, być może jeszcze bardziej tragiczne w skutkach World Trade Center. Tak bym to widział. To nawet ważniejsze może być dla wielu ludzi, większa jakaś tam zgroza, hańba i bunt i agresja, jak zniszczą im ich tam świątynie. Jak to się nazywa? Meczet Al-Aqsa czy coś takiego, tak? To o tą budowlę chodzi? Może ktoś by coś powiedział tutaj, poopowiadał ciekawego, jak narzekacie. Ja się nie kryję z tym, że jestem nieprzygotowany, że jestem głupi, głupkowaty, że mam humorek dzisiaj. Raczej bym sobie chętniej z kimś tu pożartował, na jakieś luźne zupełnie tematy pogadał, ale to zawsze wy możecie poprowadzić audycję w jakimś kierunku dobrym, zadzwonić na przykład i coś tu opowiedzieć, podzielić się swoją wiedzą, jakimiś teoriami ciekawymi, spiskowymi, albo właśnie sobie po prostu ze mną na luzie pogadać, tylko proszę nie dzwonić po pijaku, to słabo się sprawdza. Słabo się to sprawdza jednak.
3: Rest in pieces.
0: Dzwonić! Raus!
4: Kończ wreszcie! Wstydu ostrzeń!
0: O, no to do mnie, tak. Kończ właśnie. No co, kończymy chyba, nie? Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Ja nie wiem, ja się chyba nie nadaję do tego nadawania. Cierpię chyba na ten problem, co ma Martin Lechowicz, że jestem za bardzo wyluzowany taki jakiś i taki... Taki, nie? I to jest niekompatybilne z większością ludzi, bo oni by chcieli czegoś lepszego, fajniejszego, bardziej merytorycznego, ciekawego, jakieś fajne tematy. A tutaj... No. Alkaczka? O. Jak nasz Alkaczafi się zdenerwuje, jak się tak zakotłuje, to kaczor się wścieknie i będzie do wszystkich wygrażał, bo jak on jest taki nastawiony bojowo i jest chyba tylko do Amerykanom liże dupę kaczą, że tak się mówi, tak? Są pewnie i tacy, co oskarżą Kaczora. NR się chyba kończy, niestety. Spoko. No, co chciałem... Aha, no, że Kaczor to będzie tupał, groził wszystkim, pomstował, machał szabelką. I może odstraszy, może się okaże, że uratuje nas propaganda PiS, bo PiS zacznie straszyć naszych wrogów takimi różnymi nagraniami, filmami, a to się potem okaże, że to Kaczor kazał tam pomnożyć na Photoshopie żołnierzy, czołgi i zmontować to tak, jak się w Hollywood montuje. Kaczor lubi rodeo. To jest fakt autentyczny. Kaczor lubi rodeo oglądać w telewizji, to może i lubi takie inne amerykańskie rzeczy. Ale to wtedy nie Kaczafi, tylko jakiś, no, Duck. Trzeba mu zmienić na amerykańskie nazwisko. Jakiś Duck Chuck. Chuck Duck. Nie no, Kaczyński. To też będzie o nim głośno. Okaże się, że wystraszy wszystkich ruskich, Niemców, a nawet Chińczyków.
5: A jak ja przekonam Chińczyków, to tu będę miał całą batalię sputników z Chin.
0: Różnie to może być. PiS jest nieprzewidywalny. Ale wiecie co? Słyszę, że trochę osób chce głosować na ten PiS. Tak, no dobra, muszę to z siebie wyrzucić. Nie powiem jednak. Nie naciskajcie, nie powiem, nie, się rozmyśliłem. Nie powiem. No dobra, jak już tak naciskacie, to powiem, że moja mama głosuje na PiS. No.
6: Panie Bubel, dzień dobry. Ja jestem Mordechaj Blumstein z Kamienica TV. Ja się chciałem zapytać, gdzie pan będzie mieszkał?
7: Ja?
6: Tak,
7: w Polsce
6: tak. Pan.
7: Mieszkam.
6: Tak, no ale ta kamienica będzie moja.
7: No to będzie problem.
6: No właśnie. I ja,
7: będzie problem. Ja chcę... Jeżeli legalnie, to nie mam nic przeciwko temu, ale podejrzewam, że będzie nielegalnie.
6: No właśnie, ale to naprawdę, ja chciałem panu znaleźć coś nowego.
7: Co takiego? Jak to?
6: Jakąś na przykład ulicę?
7: Weź się pan odpierdol, dobra?
1: Ale nie, żeby nie używać słowa Żyd, tylko jakoś inaczej, no.
0: Nie wolno mówić na P, na Z, na K. Tu hasło PiS jest. Piękne. No, także moja mama na PiS głosuje. I jakaś jeszcze jej koleżanka też słyszę, że na PiS. Bo słuchajcie, starsi ludzie to naprawdę chcą na PiS głosować, bo się boją, że im emeryturę znów dadzą małą, czy coś, że im Tusk odbierze emeryturę. Ale wszystkie podczas debaty najbardziej merytorycznie wypadła oczywiście Konfederacja. Lewica też dosyć, tam Kosiniak, Hołowni, tak? Bezpartyjni. No, PiS z PO się cały czas tylko sobie dosrywali w takim starym stylu. Można powiedzieć, że oni się jakby zatrzymali trochę jakby w latach 90., nie wiem, coś takiego, nie? Jeszcze może teledyski Disco Polo sobie zrobią. Na Kaczora głosować już pora jest. No. I Tuskowi przywalić fest. No, takie pioseneczki jakieś. Mistrz Yoda, witam na antenie. Hej, hej, hej.
8: Cześć. Yoda Lei Hi Hu.
0: Yoda Lei Hi Hu, tak.
8: Yoda Lei Hi Hu.
0: Tak, trochę wschodnio jakoś brzmi. Tak, panie, tak po japońsku, jak po japońsku.
8: Szwajcarsko. Oni tam jodują i to jest chyba jodułowanie.
0: Jodlaj, lojodalaj, hihi.
8: Ale poczyniłeś wyznanie, powiem ci, z tą mamą, ale chyba wielu z nas ma podobne problemy gdzieś tam w rodzinie, więc luzuj majty. Norma.
0: Kiedyś była taka
8: rodzice
0: jakaś...
8: Rodzice mają inne w ogóle spojrzenie, starsi ludzie, nie? No, oni więcej też przeżyli, może dla nich jeszcze nie jest tak źle, co?
0: No, sam nie wiem, co o tym myśleć. No, wiesz, tak naprawdę każdy patrzy trochę od swojej strony. Jeśli moja mama dostała wyższą emeryturę, mogła ogłosić upadłość w końcu, coś tam jeszcze PiS pozmieniał, a z kolei, bo ona to tłumaczy tak, że ona się boi jak ognia tego PO. Właśnie, tak to powiedziała jakoś, nie?
8: Ale ogląda którą telewizję?
0: W ogóle nie ogląda telewizji.
8: Nie no, bo powiem ci, że to znaczy ja to akurat mam przypadki dość też takiego popierania PO, ale to też tak na dobre i na złe, bo w rodzinie to trzymają się PO już, nie wiem, od jeszcze przed poprzednimi wyborami, nie? Nie, jeszcze dłużej, bo moment, PiS rządził 8 lat, nie? No to oni będą powyżej 10. I chodzi o to, że nawet nie zniechęciło ich do PO, to cała, wiesz, te wszystkie afery, które wybuchły, po których PiS, pomimo tego, że mediów za sobą wtedy nie miał, a jedynie internet, powiedzmy, nie? No to jednak ich pokonał. No, w ogóle, jak sobie przypominam, co było 10 lat temu, to mnie to bawi, jak teraz ludzie narzekają, że PiS zawłaszczył media. Wtedy to, kurwa, Platforma miała wszystko, nawet TVN, nie? Wtedy wszyscy walili.
0: Mi się wydaje, że za poprzednich ekip i za SLD i za PO to telewizja była, też starali się ją przejmować dla siebie, ale nie aż tak jak PiS, że się nagle zrobiła.
8: No, wiesz,
0: nie było może... czegoś takiego, że propaganda szła taka na przeciwników cały czas. Nie było tego, że nie było... Słuchaj, nawet tak, tylko ja to mówię tak, wiesz, po prostu a propos tego tematu, żeby swoje jakieś zdanie przedstawić. Bo ty też masz prawo to widzieć przecież inaczej, bo to ciężko z perspektywy czasu jakoś... Znaczy, dużo czasu minęło, nie? Trzeba by nagrania teraz pooglądać, przypomnieć sobie, jak to było, ale ja pamiętam, że aż takiego skurwienia telewizji nie było.
8: Nie,
0: nawet jak teraz była ta debata wyborcza, to trochę to było tak jakby szyte na miarę pod PiS. Troszeczkę ci prowadzący byli tacy, no... Czuć było, że spełniają pewną misję, tak jakby, i tą misją jest, żeby dowalić PO i pokazać w dobrym świetle PiS, żeby tak też pytania trochę jakby były ułożone. Wiesz, o co chodzi, nie?
8: No ty, Rachoń, to tam w pewnym momencie już pojechał ostro, nie? Z Tuskiem jakąś taką drobną pyskówkę. Pewnie, że ustawione. Nawet niektórzy zauważyli, że za Tuskiem specjalnie ty jesteś, wiesz, od grafiki, to i może to na to zwróciłeś też uwagę, bo na jakieś zwracasz uwagę na oświetlenie. I w przypadku Tuska ponoć, no pewnie specjalnie, bo to kurwa nie są głupi ludzie, ustawili tak lampę, żeby ona za niego świeciła trochę, przez co, wiesz, te cienie na twarzy takie, no wyglądał, podejrzewam, gorzej niż zwykle. No nie tak jak w TVN, nie? No, swoją drogą, ale nie, no straszna szczujnia. Nie, to ta debata to była, że nadal Morawiecki to na pewno miał tak. Zresztą podejrzewam, że pozostali też, wiesz, klepali kuźwa na blachę, tylko właściwie tu z Morawerem się tam próbowali coś tam podszczypiwać, ale to też jak dzieci w piaskownicy, wiesz, nie? I no, faktycznie Bosak wypadł dość dobrze, no. A Hołownia całkiem nieźle. Nie wiem, ale ogólnie ja tam bardziej oceniam za, wiesz, całokształt niż za 3 minuty czy tam 5 minut w telewizji.
0: Tam było coś takiego, w ogóle trochę tak, wiesz, wara mi dygła, miałem takie podśmiechujki lekkie, jak to oglądałem, bo raz, że taki kretyński gong wybrali na zakończenie wypowiedzi, jak w teleturnieju. Jak myślę, no posłuchajcie, mam tu coś zbliżonego. No kurwa, jakby jakiś mandaryn wychodził zza kurtyny i co chwilę ten gong. I jeszcze jakieś takie inne właśnie dziwne dźwięki. I minuta czasu na wypowiedź, prawda? I Tusk jako pierwszy, on pierwszy dostał głos. Myślę, że było duże ryzyko, że zaliczy wpadkę, bo było to skonstruowane tak, że pierwszy był taki sygnał ostrzegawczy, że kończy ci się czas i z minuty zostało ci 10 sekund. I Tusk pewnie nie był
9: tak
0: poinformowany.
9: Tak, żeby spłoszyć, zestresować, nie?
0: Tak, ale bo nie, tak, wiesz, bo on nie, po prostu, on myślał, że to już jest koniec, miał prawo tak myśleć, bo być może nie dostał jakiejś instrukcji, że to jest tylko ostrzeżenie i on co, już mam, no to już tak, powie czas tego, to... A nie, panie Tusk, ma pan jeszcze 10 sekund, aha, no. No wiesz, po prostu ta wpadka była, nawet ta wpadka jakby była szyta na miarę,
9: mogę
0: nie?
9: Powiedzieć swoje zdanie, to akurat jeżeli chodzi o to, to podejrzewam, że komitety mają dogadane co do kuźwa najdrobniejszego szczegółu, no chyba, że ich tam, wiesz, TVP w chuja zrobiło, ale myślę, że mają takie rzeczy dogadane, więc no nie mógł chyba nie wiedzieć, że to tak będzie przebiegać, albo po prostu zapomniał, albo ktoś mu nie przekazał, ale myślę, że takie szczegóły, wiesz, że tam jakimś gongiem coś tam się kończy, to jest chyba dogadane, wiesz, oni kurwa potrafią tworzyć elaboraty na temat krzywizny bananów. To myślisz, jak bardzo musiało być to obłożone jakimś tam, wiesz, scenariuszem do zaakceptowania przez każdą z partii. Nie?
0: No w każdym razie liczy się efekt i Tusk zaliczył taką wpadkę, pomieszało mu się z tym czasem, no i już jakaś dekoncentracja, już coś. Ale no to też tak dowalali sobie z PiS-em, bo to są no, odwieczni... chyba jednak wrogowie.
9: A kurwa, albo wiesz, bo
0: takie teorie spiskowe, że oni potem razem wódkę piją i się bawią z nami w dobrego i złego glinę.
9: W tym
0: jest trochę jakby... Czekaj, tylko dokończę. W tym jest jakby trochę prawdy, bo oni mogą z nami grać w dobrego i złego glinę, a jednocześnie mogą być wrogami. Tylko grają w tą grę, jakim jest to wygodnie, jak się przydarzy sposobność i to może dotyczyć tylko niektórych rzeczy, na przykład takich, że my nie rozliczamy waszych na komisjach, a wy naszych. I to jest tylko fragment tego wszystkiego, nie? No, to tyle.
9: A pamiętasz tą imprezę u Mazurka? Niedawno, no jakoś w przeciągu ostatniego roku była taka afera. Mazurek to ten gostek z RMF-u, nie?
0: I co tam się działo?
9: No to kurwa, nic się nie działo, nie to co w Dąbrowie Górniczej na pewno, ale chodzi o to, że na tej imprezie okazało się, że spotkali się kumple Mazurka, czyli praktycznie wszyscy politycy z każdej strony. No i pytanie, na ile oni się po prostu spotykają w tym gronie częściej, czy po prostu akurat Mazurek takich wszystkich zaprosił. No ale no wiesz, chodzi o to, że wspólnie poszli na imprezę, a w telewizji łapią się za głowy, jakby jeden drugiemu kuźwa, wiesz, rodzinę zabił. No nie, myślę, że trochę nas robią, wiesz, człona w tej sytuacji.
0: A to tak, ale to może, wiesz, to może chodzić o takie przesadzanie, że oni w różnych, jak na przykład będą udzielać wywiadu, to przejaskrawią strasznie jakiś konflikt, będą trochę grać, bo nasi posłowie lubią odstawiać szopki, nie? To chyba wszyscy to widzimy. Więc tak myślę, że oni szopki odstawiają trochę. W tym sensie, nie? No.
9: Mogę coś jeszcze dodać, bo...
0: Pewnie, dawaj.
9: Zaraz mi wyleci z głowy, bo już chyba z 10 razy po prostu, wiesz, miałem jakieś myśl i pewnie już do nich nie wrócę. Ale...
0: O, tu skończył się panu czas, dziękujemy.
9: No właśnie, jeszcze jakiś gong mi tutaj strzeli. Totalnie się zamknę w sobie. W TVN-ie widziałeś może Mencena z Kraśko wywiad?
0: Chyba nie.
9: Funkcjonariusz Kraśko? Jak, no to powiem ci, że no Mencena tam zagdakał, ale szczerze to w sumie chyba w TVN i przynajmniej ten wywiad to przebił TVP. Zresztą Mencen w pewnym momencie to tak skwitował, bo ich występ, nie, takie siedmiominutowy wywiad poprzedziło tak mniej więcej 3,5-minutowe taki skrót w programu i w ogóle wszystkich wystąpień Platformy, nie? Który zmontował TVN. No to sobie możesz wyobrazić, co tam się odjebało. No po prostu wszystko. Kuźwa, od płaskoziemców przez jedzenie psów i tak dalej, nie? Tak kompletnie, kurwa, zmieszali Konfederację z błotem, po czym wchodzi Mencen z Kraśko, nie? I widać, że Mencen to, kurwa, już taki zbulwersowany, nie? I tam wystrzelił od razu, nie? No ale puenta jest taka, że przez 7 minut praktycznie Kraśko jednego zdania nie pozwolił mu powiedzieć, tak w sensie do końca. No może tam w pewnym momencie stanął po prostu w obronie Izraela w konflikcie.
0: Najbardziej Izraela. Chujowy sposób dziennikarza na zniszczenie kogoś, na uniemożliwienie komuś, żeby miał czas w ogóle wypowiedzieć coś ciekawego, tak. Coś konkretnego, zagdakać, tak jak to powiedziałeś. I to jest takie na przykład, wiesz, weźmie się, uczepi czegoś, jak pan mógł to powiedzieć, czyli pan jest za zabijaniem, tak? Pan jest

0: zaczął kuźwa, wiesz, tam męczyć Mentzena, co on by zrobił, gdyby był premierem, no i dzwoni tam premier, czy tam prezydent Stanów Zjednoczonych i tam wspieramy cię, kurwa, tam do premiera Izraela i tak dalej, i tak dalej. I pan dzwoni i co pan mówi? Nie, on mówi, no my jesteśmy neutralni, starałbym się w to nie mieszać. Ale co by pan powiedział? Oni by dalej, no wiesz, tam kurwa, no takie po prostu, no nie da przejść dalej do jakiegoś tematu, tylko będzie drążył. No i w pewnym momencie zaczęli się spierać, że Izrael, Kraśko, nie? Mówi, że Izrael jest tutaj jakby poszkodowanym, to Palestyna, wie pan, że oni coś tam, nie? Zamordowali przecież 260 osób, 40 dzieci i tak dalej, nie? A Mensen mówi tak, a w tym teraz Izrael bombarduje strefę Gazy, bombarduje bloki mieszkalne, szpitale i tak dalej, nie? A ja Kraśko na to, no tak, ale tam przecież wie pan, że Hamas stawia tam jakieś armaty i tak dalej w pobliżu takich właśnie zabudowań, no to co pan by zrobił, gdyby pan dostał rozkaz jako dowódca, że trzeba rozwalić działo, to co, nie zaryzykowałby pan tego życia, nie? A ten Mencen, wiesz, mówi, no kurwa, że to jest przecież jednak ludobójstwo, no jednak coś tam, no i że przecież Izrael odciął w tym momencie w Strefie Gazy 2000 ludzi wodę i gaz, nie? Znaczy
1: Tak,
0: wodę.
1: to jest właściwie klęska humanitarna
0: No,
1: już
0: ale
1: od razu.
0: słuchaj, bo to puenta mnie rozjebała, nie? Sorry, że tak się trochę może za bardzo
1: Nie, nie,
0: rozgnałem.
1: nie, spoko, spoko.
0: No i no więc ten mówi właśnie, że tam będzie klęska humanitarna, a Kraśko to podsumował tak. No to widzi pan morderstwo 260 osób, czy że ktoś tam nie będzie miał gazu i prądu? Tak to skurwa, znaczy może nawet nie tak powiedział. Powiedział, że to wiesz, że bardzo mi przykro, że oni nie będą mieli prądu i gazu, ale tam zginęło 260 osób, nie? No i kurwa, ja myślę sobie, no nie, no kurwa, izraelska telewizja, albo no wiadomo, że Amerykanie tam z tego. A druga.
1: A nie wiem, no bo też wiesz, niektórzy tu twierdzą, że dobrze Kraśko zaorał Mencena. Różne mogą tu być zdania. Ja byłbym
0: Wiadomo, no.
1: za tym, żeby Polska była faktycznie neutralna. W pewnym sensie my nie możemy ciągle się i tak już się angażujemy w różne konflikty teraz i jeszcze to pogarszać i się nie wiem, czy to jest nam tak bardzo potrzebne. Można zawsze
0: Ale
1: komuś
0: w jaki konflikt? No to nie jest nasz konflikt. Oni tam się biją od tylu lat,
1: No właśnie.
0: on właściwie Izrael istnieje.
1: To
0: I
1: jest
0: to nie bez powodu
1: pradawny.
0: Izrael jest największą,
1: Tak.
0: jedną z najpotężniejszych armii. Jak na tak małe państwo, to jest chyba najpotężniejszą, kuźwa, nie?
1: Tak, to też niektórzy na to właśnie zwracają uwagę, że Izrael ma taką siłę, że mógłby tych Palestyńczyków szybko załatwić, ale może, nie wiem, może nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko żeby go gonić i żeby się rząd i wojsko mogły teraz wykazać albo coś, nie wiem. No straszne rzeczy w ogóle, ile to nieszczęść, ile tragedii, śmierci. Ty wyobraź sobie w ogóle, że bawisz
0: Nie.
1: się stary gdzieś na jakimś festiwalu, przyjechałeś, tam, wiesz kto przyjeżdża na takie festiwale za pokojem czy coś, to Peace Man pewnie, nie? Peace Man, Peace, kurwa. I wiesz, i może sobie opowiadali jeszcze tak jak
0: To byli
1: Szury.
0: ci z PiSu tam, to może nie tak źle, że zginęli.
1: Wiesz, może sobie
0: Bez
1: opowiadali jeszcze, jak to
0: wielu żartów.
1: lubią alternatywni, że stary, podejdziesz, jak Izraelczyk podejdzie z dobrą intencją do Palestyńczyka i se podadzą rękę, to przepłynie energia, która ich połączy. Trzeba tylko się uśmiechnąć. A w tym momencie wpadają, wiesz, ala, kurwa, i zażynają dosłownie ludzi, nie? Nożami strzelają. Kurwa, byś na zawał prędzej umarł chyba, niż
0: Nie wiem.
1: byś z wykrwawienia.
0: Nie, to jest, wiesz, nie do, tak ja się śmieję po prostu, bo no, masz niezły flow teraz, ale co do samej historii, kurwa, no, to jest, no, nie, no, to był dramat, tak? Nie ma co do tego dwóch zdań i w ogóle ja potępiam wszystko w całej rozciągłości, takie zagrania, tylko fakt, że tam sobie oba narody po prostu plują kuźwa przez ten płot, nie? Jedni w drugim w twarz. I to mówię, można powiedzieć nawet dosłownie, no bo widziałem kilka co najmniej filmików, jak na przykład na jakieś niedawno, no dzisiaj jakiś filmik mi tak mignął, że jakaś parada flagi, wiesz, jakieś święto flagi izraelskiej, coś w tym stylu, nie? i idzie pochód tych Izraelczyków, nie chcę mówić na rzecz słowa, kurwa, nie wiem, można, nie można, ty, jak to jest teraz, nieważne.
1: Mów, no, nie wiem, bracia starsi, mądrzejsi i lepsi.

0: we wszystkim.
1: No to idą mądrzejsi,
0: od nas gojów, nie? Od nas gojów,
1: no i
0: dodaj.
1: Wiesz, i tam faki pokazują tym Palestyńczykom, krzyczą, Palestyna to nie jest państwo, wiesz, jakieś takie po prostu, no maksa ich obrażają, nie? Innym razem widziałem całkiem niedawno filmik, no nie jestem jakiś szczególnie kościółkowy, ale jakoś mnie to troszkę ruszyło, może troszkę z innych powodów. Też jakieś nagranie tam z Jerozolimy. Wiesz, idzie jakaś żydowska wycieczka i idzie jacyś pątnicy czy coś takiego, wiesz, niosą krzyż. Typy, nie? W kilku. I tam idzie taka pielgrzymka pewnie gdzieś tam do grobu, nie? No i ci Żydzi po prostu zaczynają na tamtych pluć. Taki młodzi pejsaci, piękni po prostu, światli i ceniący pokój. No.
0: Wychowani,
1: doświadczeni przez los.
0: Tak, no. Wychowani młodzi Izraelczycy wychowani od małego, żeby nie lubić Polaków, Palestyńczyków i jeszcze być może innych różnych. I pewnie tacy ludzie się już nigdy może nie zasymilują nigdzie, bo będą wychowywani w takim syndromie obleżonej twierdzy, nie? Czy coś. Będą czuć albo nienawiść, albo nieufność do wszystkich innych.
1: No ale to vice versa. No, trochę to jest tak, że jednak... Wiesz, to kiedyś tam chyba, nie wiem, czy to premier taki jakiś izraelski powiedział, że my to wyssaliśmy, nienawiść do Żydów. To nie,
0: antysemityzm.
1: Antysemityzm, tak. Z mlekiem matki.
0: No, no. Tak było też powiedziane przez jakiegoś tam ważnego ważniaka, nie wiem, czy to rabin, czy ktoś też, że Polska, jak się nie zgodzi na rekompensaty, o których tyle wcześniej gadaliśmy, nie? Już o tym. Rekompensaty, to będzie upokarzana na arenie całego świata już po wsze czasy. Taka jakaś klątwa. Ty, no ktoś nam, wiesz, dziad przychodzi i nam klątwę, wiesz. You shall not pass.
1: Kurwa. Ja się trochę martwię, że to jest jednak nasza taka polska mentalność, że my, kurwa, ciągle musimy, nawet jak już nie jest źle, to sobie coś tam wkręcić. Z takiego gówna żeśmy wyszli i teraz będzie, wiesz, klątwy na nas rzucają, bo kurwa coś tam, wiesz, już doszukujemy się jakichś, wiesz, albo że nas nienawidzą. Znaczy może trochę nas nie lubią, no ale bez przesady, nie wiem. Jakieś animozje pojedynczych ludzi, którzy gdzieś tam, wiesz, może się wybili medialnie i mogą tam szerzyć poglądy, ale większość ludzi ma wyjebane, no czy ja naprawdę... Wiesz, no, mogę powiedzieć, Niemców nie lubię, ale jak spotkam Niemca, to z nim wypiję piwo, bo nie mam z tym żadnego problemu, nie? Chyba, że chuj być. No,
0: tak, tak.
1: No, nie wiem, czy rozumiesz.
0: Niektórzy to tak mają, że na przykład Czesi też lubią i szanują jakoś tak Niemców, i Żydzi też chyba tak paradoksalnie, no tak, tych słyszałem. Niemców też szanują, bo to wiesz, bo Niemiec to jest ktoś, nie? I wiesz, no, i często tak, to może być jakaś taka mieszanka z syndromu sztokholmskiego, z czymś tam, wiesz.
1: U nas?
0: U Żydów, do Niemców, nie? A my to taki trochę chłopiec do bicia często jesteśmy, albo taka szara mysz narodów, nie? Tak to się kończy czasami.
1: Mój kumpel miał tam dziadka, znaczy inaczej, jego ojciec miał ojca, tak, jego dziadek już pracował u Żydów, nie, gdzieś tam. Nie. Oni przyjechali gdzieś z Kieleckiego, nie, i czy nie, gdzieś tam w tamtych rejonach. I powiem ci, że no, jest taki trochę, wiesz, antysemita, to znaczy może nie antysemita, no ale powiedzmy wyraża się dość mocno negatywnie. A jak go kiedyś tak zacząłem podpytywać, że dlaczego jest aż tak uprzedzony, to mi powiedział właśnie, że dziadek go tak uprzedził, bo mu opowiadał właśnie o tym, jak żydowski pan chłopa wykorzystywał, nie, polskiego. No bo może i tak sobie pomyślałem, że pewnie takich historii jest sporo. I się troszkę tak jest, że my jesteśmy w ten sposób uprzedzeni, bo Żyd to był pan kiedyś, nie? Znaczy nie mówię, że Polaków nie było bogatych, ale było bardzo dużo bogatych Żydów, którzy zatrudniali Polaków, nie, na różnych tam. I podejrzewam, że jak to Żydzi, no troszkę jednak, kurde, jak to mówią, gena nie wydłubiesz.
0: A ja tutaj w tle, to przypadek, puściłem Gandalfa szalonego, a od razu donate przyszedł od Wrót Baldura. Dzięki, dzięki. Nie wiem, na kogo głosować. Morrowind, najlepsze RPG. To jest świetny komentarz. To chyba jakiś, może to jakiś młody słuchacz, może tam się zmienia skala wieku słuchaczy w Nocnym Radio. Nie wiem, na kogo głosować. Morrowind, najlepsze RPG, najfajniejsze są krasnoludy i można zdobyć diamentowe majtki oraz właśnie klapki zagłady plus 5 do charyzmy i to jest najlepsze, a nie jakieś głupoty, jakieś głosowanie, kurwa.
1: Drogi słuchaczu, posłuchaj nas jeszcze trochę, a na pewno nie będziesz wiedział, na kogo głosować.
0: Ale widzisz, ja tu się śmieję ze słuchacza, a sam... też nie wiem, na kogo głosować.
1: No, to witaj w klubie, ale ja jestem oczywiście w podobnej chyba sytuacji, bo ja też tak między konfą się waham, ani coś się, nie? Nie mam za bardzo alternatywy, ale z drugiej strony, jak teraz słyszę, że jeszcze w konfie już, powiedzmy, zaakceptowałem, powiedzmy, Korwina i Brauna, powiedzmy, tego typu szurie, nazwijmy to, chociaż to są liderzy, nie? To teraz się jeszcze tam podoklejało do tej konf, wiesz, płaskoziemców, jakieś 5G i tak dalej, nie? Szurów różnej maści. Gdzieś tam w niższych rejonach list, no ale są. I mam takie wrażenie, że tak się zastanawiałem, że gdyby konfa, powiedzmy, zdobyła 20%, mało realne, no ale można pogdybać. Wprowadzają do Sejmu w takim wypadku, nie wiem, koło 100 osób. Może, jeżeli coś źle liczę, to przepraszam, ale tak strzelam troszkę. Czyli wchodzą, to powiem ci, że kurwa, weszłoby do tego Sejmu no takie kolorowe towarzystwo bardzo z tej Konfederacji. Można, nie wiem, kuźwa, czy nasz Sejm wtedy nie byłby najbardziej, wiesz, zwariowanym miejscem, no nie wiem, w Europie. Nie wiem, co to by się działo. No, kogo oni mogą wprowadzić? Bo wiesz, ja znam kilku tylko z konfy takich sensownych, a reszta są odklejeni. Nie wiem.
0: No,
1: co ty sądzisz? Słyszałeś, nie? O tych szurach całych w konfie.
0: No tak, oczywiście, tak. Tam są różni płaskoziemcy, pamięć wody, resety, no to jak
1: to
0: szur...
1: Się nie martwi?
0: Jak szur ma... No właśnie martwi, tak. I to i jeszcze inne różne rzeczy związane z konfą. Ale to widzisz, to dla szura idealna partia to jest dla szura. Zresztą szur jest też zawsze buntowniczy, alternatywny, antysystemowy często. No ta partia też taka trochę jest. To jest idealna partia dla szura. A tu też Windman napisał, że może mi Dying Lighta dwójeczkę kupić. Chcę.
1: A w jedynkę grałeś?
0: No ba, no uwielbiam jedynkę, no. Dlatego chcę dwójkę. Dobra jest giera, nie?
1: Jedynkę akurat mam, ale na playu to nie wiem, to pewnie nie bardzo, PC tylko.
0: No, jedyneczkę też mam na Steamie. No, zobaczymy, może się jakoś tam spikniemy i mi faktycznie kupi. Okej, okay, tylko muszę poczekać jeszcze kilka dni. Sprzedaż skórki z Scanster Set, dopiero będzie miał pieniądze. Jak sprzeda skórkę.
1: Może sprzedało.
0: No właśnie, nie, widzisz, to jak sprzeda skórkę z Counter Strike'a i diamentowe majtki.
1: To może gamble jest, a nie żaden Wildman. On handlował skórkami, nie?
0: Handlarz artefaktów.
1: Handlarz skór z Łodzi.
0: Ale to dzisiaj normalnie taki zawód masz. Handlarz artefaktów. I on tam gdzieś ma jakiś mieczyk, jakąś skórkę, jakieś buciki i to sprzedaje tam za $500.
1: Ale pamiętasz tą aferę chyba z Łodzi tych handlarzy skór?
0: To może to Windman jest takim właśnie, tylko sprzedam skórkę tylko i ci kupię krawiec, no.
1: Może to jakiś ratownik medyczny.
0: Sprzeda skórkę i będzie miał. To szybciutko, to kilka dni musi poczekać, napisał właśnie, że to nie wiadomo, kiedy się taki chory trafi, nie?
1: Pawulon może przyspieszyć, wiesz, nieunikniony proces. Śmierci.
2: Kurde, no
1: to... A w ogóle to ostatnio jakąś taką miałem wizję, ale trochę odjechaną, więc... Nie wiem, czy to jest dobry moment, poczekaj, którą mamy godzinę? A po 23. Bo tak się zastanawiałem, jak pogodzić ultraprawicowe i ultralewicowe środowiska. I czy to jest w ogóle możliwe?
0: O.
1: No, wymyśliłem w sumie coś, co mogłoby ich pogodzić. Bo jak powiedzmy, konfa chce jeść psy, nie? Co lewica burza, a z drugiej strony lewica walczy o możliwość aborcji do 12 miesiąca, nie? Boże, do 12 tygodnia. To tak sobie wymyśliłem, czy by nie zalegalizować jedzenia płodów. Nie
0: No,
1: skrajnie.
0: proszę pana, ekscelencją,
1: Zlegalizować myśl.
0: płód jest własnością tego, kto ten płód, tak powiem, stworzył. Ja zechcę sobie zjeść płoda z ananasem, na przykład. To jest mój wybór. U Mencena, u mojego kolegi Mencena, takie rzeczy są w menu. Jest płód, jest pies, jest psina, jest płodzina. No.
1: No właśnie, bo wiesz, bo uważasz, że właśnie, o, to jest dobre pytanie, możesz mi odpowiedzieć, czy uważasz, że jedzenie, jakby dopuścić coś takiego, płodów do 12 tygodnia, to byłoby to już ludożerstwo, czy jednak nie?
0: Niech głodni zjedzą bezrobotnych. Mamy jeden problem z głowy.
1: Znowu.
0: Płody też można jeść. Kurde, za głośno jestem. Trzeba mnie przerywać.
1: Ale nie odpowiadasz mi na pytanie, bo pewnie wyczuwasz postęp.
0: Czy mnie słychać? Ja mam dobry mikrofon. Nie, chyba lepiej słychać. No. To tak Czosnek ostatnio sobie kupił ten nowy mikrofonik i tak ciągle się pytał, chyba z 50 osób się zapytał. Dobrze mnie słychać teraz? Jak mnie słychać?
1: A mnie dobrze słychać, bo gadam z mikrofonu w telefonie. Sorry.
0: Dobrze się słychać.
1: Tak, no to
2: Złota
1: cieszę.
2: kontrolowana.
1: Bo zawsze dzwonię
2: Złota
1: z słuchawek i
2: kontrolowana.
1: coś sapie, kuźwa, nie wiem, co jest grane. Ja chyba mam przegrodę krzywą, kurwa. O czym to? A, no i wyobraź sobie fasolówkę, na przykład, tak, to by było ekskluzywne danie, fasolówka z jednotygodniowych płodów, albo na przykład 12-miesięczny faszerowany. Dobra, a dążę do tego, a dobra, już nie, ciach bajera, bo to jest chyba hardkorowe. Nie pogodziłoby to ich?
0: Może, może.
1: No, bo
0: Gdzieś
1: wiesz...
0: kiedyś były jakieś opowieści o jedzeniu łożyska, które pozostaje po narodzinach dziecka, jakieś łożysko, nie? I to ponoć ktoś się chwalił, że to jadł i smakuje no przepysznie jak polędwica najlepsza.
1: Ale lewica twierdzi, że do 12 tygodnia co najmniej to nie jest jeszcze w ogóle dziecko, nie? Nie wiadomo. Z drugiej strony ja to jestem za aborcją nawet do 18 roku życia.
0: Ja do 44. Ale to by dziecięcina, to jest przysmak. Dziecięcina, proszę pana. Do tego właśnie łożysko, polędwiczka. Jak polędwica. Ludzkie ciało
1: Kiedy
0: też wypowiadali się ludzie, którzy jedli ciało. Mówią, że człowiek to tak smakuje jak kurczak w sumie. Nic ciekawego, nic ciekawego. Makłowicz i Gesslerowa byliby tutaj zniesmaczeni, gdyby w restauracji im podano człowieczynę. Tak,
1: dzieci
0: dziecięcinę, człowieczynę źle przyrządzoną, oni by tego nie przełknęli. No. Nie, no się wygłupiamy, wygłupiamy.
1: Oczywiście.
0: Nie jesteśmy kanibalami, gdyby ktoś miał wątpliwości. Nie jesteśmy kanibalami, no.
1: Ja nigdy nie zjadłem dziecka, nawet bym nie skosztował.
0: Ja właśnie głodny jestem trochę, coś bym zjadł, ale niekoniecznie to.
1: No dziwne, że dostałeś apetytu po tym, ale nieważne. Nie będę tego analizował. Dobra. Chyba kończę. Nie wiem, czy coś jeszcze moglibyśmy poruszyć? Chyba nie. Może ktoś zadzwoni
0: No, ty w
1: pod
0: końcu
1: dzwonek.
0: zadzwoniłeś, dzięki ci za to, można było sobie z tobą trochę i pożartować, i konkretnie pogadać, tak więc i wilk syty, i owca cała, i na dwoje babka wróżyła, i
1: To jest.
0: komu w drogę, temu globus, temu trampki, także dziękuję ci bardzo za twój telefon i
1: I
0: trzymaj się.
1: wzajemnie. Trzymaj się, cześć, hej.
0: Cześć, cześć, cześć. Jodalaj, hihu. Jodalaj, lo jodalaj, jodalalaj, lalaj, lalaj, hihu. Kichu wodę mąci. No, dziękuję, ktoś się zaśmiał przynajmniej z moich czerstwych żartów.
2: No i zasada jeszcze, bym powiedział, ważna jest, że w konkursie nie mogą brać udziału osoby następujące. Nie będę mógł brać udziału ja, nie będą mogli brać udziału globaliści nowego porządku świata oraz właściciele noclegowni, no chciałoby się rzec noclegowni, nocnikowni różnych trollerskich mediów. Właściciele, współzałożyciele, no ja też jestem
3: Rota
2: współzałożycielem
3: Bandura,
2: jednej.
3: 10 zł. A bierzecie udział w referendum?
2: Niestety, także, ale ja też nie mogę brać udziału, więc to się wyrównuje, więc oni też nie mogą brać udziału w tym konkursie. No, szkoda by bardzo, żeby jeszcze wygrywali nagrody. Chociaż wiecie, zawsze mogą ukryć jakieś swoje. Mogą ukryć swoje inicjały czy swoje prawdziwą tożsamość ukryć.
4: I'd buy this for a dollar.
0: W ogóle mamy takie czasy, że dużo jest mistyfikacji, podpierdolek, udawania, tworzenia pewnej iluzji, faktów medialnych, fake newsów. To jest dopiero prawdziwy Matrix. Gadamy o tym Matrixie, który mieliby nam fundować jacyś ludzie gdzieś dużo, dużo wyżej, wręcz jacyś nadprzyrodzeni, czy coś, czy iluminaci, czy masoni, czy rząd światowy, NWO, Matrix. Ale Matrix ma tyle różnych znaczeń, nie? Tyle różnych, na tyle sposobów można do tego podchodzić. Ja to w ogóle myślę, że Wachowskim to się tak trafiło, to trochę tak. Może nie do końca byli świadomi z tego, co im wyjdzie. Niepotrzebnie robili też kolejne części, gdzie trochę to straciło jakby tą otoczkę, że to jest coś niezwykłego, nie? Jak się zaczęli już na potęgę strzelać i ganiać i zaczęto odcinać kupony, to trochę prysła ta magia tego Matrixa. Ale to o filmie już sobie wiele razy gadaliśmy w sumie w Nocnym Radio. Matrix, no właśnie, Matrix. To Michał Śledziński kiedyś zrobił taki komiks, jakąś parodię Matrixa właśnie, Matrix. No ale Śledziu to ma dziwne pomysły. Innym razem zrobił Kurzor i to był taki kurzy horror po prostu, gdzie wielkie jajo się turlało, żeby zgnieść bohatera, on spierdalał. No, kurzor. Piotrek na antenie. Witam cię, Piotrze. Halo, halo, czy się słyszymy?
5: Cześć, witam serdecznie, Krawcze.
0: Cześć, cześć.
5: Słychać?
0: Słychać cię, no, w miarę.
5: No to ja tylko tyle powiem, że naprawdę nie mam na kogo głosować i nie wiem na kogo. Norowidę lepszy. Najlepsze RPG i fajna rozmowa.
0: Przepraszam, co powiedziałeś, że Morrowind najlepsze RPG?
5: No tak, no.
0: Coś mi to przypomina, coś mi... Czekajcie, czekajcie, coś mi to... A, już wiem.
5: No, ale powiem ci,
0: Jeszcze jedno pytanie. Grałeś kiedyś w taką grę Baldur's Gate?
5: No, chłopie, jedynkę i dwójkę przeszedłem. Na 1000 razy.
0: Właśnie. No i nie wiesz na
5: kogo... Z każdą konfiguracją.
0: I nie wiesz na kogo głosować, tak?
5: Nie wiem, bo ja to trochę za bardzo w lewicę idę teraz. Ja Konfederacji totalnie ich nie uznaję, bo to są ruskie szury i w ogóle szury, jakieś czuby totalne. Przecież przyszedł gościu, Bosak od nich przyszedł, nie? Na w ogóle to całe posiedzenie ich w TVP to był dla mnie jakiś kurwa, no jakieś kurozum to totalne, bo przepraszam, już po 23 mogę.
0: To a propos kur, o których wcześniej mówiłem, to było no, właśnie kuriozum. No.
5: Kuriozum. To było apogeum w ogóle kuriozum. To tak.
0: I masakra. I masakra, no.
5: Ale wiesz dlaczego? Bo wszyscy się tylko między sobą Tusk z Morawieckim bez przerwy tylko się sprzeczali, kto ile więcej wysępił, no nie, z państwa. Ludzi tam merytorycznych to było bardzo mało. Chyba Wielgus tylko i wyłącznie tak moim okiem, no nie. Jak to się ktoś nie zgadza, to okej. Okay. Wielgus, Hołownia i bezpartyjni coś mogli wnieść. Bosak pierniczył bez przerwy zawsze coś przeciwko Ukraińcom, a ja takie pytanie sobie zadałem wtedy, jak on to mówił, żeby odebrać im prawa socjalne. A co jeszcze Ukrainiec, a znam paru takich, zapierdala tutaj w kraju, normalnie zapierdala, no nie? Ciężko w jakiejś fabryce, płaci podatki i co? I on też nie może wziąć socjalnie, nie wiem, powinien mu się noga, co się stanie, gdzieś widzę fabrykę, co on nie może już wziąć, nie wiem, tego kurwa, no nie wiem, no.
0: Masz rację
5: tam
0: chyba.
5: W urzędzie pracy nie byłem, ale...
0: My musimy teraz raczej jakoś spożytkować, starać się ich jakoś przyciągnąć, tych Ukraińców, może żeby tu zostali, a nie wyjechali, bo zaprzepaścimy trochę to, co już im pomogliśmy, to pójdzie jakby tak w błoto może pójść, trzeba właśnie by ich tu zatrzymać, żeby uzupełniali rezerwy obywateli trochę, nie? Wykonywali jakieś może takie faktycznie prace. Oni tak wykonują najczęściej to, co nie każdemu Polakowi się chce, no gdzieś takie... Pracę, no właśnie, jakiś za ladą, jakiś śmieciarz, takie, jakiś fizyczny na budowie, no. Być może. Nie wiem.
5: Oni to robią dobrze. I to często są tacy ludzie, którzy gdzieś tam pozostawiają jakieś tam tytułów magistrów czy inżynierów, a no, zapierdalają gościa.
0: Mimo tego kryzysu, to Polacy jakby się wzbogacili, robią się trochę zamożniejszym społeczeństwem. I tak to bywa, że zamożniejsze społeczeństwa przygarniają do siebie pracowników takich, co z innego kraju, co chcą wykonywać mniej jakieś super zawody, bardziej może mniej przyjemne, bardziej męczące. I to normalne. Skoro oni się już tu w miarę sprawdzili, się spoko zachowują nawet, nie ma z nimi kłopotu.
5: Podatki przede wszystkim, no to no dlaczego właśnie, on tak. Coś takiego mówi? No to dla mnie jest jakieś chore. Kompletnie. A to taka debata była na tym skupiona, że coś tam, lasy państwowe, spółki państwowe oczywiście dla nas i zero socjalu dla Ukraińców. A ja tak sobie myślę, no, jak ja bym był imigrantem na przykład w Anglii, gdyby to było w Anglii te wybory i bym gościu powiedział, że zero socjal dla obco przyjezdnych, a ja tam zapierdam w tej Anglii na zmywak albo gdzieś, chcę do czegoś dojść, płacę te podatki. Dlaczego mi ktoś może odbierać prawo do tego?
0: A jak sobie złamie nogę?
5: Nie płacą, nie?
0: Jak sobie złamie nogę tutaj już na miejscu pracując w Polsce, no to też trzeba by pomóc i tak dalej. No trochę tak za radykalnie faktycznie jakby, chociaż
5: słabo,
0: wiesz,
5: słabo,
0: no gdyby powiedział, że dość rozbuchanego socjalu, dość socjalu dla tych, co wyjechali i sobie i zdalnie sobie pobierają, nie? Bo są takie oskarżenia. No, i tacy
5: tak,
0: na pewno są.
5: Są
0: to jasne,
5: są
0: to trzeba ukrócić, ale może nie tak takie stawianie radykalnie, że już wszystko likwidujemy, nic nie będzie. To jest trochę, to się kiepsko sprawdza, bo ludzie zawsze będą jakoś dziwnie na to reagować, nerwowo, na takie deklaracje.
5: No takie moje zdanie, że wyszła ta twarz, no nie, Konfederacji, że oni są totalnie odklejeni od rzeczywistości. No.
0: A słuchaj, zatrzymajmy się na moment na tym, ja puszczę jeszcze tutaj jest krótki dżingiel o tym, o wazoniku, to puszczam.
6: Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Za co dostał pan ten wazon i ile on jest wart?
0: Ty nie słyszałeś tego niestety, Piotrze, ale tu poszło no, ten zarzut Morawieckiego do Tuska, że on dostał od Putina wazonik. Bo to się ale to jest takie zabawne, bo zaczęło się od informacji o srebrno-złotym wazonie wypełnionym monetami, a skończyło się na jakimś wazoniku po prostu, który jest częściowo ze srebra i pozłacane jest to srebro, tak było to opisane. To może być warte, nie wiem, 1000 złotych taki wazonik na przykład, no taki no prezent.
5: No niech będzie, no i co?
0: No i co, no i kurwa.
5: Jak
0: małe dziecko się zachował trochę Morawiecki i to nie jeden raz, ale...
5: On zawsze tak robi.
0: Tak.
5: Ja tak zauważyłem, wiesz co, przepraszam, ci się wtrącę, ale on tak zawsze robi. Zauważyłem, że Pinokio to zawsze tylko Pinokio robi. W ogóle pisowcy, tak zauważyłem u mnie nawet, tutaj w Małopolsce, to jest taka retoryka, i zaczęli takie gazetki wysyłać, kurwa, że iluś tam uchodźców, żeby nie wprowadzać się w ogóle, bo u mnie jest z miasta, z Krzeszowic, taki poseł Adamczyk, on jest ministrem infrastruktury, no nie? On jest gruby pisior, kurwa, nie? Ale taki pisior, który coś faktycznie robi. Faktycznie. Ja tego nie mogę mu powiedzieć i zarzucić, że on tego nie robi, bo coś tutaj robi. Zrobi tam kolej, kurwa, drogi jakieś inne gówna. No jebie się, ale wysyła te, kurwa, durne kartki i takie... te 4 pytania takie z dupy referendalne, nie? Czy ty chcesz mieć uchodźców, czy coś tam jesteś za... Czekaj, wezmę kartkę. On to tak napisał. Czy ty jesteś za indoktrynacją szkół, kurwa, no nie?
0: Szkoda, że nie było jeszcze, czy jesteś
5: no, no,
0: za...
5: No poważnie ci mówię, czy no, jesteś... no, coś takiego, że no. Jestem w szoku, kurwa, że wiesz, że w jego demokratycznym kraju nie mam na przykład tego od lewicy albo od Hołowni, od tych wszystkich ugrupowań. Powinien dostać od każdego taką kartkę i sobie wybrać, no nie? A tutaj tylko pisior, który jest z tego miasta i ci wysyła to gówno i wiesz, i wypowiedz się i...
0: No już można powiedzieć, że są duże nadużycia w tej kampanii wyborczej, w okresie przedwyborczym. No bo raz, że,
5: oj, to są duże.
0: Że faworyzowanie jednych, w tym TVP, dwa, że rozsyłanie przez pocztę, już kończę, albo rozsyłanie przez Pocztę Polską ulotek, posługiwanie się Pocztą Polską, posługiwanie się przeróżnymi instrumentami, które daje państwo do tego, żeby partia rządząca wygrała. To jest strasznie nieuczciwe. Jeszcze jakieś haki, nagrania. Czy zawsze u nas kampania wyborcza musi być taka syfiasta, że każdy na każdego brudy wyciąga, opluwa? Czy doczekamy się kiedyś czasów, gdzie normalnie będą ze sobą gadali w takiej w miarę przyjaznej atmosferze? Chyba nie.
5: Wiesz co, chyba nie, dlatego że od śmierci tej posłanki, syna Peony, nie? Co ten chłopak był szczuty w ogóle, że tam jest tym synem tej kobiety, pisowcy wyjaśnili, że on jest synem tej babki od Platformy. Gdzieś tam koło Szczecina było bodajże, już tam tak mocno w sprawie nie pamiętam, tylko wiem o co chodzi. To takie było grubo chujowe. A teraz bracia Sekielscy dzisiaj wydali film Korzenie Zła, a jeszcze dzisiaj w ogóle wydał film gościu, którego oglądam, lubię. Lubię, nie lubię, czasami lubię, sympatyzuję, z pewnymi rzeczami się zgadzam, z pewnymi nie. Koroluk, który najebał 3 godziny film na PiS i tam jebie naprawdę i grubo. Od Pawłowicz do Zioby, to od wszystkich takie naprawdę lekkie sprawy, ale to jak człowiek sobie przez 3 godziny dzisiaj sobie tak sobie słuchałem, chyba tego czasu to sobie lubię takie rzeczy zobaczyć, to mnie to przeraża. Ja powiem ci, krawiec, ja nie wiem na kogo głosować, ja kurwa mówię szczerze, mam równe trzy dychy, chciałbym coś zmienić w tym kraju.
0: No to
5: ale...
0: mało, to mogę ci, mogę ci trochę pożyczyć, jak masz tylko trzy dychy.
5: A ja wiem, bo ty tam chyba 4-4 albo 4-5.
0: Ja właśnie dostałem tutaj prawie 15 zł od retrogierki, dziękuję. A widzicie, a Piotr ma tylko trzy dychy, to ja mu pożyczę te 14 zł, żeby miał chociaż na bułkę. Kiełbasa, browary.
5: Ja tam nie, ja mam. Masz? Tak? Browara to ja już dawno walę. No nie?
0: Kiełbasa, nie, browary naprawdę. I inne towary. Krawiec. Narodzie kochany, ja tobie dam. No. Opiekę i lekarską i rentę Kurski, wysoką. To, no tylko mnie wybierz na prezydenta. Laj, laj, laj, laj, laj, laj.
5: Co byśmy zrobili, gdyby to w ogóle nocniki wygrały wybory, to by było coś wspaniałego. Ja tak sobie tak? teraz pomyślałem, jakbyśmy, no, jakbyśmy założyli partię nocników, to byłoby zajebiście.
7: Kurde, no to...
5: Zero
7: dla
5: kościoła benefitów, nie byłoby złotych mieczy czy coś dla ryzyka, tylko totalnie opodatkowany jak każdy, kurwa. Szkoła by była plastyczna dla wszystkich, artystyczna przynajmniej i byłoby też fajnie, kurwa, w chuj fajnie. Ja jako reprezentant to bym każdemu przynajmniej godzinę zlecił, że to ma to zrobić, słuchania muzyki klasycznej i heavy metalowej. Nie wiem, co potrzeba. Potrzeba pewnie w jakieś IT by poszedł, no nie. Kurwa, ktoś tam w nauki i polityce, no fajnie by się kraj rozwijał. Ale ja tak myślę, że taka partia nocników to byłaby zajebista rzecz tutaj. Tutaj by to siadło.
0: No. Czy się spotkam? Się nie spotkam. Jak będę jechał na psie pole, to się nie spotkam. Z nikim się nie spotkam.
5: Czemu ty się nie chcesz spotykać z nikim?
0: No, jak się przyzwyczaiłem do niespotykania się.
5: Kurka woda, człowieku, przecież tu na ciebie 20 tysięcy ludzi, słuchaczy. Kurczę, byłby chciał chociaż piwo się napić.
0: A tymczasem Bruce Lee też piątaka tu wysyła ciosem wibrującej pięści i mówi oczywiście be like water, be like water, my friend. No. Dobra, słuchaj, to tego, to daj, jak to się mówi, może jeszcze ktoś tu będzie chciał zadzwonić, dajmy szansę innym.
5: No, i... no to oczywiście, dziękuję no. za głos.
0: To ja dziękuję. Trzymaj się Piotrze i częściej do mnie dzwoń, bo dawno nie dzwoniłeś chyba, nie?
5: No dawno, no bo ze statku wróciłem i tak...
0: To co to ma być?
5: Temat
0: co
5: to?
0: A to statek ważniejszy niż nocne radyjko?
5: No i powiem ci, kochany, że tak, no zrobiłem ostatnio takie ciężkie bardzo papiery i dużo to stresu kosztowało. Z tego czasu, co jestem miesiąc w domu, to 3 tygodnie byłem poza domem, tylko kursy, jakieś nauki, szkolenia, kursy. Nic fajnego, poważnie mówię. To się niby trochę więcej zarabia, ale gówno z tego masz. Tak, na dobrą sprawę. Tylko w rozjazdach jesteś. Ale...
0: No chyba nie takie tak gówno. Mówię. Marynarz to dobrze zarabia, nie takie gówno. Marynarz to trochę tak jak górnik, mi się wydaje, że też mu się raczej dobrze powodzi. No teraz górnicy dostaną jakieś tam... po 14 tysięcy czy coś. Tak narozdawał PiS,
5: wiesz,
0: że jak PiS nie rozdawał... wygra, to będzie cud, jak PiS nie wygra, jak tyle porozdawał.
5: Kurwa, bez kitu, to samo mi wkurwia, nie? A goście w PRZTB-ie, nie wiem, czy wiesz, czy tego nie wiesz. Ja ci to powiem. Ludzie, którzy pracują w państwówce, w polskiej żegludze morskiej, nie mają dodatku do ZUS-u kompletnie. Muszą sobie od wypłaty odciągać. To jest trochę przykre, kurwa, nie? Że są w państwowej spółce, kurwa, a im państwo to kompletnie nie refunduje. Ludzie zapierdalają tam bardzo ciężko na tych stawkach, na przykład w Warmii, na Mazurach. Dla mnie to jest jakieś chore, kompletnie. Ale u Rydzyka goście z PRZTM-u byli ta cała, co tam siedzą sobie na dupach w Szczecinie, na tronach, to byli, no nie? No i składali mu pokłon. To jest straszne, kurwa. To jest dla mnie jakieś kurozje w kręcu. No ale widzisz, nie mamy takiej siły przebicia.
0: No tak to jest. Dobra.
5: Ja poszedłem z zagranicznego, to wiesz. To mam trochę inaczej.
0: No, to ciężka praca. Miałem kiedyś tam w Irlandii, mieliśmy w grupie kolegę, który na statku też pracował. No, to jest taka praca, że długo cię nie ma, nie? Po prostu, no to nie jest tak, no, że na chwilkę, tylko długo cię nie ma. No to wiadomo, że musi być godny zarobek dla kogoś, kto rezygnuje tak w ogóle z życia prywatnego, ciągle na tym statku, pewien tam rygor, nie? Przestrzeganie zasad.
5: A, szkoda gadać, ile wiesz, żeby wejść tam na samą górę, to ile certyfikatów, kursów, studiów, kurwa. Ach, szkoda gadać, ja pierdolę, to się człowiek tego wkurwia, no nie? Im więcej tego masz, tym więcej odpowiedzialności i mniej czasu, no nie? To się tak wydaje, ale dobra, ja już nie zabieram
0: ja jako głosu, kapitan, ale wiem, że chcesz. Jako kapitan cię doskonale rozumiem tutaj, wątki marynistyczne i w ogóle ta branża, to nie jest mi obce, na mnie kapitan mówią, to też coś tam liznąłem, no.
5: Ale chciałem tak jeszcze końcem powiedzieć, że fajnie, że Ania poruszyła ten temat, że tam pozbierała ludzi, jak to wygląda i w ogóle gdzieś tam przeprowadzała wywiady. W ogóle fajna dziewczyna, szkoda, że ma 40 lat bez kitu, kurwa, nie?
0: Co ty gadasz tutaj za rzeczy jakieś? Ania jest przemiłą, przesympatyczną osobą i fajnie nadaje, szybko się uczy, nabiera wprawy.
5: Fajny ma głos.
0: Ona też w ogóle oprócz tego, że się do radia przyuczyła do nadawania, poznała pewne
5: tam techniki. Ona ma taki głos radiowy.
0: To jeszcze jakby ogarnęła od technicznej strony nieźle całkiem, tam te różne OBS-owe rzeczy, to też nie każdy to potrafi. No, tak więc ja jestem mega tutaj happy, że jest z nami w zespole, Ania.
5: Cholera, ja myślałem, że ona to tam, że ty jej coś tam pomagasz, wiesz, obrabiać czy coś, no nie, a ty jak mówisz, że to ona to robi, to czubki z głów, to zdolna babka.
0: Zdolna bestia, to ja od razu to zauważyłem, no. Dobra, słuchaj, to dzięki
5: Dobra.
0: Za pogaduchy, trzymaj się tam, no i do następnego.
5: No hejka, trzymajcie się, hejka. Cześć.

Idźcie na wybory. Idźcie na wybory. Nie słuchajcie tych, którzy wam mówią, żeby nie iść na wybory. Idźcie. Co ja powiedziałem? Idźcie czy nie idźcie? Idźcie na wybory, no. Nie idźcie na wybory. Nie, idźcie lepiej.

0: nonsense smoking.
1: Let me get a nickel back.
0: $15, little man. Put that shit in my hand. If that money doesn't show, then you owe me, owe me, owe.
2: To jest najpiękniejsze, Walduś? To jest najpiękniejsze? Waldek, przecież ja ci coś powiem. Waldek, to wszystko to jest pizna, wodę, fotomontaż, a w ogóle ci, co te mody, te ubiorą, wymyślają, to w ogóle to cioty są normalne.
3: Nie.
2: Jak nie, Walduś? Jak nie, Walduś? Znałem takiego jednego krawca, że on całe życie się nie mógł zdecydować, po której stronie facet to nosi.
3: Co?
2: Jajco, Walduś.
4: Ty się tak już w ogóle się nie znasz na modzie, co? O, a takie byś futerko na przykład z płatów śledziowych byś... Nigdy byś... A jaka to jest kasa?

0: Coś bym zjadł, nie powiem. Może później jakąś przerwę zrobię. Co, będę tak głodny siedział jeszcze parę godzin? Bo się po prostu zapomniałem najeść, no. Ale zjadłem dzisiaj dobrą zapiekankę. Okazało się, że w tym punkcie, gdzie... No, zdradzam kurcze pieczone. To was może zainteresuje. To są mega interesujące rzeczy. Nawet nie wiem, to jest jakiś punkt bez nazwy w sumie. Wcześniej on był jakby dodatkiem do takim okienkiem w barze Arizona, no ale teraz jest okienkiem co? Do pierogarni, gdzie dają knysze z dwoma kotletami? Pyszna. To jest takie dobre, że to lepsze niż, panie, niż kebab. Ja wolę. No, podchodzi do mnie taki jeden i mówi kup mi kebaba. Ja mówię, knyszę ci kupię, to jest lepsze od kebaba. To tutaj właśnie dają, to lepsze nawet niż szynka, ja wolę. No... Wałęsa, dawaj moje 100 milionów.
1: No, Mario, niejaki Mario tutaj, żebym oddawał. Ja chciałem dać, ale mnie nie dali. Mnie nie dali dać. A ja chciałem dać, tylko mnie nie dali. W ogóle, jak wy mnie denerwujecie, przyszli tutaj, nie dzwonią, tylko brać, słuchać, a samemu nic nie gadać i ze mnie się śmieją, że ja głupi, ale panie, to ja chyba nie taki głupi, skoro tylko ja coś mam do powiedzenia. A wy ani B, ani me, ani kukureku.
0: Głosowalibyście na Wałęsę na przykład dzisiaj? Duda lepszy, nie? Duda, na pewno się uda. Na pewno się uda, już się udało wysłać 200 ponad żołnierzy, to wiadomość chyba sprzed paru dni, może już teraz 2000, do Izraela. Ale ja akurat tu bym się nie czepiał, no bo muszą faktycznie polską ludność tam. Ale co to, 200 żołnierzy jest potrzebnych do eskortowania dwóch grupek turystów i kurczę, i 50 Polaków? To jest potrzebny taki oddział cały? Coś mi tu śmierdzi, coś mi tu czosnkiem śmierdzi. Dlatego mi śmierdzi, tak troszkę podśmierduje, bo tu od razu zadeklarował wiernopoddańczość. Tak po prostu nie mogą się powstrzymać, od razu muszą wiernopoddańczość zadeklarować, że nasz najlepszy przyjaciel, najukochańszy, starszy brat, mądrzejszy, korzenny, z którym tyle nas łączy, a łączyć nas będzie jeszcze tak, jak nas łączyło, to łączyć nas będzie, albowiem my i wy, to my razem tutaj, tu i teraz, gdzie Polska i gdzie Polin, bo Polin to Polska i to jest nasza polińska Polin Polska i wy tutaj, bracia nasi, zawsze, no, schronienie znajdziecie, tu spoczniecie, powiadam wam, bracia. Tak się trochę lubią wyrażać nasi politycy, co we mnie budzi takie podejrzenia, bo kto by to nie był, niech to będzie nawet Steven Seagal, czy coś, to tak się płaszczyć od razu? Ja chciał, a oni nie chcieli. Hanibom jest pomyśleć, że ja, tak pisze tutaj Mario, ten, co obalił komunę, nie chcę wam dać. Mać. No, ale pizda, nie bójcie się, pizda. I tobie da, tylko mi nie da, bo jestem niestety kaleką społecznym. Nie jestem pedałem, jak to było? Nie jestem pedałem, murzynem, ni gejem, nie jestem ciężarną kobietą. Za młody, za stary, za mądry, za głupi. ja jestem społecznym kaleką. No tak trochę przerobiłem, to nie pamiętam dokładnie, jak to szło. No, możecie zagłosować na Lechowicza. Lechowicz na razie wyjaśnił, że nie będzie póki co startował na prezydenta. Na razie partia kontestacja. No. Jakiś temat z dupy może poproszę, co? I tak się zbliża godzina za 15 minut. Nie będzie już można rozmawiać o polityce. Tak więc muszę się szybko wypstrykać, cholera, potem będę musiał milczeć. Test. Dobra, jadę. Słuchajcie, przede wszystkim nie głosować na Kaczora. Kaczora do wora, wór do jeziora. Nie głosować na Tuska chytruska, bo to kłamca, Pinokio jedno mówi, drugie robi, sam jarał, potem innym nie daje... Nie głosujcie na Mencena, bo to są turbokatole i turbokatole, rusofile, kobieta jako część inwentarza i szczęść Boże i inne tego typu gówna, w które nie wierzy żadny cywilizowany człowiek. Kurwa, nie głosujcie na nikogo. Wszyscy są do dupy. Partia Lechowicza się nazywa Super Partia... Tak? Superpartia kukuruku, kontestacja, superpartia kontestacja, tak? Nie wiem, na kogo zagłosuje Krawiec, ale wiem, na kogo zagłosuje Jola. A, bardzo to odkrywcze, tu Mario chciał zabłysnąć. To jest bardzo zastanawiające, co powie Jola, nie? Co powie Jola? Co Jola nam powie? Co na to odpowie nam dziś? PiS jest najlepszy. PiS jest wspaniały. Jak tamte cymbały wszystko zabrały, to PiS przyszedł i uratował, kurwa, wszystkich na białym koniu. Super partia kontestacja. Można zrobić jakąś przeróbkę wiralową, że Hugo wyciągnie sobie sztuczną szczękę i powie: super partia kontestacja. Albo coś w tym stylu. Marcin Hugo jest bardzo zasadniczy, ma zawsze plan. Jak rozmawiał z Tuskiem, to miał taki plan. Wiedział, że ma tylko 10 sekund na zadanie pytania, więc zawarł w tym pytaniu wszystko, co tylko przyszło mi do głowy. Czy okłamując, wymienił wszystkie kłamstwa Tuska tak w jednym zdaniu, żeby zdążyć. Na końcu się jeszcze zapytał, czy możemy w ogóle wierzyć komuś, kto notorycznie nie spełnia swoich obietnic wszystkich. Ja zdążył i tam razu gong. To jak w tej debacie teraz wyborczej, no. Dzień dobry, drodzy państwo. Pozwólcie, że się przedstawię. Już? Ja jeszcze... Ja nie zdążył jeszcze nic powiedzieć. No trudno. A teraz... Bo tam były takie krytyńskie dźwięki jakieś. Wiecie, to jest TVP, to są zawsze paździerze, nie? Oni sobie mogą zrobić tam, pokupować płaskie ekrany, 100 cali, zrobić najlepszego green screena, najdroższym programem do green screenów i tak dalej, ale to zawsze z nich wyjdzie ten ferdek kiepski z tych ludzi z prawej strony. Oni są w tych rzeczach gorsi po prostu niż jakaś lewica, jacyś liberałowie. Patrzcie na takiego Mencena. Jak on zakłada knajpę, on pisze na mediach społecznościowych, bryluje, robi memy, robi muzeum memów, gada żywiołowo na temat, wie jak zbudować zaufanie tam, zaufanie właśnie wśród młodych, to na zaufaniu. Wśród młodych to jest taki dziwny paradoks. Budujesz zaufanie tym, że cenisz sobie na przykład zaufanie albo zaufanie na zaufaniu, że dużo gadasz o tym zaufaniu, to inni myślą, że tobie można zaufać. A zaufanie dla młodego człowieka to jest... najważniejsze coś w ogóle, zaufanie. A jeszcze jak słucha hip-hopu, o to kurwa, i rapu, to już w ogóle zaufanie. Zgaduję od razu i pewnie zgadnę, że Mencen już jakiś rap ułożył. Pamiętacie rap na przykład Skiby z Korwinem? Kiepsko to wyszło, strasznie. Po prostu wybrali jakiś taki... Myślę, że to było tak. Wybrali... Szkoda, że tego pod ręką nie mam. Ale to szło tak, że był taki wolny beat, za wolny trochę, bo z takim wolnym to trzeba właśnie dużo mieć, wydaje mi się, wprawy, żeby sobie poradzić. To się zaczynało jakoś tam, pamiętajcie moi mili, tam Skiba coś wchodził i o podatkach, nie? Rapował. A potem Janusz Korwin-Mikke. No. I to wyszło fatalnie. Widać, że on w ogóle nie ma talentu do rapowania. To była tak żałosna melorecytacja.
1: No, dlatego są podatki, że na nas nakładają. A jak w korycie pełno świn jest, to do koryta świnie lecą.
0: No i tak rapował Korwin, ale zawsze coś. Odważył się, nie? I za to punkty. A słuchajcie, niespodziewanie tutaj jak bumerang wraca do nas Jacek z Australii. Cześć Jacku.
2: Na Tajwanie czy w Malezji, tam się sprawa ma inaczej. Chociaż Tajwan był biedniejszy, dzisiaj więcej od nas znaczy. Fajnie wyszedł ten rap. Nie wiem, czemu się przypieprzasz.
0: No, wiesz, w twoim wykonaniu to jakoś lepiej zabrzmiało.
2: No, ale, mi się podobał.
0: Tak, dobre było. To było coś nowego, nie?
2: Wtedy. Tak. Wiesz, Korwin za tym widać, że ma takie jajcowne podejście do świata. I on jest trochę taki, że no ma jakiś dystans do siebie, chłopak, pomimo tego całego swojego konserwatywnego nadęcia. Mi się podobało. A nie wiem, czy wiesz, że ja prawdopodobnie nie będę mógł zagłosować. Najprawdopodobniej, jak się okazało, bo próbowali mnie dopisać do listy wyborców i okazało się, że system nie przyjmuje pana danych. I co pan, nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi? Nie mamy pana w systemie i co pan nam zrobi? Także nie, oficjalnie nie jestem dopisany.
0: Nie mamy pana danych, więc pan nie istniejesz.
2: Dokładnie tak.
0: No to ciekawe.
2: Po czym dostałem informację, żeby się nie przejmować, że przyjść z paszportem i jakoś mnie dopiszą, ale nie wiem, czy mi się chce jechać jutro do ambasady, żeby to zrobić, bo mam wątpliwości, czy mi się chce, ale zaraz się zbliża godzina, kiedy nie można mówić o polityce. Ja chcę tylko powiedzieć, że już mam dosyć tych wyborów, chcę, żeby się skończyły, bo ludzie się stali strasznie elektryczni. Jak obserwuję ludzi z Polski, z którymi rozmawiam dzisiaj i pół roku temu, to dzisiaj ludzie są o wiele bardziej wrażliwi, delikatni i szybko się wkurwiają, jak tylko się coś powie o polityce, co im się nie podoba. Pół roku temu, czy rok temu przeszliby na tym do porządku dziennego, a dzisiaj od razu co? Na Mencena chcesz głosować? Nie jesteś za lewicą? Nie jesteś za PO? Nie jesteś za PiS-em? Wstaw sobie dowolną partię. Ludzie po prostu są jak tacy, wiesz, jakby podnieceni byli normalnie. No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się.
0: No kurde. No też. No, tak jakby to była walka o złote gacie zawsze i warto było znienawidzić nawet człowieka, tylko dlatego, że on ma jakieś właśnie inne poglądy po prostu. Ale tutaj jakoś w miarę dajemy radę. Kurde, no to ja też niewykluczone, że nie dojadę na to psie pole, bo się nie załapałem tu na Środę Śląską. Dzień za późno poszedłem. Jesteśmy wykluczeni z systemu po prostu. Totalnie.
2: Dokładnie tak.
0: No i nie podoba mi się to.
2: Mi się też to nie podoba zupełnie. Ale ja zrobiłem w ogóle... bardzo mi się bardzo spodziewałeś, że wykluczanie kogoś ze swojego kręgu, wykluczanie kogoś ze swoich przyjaciół, czy nawet przestanie, to, że nie chcesz z kimś rozmawiać tylko dlatego, że on głosuje na partię X, wstaw sobie dowolną partię. Ja nie jestem na przykład lewicowy, ale nie mam przeciwko ludziom, którzy głosują na Razemków, tak? I nie przyszłabym na pomysł, że o kurwa, on głosuje na Razem, ja już go nie lubię, spieprzaj. A nie wiem, czy widziałeś, to Biedroń chyba mówił, żeby laski nie szły do łóżka z tymi facetami, którzy głosują na Konfederację. No, trzeba być kretynem moim zdaniem, żeby takie coś powiedzieć. Ja w ogóle zrobiłem taki eksperyment, trochę takie trollowanie, że udawałem, że głosuję na kogoś zupełnie innego wśród ludzi i widziałem, jak ludzie strasznie to wkurwia. Jak mówiłem wśród ludzi antypisowców, że głosuję na PiS czy Konfederację, to po prostu dostawali pierdolca. Jak mówiłem, że głosuję na lewicę wśród ludzi, którzy są za kontestacją, też dostawali pierdolca. Kontestacją, kurwa, za Konfederacją też dostawali pierdolca. Dramat, kurwa. No, zawiodłem się na ludziach trochę. Naprawdę się zawiodłem.
0: no to można by tak domniemywać, że może to jest takie trochę udawane kłócenie się, ale na przykład w sprawach związanych ze szczepieniami to się ludzie naprawdę pokłócili, znaczy także usuwali swoich znajomych z Facebooka, przestali gadać.
2: W skrajnych przypadkach
0: to w ogóle w rodzinie konflikt. No wcześniej to się słyszało o konfliktach tam o PiS, o Kaczora, a o tego Tuska, zdrajcę i się ludzie potrafili przy świątecznym stole o to pokłócić, bo wiesz, no to jest możliwe, bo spotykasz się

0: Im naprawdę zależy, by tak się mówili.
1: Może powinno nas jakoś pogodzić to, że i jedni, i drudzy się nakradli na maksa. Więc taki jest remis. To dobra, słuchajcie, to my, pisowcy, się na was Pokemonów, lemingów, zapyziałych już nie będziemy gniewać, bo przyznajemy, że nasi też nakradli. Ale wasi trochę mniej, ale nasi kradli, rozumicie, nasi kradli po trochu, po parę baniek i się dzielili i człowiekowi coś dali, a wyście się nakradli i nic nie dali. I następny spór od nowa.
0: Którzy kradną więcej i którzy kradną ładniej, dzieląc się z innymi, nie? No tak to właśnie jest. Wczoraj, wyobraź sobie, to pisałem na Discordzie, nawet moja koleżanka, tak to dosyć dobra, którą znam od dawna, ale taka, która ma serduszko bardzo po lewej stronie, obraziła się na mnie, bo powiedziałem, że państwo nie powinno dopłacać, tak jak w Danii, niepełnosprawnym do prostytutek i nie powinno dopłacać do biletów do kina. No, uważam, że nie. I to nie jest fake news, to jest sprawdzona przeze mnie sprawa. W Danii, tak, państwo dopłaca niepełnosprawnym do prostytutek, żeby mogli sobie raz na jakiś czas porozmawiać z nią. Może tak.
1: Wiesz co, ja bym dopłacał, bo się męczą ci biedni, różni niepełnosprawni. Sex working to jest już norma. Ja to chcę w Polsce wprowadzić oficjalnie sex working. Ja dam nawet przykład, jak to się robi.
0: Ale sex working jest legalny w Polsce przecież. No, tak? Nie wiem, co dzisiaj. No tak, no, stręczycielstwo, czyli prowadzenie burdeli jest przepraszam, wspomniałem tego prawniczego terminu, jest nielegalne. Natomiast sama kobieta, która pracuje dla siebie, czy mężczyzna, proszę bardzo, bo dzisiaj mamy nowoczesny świat, to jest jak najbardziej legalne. Nie może cię policja zwinąć tylko za to, że jesteś prostytutką czy prostytutem.
1: Ale jak bierzesz pieniądze, musisz się rozliczyć, czy prostytutka płaci podatek?
0: No nie, prostytutka się nie płaci podatku.
1: A ma kasę fiskalną?
0: Bo właśnie na tym polega dowcip, że dochody z prostytucji nie podlegają opodatkowaniu. Ludzie próbowali to, wiesz, wykorzystywać, żeby skąd to ma pieniądze? A z prostytucji, ale trzeba udowodnić, że masz się z prostytucji. Dlatego komu się udaje.
1: W końcu także... jakiś ciekawy temat. W końcu jakiś, naprawdę, w końcu jakiś fajny, ciekawy temat. Kurczę, to jak to jest, że, czyli tak, państwo stawia tutaj na działalność jednoosobową, nie wolno mieć Alfonsa. Alfons tak, jest zakazany, tak? W Polsce.
0: Tak. Wolno.
1: A Alfons, tak. Dobry Alfons, profesjonalny Alfons, to może jakoś się zaopiekował, zorganizował, menadżer, dobry Alfons może być też menadżerem.
0: No oczywiście, prawda? I nawet może opłacać składki i tak dalej i może nawet będzie miała prawo do urlopu taka pani. Prawda jest taka, że i oni wychodzą, państwo już do założenia, że skoro inni nie mogą czerpać dochodów z czyjejś prostytucji, bo to jest w Polsce zakazane, to państwo też nie będzie czerpiało dochodów i te dochody są nieopodatkowane. Także jeżeli chcecie szukać dla siebie jakiejś drogi życiowej, która jest nieopodatkowana, no to jest to może jakiś ciekawy, nie no, żartuję oczywiście, nie jest to ciekawa droga życiowa, dowcip, żart, znaczy niż dowcip. Natomiast w Australii, w niektórych stanach to jest legalne, a w niektórych nie. To jest zależy od stanu.
1: No proszę, no to też fajnie, tak jak w Stanach macie, no.
0: Tak, i co ciekawe, ponieważ ta prostytucja w niektórych stanach jest bardzo regulowana, to nawet kluby ze striptizem są regulowane i... widziałem kiedyś taki klub ze striptizem w Queenslandzie na północy Australii, gdzie było napisane przed wejściem, że ten klub stracił licencję na dotykanie. Czyli możesz na panienkę patrzeć, a nie możesz jej dotykać. Widzisz? Tracisz licencję i koniec.
1: Taki znaczek widziałem w jakimś filmie. To był bar, w którym pracowała Harley Quinn. To był jakiś film z uniwersum DC. Ona była w knajpie. Był znaczek właśnie, że wolno oglądać, ale nie wolno dotykać.
0: No. Tak, towar macany należy do macanta. No tu widzę w nic napisał na czacie, że go jednak namówiłem. Leo jest jednak człowiek, który jak słyszy niskie podatki, to już nadstawia ucha i stroszy wąsa.
1: To o polityce, podatki to o polityce.
0: Która jest? Nie, no jest 57, widzę, 8:57 rano. No to chyba od 9 rano nie wolno, tak?
1: Nie, chyba no od północy. Poza tym to
0: od północy? A północ dochodzi za 3 minuty, widzę u was, bo u mnie jest 9 rano dochodzi, czyli północ za 3 minuty.
1: U mnie za minutę, ale tak czy owak możemy skończyć tematy polityczne, ale ten temat o prostytucji.
0: Czy można rozmawiać o polityce w Australii? Bo nie wiem, czy wiesz, u nas też jest referendum jutro. Nie wiem, czy o ten temat można rozmawiać, bo nie o polskiej polityce, czy to też nie wolno.
1: ty możesz wszystko, ja w Polsce już nie mogę.

0: Mogę nic.
1: Ja, tak.
0: Ja, my w Polsce ja mamy jeden stan, w którym nic nie wolno. Jest wszystko zakazane. No. Także cisza wyborcza. No. Bo to wiesz,
1: a czy można rozmawiać o ciszy wyborczej, kurwa? No to nie, jakby rozumiesz. Czy można rozmawiać o ciszy wyborczej w takim razie? Bo cisza wyborcza się, uważam, cisza wyborcza jest kretyńska i tak dalej.
0: A wiesz, że a ty widziałeś tą debatę właśnie przedwyborczą, debatę wyborczą, i tam była pani, która na migi pokazywała to, co mówią, no bo to, jak jest taki ważny program w telewizji publicznej, to musi być też dla niesłyszących, ale to tak zabawnie wyglądało, bo wiesz, bo ta pani się tak język wystawiała rękami, śmiesznie machała, miny robiła. Ja rozumiem, że to jest taka ekspresja, która ma w jakiś sposób... No... Jest.
1: Ciekawe.
0: Zobacz sobie, nawet przypomniały się stare czasy, bo to się kojarzy w ogóle z takimi dawnymi programami. Za PRL-u było więcej programów dostosowanych dla niesłyszących.
1: Tak, kiedyś nawet była taka bajka dla dzieci słabowidzących i tego nie rozumiem, co tam się działo. Nie wiem, czy jaskrawe kolory były, czy jak, ale pamiętam to tu dzisiaj, jak byłem małym chłopcem i jeszcze oglądałem Dobranocki, to było, że ta bajka jest dla dzieci słabowidzących. No nichuja nie wiem do dzisiaj, jak to działało. Naprawdę, tam był więcej opisu, czy właśnie jaskrawe kolory, nie wiem, naprawdę. Ale widzisz, wóz tutaj trochę nas, no prosto jest, że o polityce można rozmawiać, ale nie wolno agitować. Tylko, że właśnie, ale to jest właśnie to, kurna, co ty mówisz, że pewnie tak jest, jak wódz mówi, ale już ludzie mówią, lepiej nie, bo tutaj nas dojadą, to lepiej w ogóle się nie o tym... I to takie jest właśnie... No.
0: Nie, no w tym przypadku ktoś złośliwy mógłby gdzieś donieść, a wtedy musi być to rozpatrzone. No i mogą wlepić jakiś mandat czy coś. Tylko to jest problematyczne, bo faktycznie dużo rzeczy jest politycznych tak jakby, czyli gadasz na różne tematy i to gdzieś tam schodzi troszeczkę na politykę albo jest taką trochę polityczną, upolitycznioną może rzeczą, sprawą. No, a poza tym coś się komuś może wypsnąć. Ja tutaj nie mam pełnej kontroli. No co, mam zagłuszać? Mam, nie wiem, jak ktoś zadzwoni i powie coś o polityce, to mam, nie wiem, go zagdakiwać tutaj, czy go szybko rozłączyć, się wystraszyć. No więc różne są tu problemy.
1: No musimy się pytać, czemu pan Jacek jest taki nabuzowany? No, wyspałem się dzisiaj, wstałem rano, jadłem śniadanie, piję kawkę, no trudno, żebym nie miał energii, to misiu. No to chyba tylko ludzie w twoim wieku już, jak to misiu, jak wstają, to są, że już są bardzo zmęczeni, ale w moim jeszcze wieku są dosyć wyspani i pełni życia.
0: Wciągnął trzy kreski i skacze jak kangur, słuchajcie, no. Nie, no żartuję, co sobie, żartuję. No, także no dzieje się. Sam przyznasz, że się w ogóle dużo dzieje, nie?
1: Dużo się dzieje, ale mnie to już męczy i cieszę się, że jutro są wybory w Polsce i mam nadzieję, że z ludzi trochę zejdzie para. Naprawdę. Mam nadzieję, że to się trochę... Chociaż wiesz, pierwszy tydzień, bo nieważne, czy wygra ten, czy tamten, pierwszy tydzień to będzie jak to się stało, że moi przegrali. To nie mam żadnych wątpliwości, że to będzie skobyt, niezależnie kto wygra, kto przegra, no, ale potem się to uspokoi. Więc idzie ku dobremu, myślę. Ciekawostkę wam powiem, myślę, że za to się nikt nie przypierdzieli. Jutro jest, czy dzisiaj, kurwa, już dzisiaj muszę iść na wybory, jest referendum w Australii. I jak ktoś nie pójdzie, to dostaje $50 kary. Bo w Australii jest kara za niegłosowanie, wyobraźcie sobie, więc za chwilę biorę się i idę zagłosować. Bo zmieniamy konstytucję, albo nie. Także też jest referendum, święto demokracji w ten weekend na świecie. No,
0: ale to czyli tak, ale to nie jest chyba dużo dla Australijczyka, nie? Ta kara 50.
1: To jest symboliczna kara.
0: Symboliczna taka, ja wiem, to chyba mandat o wiele droższy, nie? Ale fajne, bo to jest taki sygnał jakby, że nie dostajesz takiego delikatnego klapuszka w pupcie od
1: państwa. Wiesz, mi się to nie podoba, bo tak naprawdę dla mnie, jak ktoś nie pójdzie, no to znaczy wstrzymałem się od głosu. No.
0: Ja bym chciał, żeby mnie państwo tak delikatnie po pupie, tak pac, żebym dostał mandat 20 zł, tak pac, a nie tak od razu przypierdolić kopa w jaja. Kopa w jaja, tak z całej siły, jak piłkarz tak się rozpędził i kopa w jaja ci państwo daje polskie od razu.
1: No właśnie. No. Ja się będę w takim razie żegnał, Krawiec, no pozostaje mi tylko zadać ci jedno ostatnie pytanie. I ty wiesz, jakie to jest pytanie, prawda?
0: Będzie pan zadowolony, trwają prace. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że są bardzo zaawansowane te prace.
1: I że trwają czynności. Nie można przeszkadzać w trakcie prowadzenia czynności.
0: Tak, rozumiem. Tajemnica, nic nie pokazuje, nic nie wiem, ja już tak za dużo powiedziałem.
1: Rozumiem. No, czekam na dobre wieści w takim razie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i mój apel do wszystkich. Nie patrzcie na ludzi przez pryzmat, na kogo głosują. Niezależnie na tego, na kogo głosują.
0: Ani pozdrawiam was i wszystkich. Ani jak długo logo robią.
1: Ani jak długo nawet logo robią. No tak, nie patrzcie na ludzi jednowymiarowo. To jest dobry, tak. Nie patrzcie na ludzi pod kątem jednego wymiaru. Zawsze patrzcie na nich jako na całość, holistycznie. Nie obrażajcie się na to, że ktoś głosuje na partię A czy B, że dłubie w nosie, puszcza bąki, albo że na przykład skończył tylko zawodówkę w Piaśniku Dolnym. To, no, nie patrzcie na ludzi jednowymiarowo. Każdy ma coś do powiedzenia.
0: Piękny takim przekaz. Przekaz. O, tu źle włączyłem. Dobrze. To trzymaj się, Jacku. Dzięki za telefonik. Hej, hej. Cześć, cześć. Kurde, głodny jestem. Dobrze, że chyba mi Jacek przerwał, jak mówiłem o zapiekance. Niedługo będziemy jak poszepszyńscy. Będzie taka bieda na przykład się zrobi, że będziemy sobie zamiast jeść, oglądać katalogi z jedzeniem. O, patrz tu. To jest, moi drodzy, ja będę wam pokazywał tu planszę. To jest, moi drodzy, możemy się podelektować. Czujecie prawie, że zapaszek tej jajecznicy z francuską grzanką, pomidorek i będziemy sobie oglądać. O, a tu mamy angielski obiad, tu fasola. Co jedzą Anglicy? Same gówna takie. Mają tą swoją drożdżową marmoladę. Mają te swoje kiełbasy, gdzie zmielone jest wszystko razem z budą. Kiełbasa trzeciej kategorii. Mają fasolą się opychają, potem pierdzą. Angolę. No, przypominam, że to w Angolii złapano właśnie tego stew, mimo że się przebrał za inspektora Gadżeta, to go złapali fani Wardęgi. Tu jest wojna, słuchajcie, tu jest wojna. Na takie tematy są, możemy teraz porozmawiać. Krawiec, weź jedzenie i jedz przy kąpie. Nie wiem, czy to coś tam mam gotowego w ogóle, musiałbym kanapkę robić. Może sobie zrobię później trochę, jeszcze chwilę wytrzymam. Może jak ktoś zadzwoni, taki bardziej wygadany, mający doświadczenie radiowe. No Jacka trzeba było użyć, Jacka. Użyj Jacka. Użyj Jacka. Nie, nie wolno używać Jacka, bo się zużyje, jego trzeba oszczędzać, żeby on tu nam jeszcze ponadawał wspaniałe audycje. A nie, że go pokancerujemy, poniszczymy, zużyjemy, wypalimy. I co to będzie wtedy za Jacek? Stew się urodził w Anglii. Jego nazwisko to Barton. Tak? No proszę. To Windman tu poinformowany. Jak w ogóle oceniacie to wszystko, co się wokół tego Pandora Gate zrobiło? Znaczy ogólnie te aferki z topowymi różnymi tam, przecież się przewijają tam wszyscy, Boxdale, jak mu tam było. Marcin Dubiel, Gargamel, tych tam kojarzę, nie? Ale wcześniej też bywały różne rzeczy, różne dramy ostre. Ale pierwszy raz nazwano to chyba Gate, nie? Z tym przyrostkiem Gate. Ale...
2: Smith, 200 zł. GJ.
0: What?

0: aż retrospekcji z dzieciństwa dostałem. Sobie przypominam, jak jechałem na rowerku właśnie. Kurde. Ćmejw. Jeszcze coś tak podpisał. Ćmejw. Cwelf? Ćwejw? Jakiś stwór. I tajemnicze tutaj jakieś GJ. Gieresia i jeb... Nie. GJ. Grzesiek. Nie wiem, nie wiem. Kurde, dzięki. GJ. Że on jest GJ-em? Aha, great job. No proszę, grubo, grubo. Woohoo, no to kurde, siedzimy i nadajemy, proszę państwa. To ja siedzę do rańca za taką kasiorę. Dzięki wielkie, to mi załatwia problemy różne. I to są problemy trochę poważniejsze w sumie niż wiele innych rzeczy, co nam się wydaje, że to jest problem. Fajnie, mam spokojny umysł dzięki temu teraz. Jeszcze raz wielkie, serdeczne dzięki. Doceniam, przyjmuję łaskawie. Wiem, że to było w dobrej intencji. To nie chodzi o kwotę w ogóle. To, o, a tu był telefon. Kurde, ja tu mam wyłączone. Tu nie chodzi o kwotę. Ja doceniam gest. Wszystkie gesty doceniam. Także gest, że ktoś chciał tu zadzwonić. Że ktoś tu chciał zadzwonić. Też doceniam ten gest i dlatego oddzwaniam. Oddzwaniam, proszę państwa. Ja dzwonię, a ten nie odbiera. Ja dzwonię, a on nie odbiera. Hej! Halo, halo?
1: Halo, dzień dobry.
0: O, dzień dobry, dzień dobry. No, zaraz zobaczymy, czy dobry, co tu będzie miał do powiedzenia. Stary, dobry AK. Ja trochę mam focha, bo dawno nie dzwoniłeś, jak mogłeś.
1: Ja chciałem zapytać, jaki jest temat audycji.
0: Oho. To czekaj, tutaj pierw puszczę dżingla, potem wam powiem jego numer, czekajcie, tutaj, o. Nie, to przykład trollingu, oczywiście najbardziej znienawidzone pytanie chciałeś zadać tutaj, słuchaczu, zapisuję tutaj lekko trolujący, dobrze, ale no dobrze, mów, co chciałeś, czy chcesz porozmawiać o, byle nie o polityce, bo audycja spadnie z rowerka, już jest cisza wyborcza.
1: O, Pandora Gate. Też spadnie z rowerka?
0: Tak, to są takie tematy, że jeszcze nikt tego nie mówił, ale mów, najwyżej spadnie z rowerka. Ja już mam 10 strajków, mów.
1: Generalnie te ruchy wszystkie lewackie, bo jak gadaliśmy teraz, znaczy gadaliście o tej polityce i ktoś tam napomknął Biedronia, to mi się przypomniał ten wywiad z Mentzenem. Z Mentzenem to było więcej osób. No i ten Mentzen coś mówi, opowiada. Jakaś tam babka z lewicy, że wtrąciła, że no dobra, ale to nie zmienia faktu i tak, że u was jest Korwin, który promuje pedofilię, a Mentzen i tak od razu powiedział, że no dobra, ale za wami stoi Biedroń, który bił swoją matkę. No ja tak w sumie nie bardzo wiedziałem na początku, o co chodzi, ale znajomy mi powiedział, że faktycznie był taki epizod Biedronia, że znęcał się, wyżywał się nad swoją matką. No i tak mi się skojarzyły te wszystkie ruchy lewicowe, że z tymi youtuberami, z Gargamelem i z Gąciarzem, że ci, którzy mają te lewicowe poglądy, bronią praw kobiet, to tak prywatnie to traktują je jak szmaty jakieś. No i tak samo z Biedroniem, też lewak, prawa kobiet, a okazuje się, że on bił swoją matkę. No i tam było to tłumaczone, że po prostu jakaś trauma z dzieciństwa, że jego ojciec był alkoholikiem i tak jakby też tą matkę bił i on takie wzorce dostał od niego.
0: No, bidulek. Kurczę, no, tak, no. My widzimy tych ludzi, różnych aktorów, celebrytów, polityków upudrowanych, mówiących to, co się naumieli, co im ktoś podpowiedział. To są tak sztuczni ludzie, najczęściej nieprawdziwi. Może stąd często mamy słabość do kogoś, kto jest kontrowersyjny, jak Korwin, ale jest sobą, nie? I jest naturalny zawsze, jest sobą w 100%. I już to sprawia, że komuś się to strasznie podoba i widzi miłą odmianę, coś takiego ożywczego wśród tych kukieł, manekinów. No a w środku jak groby pobielane z zewnątrz, kurde, białe i lśniące, a powiadam wam zaprawdę, że wewnątrz pełni nieczystości wszelakich.
1: No i też w sumie drugą refleksję, jaką mam odnośnie tej całej afery z tymi youtuberami, to że przyszedł taki czas, że wyciągają jakieś brudy na nich sprzed tam, nie wiem, no tam kilku dobrych lat, 10 lat załóżmy, nie? No i tak sobie myślę, że na przykład tego Buxtona całego, on to jak tam jakieś z kimś pisał i wiesz, że tam jakieś sprośne jakieś teksty były, no tak sobie myślę, dobra, ale oni gdzieś tam byli rówieśnikami, nie? No to tak w sumie to trochę inaczej niż ty masz tam 20 parę lat, jesteś dorosły, dojrzały i piszesz z jakąś tam 14. No to też tak zupełnie inaczej. I wyciągają na to brudy. I tak sobie myślę właśnie w kontekście tych radiów internetowych i tak dalej, że teraz się śmiejemy, wiesz, fajnie jest. Na przykład odnośnie tego, co tak za jest za Rosją. Jezu, jak on się nazywał? No nieważne. Ten, który ostatnio na Discordzie był filmik, że tam był w jakimś sklepie, kupił sobie koszulkę CCCP i tak
0: Gabriel,
1: dalej.
0: Gabriel,
1: tak. No i teraz to się śmiejemy, że jakiś tam pierdolnięty i tak dalej, nie? Ale żeby nie było tak, że czasem przyjdzie czas za tam, nie wiem, 5 lat, za 10 lat,
0: że wszyscy będziemy takie koszulki nosili.
1: Nie, że coś takiego się stanie, że zaczną się właśnie dokopywać do tych ludzi i na przykład taki Gabriel ukaże się, że mowa nienawiści i tak dalej, no i będzie na przykład pierdział w pasiak i pójdzie do więzienia na 10 lat, załóżmy, nie? Za jakieś nagrywanie głupich filmików na necie. I to też mam taką refleksję, że żeby też może tak nie gdzieś tam się nie afiszować z takimi swoimi radykalnymi poglądami, bo tak jak z tymi youtuberami, no nie, że ktoś tam coś napisał na czacie i o, nie, no i cię tam dopadają z tym i afera.
0: A ja tutaj sobie sprawdzam wewnętrznie, no bo z PayPola to widzę, kto jest mecenasem, sponsorem i trochę mnie zamurowało, jak tu coś zobaczyłem. Pozdrówka. No ciekawie się robi. No, kurczę, musimy teraz uważać, żeby o polityce jak najmniej mówić, albo wcale. I to jest ciężko, jesteśmy strasznie upolitycznieni i Polacy myślę, że są tacy polityczni. Tak sobie, może to jest szkodliwy stereotyp i nie do końca to jest prawda, że my jesteśmy wszyscy politycznymi analfabetami, że Polak się polityką właściwie nie interesuje, właśnie się interesuje. Myślę, mi się wydaje bardzo, i sportem, i polityką, tak mówię, taki statystyczny Polak, no jakiś właśnie Janusz, jakiś nasz wujek Edek, no, czy ciocia Grażynka, tak się raczej interesują. Są takie kraje, gdzie się ludzie podobno w ogóle za bardzo nie interesują, tak na co dzień polityką, w ogóle się o tym nie gada, nie?
1: No ale też Jacek o tym mówił, że w sumie ma już dosyć tej polityki, niech tam te wybory już się skończą i trochę odetchniemy. No ale ja mam trochę właśnie bardziej czarne myśli, że to się nie skończy, tylko to rozpęta się piekło, nie? Że będzie jeszcze gorzej, że to nie będzie tak, że no, uczysz się do jakiegoś egzaminu i zdałeś ten egzamin i no już spoko, luz, nie? Już z głowy fajnie, tylko skończą się te wybory, będą te wyniki, nie wiem, środa, czwartek, załóżmy, no i się zacznie po prostu no, totalny młyn, bo okaże się, że tu nie mają tego rządu, tu coś tam będą kombinować, tu prezydent jakiegoś premiera będzie musiał wymyślić i tak dalej. I będzie, kurde, jeszcze gorzej, nie? Że będą jeszcze większe nerwy. Tam dochodzi ta polityka międzynarodowa z tym Izraelem i tak dalej. Boję się, że po prostu będzie jeszcze większe ciśnienie, ludzie będą jeszcze bardziej ściśnieniowani. Bo i tak to widzę w sumie.
0: A ja mam pytanie do tajemniczego mecenasa. Jak tam idzie tworzenie światów, wyczarowywanie światów wirtualnych, magicznych? O, tu takie mrugnięcie okiem małe. No, kurde, znowu donate. No, ja nie mogę. Złote. Nie mogę. Nie mogę. No.
2: Jaki jest temat audycji?
0: Chase. Damian pisze, Chase. A co to znaczy Chase? Jaki jest temat audycji? Co to znaczy Chase? To jest takie cześć jakieś, czy tam? Chase. Jakieś pozdrowienie? Czy to jest może takie cześć. Jaki jest temat audycji dzisiaj? Tak w ogóle? O, przepraszam, to się włączyło samo. Okej. Okay. A na antenie jest ze mną przemiły AK lub AK. Tak mam ciebie podpisanego. Nie wiem, coś się pozmieniało? Jakoś się inaczej zwracać do waszmości?
1: Nie. No, to się nie zmieniło.
0: To dobrze, no to wiesz.
1: Znaczy, nie będę długo siedział. Tylko tak w sumie o tym Biedroniu mi się przypomniało, o tej całej aferze z tymi youtuberami, co na koniec.
0: Ale to w rezultacie jakbyś tutaj osądził, czy to, co Wardęgar robi, że raz, że bardzo mocno całą sprawę nagłośnił i wiadomo, że się to trochę też przejaskrawia i wzmacnia przekaz, nie? Masz trochę treści, musisz to rozciągnąć na cały program. Zarobił kupę kasiory w sumie. Niektórzy twierdzą, to Enki twierdził, że taki Wardęga to zarobił sobie z pół bańki na tej aferze, wiesz, na Pandora Gate całym, a pewnie i więcej, może i bańkę, bo to są, wiesz, milionowe odsłony. Taki filmik ma 1,5 miliona odsłon na przykład. Zarabiasz na reklamach, na sponsorach, popularność, wiesz, i to może być dla niego taka pokusa, dla wielu tych różnych wyjaśniaczy, komentery, pokusa, żeby po prostu się po kimś przejechać, zeszmacić kogoś bardziej niż on w zasadzie na to zasługuje, no bo dla mnie jest problematyczne, mówię otwarcie, to, że nie doszło do konsumpcji, że tak powiem, do seksu, może tak powiedzmy, najprościej, tylko skończyło się na mega jakichś parszywych tekstach, obrażaniu, popychaniu. Jeśli tak by miało być, to wizja młodego jeszcze kolesia, który ląduje w pierdlu, jest kiepski to pomysł chyba, żeby go zamykać z recydywistami, żeby mu dupa pękła teraz, tak? Że tak się zachowało.
1: Znaczy z Wardego to też nie wiem czemu. Może on gdzieś tam słyszał o tym, gdzieś tam od tych innych ludzi i może go gdzieś tam to męczyło, gryzło go to, że to jest jakiś tam jedyny z tego towarzystwa, że ma jakieś, nie wiem, sumienie i chciał po prostu to nagłośnić, a te efekty go po prostu, no, nie spodziewał się, że będzie taki odzew. No ale też dla odsłon, no to no też na pewno to zrobił, przecież on tylko takimi rzeczami się zajmował, nie? Jak tam robił jakieś te swoje materiały, to kontrowersja. I to ta Pandora Gate też potwierdza to, że ta kontrowersja najlepiej się sprzedaje, że do tej pory było wiadomo, widać było, że te dramy, jakieś afery, coś tam się sprzedają, ludzie to oglądają. I to jeszcze potwierdza to dobitnie, nie? Że to jest jakaś tam bardzo duża afera i to jeszcze bardziej. I teraz inni wydaje mi się, że będą jeszcze innych tam szukać afer, nie? Bo podłapią to zaraz. Ale też Wardega pewnie jakiś tam krystaliczny nie jest. Nie?
0: Znaczy bardziej mi chodziło, jak oceniasz może, wiesz, całą formę, w jakiej to się odbywa, że w koniec końców łapią kolesia, obalają na ziemię, jakieś aresztowanie. Reputację ma zszarganą tak, że się przyjaciele od niego podwracali, sponsorzy, no pewnie mu się życie zawaliło, jak to się mówi. I czy to jest dobra kara na pewno, nawet dla takiego sukinsyna, który wiesz, pyskował do lasek, źle je traktował, ale w rezultacie tam się do niczego nie doszło. No dziwne to jest dla mnie. Jeszcze dołączanie do tego reklam, promocji, wszyscy o tym gadają, kurwa, temat numer jeden. Wardęga, jakiś team Wardęgi, samozwańczy stróże. Wardęga jeszcze do niedawna tak kiepsko go postrzegałem, jak, że się stał, wiesz, z fajnego prankstera, jak na przykład spierdalał przed policją, nie? I chcąc sprawdzić, czy oni są wysportowani. Rewelacyjne to było, a stał się plotkarą w Maglu, która przez długi czas, no, brała... I tutaj mamy jeszcze temat jakiś taki może ważny, może faktycznie ważny, tak? Żeby o tym, żeby to nagłośnić, ale wcześniej, no to plotki i ploteczki o każdym, o każdym. Czy to jest spoko koleś, który wyciąga brudy na każdego? Nie wiem, ty jakoś oglądałeś jego w ogóle te komentary?
1: No nie bardzo, nie? Myślę, że gdzieś tam te początki tego fejmu tam trochę oglądałem, te walki, jak tam się bili, ale dawno już nie przestałem to oglądać. No i stąd tam kojarzę tego Wardęgę i trochę tam tych ludzi. No ale wiesz, no trochę się sfrajerzył tak jakby, nie? W tym środowisku wydaje mi się też, nie? Że no to już tam go skreślili, bo tam się trzymał z nimi w sumie też, a...
0: No tak, tam się porobiło. On jest taki troszkę narcystyczny i ciągle opowiada, ja i moja kariera, tu nie przedłużę umowy, postawiłem warunek i oni wiedzą, że ja powiedziałem, że ja się nie zgadzam. No i tak wiesz, wokół... Ale to taki pewnie musisz być, jak prowadzisz takie programy, no bo kręci się coś wokół ciebie, masz społeczność swoją, nie? Jesteś gwiazdą. A może ktoś się trafi, kto powie, że Wardęga bardzo spoko, że się fajnie wyróżnia wśród tych dresiarzy różnych. Teraz to w rurkach. To jest też zabawne. Jeszcze się może 2 lata temu śmiali z rurkowców, że w rurkach chodzą, a dzisiaj wszyscy w rurkach śmigają, tylko mają jakieś takie drogie rurki, nie? Wypasione. No i takie celebryty. Celebryci, jak to też niektórzy mówią.
1: No ale tak w sumie na koniec to no mi się wydaje, że dobrze zrobił jednak, nie? Że odgrzebał to, no bo widać, że tam krzywda się działa ludziom i koniec końców myślę, że to był dobry ruch z jego strony, nie? Że jak się są już takie rzeczy, typu tam właśnie z nieletnimi jakieś takie dziwne akcje, no to nie może być takich rzeczy, nie? I trzeba reagować i tak jest moje zdanie, no.
0: No, tak to jest. Dobra, dzięki za twój komentarz. No, dziękuję. Fajny, ciekawy.
1: No. No to do zobaczenia w takim razie.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć.
0: Wyszło, że mnie śledzi. Powiedział do zobaczenia. Ja i moja kariera, kurwa jego mać, podsumował Szewc. Wardęga, taki koleżka, że nagrywa wszystkie rozmowy ze znajomymi. No, taki to koleżka. No tak, w ogóle ludzi tak jakoś nikogo nie dziwi, nie interesuje. To, że te różne panie skrzywdzone, dziewczyny wcześniej, tak, dziewczyny, nastolatki, one mają wszystkie rozmowy ponagrywane, z dyktafonów, ze Skype'ów, rozmowy pozapisywane. To tam jest taka przyjaźń, że do każdego z dyktafonem przychodzisz i robisz screeny, nagrywasz, spisujesz, masz archiwa wszystkie sprzed 5 lat. Tak? To ciekawe. Ciekawy świat. Ale chyba nie mój. Chyba nie mój. Kusi mnie, żeby skoczyć do lodówki, chociaż po serek waniliowy, bo coś mi świta, że może tam być. Albo może kanapkę, żeby zmajstrować. Jakie rurki używa krawiec? Z kremem lubię rurki nawet. Czy mamy tu coś może do puszczenia? Ale się świetnie na nowym komputerze pracuje. Wszystko jakby lepiej idzie. Wiecie, że czasami jest tak, że na przykład się zainstaluje wam oprogramowanie na starym systemie, ale ono, owszem, uruchamia się, ale nie wszystkie funkcje działają poprawnie.
3: Damianer, 20 zł. Jestem przy wypłacie, krawiec. Jak powiesz na antenie, że jestem fajny, to ci jeszcze zapłacę. Co nie?
0: Miałbym za pieniądze mówić, że jesteś fajny, czy to nie zakrawa o taki jakiś opłat na miłość, to jest A propos sex workingu, Alfonsów, tutaj mam, to jest co prawda bardzo lightowe, tak powiedzieć o kimś, że jest fajny. Ja go nie dotykam, ja go nie macam. Tu wcześniej jeszcze się pojawił członek też. Ja go nie macam. Nic nie robię, ale tak się zbliżam jakby i jakieś tu ciepłe słowo, czułości. No właśnie, to są płatne czułości. Ale czy ja nie mogę tego zrobić? Czy ja nie mogę być taką prostytutką radiową, kurwą radiową, tak mnie niektórzy nazywali kiedyś? To z racji tego, że w wielu radiach się pojawiałem. Prostytutka radiowa. No a mogę być też taką prostytutką, że coś, żeby to nocne radio miało coś z takiego seks telefonu. Trochę, że ja mogę tu coś pomruczeć komuś, mogę powiedzieć, że jest fajny. Dobra, to czekajcie, muszę się nastroić. Jesteś fajny. Jesteś fajny, dziubasie. Naprawdę, fajny to mało powiedziane, wdechę. Morowy jesteś, fajowski, superowy, na maksa i w ogóle deluxe i muala, muala jesteś. Czy to, wiem, że strasznie gejowskie, ale no jak ktoś chciał. Nic takiego strasznego nie zrobiłem w sumie, nie? Jednak zrobiłem. Czuję się teraz taki brudny. I głodny. Muszę po ten serek jakoś skoczyć, ale nie może być radiowej ciszy. O, to zaraz tu załatwimy. I ciach, babkę w piach.

0: A-a-a-a-o-o.
1: Załóżmy, że się załapię, że nie ma na mnie jakichś mocnych kwitów, że się załapię na to pochwycenie. To gdzie ci pochwyceni ludzie? Nie nabijam się. Pytam serio, gdzie oni się znajdą?
2: Idą do nieba, na wesele baranka, nie? A na ziemi będzie rock'n'roll, nie? Będzie boksować z Antychrystem. Żeby się załapać, musisz być zbawiony, nie? Musisz narodzić się na nowo. Jak nie jesteś zbawiony, to się nie załapiesz.
1: Jasne.
0: Idealnie w czas. Właśnie sobie przyniosłem serek. Tom serek. A nie, to jest waniliowy, a nie Tom serek. Był taki aktor, Tom serek, pamiętacie? Grał tego, Magnum. Nie jest zepsuty serek, ale łyżka jaka brudna. No dobra, trudno. A tu co, jest też spleśniałe pewnie jakieś będzie? To jeszcze muszę umyć łyżkę. Nie, jednak no, co jak co, ale już tak z tak brudnej łyżki obskurwiałej nie będę jadł. Może palcem zjeść. Czekajcie, o. MSMR, czy jak to tam się... To dla pani taki upominek. Mm.

Patrzyłem, czy można z czegoś zrobić łyżkę. Być może byłbym w stanie właśnie z pewnych tutaj rzeczy, z długopisu, pędzla, zepsutej zapalniczki, pustego opakowania po witaminie D, zrobić całkiem zacną łyżkę. No, nie jest takie trudne. Takie umiejętności mogą wam się przydać na Armagedon. O. Mario twierdzi, że te odgłosy mu się kojarzą z przyjmowaniem komunii w kościele. Czy ja na pewno jem serek? Tak, a co? Myślałeś? Pogłos? Aha, oj, przepraszam. Tak, dopiero... Widzicie, rozumicie, to jest właśnie problem, że jak się nie ma odsłuchu w czasie rzeczywistym. Jakoś nie potrafię nowego komputera zmusić do tego, ale przyznam, że w starym to tam nieźle namieszałem, bo tam było jakoś mix stereo dziwnie powiązane z line-in, więc pewnie dlatego to tak działało. Msze? To chodzi wam pewnie o to echo, nie? Nie lękajcie się prosić o echo. Echo jest dla każdego nocnika. I mówię do was ja, Krawiec. Jan Krawiec II. Powiadam, że echo to jest echo.

0: Czy prawdą jest, że w dniu 14 października agitował pan na antenie nocnika, tu zapisałem wam, nocnik radio, na konkretnych kandydatów w celu upowszechnienia i spopularyzowania ich poglądów w dniu dzisiejszym z wiedzy, jaką posiadam. Zadaję pytanie w trybie natychmiastowym.
1: Nie, proszę pana, to pomyłka. To jest taki inny, proszę pana, się Michał G. taki. Ja pana zaprowadzę i powiem, który to agitował. To nie ja. No, możecie dzwonić. Jak chcecie, albo jak nie chcecie, to możecie nie dzwonić. Nie wiem. Se miglanca wypiję jednego i idę spać chyba. Możecie gadać tutaj, no.
2: Jaki dobry serek. Kurde, ja lubię ten waniliowy jednak. Lubię. A co?
3: Damian R., 5 zł.
2: O.
3: Jeśli już tak cmokasz, to cmoknij nas w pompkę.
2: Ale śmieszne. To... Proszę bardzo. Słuchacz trolujący, do widzenia, papa. Proszę nie dzwonić. Macie te swoje trollerskie media, te nocniki, te całe, te krawce. To tam sobie dzwońcie, proszę bardzo, tam sobie niszczcie, rozbijajcie, hakujcie, poniewierajcie, obrażajcie. Proszę bardzo, tam róbcie syf. Macie syf u siebie, nie musicie tego syfu przynosić do mnie. Ale dobrze, za 5 zł dziękuję. Krawiec, ta audycja się stacza, wiem. A Mario twierdzi, że audycja się rozkręca. No, zależy, co kto lubi. Szewc, możesz sobie zażyczyć czegoś dowolnego teraz, żeby w audycji, to ja to zrobię, żeby było. Mów, co, na jaki temat? Możecie zadawać mi pytania teraz. Kurwa, możecie mi teraz, kurwa, pytania zadawać, ja byłem na statku kosmicznym, kurwa, i co? Się bali mnie reptilianie. I co? I to ja se skaczorem nie dam rady? Zagadka. Kogo teraz sparodiowałem? Może ktoś zgadnie.

szewc sobie już zażyczył, już wiem, jakie są jego oczekiwania co do audycji. No, są to bardzo konkretne oczekiwania. On by widział tą audycję w taki sposób, żebym powiedział w tym momencie, że Damian jest niefajny. A ty coś dałeś? Bo on dał, to ja wiem, że on jest fajny, a czy ty jesteś fajny, to nie wiem jeszcze, bo nie wiem, czy dałeś. Napisz, czy dałeś. Wszyscy, co nic nie dali, w ogóle Przepraszam, się zdenerwowałem. To ja mam takie perki kapitana Pijawki, że wyczuwam donaty, wyczuwam, kto ma donaty, komu się podlizać. Zawsze coś tu powiem, jak donejcik, humorek się poprawia, dodaje mi punktów życia, jak są donaty, ale są też takie minusy, takie antyperki, czy jak to tam się, jak to nazwać, słabości takie. Mam też swój kryptonit, ale nie zdradzę wam. To moim kryptonitem, dobra, powiem wam, jak w ogóle nie ma donatów, to wtedy umieram. To se idę, nara. Goodbye, my love, goodbye. Wiesz co, możliwe, że dotarł, ale to jakiś awizo w skrzynce, nie? Czy coś? A nie, coś przyszło, tak, coś przyszło. Ale nie, to od Neti przyszło. Kurde, nie wiem już sam. Wiesz, jak ja mam stosunek do jakichś tam takich rzeczy, no, zapominam.

0: No właśnie, trochę mi nastrój skapcaniał, tak? Znaczy, nie, to takie zwykłe zmęczenie. Za mało tego serka zjadłem. Muszę się trochę jakoś skoncentrować, muszę jakiś temat inny wymyślić. Zaglądamy w takim razie do teczuszki, proszę Państwa. I cóż my tutaj mamy w tej naszej teczuszce? Amerykański politolog nie ma wątpliwości. 2-3 lata do większej wojny. To bardzo pokrzepiające. Dziękujemy amerykańskim naukowcom. No, ale ja też się boję, że wojna. Wielka wojna. Powtarzam, cieszcie się, kurwa, to dla podkreślenia ekspresji, cieszcie się, kurwa, każdym jednym jebanym dniem pokoju i spokoju, bez wojny u nas w Polsce. I na wybory. W niedzielę udasz się na wybory i zagłosujesz na... Nie mogę mówić, bo jest cisza wyborcza, proszę Państwa, cisza wyborcza. Cisza wyborcza, a niedługo może stan wyjątkowy. Zawsze smaczny i zdrowy. No to najlepiej na ożywienie okaka. O, okaka. O, jest dobry temacik właśnie. Dawno nie było o tym czymś. Ale Kościół to polityka katolicki. To jest 100% polityki, więc nie mogę o polityce mówić. Jest cisza wyborcza. Nie mogę mówić o Kościele katolickim, bo jest cisza wyborcza. Czego nie rozumiecie? Można by zrobić symulator posła i tam miałbyś na przykład kurwienie się, perk, sprzedawczyk. Kurwa, za głośno jestem. Zdobywasz perka sprzedawczyk albo włazi dupek. Za każdy punkt charyzmy możesz wejść swojemu adwersarzowi jeszcze 2 razy głębiej w dupę. Albo jakie trunki idą? Żadne. Nie piję alkoholu. Znaczy, czasami mi się zdarzy, ale to tak jedno piwo na przykład. No nie mogę tak zdrowotnie. Nie mogę. Zwyczajnie nie mogę. No, co zrobię, jak nie mogę? Ferdek by powiedział, kurde, że to przez nogę, panie, i znowu mogę. No ale... No ja nie mogę. No.
1: Takie radio to my se sami możemy założyć.
0: Waran z Komodo, tutaj jeden z najbardziej niebezpiecznych słuchaczy zadzwonił. Witam.
2: Cześć.
0: Cześć, Waran. Cześć.
2: Ten symulator posła to według mnie powinien być od maleńkości, nie? Że tam się rodzi.
0: A miałbyś i mógłbyś być na przykład niepijący od maleńkości jak Krzysztof Kononowicz, nie?
2: Tak, każdy, wiesz, wybiera swoją drogę. Z każdym levelem te perki swoje zwiększa.
0: Pokazane jest na początku, że w tej twojej wsi, gdzie się urodziłeś, to wszyscy cię mają za łajzę i cię nie lubią, bo donosisz, bo jesteś nieprzyjemny, śmierdzisz, ale i dochodzą do wniosku, że trzeba cię z tej wsi wysłać w miasto i musisz w posły iść, bo głupi, kradnie, to tylko na posła się nadaje.
2: Na nauki.
0: I idziesz do jakiejś takiej mędy, do starego Wygi, co zmieniał 5 razy już barwy polityczne, knuje, po sądach ciąga i on cię uczy, jak być szmatą.
2: Tak.
0: Do Kukiza idziesz na nauki, jak być szmatą. To jest taki mistrz, on cię uczy, jak być szmatą, a inny cię uczy, jak łapówy dawać na przykład, nie? Musisz sobie wybrać, u którego się szkolisz, u którego...
2: No, na początku chodzisz trochę na zajęcia te, nie? A później wybierasz specjalizację. Chcę być posłem oszustem, czy posłem hipokrytą, czy posłem, jaki może być inny posłem, jak oszust ich pokryta, nie wiem.
0: A twój przeciwnik, widzisz, wyciąga kartę kozioł ofiarny i to na twoje konto idą wszystkie afery, jakieś Amber Goldy, skoki, wszystko idzie na ciebie, przegrywasz. I przesuwasz się na pole więzienia, tam czekasz 5 tur.
2: 5 lat.
0: 5 lata jak dla brata. Co tam jeszcze za perki? Łajza, dupowłas, zdrajca, aparatczyk może. Aparatczyk.
2: Dupolis.
0: Dupolis, aparatczyk na przykład.
2: Aparatczyk, tak, to takie ładne słowo.
0: Albo towarzysz szmaciak, że to wtedy jesteś zawsze za tym, co partia, zawsze głosisz, że partia ma rację. Co tam nie wymyślą, to zawsze tam układasz jakieś wiersze swoje tam.
2: Na przykład anonimowy donosiciel.
0: Też może być, no. Kontrolowany, ja tu mam kontrolowany wyciek, mam tu 5 kar mediów, to robimy aferkę. I bierzemy tu Błaszczaka, przesuwamy, zamieniamy, tracisz Sasina. Przepraszam, miałem nie mówić o polityce. A o politykach wolno w ogóle?
2: A to już cisza wyborcza.
0: No tak.
2: Tak, to ja nic nie powiem.
0: Jeszcze się pojawił sygnalista. No, to też może być dobre.
2: O, sygnalista. Tak, to bardzo... Takie bardzo dyplomatyczne sygnalista, nie? To od razu widzę. Nie wiem, no. Takiego bardzo człowieka politycznie poprawnego na pewno.
0: To ja wyciągam kelnera z dyktafonem i zabierasz swojego sygnalistę w tym momencie. I jeszcze dorzucam media publiczne, reportażyk, aferka, służby specjalne. Mam +2 tutaj do napierdalania się. I proszę bardzo. I...
2: Dobra. To ja rzucam strajk górników. Afera w kościele.
0: O, to czyli taka zasłona dymna, tak? Afera w kościele, tak. Tutaj, zasłona dymna.
2: I na to wszystko
0: no widzisz, to nie jest takie proste, no. Nie jest takie proste wymyślić, no.
2: Karty mi się skończyły po prostu, no.
0: Tej jednej karty ci zabrakło, widzisz, do wygrania,
2: tak.
0: To w tym momencie rzucasz, ja panu nie przerywałem i możesz jeszcze sobie tam pogmerać w tych karciochach chwilę, no. Ja panu nie przerywałem, mam jeszcze pół minuty na ruch, ja panu nie przerywałem. Jeszcze zagdakanie, mam jeszcze +10 sekund. Proszę bardzo, no i dokładam tutaj towarzysz Szmaciak, Łajza, donosik i wygrałem i koniec.
2: A to patrzę, Gumbal napisał zboże, to w sumie może być zboże z Ukrainy. I też mi się kojarzy zawsze zboże z te wysypane na tory, nie?
0: No kurwa, to jest groźna karta. Już myślisz, że wygrałeś. Tu masz tutaj poobstawiane wszystkie instytucje, wszystko. Szykujesz się do ostatecznego ataku, a tu ci wystawia przeciwnik zboże techniczne.
2: I tak 40 kart reprezentujących 40 wagonów ze zbożem z Ukrainy.
0: Tak, wykładasz te karty, tak, jeden wagon, drugi wagon, trzeci wagon, tak, cały stół. Za każdą, ale wiesz, zawsze musi być jakaś definicja karty. Za każdą kartę technicznego zboża spada ci poparcie o 1 punkt.
2: Wśród rolników oczywiście tylko.
0: I twoi obywatele są zatruci. Zdejmij z planszy kartę motłochu. Właśnie, to jest świetna karta, motłoch. Jak chcesz kogoś tam zniszczyć, to dajesz fake news i motłoch. I motłoch już tam z pochodniami i grabiami rozprawia się.
2: No i to Blanda napisał blokady rolników. Stoisz trzy kolejki.
0: No właśnie, już chcesz kartę wyciągnąć, a przeciwnik blokada rolników. Aj, musisz czekać całą rundę kolejną.
2: Wysyp zboża na tory.
0: Fałszywe wybory. Lewe respiratory. Albo piramida finansowa. O, to groźna karta, nie? Piramida finansowa.
2: Dostawa maseczek z Chin.
0: Twój przeciwnik przejmuje twój bank. Okazałeś się tylko słupem. Zabiera wszystkie twoje zgromadzone pieniądze i rozdziela je na swoich członków. No i masz efekt karty piramida finansowa. Gambolek do nas dołączył. Witam cię.
3: To ja chciałem użyć karty agentura rosyjska. Minus 5 do przemów. Wszystkie osoby zostają zaatakowane bycie ruską nucą.
0: To ja wykładam farmę troli. I zdejmuję ci parę punktów z twojego wpływu tutaj, bo moje trole...
3: To jest sam sekretne połączenia z żydostwem.
0: Właśnie to... A ja zdejmuję twoją kartę, bo daję antysemityzm. I proszę bardzo, i nie możesz użyć jakiejkolwiek karty, gdzie się pojawia słowo Żyd, bo ja daję antysemityzm...
3: To ja mam jeszcze kartę ratunek humanitarny.
0: Dlaczego ratunek humanitarny ma zniwelować działanie karty antysemityzm?
3: No właśnie tak się teraz dzieje.
0: Aha, no tak, w sumie tak. To ja wykładam narodowca, daję mu aryjski kij baseballowy plus jeden. Nie, to za słabo.
3: Jak to było kondominium żydowskie pod ruską proletariatem?
2: To ja wystawiam zmazowany atak pedalski żydokomuny.
0: Ojojojoj. No to ja izraelską amerykańską parówkę zamieniam twojego prezydenta w amerykańską parówkę wypełnioną izraelską treścią.
3: To ja wyciągam kartę jeszcze taką starą ze starej talii, Marsze Równości.
2: To ja wyciągam jeszcze starszą kartę, Noc Kryształowa.
0: Ojej, to może... Nie.
3: To już jest Exodia. To musisz mieć takie cztery karty, musisz złożyć całość. I to wtedy od razu przeciwnik przegrywa, w sensie ma od razu przegranko, to już nie może wygrać.
0: Wykładam Polin, tu spoczniesz, antysemityzm i bracia starsi i mądrzejsi. I to jest takie moje combo. I Polska...
3: Ja jeszcze nie użył tego, tu polewaj i tego, całego.
2: Smoleńska?

0: każdego niewygodnego ściągnąć z plaży seryjnym samobójcą.
1: Tak, a możesz je użyć tylko raz i wtedy nie możesz użyć żadnych kart aferowych.
0: No właśnie, to trzeba trochę odczekać.
2: Dobra, jakiś pomysł na tą grę, na nazwę tej gry?
0: Posły.
2: Posły, osły.
1: Gra w Polskę.
0: Nie wiem, czy nie było czegoś takiego.
1: No, nie wiem, też coś mi się kojarzy. Ale dobra byłaby taka gra, gdzie zostajesz tam politykiem, no właśnie tak rzucasz na siebie, tylko coś bardziej w stylu Munchkina niż typowej gry takiej, gdzie rzucasz na przeciwnika, żeby było więcej. Na przykład, żeby były cztery osoby i na przykład jedni mogą się z sobą dogadywać, wiesz, żeby tam kogoś zaatakować albo jej obronić się i wiesz, no to już byłoby ciekawsze.
0: Seryjny czyści planszę, pisze Czech, tu wszystkich wymiata seryjny samobójca. No, fajna by była gra, ale faktycznie raczej, żeby nie była to kolekcjonerka, tylko masz gotowe zestawiki, każdy ma taki sam zestawik i se grasz, nie? Gra w politykę.
2: O. Albo karta choroba filipińska, co kolejkę tracisz punkt życia.
0: Jeden punkt ruchu, bo się zataczasz i masz o jeden ruch mniej. Choroba filipińska, ale to możesz rzucić na przeciwnika właśnie, tak? To rzucasz,
2: no tak, tak. Zemsta to.
0: Choć szogunie taką bym dał jeszcze kartę, że po prostu... Każda twoja operacja ma połowę efektu, bo zbłaźniłeś się, narobiłeś wiochy i wstydu i po prostu masz dwa razy słabsze działanie każdego twojego efektu.
1: Jak pojechał do Japonii. No.
0: Chodź, szogunie.
2: Tutaj, szogunie, tak.
0: Tu ma krzesełko dali, to o, hopla, se wskoczysz, możesz, o, patrz tu, o. No.
1: Polska, piękny kraj. Ja czekam na niedzielę wieczór. Jeszcze, będę się śmiał.
0: Jeszcze bym kartę Bolek dał, że jeden z twoich tam najbardziej, twoja najsilniejsza karta okazuje się, że działa na szkodę twoją.
1: Nie, to inaczej. To jest wtedy karta przechodzi do wroga.
0: Agent Bolek, dokładam mój ci on i biorę go, od razu przenoszę na swój stół, na swoje pole i od teraz ja używam Bolka. I mogę Bolka... Bolka zamienić na dowolnego bohatera stali, na innego.
1: Nie. Agent Bolek może być tylko użyty wtedy, kiedy używasz karty, dwóch kart. Pierwsze to będzie restrukturyzacja kraju, a druga to będzie Wałęsa. Jak masz te dwie karty, to od razu możesz użyć agenta Bolka i wtedy ten agent Bolek działa na twoją korzyść. Przyjmujesz te dwie karty.
0: I proszę.
2: I karta, nie wiem, Polska będzie drugą Japonią, tak?
1: Nie, to było drugą, nie Finlandia, tylko...
0: Zielona Wyspa miała być, ale Wałęsa...
2: To znaczy, Wałęsa mówił o Japonii.
0: Wałęsa mówił, użył słów druga Japonia, a Tusk miał nam Zieloną Wyspę zrobić, czyli drugą Irlandię, tak.
1: No właśnie, Irlandia, a potem mieli problemy finansowe, miło.
2: A na razie to mamy wyspę ekonomiczną,
1: Wyspę taniej siły roboczej.
0: A tutaj ja tylko odpowiem Damianowi, nie bardzo wiem, o co tu chodzi, czy Czektul jest jakoś specjalnie traktowany tutaj, czy co? To tak, nie wiem, ale dzięki za donacika. No, kontynuujcie, panowie.
2: Chciałem powiedzieć, że najmocniejsza karta to wiadomo, kto by był.
0: Kto?
2: Jan Paweł II.
0: No nie wiem, czy najmocniejsza. A ja wykładam Dawkinsa, laicyzację społeczeństwa, i nie chodzę na religię. Pyk!
1: O kurde, grubo. To ja wykładam kartę dyrekcja przychodzi sprawdzać, co robisz w trakcie lekcji.
0: Jaka karta wspaniała.
1: Nie, w sumie sama karta dyrekcja by wystarczyła, bo mnie nie chodzili na religię.

0: dyrektorka chodziła po naszej klasie sprawdzać, co robimy, jak nie jesteśmy na religii.
1: A to było w gimnazjum czy w liceum, Gumball?
0: A już w technikum, tylko że to była pierwsza klasa.
2: Wykładam szafę Lesiaka, dzbanuszek Tuska od Putina. Właśnie taka karta, prezent od Putina, to taki jakby pocałunek śmierci trochę, że po prostu, że musisz ten prezent przyjąć. Nie możesz odmówić, no. To taki prezent od władcy, to zawsze trzeba przyjąć, nie? To jest symboliczne.
0: To możesz dać taką kartę, wrzucić przeciwnikowi, jeżeli ma rozbudowany komisariat, to możesz mu wrzucić głośnik, który okazuje się granatnikiem.
2: I pu!
0: A właśnie, a teczki Ziobro były? Najważniejsza karta, utrzymująca przy życiu.
2: Żyrandol Komorowskiego bym jeszcze mógł zaproponować, bo on jak się wyprowadzał z Pałacu Prezydenckiego, to zabrał ze sobą żyrandol, nie wiedzieć czemu.
0: No może jego bym.
2: Może jego, to tak, co, swój żyrandol kazał powiesić?
0: No,
1: i ten, jeszcze to
0: przycisk bym zamontował w stole.
1: Jeszcze zegarek tego gościa, który później był...
2: Nowaka, bo tu się pojawił...
1: Nowaka, też... tak, zegarek Nowaka.
2: Zegarek Nowaka, no. Mogłaby być teczka Tymińskiego, tego, co kandydował kiedyś w Polsce na prezydenta, stan Tymiński, tak? I podobno on się przyczynił mocno do tego, że mamy internet tu w Polsce. I on miał taką teczkę zagadkową, że twierdził, że ma tam... coś niesamowite dokumenty, ale pokaże jak wygra. Tak dziwnie trochę to rozegrał. To taka ciekawa teczka Tymińskiego, że tam może być wszystko.
0: Teraz to już w sumie nic, wszystko się przedawniło. No. Ja sobie oglądam obrazki z kraju Izraela i podkraju Palestyny. I tak sobie myślę, w sumie kto ma tu rację, bo tak jedni krzyczą, ten zły Izrael, tych biednych ludzi w Palestynie atakuje. Na drugiej stronie Palestyna tam mają ten, znaczy to Gaza jest, nie, ale to w sumie wszystko jedno. Jedno i drugie tam Araby. No i ci też tam walą w ten Izrael, więc jedni i drudzy by chcieli się w sumie powybijać albo pozabijać. Jedni drugich bronią. Patrzę się na to i czekam, aż się wszyscy tam wybiją, będzie łyse pole.
1: No, ja na przykład uważam, że jedni i drudzy biją się za swoich bogów, którzy są fikcyjni i tak. No, takie jest moje zdanie.
0: No, to jest najlepsza władza. Religia to jest najsilniejsza władza, jaką możesz mieć, bo możesz ludzi bardzo łatwo manewrować.
1: Tak. Bo to gra na emocjach, a ludzie lubią być jak się gra na ich emocjach.
0: Choroba filipińska. O, jest taka karta faktycznie w takiej talii. Trzeba zaorać socjalizm. To jest strona lewicowa.
2: Było coś tak, ktoś w końcu zrobił.
0: Jednostka może poruszać się wyłącznie horyzontalnie. Cytat, pourazowy zespół przeciążeniowy prawej goleni prezydenta.
2: A dołączył do nas Etam. Hej, hej, hej.
3: No, tak wróciłem ze spaceru z psem. Jakby ktoś chciał w Szczecinie wychodzić na dwór, nie ubierajcie się za ciepło, bo jest dziwnie gorąco, jak na wieczór w połowie października. Mokro, ale ciepło. Ale usłyszałem takie krzyki radości tam Krawca, że to rana będzie nadawał. Co się stało? Jakiś bank, że się rozbił, czy co?
0: Co?
3: Coś nie słychać.
0: filmu na krawcach?
3: No właśnie, coś jakby...
1: Coś się zepsuło i nie było go słychać.
3: Nadal nie słyszę, chyba zostaliśmy...
0: Kurwa porażka.
3: Chyba zostaliśmy sami, może... Może jakiś donate wpadł, taki czterocyfrowy albo pięcio. I ten...
1: A może krawiec po prostu poszedł do toalety?
0: To krasa.
3: Aby nas ostrzegł, on zawsze mówi, że zostawiam was samych i tak dalej.
0: Ale audycja leci, więc pewnie poszedł tam, gdzie król chodzi piechotą.
3: Zobaczymy, zaraz się przekonamy. No,
0: jak tego, tam u ciebie, bo ja ostatnio słyszę ciekawe różne historie ze Szczecina. Takie na przykład, że jakiś typo goło biegał po Szczecinie. Robi sobie
3: maraton. Ja się nie interesuję, szczerze mówiąc. Ostatnio oglądałem taki kanał, nowy dosyć kanał człowieka, który lata dronem nad Szczecinem i robi różne takie, jakby to powiedzieć, jak się zmienia miasto, nie? Coś w tym rodzaju. Taki ma swój pomysł na taki content. No i dzięki temu zauważyłem, że już dawno w mieście nie byłem, w centrum, bo po prostu zupełnie inny układ torowisk porobili. No strasznie się to pozmieniało. Ja po prostu nie jeżdżę za bardzo do centrum. Chyba z rok temu byłem ostatnio, myślę. Nie ma takiej potrzeby. Człowiek tak mieszka na uboczu i wszystko w sumie tutaj jest, także po co się gdzieś wybierać dalej. Także nie mam wieści poza tymi, co baby w sklepie powiedzą w kolejce, nie?
0: A w jakim sklepie, chociaż pochwal się?
3: Albo w naszym osiedlowym, albo w jakiejś Netto, albo w Biedronce, albo w odwrotnej kolejce w Biedronce.
0: Takie czwarteczki z ziemniaczków, takie w zamrażarkach i one są od razu przyprawione. I one są zajebiste.
3: Ale stary, ja mam te kartofle, dzisiaj je jadłem z paluszkami rybnymi. Od razu przyprawione. Są na trzy, tam są trzy rodzaje. Jedne są ziemniaczki już obrane, ugotowane, tylko trzeba je podgrzać za 4,99. Drugie są z jakimś takim paprykarzem, czy papryką, papryką bardziej, nie paprykarzem. A trzecie są chyba z tym, Boże, to się daje do ziemniaku zielonego takiego. Koperkiem.
0: Raczej ta druga opcja, ale to takie zamrożone, nie takie, jak ty myślisz, te wiesz, co są w lodówkach, tylko takie zamrożone, trochę jak frytki, tylko że ćwiartki.
3: Aha, to nie, to ja takich jak zamrażarek tu rzadko kupuję cokolwiek, no poza paluszkami rybnymi.
1: A ja mam takie pytanie, bo pamiętam, jak kiedyś opowiadałeś o tym, o tej swojej praktyce, że wszystko pakujesz w te jednorazowe torebeczki w Biedronce, tak, czy tam w Lidlu. A właśnie, bo ostatnio byłem z kumplem w Biedronce i on zapakował to wszystko w te torebeczki i baba przy kasie zrobiła mu awanturę, nie?
3: Kilka dni temu miałem tą samą sytuację. Tak? Kobita mnie zwróciła uwagę, że od tam któregoś października będą po 70 groszy liczyć, ale już ten październik, który opodali, minął i dalej mi nie liczą, dlatego że ja robię u nich duże zakupy, więc nie śmią po prostu, żeby im powiedzieć, żebym jeszcze im płacił za woreczki.
0: Ja nie wiem, przez tym. Zakupy na 200.
3: Na 200 to nie jest, ale na kilkadziesiąt złotych na pewno zazwyczaj. Zresztą trudno dzisiaj zrobić zakupy za mniej jak 50 zł, nie?
0: No w sumie ta, co prawda. Ja idę do sklepu i ta kasa leci, nawet nie wiesz kiedy.
2: A jak ktoś jeszcze pali papierosy, no to sobie kupi dwie paczki fajek za 30 zł i zostanie mu 20. To sobie kupić można bułkę i kefir. I żółty ser, no.
3: Jak ty byś nie palił, to byś mógł być, kurde, tej w nieruchomości inwestować, mówię ci. Ludzie nie doceniają małych kwot, a przeceniają duże zyski.
0: Ja wiem, że ten, ale ile osób oszczędzało, jak nie wydawało na papierosy? Wydawali na inne głupoty.
1: No dokładnie. Powiem,
3: no ja, ja nie wydaję na papierosy i nie, nie wydaję na głupoty.
1: Ja teraz nie palę już 4 miesiące.
2: Tutaj kurczę, no to... ten, takie zaniepokojenie, że czy nie zemdlałem. Nie, nie, wszystko git. Byłem po łyżkę czystą, żeby ten serek w końcu zjeść.
0: Właśnie. Pomóżcie mi wybrać, bo kupiłem sobie na promce dzisiaj w Biedronce 3 tajgery i 3 różne smaki. Jeden to jest taki arbuzowy, drugi to jest guma turbo chyba. Trzeci jest jakiś smak UFO. Wie co to jest.
3: Ja bym
1: Guma turbo, bo nie dali mi nigdy.
3: Ja bym to wylał. Zniszczysz sobie układ krążenia całkowicie.
0: Wszystko zniszczone. Trzeba wlewać WD-40.
2: Ja bym bardzo chciał, żeby powstała taka sieć sklepów, albo żeby tu założyli taki sklep, jak jest tam blisko Kaczyńskiego, że tam wszystko takie taniutkie w tym sklepie u Kaczyńskiego, tacy zaradni, gospodarni właściciele. I żeby takie stołówki porobili, jak posły mają, że tam też się ceny zatrzymały, nie wiem, w jakichś dawnych czasach.
3: A to nie, to jest restauracja knesejmowa, tam jest cena, wiesz, taka jak zupa z wkładką mleczną. Zresztą bufetowa chyba stamtąd pochodziła. Jakoś się załapała. Wiecie, no, o kim mówię, nie?
2: To było, tak wracając do tego pytania dziwnego od Damiana, co trzeba, żeby być traktowanym jak czektul? Nie wiem, może poskładać mi komputerek fajnie, poinstalować wszystko, nadawać u mnie audycje za darmo, świetne, przez długi czas pomagać z technicznymi sprawami, po koleżeńsku też i tak dalej. I, no, nie wiem, co powiedzieć. No, trzymaj się, czektul idzie chyba spać. No, tak więc trzym się, ziomuś.
1: Dobranoc.
2: No.
3: Dobra wieczera, jak mówią nasi goście.
2: A my rozmawiamy sobie na tematy... Niezły tutaj Dream Team się zebrał, moi kochani. Są aż 3 osoby, oprócz mnie, na antenie. Jest Waran z Komodo, jest Gumball, jest Etam. No, to myślę, że taka fajna trójka drombo, plus to czwarty do brydża. Siedzimy i gadamy sobie na tematy różne, byle niepolityczne, bo nie wolno.
3: No ja wymyśliłem tą kartę taką przebijającą tę twoją kartę na ży przez RZ.
2: No.
1: Czosnkową tą.
3: Nie, karta Auschwitz-Birkenau.
2: O Jezu, ale no kurwa, zajebiście. Dzięki, stary.
0: Ale dobra, to za karta w sumie wygra.
3: Nie, bo wiecie, w takiej karty grali, coś przebijało, coś, nie no.
2: No ale to wiesz, to...
3: Co, za bardzo niepoprawne?
2: Myślę, że tak. Myślę, że no. YouTube jest bardzo czuły na tym punkcie i też...
3: No, powiedziałem niewyraźnie. I ten, no masz, wiesz.
0: Polityczne.
3: A to nie jest polityczne, to jest no.
0: Jeszcze lepsze.
3: No, Tomek. Wykasujesz.
0: O kurde, teraz mi się ta przypomniała jeszcze jedna karta. Agent Tomek. Tylko co on robił, to nie pamiętam.
3: A to było jakiś polityk. Chyba
1: podrywał stare posłanki.
3: Ja znam agenta Tomasza, ale to jest podcaster, nie?
2: Tak, to był inny agent Tomek. Media o nim, przepraszam, dużo pisały swego czasu. No, czyli co? Czyli podrywał starsze posłanki i co tam? Zdobywał informacje jakieś? Co to było? Bo to potem on się tłumaczył, że to była taka misja, tak? Że on inwigilował w ten sposób od środka posłanki, od środka, tak w sensie nawet dosłownym. Tam wziernikiem sprawdzał w środku posłankę.
3: Czy... Jest taki zabieg wziernikowania odbytu się nazywa. Mówię zupełnie poważnie.
1: Tam. No wiadomo, że jest.
2: No, to jest nowa karta właśnie, wziernikowanie odbytu. Wykładasz, jak cię tam, jak chcesz wroga pohańbić jeszcze przy okazji, wygrać i jeszcze pohańbić. To fundujesz mu wziernikowanie odbytu.
1: Tak właśnie czytam, że agent Tomek był funkcjonariuszem CBA w ogóle.
2: No tak, tak, był i dlatego mówię, że on potem się tłumaczył tak, że to było w ramach jego obowiązku, że to była taka misja jego. No, takim Jamesem Bondem byłem, wiecie państwo, takim Jamesem Bondem byłem. Ja taki jak ten tamtego, no. A tutaj też jest, że agent Tomasz zastąpi Hugo. No chyba tak, na to wygląda. Wiem tyle co wy, że się pojawił po prostu, tam współprowadził. No ale on jest osobą od dawna związaną z kontestacją też w sumie.
3: A to jeszcze działa w ogóle ta kontestacja?
2: No, jaki ty jesteś zawsze taki gapa taka...
3: Nie, no bo Klot zniknął, nie ma go w ogóle.
4: Tam, ja wiem, że działa, ty nie wiesz, że działa. No, dobra. Ej, ale to co ich oglądam?
3: Kontestacja znikła.
4: I kontestacja teraz... Kontestacja w tym momencie to jest tak naprawdę... Jezu, co ja ostatnio mam? Mam jakieś zaniki pamięci. To już jest jakaś choroba. Lechowicz.
1: Starość.
4: Lechowicz. Ja w ogóle zawsze miałem problem z imionami. To już od dziecka. Nigdy imion nie lubiłem zapamiętywać. No i Lechowicz tak naprawdę teraz tylko ta kontestacja, bo co, ten drugi, Hugo, tak? No to tam chyba już gówno robił. Kto to tam był, już nie pamiętam, kto był drugi. Był Lechowicz czy ktoś tam jeszcze. Ja się nie znam, bo to nie moje klimaty, ale to tak nie miało prawa bytu, bo to było nudne, będę szczery. W sensie fajnie byłoby, jakby ktoś tam do nich zadzwonił, jakby to się kręciło, jakby coś się działo, to takie pyru, pyru.
3: Tam były dwa okienka i dwie główki, pamiętam, były. I był Krawca później tutaj jako gość, a potem jakoś się urwało. Ja pamiętam, że raz czy dwa jeszcze chciałem wejść i zobaczyć, co tam się dzieje, ale to już nie chodziło, nie?
4: Nie,
3: co się...
4: Ja czekam właśnie zawsze na twoje audycje i oglądam, bo twoje tam audycje nigdy nie są nudne. Ja uwielbiam, jak przez 2 godziny rozmawiasz o rozstawieniu torów.
3: No dzisiaj akurat nikt nie przyszedł.
2: A ja lubię, jak zmywasz. Ja lubię, jak zmywasz. Bardzo to lubię oglądać. Zmywasz sobie, ta woda cieknie, tak uspokaja i ten twój taki spokojny sposób prowadzenia. No i widzicie właśnie, tak to jest.
4: No, na tym pytam, że oszczędzasz wodę. Czemu sobie nie zrobisz jakiegoś zbiornika pod zlewem i będziesz używał tej wody na przykład wpiwania kibla?
3: A ja o czymś takim myślałem kiedyś. Tylko, że jest to trudno do wykonania w takich warunkach, jakich tutaj jestem, to raczej by było ciężko. Ale na przykład prysznica w łazience.
1: A tam ty zmywasz ciepłą czy zimną wodą?
3: Powiem tak, zmywam taką bardzo letnią wodą. Nie jest to ani gorąca, ani zimna. Gdzieś tak mniej więcej na 30% ciepłej, 70% zimnej. W letnią.
1: Bo to filmy, które zawsze pokazujesz, to są z perlatorem czy bez?
3: To znaczy nie mam perlatora takiego typowego, mam zwykłe sitko podwójne, tam takie zmodyfikowane, ale to u mnie w kuchni to i tak nie ma sensu, bo u mnie woda tak słabo jest ustawiona na zaworach, że licznik ledwo wyłapuje to, także po prostu.
4: Jak rozmawiam na temat wody, to tak zdałem sobie sprawę, jeśli chodzi o użyteczność, no to my poszliśmy trochę do tyłu. W sensie dla takiej prostoty i takiego ładnego w designu, w cudzysłowie, no to wybraliśmy takie kraniki, które wiecie, się daje do góry, w lewo, w prawo, ale nie ma zbytnio kontroli nad temperaturą, no bo trochę tam mniej więcej po środku możesz coś tam ten, ale to jest bardzo ciężkie. A jak były te stare takie...
3: Mieszacz ceramiczny.
4: No niech tam, jak to się... Jak to się zwie, to się wyzwie. No i mieliście te stare krany, które były na kurki, była zimna, była ciepła, mogłeś sobie regulować oba. No teraz chuja. No i to uważam, że poszło w złą stronę. Ja nawet lubię te kurkowe krany, bo można sobie dopasować temperaturę.
1: Gumbal, ja to częściej spotkam te krany, w którym jedną gałką dobierasz temperaturę. i drugą gałką dopierasz strumień wody. Tam jest elektrozawór, który steruje, ile wody pada ciepłej, ile zimnej, nie?
2: O kurde, i jeszcze komputer jest w tym wszystkim, sprzężony z internetem, przez Wi-Fi. No to następny etap to w ogóle telepatycznie sobie dobierasz, zamykasz oczy i marzysz o jakiejś wodzie i dostajesz taką temperaturę. No nie wiem, nie wiem.
4: Właśnie jak tam cyberpunk, bo ja się wciągnęłem.
2: A, przepraszam, tak się... przepraszam, ci przerwę, Gumball. Ale ciekawi mnie, czy w Irlandii mają dalej te dwa krany od ciepłej i od zimnej wody.
3: Tak, tak, tam są. Że ja nie byłem, ale wiem, że są.
2: No jak
1: chyba Irlandia i Anglia ogólnie, nie?
2: No ja byłem, znaczy, to były, wyspy. Ale jak byłem, to były, ale mogli już powymieniać w sumie.
3: Tylko pamiętaj, że tam się nie płaci za wodę, nie? To jest biedny kraj i tam nie mogą płacić za wodę, bo oni poważnie traktują prawo, a w prawach człowieka jest dostęp do ciepłej, Boże, do czystej wody. Polacy też nie powinni płacić za wodę.
2: No, sorry Gumball, bo coś o cyberpunku mówiłeś.
4: Tak. Co ja mówiłem o cyberpunku? No to chciałem powiedzieć, że trochę grałem w niego i ogólnie mi się spodobało. W sensie spodobało mi się jakby to, jak się w to gra w takim aspekcie, że te bronie fajnie działają i myślałem, że będzie skopane, kurczę, mele, czyli bronie białe. One całkiem fajnie są użyteczne, na przykład katana odbija tam pociski, jakieś inne rzeczy. I to całkiem zgrabnie działa. W sensie w większości gier, gdzie masz pistolety, no to raczej korzystam z pistoletów. A tutaj lubię sobie właśnie tak raz z katany skorzystać, raz z pistoletu, raz czegoś tam innego i to tak trochę mieszam. Więc całkiem zgrabnie to jakoś to rozwiązali. Nie wiem ogólnie, czy to po prostu teraz mi się tak podoba. Ale tak to wygląda. No i te misje poboczne są w cholerę ciekawe. Znaczy fajne. Że powiem szczerze, że tak bardzo powoli idę z misją główną i raczej robię poboczne rzeczy.
2: Mam dokładnie takie same odczucia jak ty. Przede wszystkim całkiem niezły gunplay to się teraz nazywa. Chyba nie pomylę. Wiesz, ta po prostu grywalność związana ze strzelaniem w trybie FPS, nie? Jakiej jakości jest to? Czy to jest bardziej jak Counter-Strike, czy bardziej jak Far Cry, czy bardziej jak Medal of Honor jakiś, nie? To trochę się różnią te gry od siebie. I tutaj wysoko oceniono też właśnie ten gunplay, czyli przyjemność ze strzelania, jakby to nie brzmiało okropnie. Gra jest... Kurczę, a co do questów, no to są w końcu jakieś przygody, które niekoniecznie jak u Bethesdy polegają na rozwiązaniu jakiegoś problemu, na wygraniu, tylko są takimi przygodami, podczas których masz jakieś doznania po prostu, nie? Że jakieś rozmowy ciekawe, gdzie jakiś spacer z jakąś postacią, wyjaśnienie sobie czegoś. Potem coś tam się dzieje, ktoś gdzieś jedzie, zabiera kogoś. A nie misja, że tam, kurwa, odnajdź zasmarkaną chusteczkę maga, którą zabrały szkieletory, nie? Kurwa, właśnie masz. Tak...
3: Trochę... Grzesiek mnie tu pyta, za co się jeszcze nie płaci w UK. No, na przykład starsi ludzie nie płacą za żadne leki w UK.
1: A ty kiedyś mówiłeś, że w Polsce nie musimy płacić za komunikację, nie?
3: Nie, ja mówiłem o tym, że były takie postulaty, żeby nie płacić za komunikację. A, jest to pomysł lewicowy, natomiast czy on zostanie zrealizowany wcześniej czy później, bo my jesteśmy w tej chwili dopiero na etapie zdobyczy socjalnych, tych, które są już na zachodzie. Także to będzie miało miejsce, tym bardziej, że jest taka mocna promocja w tej chwili pozbycia się z samochodów z miast, nie? To myślę, że to jest kwestia dekady, nie? Mniej więcej. Ale ja to jako pomysł mówiłem, że to jest, że takie pomysły były, nie?
2: Do Etama. Jesteś tam, pozdrów mnie na antenie. Damian jest dzisiaj bardzo spragniony czułości. Albo chce, żeby...
3: A on tutaj napisał, że się coś tam ze mną nachrzaniacie na mnie i czym nabijacie, a ja zadzwonię. Wiesz co, Damianie, ja potrafię w sposób bezwulgarny komuś nawrzucać. Ja to potrafię zrobić. Nawet bardzo dobrze bym powiedział, że tak siebie sam pochwalę, bo jeżeli nikt nie chwali, to sobie się sam pochwalę. Ale ja tego nie lubię robić. Nie mam destrukcyjnych, jak mówię, jakichś takich ciągot.
5: Ale ja się na przykład z ciebie nie nabijam. No, nie wiem, skąd to
3: nie
5: Damiana
3: wiem, no,
5: w
3: tak
5: ogóle.
3: Napisał, tylko mówię, że tak napisał.
5: No.
2: Ja się czasem nabijam, ale ja się
3: ale
2: ze wszystkich...
3: pozdrawiam.
2: Ja się ze wszystkich nabijam.
3: Pozdrawiam. No. Ale weźmy taki przykład. Siedzi sobie Krawiec na antenie, tam przynudza, tam ludzie narzekają, że coś tak beztematycznie, bez tego. I nagle dzwoni Skype, nie? No. Patrzy kurde, Putin, nie? On mówi, pozdrawiają ciebie z Rosji. Ja tutaj Władimir Władimirowicz, ja słyszę nocne radio. Co byś zrobił?
2: Ale co, ty tam miałeś taki sen? Czy co?
3: Nie miałem taki sen, ale nie jest to wykluczone. Albo na przykład ten, drugi, jak on się nazywa, z Białej Rusi, no kurde.
2: Łukaszenko.
3: No, Łukaszenko dzwoni do ciebie. No i co, nie pogadałbyś z nim?
2: Nie.
4: O co on miałby dzwonić?
2: Z dyktatorami...
3: Łukaszenko nawet całkiem dobrze po polsku mówi.
2: Z dyktatorami nie gadam, taką mam zasadę.
5: A propos Łukaszenki... Mógłbym opowiedzieć jedną historię?
2: To czekaj, to bo Etam chciał jeszcze coś tu dopowiedzieć chyba.
5: Dobra, to ja po Etamie.
3: Nie, no bo on bardzo fajnie się kiedyś zachował, jak oni zaczęli stawiać te kraty tam, co tam i taki poprzerywali, ten mur czy tam. No coś takie na wzór jak Meksyki USA, nie? Tak to wygląda mniej więcej wizualnie. To on powiedział, że u was taki kryzys, że bo to przed poprzednią zimą było, z rok temu. I on to nawet częściowo po polsku powiedział. Mamy tutaj trochę drewna i tego, i zboża, i węgla, to wam damy. Otwórzcie tą granicę, nie? Sobie tak zażartował. Nie? Bo on jest taki chłop, no, taki prosty chłop, no. Ale taki szczery, nie?
4: Ale ja się zawsze zastanawiałem, czy gdyby faktycznie Polska nie była taka głupia,
2: szczery.
4: Uważam, że źle rozegraliśmy rzeczy z Białorusią. Czy nie byłoby nam lepiej faktycznie, bo Białoruś mimo wszystko to jest takie współpracujące państwo i kogo tam ma za partnera, no to mimo wszystko z nimi współpracuje.
5: Właśnie chciałbym opowiedzieć tą historię, bo trochę znam osób, które stamtąd przyjechały i ostatnio mnie uderzyła taka historia mojej koleżanki, która jest dziennikarką. I teraz tu w Polsce nadal praktykuje swój zawód zdalnie. Nie. I ona musiała uciekać dosłownie w przeciągu 24 godzin. Inaczej zostałaby skazana na 6 lat więzienia za pisanie artykułów o więźniach politycznych.
4: Ojej.
5: No. To jest chore. To jest Z tą władzą, która tam jest, to nie można współpracować.
4: Ale nie, ja nie powiedziałem, że z władzą można współpracować, tylko ja określiłem kraj, nie? Tak ogólnie. No, ludzi.
5: Nie, ludzie są naprawdę wspaniali, nie? Ale władza to jest chora. No,
4: dokładnie. No. Mają ten problem, trochę jak my. Tylko, że jeszcze u nas nie jest tak tragicznie, ale kto wie.
2: My mamy tak, że jest naród wspaniały, tylko ludzie kurwy, a oni mają, że naród wspaniały, ale władza kurwy, a ktoś inny ma, że lud kurwy i władza kurwy. To już nie będę mówił, o jaki kraj mi chodzi, bo...
4: A ja ostatnio w ogóle multikulti spotykam w Polsce coraz częściej, bo tą Biedronkę mi wybudowali i w tej Biedronce coraz częściej widzę po prostu osoby różnych kultur. Od Afryki do Azji, po jeszcze inne miejsca, bo widziałem tak Japończyka, Koreańczyka, jakiegoś Nigerczyka, gościa z Wielkiej Brytanii, tylko że czarnego, jakieś jeszcze osoby z USA i tak co chwilę się jakieś osoby z różnych krajów kręcą. Myślę, co się kurde dzieje? Czy ja żyję w innej Polsce, czy co?
3: Nie no, 75 tysięcy Indusów dostało. W zeszłym roku, czy już w tym roku 75 tysięcy dostało.
5: Gambok, a jak, Jak odróżniłeś Koreańczyka od Japończyka? Nie, no, to ciekawi.
3: To proste.
4: Znaczy, to nie tak, że ci powiem jak, po prostu to widać. To ja potrafię, to widać. Tak jak na przykład słyszysz na przykład Ukraińca ruskiego, to trochę no. też widać. Więc to jest
5: nie, ja bym pewnie pomyślał o Chińczyk i tyle, nie?
4: Nie, Chińczyk to jeszcze inaczej wygląda. To jest takie, to się różni. Koreańczycy mają taką wyraźną różnicę pomiędzy Chińczykami a Japończykami, więc to widać, tą różnicę. Więc faktycznie jakbyś spojrzał sobie na jakieś typowe zdjęcia Koreańczyka, Japończyka i Chińczyka, to byłbyś w stanie rozróżnić. To są takie różnice bardzo w oczach, jak one są, tak wyglądają, nie? Czy są bardziej skośne, no. czy nie? I też zmarszczki. Niektóre na przykład rasy mają bardziej taką zmarszczoną twarz.
5: Jasne.
3: Poznawania. Wizualną i werbalną. Wizualna jest taka, że Japończyk będzie miał aparat i będzie wszystkim robił zdjęcia. To od razu widzisz.
2: A ty, Etam, ty masz taką wiedzę jakąś do niego z kreskówek.
3: Jak powiesz ni hao, no to on nie zrozumie tego, nie?
4: Etam, ty mówisz o turyście, a ja mówię o pracownikach. No to byli fizyczni, różni pracownicy się u mnie pojawiają z różnych krajów. I wiesz, to jest ciekawe, w tych Biedronkach. Na przykład ostatnio był gościu z Wielkiej Brytanii i się pytał mnie, i to trochę mnie zdziwiło, nie? Bo niby Wielka Brytania taki kraj do przodu, a gość się nie umiał korzystać z kasy automatycznej. Nie tam
3: ja
4: ciąga.
5: Gumball, ale akurat kasy automatyczne to rzecz dosyć rozpowszechniona właśnie w Polsce. Za granicą tego tak nie ma.
4: Często. I są w tych Tesco, są te automatyczne.
5: No to chyba byłem źle poinformowany.
4: No to nie wiem. Ja gadałem z gościem w Wielkiej Brytanii, pytam się mojego kumpla, jak tam to wygląda. I on mówi, że w Tesco mają w Aździe, mają w Aldiku, bo mają takie Aldiki, tylko nie polskie, bo te, co są w Wielkiej Brytanii, to są te drugie Aldiki, bo są dwa. Pół Niemiec się podzieliło. Mają dwa Aldi, ale są kontrolowane przez inną rodzinę.
5: No, jasne.
4: I tak to wygląda, że tam jest sporo tych kas automatycznych, więc się zdziwiłem, a goście był młody. Wiesz, jakby to był jakiś starszy typ, to inna sprawa.
5: A jeszcze a propos tych...
3: Pytanie tutaj zadał do ciebie. Zobacz, Gumball Palestyńczyków od Żydów, jakbyś odróżnił?
4: Oj,
3: jak odróżniasz?
4: Znaczy, kurde, no to tak ciężko byłoby. Izraelczyków od Palestyńczyków to byłoby ciężko, bo oni są w miarę podobni niektórzy, ale to raczej takie arabskie rysy widać, takie bardziej ciemna skóra jest, ale z drugiej strony przecież są też Izraelczycy, którzy też mają ciemną skórę, więc to nie jest jakieś takie standardowe. I tu faktycznie może być problem, bo to są podobne ziemie, a bardzo bliskie.
5: A wiecie, co dzisiaj miałem za gwostkę? Bo jechałem autobusem i na tak zwanej czwórce, wiecie co to jest, że tam siedzą cztery osoby, dwie kobiety były w burkach, a dwie kobiety, które były razem z nimi, były bez tych masek, nie? I tak się zastanawiałem, dlaczego te bez, a tamte z. Czy to jakieś...
4: Niektóre się nie
3: ma. To się często spotyka. To wszystko zależy od tego, czy...
5: Od statusu jakiegoś, czy od czego?
3: Za mąż pójście, czy nie, to wiesz. To jeszcze zależy z jakiego kraju arabskiego. Czy z Egiptu, to wszystko zależy, nie?
4: Wiek, czy są konserwatywne kobiety bardzo, czy nie. Niektóre kobiety, nawet w tych krajach arabskich, są takie bardzo progresywne. Oczywiście nie chodzą bez nakrycia, bo się boją, że zostaną zadźgane albo coś im się stanie, ale gdzie mogą, no to nie mają tego, bo tak nie lubią. Ale są te bardziej konserwatywne, które noszą te zakrycia wszędzie.
2: Miałem nie dołączać już nowych osób, ale dla Obersta zrobimy wyjąteczek. Witam, witam.
6: Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
2: A nie, to Wódz, przepraszam. Cześć Wódzu, cześć.
5: Szczęść Boże.
2: Cześć,
6: ja tam. O, w końcu Etama w ogóle złapałem na... Tak, to...
3: Mogłeś dzwonić ostatnio, jak robiłem ten, no nie chciałeś.
6: No, może nie słyszałem, może po prostu jakoś nie byłem, wiesz, online dostępny, bo czasem jest tak, że po prostu jestem gdzieś away, w ogóle kompletnie nie przy komputerze. Także witam jeszcze raz serdecznie Gambola, Krawcze, ciebie i Atamie. No i widzów, no i wszystkich. A ja sobie co, no bo dzisiaj widzę gorące tematy, słyszę, a ja sobie jak zawsze dzwonię z jakimiś konkretnymi rzeczami i chciałbym coś powiedzieć normalnie, tak dzisiaj po prostu sobie dołączyłem i sobie posłucham i z chęcią sobie, o, ktoś się rozłączył, ciekawe kto.
4: Waran.
6: Kto?
4: Waran.
2: Waran? A czy między Waranem a Gargamelem jest jakaś drama może, o której nie wiem?
6: Ja też nie wiem. Także nie wiem. Może po prostu mnie nie lubi. Ja jakby nie jestem zupą pomidorową, nie wszyscy muszą mnie lubić. Nie? Także to jakby już dawno do mnie dotarło i spoko.
4: Jesteś jak danie indyjskie, tylko takie typowe, ostre.
6: Tak, tak, tak. Swędzi przy wejściu i wyjściu. Czy drapie, czy szczypie.
4: Niektórzy lubią.
6: No, są tacy zwolennicy i entuzjaści jak najbardziej. Natomiast wybaczcie, nie słuchałem od początku audycji, tak w ogóle bo sobie gotowałem, a się przygotowuję jutro, bo muszę wstać, nie jutro, tylko dzisiaj w sumie, za parę godzin bo ze znajomymi sobie jedziemy tam na... My sobie takie robimy fajne prezenty, już kiedyś o tym mówiłem, już nie chcę się powtarzać, i robię jutro taki obrządek u siebie, tutaj przygotowuję w piwnicy. Taki śmieszny, że on tak z pozoru ma wyglądać jak taki kryptosatanistyczny, a zupełnie to będzie to tylko pozory, bo jakby treść będzie zupełnie w ogóle taka pozytywna i fajna. Natomiast będą maski, będą świece, będzie wystrój i będzie w ogóle taki creepy w chuj. To strasznie lubimy ze znajomymi takie sobie creepy klimaty robić. I znajoma wpada i dlatego wstaje.
2: Satanista.
6: Tak, właśnie to taki ma mieć wydźwięk dla ludzi, którzy nie są w temacie, natomiast normalnie jak się przyjrzysz treści, no to jest po prostu zwykłe życzenia. Ja je dzisiaj przygotowałem, wdrukowałem w pracy sobie po łacinie, co nie? To są zwykłe po prostu życzenia, tylko tak fajnie oryginalnie napisane, wydrukowałem to, każdemu kazałem się ubrać, bo jest nas 8 osób, każdemu się kazałem ubrać w takie czarne bluzy z kapturem. Kupiłem maski dzisiaj w Action, takie diabelne. Każdy ma mieć złożone rączki i będziemy ten... Koleżanka ma być wkręcona, że mamy mnie przeprowadzić, no a się okazuje, że po prostu wchodzimy do piwnicy i jest inicjacja.
4: No, już widać, że...
6: Inwokacja.
4: Już widać, że kapitalista.
6: Co?
4: Zrazu wyczułem, że kapitalista. Ja oczywiście żartuję sobie, bo wiem, że jesteś tak, wolnościowcem, ale od razu słychać kapitalista, nie? Zawsze... Ameryka do przodu, wszystko nie, że trzeba wspierać wolny rynek, a tu nagle słyszę Action. 95% produktów z Action to Chiny.
6: No ale co ja mam zrobić, jeżeli nie mam innych sklepów? Widziałem wczoraj...
4: Ja sobie żartuję, bo to tak jak Cejrowski mówił wypychaczko do kibla, przepychaczko, nieważne, przepychaczko do kibla, on tam mówił, że no jest amerykańska jakaś tam za $20, ale on jej nie kupi, bo jest droga, tylko kupi tą za $2 chińską, ewentualnie indyjską za $3. Tam mu się zepsuje, to kupi kolejną. Ale z drugiej strony mówi, że trzeba wspierać lokalny rynek. To jest, wiesz, ja oczywiście sobie żartuję, tylko to takie zawsze gdzieś wychodzi.
2: A to prawda jest, że właściciel Dino, które się znów rozrasta, tam ileś nowe placówki, 1400 pracowników szukają, gdzieś widziałem. Jest jakiś tajemniczy właściciel, nie? O którym zdaje się nie za dużo wiadomo. Może to jakieś służby znowu, czy coś?
4: Nie, po prostu...
6: Ja tylko wtrącę dwa słowa. Ja tego nie wiem, wiesz, nie, jak nie zweryfikuję czegoś, się nie wypowiadam, bo bez sensu.
2: To ciekawe wtrącenie było. Słuchajcie, proszę, ja się, słuchajcie, wtrącę, że ja na ten temat to nic nie wiem i na mnie nie liczcie. Dziękuję.
6: nie wiem, ale się wypowiem, dokładnie.
4: No to ja się trochę wypowiem, bo ja trochę wiem w tym temacie, bo słyszałem. Gościu po prostu ceni sobie prywatność, nie chce w ogóle, żeby ktokolwiek nic o nim wiedział i do tego stopnia, że jak są spotkania te zarządu Dino, to on każe wyłączać smartfony i wszystkie urządzenia elektroniczne.
7: No pewnie go schwycą jakąś ukrytą kamerą.
4: Jeszcze ani zdjęcia nie ma, ani nic. Nikt nie wie nawet, jaki on ma wiek. I to było najciekawsze, bo on był w numerze 1 najbogatszych ludzi Forbesa w Polsce swego czasu i po prostu zdjęcia nie było, nic nie było. Po prostu był, że tam jego imię i nazwisko i tyle, no bo nic nie mieli na jego temat. Także trochę śmiesznie, że nie najbogatszy człowiek w Polsce, a chuj nic o nim nie wiadomo. Taka trochę enigma. No ale z drugiej strony, nie, czy on nie ma prawa jednak do tej prywatności, nie, mimo wszystko. No nie wiem, ciężko mi tutaj się wypowiadać.
6: No, spoko trend, fajny, nie, ale ten, wiesz, ja nie wiem, o co chodzi tak naprawdę, nie wiem, o co chodzi, co nie, czy może ma coś do ukrycia, czy nie, chuj wi, co nie, nie znasz człowieka, nie znasz typa.
4: Nie ma biznesmena, który by nie miał czegoś do ukrycia, nie ma czystych ludzi.
6: Dokładnie, no, oczywiście, że tak, do biznesu, ja nie mówię, że tam wszyscy od razu muszą być, nie wiem, pierwszy milion ukraść, bo jest takie powiedzenie i tak dalej, natomiast no ciężko wierzyć w jakąś taką zupełną uczciwość, tak? Nie da się w polskim systemie, kurde, być.
4: Po prostu prawo podatkowe jest zjebane i tyle.
6: Jest niespójne, jest przeciwstawne, jest niezrozumiałe i nieprecyzyjne. I w związku z czym, jakbyś nie postąpił, zawsze się będzie można do ciebie przypierdolić.
4: Słuchaj, były takie akcje, że baba wchodzi z skarbówy, specjalnie tak robi, żeby nie zabrać paragonu, a gościu mimo wszystko ten paragon chce dać. I ona po chwili mówi, że pan nie dał paragonu, ma dać ich 5000, dziękuję. No i tak się robi, tak się robi.
7: Ja bym to podważył od razu. No. Monitoring bym miał. Jak ja miał lokal, to miał monitoring na ten, na to miejsce, gdzie wykładam paragony. I tyle.
4: Zastanawiam się, czy te sprawdzanie paragonów robi się w jakichś biedniejszych miastach, czy to jakoś tak wyrywkowo. Zastanawiam się, od czego to zależy, bo nigdy w życiu o czymś takim u siebie w okolicy nie słyszałem, ale ogólnie na skalę polską no to jest tego dużo. I zastanawiam się, czy to po prostu zależy od biedoty danego regionu.
7: Ja myślę, że w Polsce wschodniej, takich gdzieś biedniejszych wsiach czy małych miastach, tam się nikt tym nie przejmuje. Zresztą jak wejdziecie do jakiegoś prowadzonego przez Hindusów czy z Bangladeszu ludzi, to oni nie wydają paragonów.
4: U mnie to samo. Też byłem ostatnio w pizzerii. Pisze, że terminal nie działa, nie można kartą. No to ja tam gotóweczkę opłacę. Pyta się, czy trzeba resztę. A, bo było 50 groszy resztą. Mówię, że to niech sobie pan bierze. Chuj, ani paragonu, ani nic, bo widzę, że nie wklepuje nawet w terminal, a czy w kasę fiskalną. A w sumie, a to sobie zarobi. Ale w sumie mam to w dupie.
7: Żeby nie było, że jestem jakimś zwolennikiem brania paragonu, bo on nie jest do niczego potrzebny, poza tym, że jak zacznę go czytać, to się będę denerwował, bo w kategorii A większość produktów mam.
4: To jest prawda, dobrze mówisz, Eta.
7: Wiele lat temu wymyśliłem takie hasło, bądź człowiekiem, nie bierz paragonu. No.
4: Jest prawda, bo dużo ludzi myśli, że paragon jest jakąś niezbędną rzeczą, na przykład do gwarancji, a to jest gówno prawda, bo wystarczy jakikolwiek dowód, że kupiłeś produkt. Nawet to, że zapłaciłeś kartą.
6: No ale przecież to
7: ja dostałem, to się chwaliłem wczoraj na tym swoim kanale, tam dostałem taką laurkę od rządu i ten za niskie zużycie energii elektrycznej. I dostałem rachunek za prąd, słuchajcie, minus 20 zł, nie? Czyli zwrot. Nie wiem tylko, jak mam to skonsumować. Tam jest jakaś zasada, zostawiłem sobie te ulotki, te laurki. To tak sprytnie, bo to, wiecie, kiedyś przychodziły rachunki co 2 miesiące, 27, 8, potem 25 i teraz tak coraz bardziej w tył. Aż w końcu ludzie zapomną i będą dostawać o miesiąc wcześniej, nie? Także to jest taka dodatkowa jakby metoda na szybsze, no bo też terminy płatności są krótsze, nie? Nie wiem właśnie, co z tym zrobić, bo kurczę, tam jeszcze jakaś propozycja, żebym w loterii wziął udział, 1000 zł, nie 1000 zł, tylko 1000 rachunków za darmo można wygrać na cały rok, nie?
6: Wiecie, co mnie zastanawia, bo teraz tak trochę pracuję tak na bieżąco, akurat teraz takim momentem w życiu, że obsługuję programy to księgowych dla jednoosobowych działalności gospodarczych, jestem na bieżąco, muszę być na bieżąco też jak wychodzi z jakieś nowe wzory, na przykład jakichś deklaracji skarbowych i tak dalej, JPEG-ów, czy tam, czyli jedno, kurwa, jedno coś tam, plików kontrolnych. Skończę i zaraz ci dam słowo. Tak, JPK, dokładnie to się tak. JPK V7 albo M albo K, czyli miesięczne albo kwartalne. No i co najlepsze, za parę miesięcy, to mnie bardzo ciekawi, czyli to jest lipiec 2024, z tego co pamiętam, wchodzi KSeF, czyli elektroniczny system ewidencji faktur. No i systemy, które obsługują księgowość, system handlowy, sprzedaży, magazynowy, też musi obsługiwać takie rzeczy. No i firmy, której pracuję, no ja jestem jakby, pracuję sobie na supporcie IT, po prostu dzwonią larwy, jakieś pizdy niestworzone, które nie ogarniają. Ja nie wiem w ogóle, jak to państwo funkcjonuje, bo jak ja słyszę, jak... W ogóle sprawdzajcie, taki apel do wszystkich ludzi, sprawdzajcie swoje paski wynagrodzeń, bo kadry, kurwa, kompletnie nie ogarniają i to niestety, może nie w dużej większości, ale w części, na pewno, nie wiem w jakim procencie, ale nie ogarniają pasków, nie ogarniają, kurwa, prawidłowo naliczanych wynagrodzeń chorobowych, wynagrodzeń urlopowych. Jak znacie prawo, albo możecie sobie sami ściągnąć programy jakieś księgowe do próby, a może to każdy zrobić za darmo, to sobie sami przeliczajcie i sami to kontrolujcie, bo uwierzcie mi, możecie paść niejednokrotnie frajerską ofiarą tego, że po prostu księgowa się nie zna albo przejęła po kimś biuro rachunkowe, ma burdel i źle zostało coś naliczone i ona to teraz próbuje prostować, a nie jest w stanie prostować, bo ktoś się dzwonił rok temu na przykład i zostało mu źle naliczone jakieś wynagrodzenie urlopowe, chorobowe, zatrudnił się w nowej firmie, przychodzi z tymi złymi danymi i tak dalej, i tak dalej. Także polecam sobie te paski sprawdzać i weryfikować samemu. Wiem, że to jest trudno i niełatwo, ale jest szansa, żeby to sobie sprawdzać, to tak notabene. W każdym razie po prostu chciałem do tego KSeF-a nawiązać, że wchodzi ten system elektroniczny faktur i zastanawiam się, jak państwo polskie, czyli ja mówiąc państwo polskie mam na myśli system ten administracyjno-urzędowy cały, bo naród to są po prostu moi rodacy, a państwo to jest właśnie ten system. Jak sobie ten system poradzi? No bo podobno ten system do liczenia głosów jest kompletnie zjebany i nie działa i zawiesza się w ogóle z do dupy. Tak mówił to Najno i jego pracownicy i jego w ogóle komitet wyborczy i teraz ten KSeF też będą dymy, bo jak on wejdzie, będzie masa firm, czy jest masa firm, które nadal działają i się nie udało PiS-owi ich rozpierdolić. I się zastanawiam, będzie przecież masa faktur, masa paragonów, to wszystko będzie w systemie elektronicznym, będą serwery, które będą musiały to utrzymać, są bramki Ministerstwa Finansów, które będą musiały to otrzymać. One czasem się pierdolą, bo mamy telefony na linii, że czasem po prostu jest błąd po stronie Ministerstwa Finansów, a jeżeli coś jest nowe, no to jest natychmiast wiadomo, nie? Jest po prostu obciążenie serwerów, znaczy obciążenie. Po prostu jest nowa historia się dzieje, tak? W rozdziale jakichś podatków, takiej ewidencji elektronicznej, no i w tym momencie no, te serwery, serwisy muszą to wytrzymać, no i na pewno będzie bajzel bagno i rozpierdol i się zastanawiam, jak my dostaniemy w pizdzie jako firma. No i tak, ciekawostka.
4: A ty znasz systemy samolotowe, które liczą, znaczy, które liczą miejsca w samolotach, bilety wydają, zarządzają połączeniami, przesiadkami. To taki jest jeden system. No, jest, w sumie jest więcej, ale jest jeden główny. I on jest tak świetny, on jest bazowany jeszcze na komputerach z lat 80. I do dziś musiał je używać. Więc to, że tam wiesz, to wejdziesz na stronę i ci pokażę ładnie, to jest tylko translacja. Bo wszystko dzieje się w takim zjebanym, Unixowym. No Unix nie jest zły, ale stary Unix. To jest zjebany. I to się dzieje w starych komputerach, które no, pamiętają jeszcze 512 kilobajtów RAMu. Więc ja się nie dziwię, jeżeli to będzie chujowe, bo jak znam życie, pewnie właśnie na takich systemach to będzie oparte. I tu jest problem, że jakby możesz mieć fajnie, to może fajnie wyglądać, możesz mieć fajną stronę, ale to całe jądro, to gdzie się tak naprawdę to wszystko dzieje, będzie oparte na tych właśnie starych komputerach. I dlaczego nikt tego nie zmienia? No bo im się chce wydawać kasy.
6: No wiesz, nie ma jakiejś kontroli, nie wiem, czy obywatelskiej, czy kurwa pozaobywatelskiej, nieważne, jakiejkolwiek, nie? A jak Nick zaraz wychodzi, wydał tam trzecie czy czwarte jakieś swoje fajne nie oświadczenie, tylko po prostu analizę, tak? Bo on chyba już wydał trzecie, nie? Banaś. Pierwsze było dotyczące marnotrawstwa środków dotyczących przeciwdziałania COVID. Wykazano jakieś bzdurne gratyfikacje, wykazano jakieś kurwa budowanie tych szpitali kretyńskich, nie? Które okazało się, że masa pieniędzy na to poszła. Okazało się, że nikt prawie tam nie był, albo było to wykorzystywane w paru procentach na 100. I likwidacja tego to była dodatkowa kolejna masa marnotrawstwa pieniędzy. Były teorie na tamten czas, mówię teorie, no bo to faktycznie były teorie na tamten czas, że to bzdura, że to niepotrzebne, no i się mówiło i określało takich ludzi foliarzami, kretynami, debilami, psychopatami i tak dalej, a się teraz okazuje, że jednak by należało wrócić do tamtych czasów i przeprosić tych ludzi, którzy tak mówili, bo się okazuje, że jednak może mieli, nie może, tylko mieli dużo prawdy, bo nikt wykazuje to po prostu w liczbach, co nie? No, dotyczy właśnie gratyfikacji jakichś lekarzy, że jakieś nagrody, kupa kasy szła w ogóle na to z dupy przeznaczonych. I tylko za same jakieś podejrzenie pracy z pacjentem podejrzanym o COVID, potem chyba druga, tylko na pewno druga konferencja NIK dotyczyła szczepionek, tego, że zamówili dla wszystkich Polaków po 5 dawek, masa poszła w pizdu, kolejne miliardy poszły w pizdu. Kto za to odpowie? Oni to fajnie wykazują w konkretach. Poszły jakieś podobno jakieś już pozwy i do prokuratury, z czego się bardzo cieszę, bo w końcu, nie? Nie wiem, czy to nie jest zagrywka polityczna, to już jest osobna kwestia. Obawiam się, że tak, ale Banasi niedobrze żyje z PiS-em, więc no mam nadzieję, że to będzie po prostu jako NIK, a nie jako przedwyborcze działanie. No a trzecia komisja dotyczyła Kurskiego oczywiście i jego fenomenalnej telewizji, prawda, TVP. Także też nieścisłości, masa kasy przepierdolonej. Bardzo mnie zastanawia, jaki to będzie mieć efekt. Mam nadzieję, że to nie skończy się jedynie na medialnych światełkach, tylko po prostu zostanie pociągnięte i będzie trwało może i nawet długo, może 2-3 lata, 4-5, nie wiem. Ale będzie mieć jakby, wiecie, ślad swój w prokuraturze, we wnioskach, w sądzeniu i w ponoszeniu odpowiedzialności za marnotrawienie pieniędzy przede wszystkim, bo na to wychodzi, że głównie to jakby jest głównym czynnikiem. Nie wiem, czy słuchaliście tych konferencji NIK-u. One były chyba 3 w ostatnich, tam, nie wiem, ostatnich 2 miesiącach. Polecam w ogóle, można sobie wpisać na YouTube konferencja NIK. Można sobie też jakąś tam analizę na Tora, czy tam akurat o Tora powiedziałem, ale jest wiele analiz, tak? Natomiast samemu, jak się ma mózg i potrafi się słuchać i potrafi się słuchać ze zrozumieniem, no to można wiele sobie samemu wywnioskować, więc tak polecam sobie poprzesłuchiwać te konferencje NIK. No bo wiecie, konferencje NIK no już nie są jakąś z dupy foliarską konferencją, tylko no jednak to jest poważna instytucja, która sobie istnieje, weryfikuje, zbiera po to dane i z takim opóźnieniem dlatego to publikuje, ze względu na to, że zbiera bardzo dużo analizy i pokłosie tych działań, tak, więc dlatego to mu potrzebne jest to opóźnienie, więc stąd to wynika.
7: Ale ma tylko jedną wadę, że nie ma uprawnień prokuratorskich.
6: Wiem, dlatego musi składać uprawnienia, znaczy nie uprawnienia, tylko wnioski do prokuratury, a ministrem sprawiedliwości i prokuratorem w jednym jest nasz wspaniały, kochany polityk, wiadomo.
2: Ja chciałem tylko dodać tutaj od siebie, że ja się nie znam na tych tematach i na mnie nie liczcie, ale dobrą bułkę zjadłem ze srem. Dzięki wam, kochani, właśnie na antenie, że jesteście i pomagacie trochę. Właśnie, pomożecie, pomożemy, tak, zakrzyknęli i przybyli tutaj niczym czterej królowie, Kacper i ten drugi.
8: Damian.
7: Melchior i Baltazar.
6: Ja mogę być Baltazarem. Podoba mi się.
2: Damian, zgodnie z moimi oczekiwaniami, zapłacił za podgłośnienie muzyczki 5 zł. Dobrze, Damianie. Widać, że tu jest konkretny człowiek, wspaniały. No.
7: U mnie się nie da wpłacić 5 zł. Inflacja od 10 się zaczyna.
4: A ja tam nawet nie wiem, ile u mnie mam ustawione. Chyba mam 3 złote na zwykłe, na SMS mam 10. W ogóle odradzam SMS-ów.
7: Nie, ja wszystko to podniosłem do 10 i koniec. Jak już ktoś ma wpłacać, a wpłacają tak średnio, to jeden donate krawca to są moje wszystkie donaty, to ja do 10 podniosłem.
2: Żeś powiedział, jeden donate krawca to są moje wszystkie donaty. No tak to trochę wygląda.
7: No ale ja się tym nie przejmuję po prostu, bo ja nie.

0: I zgadnij, jak oni zutylizowali te, bo to przez rok było podobno wiadomo, tylko było ukrywane. Jak, gdzie oni zutylizowali te zastrzyki, jak myślisz?
1: Na ludzi.
0: Pytanie.
1: Na ludzi.
0: Tak, wszystkie zostały wstrzyknięte do ludzi.
1: No. Dobra utylizacja.
0: Swoją drogą ciekaw jestem, jak oni to cholerstwo przechowywali przez tyle czasu. W końcu oficjalne dane mówiły o minus 70 stopniach i zamrażarkach. Jakoś tak nie bardzo mi się chce wierzyć w to, że tyle milionów tych ampułek było przechowywane w jakichś kontenerach, które stały w jakichś wielkich lodówkach.
2: Przepraszam, ja podgłośniłem, bo Damian lubi, jak jest głośny. Już, dobrze, dziękuję.
0: Pamiętaj, Damianie, zawsze możesz rzucić donate na podgłośnienie o 10%.
2: Za ściszenie biorę dwa razy tyle, co za podgłośnienie.
1: Panie Damianie, daj Krawcowi na drugie śniadanie.
3: No ja już się spukałem, jestem biedny, bo biedakiem jestem trochę.
2: Jak to?
1: To kapitalizm?
2: To trzeba było coś myśleć, żeby odłożyć, żeby mieć na czarną godzinę, jak ci zabraknie, żeby Krawcowi wpłacić.
3: No właśnie, będę musiał poprosić de Robersta, żeby tam rzucił, bo ten...
1: A to jest twoja druga jaźń, bo to jest
3: no nie, to...
0: Damian,
3: no,
0: to się dziwi, że...
2: Ja też myślałem, że to Oberst, też myślałem, że to Oberst. No.
3: Wódzu, przecież ja wódzu jestem.
2: Nie poznajesz?
0: Damian, ja podniosłem o 5 zł, ale podniosłem z 5 na 10, czyli o 100%, ale to dlatego, że mój jogurt ulubiony skoczył o 120, no to i tak masz zniżkę, nie?
1: A z czym go jesz, tego jogurta?
0: Ja? Jogurty? Ja jogurty jem z odrobiną ciepłej wody w kuflu.
1: To dobra.
0: Mówię zupełnie poważnie, nawet jakieś pół godziny temu, jak przyszedłem z psem, zanim coś zadzwoniłem, to wypiłem sobie kufel kremowego jogurtu z dolaną trochę ciepłą wodą, bo zauważyłem, że w już takiej pogodzie jak teraz, to dobrze jest coś letniego przynajmniej wypić, a nie zimne, bo potem gardło boli. No, takie
2: jogurt,
0: genialne odkrycie.
2: Jogurt z wodą, no ohyda. Ochyda.
0: Czasem jeszcze dolewam mleka i to naturalny jogurt.
2: Naturalnego mleka swojego, tak? Z cyca zapodajesz? No, Etam lubi różne dziwne piersi, takie wynalazki, jakiś
0: moje
2: sushi z boczkiem.
0: Są większe od niektórych piersi kobiet, ale mleka nie produkują.
2: Dopiero jakbyś był w ciąży, to by zaczęły produkować,
0: ale
2: tak?
0: Przynajmniej są prawdziwe, jak to kiedyś u Bandiego było. Śmiały się dziewczyny z jednego takiego, no co, nie umiał dziewczyn podrywać i mówi, to on się Hammer nazywał i w tym odcinku właśnie dziewczyny mówią piersi Hammera, on mówi, a moje są przynajmniej prawdziwe.
2: A co by się musiało tam stać, żebyś dostał mleko?
0: Żebym dostał mleko?
2: Jakaś terapia hormonalna.
0: No wiesz, no nie przypadkiem mężczyźni mają brodawki, nie? To jest jak gdyby, bo my się w początkowej fazie, z tego co pamiętam z biologii, w początkowej fazie rozwoju płodu, my wszyscy jesteśmy kobietami. Taka jest eksmisja praktycznie, nie? Dopiero później się tam rozwija, nie?
1: Jesteśmy kobietami, bo ci sami, którzy mówią właśnie o tej transpłciowości, mówią o tym, że tak naprawdę płód to w ogóle jest nic, nie istnieje i dopiero jak się urodzi, to jest, więc no.
2: Ja jak mam modelować szkielet, postać całą w 3D, no to wiadomo, dwie płcie trzeba zrobić, mężczyznę i kobietę, to zauważyłem, że lepiej jest zacząć od kobiety i przerobić ją właśnie na mężczyznę, bo wtedy ci wyjdzie w miarę ładny, kształtny mężczyzna, a skulfona faceta to weź zrób tą talię, zrób tą delikatność. Przepraszam bardzo, donate znowu.
4: Krawiec czadu, głośniej od bomb.
1: O, przepraszam.
2: Krawiec czadu, głośniej od bomb. Oh yeah, oh yeah.

0: me? Let's rock. Program podczający teraz Krawca trochę, bo ja aktualnie tym, czym się zajmuję na komputerze, że tak powiem, w poszukiwaniach różnych ciekawych narzędzi, to poszukuję czego się tylko da z możliwości sztucznej inteligencji. Na przykład w tej chwili model człowieka łącznie z ubraniem na nim mówi się, po prostu mówi się komputerowi, co ma zrobić. Opisuje się to w kilku zdaniach i on to modeluje.
1: No, sztuczna inteligencja to jest idealne narzędzie dla Etama. Proszę Etam, co to zrobi.
2: Zrób mi takie logo dla Zdzichpolu, żeby była, co oni tam sprzedają, pomarańczka, żeby była i tam takie, że super, najlepsze na świecie i to machnij mi to, no. Zdzichpol.
0: Jest, AI Full Promotion Creator to się nazywa, tam wszystko zrobisz.
1: Nie się śmiej z tych polów i tego wszystkiego. Ja bym chciał, nie wiem, może ja już się w lewaka zamieniam. Ja chciałbym powrotu tego, gdzie były polskie firmy i szedłeś tam, nie wiem, do... W sumie nie wiem, co miałem tam ostatnio. Delikatesy, o. Delikatesy jakieś. Szedłeś sobie do sklepu Małpka albo Panda, albo jakiś inny piesek. A teraz ty idziesz do wszystkiego, co jest zagraniczne. Nie? Praktycznie każdy sklep.
0: No ja też bym znacjonalizował te wszystkie żabki, nie żabki i po prostu zrobiłbym z połem i tyle.
2: Nie można nacjonalizować, bo już potem nikt tu złamanego grosza nigdy nie zostawi, się będzie bał, że...
0: No i bardzo dobrze, nam nie są potrzebne żadne złamane grosze.
2: Czyli drugą Białoruś chcesz tu robić, spoko.
0: Nie, Chiny.
2: Jest to jakaś koncepcja,
0: Chiny, żadnego przestrzegania praw autorskich, niczego takiego. Normalne Chiny zrobić. To jak było w latach 90.
1: To my możemy to znacjonalizować sklepów albo czegoś tam, a na przykład takie Orange, które jest France Telecom, czyli francuski operator telekomunikacyjny i to jest państwowy operator, może sobie kupić polską telekomunikację polską, czyli upaństwowić coś, co już było państwowe, tylko że dla Francji. No i oni mogą, a według ciebie my co? My Polacy nie możemy? Więc walić wszystko, państwowimy co chcemy. Jeszcze zróbmy tak, że te T-Mobile, co tam ile, 10 tysięcy złotych podatków zapłaciło, to też przerobimy na polską firmę.
2: Cześć. Ale tutaj Newsior, szewc pisze, Microsoft sfinalizował przejęcie Activision Blizzard za 69 miliardów dolarów. Xbox właścicielem marek Call of Duty, Diablo, Warcraft, no i jeszcze Bethesda ma, czyli Fallout, Elder Scrolls.
3: A to było od jakiegoś czasu w ogóle w Eterze, nie? Że się Microsoft zaciera rączki i tam bili ten, za się tam czai jakby, znaczy bili. Chyba bili już nie jest tam związany z Microsoftem, nie wiem, tak chyba przynajmniej mi się wydaje. Natomiast Microsoft sam tak, faktycznie on się tam czaił, ale czy to faktycznie to jest tak, jak szewcu pisze? Zaraz to sobie sprawdzę, nie? Ciekawa informacja, dzięki w ogóle, nie? Też.
1: To ja ci powiem, bo ja się w tym temacie interesowałem. To było tak, że ten temat już dawno grzali i oni chcieli to kupić jeszcze w tamtym roku, tylko że tak, pierwszy dostali od Brytanii, Wielkiej Brytanii. Powiedzie, Wielka Brytania tam jakieś od monopolu powiedziała, że nie możecie kupić. No i oni stali przy tym. No to tam inne kraje zatwierdzały, Unia Europejska zatwierdzała, nawet chyba Polska zatwierdziła, powiedzieli, no w sumie spoko, klepniemy wam. No tylko właśnie ta Brytania się upadła. Tylko to właśnie Brytania się tak uparła na to. I oni sobie idą do USA, mówią, dobra, no to teraz tutaj nam sprawdźcie, no i USA powiedziało, ale tyle USA, co te FTC, czy jakoś tak to się nazywa, powiedziało, że nie możecie. I próbowało blokować na siłę, no i to poszło do federalnego sądu i ten powiedział, że FTC jest głupie, znaczy ja to tak upraszczam, że FTC to się nie zna i w sumie Microsoft to może kupić. I wtedy, jak już się rozpadło, no to Wielka Brytania już była pod takim kwikiem, że musieli też klepnąć. I w tym momencie wszystko przyklepane i jest to w akompaniamencie płaczu PlayStation, bo niestety PlayStationowcy i samo PlayStation bardzo napierało, żeby Microsoft nie mógł tego kupić. Oni wręcz mówili, że to zniszczy rynek i płakali nad Call of Duty, bo Call of Duty jest taką gierką, co jest sporo na PlayStation. No i tam Microsoft dawał im te umowy, to wszystko. Zastanawiam się, czy oni nadal mają tę umowę, bo PlayStation nie chciało podpisać tej umowy, to znaczy Sony. I teraz się zastanawiam, czy oni tam teraz płaczą za tym, bo typo co robił te rzeczy, ten CEO Sony, znaczy PlayStation, Ryan, no to został wypieprzony. Więc dosyć grubo poszło.
2: Jeden wchłania drugiego. Ja bym chętnie się dowiedział teraz na przykład, czy Activision Blizzard, czyli to rozumiem, że Activision wykupiło sobie Blizzarda jakiś czas temu? Czy o co tu chodzi?
1: To była fuzja.
3: To była fuzja, tak. Fuzja, czyli przejęcie, tak.
2: To ci się łączą, a potem tamten ich zjada, taka większa ryba. W końcu może będziemy mieli dwie korporacje tylko, Arasaka i Militech.
3: Właśnie
4: w Polsce już tak jest.
3: To właśnie jakby, kurde, nie wiem jak to wpłynie na branżę gier, natomiast dąży to do takiego kierunku, jak mówisz, co nie? Takiej jakby dwóch, trzech, nie wiem, paru korporacji, które będą władcą, tak? Jakby, no bo Microsoft, no co, jest mały? No nie jest mały. Wtrążala kolejne jakieś takie pomniejsze studia, czy tam po prostu mniejsze od siebie, może nie pomniejsze, ale mniejsze od siebie. No i nie wiem. To na pewno, powiem tak, na pewno dla mnie, w mojej ocenie, nie jest to bardzo zdrowe. W ogóle to nie jest zdrowe dla konkurencji, tak? Dla nas, dla klientów. Jeżeli będzie jeden, kurwa, dostawca, jeden producent gier, on sobie będzie robić, co chce. Będzie sobie wydawać łajno, kurwa, z łatkami, które będą wychodzić w DLC-kach płatnych. I będzie mieć to w piździe, nie? I nikt nie pokaże, tak jak teraz, jak się nazywa to, ojejciu, to studio od Baldur's Gate 3, Libra, Oblivion, Holender. W każdym razie to studio od Baldur's Gate 3, na które gromy spadło od takich płatnych, od takich po prostu dużych studiów komercyjnych, które robią takie gierki jak Assassiny, czyli Ubisoft, jak ten Call of Duty, że Baldur's Gate wyszedł za dobry, że jak oni tak mogli, że przecież teraz poprzeczka zostanie podniesiona, że gracze będą wymagali dużo, no kurwa, no tak kiedyś było, tak, że się wydawało
2: pełne. Czyli się zachowali jak pan Wiesio z blok ekipy, no kurwa, teraz jak powiedziałeś, że nie zrobimy na odpierdol, to teraz wszyscy będą chcieli nie na odpierdol. Kurwa, nie?
3: Tak.
2: No, coś na stylu.
3: I takie pretensje, o tym mówi wielu, jest temat na Redditach, wielu komentatorów zagranicznych, polskich też, na przykład taki jeden młodzieniaszek tam Nexos, on trochę starszy już teraz jest, bo kiedyś był takim gnojem, ale teraz już tak troszeczkę wydroślał, też to komentuje w miarę fajnie i ten. No i porusza ten temat, nie, że no to jak to jest, nie, to mamy, no bo jest taki trend chujowy teraz, mamy takie czasy regresji w ogóle chujowej, że zauważcie, że no coraz mniej oczekiwań, najlepiej to tak chcemy się rozwijać, ale żadnym kosztem, żadnym postępem, tak korporacje lubią mówić, nie, i zachęcać pracowników, no zgłoś pomysł, tu powiedz co powinno być lepiej, twoją wizję tego, kiedy przychodzi co do czego, czyli kiedy pokazujesz projekt, kiedy masz jakiś konkretny pomysł, nagle nie ma pieniędzy, nie ma środków, nie ma osoby, która się nad tym zajmie, takie pierdolenie, nie? I to się dzieje niestety w wielu branżach informatycznych, takie mam wrażenie, nie? Nie chcę uogólniać, no ale jest taki trend i nie można temu zaprzeczyć, no bo to się dzieje w wielu branżach.
2: Z luźniejszych temacików to Tomisiu pisze, że wchłonie sobie burrito i mnie zaciekawiło, co to właściwie jest to burrito, czym to się różni od kebaba, od jakichś innych fast foodów, bo to takie fast foodowe chyba, tak? W ciasto zawinięte mięso, fasola, tak? Coś takiego? Burrito.
3: No to masz chyba meksykańskie żarcie, już jeszcze tak dopowiem w tym temacie, czyli chyba kukurydzę, jakieś fasole, mięcho, trochę takie słodkie z fasolą, z mięchem. Nie wiem, nie znam się tak dokładnie. Oddaję głos.
4: Zależy jaka wersja. Masz dużo wersji. Taka najprostsza, Taco Bell, czyli taka, którą większość Ameryki nie lubi, ale i tak je. No to jest przykładowo topiony, ale taki topiony w sensie w formie sosu. Taka śmietana ich, czyli sour cream. Do tego jakaś sałata, właśnie fasola, chociaż zwykle bez fasoli biorą. Do tego tutaj doritoski, jakieś właśnie albo inne tortilla chipsy. I wrzucamy do tego mięsko, jakie lubimy. Najczęściej jest to wołowinka zmielona.
2: Ale to i tak nie ma jak nasza polska zapiekanka, nasz polski fast food. Ta zapiekanka to jest właściwie bardzo mega, mega proste, a jakie smaczne, nie?
5: Nie, no. Ja z tym mrożone sobie kupiłem zapiekanki. Jedną z szynką, a drugą z pieczarkami. Nawet niezłe, muszę powiedzieć.
2: Ale jakoś tak dziwnie się nie ubywają te kupne. Do takich, jak sobie zamówisz w dobrym punkcie, że masz tą bułeczkę mięciutką, dużo sera, spływa ten serek, pieczarek nawalone. W takich knajpach jak u Witka, co zawsze polecam, bo to jest kultowe, kultowy bar z tostami, najlepszymi w Polsce. No i tam są też zapiekanki i te zapiekanki też są, też nie jadłem, ale tam książulo to się rozpływał po prostu i dał 10 na 10 tak jakby, nie? Rewelacja mówi, że tak samo dobre jak te tosty.
5: Książulo był 300 metrów ode mnie nie tak dawno.
2: No.
5: Dosłownie. Żebym wiedział, że będzie, to bym go spotkał pewnie. To był w kebabie. To jest taki niesłowny kebab.
4: To jest zrobionej czynności, o której wiele osób zapomniało. Czyli robienia frytek w środku nocy.
5: O matko, nie jest takie rzeczy na noc.
4: No i co mi zrobisz? Jak mi zabranisz?
5: No nic ci nie zrobię, no właśnie. Ale będziesz miał dwójkę twardą nad ranem.
2: Oj, gambolku, gambolku, żebyś się tylko nie pochorował od tych ziemniorów.
4: Ale te ziemniaki niedobre.
5: Pewnie masz te takie, wiesz, jak to się mówi, pręgowane, czy jak są te takie, no, z taką falą zrobione. Karbowane, o, nie pręgowane, tylko karbowane. Notabene prezerwatywy są też karbowane dla jej przyjemności.
2: Ciekawe. Ciekawe.
4: Znakowane.
3: A jest... czemu tylko powiedziałeś etam? Przepraszam, tylko tak wetnę. Czemu powiedziałeś etam tylko dla jej przyjemności? A bądź taki, wiesz.
5: No bo takie jest hasło na tych prezerwatywach, które widziałem.
3: To, teraz,
5: jej przyjemności.
3: Dla jej, dla tak. Jego, no teraz, no wiesz. Nie możemy tak, wiesz. Musimy tutaj...
5: Znaczy, nie, no umówmy się,
2: po prostu, no, tutaj kolega...
5: nie są niczym przyjemnym. No Jezu,
2: ale tutaj kolega jakby zasugerował, że kolega kolegę może ten teges się zakolegować.
4: A jakiej łechtaczkę wycięli, to jaka przyjemność?
2: O Jezu, ale żeś fajnie tutaj to powiedział.
3: No, ale
5: pan... Muszko o krajach afrykańskich, niektórych.
3: No ale są koledzy, którzy na przykład po prostu łechtaczkę mają w pupie, no i co wtedy,
4: no. No to są te strefy erogenne, niektórzy mają faktycznie w różnych miejscach, ale to trzeba być wybranym człowiekiem, trzeba mieć szczęście i pecha. Bo można no
3: wybrańcem
4: być...
3: po prostu.
5: Próbowałem tam kiedyś włożyć palec, ale...
3: Dobra, ja nie potrzebuję szczegółów, od razu mówię.
5: Nie chcę wiedzieć. Próba była, nie? Natomiast jeśli chodzi o to, że mężczyźni lubią takie pozycje, takie wiecie, że tam nie w tą dziurkę, nie? To jestem przeciwnikiem. Uważam, że to jest paskudne.
4: Damian lubi holenderskie frytki, bo mówi, że i majonezem, to jeszcze może trochę sera jakiegoś stopionego. Tak się robi właśnie holenderskie frytki.
3: Znaczy to zależy, tak? Bo wiesz, ketchup z majonezem, jak miks po prostu wziąć, kurde, i spaćkać, to jest profanacja i bluźnierstwo. Natomiast jak jest osobno w kubkach, może być tuż obok, nie? Mogą się stykać nawet końcami pisiorków ketchup z majonezem, ale nie mogą się zmiksować.
4: Ale Holendry dają ci do takiego typowego, fajnego trójkącika wrzucają ci te fryty, dają serek, żeby się ładnie stopił i leją majonez i ketchup.
2: Ja uwielbiam frytki z majonezem. Dawno nie jadłem, bo to jest mega pewnie jakieś tłuste może, dlatego nie wiem. Ale trzeba... dobrze, że przypomnieliście właśnie, że można sobie frytki z majonezikiem.
4: Ja majonezem lubię jeść, ja nie wiem, często frytek. Tak mi się zdarzyło w ostatnim roku. Chyba ze 3 razy w nocy robić frytki, ale tak ogólnie to jest u mnie rzadkość. Teraz akurat mam taką ochotę, żeby albo na frytkownicy takiej olejowej, albo beztłuszczowej. Teraz się zastanawiam, czy trochę bardziej zdrowo, czy trochę bardziej szybciej umrzeć.
2: Damian chyba doradza, że można by spróbować, i tu zaskoczenie, zarówno z ketchupem, jak i majonezem. Tak trochę tego, trochę tego. Ciekawe, jak to
4: no
2: się...
4: No to właśnie o tym mówiliśmy, Krawiec.
2: A, dobra, sorry. To...
4: Amnezja.
2: Nie, bo ja czasami się trochę tu coś
5: nie pyta, robię. Ale swój palec... Tak, swój palec mały prawej ręki.
3: Ale to
5: było bardzo, bardzo dawno temu, kiedy człowiek jeszcze eksperymentował.
2: Ale co, wsadziłeś w pupę komuś?
3: Czy co? Sobie, tak?
5: Sobie!
2: A sobie, myślałem, że komuś.
4: Powiedzmy szczerze, jak
2: dziewczynie na pierwszej randce Etam już wsadził palec w tyłek.
4: Ja obstawiam,
5: nie, ja nie chcę poruszać tych tematów, bo one są trochę takie, wiecie, w połączeniu z frytkami. Z frytkami od razu mi przychodzi, żeby frytkę trzeba
4: pożyć.
2: To faktycznie jakoś tak nie pasuje ta gadanie o tych frytkach, wsadzaniu do buzi, a potem ten palec. No nie.
4: To jest switch. Tak, był kiedyś taki filmik, taki podróba Gay Bena i mówił, że on bardzo lubi grać w grę switch. Jest taka gra, że wsadzasz sobie palec w dupę i mówisz switch i wsadzasz go do ust.
2: Super zabawa.
5: Ale jest rzeczywiście... Z dupy do ust.
2: Była, przypominam, jeden znany nadający o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, legendarny już dziś, nagrywał audycję pod tym tytułem właśnie Z dupy do ust.
4: Z dupy do mordy.
5: Tak, pamiętam ten tytuł nawet, tak. Był na radiu na fali to było, nie?
2: Tak, chyba tak.
4: A to było przed tym, jak było w Kapitanie Bombie, czy po?
2: Chyba przed.
5: On mnie wtedy, ten tatu...
2: Jeśli chodzi o z dupy do ust, to Michał Giereś był prekursorem tutaj.
5: ten tytuł mnie natchnął, pamiętam, do takiego wiersza. Siedzi tata na kanapie, palcem sobie w dupie drapie. A mu z tyłka coś wypada? Nie, to nie jest czekolada.
4: Czyżby Giereś był współtwórcą ludzkiej stonogi?
3: Nie wiem, ale na przykład wiem, że jeśli chodzi z pupy do buzi, to moi koledzy sobie tak fajnie grali. Bardzo fajna kapelka się nazywała. Kiedyś mówiłem, znaczy nie kiedyś, ostatnio u Michała na streamie mówiłem, Orma naszego, drugiego, kochanego, że właśnie znajomi moi z kapeli sobie grali właśnie w takiej kapeli, która się nazywa Ass to Mouth. Taki grindcore trochę, wiadomo, tam te napierdalanki, takie niezrozumiałe łeby, koty dla ludzi niewtajemniczonych. No. Też milusią. Bardzo milusią. Tak chciałem dodać. Oddaję głos.
5: Myślę, że jeszcze o ile nas, starszych, trochę tak ktoś szokuje, to za 10-15 lat takie dyskusje to będą przy śniadaniu. Po prostu, bo coraz bardziej się przesuwa granica tolerancji. To nie tolerancji, takiej ogólnej tolerancji na te wszystkie dziwne rzeczy, tylko tolerancji właśnie na takie coraz bardziej hardkorowe rzeczy też się przesuwa.
3: Ale wiesz, Etam, że ja ci przerwę, że na przykład to jest bardzo mocno powiązane z regionem i to nie kontynentalnie, tylko państwowo już. I to zależy od granic. Na przykład daleko nie szukając, po prostu granica z Rosją, nie w Rosji. Streamerstwo takie, wiesz, patologiczne, bardzo ostro poszło do przodu, nie? W cudzysłowie do przodu. Do przodu, co to znaczy? Dla mnie to bardziej w dół niż do przodu, nie? To może źle to powiedziałem, do w dół. W sensie tam dochodzi do takich sytuacji, że po prostu się upada ludzi, niszczy się ich, po prostu upokarza, doprowadza do prawie śmierci, albo też śmierci, dosłownie. I za to się płaci i to jest fajne i to się nazywa trash streamerstwo. i zarówno w Ukrainie, na Ukrainie. Boże, nie wiem jaka jest ta poprawna, bo chciałbym być tam przeciwko tej poprawnej. Już mi się tak pierdoli, że już nie wiem, która jest poprawna.
5: Znaczy Ukraińcy twierdzą, że u nich też się mówi na Ukrainę, na Białoruś, tak? Także...
3: A jaka była ta wcześniejsza, ta pierwsza? W Ukrainie czy na Ukrainie już mi się
5: pierdoli? Na.
3: Dokładnie, no. To na, tak, to na Ukrainie i w Rosji są trash streamerzy. Jest jakiś jeden kanał, który to opisuje i podaje przykłady i pokazuje nagrania, nie? Ja powiem wam, że jak ja to obejrzałem, godzinę czasu to trwało, to po prostu zwłoki ze mnie zostały i stwierdziłem, to co Daniel Magica robi, to jest kurwa przedszkole, to jest wstęp, to jest w ogóle jakiś żałosny wstęp do tego, to co tam oni odpierdalają, to jest po prostu niszczenie, bicie człowieka, policja wpada, ten człowiek błaga o litość, nie? Bo oni go biorą, to podtapiają, nie wiem, podpalają typa, żygają na niego, prawie że nie srają, biją, upokarzają. Laska w ogóle, słuchaj, gościu dostał donate, są parą, nie? Jebnięty typa, spierdolnięty. No, na Syberii to inaczej wygląda niż w Polsce, nie? To nie są temperatury 5-8 stopni, czy minus 5-8, tylko tam jest minus 35 stopni, tak? Więc jak kurwa na balkon sobie wyjdziesz na pół minuty, to cię tak wypizga, że po prostu będziesz błagał o litość, żeby wrócić, nie? Idiota dostał donata, jeden idiota dostał donata, że $1000, ale niech twoja kobieta wyjdzie w stroju bikini, tak? Czyli po prostu w samym stroju tam na okolice intymne, no i cycki. No i że dam ci $1000, znaczy dał mu $1000, ale niech twoja babka tego. No idiota, był najebany, debil. Zaczął się kłócić ze swoją babą, nie? Na tym streamie było to widać. Kazał jej wyjść. Ta kobieta wyszła w stroju bikini. Było minus, nie wiem, 30 stopni, minus 20 stopni. Błaga go, litość, pukała tam. Nie pukała, ona po prostu pięściami tam napierdalała, żeby on wpuścił. On się śmiał tego. Było to widać na streamie. Po czym ten stream dalej trwał, idiota, debil, pieprzony, dopuścił do jej śmierci, po prostu zanikło to proszenie o pomoc tej jego kobiety, po czym zdziwiony, nie, nagle udający zdziwiony, zadzwonił na pogotowie, no bo tam o 8 czy o 9 rano po paru godzinach wlókł tą kobietę, czyli te zwłoki, które po prostu już to były zwłoki, nie, do swojego domu z powrotem. No bo donata dostał, no i ten dzwoni na pogotowie, no że on nie wiedział, że zgrywa głupka i jest nagranie, jak pogotowie reaguje, próbuje reanimować, no i ta kobieta już nie żyje, nie? No słuchajcie, no takie rzeczy się dzieją, nie? To jest tylko jeden z przykładów, bo tam jest wiele, po prostu mi szczena opada i po prostu zbierałem siebie przez 3 dni, nie? Co myślę, spoko, ja się cieszę, że żyję w Polsce i dla mnie skandalem jest na przykład takie ta Pandora Gate, czyli te pedofilskie afery. No to jest smutne, nie? Nie chcę tego kierunku, ale wiem, że Polska, na szczęście w cudzysłowie, nie dorosliśmy do tego poziomu, nie zniżymy się, no bo to nie nasz level, nie? Więc tam są dzikusy, kurwa, w Rosji, ale nie tylko w Rosji, to wszędzie są, natomiast no niestety tam są standardami takimi, nie wiem czemu, nie?
4: Nie są dzikusy.
3: W Ukraińcy, Ukraińcy nie, też, nie? Bo tam jest 2 Ukraińców jakichś i chyba 3 czy 4 Rosjanów, więc...
4: To są socjopaci.
3: Przypuszczam, że w Polsce też pojebańcy tacy by się znaleźli, nie? Więc, ale na szczęście nie ma przyzwolenia społecznego. W ogóle u nas to nie pyknie, nie? No bo coś tak jak się pojawi, to jest natychmiastowa, która będzie reakcja, będzie prokuratura i nie ma przyzwolenia.
2: Tak, no jakby pewnych granic nie przekraczamy za bardzo w sumie, nie? Nie mamy takich za bardzo streamerów, którzy się tam gdzieś dźgają, ranią, czy wystawiają na balkon, żeby zamarzł. Najgrubsza afera to chyba była, jak ten proboszcz bił małysza, no to pseudonim
3: było,
2: butelką po wódce rozwalił mu głowę. No to u nas to było uznane już za taki hardcore chyba, nie?
3: Ja to sam widziałem, zgłaszałem chyba z paręnaście razy, chociaż z tego samego konta, ale próbowałem, nie? Ale było, tak. Widziałem to i no to było dla mnie fatalne. W ogóle to jest niedopuszczalne, nie?
2: Także... No ale tak woda robi z człowiekiem. Im więcej wody, im dziksi ludzie. Ja to myślę, że w ogóle dla takiego jakiegoś biedaka z patologii, właśnie jakiegoś pana Menela czy coś, to jak on nagle widzi, że ludzie mu płacą po 1000 zł, bo wiesz, są takie przypadki, nie? Że właśnie wpłacają za wsadźce palca do dupy i masz tu 1000 zł. No to jemu odbija od tego jakoś pewnie, nie? I od tej kasy.
3: Ja znajdę ten filmik, bo nie wiem, czego nie ściągnąłem. Może go reuploaduję, ale koleś też tam mówi właśnie o jakiejś parce, gdzie się rozstali, bo kolesiowi płacili za to, żeby żar, nie? Żeby po prostu żar, żeby chlał. No i czekaj po prostu na taką sytuację jak z Samaną, że gościu się doprowadzi do takiej sytuacji, że spoko, dadzą mu kasę, luz, nie? Ale dadzą mu kasę, ale żeby robił to, co oni tam chcą.
4: No właśnie, momentach. To jest problem.
3: I wiesz, i on po prostu dostał kasę, spasł się jak świnia, kurwa, zaczął się wymiotować w ogóle gdzieś na streamach, w ogóle, aha, on miał matkę w ogóle jakąś i z tą matką zaczął się lizać gdzieś na, ja pierdolę, no, po prostu...
4: Ty mówisz, nie, ja
3: to jest po prostu, historii. Dla mnie to już jest koniec, i mi się error świeci i jest finał, tak, no ale po prostu... Cieszę się, że żyję w Polsce, tak?
2: No, Gumball, chciałeś coś tutaj tego dorzucić.
3: Dobrze.
4: Mhm. Nie, pytam się, czy mówiłeś o Christianie.
3: Być może, wiesz, musiałbym zobaczyć ten film.
4: Tak. I zaraz znajdę go. To jest bardzo smutna sprawa, bo ja uważam, że ten gość jest winny, ale ta odpowiedzialność tu jest zbiorowa, uważam. Czyli wszyscy, którzy... komentowali, zmuszali go, czy w ten sposób wywierali presję, to są socjopaci albo ludzie, którzy nie rozumieją, że czyny mają konsekwencje.
3: Ale stary, tak, ale masz mózg, kurwa, no halo. Nie to możemy jest... wychodzić z założenia, że nie masz mózgu.
2: No dobra, nie każdy ma, no.
3: No nie, ja tego nie pojmuję, ale okej, kontynuujcie.
4: No ja wiem, że ty powiesz, że on, no i ja rozumiem to i on robi źle, w ogóle tego nie powinien robić, tylko ja uważam, że ci, którzy w ogóle go nakłaniali do tego, to też są nieźli, kurwa, socjopaci.
3: No tak, zgadza
2: ale
3: się.
2: W ogóle zauważcie, że u nas moda jakby na takie patostreamy, drunk streamy typu Rafatus, to już taka patologia, że tam się leją, biją, to jakby minęła trochę, jakby to przejęli jacyś już młodzi influencerzy, walki, co jest troszeczkę lepsze, no co by nie mówić, to zawsze jakiś sport przy tych walkach i lepiej coś ładnego pokazywać, nawet głupiego do bólu, ale ładnego, gdzieś coś nagrywać, jakieś właśnie konkursy robią, pranki, niż chlać, nie? No, więc, a dołączył do nas orzeł biały, czy biały to nie wiem, fioletowy orzeł do nas dołączył.
6: Orzeł fioletowy. Witajcie, siemanko.
3: Szczęść Boże, Michał.
2: Ale taki Boże z drzewami, szczęść, wiesz.
3: Oczywiście. No.
6: Chciałem zapytać się was, dlaczego mój temat zniknął z Discorda, ten o Albercie Pajku? Ktoś usunął, bo szukam teraz na Discordzie, nie ma nigdzie.
2: Ja widziałem, jak Żyd na kiju niósł.
4: Orzeł.
6: No.
4: Orzeł.
6: Co?
4: Orzeł, ty jesteś pierwszy w tym swetrze.
6: W jakim swetrze?
7: Nie, żeby nie używać to słowa Żyd, tylko orła. Jakoś inaczej.
4: Co ja będę mówił? Menele TV.
6: Nie, bo ten. Ten ożył. A, dobra. No, rzeczywiście, tak. Teraz przypomniałem. Nie, bo słuchajcie, napisałem temat, wrzuciłem na Discordzie i nie wiem, czemu zniknął. Ten o liście Alberta Pajka do tego, kurwa, jak to się Mazzini nazywał, jak on tam miał, Hugo czy jakiś inny. Nie Hugo. Ogólnie jest list z 1871 roku, gdzie tam jakiś główny mason, kurwa, ten właśnie Albert Pike, pisze do jakiegoś tam głównego generała iluminatów o tym, że trzeba 3 wojny światowe wywołać, żeby nowy porządek światowy wprowadzić. I właśnie jest napisane, że 3. wojna się ma zacząć od tego, że będzie wielki konflikt. Nie jest nawet napisane, że Izrael z Palestyną, bo to jeszcze wtedy to państwo nie istniało wtedy, ale że trzeba poróżnić właśnie Żydów z muzułmanami i wtedy tam każdy kraj na świecie będzie musiał się po jednej albo po drugiej stronie opowiedzieć i od tego się trzecia wojna światowa zacznie i się będzie cały świat ze sobą napierdalał, nie? I generalnie...
3: Tego nie ma. 17 października ta wiadomość jest dostępna o godzinie 11.11 i nikt jej nie usunął, także może się szukać, ale ona jest. Tak. Polskie dowództwo do dymisji się poddało w Wigilię wybuchu wojny poprzez Wigilię. Czytam teraz Michał wiadomość, poprzez Wigilię mam na myśli krótki okres czasu, a to tak, już ostatnie zdanie. Tutaj jest oryginał listu tej masońskiej kurwy Alberta Pejka do Maziniego, ówczesnego dyrektora włoskiego Illuminata, HATFU w nawiasie. Jest link. To jest, ta wiadomość jest nadal dostępna na Discordzie, nikt jej nie usunął.
6: To jest na ławce w parku?
3: Oczywiście, że tak.
6: To ja ślepy jestem jakiś.
3: No ślepy jesteś, no.
4: Nie usuwam, mamy...
6: A to przepraszam w takim razie. No, także wiecie, jak wam Jatkowski albo jakiś Ator, albo ktoś tam pieprzy, że koniec już tego, wiecie, ten firmongering tak zwany, to nie jest żadne jakieś przewidywanie przyszłości, tylko to jest wszystko zaplanowane i rozpisane, nie? A co ciekawe w ogóle, ten list był do któregoś tam roku opublikowany, był do zobaczenia normalnie w tym, w jakimś tam londyńskim muzeum, czy jakimś, inaczej przy bibliotece, w bibliotece, która znajduje się przy Narodowym Brytyjskim Muzeum, do któregoś tam roku był wystawiony, można było go zobaczyć, a potem ten list nagle zniknął i się pojawiły teorie spiskowe, że nikt nic takiego nigdy nie napisał, nie?
4: To jest teoria Mandeli.
6: To jest ciekawe. Także no, Także wiecie, jak się widzi konflikt Izraela ze światem muzułmańskim, to wiecie, to już jest jakby zapisane, że tak powie, że tak będzie i ktoś do tej sytuacji doprowadzi. To nie jest kwestia jakiegoś Jackowskiego czy innego jasnowidza, który to przewidzi, nie?
4: Tylko Panie Dobliński, ja się pan nie czuję, że to zawsze tak było, że już od dawna Żydzi się z islamistami, czyli Arabami tłukli. To nie jest jakaś nowa rzecz. To zawsze się działo.
6: No tak, ale wiesz, dolać do oliwy do ognia to już nie jest wielka sztuka, nie?
4: No nie, to łatwo.
6: Widzisz, można zaognić jakiś konflikt i potem tylko dolewać i dolewać, nie? I zaraz będziemy oddawać broń, tak jak na Ukrainę. Może tak być.
5: Ale nie, tego nie. Gdzie tam nie będziemy oddawać. Tam co najwyżej pojedzie misja pokojowa, już pojechało dwóch, to podobno. Że tam nie są potrzeby, oni nie potrzebują.
4: Misja pokojowa USA?
3: Ale tam, powiedz mi jedną rzecz, bo ogarniasz Skype'a, co nie? Tak w miarę.
5: Jeszcze raz, kogo ogarniam?
3: Skype'a.
5: No, trochę. No,
3: właśnie ten. A powiedz mi, jak ci wysłał link po prostu do tego, no to mógł ci założyć konto na Discordzie, byś sobie tam wbił, to myślę, że to
5: byłoby dobra opcja. Nie, ja nie chcę. Ja ci powiem szczerze, dlatego nie chcę po prostu, bo ja unikam w tej chwili rzeczy, które by mnie pochłaniały czasowo. Ja nie mam już w ogóle żadnych tych Twitchów, żadnych Facebooków, żadnych społecznościówek. Jedyne, co mi zostało, ten kanał na YouTubie i to wszystko, nie? Nie, ja po prostu mnie to nie pociąga już w ogóle, nie?
3: Rozumiem. Okay. No dobrze.
5: Okay. Totalnie wyczyściłem sobie z tego głowę, bo po prostu zajmuję się takimi rzeczami bardziej, no mówię, teraz akurat się bawię w narzędzia do tego. Stoi drukarka przygotowana, którą muszę skonfigurować od miesiąca i... Innymi rzeczami się zająłem, po prostu innymi. No.
3: Ja to rozumiem, bo to faktycznie jest pożar czasów. No, a wracając do tematu, do poprzedniego wątku, no, bo w ogóle uaktywnił się u nas na czacie, na Discordzie nasz przyjaciel i wielki przyjaciel, no, bo nie można go inaczej nazwać.
4: To nie dojdzie do niczego dobrego. Ja ci mówię, Buzu, tu nic nie wskurasz, a tylko się wkurzysz.
3: No ale nie wiesz, co chcę powiedzieć, czy wiesz?
4: Znaczy tak czuję na 90%, co chcesz powiedzieć, ale dobra, mów.
3: No nie, no Co, no, chodzi o tą słynną wojnę drugą, która wybuchła, prawda, więc po prostu jeden, może nie będę mówić imienia, nazwiska, chociaż to nie jest imię, nazwisko, tylko bardziej ksywa i pseudonim z cyberpunka, z prefiksami odpowiednimi, dotyczącymi wykształcenia, za dużo już powiedziałem, dla tych, co wiedzą, to wiedzą. No i tyle. No,
4: może... Lubi Żydów, no co zrobić?
3: Nie, że lubi Żydów, no po prostu sam powiedział otwarcie i za to szacun, jakby to mi się podoba, nie, że po prostu jakby powiedział otwarcie, natomiast też przedstawia inną perspektywę patrzenia na tematy zajęcia terenów, okupacji, twierdząc, że to jest, chodzi o Palestynę oczywiście, tak, i tam te rejony od lat 20., 30. zajmowane i przejmowane przez Izrael, że to nie tak było, jak twierdzą media i na przykład Al Jazeera.com, która przedstawia jakąś historię i że to jest propaganda i tak dalej, i tak dalej. No i to jest ciekawe, no, a wcześniej się jakoś tak nie za bardzo był aktywny użytkownik, nie? No i to takie,
4: myślę,
3: takie
4: na pewno Shapiro powołuje, bo Ben Shapiro bardzo podobnie mówi.
3: Jeszcze raz?
4: Ben Shapiro bardzo podobnie mówi, on tak naprawdę powiela jego wszystkie te teorie, nawet nie wiem, czy to są teorie, czy fakty, nie chcę tutaj się zastanawiać, ale tą całą polemikę jego kopiuje.
3: Znaczy, więc według mnie on zarzuca innym, wiesz, kontekst, nie, że brak kontekstu, natomiast sam się skupia, kurde, właśnie tak jakby patrzył przez lunetę, co nie? Nie wielowidowiskowo, no i to takie jest dziwne, nie? No bo innym zarzuca, że a ty nie bierzesz kontekstu, ty nie bierzesz, kurde, tutaj innych takich konspektów, które miały czas wielosetletni i tak dalej, i faktów innych, no a sam podaje w ogóle i wyolbrzymia pewne rzeczy, które no nie były, kurwa, jakieś straszne, no i pomija w ogóle i nie uznaje. Ja rozumiem, tak, że jeżeli ktoś ma tam rodzinę i tak dalej na tamtych terenach, to też inaczej się to odbiera, inaczej się to interpretuje. I jestem pełen obaw, że po prostu wtedy po prostu jesteś pod, no, pod wpływem emocjonalnym i tak dalej. Natomiast, no i się nie dziwię się mu i spoko, luz, nie? Wiesz, rodzina to rodzina, tak? I tyle. To się kocha, to jest najważniejsza wartość i jakby spoko, nie? Natomiast jak było naprawdę, nie wiem, nie mieszkałem tam, nie żyłem. Mam swoje podejrzenia, mam swoje teorie, mam swoje jakby wnioski, natomiast nie chcę na twardo tam mówić, jak było i tyle, bo to nie jest moja ziemia, tak? Więc jakby ja nie znam takiej totalnie historii, nie mam jej przekazywanych od pradziadów, więc nie będę się tu mążyć, pierdolić i tak dalej, więc mi się wydaje jedno, ale nie chcę się z tym dzielić tutaj, bo nie chcę gówno burzy i w chuju to mam, bo ja swoje wiem. Na przykład jeśli w tym konspekcie chodzi o pewną nację, no to po prostu w innych rzeczach dotyczących Polski stricte mam swoje mniemanie, mam swoje zdanie, mam swoje wiele pytań, na które nie otrzymałem odpowiedzi od jakichś tam ludzi i tyle, nie? Więc kończąc temat, daję głos.
6: Ja tu widzę wojnę ludzie kontra ludzie po prostu i że jakby to całe religijne gówno, całą tą otoczkę tej wiary wziąć i po prostu spuścić to wszystko w kibel, to by się okazało, że w ogóle nie ma o co walczyć. Bo to jest zawsze dziel i rządź. Na tej zasadzie to się opiera, nie?
3: Każda religia, dlatego ja...
6: Tak, każda religia, tak jak, nie wiem, kojarzycie, to jest na odwrocie dolara narysowane, jednego dolara, ta piramida z tym okiem, no to widzicie, to oko też jest odłączone od reszty piramidy. Dlaczego? Dlatego, że to oko to jest cała ta wierchuszka w symbologii, to jest taki, to jest symbol, że to jest cała ta wierchuszka, ta grupa zarządzająca tym wszystkim, a te wszystkie cegiełki pod spodem, które tworzą tą piramidę, to są ci wszyscy te owieczki, które pójdą na rzeź i będą walczyć za to, żeby to oczko mogło być u władzy cały czas. Dlatego mówię wam, zdjąć to religijne gówno, wziąć tymi Bibliami, Koranami i tymi wszystkimi księgami, wytrzeć sobie dupę, spuścić je wszystkie w kiblu i się nagle okaże, że nie ma o co walczyć i że wcale nie jesteśmy wrogami, tylko po prostu te kurwy tam na górze jednych na drugich chrzczują.
3: No tutaj jest zgoda z Orłem, jakby w mojej ocenie. też się zgadzam.
2: Tylko teraz właśnie jak w to oko wbić palca? Jak wydubać to oko?
8: Kakaowe oko.
2: Jak mnie wybierzecie, to ja to oko wybiję. Pięścią, tą prawą ręką.
3: Dajmy go Zetamowi teraz. Jak palec w oko.
5: Znaczy ja w palca w oko nie będę wsadzał, tylko no chyba, że mi ktoś zaatakuje, ale ja widzę w Palestynie, bo to była Palestyna kiedyś, to ja widzę tam podstawowy błąd, zachęcanie do osadnictwa. Złe miejsce wybrali, po prostu najgorsze miejsce wybrali na zrobienie Izraela, nie? Po prostu to powinno być w ogóle w innym miejscu na globie. Na pewno nie w tym miejscu, tak? Między państwami arabskimi, no bez sensu kompletnie.
8: No musi tam być, bo Jerozolima.
5: Tam Jerozolima. Zrobiliby
6: ale to właśnie jest wsadzenie właśnie tego kija w mrowisko, bo tam są same muzułmańskie kraje tak naprawdę, które nienawidzą Izraela i dlatego właśnie tam powstał Izrael. No.
5: To jest tak malutkie państwo, że jak rzeczywiście będzie powtórka z tej wojny sześciodniowej, to tym razem, tylko tym razem mamy zupełnie inną technologię. Izrael nie będzie miał żadnych szans. To jest...
8: Nie, w zasadzie... ja uważam, że Izrael właśnie ma szansę.
5: Nie ma żadnych szans. Absolutnie nie ma żadnych
8: bardzo
5: szans.
8: Bardzo słabo oceniasz Izrael, bo Izrael nie jest tylko jakby... To nie jest tylko Izrael. To jest
5: zbyt małe, słuchaj, to jest zbyt małe. Jeden ładunek strategiczny i to jest po tym państwie.
6: To znaczy, Izrael ma duże szanse walcząc z takim Libanem, Jordanią czy właśnie Palestyną, nie? Ale wiesz, są takie potęgi atomowe, znaczy potęgi, no, są kraje, które posiadają broń atomową, na przykład Iran, który opowiedział się chyba tydzień temu już oficjalnie, że po stronie Hamasu będą walczyć, no i już na nich Izrael sobie nie poradzi, tylko tu już będzie trzeba ściągać, wiecie, wsparcie z Ameryki i z innych krajów, nie? Dlatego widzicie, jak się kraj, ten świat teraz formuje, że jedni popierają Izrael, drudzy popierają Palestynę i jak już się te, moim zdaniem, jak już się te dwa fronty tak utworzą, zakonserwują, no to dojdzie do wielkiego pierdolnięcia.
5: No ale to jest, wiecie, Palestyna z tym to jest razem tam 8 czy 10 milionów mieszkańców z Izraelem. Jakoś nie słyszę o problemie łotewskim, litewskim, światowym, czy nie wiem, mołdawskim, tak? Takie podobne państwa wielkościowo.
8: Że też się biją. Zaraz...
5: Co?
8: Mówię, że też się biją.
5: No tak, ale nie słychać, żeby to był aż taki ogólnoświatowy problem, nie? Tam jest 6,4 miliona, albo z problemem na przykład, no nie wiem, takie troszeczkę większe państwo jak Islandia, gdzie na terytorium 1/3 Polski, to jest prawie 1/3 Polski terytorium, ale nie mieszka tam tyle mieszkańców, co w Szczecinie.
6: Pół miliona. Czego,
5: nie, tam mieszka 342 tysiące dokładnie, wczoraj sprawdzałem. I z czego prawie 50 tysięcy to są Polacy.
8: O, sporo.
2: A ostatnio w komentarzach ktoś napisał, że przepraszam, że pierdnąłem, podał nawet timestampa. Faktycznie był taki dźwięk jakby, ale to skóra tak po prostu trzeszczy. Pierdnąłem do tej pory raz na audycji głośno, do mikrofonu, prosto, ale otwarcie. I powiedziałem wtedy słuchaczowi właśnie coś tam w stylu, że tyle ci powiem, ale to było raz. Więcej razy bykałem, ale pierdnięcie było tylko jedno. Proszę mnie nie szkalować. Dziękuję.
8: Może jakbym poszedł z gruzem.
2: Tak.
5: O, to jakby tak światowym problemem stał się problem takiego małego państwa, które mało kto zna. To jest, jak to się nazywa, jak państwo jest zależne od drugiego państwa. Autonomia. Nazywa się Pitcairn i ma aż 50 mieszkańców, nie?
6: Z tego połowa pedofile, słyszałem. Tam był skandal pedofilski pewne swojego czasu.
5: Tak, był. Był, ale teraz zapraszają, bo chcą tam tą ludność utrzymać. Trzeba mieć tam pewną inwestycję poczynić. Można zostać poddanym, bo to jest poddany brytyjskim się jest, bo Wielka Brytania, bo Brytania to jest ta wyspa, którą mamy tutaj, a Wielka Brytania to jest Kanada, Australia, Nowa Zelandia i te właśnie zamorskie tam koło Argentyny.
6: Źle mówisz akurat. Wielka Brytania to jest Wyspa Brytania plus Irlandia Północna.
5: No to w ten sposób to jeszcze Walia i Szkocja, te dwa inne królestwa. Zresztą tych królestw mamy zwrócić uwagę, że na przykład do tych numerów Dan na Wall Street wpisanych nie mamy królestw, czyli ani Holandii, ani Królestwa Holandii, ani Belgii, ani Szwecji, ani Norwegii, ani Danii. Nie ma tego w Danach. Tylko takie jak Polska, Poland Republic of, nie?
8: A people.
6: A to się nazywa terytoria zależne. One niby mają swoją autonomię, ale cały czas podlegają pod koronę.
8: Jak to tak jak ten. Chiny.
6: I na przykład Grenlandię, to są terytoria, które formalnie należą do Królestwa Danii, do Króla Danii.
5: Tak.
6: Jego własność na tej zasadzie. To działa. Mogłyby być to niezależne państwa, ale są własnością Króla Danii, więc o niepodległości mogą sobie pomarzyć.
5: Zresztą Skandynawia jako taka kiedyś to w ogóle była tylko Szwecja, nie? To gdzie było Finlandia. Finlandia zresztą uzyskała niepodległość w 1919 chyba to jest, bo to była Republika Suomi, wtedy pod Rosję podchodziła, jeszcze carską. Po rewolucji zaraz, ale Norwegii w ogóle nie było jeszcze przed I wojną światową. Dania tak samo należała do Szwecji. Ba, Szczecin należał do Szwecji. To tutaj dosyć daleko sięgali Szwedzi, nie? Dania się później wyłania. Norwegia, Finlandia, to są późniejsze czasy, nie?
6: No, ja uważam, że ludzie się powinni sami rządzić tak, jak chcą. Nie? A z tym Pitcairn, co mówisz, tam jest bardzo niebezpieczne, tam się nie da dostać generalnie, bo to jest wyspa wulkaniczna, ona jest na takim jakby wielkim kamieniu zbudowana i tam można się dostać tylko niby drogą morską, ale też z dostaniem się drogą morską jest kłopot, bo tam jest strasznie, te wody są jakieś takie rwiste niby i bardzo łatwo można się o skały roztrzaskać, że tak powiem. Tam mieli kiedyś, tam przypływa chyba statek raz na pół roku, który przywozi tam zapasy różne, no i raz mieli chyba ten kłopot, że ten statek się rozpierdolił gdzieś tam o skały, no i przez pół roku byli odcięci tak naprawdę.
5: W ogóle to jest ludność tej wyspy, to są potomkowie słynnej takiej zbuntowanej załogi statku Bounty. Nie wiem, czy o tym słyszałeś, nie?
6: No.
5: No i oni tam się właśnie zbuntowali i rozbili się na tej wyspie i zostali to. I to już tam, ile są, 400 lat temu to było. Czytałem kiedyś tą historię, gdzieś znalazłem właśnie szczegóły takie większe, nie? A możliwe, że to i nawet na Wikipedii jest opisane.
6: No w takich miejscach oni mają bardzo niską, znaczy bardzo słabą pulę genetyczną tak naprawdę, wiesz, także żeby tam się rozmnażać i założyć cywilizację, to oni potrzebują ludności napływowej, nie, bo potem się same dauny będą rodzić, no. Brzydko mówiąc, a wy mówicie, że Koreańczyka mówisz, tam, że rozpoznasz od Japończyka. Koreańczyk ma taką cechę charakterystyczną, że on naprawdę wygląda jakby to był żółtek z zespołem Downa. Jakbyś wziął białego, który ma zespół Downa i postawił koło
2: Jezu, Koreańczyka. Ale ty jesteś jakiś straszny, okropny. Tutaj jak,
6: nie,
2: wiesz, no,
6: to
2: Korwin,
6: mówią sami Koreańczycy o sobie mówią.
2: Ale ja mówię o tym, jak ty się wysławiasz, jakich słów używasz, no taki, wiesz, no Korwin razy pięć, nie? Kurwa, jak Downy skośne okie, białasem się zmiesza, to Downa mamy. No kurwa, tak się nie mówi, no kanał mi z rowerka spadnie, proszę trochę bardziej poprawnie.
5: No ale powiem ci tak, jak popatrzysz na Anglików, tak samo Norwegowie są bardzo, Skandynawowie są bardzo charakterystyczni z wyglądu, ale jak na przykład na Anglików popatrzysz, szczególnie wśród kibiców, to widzisz takie ziemniaczane twarze. To jest prawda akurat. Angola, Irlandczyka, właśnie po takiej lekko ziemniaczanej twarzy, ale szczególnie Anglicy mają coś takiego w sobie.
2: Czech też chyba będzie często taki jakiś taki jakby z innej gliny troszeczkę wyrzeźbiony, nie?
8: Epiczki, lubię Czechów. To śmieszni ludzie są. Tak samo pewnie oni o nas myślą. Ale Czesi to są takie trochę jednak małe skurwysyny, mimo że są śmieszni, bo oni Polaków to nie lubią. My to w sumie do nich nic nie mamy, ale oni dużo do nas mają. Nie no, wiem, w sumie
5: oj, prawo. zobacz taki kanał Starożytna Historia Polski, tam młody historyk opowiada o czasach jeszcze sprzed Mieszka i o tych naszych stosunkach. Czesi w ogóle też mi...
8: Że to by tak zostało? Że to by z pokolenia na pokolenie aż tak przechodziło? No, bez przesady.
5: Czesi mieli swoje za uszami.
6: My nigdy wojny z Czechami żadnej chyba nie mieliśmy żadnej poważnej takiej z tego, co
5: się... Jakże nie za chrobrego było, oczywiście, że były.
2: A Czesi może tak słyszałem, że chętnie donosili, jak trzeba było i poddali się w sumie, potem donosili. No też ktoś może powiedzieć, że to Polak lepszy, bo walczy, bo mniej, no ale może mniej, nie? Bo oni jako... Któryś z tam krajów tego bloku wschodniego dawnego to właśnie tam jakoś się wybijali obywatele, jeśli chodzi o donoszenie. Wszędzie szpicle, wszędzie donosy.
5: No to mówisz o NRD, o Stasi.
2: No chyba ja, też, ale nie wiem, jak to z Czechami było. Nie wiem, jak to z Czechami było.
5: Czesi byli i Węgrzy byli tacy w miarę buntowniczy. No Czechom zabili premiera, tak, Dubčeka. Chyba był Dubček się nazywał, nie pamiętam już teraz, nie pomyliłem.
2: Dubček?
5: Węgrzy to wiadomo, 56 rok, tak. Słynny bunt. No i tutaj też ten silny argument o tym, że czytanie nie zawsze jest korzystne, bo jak na Czechów napadaliśmy, zresztą podobno za namową naszego generała, ta interwencja była w 68 przeprowadzona, namawiał nam bardzo podobno, to w gazetach rano napisali, że armia radziecka jest niepokonana. No więc skoro jest niepokonana, to ludzie się po prostu poddali, nie? Natomiast ponieważ Afgańczycy 70% nie zna czytania i pisania, to jak w 80 roku weszli do Afganistanu, to jak napisali, że jest niepokonana, to nikt o tym nie wiedział, bo nie umiał czytać i się postawili, nie? Co osłabiło Związek Radziecki i się skończyło, jak się skończyło, nie?
6: No Afganistanu nikt nie podbił, nigdy nie.
5: No bo można to co podbijać, no.
6: Połowicznym sukcesie Ameryki, ale też się wycofali, zostawili w cholerę sprzętu i poszli.
5: Bo i tam teraz idzie forsa, ostatnio oglądałem materiał takiego podróżnika polskiego, no wielu jest teraz takich, co podróżuje i vlogi robi, nie? To no. Kurka wodna, jak tam się rozwinęło to wszystko w tych miastach, ja pierdziule. Tam rozmawiał z tymi, jak oni się nazywają, kurczę, ci lokalsi, tacy Arabowie, ci tacy bardziej ekstremistyczni. Zapomniałem już, kurde, jak oni się nazywają. Tak. To normalnie tam na luzie gadają, bo bez przesady, tutaj nie ma aż tak źle. Oni się już tak ucywilizowali, nie? W tych miastach normalnie, fajnie wszystko wygląda, jakieś hot dogi, nie hot dogi, pizzerie, kurde, porobione.
8: No, ta młodzież teraz, no, hot dogi, pizzerie, internet, jajka niespodzianki. Za moich czasów, co jedyne jajko niespodzianka, to jak matka zrobiła jajko na twardo i wyszło na miękko. A potem i tak wszystkich ubecja zabierała.
5: Bary mleczne byśmy mogli, przecież myśmy w Afganistanie byli wojskowo. Powinniśmy mieć jakąś korzyść. Polskie te kotlet burgery na przykład, jakieś takie z sieci powinny tam być. Jakieś polskie z połem właśnie, żeby weszło, nie? A my z tego nic nie mamy, kurka wodna. W Iraku co my mamy w Iraku? Nic tam nie ma.
2: Tak, i jeszcze jak chcemy ratować nasze rolnictwo, nasz tutaj przemysł zbożowy, to wielki foch. Jak to? A nie ukraiński ważniejszy? Co to?
5: A nie, no z tym zbożem to jest okej, słuchaj. Z tym zbożem idzie ciężka zima. Idzie ciężka zima, słuchajcie. Zobaczyć, ile tona tego zboża kosztuje, ile kosztuje tona węgla, a jestem pewien, że jest ta tona zboża dużo tańsza i na opał normalnie palić tym. Tak jak rolnicy.
8: Ukraińców poszedł pozew i nie będziemy mogli się jakby w nim, jak Polska jako kraj, nie będzie mogła się bronić, tylko będzie reprezentowana przez Unię Europejską.
2: Super.
5: No, to są bzdury totalne. Jakbyśmy chcieli, to byśmy zrobili, co byśmy chcieli. I tyle.
8: Ale wiesz, jak jest.
5: Zresztą to już jest tylko kwestia czasu. To już jest po Ukrainie, także
2: pan, wiesz. Pan Żeleński raczył też powiedzieć, że pewne kraje, mryk, mryk, tu do nas, grają jak Putin im zagra. To ładnie nas podsumował. Tutaj.
8: Gra jak Niemcy jemu zagrają.
2: No. Ładnie. Tak w sumie to.
6: Roman Bandera to prostytutka Hitlera.

0: Kownie. Wiecie, co to znaczy, nie?
1: Rzeźnik?
0: U nas mi... Jak?
1: Rzeźnik?
0: Nie, podrzynaciel. Tłumacząc dosłownie.
2: Podrzynasz.
0: Ryzników. Ryzjat. Od ruskiego ryzjat.
3: Geralta, rzeźnik z Moskwy.
2: rzeźnik ten, z Rivi. Jak tam było coś w tym Wiedźminie? Go nazywali?
3: No, rzeźnik
2: z Blaviken, właśnie. Rzeźnik z Blaviken. No.
3: Zajebał pół wsi.
2: Się wkurzył. No.
3: Miał tam zły dzień. Każdemu może.
2: Bo to źli wieśniacy byli.
3: No, przyszedł tam Antonio.
0: Zauważyliście pewnie, że od kilku dni, tak samo jak było wtedy z tą całą zarazą, jak 24 po prostu z dnia na dzień znikło, tak teraz praktycznie podobnie jest
2: co
0: z naszymi sąsiadami wschodnimi, nie? Znikł praktycznie. Z mediów to tam już tam na czwartej, piątej pozycji, gdzieś tam daleko, daleko pokazują i głównie prezydenta pokazują. Już praktycznie nic nie pokazują z tych rzeczy. No.
3: A jak myślicie, czy więcej będzie Koperku czy Pietruszki?
2: Komu?
3: Gdzie więcej kupią Koperku czy Pietruszki?
2: Chyba nie rozumiem dowcipu chyba.
1: Ja też nie.
3: No nie, to nie będę ci tłumaczył, bo to w sumie nie mogę się go wytłumaczyć. Aha. Ale tak chyba rozumiem.
2: No dobra. Powoli będziemy kończyli, trzecia w nocy.
0: To samo chciałem powiedzieć 3 sekundy temu.
1: Jakie kończyli? Przecież tyle donate'ów dostałeś dzisiaj. No. Do rana miało być.
0: Ale się skończyły, przestało już 6 przychodzić.
2: Godzin.
0: No.
2: 6 godzin jest w sumie bardzo wcześnie wstałem.
0: A ja o 3 się kładę, więc za parę minut już tak mój czas, już staram się na te stare lata nie przeginać ze składzeniem się późnym spać. Bo ten człowiek taki śnięty. Myślę, że do 3 to jest tak maksimum. Krawiec też już wchodzi w ten wiek, że będzie też tylko do 2 na przykład, nie?
2: A potem już na koniec, na 15 minut tylko wejdę, coś pocharczę. Już taki
3: to
2: stary.
3: To mówię inaczej. Ja ci krawiec wyjaśnię to w taki sposób, żebyś zrozumiał, a żebyś nie miał problemu z tym koperkiem i pietruszką. Najczęściej w niedzielę. Tak przed godziną 19 bardzo dużo straganów się pojawia na Twitterze, teraz idzie. I dużo osób mówi, ile pietruszki albo koperku sprzedali.
0: No u nas się przed Biedronką otworzyła taka, jakby to powiedzieć, uliczny handel się zrobił. Nie wiem, pozwalają im chyba tam, bo to chyba jest plac. Cholera wie, czy to jest miejskie, czy to jest biedrońskie. Ale tam pozwalają im jakieś tam koce sprzedają, jakieś zabawki z hurtowni. Widać, że to z hurtowni pobrane. Handel się, taki mały ryneczek się zrobił, kilkustanowiskowy na razie. Ale coraz śmielej, coraz więcej może się kurde otworzy. Ja lubię takie ryneczki właśnie, żeby były. Takie, że tam sprzedaje. Na przykład ostatnio gościu sprzedawał gaz. Nie? Kuchenki gazowe turystyczne i gaz w kartuszach 470 ml, nie? I ludzie podchodzili, brali, bo może przecież zimą nie być, nie?
1: Lepszy jest taki gaz w takich kurczę kamyczkach, takich karmelkach i tam te kamyczki się podpala, czy coś tam się z nimi robi i wtedy gaz powstaje. To.
0: A to karbidowe są rzeczy.
1: No, coś takiego.
0: No, to tego... Tylko one bezpieczniejszy moim zdaniem jest kartusz, zwyczajnie taki kartusz i taka kuchenka turystyczna, dwupalnikowe są też, jak ktoś by chciał mieć więcej. I właściwie być off-grid, wtedy można rozwiązać umowę z gazownią i nie mieć gazu z tych, jak się nazywa te nasze, te PGNiG, tak? Czy teraz to jest Orlen chyba, pod Orlen, to oni tam fuzję też zrobili. I mieć po prostu własny gaz.
3: Znaczy własnej, tak od kogoś.

0: przekupujesz, no ale,
1: no, ale
0: mam coś takiego.
1: Słuchaj, 5 zł kosztuje w hurtowni prawie pół litra tego, nie? No kiedyś robiłem test, to na dwa palniczki, no, na małe gaziki to starczy na tydzień, tak jak dla mnie.
0: A ciebie to starczy, styknie ci, bo tam zjesz solo, czy tam ewentualnie dwie osoby. Twoja córka aż tak często też pewnie nie jada w domu, pewnie gdzieś wychodzi często na miasto. No wiesz, jak ty masz sam jeść, no to wiesz, nie jest problem, ale jak ktoś ma rodzinę, no to już będzie ciężko.
1: Nie, no ja mówię dla osób, które to mogą zrobić, nie, po prostu, nie. Także to nie jest oczywiście dla każdego, to jest dla jakiejś mniejszości, ale jak żyją ludzie w kamperach.
0: Warto mieć, bo można łatwo to dostać na Allegro, ja to kupiłem sobie też. Mam taki właśnie palnik na karty i to jest dobra sprawa, tak żeby mieć po prostu, tylko no mówię, że to tak do korzystania codziennego raczej nie ma sensu, ale jak właśnie gdzieś wyjeżdżałem na jakiś tam kemping, czy w góry, czy gdzieś tam indziej, to w sam raz było, żeby sobie herbatę zrobić, czy jajka ugotować, czy jakąś tam inną rzecz.
1: No teraz to w ogóle warto mieć trochę takich rzeczy zachomikowanych, bo czasy mogą być takie, że będą wyłączać prąd, to jakieś jakąś baterię słoneczną, albo chociaż pokrętło, takie są dynama do kupienia, do wytwarzania prądu, żeby sobie naładować urządzenie, mieć jakąś stację TV małą. Ja na przykład taką mam, bardzo, bardzo uniwersalną, nie jest to zbyt duże urządzenie, ale do 30 km działa. Jakiś właśnie palniczek taki właśnie swój, nie?
2: No, takie rzeczy się mogą przydać. Może się okazać, że wiesz, zdarzy się jakiś kataklizm i właśnie tylko takie formy komunikacji, jak właśnie CB radio, czy jakieś takie domowe patenty mogą nam uratować życie. Ja słyszałem,
1: nie
2: że są takie...
1: uprzejmości, nie?
2: Czyli, nie wiem, czyli... czy... Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że są takie bomby, co po prostu puszczasz bombę, ona eksploduje nad jakimś miastem i wypuszczasz z siebie jakiś taki ładunek elektromagnetyczny, że tam wszystkie sieci padają po prostu i nagle prądu.
1: Tak. Każda bomba nuklearna od pierwszego do trzeciego, do trzeciej generacji zdetonowana jest zawsze w powietrzu. I zawsze powoduje impulsy EMC, także impulsy jest taki efekt.
0: IEM w polskiej wersji, a w angielskiej Electromagnetic Pulse, czyli EMP. To są pola.
1: No powiedziałem po polsku, po angielsku. No.
0: Ale to nie trzeba mieć bomby nuklearnej, są specjalne bomby, które tylko generują. Puls.
2: Właśnie o to mi chodziło, że tam nie, to nie sieje żadnych zniszczeń, tylko po prostu odcina całe miasto od prądu. Nie?
1: To bomba trzeciej generacji, tak zwana bomba neutronowa. Dokładnie.
0: Impuls właśnie podczas wybuchu jądrowego, czyli ten NMMP i masz jeszcze taki zwykły lightning electromagnetic pulse, czyli ten taki
1: no podczas... Jeśli macie kuchenkę mikrofalową, to macie takie IMP, macie w swojej kuchence mikrofalowej. Nazywa się to lampą magnetronową i gwarantuję wam, że 800-watowa lampa magnetronowa wyłączy wszelkie monitoringi, wszelkie elektroniki w promieniu kilkunastu metrów, jeżeli się ją wyjmie bez ekranu. Także...
0: Dał ci te 500.
3: Ja miałem dostać 500, a dostałem 5.
0: Wycinek mu się... No.
3: Ale dziękuję i tą monetę przyjmę, choć jest mi już dostatek ich, to i to mnie pogardzę.
0: Nie, no nie mów mi, jakby 5 zł leżało na drodze, to byś nie podniósł?
3: No, brałbym.
1: A ja nie podnoszę monet, daję dzieciom, jak przychodzą.
0: No, taki bogaty.
3: Chociaż
1: nie, no bo
3: trochę bym się na przykład bał.
1: Często znajduję pieniądze na ulicy.
3: Trochę bym się bał na przykład, że ktoś chce zrobić pranka i przykleił superglut ten pieniążek. Ja się będę z nim mocował tam 10 minut. I...
1: A widzisz, a ja podnoszę przez chusteczkę zawsze. Jeżeli już podnoszę.
3: Bułkę w bibułkę.
0: Nie problem podnieść.
1: Także to nie jest tak, że się po prostu weźmie podniesie, nie?
2: Miałem ostatnio telefon wybuchł. Chciałem otworzyć telefon taki, co się nie otwiera, ale nie wiedziałem, że się nie otwiera, tylko że tam ta bateria jest jakby na stałe przytwierdzona i ten tylny panel od telefonu też jest przyklejony. I chciałem go otworzyć na siłę, no i się nie dało. I tak wziąłem i walnąłem w to młotkiem. I mówię wam, pierdolnęło tak, że dobrze, naprawdę dobrze, że ja to zrobiłem młotkiem i byłem gdzieś pół metra od tego telefonu, bo Boże, wszystko się zapaliło, masakra, nie?
1: To jest zabezpieczenie przed ciekawskim użytkownikiem, po prostu, żebyś nie mógł odgapić, to wybuchają proste.
0: Mówisz, co ty kurwa chciałeś zrobić?
2: No chciałem otworzyć telefon i się nie dało, bo on był tak zrobiony, ten Xiaomi, ten chiński, był tak zrobiony.
3: No, się nie da, ja też próbowałem. Wybuch, słuchaj, to też próbowałem właśnie tego Xiaomi otworzyć przez pół godziny, bo na początku nie załapałem, że SIMa się wkłada do szufladki. Myślałem, że to tylko na karty pamięci.
0: O Jezu, ale ty stary telefon miałeś, jak ty takie rzeczy nie wiesz.
3: Ale co, jak miałem tego Alcatela, który mi jeszcze służy, notabene, no to tam otwierasz z tyłu ten plastik i masz miejsce na miejsce na dwie karty.
0: A to już żaden telefon prawie nie ma wyciąganego tyłu. To już przeminęło z wiatrem od dobrego 2015.
1: No, ale ja mam triple SIM, nie mylić z triplem. Triple SIM to jest z trzema kartami.
0: No ale to jest rzadkość, to zwykle dwie są. No i masz szufladkę na dwie karty SIM albo tam na SD kartę, a jak masz super fajny telefon, to masz SD kartę i dwie karty SIM. To już w ogóle, ale to jest rzadko. No i jest ta opcja, ale jak chcecie, to można wyciągnąć tą baterię, tylko to nie jest proste. Trzeba ten telefon nagrzać czymś. Nie zeszł, słyszałem.
2: Nie polecam nagrzewać tego. Człowieku, ten telefon to się nagle, jak był taki cieniutki, miał tam pół centymetra, to nagle się zrobił, wiesz, na 10 centymetrów, człowieku, ta bateria, to się rozwarstwiła w ogóle. Wszystko się zaczęło palić. Siwy dym poszedł z tego i to taki kwaśny, taki bławiący.
0: Ale chłopie, bo ty młotkiem to pierdolnęłeś i po prostu naruszyłeś strukturę baterii.
3: No nie
0: to.
3: Gadaj, ale kurde, dzięki Sherlocku Gumballu.
0: Nie, no bo jakbyś normalnie to wyciągał, czyli...
2: Ale jak normalnie, jak tego się nie da otworzyć w ogóle?
0: Klej musisz po prostu, klej musisz poluzować.
1: Uszczelka taka dookoła jeszcze, nie? Znaczy, ja bym ci to otworzył, tylko też bym ci pewnie uszkodził. Wiem, bo kiedyś otwierałem Dudziego i złamałem go na pół.
0: I musicie mieć przystawkę. Przystawkę potrzebujecie z dwóch stron, nagrzejecie klej i to wam puści, tylko musicie mieć odpowiednie narzędzia do tego.
3: A co ty tam złamałeś tego pancernego Dudziego?
1: Młotek. Ja tak kiedyś naprawiałem drukarkę pięścią właśnie, nie? I router.
3: No, słyszeliście. No,
1: dlatego teraz musiałem.
3: Etam w rękach rozgniata pancerne Duji. Nawet to jest taka moc.
1: Nie, pancerne Duji, sobie właśnie z niego rozmawiam teraz. Słychać mnie gorzej trochę, bo ma świetny mikrofon, ale słuchawki niestety mam tylko jedne sprawne z mikrofonem.
3: On ma wszystko świetne.
0: No. Nie no, to było piękne. Słychać mnie gorzej, bo ma świetny mikrofon.
1: Nie, Duji, masz świetny mikrofon. No, poczekaj, wyjmę słuchawki. Teraz popatrzcie, jaka będzie różnica, jak wyjmę słuchawki. Uwaga. Żywo wypiętych słuchawkach. Niestety, jak wepnę słuchawki, to będzie znowu z powrotem...
3: Magia.
1: Lipa straszna, bo to jest słuchawka, to jest mikrofon.
3: Magia.
1: No.
0: Magia.
1: Lepiej jest?
0: No jest.
1: Lepiej było?
0: Ale nie, no, te słuchawki też miały dobrą jakość, to też nie było fatalne.
1: To teraz jestem z powrotem na słuchawkę właśnie.
0: Jest okej.
1: A 9 zł za nie dałem, już nie ma ich w Carrefourze, już nie ma.
0: A ja dałem wykupili. Za swoje 12.
1: No widzisz, to masz lepsze.
0: A lepsze.
1: 25%. Nie, ja muszę sobie wyczyścić moje kosy, takie porządne słuchawki mam. Kosa. Muszę sobie je wyczyścić, bo to są takie ogromne i sobie podłączę do tego dużego i będę jak w studiu miał.
0: Ja bym mógł oddać słuchawki, bo mam fajne słuchawki, ale mi się w uszach nie mieszczą. To znaczy, gumki są jakieś debilne i one wypadają mi z uszu.
1: A, bo to sobie trzeba kupić woreczek.
0: No nie.
1: Gdzie te gumki zdejmujesz i nasadzasz nowe.
3: Ty no, ja kupuję takie za najtańsze za 20 zł, bo mi się ciągle psują. Więc biorę takie najtańsze i tam są wymienne gumki o różnych rozmiarach.
0: Ale są, wszystko. Chuj, żadne nie pasują. A jak zmieniłem gumki na lepsze, takie fajne JBL-ków, one się mieszczą, to chyba do tego, do stacji ładowania nie chcę już wejść.
2: Ale w ogóle nie kupuję takich słuchawek. Ja kupuję na uszy, to się zakłada normalnie. Takie normalne, standardowe słuchawki z nałożeniem na uszy. I powiem wam, że jestem tak zadowolony, że ja pierdzielę.
0: Słuchaj, mi się pięknie.
1: A ty często sobie dłubiesz palcem w uchu? Bo chyba nie, bo jakbyś sobie dużo dłubał palcem w uchu, to ci się każde słuchawki zmieszczą.
0: No nie, to nie chodzi, że właśnie ja źle powiedziałem, że one się mieszczą, tylko wypadają. Nie wiem, lub...
1: A, to musisz kupić większe gumki w takim razie.
0: Ale mam wszystko i to... Bo jest problem, że jak dam te fajne gumki, które wchodzą mi, ja nawet mam takie nie gumki, tylko gąbeczki nawet, to one mi wtedy do pudełka nie chcą wejść, bo to są bezprzewodowe, które muszą się...
1: Właśnie, do dupy takie słuchawki bezprzewodowe, to napromieniujesz się.
3: Do uszu.
1: Na to.
2: Takie są najgorsze, najłatwiej zgubić później w kosztach. Czyli
0: nie,
2: to uszne, to one kosztują zawsze dużo, a najłatwiej takie zgubić później. Już takich nie kupuję.
3: To sobie kupuj te do dupy. Te do dupy, to ich nie zgubisz sobie. Wsadzisz, naciągniesz,
2: To są takie?
1: Nie wiem, słuchawek miałem, ale mówisz, że są tuning. Takich słuchawek. Wiesz, jak wygląda taki tuning? Bo to są takie malutkie dwie i tak sobie wsadzasz osobno do lewego ucha, osobno do drugiego i nic je nie łączy, nie? Takie masz, nie?
2: No,
1: niech Gumball weźmie sobie, kupi przy kasie w Żabce, są takie plastry dla dzieci.
0: Nie, tam. Ja już wolę sobie robić tak, że wyciągam te po prostu gąbki i wkładam bez tych, bez tego do pudełeczka i wtedy się ładuje. No to też jest jakaś opcja. No i tak, chciałem kupić te na kablu, ale tak miałem taki myk, że już czwarta para tych samych JBL-ów mi się zepsuła. A ja nie znam żadnych dobrych, tanich słuchawek, które mają dobry mikrofon, bo tu też chodzi o mikrofon. I te JBL zawsze dobry mikrofon miały, tylko problem jest, że jakoś kurwa po czasie mi się prawa albo lewa słuchawka psuła i mam już, nie wiem, chyba z 3 pary tych JBL-ów, a one tam za 30 zł chodziły i zawsze mi się już po 2 czy tam roku psuły.
2: To jest prawda, też miałem taki problem.
3: Niech ktoś wsadzi sobie takie słuchawki do nosa, zobaczymy, czy jest jakiś dźwięk, bo to może się okazać, że jest całkiem ciekawy dźwięk, jakiś taki przestrzenny, z wewnątrz, tylko do nosa właśnie.
0: To musi być duży wibrator i będziesz od razu głowy za głośnik robił.
1: Teraz widzisz, ja mam Blue Sky, to jest marka Blue Sky, znana marka, nie, w Carrefourze. I to jest, widzisz, za 9 zł. Teraz wziąłem troszkę do ust bliżej mikrofon. Popatrz, jaki jest jakość dźwięka dobra. Jak tam JBL-a trzeba, nie trzeba.
3: Jakość dźwięka.
0: Panasonic czy tam inne, to też byłoby okej. Okay. Tylko mi ja kurde nie chcę jechać do Actiona czy do innego sklepu, bo to tam najtaniej kupię słuchawki. Na razie korzystam z tego, co mam. Jak będę bardzo potrzebował, to pewnie pojadę. Tam są jakieś tam irbacy za 20 zł czy 30. Bo takie duże słuchawki, to ja mam soniacze swoje. I te moje soniacze to już, nie wiem, 3 lata mi sprawują i zero problemów. No. Cały czas zajebiste. No.
2: Takie trzeba kupować właśnie, a nie te douszne. Te douszne są gówniane.
0: No są, tylko wiesz, czasem po prostu nie da się inaczej. Na przykład jak idziesz tam gdzieś tam, nie wiem, deszcz pada, wiesz, no to nie będziesz zakładał dużych słuchawek, tylko sobie...
2: Czy czapkę załóż.
4: Ale to nie zakładasz tych douszne słuchawek.
1: Sobie normalnie weź.
4: Nie zakładasz tych dołusznych słuchawek, tylko kiedyś były takie fajne, że tak wkładałeś do ucha, one były takie, wiesz, jak nie plusk, to jakieś, które tak blum.
0: Ale to strasznie bolą mnie od tych takich dłuższych, bo ja wiem, o co ci chodzi. To te, co...
1: Albo ty kupujesz źle słuchawki, kup sobie, już ci mówię na twój ból uszu, bo to samo miałem przy Pioneerach, zajebiste słuchawki.
4: Ale do kogo ty mówisz?
1: Do Gumballa, bo jego małżowiny bolą. Kup sobie słuchawki, tylko musisz poszukać bardzo dobrze, bo one są już rzadkością. UR20 COS i masz sprawę z głowy. Ten model sobie, UR20 COS. to są tak zajebiste, ogromne muszle mają te sławki i leżą idealnie po prostu na głowie. Nie czuć ich w ogóle.
4: Jak jeszcze raz? Mógłbyś się powtórzyć?
1: UR20 firmy KOS przez 2S.
4: Przez C czy przez K?
1: KOSY.
4: Okay.
0: Ale te UR20 to ja widzę zwykłe duże słuchawki.
3: Teraz,
1: no to są duże. No
3: teraz
1: tak.
3: Słuchaj dalej. Telefon najlepszy, iPhone.
0: Ale ja mam tam duże słuchawki. Ja mam te Sonyaki. Ja mam takie, że to nawet nie mam co wymieniać. Ja mam te Sonyaki.
1: A do ciebie uszy bolą od środka. A, widzisz.
0: Bo te duże, to ja mam Sonyaki, to one są super wygodne. To nawet nie mam co wymieniać.
3: A ja mam słuchawki stereo.
0: Wow. A co, jakieś kurwa mono?
2: A ja mam mono.
3: Wy się śmiejcie, ale ostatnio jak gmerałem w ustawieniach dźwięku w tym nowym Windowsie, to ustawiłem sobie po prostu tak najzwyczajniej w świecie dźwięk mono. Jest taki przełącznik i się tak dziwiłem, co tu tak chujowo ta karta gra. Takie wszystko jakieś płaskie, te tony jakby. I tak, no a szkoda, ten stary komputer ładnie grał. Ale potem dopiero załapałem, że to przez to mono.
0: Ja pierdzielę. Nie, to ja powiem, jeśli chodzi o audio, no to ja ewidentnie wolę duże, pełnowymiarowe słuchawki. Ja mam sam chyba 4 pary. Dwie takie chińczykowate superluxy, ale one nigdy nie były dobre. One raczej chodziło, że miały dużą impedancję, czyli można było napierdolić do nich woltażu i grały jak same diabły. Bas był wywalony. Ale tak do takich zwykłych rzeczy to mówię, Soniaczki, co ja mam, to są te chyba WH, bo WF-y to są malutkie, WH1000 XM3, to one swego czasu kosztowały tam 1200 zł, teraz taniej, można je dorwać za 700. No i one po prostu grają wyśmienicie. I mają takie opcje, że albo można je po kablu podłączyć, albo na Bluetooth. Ja sobie na Bluetooth korzystam, bo mają fajny kodek, że prawie jak bezstratnie jest. I to naprawdę dla mnie brzmi zajebiście. Ja bym mówił, o, możesz sobie kupić Sennheisera, tam B500 czy coś tam i one będą kosztować 10 tysięcy złotych, tylko do nich musisz kupić sobie gąbki welurowe, bo ten welur to jest najważniejsze, bo wtedy ten dźwięk będzie taki ciepły i kable, one muszą być pozłacane, to takie za 300 zł musisz kupić, a karta dźwiękowa to tylko na lampach, bo jak nie masz lampy, to no to kurwa, to ty nawet nie słuchaj muzyki, bo co, ty pojebał się?
3: No. No a tymczasem dołączył niespodziewanie do nas Kotek Mruczek, który też lubi takie tematy. Witam serdecznie.
5: No witam. Właśnie usłyszałem mój ulubiony temat i się tutaj chciałem podłączyć, bo ja tylko spojrzałem na tytuł audycji z dupy do ust, pod czym włączyłem audycję i ja tam coś mówił, że coś przybliżył do ust, nie chcę pytać, nie chcę wiedzieć, nie mam absolutnie zamiaru, żeby w to wsiąkać, ale gamble, bo tutaj mówiłeś, że coś, że szukasz tych słuchawek, tak, jakichś takich
4: ale
5: Bluetooth.
4: Witam cię serdecznie w ogóle, Kotku Mruczku, bo chciałem się przywitać z tobą też.
5: Uszanowanko.
3: Ja też, dzień dobry, cześć.
5: Dobrze, no panowie, nie przedłużajmy, nie róbmy z tego tutaj festiwalu miziania się. Słuchaj, no nie można mieć wszystkiego, tak? Wiele słuchawek miałem, wiele słuchawek mi się zdarzyło słuchać i gdyby zdarzył się taki ktoś, to zrobiłby dobre słuchawki Bluetooth, które miałyby dużo baterii, dobrze brzmiały i miały jeszcze do tego dobry mikrofon, no to on by zwyczajnie zaorał cały rynek, tak?
4: Tak jest.
5: I ja nawet jestem gotów uwierzyć, że jest jakiś taki spisek. Ja pamiętam, miałem w szkole średniej takiego bardzo spiskowego fizyka, który twierdził, że istnieje jakiś taki materiał, z którego można zrobić idealne żyletki do golenia, także nie musisz kupować tych nowych żyletek i on jest zamknięty w firmie Gillette w sejfie, patent na ten materiał, żeby nikt czegoś takiego nie zrobił, żeby cały czas te żyletki trzeba było wymieniać. Nawet byłbym gotów uwierzyć, że takie rozwiązanie by istniało. Natomiast współcześnie, kiedy transmitujemy ten dźwięk cyfrowo, kiedy mamy pewne ograniczenia, bo żeby słuchawka była wygodna i żeby ten mikrofon był dobry, no to ten mikrofon mimo wszystko musi być mniej więcej blisko twojej gęby. No tak niestety nie jest. Teraz mówię z komputera, brzmię całkiem spoko. Jeżeli mówię ze swoich słuchawek, które kosztowały prawie 1000 zł, to wtedy wtedy ten dźwięk, jeżeli z nich dzwonię, jest po prostu kiepski, jest naprawdę słaby. Jest nawet, powiem szczerze, gorszy niż, nie wiem, słuchawki stokowe od iPhone'a. Tylko i wyłącznie dlatego, że celem jest to, żeby one dobrze brzmiały. I dlatego sam mam trzy pary słuchawek, z których korzystam. Jedne to są takie studyjne, na których teraz jestem, gdzie sobie siedzę w domu i one są wygodne, tak, do których mam osobny fizyczny mikrofon. Drugie, które mam na miasto i trzecie, że tak powiem, które mam, no, powiedzmy do konferencji czy tam do coli w pracy. No i to są takie najprostsze, że tam właśnie stokowe od iPhone'a, tak? Nie ma opcji, żebyś znalazł słuchawki, które będą wszędzie dobre. Tak samo jak, nie wiem, nie znajdziesz butów, które będą świetne do biegania, chodzenia po górach i żeby jeszcze były ładne i można było w nich pójść na wesele.
3: Mi się ta cerata zdarła z tych nauszników. Muszę nowe kupić. Dziękuję.
5: A widzisz, a moje słuchawki mają welur. Welur się pierze i jest mięciutki, jest kopany.
3: O, ty go ściągasz, tak? I pierzesz? Fajnie.
5: No.
3: Jak to higienicznie, bo to się zbiera. Ten łupież, brudy, miód z uszu, tam wszystko jest.
5: No, jak, put przede wszystkim.
3: Jak pod klawiaturą, słuchajcie, jakbyście klawiaturę swoją po latach otworzyli, to byście tam też niezły ekosystem być może jakiś zobaczyli.
5: No, na studiach się śmieliśmy, że jeżeli sobie wytrząśniesz rzeczy spod spacji, to jak to było? Mam więcej jedzenia pod spacją niż ty w lodówce.
4: Dobra, to ja wykorzystam pauzę i szybko wtrącę. Wiesz co? Chodzi mi w ogóle dwie kwestie, bo ja na przykład jestem bardzo fanem starych słuchawek, starszych słuchawek, starszych wersji, bo chodzi mi o co mi chodzi? O te słuchawki, te takie niedouszne, tylko te takie kurwa kanałowe, które są strasznie takie, ja nie wiem, doodbytnicze. Nazywam to w ten sposób, żeby porównać, tak, że po prostu one tak wchodzą głęboko, tak strasznie są inwazyjne. Dla mnie, na przykład dla moich małżowin, nie? I dla mnie są chujowe, po prostu nie lubię ich. Są dyskomfortowe, są niewygodne, są mało słyszalne, te gumki się wysypują, gdzieś, wiesz, odczepiają i tak dalej. Może nie, że marzę, ale generalnie bym chciał, bo tamte też miały minusy, te uszne takie słuchawki plastikowe, niech będą plastikowe, tylko niech będą dopasowane, z tym, że no minus był taki, że jak się wkładało to do ucha, to też po prostu bolała mała część ucha, tej małżowiny gdzieś tam w środku, co nie? One może nie były dogłębne, natomiast inny minus był taki, że były sztywne, bo to był plastik, jest plastik i odbijały ten. I teraz tak, chciałbym może nie znaleźć tyle co kompromis pomiędzy dousznymi a kanałowymi, tyle co po prostu doskonalszą wersją tych takich dousznych, nie plastikowych.
5: Say no more. Jestem tutaj dla ciebie i mam dla ciebie perfekcyjne rozwiązanie. Są słuchawki, które nie mają takich typowych plastikowych końcówek. Słuchawki to są dokanałowe, natomiast one nie mają końcówek takich plastikowych, tylko one mają z taką pianką pamięci, z takim memory foam, który musisz wymieniać tam co 3 miesiące,
4: jak
5: co 6 miesięcy. Dokładnie tak. I one, wiesz, i one mają taką właściwość, że jak je rozgrzejesz palcami, to one się robią bardzo plastyczne. Jeżeli sobie włożysz do uszu, które są mniej więcej no, dość chłodne w stosunku do ludzkiego ciała, to one się rozpychają i one bez względu na to, jaki jest kształt twojego kanału dousznego, to one się idealnie do tego dopasowują i z jednej strony, co jest super, tłumią, z drugiej strony są po prostu wygodne.
4: Jak cipka trochę, jak cip. No, w sensie, przepraszam, takie głupie porównanie. Znaczy, jak pan, no, Boże.
5: Raczej jakaś taka pianka do wypełnień, taka, wiesz, taka przy wykończeniach, co robisz. Coś mniej więcej w tym stylu, że się dopasowuje do kształtu twojego ucha i to jest świetna rzecz. Ja to kiedyś miałem w Piatonach, które tam kosztowały wówczas, nie wiem, z 5 lat temu 230 zł. Teraz mam w Szurach, Szur Aonic Free, z tych teraz korzystam przede wszystkim na mieście i w pracy. No, natomiast w domu mam normalne wielkie Beyer Dynamiki.
3: A są takie specjalne słuchawki, one są robione z nitinolu, które się dopasowują do kształtu ucha, a potem wraca kształt, jak je wyjmujesz, to wraca do takiego defaultowego.
5: Nawet powiem ci więcej, są takie specjalne słuchawki, które zmieniają treść audycji, której słuchasz, na taką treść, jaką chcesz usłyszeć. I to jest właśnie firma Shure.
4: Dobrze, a Szur, miło, tak. A powiedz mi model tych słuchawek.
5: Ja teraz mam Shure Aonic Free. Jak to sobie wygooglasz, to sobie znajdziesz.
4: Czekaj, powtórz mi jeszcze raz. Shure, tak?
5: Tak, Aonic, Aonic Free.
3: Kotkiewicz ma Shura, ja mam Shura, wszyscy mamy Shura.
5: To jest trochę
3: przypadek?
0: Ja posiadam wygodę, bo ja mówię, dla mnie to chyba największą teraz takim wyznacznikiem słuchawek to jest wygoda. Kiedyś dźwięk, chociaż nie do końca, bo jak znam życie, to co kupywałem też miało średni dźwięk. Ale teraz to już w ogóle trochę na to wywalongo, bo te soniaki, co ja noszę, właśnie one dlatego je mam, bo one są wygodne, nie ma kabla. A drugie, co mam, to używam Logitechy. No i to już sama nazwa Logitech, nie? To nie jest marka, jakby, która by robiła jakiś dobry audio sprzęt. Tylko on jest wygodny z tego powodu, że ma wbudowany mikrofon taki wysuwany, jak sobie gierczę. Bo raczej on jest do grania tam w CS-ka, czy Cyberpunka, czy inne rzeczy. No to mogę sobie od razu rozmawiać tam z kimś, czy na Discordzie, czy właśnie na CSGO. I tak masz rację. Nie ma słuchawek idealnych i ja w ogóle z tym nie będę polemizował, bo to nie jest jakby rzecz do debaty. Każdy ma swoje jakby preferencje, każdy ma swoje rzeczy. A co do audio, bo ty mówiłeś tam o tym, że mikrofony źle działają w tych Bluetooth, a to jest raczej czysta sprawa tego, że po prostu to nigdy nie było priorytetem. A drugie, ten kodek do audio jest zrypany i chyba go nigdy nie zmienili, bo jak z tego co wiem, zaczynasz z kimś rozmawiać, to przechodzi z tego kodeka zwykłego, który jest do dźwięku, tam nie wiem, różne są SCB, coś takiego, jest ten... Ja będę mówił, bo nie pamiętam.
5: Ale masz całkowitą rację, jeżeli sobie słuchasz muzyczki i nagle, nie wiem, dajmy na to, jesteś na komputerze, który jest w stanie ci zmiksować ten dźwięk, jesteś na kodeku do odsłuchiwania AAPTX, który jest całkiem szybki, bo tutaj w Bluetoothie też mamy problem z latencją, czyli opóźnieniem między odtworzeniem dźwięku w urządzeniu, a odtworzeniem jego w słuchawkach. No to wtedy wracasz do tego, wiesz, do tego starego, wręcz pochodzącego z tych takich starych, wieśniackich od Januszy biznesu, tych takich małych słuchaweczek, co wszyscy pamiętamy. Z tego co wiem, nic mądrzejszego nie wynaleziono, no bo jednak nie patrzono na to, że taka technologia będzie potrzebna, bo to też potrzebujesz odpowiedni bitrate, no i jeżeli ten bitrate wykorzystamy jednokierunkowo, jest to dużo bardziej opłacalne niż kombinować właśnie, żeby to było dwukierunkowo, szybko. Kiedyś pewnie się zdarzy, ale to jeszcze nie dzisiaj. Może jakieś 2 lata do przodu.
3: A przepraszam, a czy taki na przykład mikrofon krawatowy, bo słyszałem, że mikrofony krawatowe bywają naprawdę dobrej jakości, to czy on też działa sobie bezprzewodowo przez Bluetootha?
5: Istnieją takie systemy, to znaczy może inaczej, jeżeli robisz taki, nie wiem, jeżeli sobie budujesz takie studio TVN-u, to raczej jest na zasadzie tak, że masz taki mikrofon z kablem, który jest wpinany kablem do takiego odbiornika, on jest częściej radiowy niż Bluetooth, no i wtedy masz transmisję jednokierunkową, nie musisz nic tracić na warstwę zwrotną.
0: A ja powiem, że tutaj nie do końca ja się zgadzam, że nie da się nic zrobić w tym momencie, bo przecież są słuchawki 2,4 GHz i tak Bluetooth jest też 2,4 GHz, ale tak się przyjęło nazywać po prostu zwykłą transmisję radiową. Mhm. I te zwykłe odbiorniki, one nie wiem jak to działa, bo nie mam pojęcia, nie jestem jakby, pewnie nie ma tego handshake'u, który jest Bluetooth i nie ma w ogóle połowy tych rzeczy, tylko jest po prostu sam dźwięk leci przez tą warstwę i tam nie ma problemu ani z jakością mikrofonu, ani z jakością audio, bo przecież sam ten Logitech tworzy te odbiorniki Lightspeed i słuchawki bezprzewodowe, które też mają opcję Bluetooth, ale one idą właśnie do tego odbiornika, czyli po tym 2,4 GHz. I to normalnie działa, nie ma żadnych spadków jakości, masz normalnie mikrofon, masz okej, audio z tego mikrofonu, w sensie takie jakbyś miał po kablu. Więc da się to zrobić, tylko nie po Bluetooth.
5: To znaczy problem jest taki, że problem przede wszystkim polega na zanieczyszczeniach, bo najbardziej super, jak tylko możesz sobie wyobrazić, dajmy na to, istnieją bezprzewodowe interfejsy gitarowe, z których korzystają wielcy muzycy na koncertach. Coś takiego istnieje i to jest radio powiedzmy FM. Tylko że będąc na zamkniętym stadionie, możesz sobie znaleźć jakąś taką wolną częstotliwość, na której żadne radyjko akurat nie napieprza i możesz na tych powiedzmy kilkuset megahercach, dajmy na to, zrobić bardzo dobre połączenie radiowe, bo akurat zauważasz, że w tym miejscu masz całkowitą przestrzeń i nikt ci tutaj absolutnie nie przeszkadza. Problem w tym, że jeżeli byśmy to puścili w publikę, jeżeli puścilibyśmy to w świat i sprzedawali w mediamarktach, to nagle milion ludzi to kupi i zaczną sobie nawzajem zakłócywać i nie będą w stanie korzystać z tego urządzenia tak jakby...
0: Kurde, naukowcy, musieli. To wszystko wina naukowców, trzeba zostać szurem. Kupię sobie te słuchawki szur.
3: Weź sobie załatw, ja słyszałem, że są najlepsze słuchawki, ale to ciężko dostać, takie od czołgisty radzieckiego, co miał na hełmofon. To tam jest taki mikrofon i takie głośniczki, to ci wszystko wytrzyma, one są, wiesz, na wojnę.
0: No, ale twoje uszy nie wytrzymają, pękną ci.
4: Pażausta. A pytanko jeszcze do Kotkiewicza, bo okej, okay, a słuchaj, bo wiesz co, bo ja na przykład bym chciał sobie kablowe zamówić słuchawki, czyli to, co ty wskazałeś, te szury, tylko że po prostu kablowe, alternatywę dla kablowych. Jest taka opcja. Dlaczego w ogóle, czy są kablowe, czy w ogóle jest tendencja w ogóle zaniknięcia, jeśli chodzi o rynek takich słuchawek dousznych czy kanałowych, że zanikają te kablowe? W sumie nie wiem czemu, bo ja bym chciał kablowe na przykład. No właśnie, czy są?
5: Wiesz co, nie zanikają, nawet z tego Ionika są wersje kablowe, ta opcja free, jeżeli sobie wpiszesz Shure Ionik, no to znajdziesz też kilka innych opcji, które są zbudowane dokładnie tak samo, też mają te swoje przedwzmacniacze, dokładnie. Co jest naprawdę bardzo fajną rzeczą, też mają dokładnie te same końcówki. Teraz kabel ma swoje, że tak powiem, cechy, które są wartościowe w pewnych warunkach, na przykład w domu, a natomiast też nie chciałbym w tych swoich Beyer Dynamikach teraz wyjść na miasto, tym bardziej jeżeli zacznie padać deszcz, tak? No bo no, to też jakoś tak, nie wiem, czy to głupio wygląda, czy to jest strasznie niepraktyczne. Więc to nie jest tak, że jedna technologia wygryza jakąś drugą. To każda technologia jest na coś, tak? Tak samo jak nie możesz kupić sobie samochodu, który będzie jednocześnie jeździł 300 na godzinę i dobrze się poruszał w terenie. I jeszcze miał duży bagażnik, żeby można było wózek dla dziecka i świnie przewieźć.
4: No właśnie, bo wiesz, bo tak nie ma co się opierać na modzie, bo moda to wiesz, to kant chuja rozbić, bo na przykład... Prosty przykład z elektryki, tak? Jeszcze 5, 7, 8, 10 lat temu, wizja elektryki, tego, srapy, papy, a teraz są zakazy, nakazy. Właśnie, w ogóle to jest ciekawy temat, jeśli chodzi o samochody elektryczne, że wiesz, chodzi o ich po prostu eksplozję i niemożność ich wygaszenia i niebezpieczeństwo stwarzające dla ludzi, dla lokali i dla miejsc zamieszkań, to jest ciekawe. No było modne i no, tu, że miało być fajnie, super tego, a teraz się tak troszeczkę jednak te koncerny motoryzacyjne z tego wycofują. To jest ciekawe. Więc jakby za modą nie ma co według mnie podążać, bo zazwyczaj to jest ściema i po prostu należy się sugerować zdrowym rozsądkiem, nauką i tym, co wskazują... No nie wiem, zdrowy rozsądek po prostu głównie i tyle. Natomiast wracając do tych kabli, czyli okej, to co ty żeś polecił, czyli jest alternatywa też kablowa, nie? Co nie, z tego szura?
5: Tak, i to jest dokładnie ta sama konstrukcja, tylko oparta na kablu każdemu jego porno i to też mi się podoba. Co jest fajne w tych słuchawkach, to że oni pokazali jaja i ten system nie ma aktywnego tłumienia. Co... Może się niektórym nie spodobać, bo nie masz takiej idealnej ciszy. Masz wymóg, żeby dbać o te swoje końcówki i je regularnie wymieniać, ale z drugiej strony, jeżeli w przeciwfazie masz to aktywne tłumienie, to też wpływa na dźwięk, który słyszysz i w pewien sposób go moduluje, co wpływa na, powiedzmy, subiektywną jakość tego dźwięku.
4: A powiedz mi, jesteś zboczeńcem tak jak ja basów, czy raczej preferujesz soprany?
5: Ja jestem, wiesz co, to też zależy, tak? Słuchawki, które wybrałem sobie do swojego domu, do swojego interfejsu, one są bardzo bezlitosne. One przedstawiają dźwięk takim, jakim jest, co odsłuchując pewne nagrania wręcz boli. Na przykład...
4: Ale to nie. Mhm. Przepraszam, że ci przerwę, bo nie chodzi mi o twoje nagrania, bo to mi bardziej, bo to jest inna para kloszy. Chodzi mi o muzykę. Relaksację.
5: To absolutnie nie przejmuję tego pytania. Uważam, że ono jest całkowicie nieuczciwe zadane i odmawiam odpowiedzi na nie, bo mam bardzo szeroki gust muzyczny od jazzu po happy hardcore, więc odmawiam odpowiedzi.
4: A no tak, ty tak trochę tworzysz, to okej, w porządku, wybaczam. Dobra. No
0: nie, to... najlepiej tu podkręcić basy i wszystko wyłączyć. Są po co komu niskie, średnie, znaczy wysokie, średnie tony, tylko basy.
2: Jeszcze tylko to jest się muzyka typu skuter.
5: Również tak. Jeszcze odnośnie tych samochodów elektrycznych, temat bardzo szeroki, którego nie chciałbym poruszać, ale wrzuciłem tutaj na czata Skype'owego pewne opracowanie. Krawiec, jeżeli mógłbyś, żeby słuchacze nie czuli się dotknięci niewiedzą, przerzucić ten link na czata YouTube'owego. Bardzo fajne opracowanie, w którym brało udział 15 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. O co tak naprawdę chodzi z tymi pożarami samochodów elektrycznych i jak to jest przedstawiane w mediach?
4: Spoko, fajnie. Okej. Okay. Dobra, to ja mogę chyba oddać głos.
5: To daj. Bo na przykład, no właśnie, w tej selektywności jest to o tyle irytujące, że ja Krawca na przykład nie mogę słuchać na słuchawkach. Kilka tygodni temu zwracałem mu uwagę na to, że mu się trochę balans zepsuł na tym mikserku. No i wtedy sobie naprawił, tak, no i znowu to wróciło. Jak sobie słucham go na kolumnach, no to jeszcze mniej więcej mózg mój jest w stanie to w miarę skompensować. Jak go słucham na słuchawkach, absolutny kibel, absolutny sedes, tragedia po prostu... Klękajcie narody, to jest naprawdę gorzej niż ostrzał ostrzał Strefy Gazy przez Izrael.
0: Te słuchawki są mieczem obosiecznym. Miałem kiedyś takowe. No nie były jakieś supermarki, ale były faktycznie w miarę równe i to mnie bolało, bo są faktycznie utwory, które zyskują na tym, że jakieś słuchawki są trochę podbite. Prawda, te soniaki, co ja mam, one są gdzieś na tych treblach, nie wiem, to są chyba te średnie, nie? Treble. Nie będę teraz próbował siebie eksperta muzyki robić, ale wiem, że one są gdzieś tak podbite, są bardziej dynamiczne w tych tonach i to dodaje do pewnej muzyki, bo mimo wszystko wydaje mi się, że producenci to wiedzą i że tą muzykę tworzą w taki sposób, żeby właśnie kompensować to, że ktoś będzie miał podbite te słuchawki. Jak ktoś ma te słuchawki po prostu takie równe, no to jest okej, jak wiesz, jak robisz muzykę, pracujesz w studiu, to jest zajebiste, bo wtedy wiesz, co tworzysz. Ale jak tak do domowego odsłuchiwania, to nie wiem, czy to nie jest, powiedzmy, overkill, nie?
3: No, musi być, ja chciałem powiedzieć, że musi być trochę taka nierówność jako fachowiec, radiowiec, że jeden kanał minimalnie musi być głośniej, drugi trochę ciszej. Tak samo jak macie jajo, faceci, jedno zawsze jest dłuższe, odrobinkę. To na podobnej zasadzie.
0: Tak masz?
3: U ciebie nie?
0: Tak masz?
3: No myślałem, że wszyscy tak mają.
0: Może na lekarza pójść z tym, nie wiem.
3: Nie, to
2: wszyscy tak mają. Lewaki mają lewe, a prawaki mają prawe niżej.
5: Wojna Jonder.
4: Tak.
2: To jest fakt naukowy. Kobiety też nie mają dwóch równych piersi nigdy, tylko zawsze tam ten jeden sutek jest bardziej z boku niż ten drugi.
4: Na przykład lewe jądro wisi wyżej niż prawe. No, nie wiem, jak potrzebie, na przykład czy tam
2: prawa.
5: Ja sobie pozwolę wrócić do tematu dźwiękowego, jeżeli zależy ci na tym, żeby... to nawet są specjalne strategie, tak, że na przykład, wiesz, projektujesz coś w idealnym swoim sound systemie, tak, ale potem odsłuchaj, jak to brzmi na twoim telefonie komórkowym, tak, i są nawet specjalne strategie, że tutaj bierzesz swoje, nie wiem, kawałki ścieżek i na przykład robisz tam o dwie oktawy wyżej kopię, która będzie prawie niezauważalna na dobrym sprzęcie, a która będzie bardzo zauważalna na chujowym sprzęcie, dzięki czemu, jeżeli ktoś puści twój kawałek w tramwaju, to ten kawałek będzie rypał, ojejku, będzie rypał. I to są naprawdę... No.
0: No tak jest. Musimy te niedogodności akceptować, że nie każdy ma fenomenalny sprzęt. No i tyle.
5: To jest, wiesz, to jest też coś, czego się z czasem i z życiem nauczyłem, że kiedy byłem małym chłopięciem, będąc, mając tam kilkanaście lat i mając bardzo mały budżet na słuchawki czy jakieś tam głośniki, trafiły mi się jedne takie jeszcze z trochę przeatamizuję, ale z lat 90., które miały właśnie taką bardzo czystą, że tak powiem, barwę, no ale z trochę podbiciem basu, ale miały bardzo, bardzo szeroki zakres. No, nie był idealnie prosty, ale był szeroki. I wtedy bardzo, kiedy sobie na przykład słuchałem swojej muzyki w domu na tych słuchawkach do komputera, na tych głośnikach do komputera było super. Jak sobie szedłem do szkoły, no to wtedy było chujowo. No i wtedy pokochałem ten equalizer, tak? Ten korektor graficzny, gdzie mogłem sobie wyrównać te wszystkie poziomy, co jest jednym wielkim pieprzonym oszustwem tak naprawdę, bo z jakiegoś powodu artysta tak zaprojektował ten utwór, dokładnie. Miał swój rozkład dźwięku po częstotliwościach w taki, a nie inny sposób. Jeżeli dzisiaj z tego nie korzystam, nawet nie wiem, w Amplitunerze mam tam, nie wiem, opcje na film, na grę, na muzykę i tak dalej, ale mam opcję Pure, gdzie mam dźwięk taki, jakim jest i on jest dobry. On jest naprawdę śliczny. Tylko że trochę mnie kosztowało, żeby zbudować sobie takie kino domowe. No i ja rozumiem, że to nie każdy jest na tyle głupi, żeby wywalić 20 koła na swoje kolumny.
4: To nie jest głupota, nie, absolutnie. Mhm. Ja jakby kumam fazę. No, ale kontynuuj.
0: Spróbuj to samo odjebać w samochodzie. Ale wiesz, miał problem.
4: No nie, stary,
5: przepraszam, bo najpiękniejszym głośnikiem w samochodzie jest silnik.
0: Tak. Nie, no ale ja znam to z autopsji i od kumpla, niestety, że jakbyś chciał, jakbyś się męczył, to w samochodzie nie zrobisz dobrego audio i musisz mimo wszystko tym korektorem coś poprawić.
4: Czekaj, Gabol, daj skończyć potrzeby, bo mówił właśnie fajnie o tym i ten skończysz.
5: Znaczy tutaj już w zasadzie skończyłem, tak, że do odpowiedniego odsłuchu też musisz mieć odpowiednie warunki i tutaj nie chcę wybrzmieć jak jakiś audiopedofil, bo jednak to też, moje kolumny są prawie, że ze śmietnika, jakieś tam 30-letnie budy z trochę nowocześniejszymi przetwornikami. Natomiast to się sprawdza, tak? Jest za tym jakaś koncepcja, jest za tym jakiś pomysł. Też nie wszystko mam idealnie równo, ale na tyle dobrze, żebym był zadowolony i żebym miał podobne wrażenia. No i tak samo nie bez powodu wydałem prawie tysiaka na te słuchawki, z których korzystam w pracy i na mieście, żeby mieć wrażenia podobne. Bo to jest niesamowicie fajne uczucie, że odpalasz sobie kawałek, który znasz od 20 lat. Wydaje ci się, że znasz każdą nutkę, każde uderzenie w talerz, każdy palec na strunie gitarowej i nagle słyszysz coś więcej. I nie wiedziałeś tego, że to tam jest, a to tam jest. I to jest taki dodatkowy smak, z którego wcześniej sobie sprawy nie zdawałeś. Bardzo miłe uczucie.
3: A ciekawe, czy to prawda, że właśnie sprzęt marki Shure jako jedyny ma przełącznik dźwięku na 432 Hz? No co się śmiejecie?
4: No bo to takie tożsame jakby.
5: Tak. To jest ta rezydencja Szurmana?
3: Jakoś tak właśnie. No.
0: Lubię sobie wkładać gwoździe w uszy.
3: Ale ja tak się śmiejcie, ale ja Szumana. Tak coś czuję, że to jest jakby dostrojone z polem ziemi. I to jakby działa faktycznie, nie wiem. A ty nie wierzysz w to, Kotkiewicz, nie?
5: To znaczy ja nawet w jednym z odcinków, ja zrobiłem jeden odcinek, sprawdzam o tym 432 Hz. To jest idiotyzm w ogóle, to jest zupełnie z dupy koncepcja. Z uwagi na to, że w XVIII-XIX wieku różne orkiestry stroiły się, w zależności od tego, gdzie się urodziłeś, stroiłeś się zupełnie inaczej, tak? No i trzeba było kiedyś to ustandaryzować, jeżeli chciałeś, żeby, nie wiem, żeby flet z Niemiec brzmiał tak jak skrzypce z Francji, żeby to się mniej więcej zgrywało. To, w jaki sposób to zostało nagrane, to naprawdę nie ma absolutnie żadnego znaczenia, byleby to było w miarę spójne. I tyle, po prostu ludzie nagle się umówili na to, że A to jest 440 Hz, tak samo jak kiedyś się umówiliśmy, że metr to metr. Po prostu nie ma zatem żadnego więcej spisku, żadnego więcej pomysłu.
0: A ile to jest kilogram? No, gdzie masz dowód, że kilogram to kilogram? Nawet kilogram zjadają atomy. Tam się coś nie zgadza. Nie wiem, gdzieś tam oglądałem, że faktycznie ten idealny kilogram, ta próba kilogramu, że były, są jakieś nieścisłości, takie bardzo małe i to w sumie nieznaczące, ale gdzieś są.
4: No dobra, to ja mam pytanie jeszcze jedno do szanownego Kotkiewicza, użytkownika, potrzebę. Co ci się nieszczęśliwego przydarzyło w piątek 13?
5: Nic.
3: To niemożliwe. Kotkiewicz ewentualnie może komuś pecha przynieść, a nie Kotkiewiczowi.
5: No trochę dróg przeszedłem.
4: Nie wiem, właśnie. Dobra, ej, sorry, jebie się. Wiesz co, bo chodzi mi o tą wróżkę Welesa. Ona tam mówiła o poziomie zadiablenia. Na pewno słuchałeś, bo tam Marcin z tym maczał palce, czyli on tam chyba inwestował w tą wróżbę. I on tam, ona, czyli wróżka Welesa mówiła o poziomie zadiablenia. I bardzo mnie ciekawi ten poziom zadiablenia, bo bardzo mi to nie daje spać do dzisiaj i właśnie się zastanawiam, jak ty to interpretujesz, co oznacza ten poziom zadiablenia. Czy on dotyczy mnie, czy ciebie, Etama, Krawca, Gambola?
5: No to dzisiaj nie uśniesz, bo nie śledzę wróżki Welesy. Wiem, że istnieje. Kiedyś tam widziałem parę jej filmików, ale absolutnie nie mam pojęcia, o czym mówisz.
3: Widzisz, on udaje, że nie wie, o co chodzi, bo to o niego chodziło, że on jest tym elementem diabelskim, który szkodzi, rozwala. No.
4: Nie, to nie to, że ja troluję czy coś. Tylko po prostu się szczerze pytam, bo sam nie wiem, tak? Sam mnie to ciekawi. Tyle, no.
3: Kotkiewicz się słabo ogólnie, wiesz co, on się na różnych rzeczach zna, a na czarach to bardzo słabo się zna na czarach.
0: Może właśnie się zna, dlatego nie mówi o tym.
4: Nie lubi.
5: Mądrzejsze o tym nie wspomnieć.
4: Że potrzeba nie lubi wróżyć z fusów i z kuli jakiejś czarodziejskiej, tylko.
5: Ja nie znam takiego goja jak potrzeba. No, nie ma takiej potrzeby.
0: Jakiś mag wyższego poziomu.
4: A właśnie, a w ogóle skąd potrzeba? W ogóle powiedz mi. Bo to jest potrzeba, z jakiej potrzeby w ogóle? Wytłumacz mi, bo to jest strasznie dla mnie też frapujące, bo ty zmieniasz ksywy tak samo jak ja. Też mam takie pierdolnięcie, że raz Hergamel, raz Dreobels, raz Herheretyk i takie.
2: No to nie z wozu jest na antenie?
4: A to żeś mi teraz pojechał.
2: Ja pierdol, nie wierzę.
5: Ojejku, ktoś tam mocno przetuprał.
0: Prania mózgu.
4: No tak, w sumie tak.
2: Siema, nie. Obers, w takim razie myślałem, że to wóz.
4: Nie no, siema, to ja. W sensie, no, derfudzu, znaczy w sensie. Dobra, wracając do pytania do tego, do pożyczki, to znaczy, przepraszam, potrzeby.
5: No Jezu, uwielbiam te krzywe. Pożyczka i pożyczka to są jedne z moich najulubieńszych wariacji stworzonych przez community.
4: Potrzeba, ja mogę się odwdzięczyć zaraz, co nie? I też powiedzieć, z czego wynikałem, natomiast dobra, już.
5: Znaczy się, nie jest mi to do końca potrzebne i mało mnie to interesuje, ale skoro zapytałeś, to była taka losowa sytuacja, w której potrzebowałem mieć jakąś, miałem taką potrzebę posiadania potrzeby ksywki. Jeżeli sobie wpiszesz na polskim YouTube stacje numeryczne Polska, to znajdziesz jedno nagranie, na którym znajdziesz zapis głosowy potrzeba 19, potrzeba 19, potrzeba 19, przyjmijcie telegram, czekać, potem seria imion, potem seria jakichś cyfr i tak dalej, pewien jakiś
4: stacja, jak? Jeszcze raz, przepraszam, stacja?
5: Stacja numeryczna Polska. Ja ci nawet to, no, podejrzewam, że to cały czas istnieje. Ta ksywka jest akurat dość stara.
3: Fajne masz hobby, słuchasz sobie w wolnych chwilach stacji numerycznych.
0: A ja w wolnych chwilach...
4: No dobra, kontynuuj.
5: Tak, polska stacja numeryczna i to znajdziesz. No i uznałem, że jest to na tyle fajne, na tyle tajemnicze,
3: że...
5: Czekaj, bo znalazłem ten filmik i już go tutaj wrzucę na...
4: Polska stacja numeryczna, 13 lat temu, jest coś takiego. Polish Numbers Station.
0: O właśnie. A ja też myślałem przez długi czas, że w sumie tutaj jest wódz. Kurwa, macie zbyt podobny głos, a dlatego tak myślę. Czemu on jest taki spokojny? On już by mnie 3 razy wyzywał.
3: A słuchajcie, jakiś chyba, nie wiem, czy to nie jest jakiś mały przełom. Po raz pierwszy widzę takie ostrzeżenie na YouTubie. Blokady reklam nie są dozwolone w YouTube.
0: A to...
4: A co, dozwolony jest atak, kurwa, reklamodawców? Chuj cię to interesuje.
3: Ale nie, no chodzi mi o to, że YouTube nigdy nie miał żadnych tego typu komunikatów, czy wiesz, blokad na blokady. Machał ręką, a teraz nagle coś tu się zmieniło chyba.
4: Miało to się zmienić i według mnie to jest sugestia, że łamiesz prawo, a jest to gówno prawda, jest to wprowadzanie w błąd. Jest to takie inwazyjne troszeczkę, bo... No bo tak, bo łamie to prawo trochę.
3: Okej, wyłączyłem, po prostu zamknąłem krzyżykiem, bo są tylko dwie opcje. Zezwól na wyświetlanie reklam, czyli jakby no przyblokuje tego blokera albo go wyłączy wtyczkę. Ciekawe, czy z Brave'a jest w stanie...
4: Też mi się to pojawiło, też już z Brave'a korzystam. Też
0: musicie
4: mi się to
0: filtry wyczyścić, ten cache tego od blokera, on powinno działać.
4: Ale co, to tak sugeruje użytkownikom, że co, nie wiem, dostanę pismo, czy
0: nie,
4: co?
0: Nie, tak, po prostu będziesz mógł korzystać, zablokuje ci opcję odtwarzania filmów.
4: No nie zablokuje mi, a przynajmniej mi nie zablokowało, przynajmniej na teraz.
0: Masz dobrą wtyczkę, która działa przeciwko temu, ale normalnie jakbyś miał jakoś średnią, to praktycznie próbuje ci zablokować odtwarzanie filmów.
4: Możemy wrócić do potrzeby, bo on czeka, a przepraszam, jakoś tak się rozwinęło, że
3: to Kotkiewicza, tak.
4: Tak.
5: Znaczy się tutaj akurat do potrzeby, ale wydaje mi się, że wszystko wytłumaczyłem. Wydało mi się to fajne, aha, wydało mi się to tajemnicze, co akurat było potrzebne, co akurat było atrakcyjne i tak sobie użyłem w pewnej tożsamości tej ksywy.
4: Okej, okay. A Kotkiewicz? Bo lubisz Kotkiewicz, to dlatego.
3: Potrzeba 19, przyjmijcie Telegram. To jest... No proszę.
0: No już słyszę alkohol u jednej osoby, tak że mocno wszedł.
3: U mnie?
0: Nie, u ciebie akurat. To jest
2: u mnie?
0: Niespodzianka, ale nie u ciebie.
2: U mnie?
4: U mnie.
0: Nie? Nie, to już wiadomo, kogo. Niestety, wódzu Gargamel, bo ja już nie wiem, to u ciebie. Ja słyszę już, że procenty to już słychać, to już pogłosić.
2: Alkohol wszedł, a zdjął buty?
0: Jak to tak można pić? Na antenie? W radiu?
3: To alkohol! Największa trucizna!
4: To ja może po prostu ocet sobie teraz zacznę.
0: Wytrzeźwiesz? Od octu? Nie słyszałem.
4: Nie, tak. Nie wiem. Się zobaczy.
0: Nie próbowałem. Ja kiedyś prysznic zimny brałem, ale ocet, nie znałem tej opcji.
5: Nie powiem, dość ambitna teza jak na człowieka, który pomylił wóza z Luisem.
4: Tak.
0: No ja zawsze mylę wszystkich, bo po głosie to ja powiem szczerze, zawsze też potrafię pomylić. Po imieniu też potrafię pomylić. Był taki moment, że kiedyś Enkiego z Etamem pomyliłem i myślałem, że Enki to jest Etam, ale to było
5: a
0: na
5: oni
0: początku.
5: Się niczym nie różnią, także żadna strata.
3: No tylko jeden łysy, a drugi włochaty, ale tak poza tym to...
4: No nie, ale na przykład ja z Wudzem bardzo się różnimy poglądowo w mojej ocenie.
0: Nie, no tak zdziwiło mnie to, tak myślałem, czemu taki spokojny jesteś, byś mnie wyzywał 3 razy już, no i byś mnie zaatakował za moje poglądy.
4: Ty kurwo, skurwy, synu jebany.
5: Nie, to nie jest w stylu wódza.
0: Nie, no może nie jest wódza, ja tak żartuję trochę.
5: Niekontrolowany rynku, ty komunizmie jeden.
4: Ja bym no nie mam tego, wiesz, nie mam tej inteligencji co wódz. Więc...
3: Ty tfu, demokracjo. Ty, tfu.
0: Ale wy macie za podobny głos, naprawdę. Ja tak często mylę ciebie z wodzem, to jest, nie wiem, wy musicie jako dublerzy grać w jakimś filmie.
4: Co ja ci zrobię, no?
0: Może ta monotonia głosu, może to o to chodzi, że tak oboje macie, tak że mówicie.
4: Znaczy, jak wiesz, jak ja się nie emocjonuję, a staram się nie emocjonować i tak mówię spokojnie, no to, to jak ja słyszę wudza, to jakbym słyszał w ziemię, tak?
3: Więc no tak, macie, nie... macie prawie identyczny tembr głosu, jakby tonację, dosyć podobny sposób mówienia właśnie, jak mówicie tak spokojnie, więc naprawdę każdy się może tu pomylić.
4: Raz się odpalił wudzu, słyszałem go ostatnim razem, bodajże to była chyba audycja Ani, tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, na temat oczywiście naszej spierdolonej pseudopolityki w

0: teoria, stąd moja teoria właśnie.
1: No to tak to jest właśnie, że można wyjść z TVP, ale TVP nie wychodzi z człowieka.
0: Ktoś tak też powiedział ostatnio, rzucił.
1: Pokraśko to powiedzieli. Łap na kokainie jedzie.
2: Cisza wyborcza już jest, a chciałem zapytać o coś, ale
0: no to nie,
2: nie
0: wolno.
2: Jeszcze
0: nie
2: wolno.
1: To się pyta o ten, o warzywa w warzywniaku.
0: Albo
2: licencje zabiorą na nadawanie.
0: Albo powiedz szyfrem jakoś tak, że tam pomidor, coś tam szyfrem.
2: Na
0: jakoś.
2: Kogo nie będziecie nie głosować w nadchodzących niewyborach?
3: Nie, ja mam pytanie, bo Potrzeba mówił kiedyś jeszcze o Final Fantasy 16 bodajże. Przeszedłeś Final Fantasy 16, jakbyś mógł recenzję jeszcze tak szybko wydać.
0: O Jezu, tak 100 pytań do Kotkiewicza o różne rzeczy, a lubisz tak, no, gry, a jaki masz mikrofon, a słuchawki mi poleć, a jak to działa? Ciekawe, to jeszcze mi opowiedz, jak działa tamto.
4: No, ja nie znam takiego człowieka jak Potrzeba, także nie wiem, do kogo to pytanie
0: także
4: było skierowane.
0: Nie było pytania, właśnie, no.
4: No. Ale słuchajcie, taka mała ciekawostka, bo dzisiaj w okolicach godziny 22 wracałem sobie do swojej ukochanej Łodzi i chciałem sobie zatankować trochę kiełbasy wyborczej przed końcem tygodnia i wszystkie Orleny nie miały benzyny. I to były jedyne stacje, które nie miały benzyny. Zatankowałem na BP za 6,09.
1: A to jest fakt. To akurat to się dzieje. Faktycznie ktoś robił mema, że to niby ekolodzy chodzą i ten, i rozwieszają te kraty.
4: Wiesz co, ja podejrzewam, że to jest Donald Tusk, który jeździ taką cysterną i wytankowuje to całe paliwo.
0: Ale co tam, że nie tak ma jest. Benzyny? Co tam, że benzyny nie ma? Są za to zeszyty do religii, picia, hot dogi, kurwa, książki, rowerki, płatki śniadaniowe. Wszystko.
4: Ja mam takie ukryte marzenie, że w niedzielę te wszystkie autobusy, które były wymyślone po to, żeby dowieźć ludzi do komisji wyborczych, po prostu nie będą miały gdzie zatankować ropy.
1: A to jest najlepsze, że one przyjadą po tych ludzi, ale już ich nie odwiozą.
0: A słuchajcie, a wyobraźcie sobie, że w niedzielę tak z rana ubraliście się w szafroczek, tutaj jakieś tam jajeczka już się smażą, włączacie telewizor albo tam laptopa, a tam Kaczyński w mundurze, taki kurwa ze smutną twarzą i stanęliśmy na krawędzi przepaści. Pewni ludzie, wiadomo z kim, z Tuskiem, chcieli pokrzyżować nam szyki, ale im nie pozwolimy.
4: Nie no, krawiec to trzeba zacząć legendarnym już dziś zdaniem i to jest zdanie, które wiem, że się urodziłem później, ale ono jest piękne. Bezczynność byłaby wobec narodu przestępstwem.
1: O Jezu, ale grubo tu idzie. No, ale powiem wam szczerze, jak bardzo staram się być taki racjonalny, że nikt nie odwali czegoś takiego. Wiem, że już nawet bym się nie zdziwił, jakby coś takiego się stało.
4: No i tam wiesz, już tyle razy słyszałem to, że wprowadzą stan wojenny zaraz po wyborach, że...
2: Ja jestem za tym, żeby wprowadzić tą samą ustawę, co jest w Danii, o której wcześniej mówiliście. W Danii podobno jest tak, że niezdolność do znalezienia partnera seksualnego jest przez rząd uważana jako pewien rodzaj upośledzenia i wtedy rząd właśnie wykłada pieniążki, żeby można było iść na prostytutki. Myślę, że to jest ustawa, którą...
4: No to w Polsce będziesz miał z tego, że taka niezdolność jest przestępstwem i dostaniesz 5 lat prac społecznych.
2: No nie, no.
4: No tak.
2: No a za co?
4: No kurde, za przejazdy kolejowe, oczywiście. No. Za co? Nie pytaj się za co. Nie pytaj, co naród zrobi dla ciebie, co państwo zrobi dla ciebie, tylko pytaj, co ty zrobi dla państwa.
0: Za jajco.
1: Za dwa jajco nawet.
0: A ja mam pomysł, słuchajcie, żeby zrobić, bo teraz Orlen musi konkurować, tyle tam wszystko można kupić z Biedronką taką na tej stacji, więc takie zwierzaki, jak polskie zoo było, nie? Taki lisek, tusek, albo taki...
2: Knur Sasin.
0: Knur Sasin może, i tak, i zbierasz naklejki. Nie,

0: A Ziobro to taki szczurek mógłby być na przykład.
1: Surykatka taka.
2: Nie, no, Ziobro to takie jajko, żeby, wiesz, z kształtem zera się kojarzyło.
3: DJ Zero.
1: I stonoga, stonoga jako stonoga.
0: I stonoga jako stonoga, i tam jak się przycisk włączy, to on śpiewa tam: będzie was ten mały karakan.
3: Będzie ruchał was. No. Albo to piesek, Glapiński będzie piesek, bo on tak lubi, że trzeba sobie pieska kupić, pogłaskać.
1: Pershing, on na takiego Pershinga by pasował, takiego bulldoga, takiego zaślinionego.
2: Kurde, daj spokój, gdyby Glapińskiemu zdjąć ten garnitur i ubrać go w dres, jakbym go spotkał w ciemnej uliczce, to bym spierdalał.
0: Czemu byś spierdalał?
2: No kurde, no sobie, weź go sobie wygooglaj. Zobacz jego twarz. Błysy koleś, wielki, jakby go postawić w dupą w kąt, to naprawdę wygląda, jakby stało dwóch bandytów.
0: On wygląda jak ten z Chłopaki nie płaczą, ten szef mafii, kurwa, jak będą chcieli murzynkę, to pomalujesz naszych chłopaków na czarno pastą do butów, kurwa mać, i dasz im murzynkę. To tak mi się kojarzy, nie? Identyczna gęba.
1: No, mógłby być.
3: Jeszcze jak. A jak będą chcieli, żeby leciał Johnny Walker z kranu, żeby leciał Johnny Walker z kranu.
1: To jest Czarnek na takiego dresiarza pasuje. Posłuchajcie, jak on się wypowiada, nie? Czarnek to idealnie na takiego drecha, takiego zaciemny.
4: Tak jak Woods, on też jak dzwoni, to taki pijany, nie? Tak udaje The Robertsa.
3: No właśnie, bo to wszyscy tutaj tacy.
0: No ma taką gębę cwaniaczka troszeczkę.
2: Nie, ale słuchajcie, tak całkowicie poważnie, jeżeli byśmy wzięli takiego Glapińskiego i byśmy go porównali z Władkiem ze Ślepnąc od Świateł, którego grał Janusz Habior, tego gangusa, tego takiego wkurwionego, plującego, łysego.
4: Było,
0: ale na niektórych zdjęciach, jak się uśmiecha tak promiennie, to aż i ma policzki takie różowe jeszcze i te oczka zmrużone, taki happy man. Pozytywne
2: daj
0: wibracje.
2: Spokój, jak ja słucham tych stand-upów Narodowego Banku Polskiego, to ja się łapię po kieszeniach, czy jeszcze mam portfel.
0: O, a ja dostałem pieniądz. Właśnie. 6 zł.
3: Pozdrawiam mordę, uśmiech dziś. Tak bardzo. To jest ten, to jest 5 zł z dodatkiem inflacyjnym.
0: To jest Oberst wysłał, Oberek. No, to może... Tutaj teraz Wódz na antenie. Pozdrawiam mordy. No to macie pozdrowienia, chłopaki.
2: A może pozdrowił mordy na zachodnim brzegu Jordanu.
0: Albo te polityczne mordy. A no, albo te mordy. Nie, nie mówmy. Jest straszne rzeczy się dzieją.
2: Nie, no czemu? Nie, to jest ciekawy temat, słuchaj.
4: Nie, to ja tu potwierdzam. To ja wysłałem, tak? Nie jestem hamem. Wszystkie mordy pozdrowiam.
0: Dzięki Wódzu.
2: Ale bardziej pozdrawiasz mordy izraelskie czy palestyńskie?
4: Ja pozdrawiam wszystkie mordy. Dzisiaj mam tryb miłości wszelakiej.
0: Także widzicie, Wudzu wpłacił, a Oberst to jest kawał kurwy, nic nie wpłacił. Także dzięki, Wudzu.
2: Cholerny prywaciarz.
4: To jest kawał kurwy z tego The Robertsa, naprawdę. To...
1: A orientuje się może, jak wygląda sytuacja w strefie Gazy?
2: No właśnie, wiesz co, to jest ciekawy temat, bo jak obserwuję to wiesz co, tak jakby były we mnie dwa wilki. Jeden jest antysemitą, a drugi jest islamofobem.
0: Co? Którego nakarmisz?
3: Którego karmisz?
2: Właśnie, wiesz co, chciałbym poczekać, żeby się zagryźli i najlepiej to wszystko znukować.
1: Znaczy nie, no mówisz, że Izrael odciął strefę Gazy w ogóle od prądu, od dostaw żywności, od czegokolwiek i że Gaza jest odcięta od świata, ale przecież Gaza graniczy tam z Egiptem. Czyli teoretycznie tam z Egiptu mogą sobie tam, nie wiem, jakieś dostawy zorganizować, nie? Jak to jest właśnie? Czy to nie jest jakaś propaganda czasem? To mnie zastanawia. No bo mówi się, że Izrael odciął Gazę od dostaw wszystkiego. Od wody, od prądu. No ale przecież Egipt jest zaraz obok, tak? Ten kawałeczek tej granicy mają z Egiptem. Czyli tamtędy teoretycznie coś można przeszmuglować, nie? A na pewno szmuglują, no.
2: No tak, no ale wiesz, no ale tam przez ten kawałek granicy albo przez, nie wiem, statkami prądu nie dostarczysz.
1: No ale wodę, żywność, amunicję już można.
2: Może. Wiesz co, nie wiem, no nie jestem szczególnie biegły akurat w tym kawałku świata.
1: Skąd do tego Hamasu dochodzą przecież?
0: Gabol?
3: Wszyscy się tam powinni wybić, bo ja uważam, niech się rozpierdolą tam wszyscy, tak jak właśnie mówię.
2: Tak, dokładnie, niech płonie.
0: Ale to tak bo, jesteśmy, dziczejemy, bo, jak tak będziemy myśleć, to dziczejemy prawie, może. No.
3: Prawie, bo jedni mówią tak, Żydzi mówią tak, że to nasza ziemia, musimy ich zajebać. A co mówią islamiści? To nasza ziemia, musimy ich zajebać.
0: No i oni w obie strony dają sobie popalić, bo bardzo źle się obchodzą jedni z drugimi, już bez względu na stronę, już od dawien dawna, strasznie są na siebie zapiekli.
3: To tak jak Xboxowcy z PlayStationowcami, nie? To jedni i drudzy by się chcieli zajebać.
0: Ale wiecie co? Może to jest ten plan niebiańska tamtego. Już nie będę mówił, bo mi z rowerka spadnie, że teraz Duda powie, no to zapraszamy Żydów do nas wszystkich, a Palestyńczycy sobie wezmą Izrael. Przykład coś, nie?
3: Nie.
2: Ładnie ci wyszło to, bo mi z rowerka spadnie. Naprawdę pięknie ci wypły słowa kluczowe. Nie. Ale pozwolę sobie to wbić na jakiś taki wyższy poziom, ze względu na to, że nawet dzisiaj słuchałem sobie jednej audycji w Tok FM-ie, gdzie, no oczywiście Tok FM, paskudne lewackie radio, gdzie na pewno będą bronili Izraela, gdzie w audycji Światopodgląd, gdzie redaktorka prowadzi rozmowy z różnymi ekspertami z różnych stron na tematy zagraniczne, gdzie otwarcie mówiono o zbrodniach wojennych Izraela, gdzie otwarcie mówiono o tym, w jaki sposób Palestyna się zachowała. To, co mnie szczególnie boli w tej całej historii, to jest to, że zaatakowano tam festiwal muzyczny. I to nie ze względu na muzykę, tylko ze względu na to, że festiwal jest czymś, jest miejscem, takim punktem w czasoprzestrzeni, w którym będziesz miał bardzo tak relatywnie dużo osób, które są z zewnątrz, które tutaj przyjechały tylko i wyłącznie na ten festiwal. Pozdrawiam, Jan Kleosie. Było to... I to na pewno nie był przypadek. Także był to akt terrorystyczny od początku do końca i z drugiej strony akty terrorystyczne z jednej strony nie usprawiedliwiają aktów terrorystycznych z drugiej strony. Kiedy zaatakowano World Trade Center, to oczywiście Ameryka popełniła parę błędów, tak? Natomiast ich ataki w dużej większości były bardzo precyzyjne i były bardzo, bardzo przygotowane i przemyślane, przygotowane przez wywiad.
4: Dobra.
2: Izrael...
4: To nie jest parę błędów, to jest ponad parę błędów, ale to już się odniosę później do tego.
2: Na pewno mniej niż to, co robi Izrael teraz. Bo Izrael teraz robi wojnę odwetową i myślę, że naprawdę bym się zdziwił, jeżeli by coś tutaj, cokolwiek spadło z rowerka z tego tytułu, że to mówię, że to, że zabito twoich cywilów, jeszcze nie znaczy, że masz prawo zabijać innych cywilów.
0: Nie mam prawa. Nie tłumaczy mordu. Jest z Biblii nawet wynika, nie morduj. Można zabijać czasem, ale zabijanie to nie to samo, co mordowanie. Głównie się rozchodzi, że tak zawieśniacze trochę o zabijanie właśnie cywilów, no żołnierze powinni walczyć. To już jest zwykłe morderstwo. Wiadomo, że czasem się na wojnie zdarzy, no ale nie można z tego robić reguły. W ogóle wielkie dzięki, nie wiem, ktoś podpisujący się jako strefa cen Berazy, nie wiem nawet co to słowo znaczy, strefa cen Berazy, stóweczka wpadła i na bilet na Psie Pole, proszę państwa. No to...
3: A ja się nie zgadzam z jedną rzeczą i to tak dosłownie jedno zdanie, że lewica będzie broniła Izraela, bo raczej lewica, a przynajmniej ta światowa, raczej broni Palestyny. Ale to tyle.
4: Dobra. Możemy wrócić do wątku, bo strasznie nie lubię, kurwa, ludzie odchodzą od wątków.
0: To jak tak, podziękuję, muszą być dygresje, ja muszę podziękować. Spoko. Dziękuję. Już skończyłem.
4: Dobrze. To kto mówił?
0: Jeszcze dodam, dziękuję bardzo. Proszę, oddaję głos. Jeszcze tylko dodam, zajebiste, wielkie dzięki, cholera jasna. Dziękuję.
4: Krawiec, czy ty się zachowujesz, jakby to było twoje radio?
1: No właśnie.
3: Co no to? Właśnie.
0: Ja uważam, że ono jest nadal troszkę trąci takim Kotkiewiczem, bo on je obsikał i to jest trochę jego też. To zawsze będzie jego. On się z tego nie wyszoruje, nie wymyje. On próbował się nie przyznawać i tak dalej, ale to się ciągnie ten smród z tego nocnika nocnego.
4: To niech sobie smroci, no spoko, jest z nami tutaj, ja mogę sobie mu powiedzieć prosto w twarz, co o nim uważam.
0: A co? Spoko, no. A co? O nim uważasz? Że co?
4: Że sobie smrodzi, tak jak ja.
0: Taki zarozumiały, spoko. Nie? Taki zarozumiały, taki chytry, taki...
4: Nie, że smrodzi jak prawdziwy Kotkiewicz, czyli kot. Aha. Ja na przykład też sobie smrodzę i spoko, nie mam z tym problemu.
1: Ale koty to są bardzo czyste zwierzęta, one wcale nie smrodzą właśnie.
2: Ty chyba nie miał
4: wiem,
2: nigdy
4: czy Kotkiewicz
2: kota.
4: Jest kochany, ale po prostu ile miał. Już nie wnikam w to, bo jakby to nie moje rejony, natomiast sika, czyli oznacza teren, spoko, no, był tutaj.
1: Wystarczy żwirek kupić, ten, co pochłania zapachy i problem rozwiązany. No chyba, że ci do butów naszcza, no to inaczej.
4: Chciałem, żeby kontynuował, kurwa mać, no.
0: Samca dobra, trzeba, zawsze trzeba wykastrować samca, bo inaczej będzie znaczył po prostu, no wiadomo czym, nie? I to śmierdzi okrutnie. A ty chyba nie widziałeś, jak kot... Nie czułeś, jak się kot potrafi zesrać, człowieku. To...
4: Oj, uwierz mi, że czułem i to wielokrotnie. Wielokrotnie i...
0: Kot jeszcze żyga cały czas. Sierść...
3: Sierść...
0: Słucham?
3: Wróciłem sobie z miejsca, gdzie król chodzi piechotą, a tu mówi się o sraniu kota. Co to za zmiany tematu?
2: Nie, to jest alegoria do krawca.
3: To dobrze.
0: Nie spłycajcie już tej audycji, dobrze? Bo już zeszło na wariackie tematy, jakaś tam te wasze, te polityka, a ja takie mam dzisiaj fajne...
3: Teraz głosujemy, oddamy głos ludu. Kto tutaj jest największym trolem? Proszę bardzo. Proszę
0: pytanie, czy chcecie dymy? Pytanie, czy chcecie dymy, kurwa. No, piszcie, czy chcecie dymy.
2: Ej, zrób porkietę.
4: O. Czy Luis ma wyzwać potrzebę?
0: Dobra, kurwa, dobra.
4: Ja nie potrafię, kurwa. Ja jestem pozbawiony takiego skilla, kurwa, serio, kurwa, nie wiem. Nie umiem. Znaczy umiem, ale nie umiem.
3: Za mało wypiłeś, musisz więcej wypić, to będziesz umiał.
4: Tak? O, ty jesteś specjalistą, bo ty jesteś zawsze takim, potrafisz ocenić, nie, człowieka i wykryć, kiedy...
3: No bo to jest właśnie to, że ja tak dobrze umiem udawać, że już wiem, kiedy ktoś udaje, a kiedy ktoś jest naprawdę pijany.
4: Tak, tak.
0: No. Ja wam zdradzę taki trik, żeby nie było radiowej ciszy, mój osobisty. Trzeba pierdolić cały czas coś, byle co, ale żeby nie było ciszy. Wtedy jest super, super audycja.
1: To ja będę szedł już powoli, tylko zanim pójdę, jeszcze powiem dwie albo trzy kontrowersyjne rzeczy, jeśli można na szybko.
0: Ale nie takie strasznie, żeby mi kanał z rowerka.
4: To jest zajebiste. On już kończy, ale pierdolnie jakieś trzy kontrowerki.
0: Jeszcze, ja już wychodzę, nie, ale jeszcze pierdolne granat no. Wam w to szambo i idę, kurwa.
2: Wiem, że się spektakl skończył, ale jeszcze pierdnę sobie pozwolę. Jeżeli panowie pozwolą.
0: A potem się oddalę, no.
1: No, dajcie mi powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka, że ja się cieszę bardzo, że Etam zadzwonił i nawet nagrał ostatnio live'a jakiegoś i bardzo dobrze, nie ma się co hejterom dać strawić. To jest pierwsza rzecz. Kontrowersyjne to było, bo wiem, że niektórzy Etama nie lubią, także no, to była kontrowersja numer jeden. Kontrowersja numer dwa jest taka, że Gosia, wracaj na Discorda nocno-radiowego. Dziękuję tak, ci bardzo, że w zeszłym roku wtrzymałaś moją stronę, kiedy się tam kłóciłem z kimś tam. Także wracaj, Gosiu, wracaj, nie?
3: To samo tego odbanowana została. To nie z mojej ręki, ale jedna osoba z moderacji odbanowała.
1: No, a trzecia rzecz to jest taka, że zacząłem nagrywać te wasze 14 morderstw, ten temat, o który był taki harmider jakiś wielki cały, nie? I obrażanie i bluzki i co? I nagle pytań nie ma żadnych, ani nic, nikogo to nie interesuje.
4: Jak to nie ma, Michał, no pytania są. Bo pojawiają się na Discordzie, Pajchiwo postawił pytania, nie raz, nie jedno, nie drugie, Czaktur postawił pytania, nie jedno, nie drugie. Myślę, że wielu widzów ma na Discordzie, przecież pytali na NR. Przecież pytali.
1: To wczoraj zacząłem nagrywać dopiero.
4: No dobrze, ale się pytali, czy zgłosiłeś na policję, tak?
1: Tak.
4: I były pytania. Przecież.
1: Tak, no mogę nawet pokazać wam.
4: Ale nieważne, nie chodzi o to, że chodzi o to, że mówisz jedno, a jest drugie. Tak?
1: I to znaczy?
4: Czyli, że mówisz, że nikt nie pytał, nikt się nie ciekawi. To nie jest prawda, bo się pytają ludzie i są ciekawi.
0: Wśród moich kolegów ta audycja wywołała jakieś poruszenie. I
4: oczywiście, że tak.
0: Dyskutowaliśmy sobie o niej nawet. No.
4: A dzisiaj też mówiłeś o tym Pajku, czy tam o kimś. No nie jest to znowu też prawda, tak? To drugi czy trzeci news o tym Pajku, tak? Że zostało to usunięte. Nie zostało usunięte, jest na Discordzie. Ale
1: Pajk, słuchaj, jak wpisuję na Discordzie, klikam...
4: Nieważne, ja też wpisuję.
1: To nie mogę znaleźć.
4: To pisz do Discorda, bo do supportu, że oni coś mają spierdolone w szukiwaniu.
1: No nie, bo ja po prostu nie zauważyłem po prostu, może to tak jest, no ale nie mogę tego znaleźć, tej swojej wypowiedzi.
4: Tylko ci mówię, że po prostu też Discord też nie działa tak, jak powinien, co nie, bo też faktycznie ja zauważam, że wpisuję pewne słowa klucz, on nie znajduje sposób, żeby inaczej to znaleźć, albo po prostu odnajduje fizycznie klikając, gdzieś tam scrollując, znajduje tą wiadomość, a więc nie działa ten mechanizm wyszukiwania, a więc wiadomość jest, to działa,
3: działa
4: mechanizm wyszukiwania, tak?
1: Więc... Może i tak, może
4: nie
1: wiesz...
4: Nie może i tak, tylko na pewno tak.
1: Wiesz, chodzi o to, że ja się Janka Muzykanta na przykład spodziewałem, że zadzwoni i będzie tam, wiesz, odgrażanie się i wyrzucanie brudów, takie rzeczy się pojawią, a tu cisza, dlatego może zaskoczony jestem. No dobra, idę na odsłuch, dziękuję wam bardzo, pozdrawiam serdecznie.
4: Właśnie, cześć.
0: No siemanko, trzymaj się. No spodziewał się może dymów większych, że będzie takie Eagle Gate jakieś się zrobi z tego większe.
3: Ja mam dym.
0: Słucham?
3: Nie muszę pytać Piotrkiewicza, cały czas próbuję, ale zapominam. Co sądzisz o tym, że Microsoft przejął Activision Blizzard? Czy w sumie lata ci to gdzieś? Czy masz na to wywalone? Czy w sumie nie chciałbyś, wolałbyś, żeby nie było przejęte? Jaka jest twoja pozycja?
2: Wisi mi to. Nie mam na to żadnego wpływu. Jestem całkowicie indiferentny, Niech ktoś mi da lepsze polskie słowo. Nie obchodzi mnie to.
0: Mam inne pytanie. Jaką postacią grałeś po raz pierwszy w Cyberpunka? Korposem, punkiem czy nomadem?
2: Punkiem.
3: Mhm. Punkiem?
4: Mhm. Oczywiście, że punkiem. Kurwa, tylko punk. No oczywiście, że tak.
2: Potem zagrałem korposem, ale już nie miałem takiego feelingu. Na początku punk.
0: Ja chyba
2: już myślałem, że będzie pytanie o Baldur's
3: Gate. Czekajcie, jest Nomad, ale ja gram po angielsku, to musicie mi powiedzieć, która to będzie opcja. Jest Nomad, jest ten Korpo i jest ten Gangster.
0: Właściwie to powinno się mówić Nomada, jak się okazuje, też nie wiedziałem. Nomada.
2: Nomada.
0: No, mada.
3: Ja zawsze wybieram tego Nomada.
0: Madafaka. Słucham?
3: Nomada zawsze wybieram. Nie lubię tych gangsterów ani korpo, ja wolę tam sobie Nomada i to jest
2: nie,
3: moja.
2: Akurat warstwa RPG-owa w Cyberpunku, wiesz co, nie jest na tyle wartościowa, żebym chciał na to tracić jakikolwiek czas, tak? Także
0: jak to?
2: Nie wiem, parę opcji dialogowych. Nie, naprawdę, tam masz bardzo, bardzo mało w porównaniu do okej, okay, to dobra, no czy to do tego Baldurka, czy do jakichś Falloutów, czy do czegoś, no jest naprawdę...
0: Fallout 4 ma jeszcze większą biedę akurat, ale rozumiem, że mówisz o tam o New Vegas, no, o trójce.
2: Znaczy się bardziej o dwójce, bardziej o takich retro.
0: A to w ogóle, znaczy tu poruszyłeś wątek RPG-owość tej gry. Dla mnie to jest w dużej mierze gra przygodowa taka
2: dokładnie tak.
0: Przygodówka akcji, bo tam wiele... Co też jest rzadkie, już o tym dzisiaj wspominałem, ale to wydaje mi się ciekawe spostrzeżenie, że tam po raz pierwszy chyba widziałem tyle questów, w których nie musisz nic znaleźć, zdobyć, zabić i tak dalej, tylko to jest jakieś tam jakaś przygoda. No podrywasz tą laskę, czy przeprowadzasz się do jej mieszkania, wiesz, samochodem gdzieś jedziecie i gadacie. To jest normalnie trochę jak jakieś Heavy Rain. Nie, i tak, i te podobne od kwantików, nie? Tak
2: Znaczy się do... Może, wiesz co, nie zgodzę się z twoim porównaniem, bo w kwantikach masz przynajmniej tę przyjemność, że grasz różnymi postaciami naraz. I masz tę możliwość, żeby wykorzystać wszystkie ich opcje jednocześnie, tak? Że wiesz, że wczuwasz się w jedną, w drugą, trzecią postać, tak? Jeżeli gram w RPGa, i to jest w ogóle też historia sprzed premiery pierwszego Cyberpunka, kiedy na początku to deklarowali, że to będzie RPG, a potem stwierdzili, że to będzie jednak gra akcji. I w tym momencie stwierdziłem, dobra, okej, ja chcę w to grać, ja wiem, że się zawiodę, ale okej, dobra, zagrajmy w to. I dlatego nie rozpatruję i tak za bardzo się tym pytaniem o swoją przynależność, wybór postaci za bardzo nie będę przejmował, bo nie ma ona szczególnego znaczenia, tylko parę opcji dialogowych, parę może, nie wiem, parę questów dedykowanych dla danej postaci, no to no, nie nazywajmy szamba perfumerią.
0: Wiesz, może coś się pozmieniać z tym, z aktualizacją 2.0 trochę. Na przykład włączyłem teraz dopiero Korposa po raz pierwszy i zapowiada się zajebiście w ogóle. Zaczynasz w tej korporacji, lecisz se AV-ką, masz kupę kasy. To są te różnice, na które bym liczył właśnie w 100%, że one zostaną pokazane, że poczuję się przez chwilę jak bogacz, nie? Z korporacji, faktycznie.
2: Ale wiesz co, ale ja grałem w 1.6, najpierw przechodziłem bankiem, potem przechodziłem korpem. I na początku, wiesz, tam na górze lecą ci, wiesz, kursy akcji, masz tutaj, wiesz, elementy interfejsu, to było naprawdę takie, ja cię rozumiem, tak? To było naprawdę zajebiście wciągające, a potem przechodzisz do głównego wątku, wszystko co tracisz, bo ci wyrwali tego chipa, bo wszystko straciłeś i co? I jesteś w dokładnie tym samym miejscu i się rozbijesz o ten sam samochód, rozmawiasz z tym samym kolesiem, tylko że intro do tego typa masz trochę inne, no zupełnie inne, tak, bo każda z klas ma zupełnie inne intro, no ale to nie jest RPG, to jest akcja.
0: No i to jest słabe w porównaniu do produkcji Quantic Games, bo przecież już w Fahrenheicie, a w ogóle w Detroicie, to tam są te nitki scenariusza jakby fajnie się, raz się zaplatają, raz się znowu rozplatają, raz na boki się rozchodzą, w jakiś sposób.
3: To jest dla was fajne. Ale dla mnie jest Cyberpunk taki, jaki jest, dobry. I uważam, że gdyby zrobili tutaj za dużo tego RPG-a, czyli faktycznie byłoby dużo ścieżek, tutaj jakichś innych opcji, byłoby dużo dialogów, to ja prawdopodobnie bym się od tego odbił, tak jak odbiłem się od Wastelanda. Naprawdę kumpel mi na siłę to próbował wcisnąć. Ja naprawdę spędziłem dużo czasu z tą grą. Ja po prostu nie mogłem. Dla mnie tam jest za dużo podejmowania decyzji. Okej, to jest jakby ten typ gier, gdzie musisz jakby tu coś zrobić, ten. Tylko ja nie chcę grać w grę po to, żeby mieć moralniaka, że o, nie zabiję tych, to zabiję tych, albo na przykład tu podejdę, uratuję dziecko, a nie uratuję szpitala, a tutaj na przykład rozpierdolę coś, bo zrobiłem jedną jakąś ścieżkę dialogową, która by w sumie nie mówiła, że coś źle zrobi, ale jednak przez tą jedną ścieżkę dialogową blokuje sobie jakieś na przykład dobre zakończenie. I mnie to wpienia, bo ja nie mam ochoty się zastanawiać nad tym, czy jakiś jeden tekst w grze, który jest zaprogramowany, po prostu spierdolił mi całą grę potem. I to na przykład mnie w Wiedźminie wkurwiało bardzo, że na przykład możesz dostać zjebane zakończenie tylko dlatego, że z Siri coś tam nie pogadałeś. Więc takie rzeczy...
0: No tak, tak. To jest, może, i robi wrażenie, nie? Że gra coś takiego ma, ale to jest gameplayowo słabe właśnie. No.
2: Ale ja tutaj się nie zgodzę, bo gra nie jest po to, żeby w nią wygrywać, tylko gra jest po to, żeby w nią grać. Co pięknie pokazuje Baldur's Gate 3, gdzie jeszcze nie skończyłem drugiego aktu swoim pierwszym save'em, a już zacząłem kolejny z zupełnie innym buildem, z zupełnie innym podejściem i no oczywiście jest bardzo dużo roleplayowa. Drugi przykład Disco Elysium, który z tego co wiem teraz będzie w PlayStation Extra, więc jeżeli ktoś ma, to bardzo polecam. Jest to niesamowicie RPG-owa gra, gdzie NPC-ami są nie tylko postacie, które tylko spotykasz, ale na przykład twój głos, kiedy jesteś na kacu, twój głos, kiedy jesteś na trzeźwo, twój wewnętrzny głos, który podpowiada ci coś z twojego buildu postaci. I to nie chodzi o to, że ty masz w tę grę wygrać. Nie jest celem wygranie. Celem jest doświadczanie tego.
0: No. Fajne. To
3: jest takie gry, które doświadczałem i potem mi się odechciało w ogóle w nie grać. Jestem tym typem gracza, że może nie tyle lubię wygrać, co lubię, kiedy gra jest dosyć klarowna. To znaczy ja nadal będę cisnął, że ten problem występuje nie tyle w tym, że możesz przegrać, bo ja nie mam problemu, że przegrasz, nawet jak masz złe zakończenie. Tylko ja mam problem, kiedy to złe zakończenie jest spowodowane jakąś debilną decyzją, która tak naprawdę mogłaby nie mieć wpływu na cokolwiek, albo jest spowodowane czymś, czego nawet nie wiesz. I powiem szczerze, mi się już potem nie chce od nowa grać w taką grę, bo potem myślę, aha, i potem ja muszę czytać solucję, bo oczywiście tego nie znajdę, bo pan dobry scenarzysta stwierdził, że dobrze to jest zakopać, żeby musiał, nie wiem, tą grę 20 razy przechodzić. A mi się nie będzie chciało tyle razy gry przechodzić, żeby dostać na przykład dobre zakończenie, bo muszę każdy detal gry znaleźć, tutaj rozpracować, żebym miał super fajnie. To ten problem jest dla mnie właśnie z takimi typowymi RPG-ami, że ja muszę poświęcić na to tyle czasu, że ja już mógłbym na przykład, nie wiem, zacząć się uczyć języka japońskiego zamiast grać w tą grę i zrobić coś faktycznie... Co da mi jakiś benefit w życiu, a gra co mi da, gówno mi da. I w zasadzie tu już też chodzi o mój czas zmarnowany.
0: Strasznie chciałbym zobaczyć taką stareńką grę Nomad Soul. Nie wiem, czy się zetknęliście, tam jest bardzo ciekawy scenariusz, bo właściwie gra sugeruje, że my się z komputera przenieśliśmy do umysłu jakiegoś człowieka, który żyje w przyszłości i on nas prosi o pomoc i że się zamieniamy, wchodzimy w jego ciało tak jakby. Tam David Bowie muzykę robił, można sobie koncertu posłuchać. To była jedna z pierwszych prób tworzenia takiego sandboxa, gdzie jeżdżą samochody, gdzie chodzą ludzie po futurystycznym mieście i tam się w ogóle co chwilę zmieniamy, przychodzi nasz duch jakby w inną osobę, jak zginiemy, znaczy się. To była też taka śmiała próba połączenia kilku gatunków, bo tam raz gramy w FPS-a, raz w przygodówkę, RPG-a takiego, a raz w ogóle bijatyka, jak Tekken się robi. Też przyznacie, że odważne i ze świecą szukać gier tego typu, które tak mieszają gatunki. Dzisiaj to może by doszli wszyscy do wniosku, że to się w ogóle nie sprawdzi, nie opłaca się, nikt tego nie zrobi. W każdym razie, no, dla mnie Cyberpunk był strasznie imersywny w ogóle. To tam się czuło emocje, jakby tą więź tam z grupą tych nomadów, te różne ich kłopoty, takie jakby się człowiek zaczynał przejmować. To chyba świadczy o tym, że gra jest mega imersywna, nie?
4: Dwa nie wiem, krowie z... pierdolę i znikam. Okay. Znikam i oddaję ci głos, potrzeba. Cześć.
2: Mruczek, kurwa, naucz się wreszcie.
0: A jak ewentualnie Kotkiewicz.
4: Dobrze, Kotkiewicz. Żegnam Kotkiewicza, żegnam Gambola, żegnam Krawca, żegnam wszystkich słuchaczy. Trzymajcie się, cześć. Dzięki, pa, hej.
0: Trzymaj się, dzięki, hej, pa, nara.
2: Jak raz jeszcze nazwiesz mnie potrzebą, to powiem ci szczerze, nie, Berlin zostanie zbombardowany.
4: To jest poważna groźba. Muszę to rozważyć i absolutnie nie chcę zaczepiać z gigantem.
0: Nie potrzeba tak mówić. A tak.
2: Chociaż podejrzewam, że jest wiele osób, które wpłacą na to, co widzę.
0: I ile Kotkiewiczów potrzeba do wkręcenia żarówki? Można takie kawały opowiadać, czy nie? Też?
4: Trzymajcie się, no, cześć.
0: Trzymaj się, cześć, cześć, cześć.
2: Nie wiem, Krawie, czy pamiętasz, kiedy sobie rozmawialiśmy na samym początku, nie wiem, czy do tego questa, czy na, jak daleko jesteś w Cyberpunku, quest Pasja, gdzie o. masz do ukrzyżowania typa.
0: No to ta ciekawostka. Pierw ominąłem tego questa, tak jakby zareagowałem trochę tak odruchowo, żeby się odciąć od tego, bo mi się to wydawało chore. Ale wiesz co, ja grałem drugi raz i się zdecydowałem z ciekawości sprawdzić i uczestniczyć jakby w wirtualnym ukrzyżowaniu wirtualnego bandziora, który czuje skruchę, przeszedł na chrześcijanizm i mu trochę też odwaliło, chce się ukrzyżować. Dziwny to był quest. Nie?
2: Wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz, ale kilka tygodni po premierze Cyberpunka, bo grałem na premierę, zadzwoniłem do Radejka kompletnie tym zajarany i opowiadałem ci o tym queście i tak, no, pamiętam. Trochę, nie wiem, może słabo opowiadałem, może za bardzo byłem zajarany, ale że to wiesz, to jest taka typowa, może nawet nietypowa, ale piękna fabuła taka RPGowa, że tam jest, wiesz, pudełko w pudełku, że wiesz, że na początku masz się spotkać z jakimś typem, masz chronić jakiegoś typa, tak? Potem się z tym typem jedziesz, nie? Potem dobra, rozstajemy się, a potem wiesz, a potem następnego dnia dzwoni do ciebie i znowu z tobą rozmawiaj i to się wciąga. Jest to absolutnie dla mnie najpiękniejszy quest, który tam się pojawił, fabularnie idealnie rozegrany. To są takie pojedyncze rzeczy, które CDP-om się zdarzają. No, naprawdę pięknie ktoś to narysował, ktoś to pięknie zaprojektował, napisał i zrealizował. To jest naprawdę creme de la creme RPG-ów. I może jeszcze parę podobnych bym wskazał, jeżeli bym się głęboko zastanowił, ale no mimo wszystko nie. To jest pach, pach, strzelamy i pach, pach, idziemy i pach, pach, znajdujemy.
0: No ja się tu nie zgodzę z panem profesorem chyba do końca, bo tam jest kupa takich questów, gdzie się tylko właśnie coś załatwia, rozmawia, załatwia jakiś twist następuje, jakiś... No i to są takie jakieś romanse, przecież tam się wprowadzamy do tej Judy, jak się jest lesbijką akurat. A ciekawe, a jak się penisa ma, to Judy nas... A to muszę sprawdzić. No, także u tych nomadów, ile jest tam przygód, gdzie pijesz piwo, rozmawiasz, zbierasz się w grupę, albo na przykład napad tam, żeby przejąć jakąś lokomotywę taką futurystyczną, wielką i zagrodzić potem drogę ciężarówką Arasaki, czy Militechu, już nie pamiętam, do kogo strzelałem. No, ale to jest dużo ciekawych
2: nie
0: przygód.
2: Pamiętam, do kogo strzelałem, kurde.
0: Mnie kazali tylko strzelać.
2: 277 w pigułce. Nie pamiętam, do kogo strzelałem.
0: Ale pamiętam, że miałem odciski od tego trzymania rękojeści pistoletu.
2: No, no tak to prawda, to wciąga, tak? Tak, natomiast ta główna fabuła, no jednak wiesz, jednak się jakoś nie ewoluuje.
0: Faktycznie trochę mało było, mogłoby więcej być przygodowych takich questów i to podobno jest właśnie w tym widmie wolności. Jak to się nazywa? Phantom Liberty? Ciągle zapominam.
2: Phantom Liberty, tak.
0: Aha, dobra. No to tam podobno...
3: Ale pytanie, czy ta gra nie ma być taka właśnie, żeby była prosta, żeby tutaj była szybka akcja. Jak ktoś chce fabułę, no to też gdzieś ona jest, ale nastawiony mimo wszystko na to, bo wydaje mi się, że to jest podobny syndrom, co miał Dying Light, tylko Dying Light w ogóle było wykiereszowane z fabuły, tam tej fabuły było, no jak kot napłakał, ale gra, więc przyznasz, nie? Że grało się to naprawdę dobrze, nie?
0: Tak, jestem wielkim fanem Dying Lighta.
3: No i myślę, że Cyberpunk, no tutaj nie można w ogóle tych gier porównywać mimo wszystko, bo Cyberpunk jest bardziej zaawansowany, ma większy potencjał, jeśli chodzi o historię, o gameplay, ale gdzieś ta taki rdzeń jest, że ta rozgrywka jest na tyle prosta, że możesz sobie na przykład, no nie wiem, ja tak lubiłem sobie grać Dying Lighta, może to jest, nie wiem, jakieś skrzywienie, ale włączałem sobie jakiegoś podcasta, słuchałem sobie tutaj typa, co tam gadał o piramidach, chyba to było. I sobie
0: uprawiałeś parkour. Tak. I sobie uprawiałeś parkour. To jest właśnie taki relaksik bardziej. Tu nie musisz się skupiać na fabule. To jest świetne. To jest duża zaleta tej gry. Znaczy, tam jest trochę scenariusza, ale on się pojawia od czasu do czasu i wiesz, że wchodzisz do jakiegoś budynku, że będzie cutscenka. Możesz się spodziewać na przykład, że będzie cutscenka zaraz, nie? A to też jest krótka raczej. Nie wiem, jak się...
3: To było dobre.
0: Nie wiem, jak się dwójka zmieniła. Słuchajcie, przypominam, ja mam... 15 października urodziny, jakby ktoś chciał mi kupić Dying Light na dwójkę. I jeszcze mam urodziny 16 października, to jakby ktoś mi chciał kupić Baldura trójkę.
3: Aż tak cię Baldur ten podnieca?
0: Nie no, wszyscy chwalą. Ja mi się w ogóle nie podobał Baldur 1 i 2, ale... O tej trójce to wszyscy pieją z zachwytu i jakoś nawet pewne osoby powiedziały, że zajebiste, to też...
3: No. Nie, no ja też nie chcę się skusić na to, ale boję się, że odbiję się od tego jak od Wastelanda i czuję... Znaczy, nie chcę po prostu zmarnować hajsu, nie? Czuję, że gra może być naprawdę dobra tylko dla ludzi, którzy lubią ten typ gier. I ja się boję, że mogę mimo wszystko się odbić, bo to nie będzie gra skierowana do mnie.
2: No ja przedstawię swoje świadectwo. Nie grałem, to znaczy grałem trochę. Baldur Gates, pierwsza część, wszyscy w szkole grali. No to zagrałem. I mi się je spodobało. Baldur Gates 2, wszyscy w szkole grali. No to zagrałem. I mi się nie spodobało. Nie wiem nawet do końca czemu, młody byłem. Ja nie lubię mechaniki D&D, to po pierwsze. Jestem bardzo do D&D uprzedzony. Dałem szansę trójce i wsiąkłem po prostu jak... No nie powiem w co. Jest to tak bardzo rozbudowana, tak bardzo, nie wiem, jeżeli sobie spojrzymy, dajmy na to na Detroit Become Human, jak tam budowaliśmy sobie takie, jak tam były takie budowane drzewka decyzyjne, które rozwijają ci pewne możliwości, mogłeś sobie kliknąć w jedną, w drugą, w trzecią stronę. Baldur's Gate 3 jest czymś, co jest światem, który żyje, który jest niesamowicie splątany, który wręcz, jeżeli chodzi o możliwości, które pokazuje, jest gigantyczny.
0: Ale to jest no. Jakaś taka symulacja? Coś troszkę jak w Elder Scrollsach może? Coś odrobinę?
2: To jest w dalszym ciągu D&D, tak? Tylko, że nie wiem, tak jak Gumball właśnie, mówiłeś wcześniej o tym, że pewne drobne decyzje wpływają potem gigantycznie na jakieś skrajne możliwości i ci w jakiś sposób blokują pewne możliwości albo te możliwości otwierają. No, nie oszukujmy się, czy przypadkiem tak życie nie wygląda, że jedna głupia decyzja takiego...
3: Ale ja nie chcę grać w życie, ale rozumiem jakby, że to jest dla niektórych fascynujące, ale jeszcze jedną rzecz powiem, bo ta gra jest tak gigantyczna, to jest ciekawostka, że deweloperzy, którzy próbują patchować niektóre rzeczy, po prostu nie wiedzą co patchować, bo nie wiedzą gdzie to znaleźć. No nie tak, że gra jest zła, nie? Tylko po prostu jest tak tego dużo, że oni sami nie wiedzą jakby gdzie to co jest.
0: A propos tego całego realizmu, zauważyłem ostatnio, że taki cyberpunk jest zajebiście nierealistyczny pod każdym względem. Ale to działa po prostu, bo jednak się powinno wymyślać zasady gry pod gameplay przede wszystkim, tak teraz mi się wydaje. A nie znaczy, szukać jakiegoś realizmu wielkiego, nie?
2: Cyberpunk jest przede wszystkim lekkosrawny.
0: No właśnie.
2: I to jest taka, wiesz, taka cecha gry, która będzie się dobrze sprzedawała. No takie GTA 5, dajmy na to. Tak nie musisz do tego mieć, nie wiem, jakiegoś mindsetu i tak dalej, żeby przeżywać, zidentyfikować się z tymi postaciami i tak dalej, tak? Żeby wejść w tego questa. Nie musisz, tak? Ona jest bardzo lekkostrawna. Baldur jest Nie wiem, ja gram na ciężkostrawność. Także, także nie wiem, jak to wygląda z drugiej strony. Jest to na pewno... Jest to na pewno gra bardzo duża i to zarówno pod względem kontentu, jak i pod względem rozmiaru na dysku, bo na Playce to jest chyba 97 giga, co jest bardzo dużo. Jak na... Nie, ale wiesz, jak na, nie wiem, jak na to, co widzę, tak jak na poligony, jak na audio, które słyszę i mam wrażenie, że tam jest pod spodem bardzo dużo innych opcji i dlatego zacząłem grać zupełnie, wiesz, zupełnie inną klasą, zupełnie inną postacią, zanim w ogóle doszedłem do aktu trzeciego.
0: A w Starfielda będziesz grał?
2: No nie będę, bo Starfield nie jest na PlayStation.
0: A ty Gumball?
3: Znaczy mógłbym w niego zagrać, bo mam Game Pass, ale boję się, że mi komputer nie udźwignie tego, bo ja mam, dosłownie jestem w minimalnych wymaganiach.
2: No ale zima idzie, no jakoś chałupę podgrzejesz.
3: Kurde, ale Cyberpunk mi ładnie działa na wysokich, a Starfield, nie, po prostu ten Starfield jest zjebany optymalizacyjnie, bądźmy szczerzy, on nie jest grą dobrą, jeśli chodzi o to, jak ją zrobili.
0: No jest fatalny, tam są błędy optymalizacyjne, nagle jakieś skomplikowane cienie są liczone i zamulają proca i kartę, po prostu źle przygotowali, no, to jest trochę dziwne, bo taki kolos, taki... Microsoft i Bethesda i wypuszczają...
3: Oni jeszcze pomagali, bo to jeszcze gorzej wyglądało. Tam na tych trailerach to jeszcze to się cięło. Tam mi się wydaje, że oni jeszcze tam ludzi wrzucali, żeby cokolwiek z tego zrobić.
0: I wypuścić dzisiaj grę za 300, która nawet nie obsługuje RT, ray tracingu. Wszystko wygląda jak z plastiku, jakieś takie, jak taki Fallout na sterydach jakby trochę, no.
3: To nie jest Fallout na sterydach, to jest ten sam silnik, tylko bardziej dojebany już tam. On ledwo się trzyma, wszyscy będą, o, bo to silnik, to nie ma znaczenia, bo każdą grę można zrobić na silniku. Tak, tylko jak silnik jest dobry, czyli ma dobrą fundację. A ta fundacja, która jest w Creation Engine, które było starym Gamebryo, które jeszcze było innym silnikiem, bo to zmieniało co chwilę się, to tak naprawdę tam rzeczy już były skopane podczas robienia Morrowinda. Nawet chyba wcześniej. Bo oni po prostu musieli robić te gry na szybko i tam po prostu na taśmę ten silnik kleili. I to już wychodzi. Bo oni cały czas ten sam silnik używają i tu już praktycznie albo zrobią nowy, albo nadal będą musieli się uporać z tymi rzeczami, które u podstaw są zjebane.
0: Ja myślę, że oni się trzymają tego silnika ze względu na mody, które są bardzo popularne w tych różnych Elder Scrollsach, Falloutach. Przestałyby mody działać, jakby zmienili silnik. No, a w ogóle też Redzi no, przechodzą jednak na Unreal Engine ze swojego Red Engine'a. Bo niektórzy twierdzą, że po prostu mają pozbyli się ludzi, którzy się na tym znali, na tym silniku. Przepraszam bardzo, donajcik, sekundka.
5: Orzeczka, jesteś podejrzany. Za długo na antenie? Za długo ze sceptykami? Podejrzewam cię o normalność? A może i? Obawiam się o ciebie, mordo? Przeszedłeś na złą stronę mocy, zima idzie.
0: Dobra.
5: Chłopie.
0: Oberst tu jakieś pierdolamento za 5 zł wysłał do porzeczki. Coś, jakieś pierdolamento. Nie będę czytał, bo to jest za długie. No, a takie ciekawe tematy. No, także ciekawa decyzja też, w ogóle rezygnacja ze swojego silnika, który rozwijali tak długo przy Wiedźminie, przy Cyberpunku. I to jest całkiem fajny silnik. Ja w nim w ogóle trochę pogrzebałem za pomocą komend, za pomocą różnych wtyczek, cheatów, też różnych nakładek na ten silnik. On jest fajnie zrobiony. W ogóle gra jest dobrze zoptymalizowana. Robicie wirtualną kamerę, którą inne zasady trochę obowiązują. To nie jest kamera gracza. Gdzieś jedziecie z nią troszkę dalej i wszystko zamiera, jak w Środzie Śląskiej wygląda o 5 rano, nie? Pusto, powyłączane wszystko. Bardzo ładnie się gra optymalizuje. No ale musieli na to dużo czasu przeznaczyć. Ciekawi mnie, jakie oni mają narzędzia do edycji leveli, do łączenia tam skryptów, bo taką postać jakiegoś bohatera, NPC-a, to trzeba mu przyporządkować różne jego wariacje, które się przełączają losowo, jak trzeba. On musi mieć jakieś pakiety tam AI takie swoje, co różne aktywności sterowane skryptami, przypisane mu animacje i tak dalej, zbudować level, poumieszczać te postacie, pobudować dialogi, triggery i tak dalej. Ciekawi mnie, czy oni mają jakieś 3D studio swoje własne, czy może się tak męczą po prostu jak takie geeki, coś wszystko tam wpisują w notatniku, te muszą to testować, czy to tam się odpowiednio ustawiło, nie? I tak dalej.
3: Widziałeś, jak beta wyglądała tego, Cyberpunka, bo tam były filmy z bety i to wyglądało bardzo, bardzo źle. W sensie, że no, ta gra wyszła na ludzi, ale ona była robiona w męczarniach.
0: Czyli potwierdza się moja teoria jakby, że mają syfiaste, archaiczne narzędzia do tego wszystkiego, jakieś edytorki se proste popisali i męczarnia, żeby to potem wszystko ogarnąć, nie? A w takim Unrealu to masz zawodowy edytor, różne wtyczki rozszerzające.
3: 300 giga, bo nie chce ci się optymalizować, wrzucasz te Uber tekstury, czy oni jak to się tam nazywa? No. Tam walić, że tekstura ma 10 megabajtów czy 20, tam jedziemy, cały dysk zajmiemy.
2: No ale kurde, jeżeli chodzi o Red Engine, to pamiętajmy, że Red Engine się zaczął od Wiedźmina 2, który był no, średnio zoptymalizowany, ale powiedzmy wtedy dawał radę. Wiedźminie Trójce zrobił naprawdę piękną robotę, tylko że Wiedźmin 2, kiedy ten silnik wyszedł, czyli on powstawał gdzieś, nie wiem, tak 2-3 lata wcześniej, Wiedźmin 2 wyszedł w 2010, 11, nie pamiętam. I ten sam silnik, oczywiście z pewnymi poprawkami, został zastosowany do gry z 2020, do Cyberpunka, tak? No pewne rzeczy się starzeją. Czasami, no, jestem trochę w branży deweloperskiej już ładnych ponad dekadę. I czasami trzeba po prostu zrobić tak, że to, co było wcześniej, to trzeba wrzucić do kibla i napisać to wszystko od nowa. I nie robić sobie żadnych złudzeń, że to, co wtedy zrobiliśmy, może czasami skopiować kawałek kodu, ale właśnie w drugą stronę. Najpierw wrzucić wszystko do kibla, a potem ewentualnie te najlepsze części tutaj zastosować. No i sama premiera Cyberpunka pokazała, że Red Engine, no... dał, kurde, strasznego ciała.
0: Mi się wydaje, że bardziej dali ciała ci, którzy zadecydowali po prostu, że na tym etapie trzeba grę wypuścić, jak ona była zupełnie niezoptymalizowana, psuła się. To jest normalne przy różnych silnikach. Może byś na Unrealu najnowszym zrobił i też by się krzaczyło, bo coś tam byłoby źle zoptymalizowane, przypełniałby się RAM, procesor, no, by wiesz...
3: No to Lujko zrobili, wydali grę, a jeszcze tak naprawdę nie zoptymalizowali do końca ich
2: no przynajmniej mieliśmy szansę zobaczyć, jak wygląda gra w fazie developmentu.
0: Oni mieli też nadzieję, że wypuszczą to jednak na PS4 i to chyba w rezultacie wyszło na PS4, tak? Czy w rezultacie nie?
2: A nie wiem.
3: Wyszło, tylko jak wyszło? Jak miałeś standardową PS4, nie prosiaka, to było niegrywalne według mnie. Na prosiaku się dało grać, ale na zwykłej PS4 to była katorga.
0: Bo to było na PS4 z 1 mega RAM-u dodatkowym. Nie, to było pół mega w Amidze.
2: Kurde, kiedyś, na Amigę wypuścili.
0: No, i kiedyś się mówiło wprost, że gra wymaga 1 mega RAM-u. No to też teraz można by powiedzieć uczciwie. Gra wymaga PlayStation 4 Pro, a to i tak są minimalne wymagania. Byłoby uczciwie.
2: Nie wolno tak. Nie wolno tak, bo to jest, wiesz, bo to jest zamknięta technologia, tak? I tutaj musisz mieć, tak samo jak robisz na Apple, to jeżeli coś wypuszczasz na Apple, to musi być do wszystkich wspieranych współcześnie iPhone'ów. To nie ma tak, że wiesz, że podwyższysz sobie poprzeczkę.
3: Niemiło. No ale każdy.
2: Nie, właśnie miło, żeby oddzielić ziarno od plew. Na konsole pisze się prosto, bo masz prostą technologię, zamkniętą. Piszesz wszystko na 4K albo 1080 albo na 8K, tak? Masz trzy rozdzielczości, masz parę baz hardware'owych i naprawdę prosto się na to pisze.
3: No tak, znaczy dobra, no nie będę tu z tym polemizował, bo mimo wszystko konsole mają być proste i to i to gdzieś ma być w developmencie proste i w odbiorze proste, nie? Włącza, znaczy wsadzasz grę i masz w nią grać, chociaż...
2: No dokładnie tak i za to bardzo sobie konsolę.
3: Tak nie jest, bo musisz zupdate'ować ją 10 razy, a jak nie zupdate'ujesz, ta gra będzie chodziła jak chodziła.
2: Jak pamiętam, raz sobie gdzieś, nie wiem, jakiś kumpel na Twitchu grał w Cyberpunka, jak zobaczyłem te wszystkie ustawienia grafiki.
3: A to jest fajne. To jest fajne.
2: Dobra, ja rozumiem, że to jest dla ciebie fajne, nie? Ale dla mnie gra powinna wiedzieć za mnie, jaki sprzęt mam i na co sobie może pozwolić, żeby było mi dobrze.
3: Ja kiedyś coś takiego próbowała robić. Forza Horizon 4 i bodajże 3. I to bardzo dobrze działało.
0: Ale przecież wiele gier się dostosowuje do sprzętu.
3: Tylko, że ludzie są wkurwieni na PC, tak? Oni, Kotkiewicz, mają całkowicie inne podejście niż ty. To znaczy, jak chcą mieć grę, która ma działać, to nie kupują konsolę. A jak chcą mieć coś na PC, to oni mają mieć możliwość ustawienia. A Forza Horizon 4, bo tak naprawdę czwórka to miała najbardziej, miała coś takiego, że tam były ustawienia predefiniowane. I ustawiałeś sobie, czy chcesz, żeby gra chodziła szybko, tam, czy chcesz, żeby grafika była bardziej, i ona po prostu analizowała twój komputer. Tam było, na początku włączałeś taki benchmark, gra sobie testowała komputer i ona w locie ustawiała settingi. Tylko, że ludziom się to nie spodobało i już w piątce to wyjebali i są znowu ustawienia.
2: No tak, to jest takie konsolowe ustawienie, bo jedyne ustawienie, które mam, jeżeli chodzi o jakość grafiki na konsoli, to jest to, czy chcę mieć frame rate, czy chcę mieć jakość. I to mi się podoba, tak? To wszystko, o co gra powinna mnie zapytać. A nie o to, czy chcę mieć ray tracing, w jakim zasięgu, ile chcę mieć mgły. I mnie to obchodzi, kurwa, ja chcę pograć, a nie się bawić w jebanego jakiegoś tam Hansa Zimmermana.
3: Miej konsolę, dlatego miej konsolę, bo mimo wszystko gracze PC-towi, nawet jak im na siłę próbowano dawać takie opcje, to oni mówili, że nie, to jest B. Więc widzisz, taki podział jest.
2: No w sumie tak to trochę wielką klamrą możemy tak dojść do słuchawek, także każdemu jego porno.
0: Ja muszę dorzucić swoje przemyślenia na temat Cyberpunka 2, a są one takie, że to będzie dopiero gierka. Nie, to będzie dopiero gierka. Jak jeszcze zrobią dodatkowe rzeczy, no bo w jedynce powiedzmy, że miasto to jest taka iluzja życia i aktywności. Tam po prostu łażą te postacie, gdzieś tam jakaś policja jest, można pójść do sklepu, okej, ale to jest nadal dużo, dużo mniej niż oferuje taki GTA 5, nie? Jeśli chodzi o...
3: Ja bym powiedział, że więcej mimo wszystko.
0: Dziwne,
3: bo GTA 5 daje ci iluzję, ale na podstawie tego, że jest dużo predefiniowanych takich rzeczy, które się dzieją i one są nieoskryptowane w cudzysłowie, bo są oskryptowane, ale to ma tak wyglądać, że tam sobie idzie gdzieś, że tu się z kimś pogada, a w Cyberpunku to wygląda. To znaczy, bo ta gra jest szybka, tam gdzieś z miejsca na miejsce się przemieszczasz i to bardziej wygląda żywo, jak się na tym nie skupiasz. I wydaje mi się, że to jest mimo wszystko lepsze, bo w takim GTA to musisz się na tym skupić. Musisz podejść, to faktycznie gdzieś na to poświęcić czas. A ten Cyberpunk daje ci takie złudzenie, ale to złudzenie mimo wszystko wydaje mi się, że jest lepsze, bo no, nie wiem, czy ktoś patrzy się na to, nie wiem, idzie do tego miasta i będzie patrzył się na tym.
0: Nie, konkretnie w GTA 5 możesz sobie pójść na kręgle, do burdelu i masz jeszcze 20 innych zabaw, polatać samolotem. Na ulicach też jakoś tak bardziej ludzie może... Chociaż to tutaj ciężko, bo tutaj w Cyberpunku też gadają ze sobą, wymieniają informacje, korzystają po prostu, ale to już w sumie to w Falloutach jest, że postać NPC-a, która się nudzi, przełącza się na taki tryb, że podchodzi do różnych miejsc po prostu i używa ich zgodnie z przeznaczeniem. Typu, jak dojdzie do stołu, to usiądzie sobie przy stole. Jak dojdzie do automatu z puszkami, to zaczyna gmerać i zamawiać sobie Coca-Colę z puszki czy coś, nie?
3: Ale to nadal w GTA 5 też nie ma jakoś specjalnie dużo. Mimo, że wydaje się, że jest tak dużo tych pobocznych rzeczy, które można robić, ale w Cyberpunku też masz dosyć sporo tego pobocznego.
0: No, też, ale mogłoby być więcej. No są takie opinie, że to jest Tutaj miasto jest bardziej taką sceną, takim teatrem, na deskach którego się rozgrywają różne przygody, nie? A to jest trochę atrapa jednak. Taka
3: ma ten problem, że tam wszystko jest sztuczne w takim sensie, że cokolwiek zrobisz, nie ma wpływu na cokolwiek. A w cyberpunku jednak ten wpływ jakiś tam jest, nie? Czy to w historii, czy w czymś tam. Coś tam się mimo wszystko zmieni, a GTA 5 jest statyczne, co nie znaczy, że dla mnie to jest złe, bo ja nadal lubię GTA 5 i chcę pojeździć, ten sandbox jest fajny, to jest trochę inne. Ale wydaje mi się, że ta kreska tu powinna być, że to nie ma być jak GTA, bo ten cyberpunk, ja dopiero to zrozumiałem, że to jest całkowicie inna gra, bo ludzie myśleli, że to będzie GTA, ale to jest całkowicie co innego. To bardziej, ja tu przyrównuję cały czas do tego Dying Light, bo to mi bardzo dobrze działa, to porównanie. Dlatego, że Dying Light też miałeś takie miasto, też miałeś jakieś rzeczy, no tu wiadomo, masz samochód, nie? To jest taka różnica. No ale w tym dodatku też tam miałeś te samochody. I okej, tu masz takie bardziej zrujnowane, że są zombiaki, a tutaj, no powiedz mi co, no nie ma zombiaków, ale na przykład masz jakieś gangi, które na ciebie nachodzą, nie? Strzelasz tam sobie, możesz ten, masz też brońki mele, możesz też je atakować. Tu masz też parkour, nie? W pewnym sensie w tym cyberpunku, bo mimo wszystko on jest całkiem rozbudowany. Ja nawet

0: spędzał całego czasu na ziemi tylko. A w Dying Light'cie to w ogóle już tam się już bardzo dużo wspinasz, bo o to tam chodzi, żeby w zasadzie unikać zombiaków poprzez sprawny parkour, przechodzenie gdzieś po dachach, nie? I tak dalej. Ale fajne jest też to, że można się wypasić sobie bohatera, że on będzie dobrym wojownikiem i nie musi już wtedy tak dużo uciekać, tylko może walczyć.
1: No tak, jakoś nie wiem, dla mnie ten Dying Light miał trochę zwaloną opcję, że tą noc bardzo łatwo można było pominąć. To ja praktycznie nie miałem w ogóle styczności z tymi nocnymi zombiakami. No to trochę minus. Mogli trochę przymusić gracza, żeby jednak mimo wszystko gdzieś musiał trochę mieć z tym styczności. No były tam jakieś momenty, ale to była rzadkość i spowodowane fabułą. A tak poza fabułą to nie było prawie nic. O, i Kotkiewicz uciekł. Czy ja go wystraszyłem?
0: Może się oddalił po angielsku, tak jak no niektórzy tutaj się oddalają dzisiaj. Waran też sobie...
1: będzie można kończyć, ja też nie chcę ci za dużo czasu już zabierać.
0: No tak, piąta godzina to tego. To.
1: No, ale mówię, fajny temat, Gierek. Ja mi się to wszystko ogólnie podoba, jak sobie ogadać. No i też jestem, kurde, zadowolony, że ten cyberpunk mi tak fajnie chodzi, bo ja tak nie powiedziałem, ale mi w 120 FPS-ach chodzi, nie? Ja sobie tak ustawienia dopasowałem, niektóre rzeczy wyjebałem. Na przykład zmniejszyłem sobie tam jakieś chmurki, czy jakieś inne pierdolety, które w zasadzie mają małe znaczenie, a na przykład dużo zabierają wydajności. I tak sobie dopasowałem gierkę, że ona wygląda ślicznie, a zarazem chodzi świetnie. I to jest piękne.
0: Polecam jeszcze raz pobawić się shaderami do gry, po prostu sobie podogrywać nowe poprzez taką nakładkę reshade, właśnie taki programik.
1: Tak ci się spodobały te shadery?
0: Słucham?
1: Tak ci się shadery spodobały? Według mnie gra wygląda dobrze w standardzie, nie ma jakiegoś tego.
0: Ale ja nie shaderowałem Cybera, tylko Fallouta 4, Kingdom Come Deliverance jeszcze, coś tam chyba jeszcze. Tak dla testu i po załadowaniu lepszych shaderów, tych no DirectX 11, no to tam się fajniejsze cuda dzieją, różne ciekawsze refleksy, ładnie się odbija, kontrastowo się robi, albo takie ambienty świetlne się robią, że wchodzicie gdzieś, a tam jest wszystko zaczerwienione, bo tam jakieś niby czerwone światło. Czyli to jest taka namiastka RT, tak coś pomiędzy standard, a RT w połowie, nie?
1: Takie czyli to... masz tak zwane space, coś się jakoś tam nazywało, space ambient occlusion, coś takiego.
0: Tak.
1: No, te najlepsze i to praktycznie wygląda prawie jak ray tracing, a różnica jest malutka. To ja bym powiedział, że ray tracing jest dobry w grach, które już są dobrze zoptymalizowane, ale... Tak ogólnie to ten ambient occlusion, ten najlepszy do odbić. Reflection, czy jak to się nazywa? Space Reflection, coś takiego. To wystarcza. Według mnie jest naprawdę ładny i nie ma tutaj takiej potrzeby na tego te ray tracingi, ale jak ktoś ma komputer, nie, i może to odpalić i działa mu dobrze, to czemu nie? Tylko, wiesz, jak już ma ci spaść na przykład powyżej 60 FPS-ów, to ja bym na przykład nie odpalał tego w ogóle.
0: Tam screen space reflection to jest bardziej ten efekt taki odbicia na wodzie, ale ten taki już czy na podłodze, nie, czy na kafelkach, ale zazwyczaj się go używa do podłóg, właśnie.
1: Do plastik na samochodach, jakichś innych rzeczach.
0: Nie bardzo właśnie.
1: No właśnie tak, Cyberpunk używa tego cholernie mocno w samochodach. To
0: tego starego takiego sposobu na te refleksy?
1: Nie, no tego używa Cyberpunk jak najbardziej. Oczywiście możesz włączyć sobie ray tracing i wtedy masz zamiast tego masz ray tracing, ale jeżeli nie włączysz ray tracingu, to masz normalnie space ten reflection, ja nie wiem, jak to się
0: no,
1: nazywa.
0: No, ale to mówisz, że się wtedy odbija w real time otoczenie nawet na bez RT na maskach samochodów?
1: Tak, w samochodach normalnie.
0: To dziwne, bo to wydajnościowo nie powinno w jakikolwiek sposób działać. No wiesz, samochody, no, robi się różne tam triki, dołącza się po prostu mapę odbić i tak się to chyba zwykle robi, dlatego chyba w 90% gier, na dobrą sprawę, odbicia na masce samochodu są

0: praktyczne, czyli ty jedziesz samochodem, a widzisz cały czas to samo odbicie.
1: Jak ty kurwa grę grasz? Ja pierdolę. Ty naprawdę w jakieś stare gry grasz, bo to nawet tak? Remaster GTA San Andreas już dostał normalnie do samochodów odbicia w czasie rzeczywistym. I nie mówię tu o ray tracingu, tylko o zwykłych cube mapach, które są aktualizowane po prostu, co wiesz, co scenę.
0: Oczywiście, no na Unity mogę przyporządkuję jakiejś scenie czy jakiemuś obiektowi tam reflection probe, który po prostu zbiera dookoła niego, wypala to odbicie dookoła tego obiektu jakby i mu je przypisuje. I to można zrobić w real time, że on to robi co klatkę, tylko że jakbym to ponakładał na różne obiekty, to zdechnie.
1: A ty nie, słucham... bo robisz jeden i aha, sobie gra dopasowuje. Na tym polega ten myk. I gra dopasowuje do każdego obiektu.
0: Czekaj, no faktycznie, to powinno działać, że mogę faktycznie na bohatera zrobić tego reflection probe'a i będzie mu się w zbroi odbijało, ale nie w real time'ie. Aha, bo robisz tylko jedno w real time. Dobra,
1: to
0: nie ważne.
1: To jedno miejsce, no. Okay. To na tym działa.
0: Nie, to chodzi o to, że robisz większą taką strefę tego reflection probe i wszystkie obiekty znajdujące się w niej łapią tą mapę odbić. I dlatego ona może się generować tylko jedna co klatkę, tak?
1: Musisz przyjąć, że to będzie niedoskonałe, że będzie miało jakieś błędy, ale to jest wystarczająco dobre, żeby ludzie nie zauważyli tych błędów, wiesz?
0: No, czasem widać, bo jak ci się bohater w lustrze nie odbija, nasz, którym sterujemy, bo ja nie wiem, czy...
1: Takie wiesz, to można jakoś zaradzić na to. Jest multum sposobów.
0: No ale to, o czym ja mówię, to nie jest w real time, bo w real time... Znaczy, wiesz co, jak chcę na przykład zrobić lustro, w którym się odbija bohater, który sobie wisi na ścianie, to korzystam z renderowania tekstury z kamery po prostu, która jest ustawiona tak, że patrzy z tego lustra, więc w ten sam sposób można zrobić telewizor, w którym gra jakiś program ze sceny, która jest gdzieś tam 100 metrów dalej. Robisz sobie takie wirtualne studio. No i tak się robi, myślę, telewizję do GTA czy do Cyberpunka, nie? Że telewizję sobie oglądasz. To jest po prostu jakaś scena i tam są dogrywane te sceny, jedna podmienia drugą. No i jest kamera, która renderuje ci teksturę ekranu telewizora, nie? Ale ciekawe tematy dla ludzi, nie? Teraz, myślę... To się wszyscy tym zainteresują, o czym gadamy, o teksturach.
1: Nie, wiesz, ogólnie Screen Space Reflection to jest tak złożony temat, że jak ja kiedyś na temat tego oglądałem, to tam jest na przykład podwójne renderowanie, że jedno to jest renderowanie samych obiektów, a drugie jakby głębokości. I tam się odpowiednio zakrzywia te rzeczy, żeby to dobrze wyglądało w odbiciach.
0: No są różne takie shadery ciekawe, bo uruchamiasz sobie taki shader i on ci na przykład mierzy głębokość od, wiesz, z widoku kamery. Możesz sobie wyrenderować samą głębokość. Albo zamienia to wszystko na normal mapę, taką mapę wypukłości, całą scenę jakby. Więc były tam shadery, standardowo są w tym programie reshade czy reshader, to na Nexusie znajdziecie pewnie, albo tam... To tam na przykład też jest taki shader, który cały obraz zamienia w kod ASCII. Też ciekawostka.
1: No tutaj mówię o DLS 3.5, gdzie jest inteligentne odszumianie i to można wykorzystać nie tylko do tego ray tracingu, tylko też właśnie tego space reflection, tego screen space reflection, bo one też nie są doskonałe, bo na przykład to renderowanie może być w mniejszej jakości, albo można zrobić większej właśnie przez podbicie tym DLSS-em. Albo można zrobić po prostu ray tracing w niskiej jakości i on też potrafi podbić, nie, ten DLSS. Więc tam są już takie technologie, że ja pierdzielę, jak ja patrzyłem, co Nvidia potrafi robić, to jest magia dla mnie.
0: Masakra, masakra. A powiedz, a ten path ścieżka, tak?
1: Nie, bo masz pathfinding i ray tracing.
0: Ray tracing, no. To jest coś, co już przypomina chyba dosyć mocno prawdziwy ray tracing, nie?
1: Znaczy, bo to tak naprawdę jest prawdziwy ray tracing, tylko masz mniej jakby odbić. Znaczy nie odbić, tylko linii tych, wiesz, rzucających. bo na prawdziwym ray tracingu jest ich od cholery i dlatego, nie wiem, renderowałeś kiedyś coś w Blenderze albo w jakimś innym programie, gdzie widać na żywca, jak się ray tracing tworzy?
0: No oczywiście, Gumballu, to, no, ja się tym od lat zajmuję.
1: No dobra. No i wiesz, że jest taki szum na początku, nie? Bo nie masz odpowiedniej ilości tych...
0: No
1: tych...
0: tak. No tak, właśnie... wiem, o jakie technologie chodzi, odszumiające, nie? Po prostu.
1: I dlatego po prostu robi ten taki zaszumiony, a już sobie tam karta po prostu to odszumia, nie? I na takiej zasadzie działa taki growy ray tracing, że on po prostu jest niedoskonały, ale to tam, wiesz, AI sobie to poprawia.
0: No ale to też chyba musi być karta z tymi tensorami, bo sztuczna... Tak?
1: Tak, oczywiście, no bez tego nie poradzi sobie.
0: No tak, no bo to sztuczna inteligencja odszumia i robi to bardzo sprawnie.
1: Więc kurwa.
0: No w tym Cyberpunku 2.0 wszedł właśnie ten path tracing i no widać właśnie ten szumik, który znika po chwili, bo na przykład można go włączać tam w trybie fotograficznym, żeby sobie wyrenderować ładne, statyczne zdjęcie, już takie bardziej wyliczone właśnie cienie i tak dalej.
1: Szczerze, Cyberpunk wygląda ładnie już nawet bez ray tracingu, ale z tym ray tracingiem widziałem gameplaye i one faktycznie dają czadu, tylko to trzeba, wiesz, podziwiać to w pewnym sensie, bo tak jak grasz sobie, to nie za bardzo będziesz na to zwracał uwagi.
0: No kurde, powiem ci, że na mnie to robi ogromne wrażenie, bo mokre takie miasto zlane deszczem, gdzie wszystko mokre, jak w tym wszystkim się odbijają te neony, wiesz, no robi to wrażenie niesamowite.
1: Można już zrobić wcześniej z tym właśnie Screen Space Reflection i były opcje różne i to wyglądało prawie tak samo.
0: Kiepsko, znaczy dzisiaj już to tak mryga, czuć, że to jest to, ten Screen Reflection, że to tak trąci mychą, takie jakieś rozpikselowane.
1: Nie wiem, jakie gry widziałeś, bo może w Cyberpunku to tak nie wygląda, ale na przykład w takim Crysisie czy innych grach, gdzie to było wykorzystane do praktycznie granic możliwości, wyglądało zajebiście. Sam na przykład Half-Life Alyx, nie wiem czy widziałeś, tam nie ma w ogóle ray tracingu, a odbicia wyglądają tak, jakby to faktycznie było ray tracingowane, więc wiesz, to tylko zależy od tego, jak dobrze wykorzystasz technologię, którą masz. A to, że deweloperzy są leniwi, to już jest inna opcja.
0: Bieszczad pyta, czy znalazłem, chyba ja, producentów gry w grze, ale co, w Cyberpunku autorzy się zaszyli, czy w innej grze?
1: A widziałeś w prawdziwym życiu? Bo ja widziałem, nawet mogłem mieć autograf, tylko nie chciałem się stać w kolejce pół godziny. No. Bo stali i rozdawali autograf. Jakiś tam Paweł i inny typo. No i także fajnie. Widziałem devów CD projektowych. Uważam, że bardzo dobra polska firma. Szkoda, że tak mało polskich firm, bo już na przykład nie CDEP, tylko Boże. Ci, co zrobili Dying Light. Wrocławskie studio. No.
0: Techland.
1: Techland. Został wykupiony.
0: Tak, no.
1: Przez Chińczyków.
0: Także no, trochę szkoda, bo jeszcze...
1: No, i to jest dopiero tragedia, że takie rzeczy się dzieją. No i jeszcze przez tą firmę, taką najbardziej chamską, jeśli chodzi o mikrotransakcje. To nie jest firma, która dba o klienta. Dba o portfel klienta, kurwa.
0: No, oby ich, a oby poszli po rozum do głowy i zrobili sobie z Techlandu takie studio, które robi wartościowe właśnie rzeczy, a nie jakieś mikrotransakcyjne pierdoły z jakimiś dziewczynkami z mieczami biegającymi, chińskimi bajkami. No.
1: Ja ci powiem ciekawostkę, bo pewnie o tym nie wiesz. Red Dead Redemption 2, 1, prawda? Kojarzysz te gry?
0: No mam, dostałem w prezencie.
1: No właśnie. A kojarzysz Red Dead Revolver?
0: No wiem, że to jest wcześniejszy Red Dead. Nie, pierw był Red Dead Revolver, potem Red Dead Redemption, potem Red Dead Redemption 2, tak?
1: A co jak ci powiem, że to nie była oryginalnie gra Rockstara?
0: O, to padnę.
1: Nie, naprawdę padniesz, bo to Japończycy robili na początku i to miała być gra anime.
0: Tutaj się potwierdziło, że chodzi o Cyberpunka właśnie, że tam są autorzy. No to jest fajny myk, jak się autorzy gdzieś tam ukrywają w jakiejś grze, można ich znaleźć. To jest spoko.
1: I Red Dead Revolver miało być grą anime, właśnie w westernową, tylko że taką z fantazji, że tam miały być smoki, że miały być elementy fantazji, jakieś takie magia, czary. I Rockstar tak naprawdę w rok czasu, czy tam pół roku, wypierdolił te wszystkie elementy fantazji i zamienił to na taki właśnie Clint Eastwoodowy westerniak.
0: No i bardzo dobrze zrobili. Mieli czuja, bo okazało się, że ludzie tęsknią trochę za westernem ogólnie, że to jest świetny motyw. No i wyszło coś ciekawego, takie GTA na Dzikim Zachodzie właściwie. I to mi inną jakąś taką grę przypomina, takie podejście ze światem. No, zaraz sobie przypomnę. Już późno, piąte rano, nie?
1: Widziałeś taką polską gierkę, znaczy polską, nie wiem czy polską, ale na pewno indyk. Nazywa się kolejny tytuł fantasy, czyli Another Fantasy Title.
0: Nie znam.
1: To co jakbyś zobaczył, czy grałeś w GTA 2? No pewnie grałeś. Zaraz sobie wyobraź GTA 2, tylko przenosisz je do Elder Scrollsa. I masz rzut z góry. Jedziesz na przykład, jedzie kurwa za tobą karota policyjna, ty zapierdalasz koniem, strzelasz nic z łuku, tu zaraz jakieś beczki eksplodują, idziesz do miasta, napierdalasz się z wieśniakami, nic je od jakiegoś słupa i gra ogólnie wygląda świetnie. Mi się pierwszy raz w życiu powiem szczerze, spodobało coś, co jest z górnego widoku, bo ja nie jestem fanem mimo wszystko gier lotu ptaka, a to po prostu mi się super spodobało. Jest to jakiś taki unikalny koncept. W życiu nie myślałem, że ktoś może połączyć GTA i takiego typowego fantasy RPGa.
0: A można tam jakieś robić ciekawe myki, nie wiem, schować się za wozem, czy tam jest jakaś taka fizyka fajna 2D?
1: No właśnie, właśnie ta fizyka też jest, że te są ragdole, że wiesz, te rzeczy się rozwalają, tak, także tu jeśli chodzi o to, to tak, to jest.
0: No, kurczę, każda gra, w której wykorzystamy fizykę, najlepiej w taki właśnie 2D sposób, to no, często będzie to sukces i będzie to hicior, bo takie gry są fajne, dobre, grywalne, dają dużo możliwości. No, zaczęło się od głupiego Asteroids, można powiedzieć, nie? Z takich physics games. To i do dzisiaj to się, myślę, sprawdza.
1: Może ja ci zalinkuję trailera tej gry, to sobie zobaczysz.
0: Dawaj, dawaj.
1: Panie, a czemu się taki napis zrobił? Aha, to ja nie wiem czemu. Bez sensu, ale link jest do trailera. Się zrobił, nazwa jest audycji, a ten no, trailer. Ale dobra, klikniesz, to będzie trailer.
0: Okej. Spróbuję to wrzucić na ekran w takim razie. Macie tutaj na telewizorku 14-calowym, możecie w pełnej krasie sobie podziwiać. No, nice. Ciekawie to wygląda. Całkiem niezły graficznie, nawet miłe dla oka. Nie jest to takie prymitywne jakieś, nie? Takie, znaczy, taka prymitywna grafika może być też świetna, przykładem Hotline Miami. Widok z góry też, nie? Ale zupełnie inaczej ugryziony.
1: Wszystko da się zrobić. Ale mówię, no ten koncept komediowy dla mnie jest świetny. No, po prostu. No to mówię, kradniesz konia, siema.
0: Była jeszcze taka jakaś jajcarska gra, w której widać na początku graczy w RPG, takie papierowe z mistrzem gry. Jeden z bohaterów się przenosi niby do świata fantazy, bo zasypia na tej sesji. To jest taka parodia RPG-ów, fantazy, trochę, jak to się nazywało? Teraz sobie przypomnę, bo gdzieś to mam na Steamie. Tania gierka tam za 20 zł. Ale zabawna nawet.
1: To też pewnie tanie będzie, bo to jest taki indyczek.
0: To zaleta jednak indyczków. Samo to, że można sobie kupić takich indyczków 10 zamiast jednej gry, masz 10, to... Kurde, strasznie chciałbym zobaczyć tak w pełni odświeżone tytuły z obsługą RT, na przykład Kingdom Come Deliverance, żeby dwójkę zrobili.
1: Stary tytuł, to aż tak stary tytuł nie jest.
0: To nie jest i fajnie wygląda, nawet zacnie, rzekłbym, te różne pola, lasy, to jest jedna z bardziej realistycznych tak graficznie gier. Nadal, nawet bez tej obsługi najnowszych różnych tam technologii, ale właśnie, no, a co by to było, gdyby jeszcze to obsługiwało? Unepic, tak się nazywa ta gra, czyli no, unepic, czyli nieepicki.
1: Nieepicki. Kurde, tak teraz myślę, że mimo wszystko, jak miałbym wybierać jakiś typ gry, czy sci-fi, czy fantasy, to mimo wszystko wybrałbym jednak fantasy. Cyberpunk spoko, nie mam problemu, ale jak miałbym taką wybrać grę jakąś idealną, to mimo wszystko fantasy, bo wydaje mi się, że po prostu wszystkie sci-fi są bardzo mroczne. To znaczy idą w jakąś taką utopię, dystopię, to jest takie ponure. Nie wiem, widziałeś jakiś sci-fi, który nie jest ponury?
0: No, cyberpunk.
1: No, jest ponury według mnie, nadal jest taki... To miasto jest stęchłe, ale nie, że złe, nie? Bo to jest dobre, ale ono nadal jest taką ponurą wizją. Nie wiem, czy wszystko, co w przyszłości, to musi być po prostu tragiczne?
0: No może Starfield będzie bardziej taki pozytywny, bo wiem może o co ci chodzi trochę, że to nie są takie pozytywne, miłe światy, gdzie sobie po prostu pospacerujesz na słoneczku, nie? Jakaś trawka, stwory fajne, tylko taki mrok, dół trochę, no future na windzie z prajem napisane, nie?
1: Nawet takie, nie wiem, GTA 5 jest mniej mroczne, chociaż teoretycznie GTA 5 nie jest przyszłościowe, jest teraźniejsze w cudzysłowie. I jeszcze teraźniejsze gry są w miarę okej, bo one nie mają tego zdołowania, które ma właśnie te gry sci-fi. I pewnie ktoś mi powie jakiś przykład i super, niech mi nawet powie, to sobie może ogram. Ale większość gier sci-fi ma ten właśnie problem, że są po prostu strasznie dołujące. A gry fantasy są takie, że no, chodzisz po tym fajnym, kolorowym świecie i nawet jak fabuła jest mroczna, bo może być bardzo mroczna, to ten świat będzie taki fajny, będzie żywy, że tu masz drzewa, że masz właśnie rośliny, że no, nie jest zdechłe.
0: Świetny świat był we wspominanym tutaj też na czacie przez ktośa Call of Juarez, też western, FPP, z przygodą i elementami może drobnymi RPGa. I powiem, że druga część, która niby była bardziej wypasiona, było tam dwóch braci fajnie wymyślonych, lepsza grafika i tak dalej, to chyba mi się w jedynkę lepiej jakoś grało.
1: A to była polska gra, wiesz o tym, nie?
0: Tak, oczywiście. Też Techland, tak?
1: Techland. Ja mam ogólnie te gierki z tego, CD Actiona jeszcze, pamiętam, że dawali je, to wszystkie na Steamie mam wbite. Muszę, kurde, ograć kiedyś to, bo przyznaję się, bez bicia nie grałem, a mam.
0: Zaskoczył bardzo też Gunslinger, który jest w tym samym uniwersum i też to się w sumie nazywa Call of Juarez Gunslinger. I to jest o takim gościu w zasadzie, który jest mitomanem i opowiada jakie to niezwykłe historie, kogo to on nie zastrzelił, tam Bilego de Kida, tam Wyatta Earpa i wszystkich, i Buffalo Billa, wszystkich tam, największym jest kozakiem, ale my te przygody jego tak w nie gramy, nie? Że on tak strzela zajebiście, tam są jakieś kombosy w ogóle, można tam wszystkich wrogów na planszy rozstrzelać, bo to jest taka bardziej zręcznościówka, quick time eventowo, zręcznościowa gra taka, że tam się po prostu łuski tylko fruwają. I ciekawy mieli pomysł na tego bohatera, który nie wiadomo do końca, czy on zmyśla te historie, czy nie, może te wszystkie niesamowite.
1: Pasuje do westernów. Ogólnie większość postaci w westernie. Nigdy nie wiedziałeś, czy one są zbudowane z prawdy, czy z fałszu. Nawet takie Red Dead Redemption. Wszystkie osoby, które spotkałeś, gdzieś miały tą nutkę tajemniczości. I to chyba jest ogólnie coś wiążącego w westernach. Że to takie jest, wiesz, nierealne, ale z drugiej strony, a może prawdziwe. Bo w sumie, no, te wszystkie westerny typu właśnie Clint Eastwood, ja to tak nazywam, ale to większość tych westernów, tych najbardziej popularnych, było bazowanych na tych filmach, no to one miały bardziej taki baśniowy, no może nie, ale wiesz, nierealistyczne podejście do prowadzenia historii, że to jednak gdzieś mogło być naciągane. I tak właśnie większość westernów chyba jest stworzona, że to ma być takie, że no...
0: Tak jest.
1: Ale to chyba o to chodzi właśnie, żeby się pobawić, że jesteś tym takim najlepszym, najkurde bardziej, że jesteś Lucky Luke, nie? Że nawet jesteś, kurwa, szybszy od swojego cienia.
0: No, albo sobie w drugą stronę uruchamiasz tego, Soulsy, Dead Soulsy, jak to się nazywa?
1: Dark Souls?
0: Dark Souls, o. Dark Soulsa to jest taka strasznie trudna gra, wiecie, tutaj może nie każdy wie. Taka, która jest mega wyzwaniem i tam musicie od każdego odpowiednio pacnąć, trafić. Giniecie często i jakby powracacie do świata żywych, ale już tam ubożsi od trochę wyssanej energii. Bardzo mroczna gra w takim świecie dark fantasy, gdzie są różne odpychające kreatury.
1: Masz ochotę rozjebać ten kontroler grając w takiej gry. Ja miałem ten problem z Demon Soulsem. To jest oryginalny Dark Souls. W sensie zanim były Dark Soulsy, to był Demon Souls na Playa 3. I ogrywałem go. I pamiętam, że ta gra była brutalnie trudna. To znaczy pierwszy boss, na którego się spotkałeś, był niemożliwy do przejścia. Dostawałeś achievementa nawet za to. Welcome to Demon Souls. To było stworzone, żeby ciebie, kurwa, upokorzyć. Ta gra miała cię upokarzyć na każdym momencie, ale to miało cel. Bo jak już doszedłeś do tego poziomu, gdzie już coś znaczyłeś, to czasem wróciłeś do jakiegoś miejsca i patrzysz, nie? Te potwory cię rozpierdalały i nagle idziesz, te potwory jeb, zabijasz. I jakie to jest... Jakie to jest wtedy
0: satysfakcjonujące. Zemsta, zemsta.
1: Masz ten progres, masz ten prawdziwy progres.
0: No, też no, faktycznie może to dawać dużo radości, takie bardzo namacalne doświadczenie swojego progresu. No, także to jest ciekawa gra, ciekawa gra. Ja to chyba coraz częściej lubię proste gry, po prostu nie przesadnie skomplikowane. Jeśli Baldur trójka okaże się, że tam jest dużo jakichś współczynników, tabelek.
1: Widziałeś menu główne tej gry?
0: Nie.
1: Sobie zobacz screeny, tam jest chyba z 30 opcji w samym kółku. To przeraża trochę. To jest straszne. Ja miałem problem z grami, gdzie było za dużo przycisków, bo ja po prostu nie wiedziałem, co mam robić i musiałem po prostu czytać. Nie wiem, ja mam ten. Dysleksję. Dysleksję. Ja mam problem, jak jest za dużo rzeczy na ekranie, wiesz? I ciężko mi się skupić. Ja lubię, jak...
0: Ty masz dysleksję, dysortografię...
1: A to jest dysortografii to nie mam. Mam bardziej to drugie, że nie potrafię odpowiednio używać słów.
0: A propos poprawności językowej, ostatnio przyuważyłem wielu różnych nadających, mówi tu pisze, tu tak pisze. No to tak się też nie powinno mówić. Tu jest napisane. Wiem, że to jest tak, nie jest tak gładkie w wypowiedzeniu. Język niby plastyczny, ale nadal jest to uważane za taki dosyć okrutny błąd, jak ktoś mówi, o, a co tu pisze? No nie, a co tu jest napisane? Kto pisze? Nikt nie pisze, jest napisane, kurwa. Trochę kultury może.
1: Doktor Miodek. Ale wiesz, język się upraszcza i spłaszcza, więc to, że teraz ciebie to trapi, to w jakimś czasie, 50 lat, już będzie używane. I wiesz, znajdzie się tak sporo słów, które uprościliśmy. To siema chyba było, że coś z tym siema było, że jest jakoś uproszczone. Cześć, mówi się cze, albo...
0: Sobie, se, nie? Tak, a siema jest od siemano z Waryk Więziennej. Kiedyś siemano się skróciło do siema. Nie wiem, czy jeszcze w pierdlu, czy dopiero tak, jak to wyszło na ulicę, ale...
1: No i wiesz, te rzeczy się upraszczają. Mowa się spłyca. Tylko pytanie, czy to jest złe? Może faktycznie szukamy tego balansu, bo wiesz, są dwie strony. Osoba, która słucha i osoba, która mówi. Osoba, która mówi, chce przekazać jak najwięcej informacji. A osoba, która słucha, Znaczy nie, sorry, odwrotnie. To osoba, która mówi, chce je jak najprościej przekazać, czyli jak najszybciej coś powiedzieć, czyli w pewnym sensie przekazać jak najmniej informacji, albo raczej chodzi o to, że te informacje mają być zawiązane bardzo mocno, a osoba słuchająca chce mieć te rzeczy wyjaśnione, czyli chce mieć rozszerzone te słowa. I tutaj zawsze będzie ten problem, nie? Słuchacza i mówcy, że gdzieś tam musi być konsensus, jakiś taki środek. I to, że słowa się spłycają, mi się wydaje, że to po prostu jest to właśnie środkowanie, że nasz język nadal jest zbyt złożony dla osoby mówiącej.
0: No może na takiej zasadzie, jak czasem jak się buduje osiedla, to daje się ludziom, żeby sobie sami wydeptali ścieżki. No to dajmy też może ludziom poupraszczać te słowa, które sprawiają im trudność, są nieporęczne trochę, nie? Dzisiaj no, świat się zmienia i dzisiaj na przykład ludzie noszą częściej wygodne stroje niż stroje jakieś fikuśne, albo jak w średniowieczu z 10 warstw, albo jakieś wymyślne, jak w późniejszych okresach, nie? Jakieś zdobione, niesamowicie dziwne. Dziś człowiek lubi prostotę, prostego t-shirta sobie ubrać i spodnie dresowe i adidasy na przykład, nie? Tak samo z językiem może, że to nieuniknione, że ludzie będą wydeptywać te nowe ścieżki językowe i za jakiś czas sobie będzie uchodziło za taki archaizm, bo wszyscy już będą mówili se, nie? Wziąłem se, patrzę se, a tam piszę. Ło.
1: Język to piękna rzecz, piękne narzędzie, które tak naprawdę kształtują wszyscy. I jeśli chodzi o tą prostotę czy złożoność, to najlepsze w języku jest to, że nawet jeśli język będzie bardzo prosty, to mimo wszystko te złożone słowa, złożone zdania, jakieś złożone konstrukty językowe, one zostaną gdzieś w pamięci ludzi, one zostaną zapisane po prostu, one będą. I znajdzie się grupa ludzi, którzy będą to ubogacać, nie? Będzie ubogacać mowę i wydaje mi się, że one nadal będą zrozumiałe dla ludzi. Tak jak w wielu wypadkach ta stara mowa jest przestarzała, tak wielu ludzi lubi sobie wypowiadać się w takim stylu. Chędożyć, czy tam, nie wiem. No ja nie znam wiele słów z rycerskiego, jak to się mówi, ale chyba rozumiesz, o co mi chodzi, że to gdzieś zostanie, że to będzie jednak i to nie jest tak, że to zginie.
0: No, jakbyście posłuchali takiego prawdziwego staropolskiego, to mógłby to być jakiś zupełny bełkot tam. Iż wżdy, wszebodąc, jakoby. Wiecie, takie dziwne słowa, nie? Ja teraz zmyślam trochę, też tak stylizuję, ale to gdzieś czytałem takie fragmenty. Zupełna taka staropolszczyzna i to było wręcz niezrozumiałe dla dzisiejszego Polaka.
1: Piękna.
0: Bo my często słyszymy stylizowane coś na jakiś język albo stylizowane ubrania oglądamy na daną epokę trochę lepiej lub gorzej.
1: Taki trochę fast food, ale ten fast food musi z czegoś powstać. Ktoś musi znać się na tym mimo wszystko, więc ta wiedza wydaje mi się nadal ona istnieje i nie zostanie zapomniana. Będą ludzie, którzy będą się tym interesować, będą ludzie, którzy będą się uczyć tego, będą ludzie, którzy nawet uczyć się jeszcze starszych rzeczy. Przecież hieroglify są badane do dziś, więc wydaje mi się, że dopóki coś jest zapisane, coś jest, coś istnieje, jest jakaś namacalna forma tego, to zostanie w pamięci i wiesz, to co będziemy używać na co dzień, to będzie nasze takie narzędzie, tak jak wiesz, ty masz program graficzny, więc my chcesz, żeby ten program graficzny był dla ciebie jak najbardziej optymalny, żeby on działał, żeby on tutaj wszystko było fajne, żeby było tak jak ty chcesz i wiesz, w pewnym sensie go też kształtujesz. Ale nadal nikt ci nie zabroni pobrać się na przykład starego Photoshopa i nie wiem, zrobić coś w stylu retro albo w ogóle użyć Amigi. Więc wydaje mi się, że zmiana jest dobra, ale dopóki wiesz, masz możliwość skorzystania z czegoś starego, nie wydaje mi się, że ta zmiana będzie zła.
0: No, jeśli chodzi w ogóle o programy graficzne, to wygląda na to, że bardzo świetnie się sprawdzają te Affinity i Affinity Photo i Affinity Designer. Jeszcze na publishera mam chrapkę. Są to programy szybkie, wygodne, trochę uproszczone, mam wrażenie, względem tych dojrzałych, nowoczesnych, jakichś tam aktualnych produkcji Adobe, że to jest po prostu takie prostsze, takie milej się tego używa jakoś. Jakoś płynniej to wszystko działa, nie wiem, czy to...
1: Jak wygląda wycinanie treści? Bo to w sumie najbardziej mnie boli, jeśli chodzi o inne programy, że mimo wszystko Photoshop ma najbardziej takie złożone opcje na wycinanie obiektów z tła.
0: No troszkę tu się odrobinę jest to zmienione, wiesz, ale jest tryb na przykład Quick Mask, co ważne. To wiesz pewnie, o co tu chodzi, nie?
1: Mhm.
0: Że no. Malujesz sobie po prostu maskę, a to już jest bardzo dużo. Masz tam w ogóle w wersji 2.0 masz taką wspomagane sztuczną inteligencją jakby wycinanie z tła, że zaznaczasz sobie tak mniej więcej, przejeżdżasz myszką po postaci, że o, tutaj jest, wiesz, wujek, nie? Zenek. I on już, i on ci tak się domyśla, że co chcesz wyciąć, a co nie.
1: No, bo jakieś funkcje, to mi najbardziej jakby bolało w innych programach, że to wygląda gorzej faktycznie i to Photoshop robi dobrze, więc jeżeli Affinity ma jakieś takie opcje, że to jest mniej więcej używalne, nie mówię, że lepsze, ale da się tego w miarę w porządku używać, to już jest git.
0: O, a tutaj Marcin właśnie przytacza tą pokraczną staropolszczyznę. Daj, ać ja pobruczę, a ty poczywaj. To jest jakieś słynne coś, słynny tekst, nie? Nie wiem skąd to jest.
1: Jakieś książki, lektury.
0: Nie, to jest chyba jakiś taki w ogóle bardzo stary tekst, jeden chyba z pierwszych, jakichś odnalezionych, coś takiego. Ale mogę, ale tu nie wiem, tak strzelam trochę. Ale coś takiego bardzo starego.
1: Kurde. No, ja muszę sobie kupić te Affinity, tylko właśnie sam się zastanawiam, w jakiej formie, czy kupić sobie sam jakby program ten Affinity, nie wiem, do zdjęć, Foto? Czy kupić sobie z ilustratorem, czy może w ogóle kupić pełny pakiet, bo jak będzie promka, to tak czuję, że to będzie 400, tak plus minus na tej promce, bo pewnie zejdą 50%. I wtedy mam ten program też na iPadzie, nie?
0: No, jeśli chcesz super tam jakość, premium i mieć najnowsze narzędzia, to tak kupuj. No, ja sobie kupiłem za 5 zł, przypominam, Affinity Photo kupiłem za 5 zł wersję 1.6, która jest bardzo fajna i nie czuć w ogóle, że to jest jakiś przestarzały program. Co mnie obchodzi, że jest 2.0, to ja od razu muszę mieć 2.0. Jak mam do wyboru kupić 2.0 tam za 200, czy za ileś, czy za 3, a 1.6 za 5 zł, to ja sobie wolę na początek przynajmniej kupić to za 5 zł, potestować. I całkiem dobrze się sprawdza, do wszystkiego pasuje. Są wszystkie te same efekty, filtry, co w Photoshopie właściwie. Jest eksport tam do wszystkich formatów, co trzeba. Fajnie jest to rozwiązane. Tak wszystkiego troszkę mniej. Różnych takich zbędnych jakby rzeczy jest troszkę mniej. Jest to odrobinę prostszy program i to mi się nawet podoba, powiem ci.
1: A to Misiu pisze o Filmorze, że poleca Wondershare Filmora i nawet ten program. Ale on jest programem mimo wszystko ubogim, według mnie, jeśli chodzi o edycję filmów, bo to jest typowo do filmów program. On jest ubogi, ale z drugiej strony on jest prosty i dlatego pewnie go polecę, bo po prostu to jest dobry program dla ludzi, którzy chcą zrobić coś szybko. Nie, masz jakiś tam filmik z iPhone'a czy czegoś tam, chcesz go szybko pociąć, nie wiem, dodać jakiś prosty efekt, no to ten program będzie idealny. No ale jak ktoś chce czegoś więcej, no to ja bym mimo wszystko polecał DaVinci Resolve, a jak ktoś jest kasiasty, no to wiadomo, zestaw Adobe. Ale mimo wszystko ja bym jednak stał przy tym DaVinci Resolve, bo ten program w wersji płatnej jest też darmowa. Po prostu spełnia wszystkie oczekiwania osoby, która by chciała na przykład nagrywać w 4K na YouTubie.
0: Także... No, to znowu program, bo też chyba nawet Zenek też polecał tą Filmorę. Ja już się nawet za nią rozglądałem, patrzyłem, co ona potrafi. Ciekawy programik. On ma dużo takich jakby template'ów, różnych takich gotowych efektów też. faktycznie wydaje się trochę prostszy. Oczywiście każdy z tych programów tego typu będzie pewnie lepszy od takich open source'owych rozwiązań typu CutShot. Testowałem to. Czy jakieś Inkscape'y, czy CutShot'y. Czuć, że to jest takie kuźwa, jakieś przestarzałe, trącące mychą. Interfejs nie działa tak, jak powinien. Zawiesza się to od czasu do czasu. Czuć, że myślę, że open source to dojrzewa po ładnych paru latach najczęściej, nie? Dopiero jak już jest któraś tam wersja Blendera, który ma olbrzymią społeczność i tak dalej, czy ewentualnie jakiś tam Office może, nie? To troszkę to się zmienia na lepsze, ale tak co komercyjny, no normalny program, to komercyjny, no.
1: Nie, no ale ten DaVinci Resolve jest też dobrą opcją. Nie wiem, czy widziałeś go, a jest w wersji darmowej. Ja sam używam go w wersji darmowej. Jeżeli nie wrzucasz rzeczy wyższych niż Full HD, no to on jest wystarczający. Znaczy wystarczający. Zaawansowany.
0: Zaawansowany dosyć. Nie jest jakiś taki mega obcięty, nie?
1: No, ma duże opcje, jeśli chodzi o samą edycję, tak, ale jeśli chodzi o efekty, bo on ma coś takiego, tam się nazywało Fusion. I tam masz nody, tak jak w Blenderze. Oh. Że możesz robić efekty robione na nodach.
0: Nice.
1: I to już naprawdę daje dużo. Tam możesz sporo rzeczy miksować ze sobą i tworzyć w pewnym sensie nawet nowe efekty. Więc jest dużo do zabawy opcji. No niestety z tym też trochę idzie nauki, bo jak wiesz lub nie wiesz, nody nie są najprostszą formą edycji, ale ten mówię, to jest na takiej zasadzie, że masz cztery jakby podziałki. Pierwsze to jest wrzucenie i po prostu wyedytowanie, czyli wrzucasz i możesz sobie pociąć film. Kolejny to jest bardziej takie uszlifowanie i trzeci właśnie to jest ten Fusion. I w tym Fusion możesz sobie już tam napierdalać, co chcesz. I czwarty to jest tam sound, coś tam, to jest do edytowania audio. I te audio faktycznie też można bardzo dobrze edytować. Tam jest sporo filtrów, kompresorów, jakichś innych pierdol. Się nie do końca znam na audio. Ja jedynie mówię, korzystam z kompresora, tam z jakiegoś filtra, żeby nie pikowało audio, jakieś parę innych rzeczy. Ale jest sporo tego, więc nie ma tutaj problemu do zrobienia czegoś profesjonalnego. Tylko mówię, no trzeba się tego programu nauczyć. On nie jest prosty, dlatego nie polecam go osobom, które chcą coś na szybko robić. To raczej ta Filmora będzie lepsza. Ale jak ktoś ma czas i chce naprawdę coś na wysokim poziomie zrobić, to ten DaVinci Resolve będzie miał naprawdę spore pole do manewru.
0: No sama nazwa jakby programu sugeruje, że to jest taki może program nie tylko do montowania, ale właśnie mający artyzmu trochę, no bo DaVinci, nie? I ja czegoś takiego właśnie szukam, programu, który będzie bardziej softem do postprodukcji albo też do postprodukcji, tak jak After Effects, nie? Ja nie wiem, jak to teraz tam jest w Adobe, czy Premiere powiedzmy zniknął i teraz After Effects wszystko robi, bo oni tam zmieniali, no Flash na Animate, coś kombinują. No szukam, więc zachwalają ludzie tutaj, Marcin też zachwala, chyba tego DaVinci'ego spróbuję. DaVinci'ego, no spróbuję.
1: To jest dobry naprawdę program. Tu jeszcze mówię o Colors, że jest taka opcja Colors, ale to jest to nie wiem, czy coś zmienili. Chyba będzie do edycji tego. A no tak, to jest coś, co ja wolę nie ruszać tak do końca. To jest dobre, ale ja mam oczy debila. Nie, no debila nie, ale po prostu ja zaczynam bawić się kolorami, to one zaczynają wyglądać już na przesterowane i nie potrafię znaleźć tego dobrego balansu. W sensie coś tam trochę stonuje jakieś rzeczy, ale nie chcę za bardzo mieszać się w to, bo to faktycznie jest dosyć trudne. I zabawa z kolorami to jest, a szczególnie w filmach, to jest dosyć harda sprawa.
0: Spróbuj sobie na przykład kiedyś zrobić coś na podobnej zasadzie, jak działa ten ambient occlusion, to kolorowanie jakby, nie? Taką, wiesz, kolorową mgiełką. Ja często to robię na zdjęciach, na przykład duplikuję warstwę, rozmywam ją bardzo mocno i daję jej tryb mieszania kolorów soft light, przykładowo. i przeźroczystość tam na 15% na przykład. I wtedy cała scena się jakby się tak trójwymiarowyzuje, jak to powiedzieć. Nabiera głębi, kontrastu, jakby właśnie coś oświetlało ją lepiej trochę. To jest bardzo prosty efekt, a od lat go stosuje, nie?
1: Ja znam takie rzeczy. To akurat te filtry w Photoshopie czy tam w innych programach to akurat znam. No to mi nie musisz mówić.
0: No to nie jest filtr akurat, ale spoko.
1: Znaczy ja wiem, o co chodzi. No te... No, że rozmywasz i wybierasz sobie to mieszanie kolorów, nie? Ten tryb mieszania kolorów. To jest soft light, coś takiego?
0: Można spróbować hard light, soft light, overlay, screen. Różne to efekty daje, ale potrafi fajnie całe zdjęcie odmienić, że macie powiedzmy... macie jakieś tam zdjęcie zwykłe, kliknięte swojej rodzince, kilka takich zabiegów i nagle się robi z tego jakieś Walking Dead fajne, nie? Gdzie macie kontrasty, cienie, różne tam światłości, bo są jakby światła są, przez to mogą być uwypuklone, ale też cienie, a na przykład tony średnie mogą sobie pozostać. A to takie już pierdolenie o grafice. To już
1: nie, no, ale to jest fajne, mi się podoba, bo ja zawsze się z tego uczę. Pamiętam, jak pracowałem w studiu reklam, to wszystko, co gościu mi mówił, ja sobie do serca brałem. Lubię się uczyć od osób. A z Photoshopem to ja dużo rzeczy się nauczyłem na zasadzie prób i błędów, wiesz? Brałem jakieś rzeczy i patrzyłem się, co wygląda dobrze. Albo porównywałem sobie, jak powinny rzeczy wyglądać, a jak ja to robię. I gdzieś... w pewnym momencie coś tam już zacząłem umieć, nie? Że to nie jest tak, że już nie mam żadnego skilla, tylko no, w Photoshopie sporo umiem, nie używam go już, bo powiedziałem sobie, że pierdolę Adobe.
0: Pierdolić, a Adobe niech se sam robi, niech spierdala, no. Kurwa. Adobe.
1: Nie, nie, mam to w dupie, będę korzystał z programów innych firm. To będzie na upartego, bo ja wiem, że to jest ciężkie, nie musisz mi tego tłumaczyć, bo ja sam jestem jakby tego świadomy.
0: Nie ma, ale... nie ma drugiego takiego świetnego programu jak Flash do tej pory, ten archaiczny, badziewny, toporny z innej epoki Flash. Będzie mi go strasznie brakowało.
1: To jest to jego prostota chyba, pewnie chodzi ci o to, że bardzo proste tam się rzeczy robiło.
0: Tak, nawet... tak, tak. Nim się, słuchaj, prościej mi edytuje od lat wektory niż w Illustratorze jakimś, bo to jest inna filozofia zupełnie. Szybciej 10 razy wszystko robię. Dodatkowo sobie to można wszystko zanimować jakoś na ekranie. Te dzisiaj, te przeszkadzajki, słuchajcie, ten granat, tego Jana Pawełka wyskakującego. Ja to wszystko robiłem w Flashu, bo najszybciej i najwygodniej. Po prostu.
1: Ja Flasha też sporo rzeczy robiłem, o dziwo, ale z tego powodu, że mi się... Znaczy, inaczej. Czy kojarzysz komiksy Dema?
0: Oczywiście.
1: One były robione w Flashu, wiesz o tym?
0: No, można się domyślić.
1: No, tam jest, nie wiem jak to działa, ale ten Flash ma taką ciekawą opcję, że jak korzystasz z tego pisaka, to on się tak formuje, nie? Że jest tak jakieś spłaszczanie, to jest chyba dlatego, że to na wektory przechodzi, co nie? I masz ten taki typowy styl. I pamiętam, że ja bardzo dużo bawiłem się Flashem właśnie dlatego, że ten Flash robił te właśnie wektoryzowanie, czy cokolwiek tam się działo z tym pisakiem. Właśnie fajne komiksy się z tego robiło. No a potem mimo wszystko, że już zacząłem robić w tym programie, no to właśnie też bawiłem się w jakieś robienie w ActionScriptie, jakieś tam już rzeczy wektorowe, inne sprawy. I to faktycznie było fajne, tylko... Ja rozumiem problem Flasha, że po prostu wchodzi dziurawa, to było dziurawe, jak sito.
0: No właśnie. No teraz to się nazywa Animate, a potem słyszałem coś, że w ogóle rolę Animate'a przejął w ogóle After Effects, to znaczy gość, kolega, który się takimi rzeczami interesuje i w ogóle tam się orientował w tematach, mówił, że After Effects stara się przejąć w ogóle jakby rolę Flasha.
1: O Jezu, a to kiedyś goście robili animacje w After Effects, takie z kucyków, tak, z My Little Pony. No taki goście się nazywał Snacks i on robi bardzo fajne animacje, które wyglądały praktycznie jakby były z serialu. i gościu jak tłumaczy, jak to robi, to mówi, że tak się nie powinno robić, ale ja to animuję w After Effectsie, ja tu sobie dodaję rzeczy, mam takie jakby te, a to nagle się okazuje, że wszyscy zaczęli to robić. To ciekawe. No to może po prostu to było dobre, tylko nikt nie ogarnął, że tak można robić.
0: Do After Effects, a to mi Mariusz kiedyś pokazywał, są niesamowite wtyczki, pluginy. Na przykład takie, które wam tworzą, budujecie taką siatkę na postaci, dzielicie ją w tym pluginie sobie na moduły, zakładacie kości i animujecie takiego ludka 2D namalowanego z warstwami z Photoshopa. On, automat pomaga wam w ogóle często zrobić z tego taką ruchomą postać, która ma te stawy, nie, zginające się ręce, nogi i można sobie to potem animować właśnie w tym After Effectsie za pomocą wtyczki. Jest też, widziałem fenomenalną wtyczkę, która jej zadaniem jest zamiana obrazów, zdjęć po prostu płaskich w sceny jakby takie pseudo trójwymiarowe. Że na przykład balon zaczyna latać sobie po niebie, który był do tej pory nieruchomy i różne inne takie efekty, albo pies się obraca tak troszeczkę, jakby był trójwymiarowy, nie? I to są całkiem zaawansowane narzędzia, bo one korzystają z morfingu, właśnie z różnych siatek, złączenia tam wspólnych kropek, punktów.
1: Co to wygląda jak kiedyś, jak robiłeś te szkieletowe animacje w Flashu? Jeszcze dużo studiów animacyjnych to robiło w 2012. I pamiętam, że te animacje, no, one były dosyć takie sztywne. W sensie oni próbowali coś, żeby to nie było takie sztywne, ale to mimo wszystko brakowało tam takiej ekspresywności, jaką miałeś w tradycyjnej animacji rysowanej.
0: Nie, Flash się zatrzymał gdzieś tam, jak już trzeba było robić... Już właściwie był spokojnie sobie działał zawód animatora, czyli nie kartunisty, ale animatora, który bardziej na kościach właśnie postaci animuje. To Flash już był w tyle z tym animatem całym. Te kości flashowe są chujowe, po prostu one źle działają, nie tak jak powinny. Wiesz, są takie programy jak Symfony. Na tym najlepsze kreskówki dzisiaj powstają.
1: Tak, ale to dzisiaj. Ja mówię o latach 2010-2012, kiedy Cartoon Network miał tą fazę przejściowo, przechodził z właśnie rysowanych ręcznie na takie szkieletowe animacje. Oni wtedy korzystali z Flasha. Ja pamiętam, jak niektóre po prostu kreskówki wyglądały tandetnie. W sensie one nie były złe, jeśli chodzi o ich content, ale jeśli chodzi o ruchy, to taką... płynność. To już czuć, że nie masz tego Eddie, nie? Że te postacie są takie wyginające, fajne, że tak chodzą, tylko że ty już czujesz taką sztywność, że to...
0: Właśnie, tak. No bo wiesz, to się... ruszają się wtedy nogi, ręce, tam główka, a nie ma sprężystości już ciała za bardzo, nie? Takiej plastyczności tego ciała i no...
1: poklatkowe, wiesz, jak się to często się używało, zamiast blura, to po prostu się tak rozciągało głowę, nie? Albo inne części ciała, nie?
0: Właśnie, jak coś działo. Tak. Hanna-Barbera w pewnym momencie, właśnie był taki czas, że bardzo drogie było robienie filmów animowanych, bo były te stare technologie, rysowanie klatka po klatce, na tych kołach animatorskich, specjalnych takich. Kupę kasy kosztowała każda kreskówka. Hanna-Barbera w pewnym momencie wprowadza uproszczoną metodę animacji. To zrobili już przy Flintstonach, czyli wykorzystanie wielokrotnie tych samych teł, elementów. Masz taką, powiedzmy, bazę nóżek, które sobie biegną i dokładasz je raz tu, raz tu. Po prostu łączysz z modułów jakby bardziej już te postacie, nie? A nie właśnie klatka po klatce. I to furorę zrobiło. Co prawda była tam krytyka, różni krytycy, specjaliści od animacji twierdzili, że to jest koniec świata, to już jest... Animacja zeszła na psy na naszych oczach, drodzy państwo, koniec animacji. No a potem się okazało, że zaczęli trzaskać świetne kreskówki, jedna po drugiej, 100 różnych serii, właśnie dzięki tej optymalizacji procesu twórczego.
1: Bardzo dobrze, one nadal wyglądają świetnie. No. Bo jeżeli można gdzieś pójść na skróty i to nie wpływa na jakość, to dlaczego tego nie zrobić?
0: A nawet z tego takiego stylu powstał taki jakby unikatowy nowy styl, jakby wiesz, te słynne kręcące się nóżki takie, nie? Wiesz, w miejscu jakieś. Znaczy, coś z tego wykrzesali swojego, charakterystycznego, a jednocześnie bardzo, bardzo się to opłaciło, bo można było w końcu robić normalnie kreskówki, a nie jedną pół roku, nie? Wiesz, i pocić się, tylko no...
1: Najgorszy żal, jak ta Hanna-Barbera została po prostu wydojona, bo potem te Cartoon Network to kupiło, czyli tak naprawdę Warner, jeszcze jak Warner istniał. I pamiętam, że już wtedy czuć było, że oni doją tą firmę. Johnny Bravo jeszcze, ale później były takie kreskówki, że ja nawet nas nie pamiętam, bo to były po prostu dojne krowy, które już były robione na po prostu ilość. To jeszcze, wiesz, zanim to było wykupione, to wiesz, te Flintstones, miałeś Jetsonów, miałeś Jogi, co tam jeszcze było od nich? Kurde, jestem teraz pamięciowo słaby. Jakie miały jeszcze Hanna-Barbera?
0: Jakie były serie? No, Pixie Dixie, Miss Jogi, z tych takich starszych chyba. Pies Huckleberry, to była pierwsza kreskówka. Słynny taki bohater chyba, pierwsza w ogóle kreskówka, ich jakaś taka tą metodą robiona. Ona się bardzo spodobała, fajne były przygody tego psa Huckleberry'ego. No, wielki sukces w Flintstonowie, próba skopiowania czegoś z tych seriali w sumie takich rodzinnych na język kreskówki. Jetsonowie, Scooby-Doo, no Jezu, masa tam, tych bohaterów to są dziesiątki. Johnny Quest, Top Cat, ten kot tip-top, nie? To zawsze lubiłem tą bajkę, bo to były takie fajne banda kotów cwaniaków i genialny Emilian Kamiński z tym głosem swoim.
1: Kurde, to mi się taka jedna kreskówka przypomina, ale to Hanna-Barbera jej nie robiła, to było Łebski Harry.
0: No chyba, a to był jakiś taki też, jakiś kot chyba, nie? Taki.
1: No, to była taka fajna animacja.
0: Ale wiesz, oni tak naprawdę całą masę krapu zrobili. Próbowali wejść w świat superbohaterski i zrobili tego Space Ghosta i Birdman. Kurwa, to był dobry. Birdman. Ale to było takie lamusowate, takie dla dzieci, takie nieciekawe, takie powtarzalne. Tam już się w ogóle te ujęcia tak powtarzały, bardziej niż w He-Manach jakichś starych, nie? Że ciągle tak samo tą rękę wystawiał i strzelał laserem. No. To już tak optymalizowali, że to już się zrobiło niesmaczne, bo po prostu to było śmieszne, że się te sceny tak powtarzają ciągle, nie?
1: Czytam sobie teraz, jakie rzeczy oni robili. I tu faktycznie zabiło ich Scooby-Doo, tak jak teraz sobie przypominam, że 2000-2009 to praktycznie były same tylko Scooby-Doo i Tom i Jerry. Więc te rzeczy oni tylko produkowali. I czy faktycznie, czy Hanna-Barbera produkowała Tom i Jerry? Czy to po prostu było przez wykupienie i oni potem to animowali? Bo teraz kurde nie pamiętam.
0: Toma i Jerry'ego robiło kilka studio różnych. MGM, Hanna-Barbera, ktoś jeszcze tam. Potem to były sprzedawane, to pewnie za psi grosz te prawa, bo robili takie nieśmieszne, takie na siłę te kreskówki. To już zupełnie nie był ten stary Tom i Jerry, zupełnie. To było jak niebo, tak. Niebo a ziemia, nie?
1: Jest różnica, faktycznie. Są takie, gdzie czujesz ten taki stary styl, a są takie, gdzie on jest taki nie wiem, inny. Więc fakt, to mogę się zgodzić całkowicie.
0: Te starsze Tomy i Jerry były takie okrutne. Oni tam ten ogon mu siekierą obcinał, ten się dar, nie wiem, jarali szlugi, tam się bili się, a potem wpadli na pomysł, że zrobią to dla dzieci i maksymalnie to ocenzurowali, zrobili z tego taką głupawą bajkę dla maluszka, no i to zupełnie inny Tom i Jerry, ale nie wiem, czy trzeba mieć pretensje, no bo wiesz, Superman też wychodzi w różnych wersjach dla dorosłych i dla dzieci, nie? Nie wiem.
1: No tak, ale wiesz, to różne rzeczy. Ja teraz patrzę się, jakie rzeczy Hanna-Barbera animowała i widzę, że praktycznie lata 90. to już był ich upadek. Bo lata 80. to były właśnie te lata świetnych produkcji, czyli właśnie, czy to były lata 70.? Lata 70. i 80. to były ich te świetne produkcje, wszystkie w większości. A później w latach 90. to była ta doizna Cartoon Network, czyli na przykład Krowa i Kurczak, Jamłasica, Maxi Szczura Ferajna, jakieś Dwa głupie psy, Słod. No i pomiędzy tym faktycznie było parę dobrych produkcji, takich jak Johnny Bravo czy Atomówki, bo cholera, kto mi powie, że Atomówki są słabe, ale to już wtedy było takie dojenie, robienie na masę i robienie od cholery syfu. I ostatnie ich tak naprawdę dobra produkcja według mnie, ale to tego nie będziesz znał, to było Whatever Happened to Robot Jones, czyli co się stało z robotem.

0: atomówkami, tam się bardzo zmieniła kreska w pewnym momencie. I mało brakowało, a ja bym pracował przy nowych atomówkach właśnie w Irlandii. Znaczy, mało brakowało, no po prostu nie dostałem tej roboty jednak, więc nie wiem, czy mało, czy dużo.
1: Nie bajcie, nie ma.
0: Nie chcemy Polaczków tutaj, spierdalaj. No, ale zobaczyłem właśnie te atomówki, już u nich ta inna kreska, gorsza już, bo to jakby taka fleszówka się z tego zrobiła, fleszówka. Kurwa, okrutne. Czuć tego flesza czasami, nie? Tak śmierdzi tym fleszem.
1: Jak... W tym najnowszych atomówkach tak, ale te najnowsze atomówki to jest gówno, bo oni odeszli od tego, co atomówki tworzyło świetnym serialem, czyli napierdzielanie się i taka komedia z tego. W ogóle te cała atomówki to była taka komedia z superbohaterów, można tak powiedzieć, bo tam wszystko było na opak. A to, co zrobili z najnowszymi atomówkami, to nie zrobili z tego takie, jakby się to powiedzieć, nawet nie tam nie było, nie ma super bohaterów, tam jest praktycznie, są trzy dziewczyny, które były.
0: Aha. No były takie próby jakby przerobienia tego na anime, jest wersja anime przecież, nie?
1: No, gdzieś było, ale to jakieś takie.
0: To jakieś takie, dla dziewczynek już pewnie. A te oryginalne atomówki, to była niby bajka, ale tam co chwilę, co róż, był jakiś naprawdę niezły żarcik i niezłe heheszki dla dorosłych. Słyszałem, że My Little Pony trochę też takie są, ale myślę, że tutaj atomówki może bardziej.
1: Zależy. Tam był gościu, który rasizm nawet pokazywali w pewnym momencie, to nawet już z grubej rury walili, ale mi się wydaje, że to już było dlatego, że im już się kończył kontrakt na sezony i stwierdzili, dobra, to jedniemy z grubej rury, ale tak mieliśmy pony, to nie było jakieś takie twarde. To atomówki były kurwa twarde, tam nawet krew była.
0: No gdzieś tam się zdarzyła jakaś kropelka, ale też fajnie się, no, był ten M jak małpa jeszcze, nie? O superbohaterskiej małpie i Justice Friends, no, Przyjaciele Sprawiedliwości, to genialne było, to niezła beka właśnie, to była beka z superbohaterstwa.
1: Teraz mi się przypomniała taka najgorsze gówno, które widziałem, Kapitan Planeta.
0: Oj, tu widzisz, się nie do końca zgodzę z tobą.
1: Te pierwsze, co mieli, oni tam go wzywali.
0: To jest ciekawa bajka, bo to jest chyba jedyna taka full eko bajka, nie? Taka dla dzieci lewaków zielonych, tam zielone dzieci.
1: Ona była tragicznie zrobiona, może miała jakieś przesłanie, ale ta animacja była fatalna.
0: Typowa dla lat 90. powiedziałbym, a nawet taka dość staranna kreska, jak na tamte czasy, wiesz? Bywało gorzej. Kto za tym w ogóle stał? Bo chcę sobie przypomnieć tutaj, kto to zrobił. Takie jakieś dziwne studio. Tu nie ma, dobra, nieważne. W każdym razie ciekawa koncepcja, taka ekologiczna bardzo bajka. Super bohater, eko. No i różni tam truciciele, biznesmeni. To taka lewacka bajka.
1: No było. No tutaj pisze Marcin z Gendy Tarkowski, to Laboratorium Dextera. No mi bardziej Samurai Jack przypadł od Gendiego Tarkowskiego, dlatego że to było coś innowacyjnego. W sensie tego nie było nigdy w kreskówkach, żeby było faktycznie naparzanie się, takie, że wiesz, że on przecina. Bo oni sobie stwierdzili tak, że jeżeli nie możemy dać krwi, to damy olej.
0: No ale tak się jarasz ciągle tym, że naparzanie jest fajnie.
1: No więc, ale ja lubię takie kreskówki, gdzie było to. Bo to było innowacyjne. Tego nie było w większości kreskówek. Wiesz, ja mogę ci powiedzieć jakieś, gdzie nie było tego. Na przykład Steven Universe albo Adventure Time. Pora na przygodę. Niezwykłe przygody Flapjacka. Co tam jeszcze mamy? Chowder. O Jezu, Chowder to była fenomenalna kreskówka, ale już nie twoje czasy. To miało tak innowacyjny styl. Tam, nie wiem, tam była taka śmieszna rzecz, że jak miałeś postaci, one się ruszały, to jakby tekstura postaci się też ruszała. Ona tak jakby była jedna plansza i jakby postaci jak się ruszały, to też tej tekstury się ruszały. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Takie to było, jakbyś przenosił, jakbyś miał w Photoshopie.

0: jakieś tło, dał czarny na to ekran i zrobił sobie wycięcie. I to wycięcie tylko ruszał.
1: No spoko. No, Samurai Jack to dla mnie przede wszystkim jest unikatowy, niesamowity styl graficzny właśnie.
0: No to wiadomo, no ale wiesz, no ja to mówię...
1: Muzyka piękna. No,
0: ja to za dzieciaka oglądałem i dla mnie, wiesz, to było... Kurde, to było świetne. Ja oglądałem i się podniecałem tym.
1: To ma w sobie troszkę jakby coś ze stylu anime, taką dynamikę. No nie wiem, taką nadzwyczajne rzeczy ludzie też tam robią w tym świecie Samuraja Jacka, ale no genialna ta kreska jest, mega minimalistyczna. Co ciekawe, to nie jest żaden flash, żadne wektorki, tylko oni to jakoś wycinają chyba, czy malują normalnie po prostu na folii. To wygląda bardzo nowocześnie, ale jest robione tradycyjnie w dużej mierze. Tam są malowane ręcznie tła, czyli malarz maluje wielki obraz farbami i to potem się staje tłem. Byśmy się tego nie spodziewali, nie? Bo to tak wygląda czasami płasko, jakby ktoś wektorki jakieś powycinał, nie?
0: A to
1: tak nie jest.
0: Nawet na to nie zwróciłem uwagi, kurde. No teraz tak jak myślę, faktycznie masz mieć rację.
1: Nie, bo ja patrzyłem, jak to robione było, nie? Bardzo klasycznie, aż się zdziwiłem, bo myślałem, że jakiś flash może coś, ponałokładali trochę brudków, żeby to nie było takie sterylne, a tu nie. Okazuje się, że dużo malowania, farb. No, to jest wielkie dzieło Samurai Jack.
0: A widziałeś Mroczne przygody Billego i Mandy, bo tutaj ktoś tam po drugiej stronie wspomina o tym. Ja też dobrze wspominam. To była bardzo mroczna kreskówka i się trochę za dzieciaka nawet jej bałem, bo ona mimo wszystko przechodziła tą granicę wiekową i no ona była gruba dosyć, jeśli chodzi o ten mrok. To już była dosyć mroczna kreskówka.
1: Chyba bym się jako dzieciak bardziej bał krowy i kurczaka, bo to była...
0: Krowy i kurczak nie było tak bardzo mroczne, jak było te mroczne przygody Billego i Mandy, bo tam były naprawdę pojebane rzeczy.
1: No takie... Też jedna z tych kreskówek, z których się dorosły pośmieje też i z przyjemnością sobie obejrzy, nie? Bo one były takie... Może nawet bardziej niż atomówki uniwersalne, takie wiesz, nowofalowe, nie? Że i dla starego, i dla młodego. Ten Billy i Mandy. Bo tam była już taka szydera z dzieci samych, tak jakby, z zachowań różnych dziecięcych, tak jakby dla rodzica taka komedia trochę się z tego wszystkiego się pośmiać.
0: No ten przecież żniwiarz to był taki w sumie dla nich rodzic, nie? Mieli swoich rodziców, ale to były debile. Żniwiarz robi z takiego opiekuna, którym w sumie nie chciał być.
1: Bohaterowie śmieszni, no bo ten Billy to taki maksymalny debil, taki idiota kompletny, nie? Cymbał. A ta... Jak tam Molly, czy jakiej tam było, ta dziewczynka, no to taka harda i ona go tam ustawiała, tego przygłupiego Billiego, swojego braciszka po kątach cały czas, nie? No i ponury, czyli ta śmierć, która się z nimi kumpluje, no.
0: No, to kumpluje, to jak w pierwszym odcinku było wyjaśnione, że to nie jest kumplowanie, tylko po prostu Mandy go zrobiła i musi teraz, wiesz, nimi być. tam miała opcję, ale jeszcze tutaj powiem, bo zaraz chcę się rozłączać i też myślę, że dobrze byłoby zakończyć. Ja myślę, że też chciałoby się teraz spać, jak mi. Ale w każdym razie Marcin mówi o Chojraku i mi się to przypomniało. Ja widziałem trochę Chojraka, ale to byłem dosyć bardzo młody, jak widziałem te jeszcze, co leciało w Cartoon Network, bo on już nie leciał, jak ja byłem starszy. Znaczy byłem bardzo młody, nie wiem, ja miałem 6-7 lat, jak widziałem Chojraka. I to naprawdę było... To jeszcze bardziej przebijało faktycznie Billy Mandy. Tam były takie momenty,
1: tak,
0: że
1: tak.
0: Aż prawie płakać mi się chciało.
1: Nie, bo ta bajka była dziwna. Ona miała w sobie coś takiego często niepokojącego wręcz, więc to był taki inny. To nie było już takie zwykłe spooky. Jakiś, wiesz, Billy Mandy, Scooby-Doo, taki tam lekki dreszczyk. Tylko to było takie dziwne, takie niepokojące były niektóre tam sceny, nie? Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah. Już kończymy Gumball, już idziemy na spacer.
0: Kurde. Eustachy Motyka, Motyka, Muriel i sobie żywi. I cały czas ten, cały czas zostali gdzieś tam, no, mieli jakieś opcje demoniczne, a to podobno zostało wytłumaczone, że oni wcale nie mieli żadnych tam rzeczy, tylko temu psowi się to wydawało. Po prostu on nie rozumiał.
1: Temu psowi mówisz, temu psowi.
0: Temu psiakowi.
1: Nie no, świetna też kreskówka. No to był dobry czas dla takich rzeczy, które, no myślę, kultowe spokojnie dzisiaj są. Jam Łasica, Krowaj Kurczak, Atomówki, Billy i Mandy, Johnny Bravo, Tchórzliwy Pies Chojrak. Może te Edki można by ewentualnie dorzucić. Ciekawe są te kreskówki, przy których powstają jakieś, przy których dorośli potem układają sobie jakieś dziwne teorie, które właściwie trzymają się czasami kupy. Z tymi Ed i Eddie to było, że tam jest niby świat postnuklearny, że te dzieciaki dlatego takie są obdarte, chodzą po tych śmietnikach i nie ma żadnych dorosłych tam praktycznie. Tam się jedna chyba dorosła osoba pojawia przez całą tą serię i to miałoby dowodzić, że w ogóle jak, że ludzie wyginęli. Coś takiego, nie?
0: Jedna osoba dorosła? Kto się tam pojawia dorosły?
1: Coś takiego było, że niby tam jedna osoba raz się pojawiła, ale to też nie do końca coś tam. Więc takie dziwne uniwersum. No podobnie jak z tymi Jetsonami i Flintstonami, że to jest niby jeden świat, tylko jedni mieszkają na górze, drudzy na dole, nie? Bo zrezygnowali z cywilizacji. Dorośli to lubią sobie układać takie różne zaraz jakieś teorie.
0: No bo to pasuje stylistycznie, wiesz, te same jakby wygląda, to zaraz twierdzą, że musi być takie samo. A jeśli chodzi o Ed i Eddie, to przecież ta teoria jeszcze była, że oni teoretycznie umarli, że to jest niby jakieś tam niebo, że tam oni się schadzają po tym. Ale jeszcze wracając, był film i w tym filmie pojawił się starszy brat Ediego. To więc też burzy trochę tam jakieś narracje.
1: Aha. No to może coś pomyliłem, może to właśnie chodziło o tą teorię, że oni umarli, że to są takie dzieci zombie trochę. Bo oni tak wyglądają, jeden fioletowy jakiś, drugi zielony też, nie? No. A z tymi Flintstonami i Jetsonami, no to sama Hanna-Barbera jakby, no, kanoniczne jest raczej przenoszenie się w czasie, bo był jakiś tam odcinek, gdzie się spotkali Flintstonowie i Jetsonowie i tam była jakaś maszyna czasu, więc nie pasuje to do teorii ludzi, choć ludzie sami wymyślili ciekawszą opcję po prostu, no.
0: Po prostu nikt nie myślał o tym. No i myślę, wydaje mi się, że ludzie przeceniają twórców serii różnych i kreskówek, a nie zastanawiają się nad wszystkim.
1: Właśnie, tak, masz rację.
0: Dobra, no. Nie ma co już przedłużać. Było fajnie, było bardzo fajnie, więc ja będę spadał. Ty możesz jeszcze sobie siedzieć jak chcesz, a jak nie, to możesz i spać. Co tam ci w duszy gra?
1: Dziękuję, tak. To ja skorzystam z tej opcji, że spać pójdę. No. Gumball mi pozwolił, słuchajcie, to przez niego jest koniec audycji. Wiecie, co z nim zrobić? No.
0: Możecie ten wysłać mi 500 zł. 500 plus. Dobra, na razie. Cześć.
1: No, trzymka. Rozłączyło. Dobra. Jeszcze raz wielkie, milionkrotne, przeogromne dzięki dla kochanych sponsorów. Najważniejsze pieniążki. O, tu jak dużo. O, jeszcze tutaj. O. Obiecuję to wszystko przejeść, przepić, wydam na jakieś pierogi, na takie zapiekanki. Sobie czynsz zapłacę. O. Dobry pomysł. Zapłacę sobie czynsz. O. No co? Mnie nie stać? Coś mi wchodzi ta pita z kotletem trzeciej kategorii, zmielonym razem z budą. Ja lubię takie jedzenie. Ale dziś zaszaleję. Wezmę sobie z parówkami. Dwiema. to co? To się żegnamy w takim razie. Nie wiem, no niektórzy narzekają, że takie byle jakie, że nudne, ale wydaje mi się, że nie jest tak tragicznie. No tematy się różne pojawiają, więc teoretycznie każdy coś tam dla siebie powinien znaleźć. Nie? Jak nie polityczka, to gierki, jak nie gierki, to filmy, jak nie filmy, to religia, jak nie religia, to szuria. Coś tam każdy sobie znajdzie. No. Trochę osób dzwoniło. Spoko pogaduchy tutaj, myślę też. No i się spotkamy jakoś tam. Teraz Ani nie ma w niedzielę, to może ja się pojawię po prostu w zastępstwie, bo Ania ma jakieś swoje różne sprawy. Więc w weekend możemy się jeszcze spotkać. Co wy na to?
2: Nie przychodź, nie, szkoda czasu. Krawiec, są jeszcze inne ciekawe rzeczy. No, ja tego nie będę słuchał.
3: A ja tym bardziej.
1: No nie chcą ludzie, to się nie pojawię w ten weekend, bez sensu, nie będę na siłę. Same takie komentarze ostatnio dostałem pod audycją, że no, skończył się, trudno. No. No, taka audycja, gadanie dla gadania, słabo.
2: Chyba najgorsza audycja w tym roku, Krawiec, co nie?
1: I takie same z góry na dół. Ja się bardzo cieszę, bo to znaczy, że jestem... że są gorsze okresy i lepsze. No, obniżyłem sobie poprzeczkę teraz, bardzo sobie obniżyłem poprzeczkę i teraz, kurwa, jak wyszczelę, to wam laczki pospadają, jak się tylko będę chciał, ale na razie nie chcę. Jeszcze nie będę wyszczelał, ale się szykuję do wyszczelenia.

0: Pora na afterka. No. A ktoś słuchał jednym uchem albo nawet dwoma uszami audycji o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych, która będzie nadawana do końca świata i o jeden dzień dłużej, której autor ma kilkanaście procesów i go ścigają. Słuchał ktoś? Pana G? Dobre było? Jaki temacik dzisiaj? Tutaj o zielach. Zielarze się spotkali. Dziady borowe. Kupcie sobie te odpromienniki, bo jest, myślę, będzie szykowany następny atak 5G. Teraz słabo to trochę poszło, ale już... I pamiętajcie, te, jak kupicie trzy te duże, to jeden mały dostajecie gratis.
1: Tutaj dalej trwa ta promocja, która była, czyli kupujemy dwa takie małe, które możemy nosić na szyi i które cały czas nas po prostu zabezpieczają. Dodatkowo jeszcze bardzo ładnie wyglądają, takie estetyczne też są. Dostajecie jeden taki duży, który ma po prostu większy zasięg o wartości 1390 zł tutaj w cenie.
0: No tanio, jak barsz.
1: Trzy takie małe, bo mamy większą rodzinę, dostajecie już dwa takie duże tutaj po prostu w cenie w zestawie, czyli płacicie za trzy małe, dwa macie tutaj dodane. A jeżeli macie bardzo dużą rodzinę i potrzebujecie pięć małych, to dostajecie trzy takie duże.
0: No i krótko i na temat, ale to 1000 zł za taki odpromiennik z drucika, taki w takiej pudernicy plastikowej jest. Jak to zamawiasz dużo z Chin, to masz taki za tam za 20 centów. Ten drucik tam i to 1000 zł, tak tanio, ja nie mogę. Ja nie mogę. Dobra, idę sobie śpiący, jestem głodny. Już nawet do sklepu nie mam siły iść. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.

0: Cześć, witam serdecznie wieczorową porą. Krawiec oczywiście przy mikrofonie. Dzisiaj spoiler, ale taki trochę luźnogatkowy, myślę, w swojej formie. No, ostatnio mi się tak średnio chce jakoś przygotowywać dogłębnie i wnikliwie. I jakieś takie komentarze się pojawiają, raczej nieprzychylne, co mnie nie dopinguje specjalnie. Myślę nad tym, żeby sobie może jakąś przerwę zrobić w nadawaniu. No ale póki co jeszcze siedzę. Jeszcze sobie gadamy na antenie i dzisiaj proponuję taki temat właśnie... Cichutko, co to się odtwarza tutaj samo? Ja mu gaz, a on zgas. Nie, odwrotnie. Chciałem, żeby zgas, a on gaz. No i... Pogadajmy sobie dzisiaj o kosmitach, o przybyszach z kosmosu, o alienach, o ufolach. Jak zwał, tak zwał. Chodzi oczywiście o tych, którzy nas tutaj odwiedzają, o przybyszów z daleka, z różnych kosmicznych, z kosmicznych otchłani, z kosmicznych innych światów. Odwiedzają nas, no ale konkretnie chciałbym się skupić na tym, jak Hollywood przedstawia wizerunek takiego kosmity przybysza. I chciałbym pogadać o tym, jak to się zmieniało z czasem, jak ewoluowało kino science fiction, ale konkretnie właśnie ten gatunek, który dotyczy spotkań z obcymi, jak to się zmieniało, bo niewątpliwie mamy do czynienia z czymś takim jak ewolucja tego gatunku. Kiedyś to inaczej było, i no właśnie, znowu zapomniałem planszy włączyć. Dziękuję za mojskie drogi, za przypomnienie. No właśnie, coś ostatnio nie domagam, a to zapomnę planszy włączyć, ale w sumie gdybyśmy na przykład wszystkie audycje mieli takie z czarną planszą, to byłby to jakiś taki nasz trademark, nasz znak rozpoznawczy. I wszyscy może by kojarzyli, że nocne radio to takie radio, że zawsze jest czarna plansza, jest zero obrazu, tylko sam dźwięk. To by było nawet ciekawe. No ale ciekawe to nie znaczy od razu, żeby się komukolwiek to spodobało, bo jest dużo ciekawych rzeczy, które niekoniecznie są dobre i wartościowe, nie? No, Adolf Hitler, ciekawy człowiek, można powiedzieć. Czarno to widzę, no właśnie. Rząd reptiliański. A nie wiem, czy się na przykład w ogóle odnosić do komentarzy. Nie wiem, czy się odnosić do komentarzy, jakie się ostatnio tu pojawiają. No wiecie co, to jest trochę zniechęcające, że pod jakąś tam audycją, do której się powiedzmy bardziej przygotowuję, która moim zdaniem jest dosyć ciekawa, dostaję jakiś jeden komentarz, w którym ktoś mnie posądza o to, że promuje komunizm. Co tam jeszcze? Jakieś przytyki, coś z Klodem, że ja to się prawie rozpłakałem na antenie, jak zadzwonił słuchacz. Nie przypominam sobie, żebym płakał na antenie. No dobra, przyznaję się, płakałem, tak, tylko mam taki zmieniacz głosu specjalny, taki generator efektów, który zmienia mój płaczliwy głos, jak płaczę, w normalny, tak. I słuchacz wykrył ten spisek, bo jest telepatą z innej gęstości i też, chociaż nigdy nie dawałem żadnych powodów, żeby mnie nazywać promotorem komunizmu, to on mnie posądza, że jestem komuchem. Człowieku, ja się wychowałem, można powiedzieć, w komunizmie, chociaż niektórzy nie uznają PRL-u za komunizm. No, dla mnie to komuna. No. Wychowałem się w tej szarzyźnie i naprawdę uważam ten ustrój za urągający godności człowieka. I taka rzeczywistość, w której dzieci wąchają sobie opakowania od zagranicznych gum do żucia, żeby poczuć ten zapaszek zachodu i stoi się w kolejce pół dnia za mięsem i się go nie dostaje i się jest cały czas pod butem władzy i można dostać w pierdol, jak się coś powie nie tak, to ja mam takie coś promować? Niby czemu? I nie wiem, jakieś takie durne komentarze. Jeszcze mi kadzi w tym samym komentarzu tak jakoś toksycznie, żebym się bał może coś odpowiedzieć, tak? Bo z drugiej strony miły, tak? Komentarz. A pierdziel się, medyczny debilu, po prostu jeden z drugim. Dużo jakichś takich, dużo przyszło szurii takiej w związku chyba z audycją o Marku. I jakieś sami telepaci, którzy w naszych głowach po prostu, to są chyba kosmici, w naszych głowach skanują nasze mózgi i wiedzą, co nam w duszy gra tak naprawdę. I wiedzą, że to wszystko ustawione, że źli ludzie, że tak naprawdę mamy złe zamiary. A, szkoda gadać, ale no, kochane szury, się nie obrażajcie, bo są wśród was też i fajni ludzie. No, tak ostatnio podpytywaliście trochę o Enkiego. No to wam zdradzę, że gadałem z Enkim sobie tak prywatnie i może się pojawi nawet. On nawet lubi nocne radio, dobrze się tu czuje. I tylko Enki jest takim człowiekiem, który niekoniecznie lubi się wiązać z kimś, z jakimś tam radiem, zobowiązywać do czegoś. To jest taki samotny wilk trochę, który... Na pewno jeszcze nieraz go usłyszycie na antenie, jak mu przypasuje temat, bo to jest też taki człowiek, który niekoniecznie lubi tematy takie, jak się tu pojawiają często różne luźne o jedzeniu, o wszystkim, nie? On lubi takie tematy, on jest mocno zorientowany na takie rzeczy, które go po prostu interesują. Czyli różne tajemnicze rzeczy. I jak takie coś będzie na antenie, to on pewnie zadzwoni jeszcze nieraz. No. Także, no, a Enki, myślę, jest przykładem takiego gościa, z którym można sobie naprawdę na poziomie pogadać o różnych tajemniczych sprawach, niewyjaśnionych, alternatywnych i, no, ale przyszła też, trochę też hołoty przyszło, takich ludzi naprawdę chamskich, jakichś walniętych, coś pod deklem nierówno mają, lubią sobie pokrzykiwać, oskarżać, hejtować. No, no ale to niestety takie też środowisko, do którego przykleić się może nawet największy imbecyl i coś tam sobie opowiadać, że jego zdaniem, no i tutaj sobie wstawcie dowolne banialuki jakieś. To są też ludzie bardzo tacy jednostronni, którzy nie rozumieją najczęściej, że można się pięknie różnić, że nie wyobrażają sobie, że może powstać w ogóle takie medium, gdzie rozmawiają sobie ludzie o zupełnie innym światopoglądzie i robią to w miłej atmosferze, pokojowo. Im się to we łbie nie mieści, nie? Że może takie być medium niejednostronne, nie skupione na jednym profilu, na nie posiadające żadnej wielkiej misji i tak dalej. No, a dzisiaj sobie o kosmitach rozmawiamy i chciałem tak się skupić bardziej na tym, jak Hollywood pokazuje nam kosmitów. Czy właściwie mamy jakieś kino niehollywoodzkie, które pokazuje nam przybyszów z kosmosu, różne inwazje? No, to było tak, że można powiedzieć, że Odyseja Kosmiczna to był jeden z pierwszych filmów, które nie były niskobudżetowym kinem klasy B, bo właściwie wcześniej gatunek science fiction był zarezerwowany właśnie, no to była taka nisza. Ludzie się tak bardzo tym nie interesowali. Filmy typu Dzień, w którym stanęła Ziemia, to jest ciekawe dzieło, które się doczekało remake'u w 2008 roku z Keanu Reevesem, jeśli dobrze pamiętam, który swoją drogą nalegał, aby tam się pojawiła taka znana kwestia, jak to było, Klata Barada Niktu. Klatu, barada, nikto. Kojarzycie takie zdanie? No pewnie fani Asha i Armii Ciemności i Evil Dead kojarzą. To było przedstawione jako zaklęcie, które ma powstrzymać armię umarłych lub armię nieumarłych, jak kto woli. A w oryginale to jest taka komenda, którą przekazuje kosmita ziemianinowi właśnie w tym filmie, dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. I ziemianin miał to przekazać takiemu robotowi, który no, był praktycznie niezniszczalny, był takim tworem, który mógł zniszczyć Ziemię, no bo to chodzi o to, że na Ziemi pojawiają się kosmita i jego robot, który to kosmita właśnie ostrzega ziemian, że albo się za siebie wezmą, albo przestaną się lać, albo przestaną czynić zło tutaj, albo trzeba ich będzie wziąć za ryj. Niektórzy twierdzą, że ten film miał takie przesłanie troszeczkę zamordystyczne i że no, dzisiaj mógłby być źle przyjęty taki film. No ale każda epoka ma swego idola, jak to mawiają. Mówiłem o remake'u z 2008. Oryginał jest z 1951 roku. No, a jeśli chcielibyśmy sięgnąć tak dalej, no to myślę, że Podróż na Księżyc. Tak to się nazywało? Sięgam sobie tutaj do notatek. No może za chwilę o Podróży na Księżyc. Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, no to był taki czas, że ludzie się bali jeszcze zagłady atomowej. I właściwie można powiedzieć, że kino science fiction o przybyszach z kosmosu, o kosmitach, o ufolach zmienia się tak, jak zmienia się człowiek. I różne dzieła z różnych lat są jakby odpowiedzią na... Znaczy są takim lustrem, w którym można się przeglądnąć i zobaczyć, w jakiej kondycji mentalnej, psychicznej byli ludzie w różnych czasach. Co ich, czym się przejmowali, co im spędzało sens powiek. I no, to był taki czas, że baliśmy się, że my jako ludzie baliśmy się zagłady, ale wygląda też na to, że produkcje dawniej, a być może i dzisiaj, no bo były kontrolowane przez służby, w pewien sposób stymulowane, wspierane, kierowane, na przykład przez CIA. No, dzisiaj nam się to wydaje czystą teorią spiskową, ale wtedy, znaczy dzisiaj się okazuje, że takie działania miały miejsce wtedy, więc czemu nie miałoby tak dzisiaj być? Czy coś się nagle zmieniło? Człowiek się nagle zmienił? Cywilizacja się zmieniła? No niekoniecznie. Daryl Zanuck był producentem właśnie tego filmu Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, bo no, dziś już wiemy, że był współpracownikiem CIA i to CIA mu dyktowało, że ten film ma wyglądać tak, a nie inaczej. I film miał sprawdzić reakcję ludzi na właśnie na inwazję obcych. To znaczy sprawdzić reakcję. No wiadomo, że publiczność w pewien sposób zareaguje na taki film, że będą komentarze, że będą jakieś opinie. I to wszystko był taki test. Taki po prostu teścik. Służbom zależało na tym, żeby się po prostu zorientować, jakie będą odczucia ludzi na taki film. To jest jeszcze film czarno-biały. No to taka jeszcze raczkująca trochę kinematografia. No może nie raczkująca, ale zerknę sobie tutaj na Podróż na Księżyc. Podróż na Księżyc to jest rok 1902 i to jest jeszcze film niemy. Czytam tutaj opis. Grupa, no powinienem to przeczytać takim charakterystycznym głosem, jak kiedyś mówili radiowcy w tamtych czasach, albo różni prezenterzy. Grupa naukowców udaje się na Księżyc. Po wylądowaniu tamtejsi mieszkańcy biorą ich do niewoli. Tak kiedyś mówiono w radiu. Chcielibyście, żebym tak gadał w radio? Do was? Dziś kolejna audycja o epidemii koronawirusa. Kolejne ofiary zanotowane w Polsce. Brakuje maseczek. O, zapalniczka mi się zepsuła. A nie, jednak działa. No, także ja myślę, że hollywoodzkie kino science fiction skupione wokół tematów związanych z kosmitami, z przybyszami z kosmosu, z ufolami, to jest miało różne takie okresy. Pierw to był taki czas, że była to radosna twórczość, jeszcze nie do końca taka skonkretyzowana, nie nakierowana na nic takiego stałego, konkretnego, nie skupiona jeszcze wokół efektów specjalnych. No, to się pojawiło tak trochę wraz z nastaniem Dnia Niepodległości, że tak powiem. Wydaje mi się, że to był ten czas, kiedy kino science fiction weszło na nowy grunt, na taki właśnie efekciarski, rozpierducha, trochę humoru, znany aktor, kino dla mas po prostu, nie? Żeby przypadkiem Janusz i Grażyna, żeby nie było tak, że oni się poczują zagubieni trochę i czegoś nie zrozumieją. Wcześniej to było bardzo różnorodne kino. Im dalej się cofamy w tył, tym bardziej jest to różnorodne kino. Potem, myślę, nastaje taki okres właśnie inwazji i straszenia nas kosmitami. I jest to jakieś takie przeniesienie naszej własnej mentalności do głowy tego hipotetycznego kosmity, który tu przylatuje, że to jest taki właśnie zdobywca, żołnierz, że to jest taki właśnie bandyta, który tutaj przyjeżdża po surowce. To jesteśmy my tak naprawdę, nie? Też pewnie można się zastanowić, jak przedstawiano kosmitów wizualnie. No, na początku były to humanoidy. W ogóle jest dużo takich bardzo mało znanych produkcji, jeszcze czarno-białych. Przeglądałem sobie takie bardzo retro filmy, właśnie czarno-białe science fiction. Ich akcja zwykle się rozgrywa na jakimś statku kosmicznym. Jest jakieś zagrożenie, że statek się psuje, robot się buntuje. To są takie bardzo proste filmy. Nie można powiedzieć, że kino science fiction było kiedyś bardziej ambitne, bo Odyseja kosmiczna, tak? Albo bo dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. Takich dzieł jest bardzo mało, na dobrą sprawę. Dużo jest kina klasy B właśnie w tym gatunku. No, mówiłem, że to dopiero później się tak zrobiło, że ten gatunek wszedł troszkę na wyższą półkę. No ale to właśnie, czy kino klasy B to tylko ilość funduszy przeznaczonych na produkcję? No niekoniecznie, nie? To też tematyka. To, czy dzieło jest jakieś ambitne? O, 10 zł wpadło, Floki.
1: Floki, pluj na hejterów totalnie. Będz 10 zł.
0: O, dzięki, Ola. No, proszę bardzo, Floki mi wysłała dyszkę. To pewnie z Zenonem się złożyli. Oni wszystko robią razem, bo to taka nasza tutaj dyżurna para. To tak, więc tak się domyślam, że wspólnie to jakoś, a może nie. No ale podpisane było Floki, to dziękuję bardzo za dyszkę. No to jak chcecie, żebym sobie nie robił przerwy i jednak uważacie, że nocne radio jest spoko i chcecie, żeby były audycje, to wyślijcie jakiegoś donejcika, nie musi być duży. Zawsze parę groszy będę miał na wydatki bieżące. I zawsze to zachęca, no bo to jest taki gest, który wymaga czegoś od słuchacza, nie? Wymaga, żeby się schylić, żeby sięgnąć po smartfona, żeby przelać, żeby się poświęcić trochę, no bo potem masz mniej o te parę złotych. No, ale jakoś tutaj nie narzekam. Ostatnio miałem od was donejciki, więc nie będę tutaj płakusiał jakoś wielce, no ale macie okazję, żeby tam jakoś pokazać, że chcecie, no. Rozmawiamy sobie dzisiaj o kosmitach, przypominam tym, którzy się spóźnili, o kosmitach po hollywoodzku, kosmici z Fabryki Snów. No, jak nas może właśnie straszy Hollywood. Podawałem wam przykład filmu bardzo znanego, no w swoim czasie to był bardzo znany film, Dzień, w którym stanęła Ziemia. I w którym zatrzymała się Ziemia, a nie stanęła, co ja mówię. Zatrzymała się. I mówiłem o Derylu Zanaku, który... I takich przypadków czytałem, było jeszcze parę, że właśnie służby wpływały na produkcję filmów. No, z archiwum Mix, na przykład ten słynny, kultowy serial... No to myślę, że to jedna z pierwszych takich produkcji, która starała się przedstawić temat przybyszów z kosmosu tak na poważnie, tak realistycznie i w taki sposób, że widzowie się zastanawiali, czy może to przypadkiem właśnie nie jest tak, jak przedstawiono to w tym serialu. Nie przypominało to zupełnie odjechanej, futurystycznej, oderwanej od rzeczywistości wizji, tylko była to taka wizja bardzo... Może to jest właśnie powód sukcesu, przyczyna sukcesu tego serialu, że on przedstawiał w tak inny sposób, w tak przyziemny, można powiedzieć, w tak naturalistyczny. No bo mamy tutaj służby, mamy rząd, który knuje, mamy tych kosmitów, co do których istnieją teorie różne, że oni naprawdę tutaj byli. Mówię o szarakach. O proszę.
1: Pan Nikt Floki cię sponsoruje. To jest szansa. Nie spierdol tego 3 złote.
0: Nie spierdol tego. Dzięki, panie Nikt. Nie spierdol tego. Ile razy w życiu słyszałem to zdanie. Krawcze, nie spierdol tego. I wyszło jak zwykle. Krawiec spał. Nie wiem, co to za pytanie od Aldony. Że co, że mam zaspany głos? Czy co? Nie wiem, może trochę zatkany nos, czy coś. Zawsze jak się budzę, to mam zatkany głos. Dobry film o kosmitach, Otchłań, The Abyss, 89, napisał słuchacz, który się do mnie coś tak też przypieprza ostatnio o różne rzeczy. Takie jakieś komentarze ma też dziwne, które mnie wprawiają w zły nastrój, no ale... Czego można się spodziewać po kimś, kto ma 5 hashtagów jako nikt. Jako nikt. To jest taki nikt. Taki nikt. Nawet nie wiem, jak się zwracać do pana, panie 5 hashtagów. Pan z pretensjami. Krawiec nie nadaje już na YouTubie? Tak, już nie nadaje, tak. No widzisz, wszystkim się pokazało, a tobie nie. I czat z audycją na YouTube. Nie, a może coś faktycznie nie idzie?
1: Przemek, były dinozaury. Był człowiek, a co będzie po człowieku? 10 złotych.
0: Były dinozaury, był człowiek, a co będzie po człowieku? No następny jakiś gatunek, który zdobędzie przewagę na Ziemi pewnie. Możliwe, że przeróżne gatunki potrafią wyewoluować tak, aby stawać się coraz doskonalsze.
1: Zenon, ja tych hejterów do ministerstwa, prokuratury i wojewody zgłoszę. Pismo już idzie i zostaną spierdoleni ze stanowiska. 10 złotych.
0: No proszę bardzo, pan Krzysztof Zenonowicz. Zenonowicz, już idzie pismo do prokuratury i będą spierdoleni. Nie, też... Wybaczcie, że... No proszę.
1: Chory Krawczysta, jesteś wspaniały jak Baron Pril, który na księżycu na koniu jeździł i latał na niego okrętem 2 złote.
0: A nie znam Barona Prila. No ciekawe. Baron Pril. No, te stare dzieła science fiction często są takie odjechane, ale w tamtych czasach pewnie tak się nie wydawało i nawet jakiś pan Twardowski na Księżycu wydawał się czymś być może względnie realistycznym, nie? No bo dzisiaj już, dzisiaj mamy takie czasy, że ludzie się interesują takimi rzeczami jak kosmos, wszechświat, jest o wiele lepszy dostęp do nauki, dzielimy się wiedzą, można się w internecie o coś zapytać, jest skarbnica wiedzy. No a dawniej, no to przedstawiano właśnie takie wizje, że człowiek w kosmosie musi oddychać przez mokrą gąbkę, bo tam jest powietrze inne i ludzi to jakoś nie raziło, nie? No, ale były też czasy Flasha Gordona, to jest takie dzieło, które, no, większość z was pewnie kojarzy Flasha Gordona już tego kolorowego z muzyką zespołu Queen, ale pierwowzór jest czarno-biały i powstał na podstawie komiksu. I moim zdaniem, no, to jest dość widoczne. To było z kolei taki czas, gdzie Amerykanie chcieli trochę wyszydzić i sparodiować kulturę wschodu, ponieważ ta planeta Ming, gdzie rządzi złowrogi Ming, dyktator Ming, on wygląda jak mandaryn, jakiś taki koszmarny mandaryn, dyktator. Jest tam dużo seksu na tej planecie, to pewnie purytańskim Amerykanom wtedy tak sobie to wyobrażali troszeczkę, że te Chińczyki, te Japończyki, to tam jakieś gejsze, prawda, się ruchają się, a my tu tacy boży ludzie. I taka wizja, że amerykański futbolista, prawda, muskularny, dzielny, prosty chłopak, blondyn, prawda, ląduje na innej planecie i ten inny świat, ta inna planeta to taki właśnie wschód, nie? Dziwny, niezbadany, mroczny, złowrogi też taki, brutalny i... Aldona pisze, że wysyła tylko jak jest Wałęsa i krawiec jest podchmielony. To może na afterze. Zrobimy, jak będą jeszcze jakieś donejciki, jak się zbierze jakaś tam sumka, to możemy siedzieć i do rana. No, a wracając do tematu przybyszów z kosmosu, no to mieliśmy Gwiezdne Wojny. Pierwsze Gwiezdne Wojny, to który to jest rok? 79, 78? A sprawdzimy. Nowa Nadzieja, czyli oczywiście epizod czwarty, 77. Epizod czwarty, no, zaczęło się od czwartego. George Lucas, no, to chyba też jedna z takich pierwszych produkcji dla masowego odbiorcy. Barwna, kolorowa, niesamowita. No to właściwie taka space opera. To nie jest twarde science fiction, twarde, tylko no raczej baśń. Mamy rycerzy, mamy księżniczki, mamy czary, moc. Bardzo fajna mieszanka, nie? I mamy też i kosmitów, którzy właściwie są wszyscy tacy jak my, jak ludzie. Okazuje się, że kosmos zamieszkują rasy, które różnią się bardziej fizycznie od nas niż jakoś pod innymi względami, bo kierują nimi te same pragnienia, działają na podobnych zasadach sobie ci kosmici egzystują. Przychodzą sobie do knajpy, nie wiem, toczą wojny, odpoczywają, ale w sumie można się zastanowić, czemu nie miałoby tak być. Czemu nie miałoby tak być w sumie? Jak to pokazano w Gwiezdnych Wojnach, czy chociażby w Walerianie nowszym, że kosmici mają swoje kosmiczne dzieci i te kosmiczne dzieci bawią się kosmicznymi zabawkami i wykonują różne kosmiczne czynności takie same jak my, tylko kosmiczne. Czemu by tak nie miało być? Czy kosmita to musi być zawsze siedzący w jakimś mrocznym, ociekającym glutami pokoju, zaparowanym i patrzący się w jakiś ekran i knujący, jak tu podbić, jak tu zdobyć, albo w ogóle wykonujący jakieś takie czynności, że my tego nie rozumiemy? bo jest tak zaawansowany, że on już nie myśli w tych kategoriach, on już się nie bawi, on już nie odpoczywa, on już nie robi kupy, on już nic nie robi, tylko się gapi w ekran, no to, to jest chora trochę wizja, ponieważ taki kosmita jest jakiś upośledzony, jest jakimś takim mega piwniczakiem i on tylko siedzi i co, i rozkminia? No to jest chyba mniej zaawansowany gatunek od naszego, prawda? Że jak on się tak, jest taki ograniczony, bo on jest ograniczony. No to on jest tak samo rozwinięty wspaniale, jak rozwinięty może być narkoman, który się zamknął w jakimś lochu i ze strzykawką i sobie wstrzykuje ciągle coś i on buja w obłokach, on się mentalnie przenosi do innych światów i lata po kosmosie, no to to ma być rozwój? Nie, rozwój to różnorodność, rozwój to... To jest robienie przeróżnych rzeczy, nie? Nie koncentrowanie się na jednym. To jest jakieś upośledzenie. No to czemu taki kosmita miałby być lepszy od nas? Może my, ludzie, jesteśmy całkiem nieźle rozwinięci na tle innych gatunków i nie powinniśmy mieć jakichś wielkich kompleksów, bo to, że mamy swoje wady, to jedno. To, że do czegoś tam nie dorośliśmy, to drugie. Ale popatrzcie, jak jesteśmy różnorodni, jak różne emocje nami kierują, jak różne pragnienia mamy, jak sami jesteśmy różni, ile przeróżnych gałęzi rozrywki mamy, czemu rozrywka nie miałaby być jedną z rzeczy, które nas wyróżniają i które sprawiają, że jesteśmy ciekawym gatunkiem. Inny gatunek kosmiczny może być zupełnie nierozrywkowy, ale może ich to fascynować, że my tyle czasu przeznaczamy na różne przyjemności, zabawę i może im to nawet imponować i może im to nawet dać do myślenia. Kosmita sobie tu przyleci, zaczną nas badać, oglądać przez jakąś kosmiczną lupę i pomyślą sobie, kurczę, czemu my tacy nie jesteśmy? Czemu my się nie bawimy? Czemu my tylko siedzimy w tych... naszych pokoikach i jesteśmy jak ich komputerki takie, bez uczuć. Przecież rozrywka, zabawa, wspólne spędzanie czasu, śmianie się, to są uczucia, a często się przedstawia nas, ludzi, na tle innych gatunków, jako takich prymitywnych. A przecież to jest fajna sprawa. To, że mamy religię, że mamy kulturę, nawet te nasze konflikty, że kłócimy się ciągle o różne sprawy, to wszystko może być dla kosmity bardzo rozwijające, ciekawe i on może odkryć coś nowego w nas, właśnie to, nie? Więc nie stawiałbym tak sprawy, że to jest takie płytkie, że to jest takie byle jakie z naszej strony, nie? I że to świadczy o naszej słabości i niskim rozwoju. To bez sensu. I jak mówię, wierzę, że wszechświat jest wypełniony takimi rasami, które działają na podobnych zasadach. Można się zastanowić, czy kosmici faktycznie mogą być tak różni. Dzisiaj oglądałem sobie kawałek filmu, jakoś nie do końca obejrzałem, bo mnie troszkę znużył, film Arrival, Nowy Początek po polsku. To jest z kolei taki film o kosmitach, science fiction, który się koncentruje na komunikacji z kosmitami. Na Ziemi pojawia się tajemniczy obiekt, no statek kosmiczny, taki dziwny, jak to w tych nowszych filmach, wielki obiekt unoszący się nad Ziemią, który gdzieś tam na pustyni sobie jest i wszyscy Ziemianie nie wiedzą, co z nim zrobić. To taka maniera trochę, nie? Że właśnie pojawia się dziwny monolit, pojawia się dziwne, jakieś dziwne jajo, mega jajo, pojawia się jakiś taki przeogromny, gigantyczny pojazd dziwny. A w nim? No właśnie, i co w nim? Pierw jest zawsze to pytanie, co w nim? Czy to może jest żywy statek kosmiczny? Czy to jest jakaś istota może taka olbrzymia? No nic nie wiemy. I to jest nawet fajny film, troszkę taki nudnawy, ale ambitny. Niestety, to idzie w parze ze sobą, że jak film jest trochę ambitniejszy, to często jest nudny, no bo... Nie oszukujmy się, lubimy jakieś konflikty, pościgi, zwroty akcji, prawda? Lubimy sobie pooglądać różne rasy kosmiczne, lubimy sobie polatać po tym kosmosie razem z bohaterami, niczym właśnie ten Valerian czy jakiś inny Han Solo. No, lubimy, no, ale może lubimy też takie właśnie ambitniejsze dzieła. I tutaj jest próba, cały film właściwie opowiada o próbie dogadania się z kosmitami, którzy, no, nazwano ich heptapody. Hepta to chyba jest siedem, siedmionożne takie, czy ośmio, siedmio czy ośmio, hepta, ośmio, siedmio chyba. W każdym razie takie, to są takie siedmiornice, no bo to, jak to by było siedem, to, by, to wynikałoby, że to nie są ośmiornice, tylko siedmiornice, he, no. Tak wyglądają jak takie wielkie ośmiornice, ale są, wydają się bardziej rozwinięte od nas. Mają inny zupełnie język, sposób porozumiewania się. No i to takie współczesne kino, nie? Które też zahacza już o takie tematy bardziej zaawansowane, właśnie jak komunikacja z kosmitą, jak podkreślenie jakichś olbrzymich różnic w ogóle, nie? No, tu można wspomnieć o Kajpaksie. Chyba jeden z lepszych filmów science fiction, moim zdaniem, o kosmitach. Mimo, że praktycznie nie ma w nim żadnych efektów specjalnych, żadnych epickich bitew. Nie ma tam nic właściwie, co znamy z popularnych filmów science fiction, a mimo to jest to tak genialny film. Głównym bohaterem jest Prot, kosmita, no kosmita lub nie kosmita, bo to do końca nie wiadomo, który się stąd ni zowąd pojawia tu na Ziemi pod postacią zwykłego człowieka i ten jegomość twierdzi, że przyleciał tu z odległej planety Kaipax i zaczyna być badany przez psychiatrę. Sytuacja robi się bardzo dziwna, bo ten jegomość jest, nie pasuje do takiego wizerunku, znaczy nie pasuje, no, nie wygląda na to, że jest wariatem za bardzo, posiada dziwną wiedzę o układach planet. Nagle się okazuje, że rozmawia z psem sobie i rozumie tego psa świetnie. Cały czas nosi ciemne okulary, których nie chce zdejmować. Ma świetny kontakt z innymi zaburzonymi osobami w ośrodku, w którym jest zamknięty. Bardzo tajemnicza postać i nie wiadomo do końca, co o nim myśleć. Film powstał na podstawie książki, właściwie ukazało się kilka części. No i nie będę tutaj spoilował, bo myślę, że dobrze, jak każdy sam sobie obejrzy. No, niektórym się podoba, a niektórzy twierdzą, że dno. No, oczywiście, że dno pisze ten słuchacz, który mnie właśnie tak ostatnio rozdrażnia swoimi opiniami, komentarzami i zrobił sobie jeszcze tablicę ogłoszeniową z naszych komentarzy i ciągle coś tam wkleja. Fakt, że nawet fajną rzecz ostatnio jedną wkleił sobie, posłuchałem z przyjemnością, ale też tak apeluję, żeby sobie nie robić tablicy ogłoszeniowej, bo nie wiem, patrzę na komentarze i tu jeden link, drugi link, trzeci link. Nie wiem, Nocne Radio nie jest zbyt popularne, więc jak chcecie coś tam reklamować, to nic wam to nie da za bardzo. To może ktoś tak nas gdzieś zareklamuje, a nie ciągle ktoś wkleja tutaj jakieś inne kanały. Ale ja mówię, ostatnio nerwowy jestem, nie? Trochę. W każdym razie Kaipaksa ja zdecydowanie polecam. Jeśli ktoś nie widział, to koniecznie zobaczcie, nawet jeśli nie jesteście fanami kina science fiction, jakiejś tam fantastyki szeroko rozumianej, bo to jest taki film, który spodoba się wszystkim, którzy lubią ciekawe kino. No, mamy, no, właściwie jedną z takich postaci najbardziej znanych. Jednym z najbardziej znanych obcych na pewno jest ksenomorf i predator. Już teraz to właściwie jedno uniwersum, można powiedzieć. I to znowu może trafiamy na taki okres, gdzie jest jakiś lęk przed kosmitami, ale już nie taki lęk, który związany jest właśnie z jakąś zagładą atomową, która gdzieś tam w głowach ludzi jest, drzemie, tylko takie inne lęki trochę. Próba wywołania lęku innego typu. Cześć, Zenon.

0: faktycznie w tych latach 50. był cały taki motyw, że byli jacyś kosmici, to były najczęściej jakieś wielkie zwierzęta czy coś takiego, nie? Z kosmosu, albo coś, co zmutowało zwierzęta.
1: No właśnie, w tym przypadku mamy do czynienia z zagrożeniem z kosmosu. To nie jest kosmita, ale to jest jakaś tajemnicza zaraza albo meteoryt, który sprawia, że te mrówki zaczynają mutować i stają się gigantyczne. Faktycznie był film It Came From The Desert. On się doczekał nawet remake'u. To był crowdfundingowy projekt. To jest fajne kino, takie lekkie i takie kino, które się nie sili na jakąkolwiek głębię. Jest proste, miejscami śmieszne, no bo te mrówy tam atakują ludzi, rozrywają, oni wrzeszczą, no, można sobie pooglądać, nie? Czemu nie?
0: Jeszcze była ten z takich starych rzeczy, była ta Noc Tryfidów, czy jakoś tak?
1: Jeszcze, a tego nie widziałem. Jeszcze tylko powiem, że moim zdaniem, jak się robi remake takiego filmu typu It Came From The Desert, to powinno mieć klimat tamtych lat troszeczkę. Nie powinno się tego przerabiać na czasy współczesne, tylko to powinno być takie naiwne trochę, takie trochę falloutowe, głupkowate. Powinien być lektor, który czyta tytuł It Came From The Desert i jakiś powinien być żołnierz, trep taki, który krzyczy dalej, dalej, panienki, skakiwać i tam żołnierze gdzieś biegną, mrówki ich rozrywają. To powinno takie być właśnie śmieszne, staroświeckie trochę.
0: No i ten, budżetowość, tak? To wynikało przede wszystkim z budżetowości tamtych produkcji. Tak jak powiedziałeś, chyba pierwszą taką mega produkcją science fiction faktycznie to była ta Odyseja Kosmiczna, różnie odbierana przez różnych ludzi. No dla mnie była nudna, ale sobie ją zrewatchuję po dekadzie przerwy i jeszcze raz to przemyślę. W każdym razie były te wielkie potwory i był też coś przecież ekranizowany wcześniej, ten, który większość nas zna od Carpentera. W oryginale to był facet w jakimś takim kupawym stroju w stylu tego, jak to się nazywa, no, nurka powiedzmy głębinowego, tak z XIX wieku czy początku XX. Ale ja osobiście oczywiście najbardziej lubię rzeczy z lat 80. No i tam po prostu, i 90. tam jest wysyp różnego rodzaju kosmitów. Niesamowite po prostu ilości. I nie zawsze to są humanoidalni kosmici.
1: No właśnie.
0: W latach 70. O, Inwazja Porywaczy Ciał.
1: O właśnie, Inwazja Porywaczy Ciał. To jest ciekawe dzieło, też bazujące na strachu. I taki niesamowity film, bo on ma fenomenalny klimat. Tam nie ma efektów, laserów, tylko są kosmici, którzy są właśnie trochę straszni na tej zasadzie jak Cosiek, nie? Że oni są tacy po prostu koszmarni, przejmują ludzkie ciała. I to jakieś takie, myślę, to wszystko bazuje na ludzkich lękach gdzieś bardzo głęboko zakorzenionych, takich behawioralnych. Czytałem dzisiaj o amebach, które potrafią zjadać ludzki mózg człowiekowi żywcem i to są wszystko gdzieś tam te same lęki, nie? W człowieku drzemiącym.
0: Tak, to jest tak jak jedną z ostatnich ofiar, to jest jakaś dziewczyna z Australii, nie? Wystarczy w jakimś bajorze się burknęła, nosem się dostała ameba do głowy i po zawodach, nie? Zmarła. Znaczy, jeżeli chodzi o tych kosmitów z lat 70. i 80., no to dwie rzeczy są, nie? Takie tłumaczenia się spotkałem. Jeżeli się chodzi o te 70., 60. lata, ci tacy przejmujący kosmici, no to tłumaczyli to najczęściej jako lęk przed komunizmem, a w latach 80. to przed wirusem HIV. Też niektórzy tak twierdzili, że to coś w tym desenie mniej więcej jest,
1: nie?
0: Jakaś emanacja czegoś takiego.
1: No faktycznie, lęk przed chorobą, o tym nie pomyślałem, no lęk przed chorobą, może teraz znowu po epidemii się pojawią takie dzieła, nie, o jakichś zarazach, to mogą być nawet ciekawe filmy, bo w dzisiejszych czasach pewnie te filmy science fiction o zarazach będą bardziej realistyczne, bardziej straszne niż kiedyś. Będą miały lepsze efekty. To też można sobie obejrzeć z przyjemnością, nie? Bo to będą jednak filmy, to będzie trochę taki powrót, ale to będzie coś nowego na swój sposób pewnie.
0: No i mamy jeszcze ten z takich rzeczy, które warto wyróżnić, choć niekoniecznie są fajne, to mamy fenomen kosmitów w kinie familijnym.
1: Krytersi, może?
0: Krytersi jak krytersi.
1: Krytersi są familijni. Ja sobie przypominałem i tam jest mały dzieciak sprytny, rezolutny, z pracą jakiś, jest mało miasteczkowy

0: Klimat
1: Czekaj, bo te
0: jest
1: gremliny to
0: status.
1: są te takie kulki paskudne?
2: Nie, gremliny to są te stworki z uszami, grytersy to są te kulki.
1: Aha, no właśnie.
0: Kulki z zębami, które się potrafią zebrać
1: tak,
0: w jedną wielką kulę, która jak się turla to i wpadnie na człowieka, to go od razu ogryza i zostaje taki ogryziony człowiek.
2: No to nie zapominajmy o Dayleaf, przecież to jest arcydzieło.
1: Kolejna rzecz, tak.
2: Cudo.
1: A to jakaś taka karpenterowska wizja strachu przed NWO, coś mi się wydaje. Po prostu.
2: Nie, no. Ale jest fajny.
0: Ten film przeżywa swój renesans jakby, bo bardzo często się o nim wspomina dzisiaj, właśnie przy okazji dyskusji o NWO, o reptilianach i tak dalej. Ale jest też trochę takim symbolem jak Matrix.
1: Też mają takie z napisem obej jakieś czapki czy bluzy i rzeczy. Lokalna lesbijka imieniem powiedzmy Tadeusz taką ma czapkę i mnie to bardzo zastanawia, o co chodzi z tym obej, czy to się z tego bierze, czy nie. Czekaj, tak, czy też z kosmosu
2: nie,
1: grę,
2: to nie, że Itina Etama przerobiła.
1: Że Etam to jest Iti, tak? No, spoko.
2: No
1: to było IT, okej, tu nie ma za bardzo co gadać, są jakieś tam pomniejsze rzeczy, aluzje w Stranger Things teraz. Mnie to nie porwało, jak mam być szczery.
2: Ja też nie lubię IT, nudny ten film był zawsze dla mnie, nawet za dzieciaka mi się nie podobał.
1: No, ja się trochę tej pokraki bałem za młodu, później mi to przeszło i po prostu mnie nudziło dość szybko. Najpierw się pobałem, później mnie to znudziło strasznie. I no nie wiem, Gizmo.
2: Gizmo słodziak, fajny. Gremlin dobry.
1: No.
0: Ale zatrzymajmy się może na chwilę przy tym Itim. Właśnie też nie rozumiem fenomenu tego filmu. Ten film nie ma w sobie nic. To jest familijne takie gówno, w którym w ogóle mało co się dzieje. Ten IT jakiś taki zmulony, przygłupi, nic nie robi, tylko takie dziwne dźwięki wydaje z siebie.
1: Taka ciapa, kurde, szpotlawie. I pierdoli androny.
0: I tak się boi wszystkiego, coś tam wyskoczy, a ten od razu... I głupi taki, no to... I to takie familijne jeszcze kino z tym Itim gdzieś tam ucieka na rowerku, ten smyk. To jest straszne, to jest taki krap. Nie wiem, dzisiaj ten film by był uznany za mega krapa. Dostałby 10 złotych malin po prostu i mało kto się by nim interesował. No ale widać... Różnie to bywa w różnych czasach, nie?
1: No, nie wiem, na czym to polegało. Janko Muzykant pisze na czacie YouTube'owym, że gremliny nie było o kosmitach. Było o kosmitach, one pochodziły z Marsa.
0: Gremliny, jesteś pewien, że pochodziły gremliny z kosmosu?
1: Tak. Była taka jazda, że one są z Marsa i dlatego tak schizują, jak wody dotkną.
0: Aha.
1: No.
0: To ciekawe.
2: Nie wiem, na pierwsze słyszę o tej teorii, ale ja się w gremliny nigdy nie zagłębiałam, więc w sumie nie mam pojęcia.
1: Gremliny i było jeszcze, i tu już możemy przejść do innego tematu, chociaż który już trochę był poruszony, kosmici, którzy nie są biologiczni, czyli kino familijne było takie, za cholerę sobie nie przypomnę, albo Krytersy były z Marsa, nie będę się rzucał. Więc ten możecie w komentarzach zostawić, o co kaman, który był skąd. Byli tacy, takie małe latające hamburgerki. To nie było krótkie spięcie, bo krótkie spięcie było o robocie takim, ale były jeszcze takie małe latające mechaniczne hamburgerki i one też były z kosmosu. Kurde, to kiedyś na czacie ktoś to powiedział.
0: Ale to masz może na myśli ten film, w którym był taki mroczny, dziwny kosmita, który dopiero na końcu się pojawił i on rzucał takimi latającymi jakby... takimi kosmitami przypominającymi jakąś meduzę, coś takiego. I one się przylepiały ludziom do twarzy i krwawy taki film.
1: Battery is not included to się nazywa. Nie wiem jak
2: jest. Ale to jest Battery is not included, to jest to, co ty mówiłeś, te takich małych robocikach, co tak naprawiały coś i tam chodziły i tak.
1: Tak, to mam na myśli. Dokładnie. No bez nie baterii nie działa. O, coś takiego. To nie wiem, o jakim kosmicie mówisz, nie mam pojęcia. No, to chyba były jakieś... Kosmici pomagają lokatorom budynku przeznaczonego do wyburzenia w walce ze chciwą korporacją. No. I to takie małe roboty UFO latały sobie.
0: Właściwie chyba prawie wszystkie filmy science fiction o kosmitach przedstawiają mroczną wizję tych kosmitów, że oni nas tu napadają, zjadają, obdzierają ze skóry, przejmują, zjadają nam mózgi. A pamiętacie, jest taki mało znany film, Life Forces, Siły Życia. Tak, jakby takie kosmiczne wampiry. Długo szukałem tego filmu, w końcu znalazłem. Miałem go jeszcze na VHS-ie. Pamiętam, że bardzo mnie wystraszył, jak byłem dzieciakiem, bo to był cholernie mroczny film, tak właściwie. Kosmonauci znajdują na jakimś dziwnym statku kosmicznym ludzką kobietę, nagą. To był jeszcze taki czas, że się bardzo epatowało nagością w filmach, bo to był taki przepis na sukces trochę i ludzie to rozumieli, że trzeba pokazać gołą babę, żeby film był popularny. I fajna tam taka francuska jest, naprawdę piękne ciało ma. I potem ona jest tam, gdzie się przenoszą do laboratorium, ona nagle wstaje i dotyka jakiegoś człowieka i wysysa z niego jakby siły życiowe. On tak się robi taki zasuszony, koszmarny. I potem jakoś właśnie to się przenosi na innych.
1: Boże. No. Powiem ci tak, oglądaliśmy to z Olą. Tam jest ciekawa obsada. Ta pani, o której mówisz, że taka cudowna i piękna się nazywa
2: Matilda May. Ładna, potwierdzam, też mi się podoba.
1: Dziwne ma te tam rzeczy z przodu. Ale tam grał Patrick Stewart, wyobraź sobie.
0: Tak?
1: No.
0: Ciekawe.
1: No, popatrz, Ewa Kopacz.
0: I co,
1: ale
0: i
1: polecam, pamiętam, że dotknęła spoko go. Czekaj, co dałem mu na Filmwebie? Dobry, to jest co, szóstka, nie, siódemka. No.
2: To duża ocena jak na taki
1: horror film. Science fiction, miałem kiedyś fazę na horror science fiction, dlatego zapodałem ten. To jest całkiem w porządku film, no, trzeba powiedzieć. Jeszcze były ten, czekaj, czy było coś, że kosmici byli dobrzy?
2: No ale to klasyk, mój własny wróg. Ten kosmita nie był tam zły.
1: No, źli to ludzie byli.
2: No właśnie.
0: To był film, taki manifest trochę, który chyba nawiązywał do wojny Amerykanów z Japończykami, mi się wydaje, bo ten taki gadoidalny kosmita... No to jest kolejna oczywiście wariacja na temat Robinsona Crusoe trochę, no bo mamy człowieka, który się rozbija na obcej planecie i jako piętaszek jest taki kosmita, który jest z takiej rasy jakby smokopodobnej, no smoki, prawda, Chiny, Japonia.
1: Drakowie chyba, nie? Się nazywali.
0: Drakowie, tak, właśnie, drakowie. No i cały film jest o tym, że oni się ze sobą muszą jakoś dogadać. I bardzo fajny, bardzo lubię ten film. Bardzo lubię ten film. On jest...
2: No my też właśnie bardzo lubimy. Pamiętam, jak ja się strasznie bałam tego kosmita, bo on takie dziwne dźwięki wydawał.
1: Tak. No, świetne było. I mógł tylko ten, jak to było, że oni rodzili jedno dziecko i koniec, nie? Tak. Tak nie rozmnażali jak ludzie.
0: I to było właśnie taki jakby manifest, że jesteśmy różni, że mamy różne kultury tu na Ziemi. No i myślę, że ten Draco symbolizował właśnie wschód znowu, nie? Trochę jak we Flashu Gordonie, tylko tutaj... tak na pozytywnie, nie? To jest, film się nazywa Enemy Mine, mój własny wróg, rok 85. Polecam.

0: Cześć, witam wszystkich. Krawiec przy mikrofonie, jakby ktoś nie wiedział. No w sumie tak ostatnio powiedziałem, że nie warto się przedstawiać, bo i tak grono jest stałe i niezmienne, ale to nie zupełnie tak wygląda, bo pojawia się trochę nowych subskrypcji. Przychodzą ludzie, niektórzy zostają, niektórzy zadziwieni tym, jakie to dziwne medium, to nocne radio, idą sobie stąd. No i to jest błąd, bo czasem warto dać trochę czasu sobie i danemu medium, żeby odkryć, że tak naprawdę jest to całkiem fajna sprawa. Słuchałem sobie dzisiaj testowej audycji, no testowej jak testowej. Jacek wszedł na antenę i ponadawał trochę. To miała być taka luźnogatkowa audycja i w sumie taka była, ale wyszła z tego bardzo interesująca rozmowa, między innymi o technologii 5G, o różnych innych sprawach. Jeszcze całej nie odsłuchałem. Oczywiście nie zabrakło stałego grona naszego radiowego. Był Zenon, był Etam. I można powiedzieć, że Jacek zdał test Etama. Tak to można nazwać. Test Etama. Czyli dzwoni do ciebie Etam i mówi: czekaj, ja ci to wszystko zaraz wyjaśnię. I troszkę tak się mądrzy. A Jacek zachował pełen spokój. W ogóle też imponuje mi jego opakowanie, chciałem powiedzieć.
1: Staszek, na dzień dobry, 10 zł.
0: Staszek, stary dobry Staszek. Właściwie powinienem przeczytać Staszek. Cześć Staszek. Witam cię serdecznie w naszym nośnym radio. Staszka nie trzeba witać, bo Staszek jest z nami już od dłuższego czasu. Wiele osób jest z nami od dawna, a jeszcze na przykład nigdy nie zadzwoniło. O, jest też Staszek na czacie. Witam cię, Staszku, drogi bracie. Widzę, żeś jest na czacie. Drogi chwacie i psu bracie. Nie. Psu bracie nie. To do kogo innego było. Jest też Aldona, Etam, Aspreol coś tu wkleja. Co on tu wkleił? Pracuj tak długo, aż twój stan konta będzie wyglądał jak numer telefonu. To jakiś memik. Grzymisław też jest. A na YouTube'owym czacie Art, Dr. Pajchiwo, pozdrówka, Dark Vapor, Grzesiek, nasz stały bywalec, Grzesiek i Danusia mi tutaj gdzieś też mignęła. Wcześniej była. Jest też Kunrad, który zaczyna troszkę chyba za bardzo absorbować swoją osobą. Jakieś ankiety tu robi. Czy ma być, czy ma mnie nie być? Jakieś powklejał ankiety. Kunrad, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo takie uzależnienie twojej bytności od zdania 5 osób na krzyż, które na przykład wezmą udział w ankiecie, 3 powiedzą nie, spadaj, nie chcemy cię tu, a 2 powiedzą zostań z nami. I ty dojdziesz do wniosku, że te trzy osoby, że zdanie tych 3 osób zaważyło, no to jest jakieś wariactwo, proszę ja ciebie. Tomasz się też zjawił, a nawet 2. Mamy nawet 2. Ciekawe, kogo u nas jest najwięcej. Grześków, Tomków, Andrzeja, to ani jednego do dzisiaj nie mamy, co mnie bardzo dziwi, że nie ma ani jednego Andrzeja, chyba. Także myślę, że Kunrad to trochę mało tak.

0: takie poważne jest. Wyobraź sobie, że jakikolwiek inny zbawiciel, prorok, mesjasz się pyta, stoi koło niego 10 osób i on się pyta, mam być zbawicielem, czy nie mam być zbawicielem? I 6 osób odpowiedziało, nie, spadaj, i kamieniami go obrzucali i on zniknął gdzieś, odszedł w siną dal. Więc troszkę mnie to dziwi. A Etam pisze, że jego jest najwięcej, bo 115 kilo. Cześć ciągu. No, muszę się wam przyznać, że dzisiaj audycja jeszcze bardziej taka luźniejsza chyba będzie, bo nie zdążyłem po prostu nic absolutnie przemyśleć, przygotować, pozbierać linków, więc liczę, że jakoś to się jak zwykle rozpędzi i taka improwizowana audycja jakoś was zadowoli. Innego wyjścia nie ma, no jedyna inna opcja to była taka, że po prostu dzisiaj się nie pojawię, no a to niektórzy byliby niepocieszeni, bo jednak ludzie lubią, jak sobie tu siedzimy, gadamy, więc no lepsze to niż nic, no lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, czy jak to tam, niż świnia na dachu, niż pizza na dachu. Nawiązując do Breaking Bad. Może się coś wykluje ciekawego, jakiś temacik, a na razie sobie siedzimy i się rozpędzamy. Mi jeszcze zostało trochę barmańskiej, więc może się nią zaraz uraczę. Zjadłem sobie dzisiaj dobrą pizzę Francesco, z pizzerii Francesco, więc pewnie specjalność zakładu. No i taka wypasiona nawet, nie chwaląc się, zaszalałem dzięki waszej szczodrości. Kupiłem sobie dobrą pizzę, najadłem się, jestem zadowolony. Mam tutaj energy drinki moje ulubione. Może nie ulubione, to raczej te tańsze. Ale krawiec najedzony, to krawiec zadowolony. I co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Jeszcze dzisiaj słuchając Jacka, tak co jakiś czas może będę starał się dawać takie małe rady, bo niektórzy jeszcze się trochę przyuczają na przykład do roli nadającego, niektórzy planują i zawsze jakieś takie wskazówki, drobne podpowiedzi mogą się komuś przydać. Też i dzwoniącym, bo do tego też się trzeba nauczyć. Zawsze mówimy, że trzeba się nauczyć nadawać, trochę do tego przysposobić, a tak naprawdę też dla wielu osób, które pierwszy raz dzwonią, pierwszy raz mają kontakt z nadającymi na antenie, wykonują ten pierwszy krok, trochę mają tremę. No, dla stałych bywalców antenowych to takie zadzwonienie to już taki piardzik, jak dzwonienie domofonem do kolegi, ale dla kogoś, kto jeszcze tego nie robił, no to czasem to jest przeżycie i trema, i obawy różne. A więc jak rozmawiamy sobie, wychwytuję, co mnie drażni. Staram się jakoś tak po sobie oceniać, co się słabo sprawdza. I dzisiaj włapałem kolejną jakąś taką drobną rzecz, mianowicie chodzi o to, że jak ktoś coś nam opowiada, tłumaczy, wyjaśnia, czy kontrargumenty jakieś rzuca, to nie jest zbyt dobrze przerywać i mówić wiem, wiem. A i to wbrew pozorom jest ważna sprawa, ponieważ takie przerywanie wiem, wiem, wiem, to jest głupie, ponieważ nie bierzemy pod uwagę, że ktoś jeszcze słucha i może on nie wie na przykład, a chciałby sobie usłyszeć, albo może wiemy, tylko wygrywa w nas ta chęć pochwalenia się, że wiemy. Także no, KG Bierut pisze, że on ma lekki stresik. O, i zadzwonił Etam. Cześć Etam.
1: Cześć, mam nadzieję, że cię nie zawiesiłem. Tym razem wyłączyłem tą magiczną funkcję. Zawieś rozmówcę. I masz obraz. Tak. Nie biały, a
0: ale ty mówisz serio, że masz tam w Skype'ie jakąś funkcję zawieś rozmówcę? Coś w tym stylu?
1: No cóż, Chińczycy mają to do siebie, że potrafią wbudowywać różne ciekawe funkcje w sprzęt,
0: wiem, tak, tak.
1: Dlatego, odbezpieczeniu tak zwanego ROTa.
0: Tak, ROT, to też słyszałem funkcji. O tym właśnie, ten ROT, no.
1: To urządzenie, To urządzenie, które mam w rękach, czyli mój słynny Duji, został przeze mnie, że tak powiem, zgwałcony na wszelkie możliwe sposoby, ponieważ staram się dociec, co ci Chińczycy mi ciągle podsyłają, bo pomimo iż poblokowałem nawet tak wspaniałe rzeczy jak bezpieczniackie instalacje tego COVID-a całego, śledzenia, udało mi się to zhakować. I nawet chyba zrobię taki poradnik, jak to robić w systemach od 9 do 11, bo nie ma, bo jest tylko do od 5 do 8 w sieci, chyba że ktoś w międzyczasie już to rozgryzł. Da się, ale przy okazji odkryłem parę innych tutaj dziwnych rzeczy. Na przykład taka śmieszna sprawa, kiedy próbujesz korzystać z, jak to się nazywa fachowo, czytnik linii papilarnych, tak? Chyba tak. No to on wysyła w magiczny sposób jakieś dane. Jak to można sprawdzić w waszych telefonach? Nie wiem, na ile się orientujecie, co to jest Snubdos, nie wiem, jak to się prawidłowo czyta. Jest taka aplikacja, która potrafi dosłownie wszystko pokazać, co się dzieje w systemie. Który plik jest w danym momencie otwierany, co jest wysyłane do, co jest wysyłane od tego pliku. Dosłownie rozbić na części pierwsze cały ruch, który się dzieje w komórce na plikach i na wyjściach zewnętrznym i wewnętrznym. Tak? Ma się tutaj wszystkie. Nawet tutaj te wersje na te nowe urządzenia, bo kiedyś takiego czegoś nie było oczywiście w Amidze, bo w Amidze to się Snubdosy nazywały te programy tego typu. To nie było takich możliwości jak na przykład kamera czy mikrofon, tak? No tutaj są jeszcze wzbogacone te funkcje, no i okazuje się, że tutaj jest bardzo dużo różnych rzeczy. Na przykład można właśnie się spodziewać, że jak zeskanujecie chociaż jeden raz swój odcisk palca, to zostanie on gdzieś przesłany, to znaczy 190 charakterystycznych punktów, bo to jest prawdopodobnie ten algorytm, który właśnie jest wysyłany.
0: Wyświetliło ci się, gdzie to jest wysyłany, ten twój odcisk palca?
1: Nie wiem, właśnie tego nie mogę dociec, bo jeszcze wszystkiego tutaj nie rozgryzłem. Tego jest bardzo dużo naprawdę i o ile nad COVID-iątkiem, czyli nad tą usługą, która nam automatycznie odpala Bluetooth i wymienia się danymi między użytkownikami, którzy się do siebie zbliżą, w sposób podobnież anonimowy dla tych użytkowników, ale to nie jest taki anonimowy, to tutaj nie miałem większego problemu. Chociaż zrobiłem to, mówiąc szczerze, z pewnym, że tak powiem, z pewną taką
0: nieśmiałością, z pewną taką nieśmiałością była taka reklama pod pasek.
1: W międzyczasie, nieśmiałością, no to też jest dobre słowo, bo przyjrzałem się z bliska tym plikom, które są wymieniane. One mają format tak naprawdę tekstowy, znaczy można je otworzyć, to nie jest plik binarny, to jest plik tekstowy, który można otworzyć, tylko tyle, że nie ma rozszerzenia TXT, można otworzyć edytorem i on tam podaje coś, co jest w trybie szesnastkowym, ale można mniemać, że są to jakieś współrzędne.
0: Wiesz co, ja tak strasznie zagmatwane są te informacje, o których mówisz.
1: Dobra, ja
0: nawet jako taki niekoniecznie komputerowy analfabeta, bo trochę też się orientuję, mało z tego rozumiem, więc przypuszczam, że 90% słuchających nas osób, jak ty mówisz teraz, to słyszy tylko takie więcej dopytuję o konkrety, czyli w rezultacie nie udało ci się dojść do tego, gdzie wysyłane są te linie papilarne, więc skąd w ogóle wiesz, że one gdzieś są wysyłane? Miałeś tam napisane, że jest wysyłane, ale nie wiadomo gdzie?
1: Poszedł pakiet, przy czym linie papilarne, które zostały wysłane, były zdarte przy pomocy papieru ściernego, więc nie ma takiej możliwości, żeby to były prawdziwe linie papilarne. Natomiast poszedł pakiet zaraz po zeskanowaniu i była informacja, że jest to urządzenie jako urządzenie skanujące. Tak?
0: Ty masz zdarte linie papilarne papierem ściernym?
1: No zdarłem sobie na okoliczność, no... Krawiec, teraz mam ci tłumaczyć, jak zdobyć paszport bez oddawania odcisków. Chcesz takie rzeczy wiedzieć?
0: Ty jesteś jak jakiś żywcem wyjęty z filmu z Chuckiem Norrisem, cholera jasna.
1: Nie, no bo słuchaj, kiedyś oglądałem Cejrowskiego. A musimy zmienić teraz temat. Oglądałem Cejrowskiego i Cejrowski pokazywał paszport, że mu odciski pobrali, się wkurzał strasznie. No cóż, traktowałem to tak z przymrużeniem oka, bo ja nigdy paszportu nie chciałem mieć. No ale poszedłem kiedyś zdobywać dla młodej i dla starszej konsulizować paszporty i patrzę, a oni kurde, im dam na takie piecząteczki, tak jak to na filmach kryminalnych pokazują, tam i odbijają. I teraz powiąż sobie fakty. Wszystkie komórki są powiązane z systemem INDE, który jest częścią systemu Echelon. I teraz wyobraź sobie, że ty skanujesz palec na swoim telefonie. No to przecież system wie, że ta osoba posiada ten telefon już w tym momencie, tak? Jeżeli to jest wysyłane do bazy centralnej. Prawdopodobnie NSA. Welcome NSA, chłopaki. Hi, hi. Nie znam angielskiego za dobrze, ale sobie przetłumaczą. No, w każdym razie to jest oczywiste, to jest po prostu oczywiste. No, potrzeba będzie się ze mną kłócił, że jest bezpieczna enklawa i tam dalej. Słuchajcie potrzeby, jak nie chcecie słuchać starszego, no. Tak jest, no po prostu, no nie czarujmy się, że tak jest. Jeżeli ja widzę zrzuty z kamerek w Chinach, gdzie są osoby pokazane i takie są nad nimi jak gdyby, jak to by nazwać, ikonki, gdzie jest pokazany jej wzrost, wiek, nazwisko, czy tak mniemam, bo to krzaczkami chińskimi jest napisane, nie? I to jest niby z monitoringu CCD na ulicach, no to co dopiero, jeżeli tutaj bezpośrednio, że tak powiem, ten... Ja odłączyłem urządzenie, odlutowałem urządzenie skanowania linii papilarnych, odlutowałem też przednią kamerę, nie ma w tym, jest tylko tylna kamera. Także nie ten... Kurde, co więcej, powiem ci... No. No dobra, teraz ty mów, bo ja już się nagadałem.
0: Jak koleżanki Karoliny przychodzą, a ty tam akurat przerabiasz urządzenie, masz ten i ściągasz sobie linie papilarne papierem ściernym i tam hakujesz telefony, może myślą, że ty jesteś jakiś szpieg na przykład.
1: I, no. Za dużo powiedziane, słuchaj. Etam cigar. Hakujesz, wiesz co, powiem ci tak. Gwarantuję ci, że firmy, które robią, gwarantuję ci, znaczy ja nie mam żadnej pewności, w ogóle nie mam pojęcia o tym, tak, ale gwarantuję ci na nosa, że firmy, które montują te urządzenia, to one nie robią tych urządzeń typu czytnik, kamerka, mikrofon i tak dalej, nie robią tych urządzeń, żeby się tego nie dało odłączyć. Bo 99,99% ludności w ogóle tego nie rozkręca, tak. Natomiast jak uszkodzić czytnik linii papilarnych? Chcesz wiedzieć, jak to zrobić? No, bez specjalnego tego? Skierować na niego strumień hot air. Hot air to jest taka, nazwijmy to, lutownica powietrzna. I jest po czytniku linii papilarnych. Koniec. On sam się odlutuje. Już nie będzie działał.
0: Czyli pamiętajcie, macie nowy telefon, to trzeba go zrutować, czyli przerobić, wgrać inny BIOS. Za pomocą tego podgrzewacza z ciepłym strumieniem powietrza usunąć czytnik linii papilarnych, następnie zalepić kamerkę. To po takich operacjach telefon to taki trochę do śmietnika się robi. No, nie jest tajemnicą, że kiedyś dostałem od ciebie fantastyczny prezent. Cały karton sprzętu, gdzie były różne fajne rzeczy. Między innymi był tablet, który był zrutowany właśnie, przerobiony. No i to ma swoje wady, bo niestety nie da się na przykład wejść na Google Store, gdzie jest 90% aplikacji, się stamtąd ściąga na Androida, więc troszeczkę to rutowanie może niestety nam, no ma też i minusy swoje, nie?
1: Tak, przyznaję, ten krawiec dostał ode mnie tablet. Nawet on jest nawet całkiem fajny, bo jest aluminiowy i taki, pamiętam, że on był cieniutki i ma to Gorilla Glass, ma tą pierwszą generację. Ale to był tablet, który podlegał eksperymentom. On był stosunkowo niedrogi, z tego co pamiętam, i ja pamiętam, że na nim eksperymenty robiłem, dlatego on jest w takim świetnym stanie, że on po prostu jest uszanowany, ale rzeczywiście robiłem na nim eksperymenty. To jest jeden z pierwszych tabletów, bo pierwsze to były manty. W ogóle pierwszą to uszkodziłem i oddałem do sklepu, zaraz powiedziałem, że tak było, ale, Na tym też robiłem eksperymenta różne. Natomiast nie masz tam podsłuchu, także spokojnie, możesz z niego korzystać. Bo umiem też założyć podsłuch na takim urządzeniu.
0: Czyli tam mnie nie podgląda pod prysznicem.
1: No nie. Nie, to już to jeszcze nie było na tym etapie, bo to było już ładnych parę lat temu, tak. Zgadza się. Natomiast nie chodzi mi o podsłuch tego typu, że ty tam pod prysznicem. Nie, do takiego tabletu można wmontować, a właściwie zainstalować aplikację pod rutem, która, jeżeli będzie leżał tablet, no nie wiem, ile to może być, 3 metry od klawiatury, bym ci mógł zczytywać wszystkie przyciski, które wciskasz na klawiaturze swojej. Niezależnie, czy masz bezprzewodową, czy nieprzewodową.
0: Doktor Pajchiwo pisze, Etam to prawnik, polityk, programista, haker, fizyk, działacz społeczny, speaker radiowy, grafik. No, ja bym dodał jeszcze mistrz sztuk walki, kucharz, specjalista od kolejnictwa, specjalista od sieci bezprzewodowych, no bo budowałeś i szyny, i zajmowałeś się sieciami,
1: ręcznie,
0: jeszcze mało kto miał,
1: jak tak
0: jeszcze
1: jest.
0: Mało kto miał te rzeczy. No, znaczy, słuchajcie, wiecie, że ja jestem śmieszek i tak się lubię z każdego tu trochę sobie podworować, żeby coś się działo na antenie, ale tak naprawdę gdyby tak Etama w zupełnie nowym towarzystwie przedstawić, bez tych wszystkich naszych tutaj memów i tak dalej, to może by ludzie powiedzieli, wow, nie? Facet ma niezłe doświadczenia. A to, że czasami się z czymś tam myli, że przyłapiecie go na jakieś nieścisłości, to ja bym się tak, kurczę, tak nie dyskredytował całkiem Etama. Jest to człowiek, który
1: no
0: sporo wiedzy
1: ciekawej. Sam się ostatnio z kolejnictwa, to się aż zdziwiłem, się zdyskredytowałem, ale się poprawiłem wczoraj. Otóż rozstaw torów w Rosji to nie jest 1524, a 1520 mm mierzone 14 mm po wewnętrznej stronie toków szynowych.
0: Jeszcze hodowca gołębi jest tutaj. Jak tam gołąb?
1: To się same się zagnieździły, no ale, ale właściwie można by było tak powiedzieć.
0: Także człowiek renesansu, można powiedzieć.
1: Znaczy wiesz, słuchaj, jeżeli mi ktoś już będzie tutaj tak dokuczał jakimiś komentarzami, że o tak, akurat tory żeś montował, to ja mu kurwa wrzucę film na Streamable i sobie zobaczy mnie. Tego nie wiem, czy mnie poznacie, bo jestem tam dużo chudszy niż teraz. Ale myślę, że po wąsach i zaroście poznacie. Mam sfilmowane, jak w 90 roku kładę tory. Jeszcze wtedy się ręcznie kładło, bo w 92 już były pociągi zmechanizowane. Już się ręcznie tego nie zakręcało. Stopki, sprężynki i śruby stopowej. Bo takie było mocowanie. Teraz są inne mocowania, już pozmieniali.
0: Murarz, tynkarz usuwa ciąże, krawaty wiąże. Tak pisze KGB Rut.
1: Nie,
0: i kolekcjoner reklamówek też się pojawił. No.
1: Akurat w murarstwie i takich domowych tych, to tak za bardzo nie jestem. Po prostu jestem już zbyt mało gibki, żeby się tam gdzieś dostać. Przed hydraulikę to ja już tylko na hydraulika mogę zrobić. Chyba, że jest dobry dostęp do wszystkich wężyków i tak dalej. Próbowałem w kuchni, no zrezygnowałem, będę musiał ze 200 wyłożyć, że mi tu facet poprzekręcał wężyki nowe. No niestety, no człowiek
0: browarnik
1: z wiekiem warcieje.
0: No ten browarnik, jeszcze, bo ważyłeś piwo chyba.
1: Tak, ale raz tylko, właściwie to dwa, bo raz to nie wyszło, poszło wieczko od wiaderka i się utleniło, no już nie mogłem ryzykować, że się sąsiedzi potrują. A za drugim razem dopiero rozlałem do takiego, jak to się nazywa, nie gąsior, to mają taki baniak, no takich baniak jak na wino, coś w tym rodzaju, tyle że 20 chyba 3-5-litrowy, jakoś tak, i na niego się nakręca taką nasadkę i nabój z gazem, taki jak do pistoletów gazowych, jak w syfonach kiedyś były, i psyk, i ma się zagazowane elegancko, nakrętka albo korek na to i możecie iść i sąsiadom na ławeczce rozdać, a będziecie mieć poważanie wśród sąsiadów, że poczęstował. Tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. Wziąć ze sobą kubeczki jednorazowe, od razu tak kupić. Nie są drogie, tam za 5 zł można kupić chyba 20 sztuk. I napić się z nimi. żeby nie było, że wy im dajecie i otrujecie, że coś, nie? Trzeba pokazać, że sam biatot też pije, nie?
0: No jakbyś tak wytruł z sąsiadów, to jeszcze miałbyś skilla zabójca.
1: No. Także asasyn. Zawsze trzeba pokazać i nie, że ja to też tutaj, żeby było zaufanie pełne. Także wtedy się napiłem trochę i powiem szczerze, że za mocno doprawiłem spirytusem, bo to było dobre 15%. Po takim kubeczku, jak kiedyś były takie za komuny kubeczki plastikowe, bo takie kupiłem najtańsze, to ten po 2,50 za 10 sztuk, to ten, to po prostu pijany byłem, nie? No. A oni mówią, sąsiad, kurde, kiedy my to wypijemy? Jejku, tyle, taki baniak. A mnie minęło jakieś 30 minut, puka do mnie już pusty baniak przyniósł, nie?
0: Chcieli jeszcze. A naszym się zupełnie nie znasz. W czym w ogóle jesteś cienki bolek, nie masz pojęcia i byś w ogóle się w tym temacie nie wypowiadał, bo się nie znasz.
1: Na przykład nie chciałbym robić tych nowszych rodzajów korków elektryki, bo tam jest taka szyna i są, one są na pewno proste, to jakby mi ktoś pokazał, to bym się szybko nauczył, ale za cholerę kupiłem, miałem tutaj elektryka zawołać, bo mi się jeden spalił, za cholerę tego sam nie umiem wymienić, nie wiem, to jest tak jakiś na zatrzask, ale to trzeba umieć po prostu przyłożyć, jest tak jak z kartridżem w drukarce, trzeba pod odpowiednim kątem i zatrzasnąć, i podejrzewam, że tak samo tutaj to wygląda, na czym się jeszcze nie znam.
0: Tak próbuję twoje słabe punkty jakieś znaleźć, gdybyś się wmieszał w jakąś aferę, za dużo tam hakowałeś, grzebałeś w telefonie chińskim, ściga cię triada, zabójcy z League of Shadows i wiesz, to tak może taką trochę, może nie powinienem zdradzać tutaj i dociekać, ale na pewno masz jakieś słabe punkty, wiesz, które można by wykorzystać, jeśli chcieli, no bo no kurczę, umówmy się, w walce wręcz nie mają z tobą szans, jacyś tam ninja czy coś.
1: Nie no, znaczy, mają znaczy, szansę właśnie. Nawet nie wiem, mają pewną przewagę, bym powiedział.
0: No nie wiem, natomiast, bo jak już złapiesz, to
1: natomiast
0: już
1: nie,
0: nie
1: no wiesz, to już tak to wchodzimy w tą, wchodzimy w science fiction, no bo kiedyś słyszałem coś takiego i to nie jest żart. Zacząłem szukać na elektrodzie, no bo to jest taki serwis dla majsterkowiczów klepków elektrycznych. Zacząłem szukać sposobów zmiany numeru e-mail, bo jak wiadomo, jak zmienimy kartę, tak, powiedzmy, że zmienimy kartę z polskich faszystowskich kart, które są rejestrowane na kartę, która jest nierejestrowana, możesz ją używać bez rejestracji, podawania swoich identyfikatorów i tak dalej, czyli tak jak było normalnie jeszcze parę lat temu w Polsce, no to mimo to, że zmienisz tą kartę, a telefon wcześniej miał kartę zarejestrowaną, no to nadal system ci identyfikuje po systemie e-mail, tak? Po numerze e-mail. To jest taki Mac, jak gdyby karty, chociaż nie do końca, bo karta sieciowa też ma swojego Maca w komórce, czy w tablecie, który ewentualnie ma dodatkowo moduł GSM. No i okazuje się, że zmiana numeru e-mail jest w Polsce prawnie zakazana. To jest ciekawa sprawa.
0: No ja nie wiem, o co chodzi.
1: No widzisz, nie wiedziałeś o tym i wy wszyscy nie wiedzieliście. Dlatego ja akurat się powstrzymałem, aczkolwiek to już mogę powiedzieć, bo się przedawniło kiedyś, dawno temu, kiedy miałem w rękach pierwszego, zresztą do dziś leży w szufladzie, super telefon, czyli Motorola A925, jeden z pierwszych palmfonów dostępnych w Polsce. Nie smartfonów, a palmfonów. Chociaż można było paluchem obsługiwać też. Generalnie palmfon od smartfona różni się tym, że ekran dotykowy jest stylusem, czyli takim piórkiem, które jest wbudowane w telefon.
0: Palmtop, a nie palmfon.
1: Palmfon. Palmtop nie miał modułu telefonicznego, aha, a ten miał moduł telefoniczny i moduł GPS.
0: Palmfon.
1: I miał już 3G w 2003 roku. Model A925 firmy Motorola. I tam zdobyłem aplikację, która pozwalała zewnętrznie, ponieważ on się komunikował z komputerem albo przez złącze RS-232C w wersji takiej dziewięciostykowej, albo przez IRD, czyli przez Infrared Remote Control, przez podczerwień. I była aplikacja, która pozwalała zmienić wszystko, co operator w to wrzucił, a ten operator nazywał się 3, była taka trójka. On dzisiaj chyba popularny w Wielkiej Brytanii, z tego co wiem. Ja miałem akurat ze Skandynawii ten telefon sprowadzony i tam zmieniłem wszystko, łącznie z wyglądem tych operatorskich aplikacji, które były na menu głównym. Tam zresztą był system, który był trudniejszy do konfiguracji niż Android, bo to był Symbian UIQ wersja 2 akurat w tamtym przypadku, czy tam 2.1, już nie pamiętam. No i też między innymi była zmiana numeru e-mail. Dostępna software'owo, to nie trzeba było tam jakiejś super kombinacji zrobić, nie? Ale teraz właśnie czytałem niedawno na Elektrodzie, że zmiana numeru e-mail jest obarczona jakimś tam prawem, że mimo, że masz własny telefon, to nie wolno ci tego robić. To jest nonsensem oczywiście, no bo jeżeli masz przedmiot, to masz prawo robić z nim co chcesz, nie? Moim zdaniem. To jest tak jakby na przykład, no nie wiem, zabronili ci dorabiać kluczy do własnego zamka, nie? Na tej zasadzie. To jest nonsens logiczny i jestem w trakcie szukania, otworzyłem wątek na forum, czy jest to rzeczywiście prawda i żeby mi odesłali do odpowiedniego artykułu, bo jeśli tak jest, no to jest coś z tym nie tak i coś trzeba z tym zrobić, trzeba to zgłosić gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie, ale...
0: Trochę tak nudą wieje. Myślałem, że jakieś ciekawsze tematy. Strasznie hermetyczne.
1: Właśnie dlatego to robię.
0: Elektronika tu przerobiłem, przelutowałem, protokoły, szyfrowanie. Wiesz, myślę, że tak ludzie mogą trochę przysypiać. Sorry, że tak mówię, ale to, nawet mnie to
1: nie ciekawi. Ale dobrze,
0: ciekawie.
1: Że tak mówisz, no bo widzisz, teraz właśnie stawiam cię w sytuacji, wpędzasz w jakiej postawiłem dzisiaj debiutującego z Australii Jacka, no bo zaczęliśmy gadać o kwestiach związanych z 5G, gdzie nie zgadzam się z nim i co więcej wiem, to jest jedna z tych rzadkich sytuacji, gdzie wiem na 100%, że mam rację. No to jest słowo doktora przeciwko słowowi doktora, krótko mówiąc nauk ścisłych. Natomiast wiem, że mam rację, bo mam jeszcze troszeczkę inną wiedzę związaną z kolejnictwem. I ja wprawdzie rozumiem jego argumenty, natomiast jest jego myślenie, Jacku, sorry, jest obarczone błędem, o tym mówiłem, jest obarczone tym błędem, że skoro tak, jak mówiłeś, i to dotyczy rzeczywiście kolei spalinowych, to niech sobie robią wzdłuż linii tych kolei, robią zdalne sterowanie. Nie ma żadnego problemu. Kiedyś radzili sobie przy pomocy prętów, które były nastawnicze, i nastawiali naprętami o długości kilometra rozjazdy. Nie było problemu.
0: Kolejnictwo,
1: nie
0: mój ulubiony temacik.
1: Nie ma do żadnych pociągów.
0: Mój ulubiony temacik, kolejnictwo. Mógłbym słuchać bez końca po prostu o tych szynach, o tych nastawnicach, o tych zwrotnicach. No, to aż się zasłuchałem. Kurczę, blade.
1: Zarzuć w takim razie jakiś fajny temat, ciekawy. A właśnie, sprawdziłeś, w ogóle jestem ciekaw, jak słuchacze poważnie podchodzą do audycji. Czy ktoś sprawdził, jaka jest najmniejsza produkowana skala kolejek modelarskich, modelarstwa kolejowego na świecie? Ha? Podpowiem, że w roku 2007 wprowadziła to japońska firma. Jaki ma rozstaw szyn? Żeby sobie wyobrazić, jakie to są maleństwa. Kolejeczki, które mają własny napęd.
0: Takie, że musisz pod mikroskopem elektronowym patrzeć i wtedy dopiero widzisz te różne tam szyny, te pociągi takie malutkie, atomowe, wielkości atomu jeżdżą. To japońscy naukowcy zrobili takie nano pociągi.
1: Nie, ale ja mówię o takiej skali sprzedawanej w sklepie. To jest skala T. Dobra, nie będę trzymał was w niepewności. Ja wiem, że tam wszyscy już się niecierpliwią, co to jest. To jest skala T. Ona ma teraz chyba też drugą nazwę, ZGT, jeżeli się nie mylę. Jest to skala 1 do 480. I rozstaw szyn takiego modelika to jest 2,9 mm, sobie wyobraź. Dla porównania H0 miało 16,5 mm, a TT-tka 12 mm. A tu masz 2,7 mm rozstaw szyn. Skali T. I modelik jest taki, jakbyś ołówek wziął, to skład pociągu to jest taki ołówek, jakbyś go położył na ołóweczek taki dosłownie. Na paluszku, na opuszku palca masz lokomotywkę, nie?
0: Szok. A wiesz co, jak ja miałbym zaproponować jakiś temat. Lubię eksperymenty, jak wiecie, przeróżne eksperymenty radiowe. I pomyślałem, że moglibyśmy dzisiaj zrobić taką audycję, gdzie każdy by był mitomanem i opowiadałby jakieś totalne farmazony, wiesz, na swój temat, na temat innych. Po prostu wszyscy byśmy bajerowali przez całą audycję i opowiadali różne niestworzone historie, niekoniecznie mające cokolwiek wspólnego z prawdą. Czy potrafiłbyś coś w ten sposób powiedzieć?
1: Potrafiłbym, ale właśnie mi jakiś zwierz wleciał, wiesz, takie chrząszcze, chrabąszcze tutaj ogrom miast latają. Mam już kilka zwłok na balkonie i gdzieś się chyba dostał. No tak, dostał się, już widzę, muszę go trzepnąć kapciem, czekaj. Będziecie świadkami.
0: Kapeć zagłady. Jak jest kapeć po angielsku? Zobaczymy. Kapeć. Tłumacz Google. Kurczę, tłumacz Google to jest naprawdę świetna sprawa. Sleeper. Sleeper. Sleeper of Doom. O, etam.
1: Dobra, ubity.
0: Etam Sleeper of Doom. Kapeć zagłady. Wylądował na
1: no i teraz zgadnij, jakiego owada ubiłem największego, jest tak na wielkość.
0: Ja ci mogę powiedzieć, jakiego ja ubiłem największego. Słuchaj, idę sobie kiedyś, a to, i tak przechodzę sobie na pasach, jak zwykle w słuchawkach, na uszach i nie zauważyłem ciężarówki. I wiesz, i ona chciała mnie ominąć, walnęła w latarnię, jakaś taka zielona substancja się wylała i potem takie wielkie robaki dwumetrowe były i takiego ubiłem, zabiłem go ciosem w wibrującej pięści. To tak a propos trochę tematu, audycja mitoman dzisiaj jest, to wam opowiadam, niestworzone historie na swój temat. I przechodził Lech Wałęsa, słuchaj, nawet miał złamaną rękę.
1: No. Mitomania, ale autentyczna z redakcji. Kiedyś jak byłem po godzinach, siedziała tam jedna dziewczyna, bidulka, po godzinach wpisywała artykuły do komputera i nagle wleciał robak. Właściwie trudno to nazwać robakiem, bo to bardziej przypominało miniaturowy helikopter. No i ona woła mnie. Przybyłem z pomocą, znaczy jeszcze nie wiedziałem, że chodziło o pomoc. Patrzę, a to kurde, nic innego jak ten, jak się nazywają te duże osy takie latające, no. Kurde, zapomniałem nazwę tego. Szerszeń, ale taki zajebisty
0: szerszeń. To taka duża osa, no tak.
1: No taki 12-centymetrowy, dobrze. No naprawdę gigant on był. Bzyczał groźnie, w ogóle... Do tego zwierza to mi nawet nie było smacznie podchodzić. Ona mówi do mnie taki tekst. No trudno, jesteś mężczyzną, pokaż co potrafisz. Tylko jest jeden problem, wiesz, ze szerszeniami. To powiem autentyk dla wszystkich. Nie podchodźcie zbyt blisko szerszenia bez okularów, bo szerszenie plują jadem i są w stanie was, tak jak gaz łzawiący, na pewien czas pozbawić wzroku, nie? Ja na szczęście miałem gogle, to znaczy okulary takie do komputera, założyłem je sobie. Na rękę, jak to bohater, założyłem rękawicę bokserską, to znaczy takie pudło, karton od gazet, czy tam od czegoś, w co to pakowali. Jak przyładowałem mu z pięści, to go rozplaskałem na szybie.
0: No proszę. To było. No szerszenia nie tak łatwo zabić, to jest twardziel. To nie tak jak jakaś mucha, czy tam nawet osa. No i taki szerszeń wielokrotnie może cię dźgać żądłem, bo osa jak cię urządli, to żądło zostaje, nie? I
1: no, szerszeń nie oddaje odwłoku. A wiesz, dlaczego osa zostawia ten? Bo ona ma pompkę taką. Jest taka, nawet w medycynie jest taka dziedzina, gdzie hodują specjalne pszczoły na niemiodne, ale właśnie na ten jad taki, który różne takie miejscowe, nazwijmy to dermatologiczne rzeczy, potrafi leczyć. I specjalnie ten odwłok nadstawiają nad rękę, na przykład jeżeli tam gdzieś jest jakiś problem. I on, ten pan pokazał to w powiększeniu na Discovery, odłączył, jak gdyby oderwał ten osa, od razu nieżywa, A ta pompka z tą igłą tak sobie pompowała. Wiem, bo miałem taką pompkę i to sobie wyobraź, 5 cm od tętnicy szyjnej, kiedy stałem koło świetnika kiedyś i osa wleciała mi za kołnierz. I mnie upierdzieliła.
0: Cześć Radku.
2: Witajcie.
1: Cześć, o, ktoś wreszcie, to ja tutaj sobie gadam jakby nigdy nic, nie patrzę na ruch na drodze, a tu
0: no, są...
2: Edom, korzystając z tego, że jesteś rozpędzony, no to mam do ciebie pytania, bo z tego, co zauważyłem, to wiesz chyba wszystko. A internety nawet tego nie wiedzą. Rozpierdzielił mi się telefon i mam taką sytuację, że się włącza i się wyłącza, włącza i się wyłącza, nie ładuje się i dochodzi tylko do menu Xiaomi. No i jak to naprawić, powiedz mi, mędrczce ze Szczecina?
1: Masz baterię osadzoną na stałe, czy baterię, która jest wyjmowana?
2: Na stałe klejony. Wyjmowałem ją w sensie, żeby
1: nic,
2: zobaczyć.
1: No to nic nie za bardzo zrobisz. Swoją jak drogą przy okazji...
2: Jak to nie zrobisz? Słuchaj. Rozkleiłem go wczoraj, odpiąłem baterię i na samej ładowarce się uruchamia, więc prosta metoda, zepsuta bateria, tak?
1: No dokładnie, no więc ja chciałem ci to...
2: Ale mówisz już, że nic nie zrobię.
1: Że musisz zdobyć takie ogniwo. Jest tylko jeden problem. Te baterie są celowo tak... Bo wy myślicie, że baterie są niewyjmowane dlatego, że są telefony takie cieniutkie. Nieprawda. Baterie są niewyjmowane po to tylko, że telefon nawet wyłączony fizycznie przez opcję wyłącz nadal was podsłuchuje. Dlatego właśnie baterie, bo ludzie wyciągali baterie i wtedy już nie było prądu, nie? Chociaż Nokia była podejrzewana o to i nawet rozkręcali, taki film widziałem kiedyś, rozkręcali ją, miała kondensator z miniaturową bateryjką na płycie głównej lutowane, żeby jednak ten impuls...
0: Wiecie co, panowie? Zaczynam czuć taki lekki wkurw, bo do jednego nudziarza gadającego mi o technologii od 40 minut dołączył drugi i się pyta, jak ma telefon swój naprawić.
2: To było za dużo. Takie pytanie,
0: wiecie,
2: żeby,
0: radio to nie
2: sprawdzi
0: jest
2: się tam,
0: domofon.
2: Czy naprawdę na każdy temat się potrafi wypowiedzieć. To już ludzie, nie wiem, czy czytasz czat, ale ludzie już są naprawdę ręce załamują.
0: Ja też zaczynam załamywać, więc ja chyba was rozłączę.
1: Jeżeli to jest
0: panowie.
1: Prawdziwy problem, to ja ci już tłumaczę.
0: Coś na koniec.
2: Nie musisz mi, ja ten problem sam rozwiązałem. Chciałem tylko zobaczyć, czy ty wiesz.
0: Ja nie chcę już tego słuchać. Dobra, panowie, okay, rozłączam, trzymajcie się, cześć. Cześć,
1: to
0: ja
1: już
0: pamiętam.
1: Koniec?
0: Tak, nie jestem usatysfakcjonowany twoim telefonem. Zanudziłeś mnie na śmierć, aż mi zwieracz spuch. Po prostu od tych gadek o częściach, o technologii, o elektronice.
1: Zdałem
0: to jest
1: jeszcze jedną
0: nudne
1: szansę, coś ciekawego powiem.
0: Nawet zaproponowałem temat, żebyś coś pozmyślał, jakieś ciekawe historie, to też zacząłeś znowu o telefonach. Ja nie mogę, jesteś niereformowalny po prostu, Etam, wiesz, naprawdę.
1: To teraz widzisz, czy
0: słuchacze
1: musiał
0: marudzą
1: zmierzyć się dzisiaj Jacek po prostu.
0: Słuchacze marudzą, wiesz, są tutaj ten, już słuchalność spada, nie spada w sumie, to wzrasta, ale zaraz zacznie spadać, bo nie wiem, jaka jest wytrzymałość tutaj ludzi. No,
1: pogadajmy coś o kobietach w takim razie, bo mam dzisiaj fazę po prostu, żeby o czymś pogadać i z kimś takim zaprzyjaźnionym ze mną, to mnie nie zrzuci, albo nie powie, że się poddaje i koniec radia.
0: Dobra,
1: to odebrałem trochę do siebie, że Enki zamyka radio przeze mnie.
0: No to może czas wyciągnąć wnioski. Może po prostu ty masz taką moc, takiego skilla, że zanudzasz ludzi i wtedy z nich tak siły odpływają po prostu. Może jesteś, powiedzmy sobie to wprost, może jesteś nudziarzem po prostu. O, przepraszam, bo donacik przyszedł. O, jednak działają.
3: Donate testowy, 5 zł.
0: Wacek. No widzisz, Wacek, działają chyba. Działają. Dziękuję bardzo za piątaczka. Piątka dla ciebie też. No dobra, Etam, to ostatnia szansa. Jak nie zainteresujesz mnie i słuchaczy przede wszystkim swoją opowieścią teraz, to kończymy i do usłyszenia będzie.
1: No dobra, no to co sądzicie? Słuchajcie, poczytam czata, czytam tylko na radiu czata, szczerze mówiąc. Mi się lepiej powiększa niż na YouTubie. Powiedzcie mi, co sądzicie o tym, jak potoczą się losy od września? Czy będziemy mieli blackout, czy jak oni to tam teraz nazywają tak ładnie, czy po prostu normalnie pójdziemy do szkół, do pracy i na studia, bo mnie to bardzo interesuje, szczerze mówiąc, bo jak wiecie, moja młoda będzie, planuje iść na studia i to będzie bardzo ciekawe. Ciekawe miesiące się zbliżają. I jeszcze jedno takie pytanie do was. Czy jeśli zostanie wprowadzony w Polsce obowiązek szczepień, to się szczepicie?
0: No dobra, to może ktoś odpowie na te pytania ciekawe. No to cóż, Etam, może się jeszcze usłyszymy później, jak wrócisz z czymś ciekawym, to trzymaj się. Cześć. Hej.
1: A ja czekam na wasze odpowiedzi.
0: Dobra, hej. Etama to w sumie dobrze by było tak na koniec odbierać, jak już tak człowiek przysypia, to tak taki środek nasenny. Ale coś w tym jest. Ja się też czuję taki wypompowany, bo troszkę tymi tematami komórkowymi. No, nie wiem, co tu robić teraz. Zaczynam rozumieć NG-go. Najlepsze telefony na początek to by były takie, gdzie ktoś by podrzucił jakieś naprawdę ciekawe, nowe tematy, jakąś dyskusję tutaj wywołał. Etam to komórczak, no. Pozdrawiamy fanów Dragon Balla. No tak rozruszał, że zaczynam mieć zaniki świadomości i nie wiem, gdzie jestem i co ja tu robię. Czy mogę coś powiedzieć?

0: się ucieszą z takiego, z takiej rozpiski, że będą jakieś konkrety. No i tyle. Dawać Zbawiciela jest tutaj. No dobra, to dajemy Zbawiciela w takim razie. Może on mnie trochę jakoś rozrusza, może on mnie jakoś rozrusza, może Zbawiciel dokona cudu i sprawi, że się ożywię, nabiorę werwy i chęci do prowadzenia, bo naprawdę Etam jest trochę takim wampirem, no po prostu no tak mnie zanudził, że mam teraz wykałaczki, tak, które podtrzymują powieki. Witam cię, Kunradzie.
1: Witaj, krawiec, witajcie, słuchacze. Ja być może spróbowałbym podjąć się roli, żeby cię odciążyć i być głosem ludu, takim, jak to się mówi, speakerem, trybunem ludowym i przeciwstawić się frakcji Etama i skrytykować Etama, ponieważ słuchałem też audycji Jaska z Australii i tam było podobne zachowanie Etama i chciałem to skrytykować, jeśli mogę.
0: Śmiało. Ja tylko dodam, my się tutaj w radio nie boimy mówić o tym, co myślimy na temat kogoś tutaj z naszego. Etam jest osobą publiczną i tak samo jak Zenon ostatnio, musi też być gotowy na krytykę. No sorry, ale są wśród nas tacy i Kunrad też. Kunrad też jest osobą publiczną w sumie, więc też musi być gotowy na krytykę.
1: No, krytykując Etama, dodatkowo Jana Matejko po wczorajszej audycji, bo mnie też oburzał Jan Matejko i będę krytykować sam siebie. Ja też będę dążyć do tego, żeby się poprawić i tych błędów unikać. A tak mi teraz przyszło na myśl, że może by po prostu powrócić do audycji, jak to się mówi, autorskiej, takiej prowadzonej, czyli że Etam może mówić o tym, o co ty go zapytasz. Tak? Czyli jeżeli ty go nie zapytasz o coś, to on nie mówi o tym. A wracając do tego głównego, po prostu Etam i wczoraj Jan Matejko mają, ja to zauważyłem i to mówię teraz wprost, bo to jest już potwierdzone
2: nie
1: info.
2: Nie mam żadnej treści, po prostu cieszę się, że
1: wielostopniowej, rozwlekłej poboczności, schodzenia, podawania przykładów i nie wracania do głównego wątku, tylko dawania w tym przykładzie przykładu do przykładu. No bo wiecie, to było tak, że wtedy, no a najgorzej z tą cywilizacją edukowali Spartanie. A Spartanie, słuchajcie, to byli takie łobuzy. I tam wtedy była taka bitwa. I w trakcie tej bitwy, słuchajcie, lał deszcz. A skąd ten deszcz? No bo ten deszcz wtedy był taki, jak to się mówi, front atmosferyczny. A wtedy nie, rozumiesz, wielostopniowe pokłady dygresji. A nawet jak nie przechodzi do następnego pokładu dygresji, to rozbija ogromny obóz w tej dygresji. Omawia wszystkie szczegóły, tak jak Etam u Jacka z Australii. Zaczął omawiać no detale, prawie jak trzeba zasilać maszty 5D, tam którym kabelkiem, który kolor. Oczywiście ja przesadzam, ale to chodzi o pokazanie samego problemu. Także Etamie i Janie Matejko i wszyscy inni proponuję, abyśmy, jeżeli to nie jest nasza własna audycja, autorska, typu zapraszamy do audycji w nocy, radio prowadzi Etam, tak? Jeżeli to jest audycja, w której jesteśmy gośćmi u Potrzeby, Krawca, kogokolwiek, Błażeja, wchodzimy, zadajemy krótkie pytanie i resztę prowadzi prowadzący, Błażej Krew. A my mówimy tylko krótko, słuchajcie, jest spory problem z tym 5G. Tam są problemy z zasilaniem. Kropka. Jak prowadzący będzie chciał wiedzieć, jakie to są problemy z zasilaniem albo z przepustowością danych, to zapyta, bo on prowadzi audycję. I w tym momencie można robić wszystko. Można rozciągnąć udział Etama na 5 godzin, a można to skrócić do 5 minut. Wtedy prowadzący nie jest stawiany w takiej trudnej sytuacji, właściwie, że trudno mu wyprosić, a trudno... Wiecie, jak to jest.
0: Czasem to trudno przerwać komuś, bo jak zaczyna mówić, to autentycznie mierzyłem zegarkiem. Najdłuższe wypowiedzi to pół godziny ktoś gada. Myślę, że no Etam się nauczył i tak mówić.
1: 37 minut.

0: Etam się i tak nauczył mówić troszkę bardziej zwięźle, bo kiedyś to było tak, że jak zaczynał mówić, to praktycznie mówił w nieskończoność. Tak. Mógł mówić w nieskończoność i nigdy się nie zatrzymywał, bo nawet jak skończył to, co jakiś temat, który chciał poruszyć, to płynnie przechodził do następnego, potem do następnego, pięć dygresji.
1: Wielopoziomowe dygresje. I nie wiadomo, czy to jest jeszcze dygresja, czy już nowy temat.
0: I to się ciężko z kimś takim czasem rozmawia, bo ktoś jak zrobi tyle tych dygresji i poruszy tyle wątków, to potem nie wiadomo, na co w ogóle odpowiedzieć, nie? Do czego się ustosunkować. I to jest trochę taki radiowy egoizm, ponieważ ktoś, kto przychodzi na przykład, po pierwsze, dzwoni, bo mu się nudzi, na przykład, nie ma sobie co robić, chętnie by sobie z kimś pogawędził. No to sobie wciskam połącz, dzwonię sobie do Krawca. I sobie zaczynam gadać. I gadam, bo mam ochotę sobie do ludzi pogadać. Ostatnio wychwyciłem, że niektórzy mają taki dziwny zwyczaj, że jak zobaczą, że ktoś nowy się dołączył akurat do rozmowy, to zaczynają elaboracik swój. I ten elaborat się ciągnie w nieskończoność, tak jakby nie chcieli dopuścić tego nowego, co przyszedł w ogóle do głosu, nie? To jest też dobre.
1: Ale co do Etama i to znaczy nie jestem z takim super stałym słuchaczem Enkiego, więc dokładnie nie wiem, jak tam jest, bo tam się chyba, na przykład raz słuchałem to też, Enki włączył audycję i mówi, no i dałoby się słuchać tego Enkiego. Nagle pach, Ewa Lipka. I no, co tam słychać, wiesz. I jakie to jest, zamieniła się audycja w rozmowę przy herbacie po prostu, nie? I to samo robi właśnie w nocnym radio Etam, tak? Krawiec zaczyna audycję i dałoby się tego słuchać. No, Krawiec mówi, zmęczony jestem, nie mam tematu, ale dałoby się tego słuchać. Można coś... I nagle Etam się włącza i tak jakby sugeruje, że Krawca się nie da słuchać, że tutaj Etam z odsieczą przybył i zacznie coś mówić, bo Krawiec właściwie nie potrafi prowadzić audycji. Wydaje mi się, że tak nie jest, że Krawiec by sobie poradził, można wejść, podrzucić temat, wyłączyć się i czekać się, jak to się rozwinie. Także Etamie, nie wkraczaj z odsieczą w pierwszej pół godziny audycji, póki ta odsiecz jeszcze nie jest potrzebna.
0: No, w sumie, no wiesz, czekałem trochę na telefony, bo jak mówię, dzisiaj absolutnie nic do powiedzenia za bardzo nie mam, staram się jakoś tam ratować resztkami sił tą audycję, proponować jakieś dziwne eksperymenty w stylu, że wszyscy dzwonimy i opowiadamy niestworzone historie, czy na swój temat, czy na temat innych, no po prostu fantazjujemy sobie i mitomańskie swoje jakieś ciągoty tutaj realizujemy. Czy ty, Konrad, czy ty potrafiłbyś, bo może się okazać zaraz, że nikt tego nie potrafi, że nikt nie potrafi zmyślać nic. Czy ty potrafiłbyś coś nam tutaj nazmyślać?
1: To znaczy jeszcze do Etama. Etamie, nie bez tego po prostu, że tutaj, że cię szkaluję, tylko ja chcę poprawić audycję jakoś. No, to przyświeca mojemu tu gadaniu na twój temat. Chodzi mi o to, że problem z Etamem jest to, że ty potrzebujesz tematu, wchodzi Etam i nie chce zejść. I on blokuje, ja bym chętnie, on Etam powie coś ciekawego, ja bym chciał dopowiedzieć i nie mogę, bo on zajmuje pierwszą godzinę, czy ileś tam, powinien powiedzieć coś i zejść. I wtedy by się okazało, czy ktoś nowy miałby szansę wejść. A co do tego, wiesz co, no powiedziałeś, no mówmy tu o mitomanach i tak dalej. Ja pomyślałem, o kurczę, audycja już nie dla mnie, no bo ja tu sobie nie poradzę w tej audycji, no. Także...
0: Nie czujesz się na siłach, żeby coś właśnie nazmyślać. O, dziękuję, przepraszam. Staszek znowu donate.
2: Tak, jak byleby zdrowo, było 10 zł.
0: Staszek takie powiedzonko rzucił, byleby zdrowo było. Dziękuję bardzo. No, zdrówko najważniejsze. Czyli co, Konradzie, tak czujesz się na siłach, żeby nam coś tutaj nazmyślać?
1: Nie, właśnie się nie czuję. Ja nie mogę, ja nie mam cechy zmyślania. Ja mogę wam mówić o bogach, zbawicielach, przyszłych królestwach bożych, nie potrafię zmyślać fantastycznych rzeczy. Ja tylko trzymam się w realiach tego świata.
0: No, to widzicie, może się to okazać niezłym wyzwaniem, że zaraz się okaże, że nikt nie potrafi tutaj zmyślać. Ktoś się wcześniej deklarował, że zadzwoni i nas myśla, ale to...
1: Mówię poważnie. rozważałem, że mógłbym zostać jakimś pisarzem beletrystyki i tak dalej, ale po prostu autentycznie nie czuję w sobie talentu do zmyślania, tak? Co nie znaczy, że nie mam kreatywnego umysłu, tylko ja mam umysł kreatywny do tworzenia nowej rzeczywistości. Na razie wydumanej, wymarzonej, ale do zrealizowania. Nie sądzę, żebym się nadawał do tworzenia tych uniwersów fantastycznych, bo ja mam tą cechę Aspergera, że mnie to denerwuje, jak coś jest niezgodne z logiką, wiesz? Jak są jakieś tam nie wiem, Matrixy, jakieś inne Supermeny, to po prostu ja nie oglądam tego, bo mnie bardzo oburza, denerwuje naruszanie tych praw fizyki i tak dalej, tam powiedzmy huśtanie się na nici pająka i tak dalej. Oczywiście tam się tworzą jakieś inne super reguły, że to jest specjalna nić pająka i tak dalej, ale po prostu nie jestem w stanie tego, mój umysł nie jest w stanie tego akceptować, więc odrzucam to. Więc paradoksalnie ja, który twierdzę, że jestem tutaj Zbawicielem, Bogiem, antychristem i tak, nie potrafię zmyślać.
0: No to cóż, Kunradzie, no to chyba pozostaje mi tylko rozłączyć się i czekać na następny telefon.
1: No nie nadaje się do tej audycji.
0: No nie, do tej akurat nie, faktycznie. No to cóż, może później zejdzie temat jednak w inną stronę, tak. To zapraszam.
1: Może się pojawi Jan Matejko albo ktoś inny z narracją wiekopomną, więc na wszystkie tematy, więc się może dołączy. Dobrej nocy,
0: cześć.
1: Miłego weekendu.
0: Hej. Grzesiek się pojawił. Witam, Grześka.
3: Halo, cześć.
0: Halo, cześć.
3: Nie wiem, czy wam wspominałem o mojej przygodzie, bo w Świętokrzyskim znaleźli pradawne podwaliny piramid. I był tam taki facet z takiej spółki, nie mogę wam tego powiedzieć, bo by stracił stanowisko. No i tam przyjechał, miał takie specjalne przyrządy do badania gruntu, takim co się ropę wydobywa, tylko dwa są takie urządzenia na świecie. No i akurat on mnie zawołał, nikt tam nie mógł wejść, tylko ja i zbadaliśmy. No i są cztery krypty. No są w okolicznych miejscach takie sarkofagi, kamienie, piaskowce z Australii, one są sprowadzone, bo badanie węglem K19 wykryło, że tak, to z Australii jest węgiel. Nie umiem zmyślać, nie dałbym rady.
0: No, ale tak ci dobrze szło i tak wiesz, i poddałeś się. To tak,
3: nie
0: tak,
3: umiem.
0: Widzisz, zajebiście szybko biegłeś, a na finiszu przed samą metą się wywaliłeś i sobie głupi ryj rozwaliłeś. No. To mi kiedyś nauczyciel WF-u doradził, bo całkiem nieźle mi szedł sprint. I powiedział mi, że nie zwalniaj przed metą samą, bo zawsze zwalniasz przed metą. No i niepotrzebnie zupełnie. A słuchaj,
3: jakby nauczyciel tyle cygarów wypalił, to ja też by zwalniał przed metą.
0: Tak trochę abstrahując od tematu, mogę wam prawdziwą historię opowiedzieć. Nie wiem, na pewno słyszeliście, że Jackie Chan był we Wrocławiu, kiedyś tu przyjechał faktycznie. Ja akurat wracałem z treningu Aikido sobie i nagle słyszę jakieś krzyki kobiety. Wychodzę zza rogu, patrzę, a tam pijany po prostu w sztok Jackie Chan i Steven Seagal pewnie też coś tam kręcili, bo on tutaj, wiem, że Steven Seagal ma dublera tu w Polsce i kręcił jakiś film, to chyba się spotkali, no takie gwiazdy. I obaj pijani, słuchajcie, i zaczepiają jakąś dziewczynę. No, mój angielski jest słaby, ale coś tam potrafię powiedzieć. To ja mówię, leave her alone. A oni tak się popatrzyli i tak się śmieją. Ha, ha, ha. Coś tam po angielsku mówili, ja nie do końca zrozumiałem, ale no, nie chcę się tu chwalić, ale musiałem im dać nauczkę, nie? I myślę, że już Jackie Chan nie przyjedzie do Polski i Steven Seagal. Po prostu takich skopałem, że... Ale nie chciałem dzwonić już na policję, nic, nie było czasu, ja musiałem działać i no, po prostu wklepałem im, nie? Ale to nie chcę się chwalić, bo zaraz będzie, że Klawiec się przychwala, że jakiś tu mistrz, ale tak było. taka przygoda mi się zdarzyła.
3: No, widzisz, co to może się zdarzyć, tylko z domu trzeba wychodzić częściej. Takie sytuacje, panie. No. A tak, takie przemyślenie miałem wczoraj, nie chciałem dzwonić już, bo tyle, no i tak dzwoniłem zresztą wczoraj, ale nie w tym czasie, gdzie było chyba ze 6 osób na antenie, tak? Dużo było. I każdy miał taki jakiś faza księżyca dziwna, każdy miał tak gadany wczoraj. Fajnie z jednej strony i fajnie Jan Matejko mówił, a to może nie będę opowiadał o tym, bo nie wszyscy słuchali. Fajnie Jan Matejko mówił, faktycznie w szczegóły się zagłębiał, bo to jest fajnie, jak są 2-3 osoby na antenie, a jak jest 7, to faktycznie takie wkręcanie się w dygresję to powoduje to, że nikt nie dokończy w ogóle, nikt nie wyjdzie z tych dygresji i nikt nie dokończy tej myśli, którą chciał przekazać finalnie. I to by było fajne, myślę, osobna audycja taka, jak argumentować, po prostu jak argumentować, rozmowa taka, gdzie jest teza, ktoś przedstawia, daje kontrargumenty i się trzymać tego patologicznie wytycznych, nakreślić sobie zasady rozmowy, tylko oczywiście nie zawsze, bo można zwariować by było tak rozmawiać. To jest bardzo denerwująca rozmowa, ale w niektórych kwestiach, które są, jak to mówią, falsyfikowalne. Na przykład, no nie o istnienie Boga, ale o ekonomię, o historyczne jakieś tematy, kto wojnę mógł wygrać, dlaczego przegrał i tak dalej. I myślę, że to było ciekawe ćwiczenie na powściągnięcie się od słowotoku. Tak jak Stephen King pisał, tam 3 tomy opowiadań wydał i pisał między każdym opowiadaniem przed opowiadaniem swoje przemyślenia, jak wpadł na ten pomysł. Czasem te początki były dłuższe niż samo opowiadanie. No, w jednym pamiętam pisał, że on kocha pisać prozę, on kocha pisać książki po 1000 więcej stron. Wydawcy na niego, jak przychodzi z takimi cegłami, no to na niego tam pomstują, że nie, to masz zrobić do 600 tam zejść do 600 stron, bo to się nie sprzeda. Jak będą 2 tomy, to już jest dużo mniej kasy, bo ludzie nie chcą kupować, dużo mniej sprzedaż. No i on pisze opowiadania tylko dlatego, żeby ten warsztat swój szlifować. Od czasu do czasu musi napisać opowiadanie, żeby nie rozpędzać się z opowieścią, żeby narysować charakter postaci, miejsca, żeby to nie było przyciągnięte i musi się trzymać na wodzy. Także takie ćwiczonko dla pisarzy, to może dla ludzi, którzy w radio gadają, też w ten deseń można jakieś pół żartem, pół serio rzeczy sobie porobić, nie?
0: No, pewnie.
3: Żeby zwięźle się wypowiedzieć. Ja bym chciał, ja w ogóle nie umiał ani długo, ani krótko, ale
0: Ty mówisz dosyć zwięźle i potrafisz zakończyć też wypowiedź, bo wydaje mi się, że niektórzy po prostu mają kłopot z zakończeniem, z takim zamknięciem w klamrę, nie? I albo mają taki zwyczaj, że jak już skończą, to potem taka lekka pauza, w której zwykle ktoś inny czuje, że może wejść, wstrzelić się, a oni robią krótką pauzę i mówią: także ten, także właśnie jak mówię, i powtarzają to samo. Tutaj oczywiście piję do Etama znowu. Etam jest fajny, bo jest takim przykładem, jak niektórych rzeczy nie należy robić, sorry.
3: Tak, no. Tutaj przyszło mi, że Enki coś nadaje, pewnie dam sobie głowę uciąć, że tam. A nie, bo Etam, sorry, przepraszam, wczoraj Enki tak dał do zrozumienia, że może jednak nie. Nieważne.
0: Ciekawą opowieść ma Arcyjanusz tutaj. Ja osobiście skończyłem studia oficerskie z najwyższymi ocenami i od razu po nich przyjęli mnie do gromu. Brałem udział w misjach w Kosowie, Nikaragui, Puerto Rico, Iraku, Afganistanie i Pakistanie i mam ponad 300 zabitych terrorystów na koncie. Jestem doskonale przeszkolony w walce partyzanckiej i jako snajper. Dostałem odznaczenie dla najlepszego strzelca wyborowego Wojska Polskiego. Gdy to czytacie, moi kumple z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z CIA namierzają wasze adresy IP. Poza doskonałym przeszkoleniem we wschodnich sztukach walki znam się rewelacyjnie na broni, a tej mam cały arsenał. Ciekawych się rzeczy dowiadujemy o bywalcach nocnego radia. Myślałem, że tylko Kuba z Waszyngtonu ma takie doświadczenia. No, ciekawe, kto by wygrał, kto w walce na noże, albo na przykład kto lepiej, kto szybciej potrafi rozłożyć karabin. No.
3: Tak. Jeśli chodzi o temat, jak już pastwimy, to też 5 groszy dodam, pisałem na czacie, że kiedyś Etam bardziej jakby się przejmował, patrzył, coś tam ktoś napisze, odpowiadał, taki był taki interakcyjny, jeśli można tak powiedzieć, a ostatnio to już tyle, doszło do takiej perfekcji w mówieniu, że to, co już mówi, to jest trzeciorzędne, a do kogo mówi, to jest drugorzędne i tyle. Tam już jedzie monolog i temat nieważny, czy ktoś, jest audycja o tym, że ktoś komuś umarł, że ktoś ma problem, czy ktoś się cieszy, że ktoś zdał egzamin, to nieważne. Czy ludzie się cieszą, też, smucą? Nie.
0: No, też myślę, że Etam może mieć takiego skilla, żeby każdy temat przerzucić na to, co jemu akurat w duszy gra. Spróbuj mi powiedzieć teraz o czymkolwiek, co tam ci przyjdzie do głowy. No, nie wiem.
3: Czy byłeś kiedyś na gokartach?
0: Na gokartach nie, ale mam grę z gokartami na swoim telefonie Duji, który zresztą wiernie mi służy. On jest praktycznie niezniszczalny. Mam go jeszcze od czasów, kiedy no, prowadziłem działalność i wtedy było mnie stać, żeby sobie kupować takie wynalazki. Ten telefon to w ogóle jest niesamowita sprawa, nie zamieniłbym go na żaden inny, no i tak dalej. Spróbuj jeszcze coś innego, tak wiesz, z dupy cokolwiek mi powiedzieć.
3: Mam kolegę, który przebył pustynię na wielbłądzie razem z tym całym orszakiem, bo taki miał cel. W życiu. Myślałeś kiedyś, żeby jechać na pustynię i w karawanie przejść pustynię?
0: Tak, myślę, że z moim telefonem Duji, który ma wbudowany GPS, na tej pustyni bym sobie spokojnie dał radę, tym bardziej, że... No.
3: Duji dobre na wszystko. Dobrze zapamiętać. Jak się zapnę kiedyś, to powiem, że mam taki telefon Duji, potem już poleci.
0: Duji.
3: Gdybyście w towarzystwie kiedyś za nie mówili i jak to się mówi, że woda do gardła podchodzi, czy gardło w gardle zasycha, tak? I za nie mówili w towarzystwie, to zacznijcie, że macie taki telefon Duji, w międzyczasie coś przyjdzie.
0: No, jak się impreza nie klei, jest tak trochę trendfo, to możecie właśnie wspomnieć, że macie telefon Duji i zaraz się zrobi wesoło. Nie wiem, czemu mnie śmieszy mnie telefon Duji. Co to za marka? W życiu nie słyszałem, żeby ktoś miał telefon Duji oprócz Etama. To jest oryginał jednak. Dobra, to Grzesiek, to może tego się rozłączymy. Tak, może ktoś zadzwoni i coś nazmyśla mi tutaj jakieś. Ja liczę dzisiaj na jakieś opowieści niesamowite. Mitomańskie zupełnie. Im bardziej.
3: Ja również. No, może być od Duji na zachętę początek. Potem już pójdzie. Potem na razie.
0: Trzymaj się, cześć.

0: Manta to jest kolejny jakiś rupieć. Wszystko, co miałem marki Manta w życiu, nie wiem, może z trzy urządzenia, to się zaraz psuło. Ta firma to w ogóle jakaś podejrzana jest i posądzali ją o jakieś dziwne rzeczy, że niby to polska marka, czy coś. Nie, to jest niemiecka. A, nie wiem zresztą. Ale była jakaś taka polska marka, która się bardzo chwaliła, że nie chcę tutaj triggerować Etama, żeby cię zadzwonił i nie mówił mi o polskich markach telefonów, ale była jakaś taka marka, że bardzo się chwalili, że polska marka, jedyna polska marka, potem się okazało, że wszystko z Chin sprowadzane i montowane tutaj w Polsce i że co najwyżej obudowa jest polska. Tutaj chwalicie Jana Matejkę na czacie, no ja się przyłączam. Jan Matejko ciekawe rzeczy opowiada i klasa sama w sobie. No, pewnie, że tak. Słyszałem też, że Enki zaczął nadawać. A propos Enkiego, ten sumeryjski bóg Enki, to tam są jakieś opowieści o tym, jak Bóg uzdrowił człowieka, dając mu żebro. Brzmi znajomo. W ogóle w eposie o Gilgameszu to znajdziecie właściwie bardzo wiele wątków, które widać, że zostały zaadoptowane przez Mojżesza i Ferajnę i posłużyły do napisania Tory, bo tam jest strasznie dużo przeróbek. Było też drzewo i wąż, który proponował Gilgameszowi owoc nieśmiertelności, tylko że ten frajer go nie wziął. A Żydzi poprzerabiali to troszkę, bo tak chyba zazdrościli innym ludom, że mają te wszystkie niesamowite opowieści. No też wyobraźmy sobie tych nomadów, obszarpańców takich w skórach z owieczkami, tych pasterzy. No stąd tyle tam takich wątków właśnie, pasterz, owca i tak dalej. Jak oni sobie idą i widzą gdzieś na horyzoncie te wspaniałe piramidy, jeszcze z tym białym wapieniem lśniące, po prostu tak lśniące, że nie sposób na nie patrzeć, kiedy słońce się od nich odbija, bo razi. Równiutkie, z daleka po prostu wspaniałe budowle wyglądające jak jakiś obiekt z kosmosu i tak potem patrzą na te namioty swoje, krzywe, z kijkami podparte. No i Mojżesz, że tak obserwował, on był w ogóle dosyć znaną osobą i poważaną, stąd miał też dostęp do różnych starodruków ciekawych i do spuścizny kulturowej po Sumerze na przykład. Miał wstęp i mógł sobie czytać i się inspirować, mocno. No, kto sobie zbada, ile tam jest zapożyczeń, to może się naprawdę zadziwić. Też Żydzi nie wynaleźli monoteizmu, tylko to raczej Akhenaton, różnie się to pisze, wiecie, ale w każdym razie był taki król, bo faraon to w sumie to Grecy tak nazywali tych władców egipskich. Sami Egipcjanie nie mówili, że faraon to faraon tamto, to po prostu król, nie? I to on wprowadził właściwie monoteizm i kazał swoim kapłanom Atena, których sponsorował, pousuwać wszystkich innych bogów i czcić tylko Atena. I niszczyli wizerunki innych bogów, no i tam właściwie się narodził monoteizm, ale dobra, to takie tutaj tematy. Kurt Fishtail, witam cię na antenie.
1: Dobry wieczór. No tak, dzisiaj ja tam dziwnie zaczął tą audycję, ale poczekaj. Mhm. Yeah, you can give me with lemon. Yeah, the red one. Nie, przepraszam, sorry, bo tutaj dziewczyna coś do mnie mówiła. No w ogóle mam tą no, dziewczynę z Belgii, a spotkaliśmy się jak pracowałem w Anglii, bo ja kiedyś wspominałem ci, że mieszkałem przez rok w Anglii, no i pracowałem w Londynie w takim sklepie, gdzie sprzedają te Apple, tak, czyli jabłka. No i tam kiedyś przyszedł do mnie, wiesz co, pewnego dnia no, to jabłka nosiłem sobie i przyszedł do mnie Radosław Sikorski. Wielki polski polityk i mąż stanu.
0: Wow.
1: Ja, i on, i ten, i zaczął do mnie po angielsku mówić, że chce ileś tam jabłek, chyba ligole kupował, tak, że chce kilogram ligoli. A ja do niego mówię, że po polsku się do niego odzywam, że panie ministrze, ale ja też jestem z Polski, możemy porozmawiać po polsku. On się tak na mnie dziwnie popatrzył i coś tam zaczął mówić ciągle po angielsku, że nie, że on teraz nie może mówić po polsku i jemu te oczy, wiesz, to tak jak jaszczurce się zamknęły, tak, wiesz, że nie z góry na dół, tylko tak z boku, miał taką błonę jakby. I te oczy były takie, te tęczówki były takie podłużne, tak jak jaszczur. I szybko później uciekł i jak on uciekał, to on wskoczył na taką drabinkę, która wisiała z helikoptera, tak się spiął po niej trochę, a później ten helikopter odleciał i już go nie widziałem.
0: Ja pierdziu, ale historia. Popatrzcie, jakie to rzeczy się ludziom przydarzają. Ale na jednym kłamstwie cię przyłapaliśmy tutaj. Też straszny świntuch napisał. Ja myślę, że zmyślałeś, że masz dziewczynę.
1: Kurwa, wydało się.
0: No, ładnie to tak. No. Ale ta druga historia to naprawdę niesamowita, no. Kurde, takie wężowe oczy mówisz. Co to mogło oznaczać? Ja słyszałem te legendy o tych reptilianach. Myślisz, że to było? Że to gadoidalna istota z kosmosu, z gwiazdozbioru Oriona?
1: Jest możliwe, zwłaszcza, że tak mówił przecież nasz przyjaciel tutaj, który nadaje audycję dzisiaj o godzinie 12 w nocy. Myślisz, że powinienem do niego zadzwonić i przedstawić mu tą historię?
0: Myślę, że
1: on w nią uwierzy?
0: Myślę, że może nie dowierzać trochę, może cię posądzić, że o trollnik. Myślę, że na pewno zapyta się o dowody jakieś, czy masz nagrania jakieś. Ja na przykład opowiadałem wam kiedyś historię, jak Kuba u mnie był i okazało się, że też ma takie wężowe oczy, ale on potem mi wytłumaczył, że to takie soczewki specjalne, które tam sobie kupił dla jajec, ale no nie mam żadnych nagrań, żeby wam udowodnić, że tak było. No i do dzisiaj nie wiem, czy to były soczewki, czy może ściemniał. To miał takie...
1: Ale mi się wydaje, że ja wtedy wytłumaczę to Claude'owi w taki sposób, jak on zawsze tłumaczy wszystkie rzeczy. Na pytanie zadane, skąd on te rzeczy wie, to on mówi, no jak to skąd? Ze spisków.
0: No tak.
1: To jest argument nie do podważenia.
0: Też często, jak się wykłócałem o coś z chrześcijanami, to mówili mi, ale jest w Biblii napisane wyraźnie. Aha. Co prawda... nigdzie indziej nie ma na przykład wielu tych informacji, na przykład, że Żydzi byli niewolnikami w Egipcie. No, o tym pisał w sumie Herodot, ale oprócz Herodota to też znowu nie ma żadnych innych źródeł. I może on z Biblii wziął i to był jego dowód. W Egipcie ponoć w ogóle nie było niewolników. Tam ludzie pracowali, po prostu budowali te piramidy w ramach swoich obowiązków obywatelskich, że tak powiem. My podatki płacimy, a oni piramidy budowali. Trochę tak to wyglądało. No i ci Żydzi, oni tak byli bardzo zafascynowani tym Egiptem i sporo stamtąd też zapożyczyli sobie. I może potem, i dzisiaj we współczesności przyjeżdża gdzieś jakiś ważniak do Egiptu, Żyd, i mówi, że to Hebrajczycy budowali piramidy i to są nasze, my to zbudowaliśmy. A ci Egipcjanie się śmieją. Ła, ha, ha, ha.
1: Ale to tak samo jak w Rzymie. Nie wiem, czy wiesz o tym. Znaczy pewnie nie wiesz, no bo tego w polskich szkołach Polaków nie uczą. To można tylko usłyszeć na wykładach po angielsku, bo wiesz, bo ja znam angielski. Ja znam angielski, mieszkam za granicą ponad 20 lat i znam dobrze angielski. I ja tylko słucham wykładów po angielsku, a nie po polsku, bo to, co wam Polakom, bo jesteście głupimi Polakami, to co wam powiedzą, to jest wszystko kłamstwo.
0: Coś tak zapach ryby, tak, wyczułem. byłem, nie wiem, coś może sąsiad smaży.
1: Tak, bo dzisiaj piątek, bo się nie je mięso, więc aha, być może ktoś rybkę smaży. No i właśnie ci na tych wykładach mówili, że w Rzymie też nie było niewolników, bo tam w Polsce to mówią, że o, było jakieś powstanie Spartakusa i tak dalej. To nieprawda, bo ten Spartakus, to on nie był żadnym niewolnikiem, tylko on organizował tak zwaną Spartakiadę. To były takie zawody sportowe. No i do dzisiaj są przecież Spartakiady organizowane.
0: A, to stąd. No. Widzisz, jak to ludzie nic nie wiedzą, nie?
1: Ludzie, no właśnie, głupki, głupi wiesz, lud. No, wszystko można wcisnąć.
0: Wszystko, no. Tak to jest. Zbawiciel Konrad pisze, że spotkał kiedyś Michaela Jacksona. Wow. A wiecie, że
1: ja
0: są...
1: Ja też go widziałem. Ja widziałem, też? Słuchaj, jak byłem w sklepie muzycznym kiedyś, to widziałem tak, pełno było jego zdjęć na takich kwadratowych jakby plastikowych opakowaniach. To tam było kilkanaście Michaelów Jacksonów nawet.
0: Ja byłem wykorzystany seksualnie przez Michaela Jacksona. Muszę w końcu wam powiedzieć. No, to tak było. A moglibyście się zdziwić, ale są wśród nas osoby, które autentycznie spotkały Michaela Jacksona. Ale nie będę zdradzał, kto. Może same powiedzą.
1: Chciałem powiedzieć, przedstawić moją historię o Radku Sikorskim. No i cóż, no i przechodzę na odsłuch. Yes, thank you very much, thank you.
0: Dobra, trzymaj się, cześć.
1: No, cześć.
0: No.

Apache pisze, Michael Jackson był u mnie na obiedzie, a został na noc? I to, czy to było dawno, jak jeszcze byłeś malutki?

0: No cóż, nikt nie dzwoni, to chyba dołączę w takim razie drugi raz Konrada. Ale nie wiem, czy on mnie czymś zaciekawi. Cześć Konradzie, witaj ponownie. Czy masz dla mnie jakąś niesamowitą historię?
1: Tak, dziękuję za przyjęcie i chciałem nawiązać do tej rozmowy z Kurtem o wielkich, znaczy nieważne, znanych postaciach z antyku, tam Spartaku, z takiego typu sprawy. Otóż mam niesamowitą dla was takie sprawę i zadanie do wykonania. No dobrze, nie będę po imieniu tutaj wymieniał naszych słuchaczy drogich. On wie, o kim mówię. W każdym razie, jeżeli macie dzieci albo sami macie jeszcze z własnego dzieciństwa jakieś podręczniki do historii, to proszę przejrzyjcie historię antyku i w podręcznikach historii zaznaczcie czy zauważcie kolejne postaci. Tam powiedzmy Spartakus zrobił powstanie, Hannibal na słoniach jechał do Rzymu przez Alpy, tam powiedzmy Julius Cezar przekroczył Rubikon, kolegował się z Kleopatrą i te sprawy. I na której stronie, w którym rozdziale poczytacie tam o Jezu Nazarenie z Palestyny? W książce historycznej. Czyli pytanie jest, czy wedle naukowców Jezus to jest postać historyczna, no bo jeżeli jest, to powinien być opisany nie w Biblii, tak jak ty, Krawiec, mówiłeś, tylko powinien być opisany w podręcznikach historii, tak?
0: No w każdym razie powinno być więcej źródeł. A raptem mamy dwa. Kto tam pisał? Piliniusz Mniejszy? Czy tam młodszy?
1: Nie, nie, właśnie, nie, nie, to nie, Józef Flawius.
0: I Flawiusz, no.
1: Tam coś wspomniał, ale właśnie o to chodzi, że nie wspomniał.
0: Nie wspomniał,
1: znaczy
0: tak.
1: Wspomniał w jednym zapisie, ale on całe rozdziały, tomy pisał o powstaniach żydowskich, o sytuacji. W ogóle tam nie było ani chrześcijan, ani Jezu Chrystusa, ani Maryi, ani 12 uczniów, tłumów, które były karmione rybami i chlebem, nic. Tylko jest jakiś jeden fragment, no i w owym czasie był też taki Jezus i tak dalej, tyle. I się skończyło po chyba 5 czy 4 zdaniach. To tak jakby na przykład historia II wojny światowej. No i był sobie Stalin i walczył, i tu jego sojusznikiem był Churchill, i Polacy walczyli, Sikorski nawet spadł samolotem do morza i było tam zdobywanie Monte Cassino, inwazja była. No i koniec historii II wojny światowej. No. Jakiś Hitler? Jakiś Hitler? Nie, nie ma, po prostu ani słowem, wiesz. Więc jest to dziwne. Ja sobie to uświadomiłem, że to jest jak pytałeś o mistyfikację, czy tak, no to proszę otworzyć podręczniki historii. Dlaczego ktoś ma otwierać Biblię? Powinno być w encyklopediach historii.
0: Wygląda w ogóle na to, że te opowieści o Mojżeszu, że tam tak. Go w koszyku, tego do wody, to w ogóle to sam Mojżesz to pisał o sobie, po prostu zrobił z siebie, zrobił z siebie taką ważną postać.
1: Są badania, że nie było żadnego Mojżesza, Eksodusu, że to wszystko ktoś wymyślił potem.
0: Eksodusu, tak, nie było raczej, ale Mojżesz przypuszczam, że był. On był po prostu przywódcą żydowskim, bardzo, wiesz, znanym i wpływowym, tylko że on w pewnym momencie nawet najpierw sam o sobie pisał niestworzone historie i robił z siebie jakiegoś pół Boga, a potem inni jeszcze pisali o nim i było to pisane, i było to potem nazwane, że to są, wiesz, księgi mojżeszowe, że to są jego jakieś tam opowieści. No tak wszystko obrasta w legendę, przenikają się nawzajem te kultury. Z religią jest trochę jak z nauką w tym sensie, że różne religie powstają na bazie innych. Tak samo jak w nauce. Nowe odkrycia naukowe są, wiesz, jak to się mówi, na ramionach gigantów, nie? stoisz i po prostu i pniesz się wyżej jeszcze, no to trochę tak z religią to też jest.
1: Ale widzisz, no ja nawet oglądałem w jakimś takim telewizyjnym uniwersytecie katolickim, jest ten film dostępny na YouTube, tam w okolice Radio Maria Telewizja Trwam i kilku takich, wiesz, umundurowanych katolickich wykładowców mówiło o tam księdze rodzaju i tak dalej. Opowiedzieli, że to, bo oni tak pisali, bo wtedy Żydzi to opisali, kiedy byli w niewoli w Babilonie i tam były rzeki, było dużo wody, więc oni to opisali, pisali tą Biblię, wiesz, dla podniesienia na duchu narodu Izraela, dokładnie, który był w niewoli.
0: Znaczy, ja myślę,
1: ale czyli tak. Oni sami wprost powiedzieli, że ta Biblia, te twoje księgi mojżeszowe były spisane w Babilonie po fakcie przez jakiś propagandystów, którzy chcieli podnieść na duchu nie w Egipcie naród Izraela, tylko w ogóle w Babilonie gdzieś wieki potem.
0: KGB Rut pisze, sumeryjskim odpowiednikiem Mojżesza był król Sargon Wielki, znaleziony w koszyku i te same skille miał. Jezusa nie ma w książkach, jeszcze o Jezusie pisał Orozjusz jako o powstańcu. No, to jest zadziwiające, jak jesteśmy łatwowierni dzisiaj i mając bardzo wiele przesłanek, żeby coś uważać za mit, albo że coś bardzo mocno obrosło w legendę, tak wierzymy, nie, że to wszystko jest święta, natchniona Słowem Bożym księga, mając jak na dłoni po prostu pewne fakty i pewne oczywistości, że ci Hebrajczycy, widząc jak inne, te wszystkie wspaniałe ludy, które po części starali się wyrzynać, wiedząc, że jakim triggerem i motorem świetnym może być religia w rękach przywódców do tego, żeby właśnie to robili, żeby gwałcili, mordowali i rabowali, wiedząc jak działa szum informacyjny, jak łatwo informacje są przekłamywane. Uczymy się tego w przedszkolu, grając w głuchy telefon już, nie? I wiedząc, jak manipuluje nami często władza, przywódcy, kapłani, którzy zasłynęli jako manipulatorzy we wszystkich erach, we wszystkich kulturach. Kapłani byli zawsze manipulatorami, którzy pchali innych do wojaczki, do mordowania, nie znosili sprzeciwu, nie znosili innych kultur, bogów. Chcieli być po prostu ważni i potrzebni i te wszystkie dyrektywy niby w imieniu Boga dawały im niesamowitą władzę, wiedząc wiele już o tym, wiedząc jak mało jest źródeł historycznych na niektóre tematy i wszystko to zebrane do kupy powinno nam dać do myślenia, a nie daje. Pytanie czemu? Może po prostu ta naturalna potrzeba wyznawania czegoś i posiadania jakiejś wiary, religii jest w człowieku tak silna, że racjonalne jakieś przesłanki zawsze będą gdzieś w tyle i mało istotne, nie? I po prostu chcemy mieć jakąś religię, wiarę i nieważne, choćby ktoś nam przedstawił szereg jakichś argumentów, dowodów, że coś jest bzdurą, że ludzie, którzy pisali o Jezusie, nigdy go nie spotkali, że takich proroków było wielu, że może to być zlepek kilku postaci albo w ogóle człowiek, który totalnie obrósł w legendę. Nic nas nie przekonuje. Nawet to, jak Bóg jest koszmarną postacią, jedną chyba z najgorszych w historii literatury, ten żydowski Bóg, który dzięki któremu ci Hebrajczycy, oni nauczyli świat nietolerancji religijnej, bo czegoś takiego nie było. Jacyś tam Rzymianie czy inni, oni wojowali o ziemię, o polityczne jakieś sprawy się mogli spierać, ale nie było czegoś takiego, że ktoś do ciebie przychodził i mówił, że zabiję cię, bo ty wyznajesz innego Boga. To wprowadzili właśnie Hebrajczycy i potem się nimi zainspirowali i islam, i chrześcijanie, wszystkie te religie, które wyrosły z judaizmu, czyli jakąś najpotworniejszą rzeczą, która w ogóle wpłynęła bardzo mocno na kształt naszego świata dziś. Najgorszą rzeczą, jaką dali nam ci pra-Żydzi, to była nietolerancja, nienawiść religijna.
1: Ale zwróć uwagę, jak ja uważam, że Biblia ten, nazwijmy to Biblia, nie wchodząc w szczegóły, to jest dokument wstrząsający. Słuchaj, na jakiej zasadzie naród hebrajski Izraela osadził się w Izraelu, tak? Na zasadzie czystki etnicznej.
0: Tak, tak. Tak? No.
1: To była wojna...
0: Ziemię Kanan, tak?
1: Problem, że Rosja i prezydent Putin zaanektowali nielegalnie Krym. No a w jaki sposób naród hebrajski zaanektował ziemię Kanaan? Po prostu pojawił się na ziemi Kanaan, pobił lokalne ludy i je po prostu wysłał do lepszego świata pozamaterialnego. Tak? Nie ma narodu Kanaan już. Odkąd się pojawił w Kanaan naród Izraela. Więc to była po prostu, to był holokaust. Tak? Holokaust, czyli wyniszczenie całego narodu tylko i wyłącznie z powodu przynależności do tego narodu. Ziemi Kanaan.
0: No i z powodów religijnych w sumie, nie? No bo
1: politycznych,
0: był taki motor,
1: no,
0: że właściwie każdy, kto wyznaje innego Boga, to jest, myślę, że wiele bóstw zostało zdemonizowanych przy tej okazji, na zasadzie, że to są wyznawcy potwornych, złych, mrocznych bóstw i trzeba ich zniszczyć, nie? Częściowo mogła to być prawda, no bo ten kult Molocha i tak dalej, no to jest obrzydlistwo, wiesz, poświęcanie dzieci. W zamian za plony.
1: Ale wiesz, w słusznej sprawie, prawda? To teraz też my się dowiadujemy, że naród polski poświęca w ofierze życie górników, żeby było nam cieplutko w zimowe wieczory, żebyśmy mogli sobie węglem popalić, tak? No wiesz, no nie jest to wprost mordowanie górników, ale wiemy, że ci, którzy tam zjeżdżają, raz co raz są wybuchy metanu, tąpnięcia i któryś tam wyjedzie jako martwy.
0: Ale górnicy się godzą na to sami.
1: I się godzimy, no właśnie my się godzimy.
0: Ale to sami górnicy się, no wiesz, no tak jest takie powiedzonko, że chcącemu się nie dzieje krzywda, poza tym są za to dobrze wynagradzani, trochę inna sytuacja. Bardziej bym tutaj może podał przykład czasów, nie wiem, rewolucji przemysłowej jeszcze, gdzie dzieci małe pracowały, nie, tam po 12 godzin przy maszynach. To może to jest bardziej takie poświęcanie dzieci. Albo dzisiaj jakieś tam oddawanie dzieci do adopcji zagranicznej, która jest no, podejrzana jednak według mnie mimo wszystko. Można różnie się patrzeć na te tematy związane, o których mówi Paweł Bednarz, ale myślę, że coś może być na rzeczy, że faktycznie jacyś pedofile szukają takich dziur po prostu, szukają sobie państw, gdzie można i w jak najbardziej efektywny sposób te dzieci, wiesz, jakoś zdobyć. To nie są głupi ludzie, to nie są debile, oni kombinują, nie? I te ich chore ciągoty ich pają do tego, żeby się interesować. A tu w Polsce można dosyć łatwo dokonać takiej adopcji zagranicznej, nikt potem nie sprawdza, co się z tymi dziećmi dzieje. No i jak znajdą takie miejsce, no to się tam koncentrują na tym, żeby właśnie dokonać jakiejś adopcji, nie?
1: Ale wiesz co, dwie rzeczy. Jedna chciałbym wspomnieć odnośnie do tego, co ty powiedziałeś, a druga, przypomnij mi, co Enki wczoraj powiedział. To jest szokująca sprawa, którą odkryłem. Pierwsza to jest to, zdaje mi się, że ty czytałeś te tak zwane stare testamenty izraelsko-biblijne tam, na przykazania Boga Jahu dla swojego narodu Izraela. To znasz to mniej więcej, tak?
0: Ale masz na myśli te żydowskie przykazania, których jest tam około 500? Czy jakoś tak?
1: No, kilka tych najważniejszych, takich zbiorowych, prawda? Czyli powiedział Bóg Jahu, że on przy Mojżeszu, prawda, super ważnej postaci, super bohatera izraelskiego i powiedział, że macie mi składać ofiary.
0: No tak.
1: Tak, macie mi składać, macie i tam te Pesach i w ogóle baranka i wszystko, ale macie mi składać całopalne, bo ja lubię ten dym. jak tu się pali mięso.
0: No ale przecież ty, Konradzie, wiesz, że najprawdopodobniej są to farmazony wymyślone przez samych kapłanów, którzy w wielu kulturach, ci kapłani się domagali, żeby im coś przynosić, właśnie jakieś dary dla Boga. Oczywiście te dary musisz przekazać tam straży przy bramie, potem oni je gdzieś zanoszą i wiesz, no właśnie, my to spaliliśmy to wszystko naprawdę. Wiesz co? I to jest taka naiwność. Ja pamiętam, była taka bajka Brygada RR, gdzie już małe dzieci w bajkach uczono takich mechanizmów. Był taki odcinek, gdzie była jakaś sekta złych myszy czy coś takiego i też właśnie zbierali dary niby do pojemnika takiego, a tam była jakaś dźwignia i to wszystko szło do jakiejś, wiesz, zapadni i niby było zniszczone, jakieś tam bogactwa, serki i tak dalej. Małych dzieci się już tego uczy, nie? Że są takie machloje, że są właśnie takie sekty, kapłani, ale jakoś ta wiedza nie przenika do świadomości. Może małe dziecko jest zbyt... Wiesz, tutaj masz jedną bajkę, która może ci jakąś cenną lekcję dać. Moim zdaniem cenniejszą lekcję daje taka jedna bajka o myszkach od Disneya, niż jakieś farmazony, wiesz, niż jakieś mity, bajki mroczne.
1: Nie to, czy to jest farmazon, czy nie. Chcę zadać pytanie, dlaczego naród Izraela nie wykonuje tych poleceń własnego Boga, tak? Czyli nie składa ofiar tak, jak przykazano, tak? Nie spełnia przykazania Boga. No, w jaki sposób? Rozumiesz, nie można tłumaczyć, albo nie mieszkamy w Palestynie. Tak? No mieszkamy, no Izrael jest od 1948 roku, istnieje państwo Izrael, Żydzi się tam przesiedlili, osiedlili i dlaczego nie składają ofiary? Bo tłumaczą się, bo my nie możemy respektować przykazań naszego Boga, bo tam jest takie wzgórze świątynne i tam sobie muslimy postawili meczet. To zajęte jest. To nie będziemy naszego Boga wielbić ani składać mu ofiar, bo nam Arabowie nie pozwalają. Gdybym ja bym Bogiem Jahu był, to bym po prostu do mojego narodu Izraela powiedział tak, no, czy wy w kulki lecicie? To ja wam nakazałem wymordować, wyciąć w pień cały naród Kanaan, żebyście się tam w Kanaan osiedlili i składali mi ofiary. A wy się jakichś Arabów boicie? Nie wiecie, co z nimi macie zrobić? Pytacie się o zgodę? To naród Izraela pyta się Arabów, czy izraelskiemu Bogu mogą złożyć ofiary według Pisma Świętego? Rozumiesz, prezydent Turcji Erdogan się nie pytał, czy on może się modlić w świątyni Hagia Sofia, tylko powiedział, słuchajcie, my tu jesteśmy muslimami, tu jest taka bardzo duża, ładna świątynia, słuchajcie, co byście powiedzieli, żebyśmy się od piątku 24 lipca 2020 zaczęli modlić jako muzułmanie, muslimy w tej świątyni? I cały świat, papież katolicki, że ojej, to mnie niepokoi. No to niech was to niepokoi, ale my jesteśmy Turkami, my jesteśmy muslimami, idziemy się modlić do Hagia Sofia w piątek. Rozumiesz? Dał przykład prezydent Erdogan, że można przestrzegać przykazań własnej religii, a Żydzi jakoś dziwnie czują się bezradni. Po prostu pouczają chrześcijan, jacy to chrześcijanie, tu są nieprawomyślni, bo wymyślili sobie jakiegoś Boga Jezu Chrysta i tak dalej, a sami nie przestrzegają religii judaistycznej. Po prostu jasno spisanych przykazań. Macie wybrać pierworodnego tam i tak dalej, zabić go, złożyć mi, spalić go w ofierze.
0: No cóż.
1: Jest to tak zwane Biblia, to jest martwe prawo. Ono po prostu jest sobie spisane, ale go kompletnie nikt nie przestrzega.
0: Może my, Kunradzie, też kiedyś obrośniemy w legendę. Może będziemy bardziej znani i zaczną o nas opowiadać. Na przykład o mnie, że uratowałem nie jedną dziewczynkę, ale całe przedszkole i zrobiłem to siłą woli, bo miałem super moce i tak dalej. A o tobie na przykład, że miałeś moce, że leczyłeś dotykiem i widziałeś przez ściany i nie docenili cię za życia. Kto wie, może tak być. Było też pytanie na czacie, co słuchacz ma problem tutaj. Słuchacz wentylator, odwiedził go Marek Podlecki w postaci nanowody i nie wie, co tu zrobić. No... Kurczę, za poważny chyba temat na tą audycję. Dzisiaj o takich głupotkach sobie tu z Konradem gadamy. Ja myślę, że to jest za poważny temat z tym Markiem Podleckim odwiedzającym.
1: Tak. Ja mam jeszcze jedną głupotkę odnośnie Enkiego wczoraj. Nie wiem, czy pamiętasz, Enki powiedział bardzo taką głęboką myśl, że są społeczności, pamiętasz, co on powiedział? Społeczności trójosobowe są stałe, albo góra tam 100. No, hiper, ekstra,
0: że trójca, że on powiedział, że trójca jest zawsze doskonała, coś takiego.
1: Tak, że trzy osoby to jest taki układ przyjaciół, który tam się trzyma, 100 osób i tak. Wiesz, do czego zmierzam, że po prostu trudno stworzyć, albo wręcz on twierdził, że to niemożliwe, żeby stworzyć społeczności szanujące się większe. Tak? No i wykorzystajmy ten wątek do rozważań jakichś takich głupotek, na przykład o niebie chrześcijańskim. Otóż chrześcijanie, wyznawcy Biblii Kościoła katolickiego, twierdzą i przymuszają innych do wyznawania wiary chrześcijańskiej, katolickiej, dlatego, że jak się nie ochrzcisz, jeżeli nie będziesz katolikiem, to nie będziesz zbawiony. A co będzie, jak będę zbawiony? No, kiedy umrzesz, będziesz miał życie wieczne w niebie, tam pójdziesz do nieba. No to Enki powiedział, że grupa taka, która się wytrzymuje nawzajem, to jest trzy osoby, góra 100. Teraz wyobraź sobie 7 miliardów ludzi, którzy są zbawiani i wszyscy idą do nieba. Jak to tam będzie, i tutaj naprawdę można puścić wodze fantazji, jak będzie w niebie, jak przyjdzie taki Jezus Nazaren, tu Syn Maryi, i pozbawia wszystkich, weźmie do nieba. Czy będziemy nosić maseczki? Rozumiesz? Czy będziemy mieszkać w blokach?
0: Ja ci mogę mniej więcej powiedzieć, bo coś tam czytałem.
1: Rozumiesz?
0: Słuchaj, 7 miliardów nie będziesz chorował. Na pewno nie będziesz chorował, Konradzie, jak pójdziesz do nieba, ponieważ tam jest takie specjalne drzewo, które wydaje 12 owoców na rok. Widać, te 12 owoców musi tym miliardom ludzi wystarczyć. I to jest lek na wszystko, te owoce.
1: No dobrze, ale sprawy towarzyskie. Czy będziemy ze sobą rozmawiać, czy będziemy musieć uprawiać grupowe gierki, wiesz, nie. Samce alfa, kto jest tutaj szefem, kto przywódcy, wszyscy będziemy równi, czy będziemy mieć popęd seksualny, do kogo, wiesz, kompletnie, wiesz, ja do czego zmierzam, że wedle tego, co powiedział Enki, takim idealnym niebem by było, kiedy by zostały zbawione około 99 osób. To by się dało to wytrzymać w tym niebie przez wieczność, tak? No ale przy takich ogromnych liczbach zbawionych dusz, no to będzie, to niebo się zamieni w piekło.
0: Niebo też jest bardzo wysokie, jakby ktoś nie wiedział. Jest tak wysokie, że nie da się tego porównać nawet z Ziemią i z wysokością, nie wiem, na orbicie naszej okołoziemskiej. Jest jeszcze wyższe i są mury, które chronią, no właśnie, po co są te mury, bo tam mają być też mury, zdobione wszystko kamieniami szlachetnymi. Jakby ktoś nie wiedział, perły, złoto, jak u cygana.

0: który krytykował demokrację, więc to przełożę na teologiczny wymiar. I otóż w takim niebie, jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie tak samo zbawiony jakiś żul spod budki z piwem, jak i profesor w tym niebie. Tak? Wszyscy na kupę razem. Przez wieczność.
1: No, cóż,
0: ciekawe, o czym będą ze sobą rozmawiać przez wieczność.
1: No, o Bogu, bo to jest miejsce, gdzie się sławi, sławi Boga, czyli tak trochę monotematycznie cały czas. Ale Bóg jest wspaniały, co nie? No,
0: słuchaj,
1: a jest tak wspaniały, że ja nie mogę normalnie. No, dobrze mówisz, jest tak zajebisty, że bardziej zajebisty być nie może. Wyobrażasz sobie, że jest ktoś bardziej zajebisty niż Bóg? Nie. I takie rozmowy przez wieki.
0: Czy ty mówisz o tej rozmowie w roku 20, w roku 22 tysiące, w roku 44 miliony, czy w roku 3 trylion 658 232? W którym roku ta rozmowa? No bo to będzie trwać przez wieczność. Czyli mamy, te dusze nasze będą w niebie w roku 40 petylionów i jest rok 40 petylionów, 340 trylionów, 800 bilionów i tak dalej, i my to samo będziemy chwalić tego, bo no tak, fajny ten Bóg i tak dalej. Coś tu nie gra w tym opisie tej wieczności i tej szczęśliwości.
1: No, ja nie wiem, czy bym chciał do nieba iść. W ogóle bycie nawet we wspaniałym miejscu, załóżmy, że to jest wspaniałe miejsce, w nieskończoność, to jest jakaś tortura.
0: Tak.
1: Wyobraźcie sobie, że zostaliście bogaczami tu na ziemi. Dziewczyny wspaniałe, wille, samochody, to wszystko się znudzi. I nawet w różnych dziełach, filmach, książkach się przedstawia klątwę długowieczności, nie? Jesteście mega przystojnym wampirem, nikt się was nie boi, jesteście silni, zdrowi, wspaniali, ale to jest klątwa, bo żyjecie długo i już macie tego dość. No to w niebie rozumiem, że świadomość dalej mam i czuję coś, na, nie wiem, mogę nie mieć ciała, ale cierpię, bo już mam dość, znudziło mi się wszystko, tym bardziej w takim miejscu, gdzie nudnym, jak flaki z olejem, jak to niebo, gdzie... No, ale cóż, może czegoś nie wiemy, może czegoś nie rozumiemy. No.
0: Myśmy to już przeżyli, taki eksperyment. Ten eksperyment, taki test próbny nieba, odbyliśmy w postaci lockdownu, kiedy rząd powiedział, słuchajcie, chodzą słuchy, że jest wirus na mieście, w związku z tym rząd nakazuje wam pozostać w domu przez, nie wiem, 2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące. Ludzie wariowali, wiesz, i to nie jacyś obcy ludzie, tylko rodziny, konflikty,
1: no właśnie,
0: narastały,
1: tak.
0: Rozwody. I jaka jest przyczyna? Zamknięcie na wieczność, czyli na miesiąc w tym raju, czyli...
1: Na moc teleportacji, czy on tak fruwa? To jest takie rozkminianie tego typu spraw dla mnie trochę. Wygląda na to, że internet się na momencik rozłączył, stąd też Kunrada na moment wstrzymało. Dajcie znać, czy słychać, czy nie zerwało.
0: Ja mam też problemy z komputerem, słyszysz mnie?
1: Tak.
0: No, teraz się coś uspokoiło, ale też miałem... Padła mi przeglądarka z czatem i nie widzę komentarzy, więc... Nie wiem, czy się rozłączymy i przeładuję,
1: znaczy,
0: komputer.
1: Ja myślę, że przerwa tak czy owak jest wskazana, bo mam tu kolejnego chętnego.
0: A my się
1: Konradzie być może jeszcze dzisiaj usłyszymy, a tymczasem
0: no, aloha. Żeby dać dobry przykład, to po wejściu się usuwam. Dziękuję
2: Grzyska
0: za rozmowę.
2: Kropka, bucik, trzymaj się, hej, hej. 30 zł.
1: Grzesiek, Cicerum, Ciule. Cicerum Ciule. No proszę. Dzięki wielkie za donejcika. I łączę się z kolejną osobą.
3: Halo, halo.
1: Cześć, witam cię, Tomisiu.
3: Witam, witam. Nie wiem, czy mnie dzisiaj dobrze słychać.
1: Całkiem nieźle jak na razie.
3: Okay.
1: Jakieś nowe słuchaweczki, coś? Czy...
3: Wiesz co, wymieniłem słuchawki bezprzewodowe na słuchawki przewodowe, chyba lepiej działają.
1: No chyba lepiej. Na razie nic nie rwie, nic nie trzeszczy, więc jest fajnie. Co powiesz ciekawego?

0: Ja tym bardziej, że jestem na zewnątrz, więc mi się wydaje, że jest chyba różnica wtedy.
1: Być może to kwestia zasięgu i jakości połączenia.
0: A wiem, że niektóre osoby może nie chcą za bardzo o tej religii rozmawiać, ale dzwonię, żeby może takie pytanie w ogóle zadać. Czy jak w ogóle świat wyglądałby, gdyby w ogóle religii nie było? Bo od tego może by trzeba było zacząć, bo wiadomo, że są ludzie wierzący w różne religie, ludzie niewierzący i tutaj zawsze będzie to starcie między wierzącymi i niewierzącymi. Każdy ma na ten temat dużo do powiedzenia, ale ja na przykład czasami się zastanawiam, bo jestem w miarę tolerancyjny i obejmuję swoim umysłem i tych ludzi, co wierzą i nie wierzą, i z każdym jestem w stanie porozmawiać. I pytanie jest takie, czy w ogóle świat obecnie byłby w stanie istnieć, gdybyśmy założyli, że nie będziemy uprawiali religii, że religii nie ma, no bo jednak trzeba wziąć pod uwagę, że różne państwa, swój cały system wartości, kodeks prawny jest oparty na założeniach danej religii, która się w danym kraju wykształciła, na przykład w takich krajach jak Polska, ten system prawa rzymskiego się opiera przecież na kodeksie, który jest jakoś powiązany z 10 przykazaniami. I teraz zakładając, że nie chcemy wierzyć, nie chcemy mieć religii, jak to by wyglądało? Przecież życie wielu ludzi by się pewnie rozpadło, a już nie mówiąc o tym, że takie wartości, które normalnie teraz rodzice przekazują dzieciom, które są oparte przecież jakoby na pewnej wierze, na religii. Te dzieci potem, wiesz, rosną i wchodzą w skład tej struktury państwa, zaczynają to prawo, które istnieje w danym państwie, przestrzegać. Pytanie jest, czy jakby to wszystko usunąć i założyć, że religia to jest wymysł i że jest niepotrzebny. Czy to wszystko by się nie załamało? Czy struktura państwa by się nie załamała? Czy przywódcy danego państwa nagle by nie mieli, wiesz, problemu, żeby utrzymać w ryzach całe społeczeństwo? Bo to by były takie społeczeństwa, można powiedzieć, bardzo barbarzyńskie wtedy, które by się głównie opierały na tym, żeby na przetrwaniu, na takich wartościach mniej ludzkich, a bardziej zwierzęcych, nie? Także to jest takie pytanie. Czy warto po prostu tą gałąź podcinać, na której już bardzo głęboko siedzimy?
1: Wiesz co? Mi się wydaje, że pojawienie się religii to jest nieuniknione zjawisko, rzecz jasna. No, tu się chyba zgodzimy wszyscy, że człowiek, nie wiedząc jeszcze o świecie wielu rzeczy, jak działają różne zjawiska, jak wytłumaczyć takie rzeczy jak potop wielki, który naukowcy się cały czas spierają, czy faktycznie nie było czegoś takiego, że potop wielki dotknął naszą planetę i jakaś, nie wiem, czy meteoryt z kosmosu, czy jakaś inna katastrofa sprawiła, że było bardzo duże ocieplenie, lodowce się roztopiły, no trwają takie dyskusje, jak ludzie mieli sobie takie rzeczy wytłumaczyć. Nasz mózg działa tak, że nie lubi pewnych braków, że coś mamy niewytłumaczone, stara się dojść do tego, czemu to tak się stało, więc pojawiły się różne wierzenia, że wierzymy, że to jakaś siła tajemnicza sprawiła, że ktoś kogoś natchnął głosem i tak dalej, przemówił, wiesz, z nieba i tak dalej. Myślę, że to się pojawiło, jak człowiek zaczął patrzeć w niebo, nie? Jak zaczął się zastanawiać, co ja tu robię, co to jest tam na górze. Zaczęły się pojawiać jakieś wyobrażenia na ten temat, które ewoluowały w religie różne. I to było nieuniknione. Pytanie, co z tym zrobić dalej? Czy religie staną się w pewnym momencie totalnym archaizmem? Społeczeństwa się totalnie zlaicyzują i to też może dojść do chorej sytuacji, że zostanie to wymuszone przez, powiedzmy, jakąś politykę, rządy, wprowadzone zostaną zakazy za uprawianie religii i tak dalej. No to też jest niezdrowa bardzo sytuacja, że nam system zabrania po prostu wierzyć w coś. bo faktycznie wielu ludziom to jest potrzebne, to im dodaje otuchy, to im dodaje siły, celu nawet w życiu, nie? A życie bez celu kończy się czasami katastrofą, samobójstwem, komuś już na niczym nie zależy. Bóg jakoś tam potrafi ludzi odciągnąć od samobójstwa, znaczy wiara, że to jest straszny grzech, nie? No to ja nie mogę. A co potem? Czy ja przypadkiem nie wyląduję w jakimś miejscu w piekle dla samobójców? Strach na pewno też ludzi, niektórych powstrzymuje od dokonywania zła, no innych zachęca do dokonywania zła. Ja myślę, że religie sporo dały, sporo nam dały dobrych rzeczy, sporo złych. I przewiduję, że to że jeśli to ma zaniknąć, i to musi to stopniowo zanikać i iść w parze z jakimś rozwojem, wiesz, mentalnym, psychicznym, który będzie nas nakierowywał na altruizm taki bez spodziewania się nagrody, bo no, to wielokrotnie o tym mówiliśmy, co to jest za dobry człowiek, który robi dobrą rzecz, spodziewając się nagrody. No okej, można powiedzieć, że liczy się efekt, ale to nie jest taki prawdziwie dobry człowiek, który z wyrachowania kogoś tam nakarmi czy coś. No niezupełnie, prawda?
0: No tak, ale wiesz, to zakładając, że osoby wierzące, których podstawą do funkcjonowania jest jednak ta religia, czy one pozwolą w jakiś sposób, żeby to stopniowo zanikało i wytworzył się taki, no taka nowa mentalność, powiedzmy bez religii, bo na przykład zwróć uwagę, że co się teraz dzieje na przykład w wielu krajach, ja akurat mieszkam w Stanach, więc się tutaj mogę wypowiadać bardziej o tym miejscu, w którym mieszkam, się pojawił w ogóle taki ruch związany z tym, żeby negować naukę, negować pewne rzeczy, bo dla tych ludzi to im się po prostu nie, jest dla nich niekompatybilne nauka i postęp nauki i pewne odpowiedzi, które się pojawiły, nie zgadzają się z tymi wartościami, które oni jeszcze wynieśli, jak byli młodzi, czyli powiedzmy z religią, z pewnym spojrzeniem na świat, gdzie no, zawsze ta religia miała wpływ na to. I jest pytanie, czy tak ten, i ten ruch rośnie, i jest coraz więcej ludzi, którzy negują naukę, zastanawiają się, czy to w ogóle, czy, do czego to będzie prowadziło. Jest pytanie, czy to będzie taki pokojowy postęp, żeby to zanikało, czy pewnie jakiś bunt powstanie, że część ludzi się nie będzie zgadzała na to, żeby ten progres sobie tak swoją drogą kroczył i postępował.
1: Furiat się oczywiście z nami najczęściej nie zgadza, bo jest osobą wierzącą, która bardzo broni tutaj wiary, Boga i tak dalej. Furiat, spróbuj zadzwonić, już dawno nie dzwoniłeś. Tym bardziej słuchajcie, że Furiat wygląda na to, że będzie miał odsiadkę. 15 dni z tego, co pamiętam. No nie jest to srogi wyrok, ale same te przeżycia związane z... To jest bardzo dziwne uczucie. Ja tego doświadczyłem raz, kiedy byłem w areszcie przetrzymywany przed przesłuchaniem i potem całą noc jeszcze spałem w areszcie, dopiero mnie na drugi dzień wypuścili. Jest to coś dziwnego, tak? Coś, czego wcześniej się nie doświadcza. Sytuacja, w której ktoś nas trzyma w zamknięciu, nie możemy wyjść, jesteśmy zamknięci na zamek z dziwnymi jakimiś typami, narkomanami, kurwa, złodziejami i to jest bardzo nieprzyjemne. No a Furia, trzymaj się, słuchaj, i mam nadzieję, że opowiesz nam potem, jak było, to na pewno będzie ciekawa audycja. Może zrobimy osobną audycję. Może Furia wróci taki cały wydziarany, łysy i będzie nam tu grypsował. Powie, co wy frajerzy wiecie? Co wy o życiu wiecie, kurwa? Ja nie mogę mówić. Pan wybaczy, się nie tłumaczy. Pewnych rzeczy wam nie mogę mówić.
2: Będziemy miały taką łezkę wytatuowaną pod okiem. Cholera jasna. Trzymaj się, Furiat, trzymaj. No, trzymamy kciuki, żebyś się tam nie łamał. Może właśnie takiemu Furiatowi w tym więzieniu wiara doda siły. Furiat, jak będą cię tam, wiesz, ktoś będzie próbował cię tam dręczyć, napastować, zgrywaj takiego fanatyka religijnego. Może się będą ciebie...
1: ciebie bać. Weź ze sobą jakiś wielki krzyż i słuchaj, na dzień dobry znajdź najsilniejszego w tym pierdlu i mu przypierdol tacą w łeb metalową, żeby stracił przytomność i zaraz Biblia do góry tak wznieś i zacytuj tam coś z Biblii. I rzekł Pan, nie ma miejsca dla grzeszników. Zobaczysz, że będą czuli respekt.
0: Byleby za dużo nie klęczał w celi, bo to może też być źle odebrane przez współwięźniów.
1: No tak. Pytanie, za co? No Furiat tłumaczył. Furiat jest wielkim przeciwnikiem nowych jakichś technologii dziwnych i podejrzanych dla niego, jak 5G, i chyba zniszczył jakieś maszty, spalił 5G czy coś takiego. Nie wiem.
0: A to dziwne. Ja akurat ostatnio mam telefon 5G i się w ogóle zastanawiam, jaka jest różnica w odbiorze danych, bo szczerze mówiąc nie widzę jakiejś specjalnej różnicy w prędkości przesyłania danych i się zastanawiam po prostu, gdzie jest tutaj ta cała różnica. Chyba jest to może bardziej, nie wiem, w jakichś urządzeniach to jest widoczne. Ja mam komórkę 5G i szczerze się przyznam, że nie widzę na razie kompletnie żadnej różnicy, jeżeli chodzi o rozmowę przez telefon czy internet nawet.
1: No, ja chyba bym się jednak bym optował za tą opcją, że nam to nie zaszkodzi, chociaż cholera wie, no.
0: Ciężko, za słabo się znam. 5G. No, przepraszam, że przeszkadzam.
1: Nie,
0: 5G.
1: Nie przeszkadzasz, nie przeszkadzasz.
0: Wchodzi w sumie już to w pasmo tych fal, które się zbliżają do tych fal, które już w pewnym momencie szkodzą komórkom, więc to jest takie nie do końca temat rzeka, nie? Bo to wiesz, wiadomo, że część ludzi popiera, część się nie zgadza, no ale szczerze mówiąc, to jest nowa technologia, jak zawsze jak nowa technologia wchodzi, no to do końca nie wiadomo, jakie będą z tego potem, wiesz, płynęły wnioski po jakimś czasie, nie? Bo na początku to zawsze budzi jakieś tam grozę. Po jakimś czasie się okaże, czy to było uzasadnione, czy nie. Natomiast ja się przyznam szczerze, że wyłączam sobie na noc telefon, jak mam na stoliku nocnym. Nie wiem, jaki to ma wpływ na mózg, ale... Na wszelki wypadek zawsze na noc wyłączam telefon, mam gdzieś tam blisko głowy.
1: Nie wiem, czy właściwe są takie, znaczy, czy mi się coś nie uwidziało, ale wydaje mi się, że jak zostawiam telefon na stoliku, na przykład i on jest tak w miarę blisko głowy i sobie śpię, bo się przyłapałem na tym, że telefon sobie leży obok właściwie głowy, to wydaje mi się, że tak po prostu zaczynam czuć takie rozluźnienie, jakby mnie ktoś faktycznie mi czymś głowę napromieniował, nie? I zasypiam, mi się tak, wiesz, taki się bezwładny jakiś robię szybciej, ale to może to może takie złudzenie. No na pewno, kurczę, nie jest tak, że tam, gdzie jest duży pieniądz, gdzie się lobuje za czymś, żeby ktoś sobie zarobił, no to jesteśmy narażeni na ściemę i na to, że ktoś nas oszukuje, że są podkupieni różni specjaliści, naukowcy. Z drugiej strony mamy tą całą wielką szurię, która wygaduje najczęściej niestworzone różne rzeczy i ciężko im też zaufać komuś, kto gada o międzygalaktycznych federacjach i czakramach odbytu, a zaraz nam tłumaczy, że coś jest szkodliwe. Jest taka Ewa Pawela, która nadaje w NTV, w niezależnej telewizji, i ona jest założycielką lub jakąś tam ważną osobą w jakiejś organizacji takiej, fundacji osób poddawanych torturom elektronicznym, coś takiego. Jest po prostu spora rzesza ludzi, którzy twierdzą, że doświadczają takiego dręczenia, że służby na nich eksperymentują jakoś, sprawdzają jakoś działanie nowej broni, która potrafi na nas wpływać, wywoływać halucynacje, poparzenia skóry i że oni są takimi królikami doświadczalnymi. Często ciekawie mówi ta pani, ale widzisz, zawsze się ten taki dysonans włącza poznawczy, jak słyszysz coś, co zupełnie ci nie pasuje do znanej tobie wizji świata, to zaraz się zaczynasz śmiać, nie? To jest też naturalne w sumie, ale pytanie, czy często nie bagatelizujemy przez to jakichś faktycznych zagrożeń, bo nam się coś wydaje tak nieprawdopodobne i tak niezgodne z głównym nurtem nauki, z tym, z czego nas uczą w szkole, o czym mówią w mediach głównego nurtu, że po prostu, że bagatelizujemy, śmiejemy się z czegoś, a może czasami mają rację ci, którzy twierdzą, że coś dziwnego się dzieje wokół nas, tylko no, oni mają przeciwko sobie ludzi, którzy potrafią przeciwko... Mają sobie takich ludzi, którzy potrafią miliony, miliardy, biliony czasem, jak Soros, zainwestować w jakąś sprawę, nie? Czy w jakąś rewolucję, czy lobbować właśnie za czymś, czy wpływać na rządy. I to jest olbrzymia siła. No pieniądz to jest cholernie trudny przeciwnik, żeby z tym walczyć. Kto ma pieniądze, ten ma nie tylko władzę, ale ma środki, media, może w najgorszym, w ostateczności wynająć jakiegoś zabójcę, otruć cię, możecie ośmieszyć. Myślę, że to jest dość, jeśli już by zakładać, że istnieją te różne spiski, to ośmieszenie kogoś, czy podrzucenie komuś jakiejś tam pedofilii, narkotyków, czy wkręcenie kogoś w jakąś aferkę, zrobienie z kogoś błazna. Przypomnijmy sobie, były takie sytuacje, jak się nazywał ten poseł Jankowski chyba, tak? Któremu coś wrzucili do napoju, jakąś dziwną tabletkę, narkotyki, i on zaczął tak skakać śmiesznie, a on był przeciwko prywatyzacji cukrowni. Widać, że tam, gdzie są pieniądze, tam nie ma skrupułów i się nie pierdolą w tańcu ci, którym zależy na tym, żeby nie stracić milionów, i podrzucą ci narkotyki, ty zaczniesz śmiesznie skakać, jak zajączek, i już cała Polska się z ciebie śmieje i nie bierze na poważnie tego, co ty mówisz, nie?
0: No dokładnie, tak. W sumie dwa takie wątki ciekawe poruszyłeś. No pierwszy wątek, ostatni, to ten, kto ma pieniądze, ma władzę, i to prawda, bo przecież firmy, które mają niesamowite środki finansowe, wręcz nawet sponsorują niektóre badania naukowe, i osoby, które wydawałoby się, wiesz, mają tam jakieś pojęcie na dany temat i sięgają w takie do takich, wiesz, jakichś czasopism, czy jakichś tam gdzieś badań naukowych, które są publikowane w sieci, tak jakby jeszcze wzmaga się w nich to poczucie, że tak, że tu mają rację, że faktycznie tak się zgadza, ale dokładnie nigdy nie wiesz, kto za tym stoi, nie? Bo te badania naukowe mogą być w pewien sposób też manipulowane przez te olbrzymie korporacje. To jest ten jeden wątek. Drugi wątek to jest to, co powiedziałeś na samym początku, że każdy człowiek ma pewną taką już wyrobioną opinię, i teraz przez to, że mamy dostęp do każdych mediów i social media, i no praktycznie te informacje docierają do nas zewsząd, także my jesteśmy w stanie wybiórczo wyszukać sobie taki kanał, który będzie nadawał na tych samych falach, które my tam mamy już po prostu tą opinię wyrobioną, także my się po prostu jeszcze wzmacniamy w tym swoim przekonaniu, wyszukujemy, czy tam na Facebooku, czy w jakiś na internecie, tych wszystkich informacji, które po prostu jeszcze bardziej wzmagają tą naszą opinię na dany temat, więc faktycznie to jest ciężko potem na przykład mieć w sobie coś takiego, żeby zakwestionować jakąkolwiek informację i spędzić trochę czasu, żeby poszukać u różnych źródeł, czy to, co mi się wydaje i to, co czytam, czy to faktycznie jest prawda, czy gdzieś tam może być jakieś zakłamanie, nie? Także że, no, dosyć dwa ciekawe wątki poruszyłeś.
1: No tak to jest, że ludzie lubią czytać dowody potwierdzające to, co im w duszy gra, nie? Mało komu zależy tak naprawdę, żeby faktycznie dochodzić do prawdy, tylko raczej jak sobie szukasz czegoś w internecie, to często, ja sam się na tym przyłapuję, szukam takich materiałów, które potwierdzą to, co przypuszczam, to, co chciałbym, żeby było prawdą, nie? Ludzie lubią się utwierdzać w swoich przekonaniach, lubią takie media, które nadają takie treści zgodne z ich światopoglądem, a jak nerwowo często reagują i wręcz agresywnie, jak tylko się pojawi ktoś z innej bajki, ktoś, kto coś obala, jakieś teorie, bardzo to wtedy się robi nieprzyjemnie. No, u Enkiego mieliśmy wczoraj taką sytuację, że słuchaczka zadzwoniła i powiedziała, że rezygnuje ze słuchania Enkiego, bo zaprasza, wiesz, niewłaściwych ludzi, znaczy takich, wiesz, którzy, no, głupków takich, lewactwo jakieś, bardzo jej to nie odpowiada. Enki się zmartwił tym, bo to była taka słuchaczka, na której mu zależy, która już długo z nim jest. I to bardzo takie nieprzyjemne sytuacje wtedy się robią. Nie wiesz, jak się zachować, nie? Czy stanąć w obronie stałej słuchaczki, która cię lubi, ceni? Czy się odciąć od nowych kolegów? No?
0: No jest to na pewno ciężki orzech do zgryzienia. No ale jeżeli, powiedzmy, prowadzisz audycję i jesteś taką osobą, która dopuszcza do głosu różne osoby o różnych poglądach, wydaje mi się, że jednak to ma, jednak jest to lepsze, to ma większą wartość, dlatego że to jest taka natura ludzka, że my się też chcemy właśnie otaczać ludźmi, którzy myślą podobnie. Problem jest w tym, że to, że my na przykład się otaczamy ludźmi, którzy myślą podobnie, to nie znaczy, że wszyscy myślimy, że tak powiem, że nasze myślenie jest prawdziwe, bo możemy się wszyscy razem podobnie mylić. I możliwość właśnie dopuszczania różnych głosów powoduje to, że możesz się skonfrontować i gdzieś tam zasieć takie ziarenko takiego myślenia, czy być może faktycznie to, co ja myślę, to, co mi się wydaje, czy to ma sens, czy to jest prawdą. Być może, że ta druga osoba ma coś tam, wiesz, może coś tam jest takiego, co bym mógł tam, wiesz, troszeczkę czasu spędzić i się na tym zastanowić. Może jest coś, jakaś w tym prawda. I dlatego uważam, że wiesz, takie monotonne prowadzenie audycji z osobami, które myślą podobnie i podobnie się wypowiadają na dłuższą metę, może się stać nudne, no bo to wszyscy śpiewają w tym samym chórze, nie?
1: No właśnie, a ci, którym zależy na tym, żeby faktycznie dojść do prawdy, to słuchając dwóch różnych stron, które się ze sobą jakoś tam nie zgadzają, spierają o coś, to jest dobra okazja, żeby sobie porównać, jakie dowody ma jedna strona, jakie druga, jak kto jest przekonywujący. No, a inaczej to taka masturbacja radiowa się robi, nie? Tylko się jarasz, ale jestem mądry, ale mam rację, jak ja mam rację, jaki ja jestem oświecony, jaki ja jestem świadomy. To bez sensu.
0: Dokładnie,
1: trochę,
0: nie wiem, czy... Nie wiem, czy tak akurat było w tej audycji, bo nie słucham tej audycji, ale...
1: Nie no, ale co, u Enkiego? Nie, u Enkiego jest fajny klimat, u Enkiego jest, wiesz, i są nawet spory często, jest fajnie. Nie ma tak, że aż bardzo się miziają, tylko jest bardziej takie jednostronne towarzystwo, że tak powiem. To znaczy, tam są ludzie, którzy są nastawieni na konkretne tematy, niechętnie bardzo reagują na takiego ateistę wojującego. Ja też nie powinienem się tam tak wtryniać. I jaki to jest sens, że jest jakieś towarzystwo, bo też popatrzmy z drugiej strony. Jest towarzystwo, które fajnie se gada na przykład o Bogu, wiesz, dzielą się jakimiś swoimi wrażeniami, a ty nagle wpadasz i wojujący ateista jeden i obsmarowujesz i tam obrzucasz gównem Pana Boga i wszystko, no to ci ludzie też mają prawo nie być zadowoleni z takiego czegoś z drugiej strony, nie? Że ktoś im... To tak jakby przyjść na imprezę, gdzie wszyscy słuchają, nie wiem, metalu i puścić na całą petarę techno i wszystkich przekonywać, że techno jest lepsze, nie? Trochę tak to wygląda, no. bez sensu.
0: No tak, ale tu wchodzisz w kwestię poziomu dyskusji, co trochę to jest inna sprawa, bo to wiadomo, że no zakładając, że ta ich audycja się tam opiera wokół tych ludzi, którzy się fascynują Bogiem i lubią po prostu dobrze o Bogu rozmawiać i teraz jest kwestia osoba, która dzwoni i chce się skonfrontować, no to jest kwestia poziomu dyskusji, czy taka osoba ma potrafi jakieś wysunąć swoje argumenty albo pytania na takim poziomie, że prowadzący jest w stanie na przykład wiesz, poprowadzić tą audycję, nawet trochę tą osobę jak gdyby wziąć w obronę, bo wiadomo, że to jest, wchodzisz jako owca, która wchodzi w stado wilków, no to ona ma mniejsze szanse, żeby na te wszystkie argumenty się tam sprzeczać, więc moderujący czy prowadzący audycję musi trochę tam osobę wziąć w obronę, ale inna sytuacja jest, jak osoba dzwoni i wiesz, i kompletnie bez na bardzo niskim poziomie jedzie tam po jakieś, wiesz, inwektywy i tak dalej, no to nie ma nawet sensu. To ja się nie dziwię, że to taką osobę to bym od razu też usunął, bo to, wiesz, nie o to chodzi, żeby wywołać jakąś taką dyskusję na najniższym poziomie i wiesz, i jakąś tam słuchalność, że tak powiem, ale powiększyć. To nawet... Tylko chodzi o to, żeby dojść do takiego wniosku, żeby każda strona mogła swoje, tak jak wiesz, tak w sądzie masz, nie? Że każda strona musi przedstawić swoje argumenty i powiedzieć, aha, no to dobra, no to rozumiem, to, a dlaczego to, dlaczego tamto? I wiesz, jakiś tam poziom ma jednak wpływ na to, nie?
1: Z jednej strony tak, no tak jest, ale trzeba się trochę też może czasem zastanowić, czy warto w imię prawdy, w imię szerzenia racjonalizmu, wiedzy, psuć komuś, wiesz, życie, nastrój. Może niektórzy przychodzą sobie posłuchać na przykład Enkiego, żeby miło spędzić czas, żeby się poczuć fajnie, żeby się zrelaksować, a niekoniecznie, żeby się czegoś tam dowiedzieć i żeby ktoś obalił ich przekonania. Wiesz, tak trzeba trochę mieć wyczucie w tym momencie, nie? Jak jest miejsce na spory, na debatę, to trzeba to wyczuć i można sobie wtedy debatować z chętnymi, nie? A nie tak na siłę się, wiesz, wtryniać i psuć zabawę komuś, bo prawda jest najważniejsza, nie? Tylko prawda nas wyzwoli, zacytować Pana Jezusa i wyśmiać czyjeś wierzenia. Coś, co dla wielu ludzi jest cholernie ważne, bo wyobraź sobie, że ktoś, że są osoby, które, dla których ta religia naprawdę jest ważna. Wychowali się w jakimś środowisku określonym, religijnym, mają z tego przyjemność i pociechę życiową jakąś, to jakoś steruje ich życiem. I wiesz, psuć im to, zawalać i co? I potem mam ogłosić triumf, tak? Że o, ale mu pokazałem tym głupkom. Czekaj,
3: Karol Strasburger, kobieta jest jak wino. Najlepiej jednać szybko za garazem. Ha, ha, ha, 10 zł.
1: Ale śmieszny dowcip Karol Strasburger tutaj walnął. Kobieta jest jak wino, najlepiej jebnąć szybko za garażem, ha, ha, ha. No. Ale za donejcika dziękuję. No, panie Strasburger, tak... Może jeszcze pan Drozda wyślę donejta z zabawnym dowcipem jakimś. A wracając do rozmowy, czy nie uważasz, że czasami po prostu nie warto i trochę jest niefajne, takie, wiesz, toksyczne w imię tej prawdy psuć ludziom ich wyobrażenie świata, psuć im życie trochę, bo dla nich to jest jakiś ster, jakiś drogowskaz.
0: Wiesz, zgadzam się, że psuć, cokolwiek psuć nie jest warto, aczkolwiek wchodzić w jakąś polemikę, dlaczego nie? Ja mi się przypomina, bo ja miałem takiego chłopaka, któremu podnajmowałem apartament i on... Wiesz, i to jest w sumie taki redneck, nie? Cowboy, gdzieś tam z Florydy, buty skórzane, takie kowbojskie i strasznie zafascynowany religią. Wszystko, co robi, wszystko, co gdzieś sobie tam myśli, to jest właśnie przez ten pryzmat Biblii. Ja, wiesz, jestem osobą tolerancyjną, więc nigdy jakoś tak mnie to nie... Mnie to w ogóle nie denerwuje, ale zauważyłem, że po prostu sprawdzałem, czy tam wszystko jest ok w pokoju i w pokoju są takie, wiesz, te szafy lustrzane, gdzie tam, wiesz, sobie takie lustra od dołu do góry i zauważyłem, że on na tych lustrach wypisuje jakąś szminką czy czymś, nie wiem, co to było, takie wersety z Biblii. I to mnie tak, wiesz, zafascynowało z jednej strony, dlaczego to robi, z drugiej strony po prostu chciałem się spytać, czy to jest coś, co można potem usunąć, wiesz, wyczyścić. I po rozmowie z nim doszedłem do wniosku, że on praktycznie codziennie jak wstaje, szuka odpowiedzi i wypisuje, wszystko znajduje w Biblii. Z tego, co mi mówi, on całe jego życie to się opiera na Biblii. On chodzi, od rana chodzi z tą Biblią, otwiera tam na danym ten i w tej Biblii ma odpowiedź na wszystkie pytania, które go nurtują, na jakieś problemy, które mu się tam, wiesz, pojawiają. Także tak jak mówisz, wiesz, takiej osobie jest ciężko jakoś zburzyć ten światopogląd i trzeba to jakoś tam uszanować, że są takie osoby, które, wiesz, w taki sposób żyją. Natomiast, wiesz, czy ja bym na przykład tego tematu w ogóle nie poruszał? Nie, mi się wydaje, że dlaczego nie? Można na ten temat, można się spytać, można z taką osobą przecież rozmawiać i nie trzeba od razu tego traktować, że ty coś mu zaburzasz albo, wiesz, próbujesz mu coś udowodnić, nie? To nie na takiej zasadzie. Ale to dla mnie na przykład było takie, ja byłem zafascynowany, że ktoś może w ogóle takie życie prowadzić, że, wiesz, wszystkie odpowiedzi, wszystko się, wiesz, czerpie się z Biblii, otwierając Biblię za każdym razem, nie?
2: No, a ty byś stawiał na to, że prawdziwa jest ta opcja, że istnieją bardzo bogaci ludzie, elity światowej finansjery i organizacje różne typu iluminaci, masoni. No masoni wiemy, że istnieją, iluminaci pewnie też. Znaczy, no trochę prawdy w tym na pewno jest tutaj, no zawsze we wszystkim jest ziarno prawdy. Pytanie na ile, ale czy stawiałbyś właśnie na taką opcję, że są spiski, że rządy są kontrolowane, że są tajemne rytuały, że tak i tak dalej, czy raczej po prostu te najgorsze plagi, jakie trawią naszą cywilizację, typu Holokaust, pedofilia, handel ludźmi, że to wynika tak po prostu z ludzkiej natury i ze zdolności do czynienia zła i do tego została dorobiona trochę taka legenda, jakaś otoczka mistyczna, spiskowa, która opcja cię bardziej przekonuje?
0: Wiesz co, ja na to pytanie mogę odpowiedzieć zadając tobie pytanie. Wyobraź sobie, że dysponowałbyś niesamowitym majątkiem i władzą i miałbyś jakieś swoje takie dziwne przekonanie, czy jakieś dziwne, nie wiem, wierzyłbyś w jakieś dziwne rzeczy. No, realizujesz się jako biznesmen, osoba, która ma niesamowitą władzę w biznesie i prowadzisz jakieś swoje inwestycje. Pytanie jest, czy w pewnym momencie nie chciałbyś przekonać do swoich wizji i pewnych poglądów inne osoby, wiedząc, że masz władzę i pieniądze na to. Więc to jest taka odpowiedź. Mm-hmm.
2: No ja sam
0: ja
2: nie wiem.
0: Ja się ciebie pytam, czy skusiłbyś się na to, żeby przekonać inne osoby i stworzyć wokół siebie taką grupę ludzi, która by, czy nawet zatrudniać ich w swoich tam biznesie, czy swojej firmie, która myśli podobnie tak jak ty, czy byś po prostu dał ludziom wolną rękę, że to są moje sprawy prywatne, zachowuję je dla siebie, a osoby, które ze mną pracują, mogą myśleć, co chcą. No i to jest pytanie, czy są tacy ludzie, czy nie? Ja uważam, że są. Ja uważam, że są i tacy, i tacy. Uważam, że są tacy ludzie, którzy są w stanie się wzbić ponad swoje jakieś tam własne przekonania i jakieś tam, powiedzmy, religie i prowadzić tam no, swój biznes czy cokolwiek tam robią, nie wpływając może na żadną jakąś grupę ludzi, ale są też takie osoby, które próbują zbudować, mając tą władzę, te pieniądze, próbują zbudować wokół siebie taką grupę ludzi, którzy będą myśleli podobnie.
2: No, bez wątpienia, gdybym był bogaczem, to bym wtedy w pewnym momencie przestał się cieszyć samym bogactwem i dobrami materialnymi i poczułbym, że z racji tego, że mam tak duże środki, wpływy, znajomości i mogę realnie wpływać na świat, to bym chyba się wkręcił w coś na kształt gry, w cywilizację, że poczułbym się, że to ja tutaj trzymam za joystick,
1: Pewnie jakbym dużo podróżował po świecie, spotykał się z przeróżnymi osobami, gdybym jeszcze zajmował się jakimiś dziwnymi interesami, handel bronią, obcowałbym po prostu więcej z takimi sytuacjami, które dla nas maluczkich, którzy sobie pracują tu przy komputerku, zjedzą obiadek i tak dalej. Tacy ludzie gdzieś tam na szczycie, oni więcej pewnie doświadczają zła tego świata, widzą różne dziwne sytuacje i pewnie dochodzą do takiego wniosku, że świat to jest taka, że ludzkość to jest taka biomasa, nie? Którą trzeba wziąć za ryj, trzeba sterować. Zaczynają gardzić pewnie ci bogacze w pewnym momencie tym motłochem, bo motłoch też potrafi być straszny. Często utożsamiamy, że ci bogacze to tacy straszni, zdeprawowani, niemoralni, ale tak naprawdę po obu stronach i bogaci i biedni mają te same niziny moralne u siebie, nie? Tylko że u biedaka będzie to ojciec alkoholik krzywdzący swoje dzieci, a u bogaczy będzie to koleś, który się nagle fascynuje jakimiś mrocznymi kultami z nudów trochę już, nie? Bo już go nie jara oglądanie filmów, czy no takie przyjemności, które my mamy, nie? Że sobie tu pogadamy w radyjku, obejrzymy film, czy rodzina już przestaje go jakoś tam cieszyć i on szuka większych podniec, może... Czemu te wszystkie gwiazdy filmu, show biznesu tak często sięgają po narkotyki i tak często się rozwodzą, nie? Jest jakiś powód.
0: No dokładnie, dokładnie. No wiesz, sam fakt, że i tutaj mówimy o tych bogatych, które mają naprawdę duże bogactwo, a nie taki bogaty, który tam, wiesz, sobie kupił nowy samochód. Mówię o ludziach faktycznie, którzy są na tym etapie bogactwa, już powiedzmy tym na najwyższym poziomie, że już ich samo bogactwo nie rajcuje, tylko próbują wpływać, manipulować ludźmi, wpływać na ludzi, jak mówisz, sterować tą masą. No i na przykład pytanie, czy sam fakt na przykład powstania kart kredytowych, gdzie za tym stoją przecież olbrzymie bogate rodziny, czy to było po to, żeby ludziom pomóc w transakcjach bezgotówkowych, czy to było po to, żeby ludzi kontrolować, żeby się zapożyczali, żeby w ten sposób, wiesz, tymi ludźmi kontrolować. Zawsze za tym stoją pytania, czy za tym jest, są jakieś dobre rzeczy stoją, czy jakieś złe rzeczy stoją, nie? Żeby to wykorzystywać. Sam fakt na przykład ludzi, którzy na przykład ten kościół scjentologiczny jest dla mnie też takim ciekawym zjawiskiem, bo tam jest dużo ludzi bogatych i dużo takich celebrytów, którzy biorą w tym udział i jest pytanie, czy oni w to wierzą, czy oni są tam, bo wiedzą, że mogą wpływać na innych poprzez ten kościół, nie? Więc to jest takie zawsze pytanie, nie?
1: To jest dziwne, nie? Ten kościół, że w tak dziwną sektę, właściwie to nosi wszelkie znamiona jakiejś dziwnej sekty, która nie powinna być tak atrakcyjna, szczególnie dla tych gwiazd, gdzie jest wielu ludzi, wiesz, którzy mogliby robić znacznie ciekawsze rzeczy, jakoś fajnie wpływać na społeczeństwo poprzez swoją twórczość. Mają kasę, mogą sobie jeździć po świecie, a oni się angażują w jakąś dziwną sektę, gdzie podpinają ci kabelki i pudełko ci mryga. To jest dla mnie po prostu kuriozum, jakieś niewytłumaczalna rzecz, co takiego fajnego, czemu tak ciągnie. I mam taką teorię, że bardzo złą robotę zrobiły te gwiazdy, które jako pierwsze się w to wkręciły, bo wypromowali to po prostu bardzo, bardzo mocno. Wiemy, jak ludzie są zapatrzeni w różne gwiazdy. No i jak taki Tom Cruise, wiesz, tam jest, no to musi być coś zajebistego, nie? Może na tej
0: dokładnie,
1: zasadzie...
0: No. No, pytanie jest, wiesz, Tom Cruise na pewno jest człowiekiem majętnym, jest pytanie, bo ja na przykład jako aktora to go pamiętam i bardzo go lubię, ale jest pytanie teraz, jak on ma takie środki finansowe i kręci już teraz własne filmy, czy te filmy jakoś nie wpływają na nas? Ja się już zastanawiam przy jego następnych produkcjach, czy tam nie jest jakiś ukryty przekaz na przykład, bo jeżeli on jest w tym kościele, może miałby ochotę coś takiego zrobić, że w swoich produkcjach jakiś ludziom wysyłać ukryty przekaz, żeby do czegoś przekonać, nie? Mm-hmm.
1: Dobra, słuchaj, bardzo fajnie się gadało. Zapraszam na antenę jeszcze, jak będziesz miał ochotę. Może ktoś inny się tutaj dodzwoni.
0: Dobra.
1: Trzymaj się, Tomisiu, i dzięki za telefonik. Hej, hej.
0: Na razie, pozdrawiam.
1: To był Tomisiu. Odczekam chwilkę, może ktoś nowy zadzwoni, ktoś, kto jeszcze nie dzwonił, a jak nie, to któregoś ze stałych bywalców, którzy tutaj się czają w mrokach, dołączę. Dajmy sobie chwilkę. No właśnie, Furiat z kolei twierdzi, że no, wierzy w to, że istnieją autentyczne, demoniczne byty. Są takie teorie, że na przykład demon Abaddon kontrolował Hitlera, albo że, no, że demony są takimi istotami duchowymi, które schodzą tu na ziemię i wpływają na losy ludzkości, opętując różne ważne postacie. No, im ważniejszy demon, im potężniejszy, tym bierze się za większą szychę, nie? I wpływa bardzo mocno na to, co się dzieje tu na ziemi. A wszystko to mogłoby mieć taki cel. Danusia, trzymaj się, Danusia, ciepło i tam ten się nie martw, wszystko będzie dobrze, po deszczu zawsze po burzy zawsze jest deszcz, takie powiedzonko mam, po burzy zawsze jest deszcz, o. No i że ostatecznym celem tej całej walki dobrych sił, złych sił jest walka o duszę człowieka, a właściwie bardziej może o to, żeby ostatecznie wygrać grę o człowieka, czyli pokazać temu dobremu Bogu, no załóżmy, że jest ten dobry Bóg, że człowiek to jest świnia, że człowiek to jest mięso, takie parujące mięso, które będzie tutaj czynić wszelkie podłości, że się nie udał ten człowiek Bogu, że to szatan... że to szatan miał rację, buntując się przeciw Bogu, bo szatan się właściwie zbuntował przeciw Bogu, bo poszło o człowieka. Szatan nie chciał jakby zaakceptować tego, że ma służyć człowiekowi. Bóg sobie stworzył istotę, która była o wiele niżej niż te istoty anielskie i to się nie spodobało części społeczności anielskiej, no i powstał bunt. Ja to tak zwyczajnie po ludzku trochę rozumiem, to tak jakby ktoś mi nakazał nagle służyć, jakby mój szef w pracy kazał mi się płaszczyć przed jakimś pracownikiem najniższego szczebla, a ja już tam wysoko zaszedłem, dużo zrobiłem dla firmy, a tu nagle przychodzi jakiś ziutek, jakiś żul, pijak, i zesrał się na dzień dobry, a mój szef mówi, masz mu wytrzeć tą dupę, powiadam ci. A ja mówię, nie, no ja tu, szefie, ja tu tyle zrobiłem dla firmy, pracowałem, a ty mi każesz żulowi dupę podcierać, co go zatrudniłeś dopiero? No nie. A szef w tym momencie mnie wygania z firmy na kopach i walczymy ze sobą już po wsze czasy. Cześć, Etamie. Mam nadzieję, że coś powiesz ciekawego, bo jak nie, to wiesz, jam jest krawiec srogi, ale sprawiedliwy.
4: Po pierwsze sprawdzałem, czy jestem słuchaczką, którą kochasz i odebrałeś, no to się sprawdziło. Tutaj był prawie, że zakład z Danuśką. No to, no okej. Okay. Natomiast padło tam takie taka teza, co to było, gdyby nie było religii na świecie, tak? Tak, coś rozmawialiście. No ja twierdzę, że przynajmniej jedno, jestem pewny, że w Nocnym Radiu krawiec przekonywałby do tego, że religia jednak istnieje, a wszyscy byliby przeciwni. Po prostu byłoby dokładnie odwrotnie niż jest w tej chwili.
1: Ale gdyby co, to by, bo tak nie zrozumiałem do końca, przekonywałbym ludzi, że...
4: No rozumiesz, jest świat ateistyczny, nie? No. Jest świat ateistyczny, jest jakaś grupka, która się buntuje, że nie, że jest Bóg, nie? Mhm. I w tym momencie w Nocnym Radiu pojawiasz się ty, jako zakładasz je i myślę, że w takim świecie ty byś był tym, który przekonywałby do istnienia Boga wszystkich ateistów wokół.
1: Nadal nie rozumiem, wiesz, jakoś tak za wiele tłumaczysz, a da się to powiedzieć prościej, jakoś tak, żebym zrozumiał?
4: Kurde, teraz mi zadałeś ćwieka.
1: Gdyby, bo tak nie wiem, gdyby co, to to wtedy...
4: No teraz mamy świat, dobra.
1: No mamy świat, teraz, no okej, okay, mamy świat. No.
4: Teraz mamy świat, w którym dominują religie. Prawie wszyscy są wierzący. Prawie wszyscy.
1: No już się nie zgadzam, no ale dobra, no.
4: No nie, no 98% ludności w coś wierzy, jeżeli koniecznie to jest Bóg.
1: A skąd masz takie informacje, że 98% ludności
4: Jakiegoś dziennika
1: ziemi?
4: Statystycznego z Wikipedii, wiesz? To może teraz 97, no. Dobra, okej, niech ci będzie, że na ateizm przychodzi co jakiś czas 1% ludności. Religia nie zniknie tak poza tym, że to sobie to zapomni, będzie raczej powrót do religii. I to w pięknym, i to jak ja to mówię, kurwa, w jakim stylu. Zobaczysz, przekonasz się jeszcze, bo to będzie jeszcze za naszego wieku tutaj.
1: No i no dobra, mamy ten świat, gdzie, no ale to wytłumacz mi.
4: No i teraz, jesteś takim walczącym przeciwko temu stereotypowi człowieka wierzącego, nie? Natomiast w świecie, w którym byłby człowiek niewierzący, byłby normą. Aha. Wydaje mi się, że ty jesteś takim troszeczkę przekorniakiem, który walczyłby wtedy o to, że jednak jakaś wiara jest i być może nawet sam byś jakieś bóstwa wymyślał. Bo tutaj sam powiedziałeś, zdajesz sobie z tego sprawę, że jednak stworzenie się wiary, chociażby nawet z tego powodu, że ludzie nie lubią mieć sytuacji niewyjaśnionych, tak? No widzą księżyc na niebie, powiedzmy, że jesteś pierwotniakiem takim, nie? Przy ognisku, tylko żyjącym na zające polujące, nie? I widzisz księżyc, nie? No to, kurczę, zaczynasz się zastanawiać, że taki księżyc, jeszcze te kontynenty tam na tym księżycu, taka buźka, kurczę, no to Bóg księżyc, to jest oczywiste, nie? Zawyje sowa w nocy, przestraszysz się, no to Bóg sowa, nie? I tak dalej. To można mnożyć takie przypadki. Potem za dnia wstaje słońce zamiast księżyca, no to a to Bóg Słońce, nie? To jest oczywiste, tak? I sam chyba sobie z tego zdajesz sprawę, że jak zaczyna istnieć taka zawiązka cywilizacji, która w jakiś sposób się organizuje powyżej małpy, powiedzmy już, czyli jakieś zabudowania, jakieś tam proste łowiectwo, tak? No to będzie jakiś szaman, będzie jakaś modlitwa, być może to będzie kamień na przykład, nie wiem, czy jakieś drzewo, jakieś święte, tak? Ale coś będzie takiego, co po prostu będzie gromadzić wokół ludzi, którzy będą widzieć w tym wyjaśnienie pewnej tajemnicy.
1: No, mówiłem, ale jaka mówiłem to będzie tajemnica? O tym wcześniej,
4: przedmiot,
1: w sumie,
4: ja już powiem, nie?
1: No trochę w sumie to mówiłem o tym też wcześniej, że religia jest czymś nieuniknionym, bo człowiek tłumaczy sobie przez nią zjawiska, których jeszcze nie rozumie. No ale miło, że to nawiązałeś.
4: No ale to jest właśnie ten początek do wyjaśnienia, o co mi chodzi. Że w świecie, w którym taka religia by nie istniała, chociaż taki świat jest mało prawdopodobny, w którym nie powstanie religia, to ty byłbyś tym, i nawet gdybyśmy dotarli do technologii, bez religii w ogóle. Bo tak jak kiedyś mówiłem, są cztery możliwości. Świat z Bogiem, i z wiernymi, świat bez Boga i z wiernymi, świat bez wiernych i z Bogiem i jeszcze jest tam jedna możliwość, nie? Świat z bez Boga i bez wiernych, nie? To są cztery opcje, które są możliwe, cztery kombinacje. No i teraz to jest całkowicie od ciebie niezależne. I teraz jeżeli teza o tym, że powstanie na jak gdyby w początku, na starcie cywilizacji powstanie wiary nie jest koniecznością, jest słuszna, to gdyby był taki świat, to taka osoba jak ty, mi się wydaje, miałaby tendencję do stworzenia tego Boga. Twoi słuchacze byliby ateistami, a ty byś był tym, który przekonywałby do transcendencji. Ciągle mi ciężko to słowo.
1: No nie wiem, no tak, no jestem w sumie z natury przekorny i trochę buntowniczy, to fakt, ale przypominam ci, że kiedyś byłem wierzący, byłem uważałem się przynajmniej za chrześcijanina i nawet się wykłócałem o to dość ostro z kolegami, którzy zupełnie to była nie ich bajka. No z kapitanem Tomkiem, na przykład z Klodem, jak prowadziliśmy radio na fali, to ja wtedy miałem okres, że byłem akurat wierzący. Byłem zafascynowany, wiesz, tym, co opowiadał Martin Lechowicz. Bardzo mi to imponowało, że on tak fajnie, na luzie, dla młodych mówi o tym Bogu z dystansem i humorem. No ale stopniowo to nie jest tak, że to przeskoczyło sobie na ateizm i niedowierzanie tak pach i se przeskoczyło, tylko było czytanie różnych tekstów, rozkminianie, wiesz, analizowanie, rozmyślenia liczne i to był długofalowy dosyć okres, też jakieś przeżycia życiowe, doświadczenie tego, że modlitwa jest nieskuteczna, w moim przynajmniej przypadku zupełnie, że mi to nic nie daje, że nie mam żadnych dowodów, że nigdy nie miałem żadnego kontaktu z Bogiem za bardzo, o którym tak niektórzy pieją, że Bóg do nich przemawia i tak dalej. To też absurdalność Biblii, zastanowienie się nad tym, czy religie nam dają więcej zła czy dobra, to wszystko jest jakiś proces, nie? Więc to nie jest tak, ty to tak spłycasz strasznie, że o, krawiec buntownik, jest dzisiaj świat religijny, to on się buntuje i taki buntownik bez powodu i jak małe dziecko trochę, nie? Że, a ja nie będę, właśnie, że ja nie będę. No to wiesz, no nie rób ze mnie jakiegoś tutaj małego dziecka.
4: Nie, no wiesz, w sumie, że tak powiem, wiesz, są różne opcje, jeżeli chodzi o religię, to my mamy pewien obraz wyrobiony na podstawie wielu przykładów naszej cywilizacji, tak, ale może być taka forma jakiejś wiary, no tak, taką pewną różnicą jest ten buddyzm na ziemi, tak, czyli wiara w Siddhatres o przydomku Gautama, bo tak naprawdę się Budda nazywał i teraz jest to pewna ścieżka, tak, że mamy pewną drogę, tak, dążenie do jakiegoś takiego, nie może niedoskonałości, ale do równowagi. W przypadku Indii, Indusów i Hindusów, czyli Pakistańczyków, to jest ta droga z kolei do nirwany, tak, czyli do jakiejś takiej doskonałości, nigdy nieosiągalnej, ale żeby być jakoś tam najbliżej, tak, czyli to też są religie, mogą, nie musi być postaci Boga, tak, co nie znaczy, że jakaś forma wiary to nie jest, tak, nawet ateista, taki prawdziwy ateista, który w nic nie wierzy, to wierzy w nic, nie?
1: Strasznie to się nie da. Mnie to irytują takie tezy, wiesz, tak samo jak, nie wiem, jak Enkiego Komuchy i Rosja. Jak słyszę takie wszystko, wiesz, że tak naprawdę też jestem wierzący, tylko jako ateista wierzę po swojemu. Takie, wiesz, jesteś w naszej bandzie, tylko o tym nie wiesz jeszcze, nie? I myślisz tak samo jak my, tylko ci się wydaje, że myślisz inaczej. No nie przepadam za takimi teoriami ale za bardzo, ale niech ci będzie. Wynika,
4: to wynika wprost z naszego, jak gdyby, jestestwa, tak? No, jest w coś zawsze wiara. Nie da się w nic nie wierzyć. Tak samo jak nie da się nic nie robić, nie da się nic nie myśleć, nie? Niestety tak jesteśmy skonstruowani. No,
1: na pewno się zgodzę z tobą, na pewno się zgodzę, przepraszam, że ci przerwę, na pewno się zgodzę z tobą, że tak właściwie wielu z nas, tych, którzy bardziej żyją w świecie techniki, racjonalizmu, technologii właśnie, wiedzy, no to też często się zdajemy na wiarę, bo przecież nikt z nas nie był w kosmosie, a wierzymy w różne zjawiska, które nawet i w teorię, jak powstał wszechświat, nikt z nas nie obcował z wieloma rzeczami, o których tylko słyszymy w książkach naukowych. Nikt z nas nie przeżył, nie żył w dawnych czasach. Czytamy sobie o historii i bierzemy na wiarę to, co przeczytamy. Oczywiście, no, pozostaje tutaj kwestia wiarygodności pewnych źródeł, pewnych informacji i, no, ale to też jest, zawsze jest w tym trochę wiary, no to nawet nikt z nas nie okrążył świata dookoła, no może znajdzie się podróżnik wśród nas taki, który odbył podróż dookoła świata, ale nie widzieliśmy Ziemi z kosmosu, że ona jest okrągła, nie okrążyliśmy kuli ziemskiej, żeby tego na własnym przykładzie doświadczyć, że jest faktycznie, no zdajemy się trochę na wiarę, to jest fakt, tylko pozostaje kwestia, czy bardziej wiarygodne jest dla mnie jakaś naukowa książka, pod którą się podpisuje uznany naukowiec, czy jakieś legendy dawne, starożytne pastuszków, nie? Pustynnych.
4: No w sumie wiesz, ja myślę, że nawet gdybym miał tytuł wielkiego naukowca, to i tak wiele osób by mi nie uwierzyło, także pewne rzeczy. Natomiast gratulacje za dzieło zniszczenia, jakiego dokonał niech to inny jak nasz furiat. Zresztą tutaj mu radziłeś, co to wejścia do celi. No, jak ja bym mu radził, jak wejdzie, to że powiedział furiat jestem, cześć.
1: Ma pseudonim Furiat. Wszyscy się wystraszą, że to jakiś szaleniec.
4: Dokładnie. Nie trzeba wiele. Czasami pierwsze słowo zrobi najlepsze wrażenie. Czasami pierwsza myśl jest najlepsza, nie? No a też mówiliście o tych antenach 5G, coś tam było też żeście coś poruszali te sprawy. I tutaj jest sprawa bardzo, że tak powiem, taka. Ja to napisałem tutaj na czacie nawet, zdaje się z Wackiem Wellachą, tutaj taka była krótka polemika. Otóż widzisz, kwestia nie jest w tym, czy my wierzymy w to, czy to jest szkodliwe, czy nieszkodliwe, bo mam dobrą wiadomość dla tych, którzy są za 5G. Chociaż tak szczerze mówiąc powiem wam, że na uj ono wam. Dawno już przekroczyliśmy, że tak powiem, prędkość, która jest nam potrzebna. Natomiast

0: w zachodniopomorskim, ale gdzieś tu blisko w każdym razie, gdzie była walka z masztem jeszcze za czasów 2G albo 3G. Edge, na pewno już było Edge wtedy. Czyli takie powiedzmy 2,5, 3G prawie. I tam sąd orzekł w tej sprawie, że wprawdzie nie ma dowodów na to, że jest to szkodliwe, ale również nie ma dowodów na to, że nie jest to szkodliwe. A ciężar dowodowy leży po stronie operatora, który po pierwsze może tym masztem wpłynąć na zdrowie osób zamieszkujących w pobliżu nadajnika. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest to, że w pobliżu takiego nadajnika jest to udowodnione po konsultacji z agentami nieruchomości, spada cena, wartość mieszkań. I operator powinien wynieść w tym momencie różnicę jako odszkodowanie dla wszystkich posiadaczy mieszkań w pobliżu tego nadajnika.
1: To nie jest żaden dowód, bo cena mieszkań może spadać właśnie ze względu na klimat, jaki się zrobił wokół danej technologii, który nie musi mieć nic wspólnego z prawdą, po prostu ludzie się boją.
0: Tak, ale nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, zrozum, w sądzie nie ma znaczenia. Kiedyś z prawnikiem na ten temat rozmawiałem, wprawdzie nie w sprawie GSM, a w sprawie elektrowni atomowej. I powiedział prawnik mi tak, że rzeczywiście, jeżeli gdzieś na przykład w pobliżu waszej miejscowości miałaby powstać elektrownia jądrowa, to samo tylko to, że tak zwane, nazwijmy to pospólstwo, wierzy w to, że to jest niebezpieczne, wystarczy do tego, że realnie spadnie wartość mieszkań i należy się z tego tytułu odszkodowanie. I to jest orzeczenie z polskiego prawa wynikające.
1: Ale co to miałoby dowodzić? Że elektrownia atomowa jest szkodliwa,
0: Nie, ja nie mówię o elektrowni, mówię cały czas o pieniądze.
1: Znaczy, nie wiem czemu, do czego dowodu. Zmierzasz w sumie, no bo to jest dosyć jasne i oczywiste, że jak się ludzie czegoś boją, to nie chcą gdzieś tam...
0: Kiedy była procedowana tak zwana konsultacja społeczna, która była cokolwiek śmieszna, ponieważ ludzie, którzy tam byli, to byli poważni ludzie, naukowcy. Burmistrz miasta Lipiany między innymi był wspomiernikiem i wykazali niezbicie, że jest przekroczona norma 20 tysięcy razy. Obejrzałem sobie ten materiał, możecie go znaleźć w sieci, konsultacje społeczne w sprawie super ustawy, tak to się nazywa. Na YouTubie jest cały materiał, chyba ponad 4 godziny dyskusji. To zostali olani. A ustawą, a wprowadzeniem przepisów zajął się kto? Nie. Człowiek od komunikacji, minister cyfryzacji, a minister zdrowia. Także samo to już pokazuje, że jest to szwindel i nie ma w ogóle o czym dyskutować.
2: Mi to nic nie pokazuje o tym, co powiedziałeś, że jest jakieś orzeczenie. Orzeczeń się wydaje 300 dziennie i jakbyś prześledził ostatnie 10 lat, to masz takich papiurków, całe biurko, i znajdziesz jakiś werset, że...
0: Koło mnie stała antena GSM. Sądownie ją zlikwidowaliśmy. Właśnie było takie samo orzeczenie.
1: A może jest tak, A może jest tak, że pewna atmosfera lęku zostaje na przykład celowo wywołana, żeby odwrócić uwagę od innych zagrożeń, które daje ta technologia, typu na przykład, że łatwiej, że jest lepsze są możliwości inwigilacji użytkowników, że łatwiej jest nas namierzyć i nie skupiamy się na tym, tylko skupiamy się na wyimaginowanych zagrożeniach, które w końcu zostaną totalnie ośmieszone i ludzie, którzy wskazują na niebezpieczeństwo 5G, zostaną uznani za szurów, za spiskowców i foliarzy, i dzięki temu się społeczeństwo nie zainteresuje faktycznym zagrożeniem, jakim jest lepsza inwigilacja tego społeczeństwa. Może tak być?
2: Tam daj mi coś powiedzieć, znowu będziesz o orzeczeniach na antenach.
0: Nie, będę mówił o antenie, o konstrukcji anteny, dobra.
2: No ale kto cię pytał o konstrukcję anteny? Nie taki temat. Tak, na pewno jest taki efekt krawiec, o którym mówisz, że to jest odwracanie uwagi

0: od tej inwigilacji jednak nie sądzę, żeby to nie jest odwracanie, ale nie sądzę, żeby to było zamierzone działanie tych ludzi, dajmy na to tego rządu, który chce to wprowadzić. Bo oni myślą 4 lata do przodu, tylko jak wybory wygrać i to ledwo umieją i potykają się sami o swoje nogi. Często nawet tego nie umieją zrobić, mimo że za sobą mają gazety, telewizję i tak dalej, i tak dalej. Więc nie sądzę, żeby taki mieli perfidny, rozbudowany plan, że nakręcali jakieś fora spiskowe, żeby mówili, że to jest groźne dla zdrowia. No nie, bo bardziej chcieliby to uciszyć, gdyby tak bardzo chcieli inwigilować. Nie mówię, że nie chcą, ale patrząc na świat, w jakim stanie jest, nie tylko Polska, foliarstwo takie żniwo zbiera w różnych dziedzinach, nie tylko anten 5G. Jest renesans po prostu foliarstwa. Teorii spiskowych, wszelakich wróżek. Więc to nie dziwne, jakby chociaż była antena, która działa na powietrze bez zasilania. Na przykład, a tam na pewno wiesz, takie pierwsze radia po wojnie, po 45, nawet chyba wcześniej, po pierwszej wojnie, były takie, że nie potrzebowały zasilania, bo miały 17-metrową antenę i one zbierały jakby z powietrza te fale i one wystarczały tylko po to, że taki malutki, malutki głośnik dla jednej osoby był i ona mogła usłyszeć audycję. I to bardzo ciekawe, bez żadnych baterii, bez zasilania, więc i choćby taką antenę bez prądu ludzie wyjęli i naukowcy udowodniliby, że tam nie ma prądu, nie daje żadnego promieniowania, to i tak spiskowcy by tam jeszcze bardziej jakieś kwantowe efekty dziwne wynaleźli i że nas pozabija. I tak by tak mówili, i tak. Więc
1: i to by chodzi o te takie wysokie te i które miały na końcu taki głośniczek, tak? Takie bardzo, bardzo, one miały takie właśnie 20 metrów czy coś koło tego. To ci powiem...
0: To nie do góry, może, nie wysokości, tylko to były poziome takiej anteny.
1: To jest nieistotne, natomiast weź sobie woltomierz i udowodnisz sobie sam. No ja ci nie udowodnię, bo musiał woltomierz wziąć i ci przed kamerkę pokazać i taką antenę sobie sprawić. Im bardziej przewodzący materiał będzie w tej antenie, tym większy prąd będzie indukowany przy takiej długości. To jest nieuniknione. Musi być prąd.
0: Nie ma znaczenia, tam rozmawiamy o tym, czy...
1: Ma znaczenie, powiedziałeś, że tam nie ma żadnego prądu. No, żeby był głośnik i cokolwiek było słychać, musi być indukcja prądów wewnątrz głośnika, bo to jest nic innego, jak to jest zwój miedzianego drutu i w środku magnes. Tak?
0: Ale dokładnie o tym mówiłem, że nie ma zasilania zewnętrznego baterii albo wtyczki.
1: Ale jest prąd indukowany, w tym co za różnica? No? Czy to będziesz
0: miał... taka różnica, ja dobra.
2: Zostawiam was na sekundę, panowie, nie pobijcie się tutaj. Spoko. Ja sobie idę na chwilę do toalety
1: i
2: po piwko.
1: My się inteligentnie tutaj sprzeczamy, no. Teraz okej, okay, no dobra, nie usłyszałem tego, że bez zasilania ze zewnętrznego, no ale no, był przypadek, jak wiesz, o nim wspominałem kiedyś, człowieka, który, bo my jesteśmy, nasz organizm też w sobie indukuje prąd, czego najlepszym dowodem jestem ja sam. Moja mama na przykład przyciągała różne przedmioty, takie typu łyżka, typu widelec do siebie. Ja na przykład mam coś takiego, że indukuję prąd, jak idę w markecie z koszykiem i po prostu te napięcie elektrostatyczne ze mnie po prostu kopie mnie, jak dotykam za każdym razem metalowej części
0: wózka. Też tak mam w windzie, czy gdzieś, czasem mnie porządnie walnie, to fakt.
1: Bo to są napięcia rzędu 50 tysięcy volt, tylko o bardzo niskim natężeniu. Mhm. I to boli jak cholera. Kiedyś tutaj, jak położyłem podłogę 20 lat temu, pod podłogą jest taka 3 milimetrowa, drewnianą podłogą jest taka 3 milimetrowa gąbeczka, nie? I zauważyłem, że po prostu mieszkanie moje działa jak kondensator. U nas widzicie, są panele, na podłodze jest ta gąbka, jak ja chodzę, no to chodzę, to tworzę pole magnetyczne, tak, ciągnie się za mną, są prądy błądzące, tak, jak dotknąłem futryny drzwi kiedyś po ciemku, bo nie trafiłem we wtyczkę, czy w pstyczek ten do światła, to się snop iskier posypał na podłogę, tak strzeliło dosłownie, autentycznie, jakby ze spawarki snop iskier taki poszedł. No, a boli jak cholera takie coś, nie?
0: W nocy nawet można, ktoś wełniany sweter ściąga, jest naelektryzowany, można zobaczyć autentyczne iskry, tak?
1: Tak, dokładnie. kostkę
0: ale cukru. To nie jest prąd, prąd. To jest takie no, wyładowanie elektrostatyczne bardziej niż elektryczne.
1: No, no. Różnica potencjałów po prostu. No, no, i tyle o bardzo małym natężeniu. Na szczęście, ale na tyle mocnym, żeby na przykład nas zdrętwiał nam palec. Na przykład,
0: a to wróćmy do tych anten. I mówiłeś o elektrowni atomowej, dlatego zadzwoniłem, że ktoś powinien komuś coś oddawać, bo elektrownia atomowa powstanie. Ja bym bardzo chciał, żeby metr koło mojego domu powstała elektrownia atomowa, bym marzył o tym. Bo to jest teren przebadany sejsmicznie, to jest teren przebadany, czy nie ma złogu, pustych przestrzeni, w których mógłby być metan, jakieś inne rzeczy. To jest monitorowane z powietrza cały czas, że ktoś jakieś rakiety ma tam swój system wykrywania zagrożeń i badali też promieniowanie, bo bardzo, nawet to jest łatwe do zbadania, nawet prywatnej osobie nie musi mieć specjalistycznego sprzętu, więc to nie jest tak, że korporacje sobie wpisały w tabelkę, że nie ma promieniowania, tak naprawdę jest. Każdy sobie może kupić tam wysokiej klasy ten licznik Geigera i sobie porobić badania albo w inny sposób laboratoryjny i nikt nie ma zwiększonego promieniowania, czy 100 km od elektrowni, czy 1 metr od elektrowni, jakoś tak.
2: Właśnie się przyłapałem na własnym przykładzie. Chyba zaczynam rozumieć, dlaczego ludzie tak chętnie rozmawiają o różnych demonach, religiach, bytach z kosmosu, bo to jest po prostu komuś, kto nie dysponuje wiedzą, żeby móc zweryfikować. No, ja się po prostu nie interesuję zupełnie tymi antenami, tymi rzeczami, o których teraz tu mówicie, 5G, a pogadałbym sobie o duchach, o demonach. O tym może też rozmawiać każdy. Nie trzeba mieć za dużo wiedzy, można sobie po prostu pofantazjować. Więc stąd się bierze też może upodobanie do takich...
0: Krawiec absolutnie nie ma wiedzy o żadnych antenach, tylko no tak od czasu do czasu coś z artykułu przeczytam. Jednak no, w każdym kraju, może nie w każdym, większości krajów znacznej są limity promieniowania i tak dalej. To jeden, dwa artykuły i naprawdę dużo wiesz. I,
2: so boring.
0: So boring. I no, to rozmawialiśmy o tej elektrowni atomowej. Chciałbyś, krawiec, mieszkać koło żeby masz swój dom, nie mieszkasz w mieszkaniu, nie wynajmujesz, tak jak ty czy ja, mam swój dom i chciałbyś, żeby za ogrodzeniem wybudowali ci elektrownię atomową?
2: Zależy, musiałbym się zainteresować, z jakimi uprzykrzeniami to się wiąże, z jakimi...
0: Teoretycznie z żadnymi.
2: Nie lubię hałasu na pewno, ale sam lęk jakiś, to raczej nie, chyba nie. Chyba bym się nie...
0: Załóżmy,
2: nie
0: że miałbyś darmową energię i bardzo duże podwórko, bo domy by były tanie.
2: No to bym cieszył, tak. To bym zacieszał, że mam darmowe. Wszystko, jak słyszę słowo darmowe, to zaraz się cieszę. W ogóle przed chwilą się wykazałem zręcznością jak Jackie Chan prawie, bo otworzyłem lodówkę i wypadło piwo, bo leżało tak na skraju jakoś dziwnie, na bocznej półeczce i wypadło, a ja ręką złapałem jak Jackie Chan i przybiegłem do was tutaj, przeskakując przez stertę talerzy, bo tu leżą na podłodze. Tak więc coś mam z Jackiego Chana.
0: Mam taki kawałek z gazety Cieszyńskiej, pismo bezpartyjne z roku 1929. Wychodzi w każdą niedzielę. Gazeta Cieszyńska. Cytuję, znaczy czytam. Chłopi niezadowoleni z radia. Tegoroczna ostra zima wyrządziła chłopom wielkie szkody, niszcząc zasiewy oraz latorośl winną. Zastanawiam się nad przyczynami mrozu. Chłopi przeszli do wniosku, iż wszystkiemu jest winne radio, bowiem fale radiowe, zdaniem ich, oziębiają powietrze. Niektórzy chłopi twierdzą, że anteny przyciągają ziemię i dlatego zaczęli masowo zrywać anteny wiejskich zwolenników radiofonii. Kampania przeciwantenowa przyjmuje na wsi bardzo groźne rozmiary. No i 100 lat minęło bez mała i się nic nie zmienia.
2: No, ludzie zawsze wierzyli. No, pamiętamy, że kiedyś były czarownice, które odejmują mleko krową, nie? I tak dalej, i różne takie opowieści. Człowiek zawsze żył zabobonem. Człowiek prosty.
0: Jak coś bardziej poważnego wynikło, no to Żydów się paliło na końcu, jak już nic nie było co zepsuć.
1: Jak już nie było czym palić. Coś robili, nie tylko mleli ozorami, tylko te anteny ucinali, to tak jak w Meksyku ucina się fotoradary w Rosji, nie? No.
0: To fotoradary, jakby ktoś uciął, to naprawdę zapłaciłby mu na kaucję chyba, bo to jest społecznie pożyteczne akurat.
1: No to właśnie ja się dziwię, że ludzie tego nie robią. Znaczy mnie to tam jest gęce galby, ja i tak nie chodzę z taką prędkością, żeby mnie... Przecież kiedyś widziałem zdjęcie z fotoradaru konia uśmiechniętego. Nie wiem, jak oni to zrobili. Nie wiem, czy on jechał jakimś samochodem, chyba to po prostu było takie auto, co ma taki wóz specjalny do przewozu koni i dostatni, nieuśmiechnięty do fotoradaru. No, w każdym razie, wiecie, no, ludzie kiedyś po prostu nie gadali, nie myli ozorami, tylko robili, a my dzisiaj pomlemy ozorami, postawią nam co trzecią latarnię 3G, antenki, które rzeczywiście inaczej troszeczkę działają niż te, które są w tej chwili dookólne, tylko tamte będą kierować każdy taki element, który będzie, bo one będą się składać z pewnych takich kwadracików elementów, najprościej to ujmując obrazowo, które będą kierować coś w rodzaju smugi, może można to nazwać laserem, no ale nie będzie to dokładnie laser, tylko takie smugi w kierunku poszczególnych przejmowanych przez kolejne jak gdyby te nadajniczki urządzeń nadawczych, tak, waszych, tych, które macie przy sobie, nie? I dzięki temu będzie można nie tylko zlokalizować pozycję X i Y, ale również pozycję Z, mierząc kąt nachylenia względem powierzchni. Tak, także będzie rzeczywiście większa inwigilacja, jeśli chodzi o geolokalizację, z samej triangulacji urządzeń, tak? Bo tutaj jeszcze dochodzi to, że to będzie bardzo gęsto, ma być rozsiane ze 60 metrów. I tutaj jest właśnie to, co jest w Polsce wybrane najgorsze. Robimy setki czy tysiące tych nadajników, zamiast zrobić ich tyle, ile było do tej pory, a połączyć je światłowodami. I tyle. I niestety wybrano u nas opcję najgorszą, eksperymentalną oczywiście. Unia Europejska wymagała od państw członkowskich, żeby do roku 2023 przynajmniej jedno miasto było objęte siecią, a my wystartowaliśmy, jak to w Polsce bywa, jako pierwsi się wyrwaliśmy z szeregu i będziemy mieć już chyba, mamy w tej chwili w 8 miastach zrobione 5G, nie? A będziemy mieć, zdaje się, do tego 2023 wszystkie główne arterie komunikacyjne, nie?
0: Tam tak sobie wyobrażam, jak kupisz sobie jakiś telefon, może nie z pierwszej generacji 5G, kiedy wejdzie, tak będziesz psioczył, narzekał, nawracał ludzi, że ich pozabija, chodził w czapce miedzianej i tak. Następny rok minie, trzeci rok, czwarty, piąty, kupisz jakiś telefon sobie, który 5G obsługuje, ściągniesz sobie Star Treka Full HD w 10 sekund, wszystkie odcinki i tak popatrzysz, no kurwa, może się przekonam,
1: nie.
0: Może to nie takie głupie. No.
1: Jest, ile jest już LTE? Mi się wydaje, że o LTE mówił mi facet w salonie Orange'u, jak byłem kiedyś, bo mieliśmy koło siebie tutaj Orange Salon, on mi coś tam mówił już chyba z 7 lat temu, coś koło tego, że LTE. A ja mówię, wie pan, mi wystarczy Edge mi wystarcza, nie? 230 maksymalna prędkość kilobitów. Kilobitów, nie megabitów, nie? A on mówi, że na Edge'u można zrobić jakiś upgrade oprogramowania i LTE będzie działać, nie? Coś mi tam zaczął wciskać. No, także nie, ja się nie zmienię. Ja HSPDA Plus mam od roku 2010 i od tej pory nic więcej i szybszego nie biorę. Jak mówię zresztą...
0: Zmieniając trochę temat, Etam. Dzisiaj zostałem pierwszy... No, pani zwróciła mi uwagę, że nie mam maseczki w sklepie, bo byłem w sklepie i jeszcze nigdy w życiu nie miałem maseczki na twarzy, chociaż pracuję od początku pandemii. I teraz weszły przepisy w UK-u, że trzeba mieć w sklepach i miejscach publicznych, to nie na chodniku, tylko w takich sklepach, supermarketach właśnie maseczki. I faktycznie tak trochę się poczułem, jakoś mnie to wcześniej nie dotknęło i tak co ci ludzie narzekają na te maseczki, tak jakoś nie myślałem o tym, teraz będę musiał iść i kupić maseczkę jutro.
1: Uszyj sobie sam, bo to pewnie
0: tak. Można wolną. Igły jednej nie mam w domu, ani nitki, ani szmatek. Nic.
1: Ale ja mam, słuchaj, ja maseczkę zrobiłem z gaci i z szywaczami takimi.
0: No to dlatego taki zaczadzony chodzisz. Jak z... Takiego
1: i tak poważnie, nie, tak kupiła kobieta gacie, które są na mnie za ciasne, to znaczy po prostu moje skarby są wciśnione tam i ja sobie po prostu te majtki tak rozciąłem sprytnie, że powstała z tego maseczka, tylko musiałem drugą warstwę przypiąć, bo ja sobie zrobiłem taką fajną tą maskę, że są na przodzie są dwie warstwy i między te warstwy wkładam papier toaletowy, taki mięciutki, taki o kwiatkowym zapachu i mam po prostu filtr wymienny dzięki temu, nie? Widzicie, jak ja kombinuję. I to z szywaczami sobie wszystko zrobiłem dookoła. Kiedyś wam, mogę wam tu zrobić zdjęcie, bo teraz to już za ciemno, nawet nie wiem, gdzie ja rzuciłem. Część tych majtek leży koło mnie, ta niewykorzystana, a tam je chyba wyprałem, mi się wydaje.
2: No, okej, okay, dzięki Etamie za telefonik. Także,
1: chciałem
2: także
1: tylko powiedzieć się. Jeszcze, że bardzo fajnie to wygląda, jak wszedłem bardzo hardkorowo, bo te spinacze widać na zewnątrz, jak wszedłem, to tak jakbym zmięczenia owiec z takimi ćwiekami dookoła, ze spinaczy na twarzy. No. Dobra, spróbuję teraz, uciekam, Krawcze, bo tak coś czuję, nie wiem dlaczego, ale tak coś czuję, że chcesz mnie zrzucić. Natomiast widzę, że Enki nadaje, to może jemu zrobię to przyjemność i tam zadzwonię.
0: Trzymaj się tam, hej.
2: Wiesz dlaczego usunąłem Etama z dyskusji? On ma taką kolejną irytującą troszkę cechę, że do wszystkiego się musi odnieść i właściwie jak on jest z kimś innym na antenie, to ja mogę 40 minut czekać, aż w końcu się wstrzelę, bo też nie lubię przerywać. A on, wiesz, co ty nie powiesz, to on zawsze musi to skomentować, tak jakby po prostu nie potrafił oddać głosu komuś, wiesz. Nie wiem czemu, ale zaczęło mnie to tak irytować troszkę. On faktycznie męczący jest, nie uważasz? Taki jakiś...
0: No nie, dlatego tak cisnę na czacie, czy tam w komentarzach czasem, że... No fajny jest etam, ale no, w dużych dawkach jest męczący na tyle. Ale jeszcze jak tam my jesteśmy na antenie, gadaliśmy godzinami z etamem, można się przyzwyczaić. Ja bardzo nie lubię, to nie tylko do etama, do Kunrada też przytyk, że jak ktoś nowy zadzwoni i trudno jest się mu wbić, poczekać, on nie wie kiedy, zacznie mówić, usłyszy inny głos, przestanie. Trudno się z nowej osobie wbić i jakoś takiego gdzieś z tyłu głowy nie mają pomyślunku, że on fajnie słuchać, nowy, coś nowego do powiedzenia, bo w tym sosie własnym się kisimy, fajnie, co nie? Super, no. Nie. Będę mu przerywać, bo tak. Odnosić się do każdego zdania, no kurde.
2: No, dokładnie. I dodajmy sobie wszystkie te rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, bo trochę skrytykowałem dzisiaj Etama, no to tworzy taką całość, nie? Nie wiem, jakiś taki wypompowany znowu troszkę jestem. W ogóle taka ciekawostka, zawsze myślałem, że to szczury się przyczyniły do epidemii dżumy, co z kolei ta plaga szczurów była spowodowana tym, że ludzie zaczęli mordować na potęgę koty, bo kościół kościół ma to do siebie, że musi sobie zawsze znaleźć jakiegoś wroga, nie? A jak go nie ma, jak już nie ma w pobliżu nikogo, żadnych genderów, pedałów, Żydów, nie ma, wiesz, chwilowo, to na przykład to sobie zrobi, że koty to są diabelskie istoty i ludzie faktycznie zaczęli w takich jakichś koszach, w klatkach te koty palić. No i była plaga szczurów, ale okazuje się teraz, już 2 lata temu, tu czytam sprzed 2 lat artykuł, że naukowcy doszli do tego, że to wcale niekoniecznie szczury, tylko po prostu pchły i wszy na ludziach byli. To był taki czas, że ludzie się, wiesz, nie myli, wszędzie syf, brud i to ludzie byli totalnie zawszeni i zapchleni i to na ludziach to robactwo roznosiło. Chorobę.
0: To się wzięło z Chin, tak? Ale jakoś tam Chiny były stosunkowo dużym krajem i to się tam nie roz... Zresztą tam nikt statystyk nie robił tak dużo, takich wielkich w tamtym czasie, kto na co zmarł. i faktycznie na szczurach, wszy na szczurach, pchły na szczurach, nie wszy.
2: Na szczurach. Na szurach.
0: Na szurach, na statkach z ziarnem. I faktycznie tak było na początku z tymi kotami. Też słyszałem, że Watykan pomyślał, kardynałowie się zadumali w dużych czapach i na koty zwalili, czyli szczury miały jak w raju normalnie, nie? Największy drapieżnik ich przestał istnieć. Też taką anegdotę słyszałem, że jeden z filozofów zobaczył powieszonego kota na sznurku gdzieś przed chałupą i tak się zaczął śmiać, że umarł ze śmiechu, się zakrztusił. I też słyszałem, faktycznie, że masowo wieszali koty, że ktoś tam szedł do miasta i wszędzie koty sobie wisiały, jakby, no bo tak papież kazał. I druga rzecz, którą tam lekarze ówcześnie, jeśli można ich lekarzami nazwać, kazali się nie myć. To woda roznosi bakterie, znaczy oni jeszcze o bakteriach oczywiście nie słyszeli, tylko zarazę woda roznosi. I to znowu gorzej zrobiło, bo tak jak mówisz, wszy, pchły skakały po tych ludziach, nie byli się w tym brudzie, się to wszystko lepiło i łatwiej było się zarażać. No wszystko 180 stopni w drugą stronę zrobili, co można było spieprzyć, co spieprzyli.
2: A jak człowiek się nie myje i zaczyna go swędzić głowa, to się drapie, jakieś się robią, wiesz, kołtuny krwawe, odsłania się miękka tkanka przez różne rany związane z drapaniem się, nie? Jak się, no ile razy tak mieliście, że się drapaliście, aż tak wam się jakieś zaczerwienienia robiły, to na pewno wtedy człowiek się podatny bardziej robi na to, że zarazki przenikną też, nie? A z tymi, no właśnie, z tym zaufaniem do lekarzy, takim strasznym, to też to nie do końca rozumiem, to wielkie, bezgraniczne zaufanie, bo przecież mieliśmy lekarzy, którzy badali w nazistowskich Niemczech, czy uprawiali pseudonaukę, która miała udowodnić to, co dyktator chciał przekazać społeczeństwu, że są tutaj taki kształt czaszki, taki, no i to się zajmowali ludzie nauki tym. Nauka też wiele razy zawiodła. Kiedyś się potrzeby pytałem w którejś audycji o to, kiedy nauka zawiodła, kiedy mieliśmy po prostu szwindel i wymieniał różne takie sytuacje. Do pewnego momentu podobno było uważane za zabobon, to też już było wspomniane, że mycie rąk przed operacją, to taki zabobon, nie? No to jeszcze se sól rzuć za lewe ramię. No, a potem... A to jest wiedza, która gdzieś tam zanikła, bo już arabscy lekarze dawno temu wiedzieli o takich sprawach, nie? I Żydzi, którzy też często byli właśnie dawnymi lekarzami, znachorami, to już wiedzieli takie rzeczy, a potem to gdzieś ta wiedza została zgubiona na wiele, wiele lat.
0: Tak, tak jak równania tam po filozofów, matematyków, może nie tych pitagorajskich, tylko tych późniejszych, jakieś 2000 lat przed naszą erą, zanikły takie strasznie skomplikowane równania, gdzie nie śniło się o tym w Europie później, w tej średniowiecznej, i jacyś Arabowie dopiero znaleźli teksty, z których tylko garstka osób na świecie, czyli jak oni by umarli, nie miałby kto przetłumaczyć, tylko oni to skumali, jeszcze potrafili przetłumaczyć i poprzepisywali, i potem znowu Arabowie jakoś mieli gorzej z cywilizacją i to też stało się przetłumaczone w jakichś zwojach i Europejczycy rozbudowali się, wiem, że tak mówię w dużym skrócie, bo nie pamiętam dat. I w każdym razie mamy taką spuściznę takich równań, że znowu musielibyśmy to jakieś tam kilkadziesiąt albo kilkaset lat tą wiedzę zdobywać. Tylko przez taki absurd, że akurat Europa upadła, to Arabowie byli wyżej cywilizacyjnie, to potrafili to ogarnąć, potem oni spadli niżej, to my znowu od nich. Straszne, straszne rzeczy.
2: Zabawne jest też to, jak często jakieś zwyczaje religijne, które możemy uznać za formę właśnie...
0: Tylko, sorry, tak powiem, okay, chciałem powiedzieć wcześniej, że dlatego arabscy lekarze faktycznie wyprzedzali swoją epokę i faktycznie mieli tą higienę i różne ciekawe robili zabiegi, ale cywilizacyjnie jakoś tam uklękli, nie mieli potem tego jak rozwinąć. Czyli ta Europa z tego brudu się szybciej wydostała, niż oni chociaż byli na wyższym poziomie, to zaprzepaścili tą wiedzę, to chciałem powiedzieć.
2: Może tutaj poszło o jakieś znowu religijne sprawy, że pojawił się jakiś władca, który już nie był za tym, żeby Żydzi i Arabowie żyli koło siebie, a wiadomo, że można czerpać wiedzę jedni od drugich. Znowu przypominam doskonały film Medicus, polecam, to jest właśnie o takich sprawach.
0: A chciałem... Nie oglądałem, chociaż pamiętam, że polecałeś, no zapiszę sobie nawet, bo mam notatkę.
2: Świetny, bo taki i podróżniczy, wiesz, i kultury różne dawne pokazane, i właśnie takie medyczne sprawy, nie? Gość z Europy wyrusza na wschód się szkolić jako medyk i bardzo, bardzo świetnie jest to pokazane. Fajna gra aktorska, plenery, wszystko polecam. Medicusa. A chciałem jeszcze powiedzieć, że zabawne jest, że takie zwyczaje, które wywodzą się z religii, na przykład u religijnych Żydów, do dzisiaj u Hasydów jest zwyczaj częstego mycia się, mycia rąk, obmywania tam, wiesz, 20 razy dziennie i tak dalej. I oni to od dawna mieli. I to sprawiło, że żydowscy medycy byli naprawdę świetni i mieli rekordową ilość skutecznie odebranych porodów i tak dalej, i cenieni byli, bo po prostu myli te ręce i to nawet niekoniecznie myli je, bo wiedzieli, że to dobrze zrobi, tylko po prostu myli, bo taki mieli nakaz religijny. I to przykład tego, jak religia może sprawić, że będziesz świetnym lekarzem, lepszym niż niereligijny lekarz w danym okresie historycznym, nie? I pewnie by takich przykładów się trochę znalazło, bo religie są czasami zbiorem pewnej wiedzy zbieranej przez wieki na zasadzie statystyki, nie? Że jak robię to i to, to więcej z nas przeżywa. Jak zakopujemy kubki tutaj nie w swoim obozie, tylko daleko od niego, to nam to dobrze robi. I nagle się robi z tego jakiś taki nakaz, którego nie rozumiemy do końca, ale świetnie to robi społeczności.
0: No tak, a że ludzi piśmiennych było tam 1-2%, którzy mieli pisać i czytać, no to robiło się to w postaci historyjek, i opowiadali, mędrcy od wsi do wsi chodzili i opowiadali.
2: No i jakbyś takiemu prostemu człowiekowi powiedział, że masz myć ręce, bo są takie małe żyjątka i one są takie, że one mogą ci źle zrobić, a jak ten to zginą, ale ich nie widać, to by się popukał w czoło, nic by z tego nie zrozumiał, nawet jakbyś mu starał się powiedzieć, wytłumaczyć jak dziecku, ale jak mu powiesz, że Bóg każe od ciebie, bo cię pokara, jak nie zrobisz, no to zaraz będzie chętny, żeby wypełniać różne nakazy. Czyli taki sposób wpływania, ale to się jakoś wiąże, bo religia z jednej strony jako wytłumaczanie pewnych zjawisk jeszcze nieodkrytych, a z drugiej strony forma przekazywania pewnej wiedzy jeszcze nieodkrytej w formie zafałszowanej, ale robiącej nam dobrze, czyli no to pokazuje, że to działa po prostu i że jest często dobrze nam robi, nie?
0: Tak. No jak nie wiadomo, czemu coś działa, ale działa, znaczy się, że to jest dobre i tak to tak działało przez wieki. Wiesz co, kupiłem sobie książkę właśnie. Ostatnio kupuję książki, nie tylko ostatnio, ale w ogóle ich nie czytam. Kurwa.
2: Ale masz. Potem. Ale masz i jak ktoś przyjdzie, to widzi, że leżą na półce.
0: Jak się biurko wypierdoli, to sobie ten pod nogę, podstawkę mam. I, no, ale tam staram się czytać po kawałku. Kojarzysz tego z uwaga naukowy Bełkot? Myśliwca?
2: No tak, na pewno to widziałem nie raz, ale jakoś tam nie śledzę regularnie.
0: To on w końcu wydał książkę i tak się nakręciłem, kupiłem sobie, jak powstał człowiek właśnie, czy jesteśmy... czy jak powstała pierwsza komórka żyjąca, jak z rośliny przekształciła się w zwierzęcą, w ogóle jak pierwsza powstała, czy życie może powstać z niczego, czy musi być jakaś bakteria, która zmutuje i to fajnie dopiero niedawno, jak tam jakiś Holender w XVIII wieku, XIX dopiero, piłował sobie soczewki, żeby bawełnę sprawdzać, bo bawełna była bardzo droga i piłował soczewki do tego, żeby sprawdzać strukturę tkaniny i wiedział, która jest dobra, którą kupić, którą nie, i bardzo dobre pieniądze na tym robił. No i tak piłował te soczewki coraz bardziej, że jak sobie popatrzył na wodę, to tam coś popierdala, nie? I pisał przez kilkanaście lat do Królewskiego Stowarzyszenia Nauk, bo w Londynie wtedy było takie najbardziej prężne. Tam Newton sam należał do tego stowarzyszenia, nie królestwa, co ja gadam. I w tym właśnie dostawali te listy i a jakie żyjątka, napuknij się pan w głowę, nie? Nie wierzyli absolutnie. To jakieś grube lata trwały. A co jest ciekawe, w którymś, też nie pamiętam, kurde, IV czy VIII wieku, 1500 lat wcześniej, koleś zrobił eksperymenty, że do glinianego naczynia włożył trzech naczyń czy kawałki mięsa. Jedno zostawił otwarte, drugie zamknięte szczelnie, trzecie zostawił z jakimś tam materiałem na tym. I sobie sprawdził i zapisywał, co się będzie działo. W pierwszym wykluły się muchy z mięsa. To dawniej tak myśleli, że z mięsa. Arystoteles też jeszcze pisał, się wykluwają organizmy.
2: No, tak kiedyś ludzie myśleli faktycznie.
0: Tak, że ze zboża i starego worka myszy, z robaki, z czegoś tam.
2: Z brudu się
0: a z wkopanego, tak, z wkopanego woła, jak się, coś, co ma rogi i się wkopi całe zwierzę w ziemię, tak, że tylko łeb zakopany, tylko rogi wystają, to pszczoły i osy.
2: Bo ludzie tak często myśleli na podstawie skojarzeń, nie? Że jak coś im się z czymś kojarzy, to tak formułowali swoje, że muchy, brud, no to z brudu, jak są na brudzie, to z brudu. No takie proste myślenie na zasadzie skojarzeń po prostu.
0: Niekiedy było bardzo trafne zresztą, bardzo, bardzo dobrze mieli ten... No mieli czuja, niedużo się mylili, to też ciekawe. No i tak kończąc, no i koleś faktycznie zobaczył, że w tym, co było szczelnie zamknięte, nic się nie wykluło, w tym, co było otwarte, to się wykluły muchy, a co ciekawe, w tym, co był materiał tylko na tym, to na tym materiale się wykluły muchy, tak? A mięso dalej było czyste, czyli coś składało sobie jaja. No i on do tego doszedł, tylko gdzieś to zapisał, a nie zapisał, to zginęło, przepadło między innymi papierami, ktoś to bardzo późno dopiero odkrył, czyli wiesz, całą biologię, jak to się nazywa, komórkową, tak, koleś przesunął 1500 lat wstecz, czyli 1500 lat opóźnienia, ktoś odkrył to samo 1500 lat później, jaki to jest kawał czasu straconego, nie? Tylko dlatego, że właśnie nie było tej metody naukowej i tak tu potrzeba nieraz mówić o tej metodzie naukowej, to jednak no, nie ma innej alternatywy.
2: No właśnie, to metoda naukowa jest może właśnie tym, co stawia naukę znacznie wyżej nad różnymi mitami, bo mity, legendy, religie to zawsze jest jakiś dogmat, który nie wiadomo skąd się wziął, jest, bo jest i tak rób i wiele rzeczy jest w ogóle nieweryfikowalne, a jednak metoda naukowa, no to wiesz, logika, wiedza, teorie, hipotezy, też jakaś sprawdzalność, wiele razy nauka się potrafi zreflektować, no to nie można stawiać na równi, no, że a ty sobie wierz w to, ty sobie wierzy w naukę, a ja sobie wierzę w religię, no bez sensu zupełnie.
0: Tak, u mnie w piwnicy 2 plus 2 równa się 5, a w matematyce 4. A byłeś u mnie w piwnicy, nie wiesz. 6, 5. No to tak taka gadka czasem jest.
2: No tak. O, chyba jakaś nowa zapowiedź jest tutaj. Adam podesłał zapowiedź kolejnego odcinka Chorych Baj o Kononowiczu. Widziałem też reakcję, jak Kononowicz zareagował na tą znaną ostatnio popularną kreskówkę w uniwersum szkolnej i śmiał się do rozpuku, dopóki major był, ale jak zobaczył sam siebie narysowanego, to tak było widać, jak się robi od razu zły, taki wiesz, buzia w podkówkę, brwi zmarszczone i od razu to nieśmieszne. Zabawna była reakcja. W ogóle o zabobonie byłaby ciekawa audycja, jakbyśmy tak zebrali różne zabobony, nie? Jakieś złe oko czarownicy, czarny kot, przechodzenie pod drabiną i różne inne, pewnie ciekawsze. No, do dzisiaj różne zabobony są tak popularne i ludzie tak niby się śmieją, ale kupują sobie tam Żyda na sznureczku z woreczkiem i monetę wkładasz i to ci ma bogactwo przynieść albo coś.
0: Tak, kiedyś mówiłem tutaj na antenie, było coś tam o zabobonach. Nie, skąd, kiedy poznałeś pierwszego foliarza w swoim życiu? Mówiłem, że moją ciotkę Dorotkę pamiętam, kiedy przychodziła do mojej mamy i tak opowiadała rzecz niestworzone, że Nostradamus co tam przepowiedział i takie o duchach oczywiście, że ktoś śmierć przewidział, bo zegarek stanął na 12, chociaż akurat miałem takie zdarzenie, że obudziliśmy się rano i zegarek, który zawsze wisiał w korytarzu, stanął taki wskazówkowy. Stanął, bateryjka się wyczerpała na godzinie 12 w nocy. Się zatrzymał równiutko i ktoś umarł z rodziny. To kurwa.
2: Nawet kapitan Tomek, wspomniany tutaj na czacie, że gdzieś wbił pewnie u Enkiego, bo tam się pojawia. Jak ktoś lubi kapitana Tomka, to u Enkiego znajdzie. W swoich audycjach przekazywał w sumie takie współczesne zabobony i on autentycznie wierzy w takie niektóre dziwne rzeczy, że na przykład, że przedmioty mogą nabierać pewnej energii dziwnej, mistycznej w związku z tym, gdzie przebywają, kto je, wiesz, jak długo miał. No, że się po prostu umagiczniają. Nawet pamiętam jak dziś, że rozmawiałem jeszcze w radiu na fali na ten akurat temat z kapitanem Tomkiem i on autentycznie wierzy w takie rzeczy.
0: Tak, a bardziej niż o zabobonach ja bym audycji bardziej posłuchał o regionalnych waszych, z waszych domów rodzinnych, miejscowości rodzinnych, czy w tych, w których mieszkacie, czy bywaliście na wakacjach, opowieści o duchach, demonach, opętaniach takich regionalnych bardzo. I wtedy moglibyśmy sprawdzić, czy one się nie pokrywają, czy nie stoi za nim jakiś schemat jeden. Czyli, że ludzka wyobraźnia tutaj nie działa, czy są jakieś oryginały. Bo wydaje mi się, że w gruncie rzeczy, gdyby wiele osób opowiedziało sporo historii, to zaczęłyby się powtarzać schematy, tylko zmieniałyby się nazwy, imiona, coś tam.
2: Czy ja wiem, kiedyś się pytałem ludzi o ich doświadczenia, całą audycję chciałem na ten temat zrobić, żeby ludzie dzwonili i mówili, co im się dziwnego w życiu i takiego, wiesz, niewytłumaczalnego, paranormalnego przydarzyło i powiem ci, że nie za bardzo był ktoś skory do dzielenia się takimi informacjami. Nikomu się nic takiego właściwie nie przydarza. Właściwie, jak byłem w kiblu, w sumie przyszedł mi do głowy ciekawy eksperyment. Jest nas tutaj pewne grono, spore już całkiem i gdybyśmy tylko chcieli, moglibyśmy dojść do tego, jak przeprowadzić jakiś eksperyment, który by dowiódł, czy istnieją jakieś demony, duchy. Przecież jest tyle niby rzekomo rytuałów różnych przyzywania demonów, jakichś duchów, no zawsze można powiedzieć, ty nawet nie próbuj, człowieku, ty nie wiesz, za co ty się bierzesz. Ale tak naprawdę ja na przykład się zupełnie tego nie boję. Jestem tak przekonany, że nic z tego nie będzie. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że demony, anioły, duchy unikają kamer, że nie chcą się pokazywać, tak? No ale to takie wytłumaczenie na siłę od razu. Czemu właściwie jakiś demon miałby się bać, że jest nagrywany? To właśnie dobrze wzbudzę strach u większej ilości osób, nie? I tak dalej. A bo co, taki demon to taki nieśmiałek, tak? I się boi zamanifestować, bo ktoś nagrywa. No jak można by zrobić jakiś eksperyment, sprawdzić, czy zdołamy wspólnie siłą woli coś przesunąć, choćby za pałeczkę, czy jak się bardzo na czymś skoncentrujemy i tak dalej, wiesz, no można by kupę eksperymentów zrobić w dużym gronie, no i gówno, i raczej nic z tego nie będzie, no nawet jak zrobimy, to skończy się tak, że będzie dużo niczego i se nagramy, jak wiesz, jak talerzyk se leży i trzymamy za ręce i gówno, i nic się nie rusza, i cisza, i ktoś powie, no bo duch nie lubi, jak się go wodzi na pokuszenie. To o Bogu zawsze tak się mówi, że Bóg nie lubi, jak się go testuje, i dlatego nikt nic nie nagra, nikt nic, żadnych dowodów, bo Bóg nie lubi. To demon też nie lubi, i duch nie lubi, i nic, żadna paranormalna istota i kosmici też nie lubią, i nikt nie lubi. Wszyscy są bardzo nieśmiali albo nie lubią, jak się ich sprawdza. No a może właśnie, a czemu nie sprawdzić? Czemu miałbym niby nie sprawdzać? Co to? Kiedyś coś tam próbowałem z mamą, jak byłem mały, wywoływaliśmy jakiegoś ducha Hitlera. To w sumie chyba najpopularniejszy duch do wywoływania, nie? Duch Hitlera. No też oczywiście nic, tam się koncentrowaliśmy, talerzyk, coś w ogóle, duchu Hitlera, przyjdź i gówno, nie? Nie ma nic. Hitlera.
0: Tak, Arano, dzięki mama za tą akwarelę, którą mi kupiłaś do pokoju na ścianę. Mama, jaką akwarelę?
2: Ale ty czujesz, z mamą tak wywołujesz ducha Hitlera, tak nic, a nagle się odwracasz w kierunku mamy, a mama ma taki wąsik. I wrzeszczy coś do ciebie. I tak ten rączkę do góry i czapeczkę ma taką wojskową i wąsik, ale bym się wystraszył.
0: No.
2: Najgorsze są demony incelstwa i simpa. Opętali już wielu, pisze Nocny Dzieć z Choroszczy. Demon incelstwa. No, już mówiłem wcześniej, chrześcijanie, w ogóle kiedyś ludzie wierzyli, że choroby są, to są złe duchy, nie? Które w nas są i to one sprawiają, że chorujemy.
0: Też kiedy Bell wynalazł telefon i który był ten, który z nim równolegle wynalazł, kilka osób równolegle wynalazł, ale dwóch, nie wiem, czy Edison sam i z tym Bellem nie konkurowali o takie już komercyjne zastosowanie, po prostu przerobienie tego na komercję swojego patentu. I jedna o drugiej firmie pisała, taką mieli strategię, że jak jeszcze nie mieli tej technologii, żeby się nie spóźnić, żeby ludziom zniechęcić do tego, żeby konkurent nie przejął zbyt wielu, no to puszczali plotki, że choroby się roznoszą przez telefon. Ludzie faktycznie w to wierzyli. No. Też mi się z 5G kojarzy.
2: Demon 5G. A w ogóle to tak sobie przypuszczenie mam takie, że w środowiskach różnych takich ezoterycznych, szurskich się więcej, gdzieś się ciągle coś niesamowitego dzieje, bo ci ludzie tak sami siebie wzajemnie wspierają i dodają sobie, wiesz, splendoru i wiarygodności na zasadzie, że ja raz będę wierzył w twoje bajki, a ty potem pochwalisz i uwierzysz w moje i potwierdzisz, że tobie też coś takiego się przytrafiło, nie? To takie wzajemne wspieranie się trochę. Co myślisz?
0: To, no jak się jest młodym nastolatkiem czy dzieckiem i jest w stacie jakiś samiec alfa i on powie, że widział ducha, no to wszyscy przytakną, no bo nikt nie chce powiedzieć, że głupi jest i nie widzi ducha i o, tam poszedł, idą go szukają, coś tam, o, tam poszedł do starej kopalni, trzeba zjechać i go złapać albo coś tam, no i no, tak to działa. Nie, no to no jednak myślę, że foliarze fajnie się pośmieć, ale suma summarum złą robotę robią. Ludzie mogliby się skupić na fajnych rzeczach, a skupiają się. Jak nie wiem, wegan nie wyzwie od w ogóle myśli, że jest lepszy tylko dlatego, że nie je mięsa, no to no coś jest nie tak. Nie?
2: A ja uważam,
0: siedzi w tym
2: że
0: swoim sosie własnym i się sami nakręcają, jacy to fajni nie są i potem plują na wszystkich ścierwojadów, jakie to jest złe. No ale to, że setki tysięcy lat te kły mamy przystosowane do mięsa i tak dalej, to nagle to organy są, enzymy przystosowane do trawienia, no to nie, to trzeba w jedno pokolenie zaorać. Te setki tysięcy lat. No ja rozumiem, żeby się nie opiekać mięsem, no to też przesadziliśmy w drugą stronę, ale to gdzieś umiar trzeba znaleźć.
2: A może właśnie są trochę lepsi ci, którzy starają się przeskoczyć o ten level wyżej i nie czerpać energii ze zjadanych innych żywych, czujących istot i mają jakiś tam powód do dumy z tego powodu i może jak to się upowszechni, a ta moda się przez ostatnie lata mocno upowszechnia. I przez, nie wiem, 2-3 pokolenia będziemy żarli wegetariańsko, wegańsko, to się zmienimy, zmienią się nasze organizmy po pewnym czasie, może kilka pokoleń musi minąć i przejdziemy na wyższy etap, może warto dążyć do tego. Na pewno bym nie hejtował wegan, wegetarian, bo nie wszyscy są, nie wszyscy są agresywni, wiesz. Chyba nie jest tak wielu tych agresywnych, którzy, nie wiem, wiesz, gardzą tymi mięsożercami, to jacyś tacy niedorobieni i tacy, wiesz, którzy chcą sobie tam się sami dowartościować atakami na innych, ale ja znam przynajmniej z kilka osób znałem i żadna nie była taka, nie? Że jakoś odczułem, że uważa mnie za gorszego, czy kogokolwiek innego. To są często fajni, normalni ludzie, a zauważ, w każdym środowisku są dziwadła, różne friki, którzy przesadzają i u tych różnych tam inaczej kochających i tych różnych, i wśród szurów też znajdziesz wielu wspaniałych ludzi. Poznałem wielu wspaniałych chrześcijan też, bo wy możecie sobie myśleć, że ja tutaj chrześcijaństwem i chrześcijanami gardzę. Broń Boże, spotkałem wielu fantastycznych ludzi, którzy nawet i pomogli i wykazali się wielką szczodrością i dobrzy ludzie, po prostu fantastyczni. I no, a dołączył Grzesiek, ale tym razem jest to Grzesiek przedsiębiorca. Witamy.
0: Tak, ja tylko dodam, że miałem na myśli właśnie tych fanatyków właśnie. W żadnej dziedzinie nie lubię fanatyzmu.
3: I ja też nie lubię i dzwonię, bo tak chciałem się właśnie wypowiedzieć, bo...
0: Cześć.
3: I ja nie jem mięsa od 9 lat. I tak szczerze mówiąc, nigdy nie czułem się od kogoś lepszy z tego powodu, jakby, no, ale mogę, na przykład cieszę się z tego, że wiele osób przekonałem, nikogo nie przekonałem do niejedzenia mięsa, ale wiele osób przekonałem do tego, żeby ograniczyli spożycie mięsa i dobierali lepszej jakości, zamiast opychać się jakby byle czym, tylko po prostu wolą na przykład 2 razy w tygodniu zjeść po prostu lepszej jakości. I oni na tym zyskali i moim zdaniem, bo jakby jedzą dalej to mięso, są zadowoleni i jakby nie muszą się uważać z jakichś wegańskich fanatyków, a z drugiej strony jakby uważam, że ja uważam, że lepiej, żeby 10 osób zrezygnowało z jednego jeden dzień nie jadło mięsa, niż żeby jedna osoba całkowicie, no bo jakby bilans jest jakby na plus. Ja nie jestem, nie mam fanatycznego podejścia. Ja nie wiem w ogóle, jest mi z tym bardzo dobrze, ale uważam, że jakby warto ograniczyć, nie żeby całkowicie rezygnować i myślę, że ja się też wielokrotnie spotykałem też ze strony osób, które gdy się dowiedziały, że ja nie jem mięsa, jakby niepytane w ogóle, zaczynały bardzo bronić tego swojego jedzenia mięsa i jakby wymyślać, jak to wegetarianie są agresywni. Jakby ja nigdy nawet nie pytałem, nie mówiłem, nie przekonywałem i tak dalej. Nie wiem, bo się dowiedzieli na przykład, jak byłem z nimi na jakiejś tam imprezie i coś jedliśmy, albo byli to znajomi, z którymi gdzieś tam, nie wiem, no gdzieś coś jedliśmy, zamawialiśmy i ja po prostu szukałem, dopytywałem o coś bez mięsa, tak? I się pytali, czy nie jem. No i tak, i nagle mieli 10 powodów do tego, żeby uraczyć mnie swoim wywodem na temat tego, dlaczego oni muszą jeść mięso i dlaczego to jest ważne. Nie pytani w ogóle, nie? Więc wydaje mi się, że to bardziej zależy od człowieka. Jest dużo osób, które... Jasne, są weganie i wegetarianie, którzy pewnie są bardzo agresywni, chociaż ja przyznam, że nigdy takiego nie spotkałem. Spotkałem sporo osób, które nie jedzą mięsa. Nie spotkałem osobiście nikogo, kto byłby jakiś agresywny z tym swoim promowaniem. Myślę, że złą robotę może robią jacyś tacy działacze, którzy są bardziej politykami, typu ludzie na przykład, którzy są w Wolnych Klatkach, ta organizacja Wolne Klatki, która tak naprawdę bierze pieniądze od przemysłu. No, tam można sobie poczytać kontrowersje o Wolnych Klatkach. i wystarczy w Google wrzucić i się można dużo dowiedzieć. I myślę, że jak sobie poczytamy trochę o tych wszystkich organizacjach, które są niby reprezentują wegan i wegetarian i uświadomimy sobie, że to jest trochę tak jak w każdej gdzieś tam grupie, że po prostu są kilku, jest grupa krzykaczy, którzy robią opinie wszystkim innym. Natomiast dużo się spotkałem z ludźmi, którzy jedzą mięso i gdy dowiadują się, że ktoś go nie je, to czują się po prostu za przeproszeniem urażeni w pupę i po prostu atakują, bo oni muszą tą swoją kiełbaskę obronić. Nie?
2: Krzykacze są zawsze bardziej widoczni. Pamiętam, że kiedyś się nawet ciebie zapytałem o powody twojego wegetarianizmu i okazało się, że to nawet nie chodzi o jakieś tam współczucie dla istot żyjących, tylko bardziej ze zdrowotnych chyba względów, nie? Zostałeś...
3: Ja zawsze mało jadłem, bo lubiłem zwierzęta. Lubiłem zwierzęta, u mnie w domu zawsze były zwierzęta, jakoś mi tak dziwnie było jeść zwierzęta, ale jakby mięso jadłem jako dziecko, nawet niektóre rodzaje mi smakowały, potem coraz mniej. Miałem takie momenty, że potrafiłem czy w liceum, czy potem na początku studiów nie jeść 2-3 miesiące. A potem jakoś tak wyszło, że... Więc ja nie jadłem dużo, ale potem było tak, że zacząłem uprawiać sport więcej, bo większość życia uprawiałem sport, ale potem po jakiejś przerwie półtora rocznej zacząłem uprawiać sport i jakoś tak mi było, zacząłem pracować nad dietą, szukać takiego sposobu odżywiania, który by lepiej wpływał na mój organizm i tak jakoś wyszło, że zacząłem próbować diety roślinnej, bo na początku to była dieta roślinna, czyli wegańska, ale potem przez długi czas jakby nie jestem weganinem, bo jem ser, masło, mleko, ale w małych ilościach się staram tego typu rzeczy. Jajek raczej nie jem, ale jak gdzieś się zdarzy, że coś jest z jajkiem, to też się nie popłacza. Ryby i mięsa nie jem. No i mówię, to już 9 lat będzie. Więc nie, takie powody miałem mocno zdrowotne, ale zwierzęta lubię i jakby nie wyobrażam sobie za bardzo. Wydaje mi się, że jakby nikogo nie staram się nie oceniać. To jest każdego wybór. Mówię, dla mnie bardzo fajne by było, gdyby każdy zrezygnował z jednego posiłku w tygodniu, gdzie zazwyczaj je mięso, ale w ten jeden dzień sobie ograniczy, no to będzie miało dużo lepsze skutki dla środowiska i też dla zdrowia każdej z tych osób, niż to, że jedna osoba całkowicie przestanie jeść mięso.
2: A tymczasem dołączyła do naszego grona Mrs. Treehouse, z którą dawno nie rozmawiałem na antenie. Witam serdecznie. Słyszymy się, pani domku na drzewie? Strasznie cichutko cię słychać, wiesz, jak za siódmej góry, za siódmej rzeki.
4: A to teraz?
2: Nadal bardzo cichutko. Coś tam masz przyciszone. Jesteś pewna, że nie masz tam na komputerze wyciszone mocno? Sprawdź sobie, wiesz, tam poziom głośności, czy nie masz gdzieś ściszone, bo tak cię słychać już cicho, tylko z tego domku na drzewie tak ledwo co tam przebija.
4: Teraz?
2: Nadal mega cichutko.
4: No dobra, to ja się na chwilę wyciszę w takim razie i patrzę, co tu.
2: Spróbuj tam zbadać temat i zawsze można zadzwonić na Skype Echo, to jest taki testowy profil, który cię nagrywa i potem sobie odsłuchujesz, jak cię słychać na Skype'ie. No to do usłyszonka za niebawem, mam nadzieję.
0: No to ja się odniosę, może do Grześka, właśnie też de facto nie spotkałem się, może z agresją przesadziłem, tylko z takim wpajaniem poczucia winy, to od mojego kuzyna, bo stał się wegetarianinem jakoś tak i już... Pierwszy tydzień nie je mięsa i mi robi takie wywody o tym, jaki to niezdrowy będę, ale że papierosy pali i od tygodnia nie je mięsa, to jest spoko. Ja samemu się zdarzyło nie jeść długo mięsa, nie dlatego, że myślałem o tym, tylko na przykład jak z lato są świeże pomidory, ogórki, koło piekarni się wychowywałem, zawsze miałem świeży chleb, i no to... Co jeszcze, po szynkę będę leciał do sklepu, tak na siłę, absolutnie nie, no to mi wystarczało takie rzeczy. Właśnie z takim poczuciem winy bardziej od kilku osób się spotkałem. Jak to umrę szybko? Może to mnie wkurwiło i ten. A tak to też odpowiem, nie jem mięsa dużo. Faktycznie nie pamiętam, kiedy kupiłem kawał mięsa, piersi z kurczaka czy coś. Przyznam, że czasem biorę pizzę z peperoni, bo mi smakuje. I to jest jedyne mięso praktycznie, jakie jem. Od czasu do czasu tak to lubię, pomidory, ogórki właśnie, takie rzeczy fajne. Tuńczyka jeszcze, jeszcze tuńczyka.
2: Rybka, czasem. Dobra rzecz. Ostatnio chyba mięso jest coraz gorszej jakości. Mięso jest chyba ostatnio coraz gorszej jakości, bo ja się czuję źle po prostu coraz bardziej po jedzeniu mięsa i z tego powodu

0: jakby wielce oświeceni, drugi Budda, nie?
1: No.
0: To jest śmieszne, nie? To jest śmieszne, ale to też, mówię, ja nie wiem, 9 lat, jakby mam trochę inne podejście do tego i już pewnie do końca życia nigdy nie będę, albo nie mam, żaden sposób mnie nie ciągnie, nie mam absolutnie żadnej potrzeby i pewnie do końca życia nie będę jadł. Nie wyobrażam sobie, żeby mógł wrócić do jedzenia mięsa.
1: A może byś się nawet bardzo źle czuł, jakbyś teraz zjadł, na zasadzie, że przyzwyczajamy się do trucizny trochę, nie?
0: Tak, tak, wiesz co, była taka sytuacja, że kupiłem kiedyś takie, kupiłem jakieś takie przekąski w sklepie i wracałem pieszo i była noc i było bardzo ciemno, ja nie widziałem, nawet wyciągając rękę, to tą rękę ledwo widziałem, ale gdzieś tam wygrzebałem z tej torby i się okazało, że przez pomyłkę kupiłem jakąś przekąskę z jakimś mięsem i ugryzłem to i zwymiotowałem, bo to był już organizm od 7, wtedy było po 7 latach. Faktycznie po prostu mój organizm miał jakby taki, myślałem, że to coś spleśniałego, bo mi smakowało to spleśniałem czymś. Myślałem,
2: to było suszone mięso jakieś, czy co to
0: za... Tak, suszone, to, okay. to było suszone. Myślałem, że to jest zepsute. Myślałem, że to jest zepsute, bo dla mnie to po prostu, to organizm się przestawił, nie? I to co krawiec mówi o tym, że lepsze, że jest gorszej jakości. I to właśnie o to chodzi. Ja nie mówię, żeby ktoś przestawał jeść, ale niech je mniej, ale w lepszej jakości. Wyjdzie mu to, zamiast kupować 10 kg pasztetu po 2 zł, to niech sobie kupi jedną dobrą polędwiczkę. Tak jak kiedyś adwokat tutaj był, pamiętam, gdzieś tam powiedział, że czemu nie je mięsa, przecież mógłbym lepiej sobie kupić zdrowe, dobre mięso od gospodarza. Nie? No tak, tylko że jeżeli przy obecnym spożyciu mięsa, światowym spożyciu mięsa, wszyscy będziemy chcieli kupować od tego gospodarza, to nie ma takiej ilości mięsa wytwarzanej na świecie. Większość po prostu mięsa, które jest spożywane, to jest jakaś po prostu masowa hodowla w tragicznych warunkach, pompowana chemią i tak dalej. Więc mówienie o tym, że możemy zachować poziom spożycia mięsa i jeść dobrej jakości mięso, jest zwykłą bzdurą i okłamywaniem samego siebie. Zmniejszenie ilości spożycia mięsa, nie rezygnowanie, zmniejszenie i jedzenie lepszej jakości, to jest dobra droga i dla zdrowia, i dla środowiska.
1: No i może pozwala to się stopniowo przyzwyczajać do coraz mniejszej ilości, bo może dla niektórych jest zbyt ciężką, zbyt ciężkim wyzwaniem zrezygnować nagle, a tu mamy możliwość stopniowo się przyzwyczajać do niejedzenia mięska. Na przykład wkroić sobie tylko odrobinę, troszkę mięska do makaronu, jak lubicie makaron z mięsem i sosem, to tylko troszkę sobie i zobaczycie, że to fajne danie jest, pod warunkiem, że sobie tam dodacie dużo innych różnych smakowitych śmieci do tego makaronu, to mięsko będzie fajnym uzupełnieniem, a nie treścią tego dania. Połączyła się znowu Miss Treehouse, może tym razem będzie lepiej słychać. Halo?
3: Ja zrobiłam ten test i ten test wychodzi mi dobrze.
1: No bo teraz cię dobrze słychać. W każdym razie dużo lepiej, zobaczymy. Co powiesz ciekawego?
3: To znaczy, ja bym się chciała odnieść do jednego z przedmówców. To prawdopodobnie był Grzegorz, tylko ten Grzegorz, który właśnie mówił o tym, że on jako wegetarianin jest ciągle atakowany. No ja nie jem mięsa.
0: Nie. Ja nie mówię, że jestem ciągle atakowany. Znaczy, to się zdarzyło.
3: Tak. Ja natomiast mam ze swojego doświadczenia, ponieważ ja mięsa nie jem odkąd pamiętam i to nie jest tak, że to było modne, dlatego że jako dzieciak już wtedy jeszcze jedzenie było, nie jedzenie, tylko oczywiście mięso było na kartki, ja nie mogłam tego przełykać, dla mnie to było ohydne i jak tylko mama wychodziła z pokoju, to ja wszystkie kotlety za kaloryfer w kuchni wywalałam. Nie jadłam mięsa i no ponad 20 lat nie jem mięsa, od 3 lat jestem weganką i na każdym kroku, znaczy ja mam znajomych, którzy oczywiście jedzą mięso, ja się nie jakoś tak nie przykuwam do drzew i nie drę mordy, nie należę do żadnych wegańskich, wegetariańskich organizacji, po prostu nie jem, bo nie jem, taka jest moja droga życiowa, ale to się właśnie odbija tym, że poznaję nowych ludzi, właśnie idziemy gdzieś na miasto, ja się w ogóle nie chwalę, nie mówię, cześć, mam na imię Treehouse i jestem weganką, czy jestem wegetarianką, natomiast właśnie kiedy dochodzi do tego, że idziemy do jakiejś restauracji, ja szukam takich opcji bezmięsnych, zaraz jest dyskusja i właśnie zaraz jest takie, a dlaczego, a po co, a będziesz chora, no nie jestem chora, no jeżeli nie jem tego od 20 lat i moje zdrowie jest

0: idealne, to ja naprawdę nie muszę niczego udowadniać i to właśnie ja jestem w jakiś sposób konfrontowana ze swoją dietą. Ja nikogo nie konfrontuję, mało tego, przecież mam rodzinę i też robię jakieś imprezy, moja rodzina je mięso, ja im normalnie to mięso robię.
1: I ci śmierdzi pewnie.
0: Znaczy śmierdzi mi, oczywiście, że mi śmierdzi, ja jestem od tego chora, ale to są moi goście, jeżeli oni oczywiście jedzą, dlaczego nie? Tylko, że problem jest z tym, że ja go nie chodzę i nie kupuję, tylko jeżeli oni chcą, żebym ja im zrobiła, niech przyniosą sami.
1: Ale kurwa, ja nie mogę zrozumieć, jak można bekoniku, kotlesika, po co będziesz taka chuda? Nie będzie za co złapać, nie będzie. A kobietka tu, dla mnie, cicho jak mężczyzna mówi kobietą, dla mnie babka musi być taka, że złapać i tu, i tu, i tu. Jest ciałko, a taki szkielet, panie, kurwa.
0: Znaczy, prowokujesz mnie do opisania, jak wyglądam, nie sprowokujesz mnie, no. Ale zapewniam cię, że nie wyglądam jak szkieletor.
1: Dobrze.
2: Myślę, że to jest mit w ogóle, powiązywanie diety. Oczywiście gdzieś tam po internecie krążą jakieś memy o tym, że kobieta, która je mięso, wygląda pięknie, a weganie są podstarzali, zasuszeni i w ogóle bez życia. No jest to bzdura. Ja jakby też się nie wstydzę tego, jak wyglądam. I jako osoba nie jedząca mięsa i przebiegłem ileś tam maratonów i w ultramaratonach startowałem, jakby nie miałem z tym problemu, uprawiałem sporty. I jakby wydaje mi się, że to jest po prostu, można jeść mięso, a być po prostu też być chudym, też być otyłym, to jest takie, moim zdaniem są takie argumenty trochę na zasadzie bronienie, jak ludzie właśnie atakują trochę osób niejedzących mięso, to jest takie bronienie tego, że bo większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, i tego raczej mało kto zaprzeczy, większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że nadmierne jedzenie mięsa nie do końca jest okej. Nie do końca jest okej, ale mało kto się chce do tego przyznać. Jest takie właśnie bronienie i mówienie, że nie będzie miało się siły, że jak się nie zje mięsa, to się nie ma siły, będzie się źle wyglądać, nie będzie miało się tego, tamtego, siamtego i tak dalej.
1: Bzdura właśnie, bzdura. No. Ci wegetarianie, weganie, których znam, właśnie dużo lepiej wyglądają. Są często, mają świetną sylwetkę, ładną cerę, ale to myślę się bierze trochę stąd, że takie osoby z racji tego, że też się interesują wegetarianizmem, po prostu siłą rzeczy interesują się też zdrowiem i tym, jak wyglądają, jaką mają kondycję fizyczną, bo to jest gdzieś w kręgu ich zainteresowań, łącznie z tym wegetarianizmem czy weganizmem, nie?
2: No tak, mi większość osób daje między 6 a 8 lat mniej niż mam.
0: No to ja mam tak, że mi dają mniej o 10 lat.
3: No to ja mogłem kupić piwo w sklepie, kiedy miałem już 15 i nie pytali o dobę. Ale nie, jakoś tak nie starzeję się znowu też szybko. A coś miałem pytać. Mieliście tak, że jechaliście do rodziny czy gdzieś, na przykład w Polsce, no ta polska słynna gościnność, i mówicie, a nie, przepraszam, ja nie jem mięsa, jest tam grill, 40 steków się pali na tym grillu i tak, no ale jak to, sosiku trochę, no kawałeczek nie zjesz, i tak na pewno spotkaliście się z takimi zabawnymi sytuacjami, no to nie może, ja bym chętnie posłuchał takie hardkorowe jakieś. Na przykład babci bardzo trudno pewnie wytłumaczyć, jak to mięsko nie jesz.
1: Mało tego, te osoby za bardzo nie szanują twojego zdania. Nawet wegetarianie, weganie opisują takie sytuacje, że byli w jakiejś knajpie i poprosili: jestem wegetarianinem, poproszę o pierogi bez boczku, bez czegoś. To ta im i tak poleje sosikiem, przynosi. No jak to tak bez sosiku, panie? No to musiałam polać przynajmniej okrasą tu tłuszczykiem.
0: A czy ja powiem, że miałam kilkanaście takich sytuacji, natomiast miałam jedną z najgorszych sytuacji, jaką miałam, która była dla mnie bardzo przykra. To było, kiedy pojechałam właśnie na takie spotkanie, no tam miał być grill, ja sobie oczywiście przywiozłam swoje rzeczy, żeby rzucić na tego grilla. No to od gospodyni spotkałam się z tym, że dosłownie mam wyp, dlatego że nie mam szacunku, tak dokładnie, dlatego że nie mam szacunku i nie mam respektu dla niej, skoro nie chce jeść jej jedzenia.
3: No to
0: ja sobie wyp. No, po prostu.
1: Cudowna kobieta po prostu.
0: No tak, że powiedziała, że nie mam szacunku, nie ma, skoro nie mam respektu i szacunku do niej i do jej gościnności, to mam wyp. No to cześć, no.
1: Ach, to stare pokolenie, to są cudowni ludzie.
0: Ale to nie było stare pokolenie, to była kobieta, która miała 30 coś lat.
3: Ale co to za gościnność, skoro każe cię
0: wypierdalać? Prawda?
1: Bo nie lubisz schaboszczaka, i to wypierdalaj, kurwa.
3: Okej.
2: Ja nie miałem takich, aż takich hardkorowych sytuacji, i cieszę się bardzo. Ja miałem na początku tylko, jak przyjeżdżałem do domu rodzinnego, to gdzieś tam mama negocjowała i próbowała, bo wtedy jeszcze jak przestawałem mieć miejsce, tam z 22-23 lata miałem, i gdzieś tam negocjowała mocno, żebym może jadł, podgadywanie było, ale ono się skończyło chyba po pierwszym przebiegniętym maratonie jako osoba niejedząca mięso. Zawsze się śmieję, że dopóki jadłem mięso, żadnego maratonu nie przebiegłem, a zacząłem biegać dopiero jak zawsze przestałem jeść. I wtedy jakby też, bo to chodziło bardziej, myślę, że o troskę moich rodziców, którzy się może martwili o moje zdrowie. Myśleli, że jakoś mi to zaszkodzi. Potem zobaczyli, że jednak nie, że ja się bardzo dobrze czuję. I też zaczęli się trochę bardziej doedukowywać w tym temacie i faktycznie u mnie w domu obecnie i rodzinnym, i w moim, jakby tutaj w mojej rodzinie, czyli dom mój i mojej narzeczonej, która je mięso, ale je bardzo rzadko, ale też w domu rodzinnym bardzo mało osób je obecnie, mało się je mięsa. Moi rodzice, mój tato bardzo ograniczył jedzenie mięsa, je, ale bardzo ograniczył. Mój brat próbuje przestać jeść mięso. Moja mama, która była bardzo mięsożerna, je mięso, ale je dużo mniej mięsa, bo przez ileś tam lat mojego niejedzenia mięsa zaczęli trochę bardziej zwracać uwagę na to, co jedzą. Też jak robili sobie badania, z lekarzem rozmawiali i właśnie mówili o tym i gdzieś tam zrobili sobie badania. Lekarz sam im zaproponował, żeby spróbowali mniej jeść, poprawiły im się wyniki, zaczęli eksperymentować więcej w kuchni, robić różne rzeczy, bo to na początku było tak, że to tylko dla mnie, a potem też zaczęli czasami eksperymentować, jeść jakieś różne rzeczy, które dla mnie gdzieś były robione. No i tak bardziej z początkowej takiej obawy przerodziło się bardziej w takie zainteresowanie tą kuchnią roślinną i myślę, że to na plus dla wszystkich u mnie. Czasami mi się zdarzało, że ktoś tam gdzieś na siłę próbował mnie przekonać, ale ja mam też taki dosyć ciężki charakter i każdy, kto mnie zna, wie, że próbowanie przekonać mnie, szczególnie w takiej kwestii do czegoś, to raczej by się kończyło z tym, że ja bym jemu powiedział, że ma wypierdalać i raczej nie miałem takich sytuacji ciężkich, a staram się nie jadać w miejscach, które kojarzą mi się z mocno tradycyjną kuchnią, gdzie moje gusta kulinarne mogą być niezrozumiałe, więc pewnie nie miałem nigdy sytuacji taką, że ktoś mi tam polał sosikiem, bo to nie mięso.
1: Temat wpływu na zdrowie jest ciekawy, ale można się też zastanowić, jak wegetarianizm, weganizm wpływa na naszą kondycję psychiczną. I tutaj myślę, że coś w tym też, że tu też jest coś na rzeczy. No bo samo to, że nasz organizm się mniej wysila, no niby jesteśmy tu dostosowani, wszystkożercy, kły i tak dalej, ale tak naprawdę jedzenie mięsa sprawia, że nasz organizm się wysila, żeby to trawić i marnujemy jakiś tam nasz zasób energii na trawienie, a jak tego nie robimy, jak jemy lekkie dania, wegetariańskie, wegańskie, no to siłą rzeczy zostaje nam więcej energii na funkcjonowanie, na życie, na różne inne rzeczy. Czy zgodzicie się z tym? Jak myślisz, Mrs. Treehouse?
0: Znaczy ja ci powiem tak, że ja nie mam skali porównawczej, bo ja nie pamiętam, jak ja funkcjonowałam jeszcze jak jedząc mięso. Mówię, że ja tak zupełnie zrezygnowałam z mięsa, mając lat 15. I naprawdę niewiele pamiętam. Poza tym, wiesz, no jak jesteś nastolatkiem, to twój organizm zupełnie inaczej funkcjonuje, tak, niż jak już jesteś 20-30-latkiem. Więc Ja nie mam jakiejś tam skali porównawczej, natomiast no, IQ jakieś tam mam, tak, w tej chwili i jakaś upośledzona nie jestem. Uważam się za w miarę inteligentną osobę. Jakieś tam rzeczy podstawowe w życiu robię, więc jakoś tak nie widzę, żeby ta dieta mnie zmieniła na gorsze, czy... Nie wiem, no ja czuję się generalnie dobrze, ale mogę tylko tak na szybko powiedzieć, że znam osobę, która całe życie zmagała się z bardzo złymi badaniami, jeżeli chodzi o trójglicerydy i w momencie, kiedy zupełnie odstawiła mięso i zupełnie odstawiła, znaczy w ogóle przyszła na weganizm, stricte weganizm, czyli nic zwierzęcego, w ciągu 3 miesięcy, to aż lekarz nie mógł uwierzyć, jak bardzo stan zdrowia tej osoby się poprawił. To było aż niemożliwe i to bez żadnych medykamentów. Więc ja myślę, że jednym to służy, może drugim nie, ale to też jest kwestia zbilansowania tej diety, bo nie wszyscy sobie myślą, że dieta wegańska to jest, nie wiem, chleb i do tego, nie wiem, główka sałaty. No nie,
1: tosty,
0: no nie.
1: Tosty. Wcześniej był poruszany temat tych zwyczajów religijnych, które z biegiem czasu okazały się bardzo, bardzo dobre i pożyteczne, jak to mycie rąk rytualne i żydowscy lekarze. I być może to, że Żydzi nie mieszają ze sobą na przykład sera i mięsa i nigdy nie zjedzą cheeseburgera, to też kiedyś się dowiemy, jak to jest dobroczynne dla naszego organizmu, nie? No, jest duże prawdopodobieństwo, skoro ci Żydzi raz trafili, drugi raz trafili z tymi swoimi zwyczajami, to tu też może się okazać, że to jest bardzo zdrowe, to niełączenie ze sobą różnych rzeczy żydowskie, nie?
3: Tak jak muzułmańska tradycja pokazuje, no, tak jak widzę, bo pracuję z muzułmanami też, no to faktycznie tam muszą sobie w swoim pojemniku, muszą, no chcą i tak robią, sobie przynosić coś i po swojemu tam halal jest zrobione i sobie jedzą, czyli nie tak, że coś zostanie w pizzerii, pracuje, tak podejdą sobie, zjedzą, rąk nie wymyją, podejdą, skubną, tutaj skubną, bo tak cały dzień można skubać i faktycznie w skali roku tych kalorii zjeść w cholerę. No, tak samo Żydzi nie jedzą dużych zwierząt podobnych do ludzi, jakichś zbliżonych, tak? Świnia na przykład bardzo zbliżona, dlatego jej nie jedzą. Też w tym coś jest oczywiście. Tak samo w chrześcijaństwie teraz wszyscy są tak bezobjawowymi chrześcijanami. Także w kościół, ale 1/3 roku to jest post, biorąc pod uwagę wszystkie piątki i posty. 1/3 w roku chrześcijanin nie powinien jeść mięsa. No tak przez Polskę przelecieć z ankietą, to wątpię, czy 10% by się takich znalazło.
1: Ktoś dzwoni, przepraszam, jako konferencja. Odrzucam, proszę dzwonić pojedynczo. Komuś się źle kliknęło. No ciekawe, jak to z tą wieprzowiną jest właśnie...
3: Chciałem to powiedzieć, że dawniej jednak ludzie się wstrzymywali. Teraz jest takie rozpasanie. Też byli biedniejsi.
2: Myślę, że świń też nie jedzą ze względu na to, że świnie są bardzo inteligentne. Inteligencją dorównują psom, a tak, może nawet i przekraczają, więc tak. Myślę, że no, świnia to jest chyba takie pierwsze zwierzę, które gdzieś tam mieli. Jeżeli są jakieś religie, gdzie jednak patrzą na tą inteligencję świni.
1: Przyszedł donejcik, babcia Jadzia wysłała do donejcika i pisze: nie jesteś głodny? To mięsko chociaż zjedz. I 10 zł, dziękuję bardzo, rozbawił mnie ten donate. No babcie to są babcie, no ale to, no właśnie, zjedz. Ja nie chcę. No to ci dam, masz to. Ale nie dziękuję. Jak tu bez kotleta.
2: Ale to powiem może historię co do jedzenia mięsa, bo teraz mi się przypomniała historię, którą mam taką, która była krępująca dla mnie. Bo ja mam narzeczoną zza wschodniej granicy i przyjechali teście. Pierwszy raz mieliśmy się spotkać i teść specjalnie przywiózł. Mieliśmy się poznać dopiero z przyszłymi teściami i przywiózł wędzone samodzielnie wędzone mięso i chciał ze mną je zjeść. Albo nie wiedział, że ja nie jem mięsa i nie mogłem mu wytłumaczyć, bo musieliśmy przez moją narzeczoną, żeby tłumaczyła. I to była taka sytuacja trochę krępująca i on był taki zawiedziony, bo nie rozumiał, bo myślał, że ja nie chcę po prostu od niego przyjąć takiego podarunku. Potem dopiero jakby wytłumaczyliśmy, że ja po prostu nie jem mięsa już od tylu lat, a mi było głupio, bo chciałem, żeby mu było miło i tak mówię, no kurczę, no już bym... No, ale nie mogę, no przecież nie zjem mięsa tylko dlatego, żeby nie wiem, nie, po tylu latach, żeby się męczyć, no i to była taka sytuacja nietypowa.
1: Ale jakbyś tak zjadł i zwymiotował, to by to dało do myślenia, jakbyś tak przy stole z rodziną tak się zżygał na stół, to już myślę, że już by ci nigdy nie zaproponowali mięska. A Byte Eater słusznie, mądrze pisze, że to chodzi o to, że... Pisze tutaj, nie chodzi o to, że dużych zwierząt, tylko że mają mieć rozdzielone kopyta. Faktycznie w Biblii są takie różne nakazy. Niektóre śmieszne, bo zna ktoś robaka, który ma dwie pary odnóży, no raczej więcej mają wszystkie robale, nie ma takich robaków, a tam jest napisane, że nie będziesz jadł tych owadów, co mają dwie pary odnóży, to tak nie ma takich, nie? Więc są też jakieś takie farmazony tam znalazłem swego czasu. No ale Byte Eater, może tu mądry gość, mądra głowa, to może jakoś to by skomentował, że jednak są takie, no nie wiem. No. No to co, robimy jakąś przerwę, czy coś chcecie na zakończenie ciekawego powiedzieć?
3: Ja na zakończenie powiem, że zrezygnuję z pepperoni, bo to jedyne mięso oprócz tuńczyka, które jem od czasu do czasu i zobaczę. Z tuńczyka jeszcze chyba nie zrezygnuję, ale spróbuję. Mięsa nie muszę ograniczać, bo już bardzo mało go jem, więc jak zjem tuńczyk raz na dwa tygodnie, nie umrę, czy tam raz na tydzień i podzielę się wnioskami przy następnej audycji, kiedy będzie podobny temat, jak mi poszło. Okay.
1: Ale zaraz, przecież są owady, które mają... Nie, no nawet mucha ma trzy pary odnóży. No kuźwa, no nie ma, no. Panie Mojżesz, weź pan jeszcze raz tam zweryfikuj i napisz, kurwa, bo pan pierdolisz jak potłuczony. Mrs. Treehouse, coś na zakończenie? Chcesz pozdrowić babcię Jadzie i jej schaboszczaki? Czy coś? Chyba nie. Grzegorzu, przedsiębiorco?
3: Przybył.
2: To ja tylko powiem, że mam bardzo złe skojarzenia z tuńczykami, bo pamiętam, kiedyś miałem współlokatora, który przeprowadził, to było jego pierwsze poza domem rodzinnym, takim był bardzo mamin synkiem i miał nawet problem ze sprzątaniem po sobie i tak dalej. I kiedyś, a już nie jadłem od jakiegoś czasu, ryb też nie, jakby ryby traktuję jako mięso normalne, nie tak jak czasami ludzie, że ryba to nie mięso, no ale dosadna. I upierdolił całą kuchnię w tym wynajmowanym mieszkaniu tuńczykiem. To wyglądało, jakby on tam nie tuńczyka robił, tylko zamordował świnie. Bo wszystko tak upierdolone tym tuńczykiem i on po prostu to zostawił i poszedł, bo nie posprzątał, bo był w domu rodzinnym nauczony tak, że po prostu mama po nim sprzątała. Wszystko było tak ujebane, tak śmierdziało, że dla mnie chyba, nie wiem, no, chyba prędzej bym zjadł świnię niż tuńczyka po tej historii.
3: Wiesz co, Grzesiek, jak ja kupię sobie tylko steka w puszce i go wydobędę, zjem, zrobię z makaronem, tam z czymkolwiek, no to ja tą puszkę myję w płynie i daję jeszcze do woreczka, bo przyjdę na przykład, zrobię to wieczorem czy po południu i na drugi dzień z tego kosza będę czuł tuńczyka. To stek potrafi śmierdzieć, więc czuję twój...
2: Czujesz mój ból, a ja miałem pokój przy kuchni, nie?
1: O, mój straszne. Ból jest większy niż... Mój ból jest lepszy
3: nie jest,
1: niż
3: mój
1: twój.
3: Nie jest większy niż Grześka w tamtym momencie, absolutnie.
1: Mój dzięki ślub Grzesiek, jest lepszy niż...
2: Dzięki Grzesiek, że rozumiesz Grześka.
1: Grześki to się zawsze dogadają, wiadomo przecież.
2: Dobra, to co, to wietrzymy antenę, zrzucamy krawca i prowadzimy audycję.
1: Spoko. No, trzymajcie się. Dzięki za, za telefon. Może jeszcze coś potem się będzie działo, to jak zwykle zapraszam.
3: I trzymajcie się, hej.
1: Hej, hej. A pani Treehouse napisała, że internet jej się rozłączył. A czemu ja tu mam dodawać Mrs. Treehouse? Przecież już była dodana. Dziwne. Jakiś nowy profil założyła. Internet padł i prosi, żeby tu pożegnać rozmówców. To żegnam się. Żegnam się lewą nogą. A wysłuchacie ostatnich minut audycji Luźne Gadki w Nocnym Radio. Chyba, że coś się nagle wydarzy nieoczekiwanego. W sumie jest piątek, mogę jeszcze posiedzieć. Jakiś taki znużony troszkę jestem. Za dużo tych audycji ostatnio faktycznie. Tak prowadzę ciągle jedna za drugą. I znowu teraz w sobotę będzie, w niedzielę będzie audycja. Znowu poprowadzę tym razem z KG Bierutem. KG Bierut to jest stały bywalec Nocnego Radia, ale na antenie go słyszeliście bodajże raz czy dwa razy. I tym razem będzie o uniwersum Marvela. Pamiętam, że Grzesiek Przedsiębiorca, który był przed chwilą właśnie z nami na antenie, też jest trochę takim fanem Marvela. W sumie kiedyś sobie tam gadaliśmy na takie tematy, więc chyba też z przyjemnością sobie posłucha. Zastanawiam się, czy to powinna być taka audycja bardziej dla zaawansowanych, czy dla początkujących. Może zrobimy jakiś wstęp taki dla początkujących, a potem się rozgadamy na jakieś... Będziemy analizować różne tam niuanse związane z uniwersum. Wacek Wellacha wcześniej pisał, że zna jedną Żydówkę i ma od niej info, bo pytał się, dlaczego Żydzi nie jedzą wieprzowiny. I odpowiedź była taka, że oni sami nie wiedzą dlaczego. No oni tak mają, że nie, to nie. No i nie wnikaj. A Byte Eater pisał z kolei o tych robalach, o co tu chodzi, że po prostu to chodzi o to, że Żydzi inaczej klasyfikowali różne grupy zwierząt i... Co on tu pisał? Muszę cofnąć. No, no to do tego się to sprowadzało, że właśnie inna była klasyfikacja i to, co dla nas jest owadem, to dla nich było jakimś tam inną grupą. I mieli inny podział i na przykład nietoperz był ptakiem, no. No to jak ma skrzydła, to ptak. No, a co? A nie? Myślałem, że tak. No, to zaskoczenie. Apulek pisze, pająki, przesny, mają 8. O, brawo. Odnurzy. A Furiat pisze, że szamałbym... Wszystko by szamał, świnki morskie nawet, i pająki, i larwy, żeby tylko chrupały. A Staszek sobie tak dedukuje, że chodzi o wstręt, bo świnie jedzą wszystko. Może pod tym względem też są do człowieka podobne. Człowiek to też taki wszystkożerca w sumie. A króweczka, wiadomo, trawkę czyściutka, no tak. A jadł ktoś człowieka? Niech ktoś zadzwoni i powie, czy jadł człowieka, czy może zadzwoni ktoś, kto miał, uległ jakiejś katastrofie, samolot się rozbił i tam nie było co jeść i zjadł kolegę i opowiedzcie, jak było, jak to smakowało i czy z chrzanem, czy... O!
4: Chlaposz mi na to, mam nadzieję, że posiedzisz jeszcze na antenie 100 zł.
1: Chlaposz Minetosz, jaka wspaniała ksywka. No, jak wpadł taki zacny donate 100 zł, to nawet nie musisz prosić dwa razy i nawet nie będę tego robił wielce z przymusu, tylko jestem na tyle rad z tak zacnego donejcika, że posiedzę jeszcze przynajmniej z godzinkę, dwie z wami, nie ma problemu. Nie ma problemu. Ostatnio puszczam muzykę na antenie i wiecie co, to dla YouTube'a takie te ostrzeżenia, że wykorzystałeś tam utwór i że prawa autorskie i tak dalej, to to napędza tak naprawdę, to sprawia, że YouTube na naszych nagraniach, na naszym profilu, gdzie mamy wyłączoną właściwie monetaryzację, to YouTube coś z tego ma, bo wtedy po prostu ktoś na tych audycjach inny sobie zarobi, można wtrynić tam reklamy. Możecie donosić, czy komuś się pojawiły w ogóle reklamy, ktoś, kto nie ma adblocka, czy gdzieś słuchając nocnego radia wyskoczyła wam jakaś reklama banku, czy czegokolwiek innego, a na antenie niespodziewanie, jak Filip z Konopi, pojawia się potrzeba nagle. Witam. A,
3: witam, dzień dobry. Będziesz kontynuował audycję z głodu, to nie jest tak, że... Tutaj jedna rzecz odnośnie samego wegetarianizmu. Przepraszam, bo późno się podłączyłem, bo godzinę temu w ogóle wróciłem do domu i jestem taki cały jeszcze troszkę w proszku. A w każdym razie mamy już Beyond Meat, mamy Impossible Burgery, które są naprawdę bardzo, bardzo smaczne. I całkiem nieźle się je przetwarza i powiem szczerze, że jeżeli to będzie faktycznie dostępne w każdym markecie, czy choćby, nie wiem, w jednym miejscu, że wiem, że na pewno pojadę i sobie tego te Impossible Meat, które jest w całości zrobione ze składników roślinnych, tylko właśnie tak trochę i przyprawione i konsystencja taka, że przypomina bardzo mięso mielone. Też jest ta soczystość, nie jest to oczywiście soczystość krwistego steku, no ale to, nie wiem, to możesz sobie, nie wiem, tam rękę ciachnąć i sobie tej krwi dodać, jeżeli bardzo lubisz. A więc jeżeli to będzie dostępne, to naprawdę jestem cały za tym, żeby renegocjować moje wybory dietetyczne, ze względu na to, że no dlaczego ludzie jedzą mięso? No bo lubią zwierzęta, uwielbiają je. Tak, nie tylko głaskać, ale zwyczajnie jeść, ponieważ Pan Bóg stworzył zwierzęta i niektóre są smaczne, a niektóre są niesmaczne, więc pewnie stworzył te, które są smaczne po to, żeby je jeść. No i w momencie, kiedy to nam się ten problem zniknie, że będziemy w stanie sobie wyhodować w naszym ogródku właśnie takiego Impossible Burgera, to spokojnie mogę sobie tutaj z tego wszystkiego zrezygnować. Produkcja mięsa jest kosztowna, produkcja mięsa zatruwa środowisko bardzo. No i też no jest to pewna masówka, tak? I w sytuacji, kiedy mamy tak rozwinięte stworzenie jak świnka, które będzie srało, które będzie pierdziało, a inne świnki będą to sobie wdychać, no to wiesz, no to historia nagle się odwija. Tylko problem jeden, jaki widzę, ale mam nadzieję, że też jakaś technologia, gastrotechnologia niedługo nam to rozwinie, to wszelkiego rodzaju ryby i owoce morza, gdzie jeżeli sobie kupujesz rybę i sobie ją przyrządzasz jak tylko chcesz, to nie jest tylko i wyłącznie smak tej ryby, to też jest zupełnie inna tekstura jej, to jest też no, ten zapach tuńczyka chociażby, tak? No tutaj już rybę dużo ciężej podrobić, tym bardziej właśnie jakiegoś wielkiego bluefina, czy nawet jakiegoś halibuta, który ma swój charakterystyczny tłuszczyk, też bardzo charakterystyczną fakturę, teksturę, a miękkość odpowiednią, co jest, wiesz, 10 razy lepsze niż jakiekolwiek mięso ze zwierzęcia kopytnego. No ale myślę, że prędzej czy później też do czegoś takiego dostajemy, a tutaj mi Grzesiek podrzucił informację. A właśnie, jest jeszcze, są takie wegańskie parówki w Ikei. Człowieku, jak ja przejeżdżam do Ikei, to ja potrafię naprawdę sobie zjechać tylko po to, żeby sobie zjeść hot doga właśnie z tymi wegańskimi parówkami. To jest tak absolutnie doskonałe. Mogę zrezygnować naprawdę ze zwykłych parówek, bo oni już tam osiągnęli perfekcję.
1: Wow, nie spodziewałem się czegoś takiego, że wegetariańskie parówki mogą być smaczne w ogóle. No parówka sama jest uważana za takie podłe dosyć jedzenie, a jeszcze wegańska, to kojarzy mi się z jakąś sojową, wstrętną parówką. A myślisz, że taka kupiona parówka w jakimś hipermarkecie, bo też niby są jakieś takie wegetariańskie parówki, to raczej nie będzie to dobre, nie? Kiedyś próbowałem i zawiodłem się, to nie było zbyt smaczne.
3: Właśnie o tym powiedziałem, bo na tym sklepie, który Grzesiek wrzucił na czacie nocnego radia, zauważyłem bezmięsne kiełbaski curry, które bardzo, bardzo przypominają właśnie parówki w tych Ikeowych hot dogach. No i też też są bezmięsne parówki. I co ważne, ten hot dog kosztuje tyle, co hot dog ze zwykłą parówką. Co do zastępowania mięsa różnymi dziwnymi rzeczami, no to jest wiele podejść, tak? Jest choćby tofu, którego nienawidzę ze względu na jego fakturę, ze względu na to, że no, jest takie serowe, tak? No takie i to takie niemiłe, że tak powiem, w dotyku na języku.
5: Jest jakiś taki grecki ser, bodajże się nazywa haluomi, który kiedyś sobie postanowiłem spróbować gdzieś chyba... Jak w kinie byłem w zeszłym roku, co tak gorąco było w lipcu, pamiętam, to poszedłem wcześniej, no i sobie poszedłem do tego food courtu, żeby sobie coś wszemać, bo byłem między pracą a właśnie wizytą w kinie, zresztą chciałem tam dłużej sobie posiedzieć, bo wtedy było 40 stopni na zewnątrz, a oczywiście sale kinowe mają klimatyzację, więc to jest najlepsze miejsce na takie czasy. No i tak sobie stwierdziłem, a to właśnie sobie zaryzykuję tego haluomi, czy jak to się tam nazywa. Co w momencie, kiedy dostałem żarcie, to już tak obrzydliwie śmierdziało. To dosłownie, wiesz, dosłownie cały wręcz, nie wiem, zacząłem się trząść, ale mówię, dobra, dam szansę, spróbuję, bo czasami jest tak, że są jakieś coś, co zrobi na nas bardzo brzydkie wrażenie, ale być może smakiem nadrobi. Cóż, nie nadrobiło. Zjadłem sobie tam kawałek sałaty i kawałek ziemniaczków, które miałem, które leżały dalej od tego grillowanego sera, ze względu na to, że wszystko, co obok niego leżało, przesiąkło jak odpadami radioaktywnymi teren zony w Czarnobylu. Tego się nie dało jeść. To jest najgorsze, co wymyślono, nie wiem, i to tak było wręcz reklamowane, że to jest taki substytut dla mięsożerców, że smakuje podobnie do mięsa. Jejku, ktoś, kto to wprowadził, to naprawdę powinien zostać powieszony za jaja w jakimś miejscu publicznym, bo nie, to powinno być, wiesz, jakieś takie ostrzeżenie, jak masz, nie wiem, na owocach typu durian, że to śmierdzi, że to wszyscy wiedzą, że to śmierdzi. No a Grzesiek lubi, tak? No nie wiem, no może po prostu miałem pecha, może zostało to źle przyrządzone, nie wykluczam, ale z całą pewnością obrzydzono mi, bo to jest jakiś grecki ser, nie? A nie pamiętam, w każdym razie wyglądał trochę jak ser, tylko taki, wiesz, taki, no nie będę etamizował teraz audycji o tej porze. Więc no są jakieś pomysły, tak, żeby podrobić w ogóle jeden produkt drugim, to musisz zadbać o bardzo wiele czynników, bo przykładowo jeżeli mówimy o mięsie mielonym, to jest stosunkowo łatwo, ale tak jak mówiłem o rybach, tak samo wołowina, to przecież tak jak to nam Kuba tłumaczył na spotkaniu we Wrocławiu na zlocie Nocnego Radia, że to jest w Ameryce to jest science, beef to jest science. No i faktycznie, tam masz, wiesz, tam masz zupełnie inną kulturę, gdzie wołowina jest mniej więcej podstawowa i w zależności od tego, czy nawet jakiś weźmiesz tam jakąś polędwicę, jakąś gicz, czy jakąś tam inną część, to w zależności od tego, jak to rozkroisz, to będzie to inaczej wyglądało. Zresztą sam niedawno oglądałem na jakimś Discovery podobnym kanale, była taka seria rzeźnicy. Coś na zasadzie mam talent, tylko że właśnie zadania dla rzeźników, gdzie na początku właśnie była rozbiórka czy to krowy, czy to świni, potem jakieś przygotowywanie albo kiełbas, albo jakichś właśnie takich konkretnych ćwierć funciaków, wszystko na oko. No i na końcu to zawsze była bestia, gdzie musieli oprawić takiego albo pytona, albo nie wiem, jakiegoś bizona, czy tam innego, nie, tury to już chyba nie żyją, ale jak pyton i aligator najbardziej zostały mi w głowie i faktycznie tak sobie pomyślałem, że to mięso, które najczęściej do nas trafia, tak, które jest no zazwyczaj mielone razem z budą, to nie będzie miało ani jakości, będzie wręcz, no nie wiem, jakimś takim przetrwalnikiem jakimś wielkim nieporozumieniem, gdzie jednak ten stek, tak, który, czy jakaś inna część wołowa, która jest bardzo dokładnie, bardzo odpowiednio wykrojona, no to też miną jeszcze tysiące lat, zanim dojdziemy technologicznie do możliwości podrobienia tego, tylko właśnie tak jak Grzesiek wspominał, żeby sobie zredukować chociażby, żeby nie kupować tego pasztetu po złote 62 tony na cały, no i jeść to przez całe wakacje, tylko tak sobie, nie wiem, spojrzeć, dajmy na to do portfela, tak, i zobaczyć, że dajmy na to, wydajesz na mięso 150 zł w skali miesiąca. To okej, ale ty pójdź do rzeźnika, czy pójdź do jakiegoś sensownego sklepu i kup najlepszą polędwiczkę, bo z jednej strony będziesz wiedział, że to po pierwsze było hodowane w cywilizowanych warunkach, Po drugie, że to miało też odpowiednią opiekę, że to było odpowiednio rozebrane, że to nie jest jakoś tam nastrzykiwane różnymi dziwnymi rzeczami. Mój kuzyn kiedyś w rzeźni pracował takiej, wiesz, takiej można powiedzieć, no, taśmowej. To jeszcze były takie czasy, że kiełbasy, które wróciły po terminie, to się myło i wrzucało z powrotem, tak? Po odpowiednim tam naolejeniu, ale to mniejsza o to. A więc jeżeli już musimy, a musimy, bo zwierzątka są smaczne, no to pójdźmy przede wszystkim w jakość i mi się wydaje, że no nie, sam jestem co prawda mięsożercą, ale też staram się być w jakiś sposób dodatkowo wybredny, ale jednocześnie właśnie na tej zasadzie kosztowej, tak, żeby mogę sobie kupić paczkę mięsa mielonego razem z budą za 5 zł, tak, a mogę sobie pójść i kupić jakąś polędwiczkę za 50, tak? Czy tuńczyka, który kosztuje 250 za kilogram. Więc myślę, że to byłby taki dobry start.
1: No, niestety wegetarianizm nadal pozostaje czymś kosztownym troszeczkę, no bo obserwuję ceny artykułów wegetariańskich różnych, są takie nawet, ale fajne jest to, że już nawet w jakichś Biedrach czy w innych syfiastych marketach są takie kąciki dla wegan, dla wegetarian, gdzie można kupić różne ciekawe artykuły, ale one nadal pozostają drogie. No ale ta moda, która się rozwija, na pewno będzie sprawiała, że ceny spadną, więc i będzie to bardziej dostępne dla... To wymaga też niestety trochę trudu, trzeba się na tym trochę znać, trzeba się dowiedzieć. Ludzie... To może być właśnie przyczyną tego, że niektórzy się za to nie biorą, bo to wymaga trudu. Człowiek z natury szuka sobie prostych rozwiązań, wybiera tą opcję, która jest łatwiejsza... Niewielu ludziom się chce starać, a jeszcze starać w imię ideologii. Myślę, że bardziej zdrowie jest czymś, czym można zjednać sobie mięsożerców i przekonać. No bo względy moralne... Kurczę, nawet tutaj w Nocnym Radio byłem zaskoczony ostatnio, kiedy powiedzieliście, że bierzmy przykład z Izraela. Bądźmy też takimi cwaniaczkami, świniami i knujmy honeypoty zastawiajmy na pedofilii i tak dalej, bo to skuteczne jest i to mnie trochę tak rozwaliło, że rezygnujecie z bycia człowiekiem i bardziej zwierzęciem chcecie być może. To smutne jest trochę, no to jak tak ludzie myślą, no to tym bardziej nie będą się przejmowali losem zwierząt, jak się losem dzieci nie przejmują, że będą tam do pedofilii używanych, żeby jakiegoś tam kurwa posła wciągnąć w pułapkę. Więc takie czasy trochę, że ludzie są egoistami, trochę się nie przejmują. Ale czy kiedykolwiek było inaczej? W sumie zawsze jest tak, że to, co ludzi do czegoś przekonuje, to zysk, korzyść. Nawet dzisiaj jakieś metody sprzedażowe, marketingowe, przekonywania ludzi do jakiegoś towaru, wszystko bazuje na zysku. Ale można pokierować w sumie cywilizacją tak, żeby właśnie ta chęć zyskania czegoś i chęć uzyskania korzyści sprowadzała nas na dobrą drogę, prawda?
5: No wiesz co, przede wszystkim najpierw jedną rzecz sprostuję ze względu na koszty, bo oczywiście mamy w sklepach kąciki dla wegetarian, tak samo mamy kąciki z produktami bio, z produktami bez GMO, które wiesz, które praktycznie są tym samym, tylko mają dwa razy większą cenę. Wegetarianizm nie jest drogi, jest trudniejszy, jeżeli chodzi od strony przygotowania kulinarnego, bo mam jeden podstawowy problem, który stoi mi na drodze do ewentualnej negocjacji z mojej diety, mianowicie uwielbiam gotować. Naprawdę to kocham i tak szczerze mówiąc mam nadzieję, że kiedy już się pięknie dorobię, to będę kucharzem w jakimś pensjonacie czy czymś takim. Bo to jest powiedzmy coś, na czym chciałbym dojść do emerytury, właśnie podzielić się tą moją pasją do kuchni. No i tutaj niestety no wiadomo, że jak kucharz jest chuderlak, to albo wciąga fetę, albo faktycznie no, nie próbuje tych potraw. No, to można zauważyć, że większość tych kucharzy z potężnym doświadczeniem, no to trochę tego bojlera jednak będzie miało. Więc tutaj No właśnie, to nie jest drogie, bo nie patrzmy na te półki z żywnością wegetariańską czy wegańską, tylko patrzmy na ryneczek roślin, tak? Tutaj leży ci papryczka, tutaj leży ci pieczarka.
1: Warzywa są drogie, właśnie potrzeba dzisiaj, warzywa są drogie. Owoce są tańsze trochę, ale warzywka są drogie, ale są sposoby, masz rację, że przesadzam trochę, bo można jeść bardziej luksusowo, a można mniej. No, mi kolega weganin właściwie podawał różne takie recepty, jak można tanio jeść wegańsko. Mówił, nakup sobie wielki słoik przecieru pomidorowego, ja ci pokażę, jak robić dobry sos, nakup sobie kaszy, tam ryżu. I podawał mi przepisy, jak można tanio, więc no można faktycznie, tylko trzeba chcieć.
5: No tak, tutaj też się trochę zastanowić, problem w tym, że jedzenie mięsa w naszej kulturze jest zwyczajnie zakorzenione i jeżeli nie żyłeś, nie byłeś wychowywany przez wegetariańskich rodziców, to zwyczajnie możesz nie wiedzieć, w jaki sposób właśnie wegetariańsko zagęścić sos, żeby nie używać właśnie tam, nie wiem, rozgotowanych kości, żeby tam ten szpik się ładnie wylał, żeby ta cała galareta się tak dobrze to wszystko spięło. Tych rzeczy no nie uczymy się w domu, czy nawet, nie wiem, w akademiku. Ja się przykładowo całego swojego gotowania nauczyłem tylko i wyłącznie w akademiku, więc tak się składa, że jestem ekspertem w dziedzinie taniego gotowania. Więc no tak, no rośliny są drogie, no ale to też jest kwestia suszy, kwestia klimatyczna, tylko problem jest w tym, że jeżeli sobie ekwiwalent zrobisz, nie wiem, obiad dajmy na to za 20 czy tam 50 zł dla iluś tam osób, to i wydasz te, powiedzmy, na produkty o podobnej gramaturze, to mięso będzie takie, wiesz, takie byle jakie, a warzywka, no to w warzywkach można oczywiście trochę spieprzyć, tak? Można tam jakieś dziwne nastrzykiwania, no może nie nastrzykiwania, ale jakieś eksperymenty, właśnie jakieś słabe produkty niższej jakości, ale to nie będzie aż tak niska jakość, jak właśnie ta świnka. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz ze względu na to, że nasza polska kuchnia bardzo stępiła nam smak. A pamiętam właśnie, jak z Grzeszkiem się spotkałem, to poszliśmy do restauracji i zamówił jakieś to były chyba kalafiory w jakiejś panierce czy coś takiego i tam spróbował i to było dla niego cholernie ostre, nie był tego w stanie zjeść w ogóle. I z drugiej strony, kiedy sobie też miałem taką sytuację dawno, dawno temu, jak jeszcze zupełnie nie zwracałem uwagi na to, co jem, to po pierwsze sól. Zobaczcie sobie, ile jest soli w tych wszystkich półproduktach, które kupujecie, także dziennie Polak naprawdę przekracza trzykrotnie normę soli. Czy właśnie tych glutaminionów, które nam otwierają kubki smakowe. No właśnie, parę lat temu zamówiłem sobie ramen na owocach morza i to wszystko było takie mdłe, takie, wiesz, takie nijakie, takie w ogóle się człowiek nie mógł tym nacieszyć. I wtedy powiedziałem basta, bo ja jestem pewien, ja czuję, że gdzieś tutaj jest ten smak, ale jak jakiś stary chlupiarz, który przez 2 lata napieprzał heroinę i nagle sobie wypił herbatę z meliską i się dziwi, że go nie uspokaja. Więc też podjąłem sobie decyzję, żeby sól praktycznie jak tylko mogę wykreślić. No, kilogram soli, no to mi dosłownie w tej chwili takiej, wiesz, takiej kuchennej starcza na bardzo, bardzo długo, aż się ostatnio patrzyłem, to się starła data ważności. A przyprawy też ostrożnie, żeby to było do smaku, żeby wyciągnąć coś z tego, tak? Bo mimo wszystko rośliny mają to do siebie, że będą w pewien sposób mdłe. I tylko i wyłącznie przez to, że przez całe życie musieliśmy jeść tego schaboszczaka w potężnej panierce, gdzie było nasrane tej soli, tej pieprzu, soli, wszystkiego. Jeszcze ta cała tradycja, że zawsze na stole musi być pieprzniczka i solniczka. To jest w ogóle, to jest coś, czego nie rozumiem, tak?
1: To taka przyprawa dla plebsu troszeczkę, sól i pieprz, nie? Tym bardziej, że no właśnie, jak powiedziałeś, to jest taki wzmacniacz smaku, który rozszerza kubki smakowe i wydobywa smak z byle czego w sumie. Nie staramy się stworzyć takie danie dobre, żeby były w nim ciekawe smaki, tylko jemy coś byle co i wzmacniamy smak tego byle czego, żeby coś czuć, nie? Czyli takie pójście na łatwiznę z tą solą trochę i pieprzem.
5: Wiesz, jeżeli sobie, nie wiem, jestem gdzieś i wybieram restaurację i nie wiem, jestem z jakąś ekipą i aj, chodźmy tutaj i widzę, że na stolikach jest solniczka, pieprzniczka, to nie, tutaj nie ma opcji.
1: Wiśniacki bar, Cerata, solniczka i pieprzniczka.
5: Ale słuchaj, bo to też świadczy o tym, że szef kuchni jest po prostu debilem i nie jest pewien swoich wiesz, swoich potraw, tak? Bo co, jeżeli sobie kupujesz, nie wiem, fotel, krzesło czy coś takiego, no to masz jakieś tam regulacje i tak dalej, ale nie ma sytuacji, że musisz sobie dospawać piątą nogę do tego stołu, bo stwierdzisz, że tak ci jest lepiej, albo że ten stół ma trzy nogi, więc musisz dospawać sobie czwartą. No to nie ma absolutnie sensu, więc z tego też warto się zwyczajnie wyleczyć tak od głowy patrząc. Jeszcze coś miałem odnośnie, czekaj, może to był... I jeszcze magii właśnie, że do tak. Zup to zawsze trzeba najebać tego to glutaminianu sodu.
1: Magii. No, kiedyś lubiłem, miałem też kolegę, który do wszystkiego dawał magii, uwielbiał to magii jak Karol Krawczyk. Znaczy, to się śmieję, bo w serialu Miodowe Lata zrobili taki nachalny produkt placement, że ten Krawczyk ciągle prosił o to magii i tam, gdzie jest magii, Alina? No ja bez magii to nie zjem. I tam zbliżenie na butelkę, taki trochę chamski produkt. Jakoś się dogadali, pewnie magii czy tam inne winiary sponsorowały cały ten serial, tak sądząc po ilości odwołań do magii. A ja tak trochę z innej beczki może cię zaczepię, bo były tutaj wcześniej pytania o akcję Hipnotyzer. Nawet Danusia dzisiaj zadeklarowała, że też się dorzuci. Tak więc myślę, że zbierzemy w końcu jakąś kwotę. I ludzie się też dopytywali. Ale ja powiedziałem, że musimy... No zresztą tu się zgadzaliśmy, że musimy to jakoś rozpisać, nie? I w końcu ustalić, do jakiego hipnotyzera, za ile, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy. Te ceny pewnie bardzo różne są. Coś tam może robiłeś, jakiś research?
5: Wiesz co, trochę sobie poprzeglądałem, ale myślę, że jakoś, nie wiem, w drugiej połowie sierpnia projekt zostanie zrealizowany od początku do końca, bo tam sobie też wstępnie w jakiejś tam odległości to zrobię. Tutaj Krawiec będzie też gwarantem, bo cały backstory, który w międzyczasie przejdzie, to też będziemy sobie między sobą konsultować. Nie będziemy robić tego publicznie z bardzo prostego powodu, o którym też już mówiłem, że nie chcemy, żeby się znalazł jakiś złodupiec, który nagle stwierdzi, ej, słuchajcie, bo tutaj jeżeli przyjdzie jakiś koleś i zacznie wam opowiadać, że w tej hipnozie zaczął słyszeć głosy z radia, to wiedzcie, że tutaj to jest taki troll, nie? Bo obawiam się, że tak jednak może być, że takie osoby też się wśród nas mogą zdarzyć. Także będę to sobie wszystko z Krawcem dogadywał, ale no, myślę, że też bez pośpiechu, ale tak sobie, żeby deadline nałożyć. Postaram się do końca sierpnia całość dostarczyć. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że nie wiem, że tych datków będzie aż tak dużo, to też pomyślimy, tak? Czy może to będą dwie wizyty u dwóch różnych hipnotyzerów i potem zrobimy jakieś takie Pimp My Ride i porównanie, do którego hipnotyzer najlepiej pójść.
1: Albo wróżka plus hipnotyzer na przykład.
5: No też opcja, dokładnie tak. Albo właśnie też patrzyłem, bo widziałem kamery szpiegowskie za 56 zł, też można wypożyczyć taki sprzęt, więc to też wpłynie pozytywnie na całość projektu, więc będzie fajnie. A jedna rzecz właśnie, do której jeszcze chciałem wrócić, jeden wyjątek od tych przypraw, które bywają to na stołach, to oliwa we włoskich restauracjach. Bo tu akurat muszę się zgodzić, to zresztą jeżeli sobie zamówisz pizzę gdziekolwiek indziej na świecie niż w Polsce, to nie dostaniesz zmielonych pomidorów i zmielonego czosnku z majonezem i z paznokciami pizzermena, tylko dostaniesz właśnie oliwę. Bo oliwa jest takim, no, można powiedzieć, trochę naturalnym wzmacniaczem smaku. Bo tłuszcz pomaga, tłuszcz jest w miarę, no, znaczy może nie tyle rozpuszczalnikiem, co... w dobry sposób sprawia, że smak łagodny bardziej będzie przez nas odczuwany. I w takiej sytuacji myślę, że w 100% mogę się zgodzić. Poza tym też oliwa w pewien sposób chemicznie wpływa na daną potrawę, wobec czego nie można jej aż tam tyle, wiesz, nawrzucać na backstage'u gdzieś tam w kuchni, tylko fajnie właśnie ją sobie rzucić na coś, co będzie tuż dosłownie sekundy przed tym, jak włożysz sobie daną rzecz do ust.
1: Potwierdzam, mam koło siebie dobrą pizzerię, gdzie pracuje prawdziwy Włoch z Włoszech, który mi mówi Bandziarno! I tam też można dostać, oprócz tych popularnych sosów u nas, czosnkowy, pomidorowy i jakiś tam, no to mamy taki standardowy bardzo zestaw. W ogóle wydaje mi się, że u nas tak bardzo standardowo się do tych smaków, znaczy... No i do czego zmierzałem, że tam też jest oliwa do wyboru i to oliwa sprowadzana podobno właśnie skądś, więc muszę w końcu się skusić, tylko jak taki Polak, cebulak, zawsze biorę ten sos pomidorowy za 3 zł, a nie oliwę za 5, bo to kurwa, za 5 zł będę dawał, kurwa, to weź pan, panie, ty pan mnie tu chcesz naciągnąć, kurwa, ja się nie dam, ej, ten cwany, widzisz, pan kupię se, nie będę tu panu tego, nie będę się dawał robić w ciula. No, ale muszę w końcu wziąć, bo nawet nie wiedziałem, że to chodzi o to, że to wzmacnia smak, to może być ciekawe doznanie smakowe. Pamiętajcie, zawsze nie bądźcie frajery, bierzcie na grubym, bo się więcej najecie. Na cienkim to się człowiek nie daje. Więc na grubym, kurwa, tylko. A w tej dobrej pizzerii tylko na cienkim właśnie dają, nie ma w ogóle na grubym.
5: Bo grube z tego co wiem, to się wzięło z tradycji wersji Chicago Pan Pizza. Ale to jest, wiesz, ale to jest taka pizza, która jest robiona w garnku w zasadzie i jak ona ci wjedzie na talerz, to ona jest w wysokości takiego średniej wielkości tortu rodzinowego, jeżeli chodzi, wiesz, o wysokość. I to też jest fajne, tylko niezbyt popularne ze względu na to, że to też trzeba mieć odpowiedni warsztat, odpowiednie umiejętności, pomysł na to. Z tego, co w Polsce, to chyba tylko raz gdzieś w Warszawie na Ursynowie znalazłem taką pizzerię. I kiedyś właśnie będąc wybrałem się i spokojnie mogę polecić, może mi się uda znaleźć, ale na pewno jak w Google'ach wyszukacie sobie Chicago Pan Pizza w Warszawie, to ten lokal znajdziecie, mam nadzieję, że jeszcze istnieje, bo warto było. Natomiast w takim zasięgu niedużym, takim, że powiedzmy no parę kilometrów, że sobie spacerek mogę tam zrobić, tak, czyli się, nie wiem, czy ze skumplami spotkać, czy coś takiego, mam właśnie dwie takie pizzerie, które poszły w zupełnie innym kierunku i pamiętam też parę lat temu, jak pierwszy raz się zdecydowałem na coś takiego. Ciasto w ogóle jakieś takie cienkie, kruche, tych składników to kurwa jak kot napłakał i jeszcze tutaj te oliwy. Jedną taką oliwę z papryczkami, taką, że wiesz, że ostra, nie? A tutaj drugą taką oliwę zwykłą. No i człowiek sobie nalał tej oliwy i to pudełko całe przesiąkło, to kurde tutaj kapać zaczęło, to mdłe takie wszystko. No. Tylko właśnie był problem w tym, że wówczas miałem wytresowany smak na kuchnię polską, czyli tej delikatności, tej chrupkości, tak, co też jest istotne.
1: I tłusto.
5: No i tłusto, no zresztą jak sobie spojrzymy na, no właśnie, no taka pizzeria, że masz tam 5 plastrów kiełbasy i co to w ogóle będzie za ten, co to w ogóle jest za pizza, to jest hańba, a nie pizza. Chociaż to też jest, wiesz, to też jest trochę nasz lokalizm. Ja pamiętam, jak właśnie też, kiedy Kuba przyjechał, zamówiliśmy sobie pizzę chłopską, z tam z ogórkiem kiszonym między innymi i kiełbasą. To Kuba dosłownie złapał się za głowę, jak to... Jak w ogóle, że ktoś to na to wpadł, nie? Coś takiego nie istnieje poza naszą ojczyzną. Nikt o tym nie słyszał, no ale mimo wszystko fajnie. Jest jeszcze jeden taki lokal, w którym byłem dawno, dawno, to znaczy nie tak dawno temu, bo to było jakoś pod koniec zeszłego albo na początku tego roku, w każdym razie jeszcze zanim testowano COVID-19 na ludziach. Takie spotkanie biznesowe, że podejrzewam, jakbym usłyszał rachunek, no to musiałbym szybko dzwonić do prowidenta, gdzie to była restauracja, która była skupiona bardzo na wołowinie, ale jednocześnie z lekką włoską nutą. I tam między innymi bardzo, bardzo mi się spodobała ta koncepcja, że takim sztandarowym daniem to przynosili ci taki zajebiście gorący kamień i tam 5 czy 6 rodzajów wołowiny i sobie tam sam smażyłeś, tak? I też tam na oliwie i tak dalej. Oprócz tego wyśmienita mozzarella gdzieś tam leciał, sprowadzana ze słonecznych wzgórz Italii, gdzie po tym jak ją popróbowaliśmy, no to nikt z nas, a to naprawdę nie byli, przynajmniej część z nas to nie byli ludzie, którzy się sroce spod ogona wyrwali i dla nich zapłacić za obiad dla 2 osób 1000 zł, to na pewno mieli przynajmniej wiele takich nasiadówek. No w każdym razie, kiedy się zwijaliśmy, to wiesz, to zapytaliśmy, czy możemy sobie kupić tych parę kulek mozzarelli na wynos, nie? No i się okazało, że tam było nas tam chyba, nie wiem, z 10 osób, a tych paczek zostało im 3. bo też bardzo krótki termin przydatności do spożycia. Kosztowało to, nie wiem, za dwie kulki mozzarelli 30 zł czy coś takiego, także nie mało, ale to nie było absolutnie, no wiesz, no bo ta mozzarella, którą sobie kupisz w markecie, czy feta, którą sobie kupisz w markecie, czy cokolwiek, kurde, co sobie kupisz w markecie, jakaś właśnie taka podróbka, no to możesz potem stwierdzić, mozzarelli to ja nie lubię, próbowałem kiedyś taką z Lidla i mi nie podeszła, a zjesz sobie taką faktycznie oryginalną, no i jednak wygląda to zupełnie inaczej.
1: Oczywiście. I tutaj znienawidzona przez wielu Unia Europejska zrobiła bardzo dobrą robotę, bo w pewnym momencie zabronili używania pewnych nazw na produkty, które są właśnie tak fałszowane, które nie są tym, czym powinny być. I już nie można sobie teraz nazwać dowolnego serka, który smakuje jak fromage, no i a Polak cwany zaczął kombinować i mamy fromager. O, przepraszam.
4: Mika Hawkto Radio jest super i nadaje wtedy, gdy ja chcę słuchać 100 zł.
1: Wow, kolejna stuwa. No ludzie, co to się stało się? Suck my hawk. Pisze, że radio jest super.

0: radiową trochę i nie powiem, żebym się z tego powodu martwił jakoś szczególnie. No, ludzie, rozpieszczacie mnie, naprawdę. Dzięki ci, słuchaczu, naprawdę szczodry donate. Wszystkim wam dzięki, bo dzięki temu radio się kręci. Ja nadaję dużo audycji, siedzimy, słuchamy. No tak to często bym taki zmarnowany siedział, się tu martwił o rachunki i tak dalej, a z wami to nie muszę. I coraz powiem wam, że ja ostatnio za bardzo tak nie pracuję jako grafik, tylko jako radiowiec. To jest fajne, naprawdę. Cholernie miłe. Nie przypuszczałem, że będą jakieś takie profity większe z radia. No, cieszę się. Cieszę się jak głupi. Cieszę się jak z technologii cache. No, super, super. W ogóle, a też przypomniałem sobie, że był taki czas w Polsce, gdzie wielu ludzi nie wiedziało, czym jest pizza. Bo jako mały dzieciak oglądaliśmy sobie na piracie film Kobra ze Stallone. I on tam, no jak taki gliniarz typowy w tych filmach z lat 90., 80., oczywiście je byle co, jakaś tam pizza, którą nożyczkami kroił i myśmy nie wiedzieli, co to jest. Ja kolegi się pytam, co on je takiego dziwnego, a kolega tak ten z poważną miną, to jest takie specjalne jedzenie dla komandosów.
1: Ja się pizzę nauczyłem z wojowniczek z Żółwi Ninja.
0: Na filmach to pizza zawsze tak super wygląda, ten serek się ciągnie, nie? Tak tego, ale życie to nie film i zawsze jak kupujemy, to niestety tego serka nie jest na tyle i nie jest taki fajny, żeby się, bo ciągnie to się mozzarella właściwie, nie?
1: Znaczy się, no nie, absolutnie nie. Mozzarella się kroi, to jest tak, no, nie wiem, bo mozzarella na ciepło to uważam za haram, absolutnie haram. Mozzarella to są takie biały ser, takie kulki, które, ciężko określić, bo ze względu na to, że musiałbym wrócić pamięcią właśnie do tego smaku, a zapamiętałem go po prostu jako wybitny. Natomiast nie wiem, no taki do pomidorka właśnie jakiś taki delikatny kremowy, myślę, że będzie to najlepsze określenie, żeby to jakoś robić na ciepło, no to średnio mi się to widzi. Zresztą sama mozzarella przecież cały czas pływa w jakiejś takiej śmisznej zalewie, więc ona się bardziej nadaje jako dodatek do dodatków, że tak się brzydko wyrażę. A nie jako pełnoprawny ser, który możesz sobie pokroić na plasterki, bo on się, no nie wiem, w sumie, nie mam pojęcia, jak się prawdziwa mozzarella zachowuje. Niech jakiś pizzerman zadzwoni, może jeszcze Grzesiek nas słucha. Tutaj Staszek jeszcze na czacie na YouTube'owym wrzucił polskie mojito. Piękna historia. Jeszcze w temacie kuchni dyskusja podroby,
0: A
1: policzki.
0: przepraszam, a o co chodzi z tym mojito polskim?
1: No, sobie weź kliknij, zobacz, otwórz.
0: Aha. Czekaj, polskie mojito. Ale czemu to są ogórasy? No to co to ma wspólnego z mojito? Nie rozumiem dowcipu. Aha, bo parasolka i słomka, że taki drink, tak? No dobra, dobra. O, Grzesiek wywołany do tablicy. Może nam coś powie, jakieś ciekawostki o pizzy. Witamy ponownie.
2: Cześć. Obaj macie rację, faktycznie mozzarella jest, nie znam się na serach włoskich, żeby nie było, tylko jest w tej takiej swojej wodzie sprzedawana w kulkach, dokładnie tak. Jednak robi się twardy ser mozzarella do pizzy, bo on jest twardy i nie rozpuszcza się w dużej temperaturze i
3: Jedzę
2: dobra
3: klasyk,
2: pizzeria
3: kocham go
2: ma
3: chyba
2: taki
3: 3
2: właśnie
3: złote.
2: ser, 100% mozzarella. To jest jakby taki bardziej przetworzony ser. O, w ten sposób.
0: Jakiś fan Daniela Magicala chyba, bo podpisał się Jaca i Gocha Gocha 3 złote. Też dziękuję. Robi się coraz bardziej tak właśnie patostreamersko. Zaraz będę musiał siadać na butli i ktoś zadzwoni, że bomba jest w Środzie Śląskiej. No dobra.
1: Tutaj Bajt mówi, że mówię o mozzarelli białej. Tak, była biała, a na pizzę daje się raczej żółtą. Nie znam
2: Tak,
1: żółtej.
2: tak, tak.
1: Więc być może dlatego, ale tutaj też Furiat ciekawą rzecz zaznaczył odnośnie pizzy Margarita, która jeżeli, nie wiem, jeżeli chcemy przetestować pizzerię, to pierwsze, co tam, i nie wiem, bo na przykład jest blisko nas i wiemy, że się przeprowadziliśmy do Środy Śląskiej i będzie się zdarzało często, że właśnie tam będziemy zamawiać, bo jest blisko, ewentualnie jest jakiś taki w miarę sensowny dowóz, to właśnie zamówić margaritę na sam początek,

0: bo po tym poznasz jakość pizzerii. Bez tych wszystkich dodatków, bez tych wszystkich składników, podstawa, ciasto, ser, sos pomidorowy, to nam i przyprawy, to nam powie wszystko o tej pizzerii.
1: I z oliwą sobie właśnie weźcie. Ja następnym razem, jak pójdę do pizzerii Francesco, to sobie właśnie wezmę najzwyklejszą margaritę, ale z oliwą. I ta różnica w cenie sprawi, że nie będę cierpiał, że wziąłem oliwę, ale nawet jak wziąłem dzisiaj sobie sos czosnkowy, to zauważyłem, że on się bardzo różni od wielu innych sosów czosnkowych, ponieważ jest gęsty, czuć ten czosnek, widać, że oni sami go robią. I to w dzisiejszych czasach trochę taki ewenement jest, bo dzisiaj to tak, w jakiejś tam pizzerii kupią zamiast sera jakąś serową masę seropodobną, zamiast oleju jakiś specjalny ten, do smażenia frytek taki płyn, nie? Oleisty i tak dalej, po prostu bardzo dużo wytaniają i dużo zamienników używają. Z jednej takiej pizzerii, bo mam jedną, są tak koło siebie, dwie zajebista, z Włochem w środku, gadającym po dzisiaj jeszcze drugi Włoch tam przyszedł, nie wiem, i gadali sobie po włosku i tam gadają i się klimacik zrobił, fajnie, wziąłem sobie, a obok jest pizzeria Anna, taka na maksa, taka paździerzowa, ceraty, pizza gruba, tak po prostu mało tych dodatków i ostatnio zrezygnowali z kart menu i na nowoczesność, kurwa, na monitorze, panie, że pan popatrz, ja mówię, dobra, dziękuję, do widzenia, już tu i więcej tam już nie chodzę, będę na telewizor się patrzył, kurwa, ja chcę do ręki kartę, chcę się poczuć jak w lokalu, a nie się patrzeć na monitor, kurwa.
0: No to jest taki problem, że w Polsce się nawet McDonald's nazywa restauracją, co jest jakimś czymś dziwnym, bo...
2: Nie, wszędzie się nazywa tak, to tak sobie...
1: Ale jest dopisek inna niż wszystkie, więc...
2: Jeszcze do tego sosu cząstkowego...
1: Cząstkowego,
2: cząstki tak, pływają.
1: Tak naukowo bardzo powiedziałeś. Sos cząstkowy to jakaś naukowa sprawa.
2: Wiesz, po czym poznać dobry, tak przynajmniej na pierwsze, co zwracam uwagę, to na to, że jest nie śmierdzi octem, bo dużo octu do niego dolewają, bo oto czosnek, panie, to pali w język i ocet podobnie, to wiesz, dolewają coraz więcej i po tym poznać, że jest tragiczne. Zdarzyło mi się kupić w supermarkecie, tak nie wiem czemu, tak, bo zawsze jadłem dobry, no to tak myślałem, że wszędzie tak jest i otwieram, i o Boże, jak zaleciało octem, to tragedia, nie? Od razu do kosza.
1: Zajerem.
2: Jeszcze spróbowałem, nie da rady.
1: WC pikerem. A dołączył dawno niewidziany przeze mnie na antenie, to głupio powiedziałem, widziany na antenie, Bite Eater, witam serdecznie cię, Krzysztofie.
3: No, witam, bon appétit, yo et bajot.
1: Si.
0: What?
3: Yo et bajot to jest smacznego, a w zasadzie to bardziej dobrego apetytu, po węgiersku.
1: Po węgiersku. No.
2: Byłem blisko, bo myślałem, że po francusku.
3: A bon appétit wcześniej powiedziałem po francusku, tak, to się zgadza.
0: Ale we Francji nie ma dyktatury, więc to nie jest dobre porównanie.
3: A wiesz co, myślę, że pod pewnymi względami jest nawet większa dyktatura niż na Węgrzech. Oni tam mają jednak dość taką silną centralizację, znaczy jest Paryż i prowincja i prezydent lubi się tak obnosić ze swoją władzą.
0: Ale nie trafiasz do więzienia za to, że masz satyryczny portal, w którym sobie piszesz heheszkowe teksty. No ale mniejsze o to, porozmawiajmy o jedzeniu.
1: Była taka znana kucharka telewizyjna, jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza w Stanach Zjednoczonych, Julia Child, która zawsze miała bardzo charakterystyczny głos i mówiła zawsze bon appétit.
3: A, to tutaj Paweł pisze na czacie, że ulubiony smak Angolii to chyba sól z octem. No i rzeczywiście chipsy o smaku soli i octu sprzedają. Kupiłem sobie, sprzedawali do niedawna sklepienie daleko mnie Tesco, ale to nie jest hipermarket Tesco, bo hipermarket jest tam na przedmieściach, natomiast to jest takie Tesco pomniejsze supermarket i mieli do niedawna produkty marki Tesco Premium, a już nie mają. W ogóle Tesco się chyba zwija z Polski, tak mi się wydaje.
2: Zbankrutowali, to nie były Tesco Value takie wytanione, super?
3: Nie, właśnie to Tesco Value były wytanione, a Tesco ten...
2: Premium? Jak ja
3: Tesco Finest, no, Tesco Finest, okay. Tesco Finest to jest właśnie taka wyższa półka. Zresztą Carrefour też miał taką, jak mieszkałem w Warszawie, to kupowałem w Arkadii, tam była marka Carrefour Selection z kolei, no bo po francusku, nie? Carrefour to jest skrzyżowanie, a Carrefour Selection to jest wybór Carrefoura, no. I to, ale tylko tam to widziałem. Nigdzie indziej tego nie widziałem, być może dlatego, że nigdzie indziej w owym czasie nie kupowałem w Carrefourze, a jak mieszkałem w Warszawie i może potem to wycofali z Polski, tak jak jogurty i oplek kilka lat wcześniej zresztą. No, dobra, wracając w każdym razie. Chipsy były dobre z Tesco Finest. Między innymi takie naprawdę z ziemniaczków ręcznie krojonych, ręcznie tam smażonych, tak, na najlepszy kunszczat i w ogóle z ziemniaków takich tych brytyjskich najlepszej odmiany do chipsowej. Bo to nie wiem, czy wiecie, inne ziemniaki są na tiry, inne do tak, jedzenia w całości, inne na frytki, chipsy różnie się nadają, tak, do ogniska jeszcze inne. No, a w każdym razie
4: te chipsy, oni różne takie, mieli jakieś stałe
3: takie wiadomości, te kone, czymś tam, ten, ale mieli też takie specjalne, limitowane, powiedzmy, takie serie, między innymi właśnie ten, chyba do limitowanych należała ta taka typowo właśnie angielska z octem i solą.
2: Vinegar?
1: Vinegre, profani, dlaczego kaleczycie francuski język? A tutaj przyszedł Pierre Doliński, wysłał donata Pierre Doliński i pozdrawia Byte Itera i dołącza do donatów. 5 dyszek znowu wpadło, ja nie mogę, chyba zemdleję zaraz.
3: Ale to dla mnie ten donate, nie?
1: Ciebie tylko pozdrawiam właśnie, ale donate chyba dla mnie. W sumie.
3: No nikt dla mnie nie daje, a nawet jak ja się pojawię, to zgarnia dla ciebie. No.
1: Zdradzę ci tajemnicę, musisz pajacować więcej, musisz więcej pajacować, tak jak ja.
3: Słuchajcie, więc to będzie test dzisiaj sobota jest, dzisiaj wieczorem będzie test, czy całe moje trudy z wdrożeniem Jacka się na coś zdały i czy sponsoringiem zostaną, czy ludzie zagłosują portfelami za tym, żebym tak dalej czynił.
2: A macie Byte tip and donation, czy
1: założyłeś sobie w końcu?
3: Znaczy, nie wiem, bo jak to będzie? Ty będziesz klawiatur to retransmitował tak, jak ostatnio miałeś zamiar, kiedy to nie było, czyli tydzień temu. Na YouTubie?
0: Nie, no Jacek jest całkowicie samodzielny, ma dostępy, ma wszystko, także...
3: YouTube też, tak? Dobra. Tak.
1: Z Jackiem dzisiaj wszystko załatwiliśmy już do końca, także Jacek ma dostęp do panelu, może wszystko poustawiać. Wiesz co, ja tak nie chcę tu za Jacka za bardzo mówić, no ale on wydaje się osobą taką niezależną finansowo mocno, i myślę, że nie miałby nic przeciwko temu, żebyś wpiął pod audycję swoje tip and donation. Tak sorry Jacek, że za ciebie mówię, ale tak się domyślam. Więc ja cię cały czas namawiam, załóż sobie też tip and donation. Jak tylko to zrobisz, to obiecuję, że dorzucę się hojnym donajcikiem od razu na start za twoje trudy, za twój znój, za twoją wspaniałą wiedzę i za to, że jesteś tak sympatycznym nadającym.
2: No pewnie jakiś kabel do mikrofonu, czy sam mikrofon może się zbiera i na pewno się zbiera, bo zapowiada się fajnie. Powiem wam, że...
0: Żyłuj, póki Jackowi się chce.
1: Super Jacek audycja.
2: Jacek zrobił test wejścia na YouTube'a lepszy niż połowa audycji w ostatnim miesiącu.
1: Niż wszystkie twoje audycje krawiec razem wzięte. No ja też tak, słuchałem dzisiaj z zainteresowaniem. Powiem szczerze, myślałem, że będzie nudna ta audycja z prawej strony mapy, ale zacząłem słuchać i słuchajcie, to jest naprawdę fajne. I naprawdę nie musi być jajec, dram, żeby się świetnie słuchało. No naprawdę, słuchajcie, ja polecam polecam. O 21 w sobotę jutro może Byte zdąży tip and donation w końcu. Ja chętnie cię pokieruję, powiem, co tam trzeba kliknąć i zrobimy test. I w końcu jakoś Byte'a dowartościujmy. To nawet nie chodzi o kasę, ale niech chłopak wie, że wam zależy. Audycja naprawdę super. Myślę, że się należy zdecydowanie.
3: To Jacek tak powiedział, że skoro ja go tam wszystkiego nauczyłem, to póki z nim wyładzę te początkowe odcinki jego audycji, to co wpadnie, to będzie dla mnie.
1: No proszę.
0: No i elegancko.
3: No ale ostatnio nic nie wpadło przy pierwszym odcinku, więc...
0: No bo wiesz, bo to trzeba, wiesz, wrzucić linki, zresztą prawie nikt nie słuchał, tutaj były jakieś pretensje, że nigdzie nie wrzuciliśmy info, no ze względu na to, że widzę po statystykach, że stronę to już mało kto odwiedza, ze względu na to, że jeżeli już to jest czytana przez agregatory treści do tam podcast addictów, do różnych właśnie oprogramowania do podcastów, wszystko się skupia na YouTube, a zapowiadaliśmy tę audycję przynajmniej 3 razy i to w takich dość, można powiedzieć, prime time'ach też. No ale teraz będzie i powiadomienie, i na YouTubie, więc teraz mam nadzieję, że to jakoś sensowniej będzie wyglądało. No początki są trudne, trzeba trochę ten czas, trochę to sobie wszystko mi się wydaje przetrzeć. Czy możemy wrócić do kwestii jedzenia, bo jeszcze taką jedną ciekawą...
3: Jak najbardziej. No więc chipsy, wyobraźcie sobie, z landrynkami, takimi pokruszonymi, kolorowymi kawałkami, drobinkami landrynek na chipsie każdym. No i takie były też Tesco Finest.
2: Na to bym nie wpadł, no ciekawa sprawa.
3: Oprócz tego lubię chipsy warzywne. Tam to jest warzywki z pasternaku, z buraka, takie też czasem można kupić.
0: O, to jest fajne, no.
3: A jeszcze jak byłem, najdalej co byłem w ogóle w życiu kiedykolwiek, gdziekolwiek, to byłem na Dominikanie i tam chipsy były, oprócz ziemniaczanych, to były chipsy jeszcze z banana. Takiego banana, wiecie, to nie jest taki banan, taki słodki, jak my jemy, chociaż takie też są i w Polsce można kupić też, ale to jest taki banan podobny do ziemniaka w smaku. On, naprawdę oni zamiast ziemniaka go próbują jeść, na przykład skrojonego do zupy, czy jakimś gulaszu takim inniejszym też takiego banana podać, albo batata, bo to też tam daje. Albo ten manio. W każdym razie chcę sobie kupić po tego banana, właśnie wybieram się do jakiegoś sklepu ze zdrową żywnością, kupić sobie tego banana, bo kupiłem właśnie takie coś w woreczku, nie wiem, jakieś tam warzywa pokruszone, coś takiego, tego, że ma formować jakiś pulpet i to można z jajkiem. Ale ja nie, ja się chcę nawet inaczej. Ostatnio sobie to z awokado chciałem, ale kiepsko się to formuje z awokado, więc lepiej się to uformuje z tym bananem, moim zdaniem, bo on ma więcej tego gluta. Chociaż ten taki ziemniaczany banan ma mniej tego gluta. A jeszcze jest inny banan, są banany czerwone, a to też czasem można kupić, ale to się je jak te normalne, to są w Polsce, tylko są twardsze. I też, a tam są mięciutkie. I jeszcze jest taki banan zielony, dłuższy, co jest zielony, jak jest dojrzały i on smakuje jak jabłko, ale to tylko na targu, gdzie na Dominikanie nie jadłem.
0: Ale to tak trochę, to nie do końca jest jakaś odmiana tego banana, tylko coś bardziej z tej rodziny bananowców, bo pamiętam, nie wiem, ze 2 lata temu gdzieś słuchałem jakiegoś zagranicznego podcastu, gdzie była historia tego banana i tego, dlaczego, nie wiem, na przykład słodycze bananowe, czy właśnie ten sztuczny smak bananowy jest zupełnie inny niż banan, który kupujemy w sklepie, ze względu na to, że ten żółty, to znaczy żółty, kiedy my go jemy, tak, banan, to jest absolutnie jedyny w swoim rodzaju i nie ma żadnych dodatkowych odmian i przykładowo, jeżeli by pojawił się jakiś wirus, czy jakiś pasożyt, który by przetrzebił te wszystkie banany, no to może się okazać, że już bananów w swoim życiu ludzie nie zjedzą, więc to muszą być jacyś dalsi kuzyni tychże bananów, a właśnie dlatego ten smak bananowy, który możemy się spotkać czy to w napojach, czy to w jakichś słodyczach wynika z tego, że jeszcze w latach 50., kiedy projektowano ten smak, właśnie na zasadzie sztucznej jego produkcji, to wtedy jeszcze tych kilka różnych odmian bananów było, ale niestety wyginęły. Wobec czego ten banan, który znamy jako żółty, to jest no, ostatnia wręcz okazja. Słuchajcie, jutro zapierdzielajcie do swojego najbliższego marketu i zjedźcie banana.
2: Jeśli można się wbić, bo...
3: Są te krótsze, są te takie, co mają tylko na końcu tam przekiści krzywizny, a potem są proste. Są te takie, co do Unii Europejskiej nie można ich było importować, więc są różne.
2: Właśnie tak. O tym chciałem powiedzieć, bo ten Boso przez Google Maps, Boso przez YouTube swoją podróż odbyłem razem z Tejrowskim. Nie pamiętam, gdzie on był nawet. W każdym razie chodził po targach, pokazywał banany w prążki, banany jak truskawki, o smaku prawie, że przynajmniej tak mówił. No po prostu tam 20 co najmniej, jak nie więcej, różnych bananów zjadł, opisał barwnie ich smak i potem na końcu doszedł do tych ferm bananów, które gdy już te kwiatki opadły z tych pąków, to ludzie, którzy pracowali na tych plantacjach, brali długi kij z takim workiem nylonowym, nakładali już na tą malutką kij, ledwo kwiaty opadły, one sobie tam rosły w tym worku, żeby szybciej było, rosną do takich absolutnie zielonych, malutkich bananów, oni już je zrywają i jadą na statki, w statkach w jakiejś tam temperaturze sobie siedzą i gdy już do Europy dopływają, uwalnia się gaz, który powoduje ich dalszy... Temperatura się podnosi, plus jest jakiś tam czynnik w gazie, który te banany jakby rozwija, nie wiem, bardziej udatnia. I to jest taka skrobia zwykła, najprostsze banany i to jest ciekawe, że faktycznie Unia Europejska bardzo ingerowała od początku w ten import bananów, niby dla naszego zdrowia, że te są bezpieczne, a w innych jakieś tam nie wiem, czy larwy, czy czymś może to się było niby zatruć.
3: Dziękuję. Moja mama mówiła, jak byłem mały, że się skorpiony kryją w bananach.
2: Czy trzeba tą główkę odciąć, co nie?
1: Nie, to no. Chodzi o pasożyta zwanego Lambila. I faktycznie pamiętam, że kiedyś się wszyscy bali, że zjedzą to i odcinali końcówki bananów, gdzie ponoć ten pasożyt ma się kryć. Faktycznie no, jest jakieś ryzyko, ale ponoć teraz czytam, że jest to trochę przesadzone i prędzej się zarazimy tą lambilą, kąpiąc się w rzece, więc trochę strachy na lachy być może.
0: Bo to był taki, wiesz, taki sposób na małe dzieci, żebyśmy nie krzyczeli o banany, bo były niedostępne i były za drogie. Zresztą, kiedy ja sam jem banana, to biorę go od drugiej strony tam, bo to się wtedy łatwiej urywa. Nie muszę gryźć tej skórki i tak dalej, bo to też nie wiadomo, co na niej się znajdowało, tylko urywam z drugiej strony.
3: Banana należy myć, bo inaczej ten gorzki smak ze skórki tych chemikaliów przechodzi na miąższ, jak się dotknie tu i tam.
0: Wszystko należy myć.
3: Natomiast
1: nogi tak, też?
3: Zwłaszcza penisa, jak radzi doktor Peterson. A
1: Etam by się tu nie zgodził, ale to zostawmy.
3: Poza tym była dojrzewalnia bananów. Teraz chyba już jej nie ma, ale w Bystrej, tam między Bystrą a Wilkowicami, przy tej drodze, ale po stronie torów już tamtej południowej, czyli na zachodniej, czyli w Bystrej, dojrzewania bananów. I zawsze jak się tak tam przyjeżdżało, to był taki wielki drogowskaz. Dojrzewalnia bananów. No i tam dojrzewały te banany. Bo ja wiedziałem od małego, że banany przyjeżdżają niedojrzałe do Polski z importu i tam sobie leżą jakiś czas.
0: Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, do której chciałbym wrócić, mianowicie ten sos czosnkowy, o którym tutaj strasznie mnie dziwi to, że no właśnie, jak bardzo różne pizzerie do tego podchodzą ze względu na to, że sos czosnkowy jest cholernie łatwy w zrobieniu i u siebie w domu, no chyba wszyscy lubimy sos czosnkowy, bardzo łatwo go zrobić, to jest dosłownie majonez, wszystkie Polaki mają majonez, trochę jogurtu, ząbek czosnku.
3: Lecz majonezę, nie? To najlepszy jest taki na jogurcie właśnie z samym ino.
0: No to już jest kwestia preferencji, bo tutaj majonez dodaje akurat takiej gęstości, mi się wydaje. No, są ludzie właśnie fetyszyści przy majonezu, o czym mi przypomniało tutaj ktoś na czacie gdzieś zaznaczył o... A, u mnie w Szczecinie ludzie zajadają się frytkami zalanymi majonezem w bułce od kebaba.
1: Też lubię frytki z majonezem, tak po holendersku.
2: Bardzo lubię frytki z majonezem też.
0: Tak. Także tutaj... Także tutaj kupować gotowy produkt, który jest, czy to Krawiec, czy to Grzesiek powiedział, że kiedyś sobie tam kupił właśnie ten sos czosnkowy, to się robi banalnie łatwo i robisz sobie taką ilość, jakiej potrzebujesz. Nie musisz od razu tam kupować. To też niedawno narzekałem, że chciałem sobie kupić ketchup do tostów bodajże i najmniejszy to jest 450 gram. To zanim ja to zużyję, to miną 2 miesiące, tam jeszcze, i to jest w ogóle najgorsze, to, że to jest zawsze zazwyczaj właśnie w jakichś takich zamkniętych pojemnikach, że jeżeli gdzieś tam jakaś pleśń ci się zalęknie, to ty tego nie zauważysz. To absolutnie nie będziesz miał nawet szansy.
3: Jest jeszcze taka taki materiał, tylko to chyba jest za drogie. W zasadzie taka warstwa ochronna, którą można pokryć materiał, że się na przykład ściana nie ubłoci, nie ubrudzi, czy ubranie robocze, czy buty, można tym zaimpregnować, ale to się łatwo ściera niestety, więc buty to tak kiepsko. Natomiast wnętrze takiej butelki to bardzo dobrze się nadaje do tego, że pokazywali to. Można sobie zobaczyć na YouTubie, to jest powierzchnia, po której wszystko spływa. Czyli nie jest tak, że ci tam 1/10 czy nawet 1/6 tej zawartości zostanie w środku. A niektóre te takie pojemniki na jakieś takie właśnie sosy, dipy, różne tego typu rzeczy robią specjalnie takie, żebyś nie mógł wydobyć tego ze środka ani łychom, ani niczym, tak? I żeby przykleiło się do sianki, żeby ci zostało, no właśnie, nawet 1/5.
1: Mam pomysł na biznes fajny.
3: Dostaję dużo.
1: Mam fajny pomysł na biznes. Wszyscy się prześcigają, jak tu super knajpkę zrobić, żeby ludzie przychodzili, a ja bym zrobił tak kiepską, wieśniacką, żeby ludzie z ciekawości właśnie przychodzili. Byłaby cerata, ketchup tortex, solniczka, pieprzniczka, pizza z mikrofalówki, hamburger taki
3: po prostu... z mrożonki.
1: Z mrożonkę, właśnie, no.
3: I panka też mrożona, tak, nie pakowana w ogóle, nie poliowana, tylko tak wrzucone kawałki.
1: Wszystko tłuste.
3: Więcej glazury niż ryby.
1: Właśnie. I wystrój też taki właśnie wieśniacki bym zrobił mega. I pani z wąsem,
2: kury,
1: z salatą, niemiła.
2: Z klatek, tak, żeby sobie biegały wolno. Tak, kurczę, dziobały pod stołem. Coś.
3: Otworzyłem lodówkę, żeby się pochwalić, co tutaj, i wam powiem. Dressing parmigiano reggiano na bazie octu balsamicznego z Modeny.
1: Mamma mia.
0: Ale ty uważaj, bo ty jutro chcesz zbierać donaty, to niestety możesz właśnie sobie zarżnąć kurę, która może znosić złote jaja.
1: Ja ci muszę dać lekcję żebrania.
3: Dobra, to już mówię, jaka bieda. Musztarda sarewska bez konserwantów Kania.
0: Bardzo fajne.
3: Co tam jeszcze? Gnocchi ziemniaczane w stylu włoskim, nie włoskim, w stylu włoskim, bo na włoskie to tam gdzie nie stać, państwo szanowni. Lidl, świeże kluski ziemniaczane w stylu włoskim, produkt pasteryzowany.
2: Tak świeże, nie chce mu się klusek ugotować, to se kupuje świeże.
3: Gnocchi nie tak łatwo zrobić, bo gnocchi to są, wiecie, z mieszanki ziemniaków pieczonych i mąki, i to w ostatnich produktach nie tak łatwo zrobić gnocchi. No, właśnie.
0: Ale pewnie masz z tych płatków ziemniaczanych czy czegoś takiego, co się wiesz, co nie, koło ziemniaka leżało, ale 2000 lat temu. Okej, mów, bo miałem jakiś pomysł.
3: No to dobra, to dalej. Sulfacetamidum polfarma. Krople do oczu roztwór.
1: Krople do oczu w lodówce się trzyma?
3: No, pewnie, lekarstwa się trzyma w lodówce, pewnie, że tak dużej trzały. A zwłaszcza takie różne krople, maści i tego typu rzeczy.
2: Narkotyki w lodówce, mówisz się. Czy...
0: No oczywiście, tak. Oczywiście.
2: Całe życie starej głupi.
1: Właśnie, no.
3: No Nutelli się nie trzyma w lodówce. A Nutella w ogóle jest znacznie gorsza niż kiedyś była. Jest teraz prawie sam cukier i olej, a kiedyś to miało jeszcze smak jakiś.
1: Tłuszcz palmowy przede wszystkim, nie? Wszechobecny teraz.
0: Chyba ten słynny olej palmowy właśnie z Nutelli. No ale jejku, chyba z 15 lat nie jadłem Nutelli, to też jest jakiś taki, jakiś taki brzydki gwałt na języku, tak? To co mówiłem o stępianiu smaków, tak? No to też takie no, przesłodzone, przekombinowane. Zresztą teraz też chyba przeforsowano ten podatek cukrowy, nie jestem pewien, czy tak, czy nie, ale trochę ostatnio było o tym w mediach, że będzie jakiś dodatek i to jakiś taki bardzo konkretny, że dla każdego bodajże napoju, który będzie miał więcej niż 5 gramów cukru na 100 ml, to będzie dojebany ekstra podatek.
2: Tak, wiesz co, ja to mam. No, w UK to jest od 2 lat gdzieś i bardzo lubiłem waniliową kolę, no może nie bardzo, tylko nie przepadam za whisky, ale jeśli już kupowałem Johnny Walkera i albo tą chujową z Red Label, to z tych labelsów są czarne, różne, zielone, no to ten red jest najtańszy, ale ma taki chamski, fajny smak i z waniliową kolą. No i supermarkety zrezygnowały z przeważenia tych wiśniowych, właśnie waniliowych kol i innych. Są tylko zero waniliowe albo zero cherry coke i tak dalej. I to jest tak ohydne, tego się pić nie da i nikt tego nie kupuje. Widzę po tym, że jak dawniej stało to na lupaletach w sklepie, a teraz stoi sobie na małej półce, nikt tego nie bierze. No jedyna ta oryginalna kola została z Cody.
1: No szkoda, Pepsi, szkoda, bo bardzo dobra.
2: Jest dwa razy droższa i ludzie piją to świństwo. Tu już nie ma sensu już kupować coli, już whisky przestałem pić przez to nawet. I pamiętam, że znajomy mi przywiózł z Niemczech, jak pamiętam, że ja lubię kilka butelek, nie? Taka przemycik, nie? Tak pst, mam kolę waniliową, wiesz.
1: Rarytas dla Polaka cebulaka, kola waniliowa. No ale to trochę tak wygląda, bo jak była jeszcze ta sieć sklepów Piotr i Paweł, to tam można było dostać takie rarytasy dla Polaka cebulaka, jak kola waniliowa z zagramanicy, z Peweksu, kurwa.
2: No do tego zmierzam, że za chwilę będzie tak samo. Będą jakieś tymbarki waniliowe. Mam nadzieję, że to Kubusiów nie obejmie, że bo tam jeszcze może nie super zdrowe, ale jeszcze w miarę to fajna rzecz.
0: Ja to polecam.
2: Mam nadzieję, że ten podatek nie zaora tych produktów. Boję się o tym.
0: Miłośnikom wanilii wszelkiego rodzaju kupić sobie cholerną laskę wanilii i zobaczyć, jak wiele fajnych rzeczy można zrobić, tak? I to nie jakąś tam posypkę czy coś takiego. Laskę wanilii w takiej probówce są sprzedawane, która wrzucona odpowiednio wcześniej. No wiadomo, kola się trochę wygazuje, ale pewnie te bąbelki trochę wpłyną na jej rozkład. Bardzo fajny i niesamowicie niedoceniany mi się wydaje składnik takiej codziennej kuchni. A jeszcze jedna rzecz, która mi tutaj wisi z tyłu głowy gdzieś od godziny, no może pół godziny, to, że do Polski wchodzi sieć supermarketów Mere. Pierwszy się otworzy bardzo niedługo w Czechosłowacji, w Częstochowie. Czy słyszeliście kiedyś o sieci Mere?
1: Nie.
5: Jak ostatnia litera?
0: Mere. Tak jak angielskie słowo mir. Mere. Jest to...
5: Dobra.
0: Tak. Jest to rosyjska sieć supermarketów, która chce być dyskontem za wszelką cenę. Sprzedają bezpośrednio z kartonów, które są nałożone na palety. Oświetlenie tam jest jak najtańsze, wszystko jest po prostu jak najtańsze. Nie ma żadnych reklam, nie ma żadnych gazetek, żadnych pierdół. Wpiszcie sobie w Google Mere Market, zobaczcie jak to... Żebym aż sam sobie wpiszę, żeby was tutaj nie trollować i możecie zobaczyć sobie... Okej, mam jakiś Mere Market dla kobiet, to nie będzie to. Sklepy Mere WS.
2: Chyba znalazłem, bo mają stronę jak z początku lat 90. to oszczędzają.
0: I na wszystkim dosłownie oszczędzają. To się nazywa tak zwany twardy dyskont, gdzie dosłownie masz to wszystko z palet, z tych kartonów. Mere Market, Google Grafika bardzo dobrze pokazuje, jak to wygląda. Jestem ciekaw właśnie, jak będzie wyglądało z jakością tych produktów, bo te wszystkie reklamy w telewizji, opłacenie ulotkarzy, jakichś copywriterów, którzy będą tutaj robili artykuły sponsorowane, to jest jednak bardzo konkretna rzecz i mi się wydaje, że w tym choćby w tej paczce mięsa, którą kupujemy za 8 zł, za 400 gramów, bo już 500 się nie sprzedaje, no to połowa spokojnie z tego to właśnie jest kwestia marketingu.
1: I konkursy jeszcze, no musi być na nagrody, jeszcze reklama w telewizji, to potężny koszt. Na
5: te słodziaki czy inne pluszaki, jakie to tam bywają różnych, o które ludzie się zabijają, bo nie mają do kolekcji jednego i jadą do miasta 100 kilometrów dalej i jeszcze wyrywają go sobie, tak, bo ostatni jest.
1: To jest debilizm skrajny, to jest zezwierzęcenie po prostu. A macie na ekranie ten Mare Market, znalazłem obrazek. No, tak, stoją tak, właśnie to takie to. Palety.
5: Można to wywać mierie.
1: Mierne, takie wszystko takie mierne. A w ogóle jednak ma powstać podobno ta polska sieć państwowa sklepów, gdzie będzie taniej i nie będzie takiej przebitki i niby to nie ma być nastawione na... A ja myślę, że nawet jak się to uda zrobić i nie będzie faktycznie stawiania na przebitkę i po prostu no to się okaże, że jakiś tam poseł, ktoś w to zamieszany tyle zdefraudował, tyle nakradł przy okazji, że to przyniosło straty.
5: To się da zrobić. Da się to zrobić, żeby było taniej niż gdzie indziej, tak? Pod warunkiem, że podatnik będzie do tego dopłacał, tak? Więc będziemy kupować taniej, ale tak naprawdę będzie drożej, bo część tego będziemy płacić, no nie w tym sklepie, tylko podatkach, tak,
0: ulubiony sport ekstremalny tak, Polaków. Dacie przekupować swoimi pieniędzmi.
5: Da się wyprodukować polski samochód elektryczny nawet, na który poszło 70 milionów i gdzie nie wyprodukował, ale można było wydać, nie wiem, 700 milionów i wyprodukować, naprawdę być podentatem światowym w produkcji samochodów elektrycznych. Tylko, że no kosztem wszystkiego innego, tak. No
0: akurat co do polskiego samochodu, nie tylko elektrycznego, ale jako jakiegokolwiek, no to mi się wydaje, jak tak patrzę na rynek motoryzacji, to zauważcie, że prędzej czy później wszystkie marki rozsiane naprawdę po całym świecie w pewien sposób przejmują cechy charakterystyczne dla danego kraju. I jeżeli sobie spojrzymy na samochody niemieckie, Volkswageny, BMW, no to tam mamy taką bardzo konkretną solidność, Ordnung muss sein, nie są może za bardzo urokliwe, ale robią robotę. Jeżeli sobie spojrzymy na samochody włoskie, no to tam mamy grande finale oczywiście, tak? Mamy niesamowicie dużo serca, mamy bardzo dużo emocji, tak? I to też w pewien sposób naturalny wynikło. Jeżeli sobie spojrzymy na samochody francuskie, ładne, ale za szybko się poddają. Jeżeli sobie spojrzymy nawet na Dacie, to wtedy zobaczymy, że no jest tania i przyjmie wszystko i zniesie wszystko. No jak każda, którą byśmy sobie ze wschodu tutaj spojrzeli, więc no jakbyśmy spojrzeli właśnie historycznie na polskiego Fiata. Co on robił? Żłopał olej, tak? I kopcił. Jak typowy, stereotypowy Polak.
1: A przypomnę, że właściwie, no tak słyszałem przynajmniej, że Polska kiedyś eksportowała duże ilości elektrycznych właśnie samochodów, Meleksów, że byliśmy takim światowym potem tatem, a nawet potem mamem. O, donejcik, przepraszam bardzo.
4: Słuchacz trolujący, nie mam nic do dodania, ja? Poza tym, co napisane 50 zł.
1: Słuchacz trolujący, który oświadczył, że nie ma nic do dodania, poza tym, co napisane. I to wszystko jest cały komentarz, ale donejcik zacny, bo 5 dyszek.
0: Krawiec nie ma zmiłuj, prowadzisz do 21.
1: Ja siedzę do rana, bo to się chyba nigdy nie skończy, tak coś czuję.
2: Tak dodam, jeśli chodzi o marki, bo właśnie czym się zajmują niemieckie marki choćby samochodów, czy w ogóle marki jako takie, kontrolą jakości i marketingiem, rozpoznawalnością swojej marki i tyle. Resztę robią Polacy w swoich fabrykach. Janusz napierdala te mocowania do lamp, nakrętki, śrubeczki, nawet nie wie po co, dlaczego, no może wie, że gdzieś tam do BMW jakiego czy innej firmy, która inaczej się nazywa, która dopiero coś składa i robi na przykład reflektory dla BMW i oni tylko mają doskonałą niemiecką kontrolę jakości, potem sobie składają wszystko do kupy w tych fabrykach już z logiem, tak, tam już inżynierowie pracują niemieccy, dobrze opłacani i potem Polak kupuje ten, co te śrubki skleja całe życie. Nie śmieję się, no bo mam szacunek do pracy i mnie nawet nie stać na samochód salonu. Prawdopodobnie nie kupię prędko takiego. Może mi się w życiu kiedyś uda, chociaż nie mam ambicji, nie wiem, nieważne.
1: A czy to nie jest głupota kupować sobie jakąś tam nówkę?
2: No trochę tak, ale nie wchodźmy w to, tylko skończę. No i właśnie i my robimy tak dużo PKB dużo robimy, tylko że zagraniczne firmy z tego PKB, które mają oddziały u nas, a kasecie do nich, no to tak to się liczy, że my wyprodukowaliśmy, owszem, nie, to produkt krajowy brutto polski, no dobra, tylko że ktoś dolepi znaczek Mercedesa czy Volkswagena i kasuje 80%, a my 20%. To jest takie dziwne, jesteśmy potentatem jako produkcja okien, mamy kilka marek, ale jakoś dźgamy się na tym rynku, jest kilka polskich marek, Fakro, nie pamiętam, kilka takich fajnych, i jakby zażynamy się tą biurokracją i konkurencją wobec siebie. No, słyszałem, że w Korei Południowej państwo, wiem, że tu bajt mnie zaraz zaora, ale państwo pomaga, robi coś takiego jak startupy, że ludzie po prostu kombinują, co na świecie nie, czego nie ma, bo już chyba wszystko jest, tylko co nie ma takiej wyrazistej marki i tam dumpingują ceny, robią coś bardzo podobnego, potem tam wykupują inne fabryki, robią pod jedną marką, promują tą markę na potęgę, później już mają podwykonawców i robią kasę z tej marki. Tak jak Deu wchodziło do Polski czy coś, wykupowało poupadłe fabryki, zrobiło Matizen, różne rzeczy robiło koreańskie. To jest, myślę, że fajna strategia w dzisiejszych czasach. Nie wiem, co o tym myślicie. Takim... Słucham?
5: I zbankrutowało.
0: Nie tyle zbankrutowało,
2: ale coś innego wyrosło na tych zgliszczach, nie?
0: Chevrolet ich zjadł, który miał pomysł na tutaj rozkręcenie automotive w tej części Europy, właśnie rzucając do naszej fabryki na Żeraniu, na Ukrainę, na Białoruś, gdzieś właśnie półprodukty, że tak powiem, żeby z tego coś sensowniejszego zrobić, aż w końcu podwinęli ogon i się zawinęli, bo się okazało, że jednak te produkty ich nie były ani jakościowe, ani nic. Jeżeli teraz sobie spojrzymy nawet na Ładę, tak, gdzie Ładę znamy jako takiego, nie wiem, brzydkiego brata polskiego Fiata 125P, to też...
2: Przepraszam, ładna siostra seksowna Fiata polskiego. Co ty,
0: tak, chcesz... i się okazuje, że Łada też robi sobie jakieś SUV-y nowoczesne pokroju Dacia Dustera i one kosztują jako nowe w przeliczeniu 40 do 60 tysięcy złotych, tak? Czy choćby właśnie Dacia, która miała swój bardzo brzydki romans z Renault, ale się z niego wyleczyła i jednak potrafi robić coś sensownego. Tylko właśnie pytanie, bo ten rynek wydaje mi się już zwyczajnie przesycony, tak? I w Polsce faktycznie istnieją nawet pod Łodzią, tutaj mój kuzyn pracuje w takiej fabryce, gdzie robi się plastikowe elementy do kokpitów Forda na rynek Stanów Zjednoczonych, tak? A żebyśmy mogli wyprodukować taki polski, takiego polskiego, nie wiem, Lecha Kaczyńskiego, dajmy na to, tak nazwijmy tę markę na potrzeby przykładu, no to za tym musi stać potężne R&D, musi za tym stać badania i rozwój, bo jeżeli sobie spojrzysz na te wszystkie marki, czy to Chevrolety właśnie, bo przykładowo taki Matiz czy Lanos, to on był sprzedawany, bo ten romans DU i Chevroleta zaczął się dużo wcześniej niż my sobie wyobrażamy i na rynek przykładowo indyjski tam trafiały Chevrolety Lanosy, które wyglądały dokładnie tak samo, które miały części wyprodukowane na Żeraniu, tylko się nazywały już Chevrolet i to właśnie dlatego DU upadł, bo nie, że było tutaj jakieś złe zarządzanie, to znaczy było złe zarządzanie, ale tylko dlatego, że przyszedł gigant w postaci Chevroleta i stwierdził, że sobie spróbuje skonsumować rynek europejski na podstawie wzorców amerykańskich, co się kompletnie nie udało. Więc
2: chciałem powiedzieć tak jeszcze jedno zdanie, czy te wydane miliony, może nie tak dużo faktycznie, jak na projekt polskiego samochodu elektrycznego, te 70 milionów, czy tam ile wydali, to jest pryszcz, ile się marnuje pieniędzy na co dzień. Jednak takie pytanie moje, czy Polacy się tak sami z siebie, wie, ten tam prywatny, półprywatny rynek, tak dogadają się i ty zaczniesz robić, nie wiem, koła, ty szyby, ty nadwozia, ty podwozia i zrobił polski samochód, czy jednak ma to sens trochę, żeby państwo wzięło, troszkę doinwestowało, dało kontrakty firmom prywatnym, mimo że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie coś zrobić, bo prywatnie to się nigdy nie dogadamy.
0: Wiesz co,
5: to jest odwrotnie, to znaczy zauważ, że nie ma żadnych polskich znanych na świecie powszechnie konsumentom marek. No i nie doszło tutaj do żadnej akumulacji kapitału, bo jak ktoś tylko jest bogaty, to jest wrogiem społecznym, bo on jest bogaty, tak, a tylu ludzi bieduje, nie? To trzeba go opodatkować i tak dalej. Jak ktoś ma firmę, która zaczyna odnosić sukcesy, to przychodzą politycy i mówią, musisz się z nami podzielić, nie? Bo takie systemy się nie mogą funkcjonować, co sobie myślą, a my nic z tego nie mamy. To o tym dokładnie jest rozmowa w restauracji Zowaj Przyjaciele nagrana, tak, że chodzi o Menicę Wrocławską, czyli o prywatną firmę, która była drukarnią tych druków ścisłego zarachowania, tych różnych dokumentów właśnie, takich papierków no, specjalnych właśnie, z jakimiś tam hologramami, czy kto wie czym jeszcze. No i bardzo dobrze prosperowała firma, mogła też, miała perspektywę ekspansji zagranicznej i tak dalej.
2: Która firma jeszcze raz?
5: Menica Wrocławska. No, Menica, natomiast no. Politycy stwierdzili, no to wszystkie inne duże firmy są z nami albo są własnością państwa w całości lub w jakiejś części, albo jak nie, to mają układ jakiś z państwem z nami. A ten nam tu odmawia, ten właściciel. No to my go naślemy mu kontrolę jakieś tutaj, ten powiemy mu, damy mu do zrozumienia, no że on nie może się tak wymigiwać od jakiejś bliskiej współpracy z państwem. No więc nie, jest wręcz odwrotnie, państwo rozbija i kapitał społeczny, i kapitał finansowy. Jeżeli mówisz o przykładzie Korei i Czeboli, tak, no to jest trochę inna kultura, ale była dyskusja taka między Pińskim, o dziwo, a wolnorynkowymi bardziej publicystami. Co mówię o dziwo, bo Piński wcześniej źle się zaliczał do wolnorynkowych, a potem zaczął powoli przechodzić na inne pozycje. Aleksander, na temat właśnie tego modelu. No i owszem, można produkować świetne samochody, nawet i w Polsce, nie? Pod warunkiem, że się inne rzeczy opodatkuje. Można wprowadzić państwową sieć sklepów, która będzie odnosić sukcesy, być narodowym czempionem i będzie taniej niż w Lidlu i tych wszystkich innych niemieckich, w Aldim, w Kauflandzie, to jest zresztą tą samą firmą co Lidl. No, będą się do tego podatnicy dorzucać w sposób albo jawny, albo ukryty, w zależności od tego, jaki tam model przyjmą i czy przejdzie to bez jakiejś tam większej przejrzystości, co pewnie politykom bardzo by było miłe, gdyby się tak udało im zrobić, bez właśnie przejrzystości należytej. No i przy tych koreańskich też nie było tej przejrzystości przy tych Czebolach. Więc
2: nie było, absolutnie.
5: Się opłaca, absolutnie
2: to były oligarchie.
5: Ludzie nie są głupi, naprawdę ludzie nie są głupi i przedsiębiorcy i potrafią się dogadać, jak im się opłaca. No więc jeżeli by się opłacało coś zrobić, to oni by to zrobili bez państwa bardziej opłacalnie niż z państwem.
2: No dobrze, jednak tam ci oligarchowie się zebrali.
5: Samochody. Czy musimy produkować samochody? Czy musimy
2: czekaj,
5: będą mogli być dumni. No nie!
2: Czy musimy robić podkładki do Mercedesów przez dziesiątki lat i do BMW i do Audi całe życie? No nie musimy. No,
5: robią Chińczycy. Popatrzcie, co robią Chińczycy. Chińczycy byli jeszcze bardziej niż my fabryką świata, jakimś głębokim zapleczem, które tam tylko kopiowało, czy wysyłało im się jakiś schemat i oni to robili. Ale oni się uczyli. Oni się uczyli, jak to robić. Wiadomo, nauka zaczyna się od nauki kopiowania. Tak?
2: Czy to tak, sztuki, tylko my kupujemy licencję, sorry. My kupujemy licencję, a nie kopiujemy.
1: Grzesiu, to nie wcinaj się tak.
5: No, dobra.
1: Nie, to było, bajcie, to było do Grześka, bo troszkę ci przerywał. To ja tu jako biały rycerz muszę interweniować.
5: Czasem jest opóźnienie i dlatego czasem się nie
1: luzik, luzik, spoczko. Tak z innej beczki, KGB Rut, z którym, przypominam, prowadzę audycję w niedzielę o 21:00, mnie zaczyna przerażać i nie wiem, czy nie odwołam, bo pisze, że na Filipinach jest popularna ludzina, czyli marynowane ludzkie palce i tu się zdziwili słuchacze, a on pisze, że no co, można kupić na darknecie, spokojnie. Skąd on wie takie rzeczy? No ale cóż, z ludożercą też mogę poprowadzić. Wszystkich tutaj szanujemy w Nocnym Radio. Przepraszam, że przerwałem się, wtrąciłem. Idę sobie po piwo.
0: To ja to tutaj się tylko...
5: Pod tytułem, czy zalegalizować takie okropności. I tam jak najbardziej stawiałem tezę, że jedzenie ludzkiego mięsa, o ile to mięso oczywiście... Inna sprawa, skąd to mięso pochodzi, bo jeżeli jest zabójstwa na zlecenie na przykład, no to już inna sprawa, ale jeżeli to jest padlina, bądź samobójca, bądź bądź żywy człowiek, który sam sobie rękę odciął i strzelał na mięso, nie? No to...
1: To byś jadł.
5: W Niemczech był taki przypadek też.
0: Właśnie do tego chciałem się odnieść, ze względu na to, że kiedy przeprowadzono całą sprawę, to się okazało, że ta ofiara, zresztą to jest historia, o której Rammstein nagrał kawałek Mindtail, gdzie faktycznie dwóch facetów się umówiło na spotkanie, jeden chciał zjeść drugiego, drugi chciał zostać zjedzony i to było na zasadzie takiej konsensualnej, tak, że obaj się zgodzili właśnie w jaki sposób ma to wyglądać i w przypadku takiej zbrodni, bo oczywiście doszło tam do morderstwa w pewnym momencie, ponieważ ten człowiek nie odebrał sam sobie życia, tylko ten, który go potem zjadł.
5: On wiedział, że tego nie przeżyje, on chyba...
0: Tak, oczywiście.
5: Zgodził z góry, że to będzie koniec jego żywota. Więc no cóż, zbrodnia w sensie etycznym jak najbardziej potępiam, natomiast nie uważam, żeby prawo powinno tutaj jakoś ingerować, no bo chcącemu nie dzieje się krzywda.
0: No właśnie chodzi o to, że na podstawie tej sprawy zostało zmodyfikowane prawo niemieckie, ponieważ no, prawo nie działa wstecz, wobec czego nie istniał jakikolwiek dodatkowy podpunkt jakiegoś paragrafu kodeksu karnego niemieckiego, który by karał kanibalizm sensu stricte. Wobec czego, jeżeli byś przykładowo sobie skonsumował ludzką padlinę, to wówczas możesz odpowiadać tylko i wyłącznie za zbezczeszczenie zwłok, a niekoniecznie za sam fakt kanibalizmu i potem bardzo szybko oczywiście zostało przegłosowane i dodane do kodeksu karnego, bo nikomu się w głowie nie uroiło, że coś takiego może się zdarzyć. Więc nawet jeżeli ta ofiara by popełniła samobójstwo, to wówczas jedyne, do czego możesz się przyczepić, to jest zbezczeszczenie zwłok tej ofiary i to jest jedyny punkt, z którego możesz wyciągnąć cały dalszy przewód sądowy, co jest, myślę, całkiem interesujące, bo w sytuacji choćby właśnie tych human fingers, jak to o czym pisał KG Bierut, jeżeli sam sobie odetniesz te palce, wsadzisz do słoika, dasz komuś, żeby je zjadł, gdzie akurat, nie wiem, z tego co słuchałem o kanibalach, jest taki piękny podcast polski, nazywa się Corpus Delicti, który się skupia bardzo na kryminalnych kwestiach związanych z kanibalizmem na całym świecie. Także polecam, raz jeszcze powtórzę, Corpus Delicti, gdzie jest to sensownie też również ta niemiecka sprawa jest bardzo dokładnie omówiona, więc no tak hipotetycznie w sytuacji, jeżeli byś dobrowolnie oddał nawet całą swoją rękę, właśnie te dygresje zrobiłem ze względu na to, że to nie są najsmaczniejsze rzeczy ludzkiego ciała, najpyszniejsze są podobno pośladki. Nie wiem, nie próbowałem, ale tak mówili mi na internetach.
1: Słyszałem, że policzki, tak przynajmniej twierdził Hannibal Lecter, że policzki są bardzo delikatne.
5: Wołowe w sosie z wina czerwonego jadłem.
1: Dobre?
5: Dobre.
1: I łożysko jeszcze niektórzy zjadają kobiece.
0: To jest jakieś turbofoliarstwo. Na Litwie jest bardzo ciekawy przysmak, mianowicie świńskie uszy, które albo mogą być zesmażone, albo podawane w formie uwędzonej.
5: Dobra, jest kaplica na ryju świńskim. Na drugim miejscu jest na Ziobrze.
0: Tak, Ziobro!
5: Polityczna, tak. Ale najlepsza kwaśnica na ryju. Mięciutkie mięsko z ryja świńskiego.
0: Ty kwaśnico wędzona! Ziobro!
2: Przed chwilą o wegetarianizmie, teraz o ryju świńskim, jak mięsie. Z uszu i policzków.
0: Tak, ale tutaj takie pytanie nawet się pół godziny temu pojawiło na czacie odnośnie tych wszystkich, no może nie do końca podrobów, ale tych bardziej uncommonowych, bym powiedział, części zwierzęcia typu właśnie ozory, żołądki, wątróbki, serca. Mój kot uwielbia serduszka, kurze przede wszystkim.
1: A to łożysko, o którym wspomniałem, to ponoć jest bardzo dobre, smakuje jak polędwica. Tak mi kolega mówił. Ja nie.
2: Jeszcze tak odniosę się, bo mówiliście, że ktoś sobie sam odetnie rękę czy palce i sobie zamarynuje i kolega zje, nie ma problemu. Czy tam kwestia jest prawna, czy sam sobie odciął, czy ktoś mu odciął, tak? Że prawo własności chcącemu nie dzieje się krzywda. Przypomina mi się świętej pamięci profesor Wolniewicz, który kiedyś powiedział, że swojej córce chorej nie oddałby nerki na przestrzep, choćby tam wszystko było, byłyby fizyczne możliwości ku temu. I choćby miała umrzeć, bo według niego to jest kanibalizm. Już. Że gdy zaczniemy ingerować właśnie w takie rzeczy, przeszczep narządów wewnętrznych, no to sypie się całe prawo, moralność i etyka, na której zbudowany jest nasz świat. I to mnie bardzo zastanowiło. Nie mogłem tego jakoś sobie poukładać. Posłuchałem kilka wywiadów i tak coś w tym jest. I bardzo był przeciwny oczywiście transhumanizmowi. I ja wiem, że to się nie spełni, że jakiś tam stary, świętej pamięci filozof sobie tam pieśń przeszłości nucił, tak, w swojej głowie, który dwie wojny przeżył. Nie, chyba jedną.
1: Profesor Wolniewicz.
2: No ale coś w tym jest, coś jest z tym okropnego, tak? Niepokojącego. Choćby nawet nie ma sankcji prawnych i ktoś sprzedaje swoją rękę komuś, coś w tym jest niepokojącego.
1: No tak. Coś
5: ale
1: jest.
5: Pytanie, czy gdyby... No.
1: Przepraszam, ja szybciutko tylko, bo chciałem bardzo serdecznie podziękować ocalałemu członkowi załogi greckiego tankowca Lotus Mirkowi Jankowskiego z miasta nadmorskiego za 30 zł donate'a. Proszę bardzo, kontynuuj, Bajtiterze.
5: Więc jedzenie, no można jeść co innego, niekoniecznie ludzinę, natomiast przeszczepy ratują życie, ale jest to rzeczywiście konsumpcja w sensie ekonomicznym, nie taki, że się do gęby wkłada, gryzie i połyka, ale jest to konsumpcja czyjegoś narządu, więc w tym sensie miał rację. No pytanie, takie analogiczna sytuacja by była, co by było, gdyby trzeba było spożyć faktycznie jakąś część ciała kogoś, no nie zabitego, czy kogoś wyekstrahowaną od niego taką, żeby no, że on przeżyje, a nawet sobie spokojnie będzie żył dalej, ale tobie to nie jest tak dla smaku, tylko dla ratowania życia, czy też zdrowia. Tak, jeżeli zamiast przeszczepu byłaby jakaś, wymyśliliby jakąś taką medyczną technikę, że jeżeli no napijesz się krwi kogoś, kto ma przeciwciała i tylko tak, a nie innym sposobem, bo nie opracowali jeszcze jakieś, nie wyekstrahowali tego, ale musisz napić się krwi kogoś, katolicy i prawosławni piją krew Jezusa, no ale to inna sprawa, powiedzmy. Nadprzyrodzonych rzeczy w to nie mieszajmy. Powiedzmy, że taka procedura medyczna by powstała przeciwko, nie wiem, jakiemuś koronawirusowi 2, który byłby naprawdę groźny bardziej niż grypa. I no i pytanie, czy taki Wolniewicz by dał, jakby był odporny swojej córce, która by w przeciwnym razie umarła, napić się takiej krwi swojej. A z innych rzeczy, co się robi, to na przykład się robi przeszczep kału też, bo to takim, co mają wyjałowione tam florę jelitową. A na koniec, skoro o profesorach, to na koniec mojego pobytu na antenie jeszcze powiem wam krótko o profesorze Alfredzie Korzybskim, który wymyślił semiotykę, w zasadzie w zasadzie to on jest twórcą tego, czyli o znaku opowiadał, jaka jest relacja między znakiem a jego znaczeniem. Był amerykańskim profesorem, ale nazwisko, jak samo nazwisko wskazuje, pochodzenia polskiego. I kiedyś na wykład przyszedł sobie z takim woreczkiem, tam w tym woreczku miał jakieś chrupki i sobie podjadał. No i w przerwie wykładu mówi do studentów, no chcą się państwo poczęstować, no i tam ten wiele student podchodzi, częstuje się chrupką, mówi, no, dobre. No student mówi, dobre, no to może jeszcze pan się poczęstuje następny, może pani, tak. No a potem wyjmuje z tego woreczka papierowego to i okazuje się, że to jest opakowanie chrupki dla psa. A studenci, co my jedli, tak? Niektórzy tak mają. No to był taki pokaz, bo to mu służyło potem do wykładu, prawda, też taki eksperyment na tych studentach, ale niektórzy tak mają, że jak się dowiedzą, że zjedli na przykład o krewetkę, owoce morza, albo coś, co normalnie no, nie jedli wcześniej, ale jest takim kontrowersyjnym jedzeniem, nie? Takim, którego normalnie się w danym kraju nie je, czy przynajmniej część ludzi uważa, że to niedobre, no to mają podobne czasem reakcje.
1: Bajtiterze, a przepraszam cię bardzo, że tak cię zaczepię, ale ty jako katolik też jesteś kanibalem, przecież jesz Jezusa, Pana.
5: No to, a wspominałem o tym jak najbardziej. Jest wiele religii, ma taki motyw, że się spożywa no,
1: Boga, że się Boga je.
5: Tak, ludzinę, czy też bożynę, tak, bożynę.
1: Bożyna.
5: No, tak, więc owszem, co więcej...

0: Tak, jeszcze tak wspomnę, jeśli jeszcze, chodzi o...
1: Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest pan, jeszcze jest nawet.
0: Tak, Bajd, jeśli chodzi o ludzi, którzy jedli gówno, no to chyba Hitler był tu jednym z pierwszych, bo on, jego lekarz zapoczątkował tą wymianę bakterii jelitowych, właśnie tak, pastylki, podawał mu.
1: Ten przeszczep kału, co mówiłem?
2: Tak. Nie, on jadł pastylki z kałem bułgarskiego chłopa. Na serio.
0: Tak, i 16 innych różnych narkotyków dziennie.
2: No, chyba życia. Po tych narkotykach go na takie frykasy wzięło.
3: No proszę, 2 kilo kokainy i żeberka z Bogdana Kałowicia.
0: I kole waniliową.
2: Przepraszam bardzo, nie jest tak, jak tu pisze KGB Rut, że spożywanie ciała Boga to jest teofagia, tylko to się nazywa transsubstantacja, z tego co wiem.
3: Nie, transsubstantacja to jest proces przemiany wafelka w mięso.
1: A rzeczywiście z greckiego teofagia znaczyłoby zjadanie Boga, tak? No to... Aha. Znaczy, spotkałem się z takim słowem, ale nie wiem, czy ono ma na celu jakieś obraźliwe konotacje, czy nie. No, ale tak etymologicznie to rzeczywiście, no, to znaczy.
2: A Jana Pawła byś skosztował?
1: Nie. To Jan Paweł, no, z całym szacunkiem, ale się już chyba rozłożył. Znaczy, jest takie ten... Doktor Klaudiusz Wójcik z Instytutu Matematyki na UJ-cie. Chyba on, kiedyś studenci odnotowywali różne śmieszne wypowiedzi i one są opublikowane bodajże w rozmaitościach uśmiechniętych wydawanych przez koło matematyków studentów UJ-u. Powiedział a propos twierdzenia Hopfa o rozkładzie, z całym szacunkiem, ale Hop chyba już się dawno rozłożył. No, więc tym jakże eschatologicznym akcentem chciałbym zakończyć, tak jak zapowiedziałem, swój pobyt tutaj wśród was i zapowiedzieć, że jeszcze tu wrócę. Mówiłem ci, Lucek, ja tu jeszcze wrócę, a wrócę razem z Jackiem z Australii o godzinie 21:00. Do usłyszenia.
2: Trzymaj się, dzięki.
3: Na razie, cześć.
2: I'll be back, rzekł Pajpiter.
3: Przypomina mi się tutaj tweet Krystyny Pawłowicz gdzieś właśnie z tego roku, gdzie opowiadała o lewackich wegetarianach i napisała między innymi: ci różni, co nie jedzą mięsa, właśnie robią z warzyw frytki. Kroją w słupki, opiekają bez tłuszczu i mówią, że to frytki.
2: A czy wegetarianin może jeść Pana Jezusa? Chyba nie, no bo skoro nie je mięsa, a no katolicy wierzą, że się Pan tam zamienia opłatek w mięso, w Pana Jezusa w środku. Ja tego nigdy nie zrozumiem. Ach, ci katolicy, to są wariaty, no. Dopiero. Tak. I nie wiem, co powiedzieć. Co do Jana Pawła, to ja myślę, że biorąc pod uwagę, co tam dziwisz, wydziwiał, no to on tam wziął trochę tam, krew spuścił z Jana Pawła, wiem, bo potem tam sprzedawał, czy coś, czy rozdawał. Sprzedawał, rozdawał, dowcip, kurwa, mi się, to najśmieszniejsze, co powiedziałem w tej audycji, rozdawał, dziwisz, że Jana Pawła, przepraszam, ja się uśmiałem sam ze swojego dowcipu. No, to myślę, że mógł też tam trochę pokroić parę plasterków jakiegoś dobrego mięska.
3: Może kochany... trochę tam wziął piłkę i ten, trochę pięty spiłował, bo wiesz, to się robią, taka twarda skóra i tak do takiej solniczki Jana Pawła II wrzucić i możesz sobie dorzucić trochę boskości do swojej potrawy.
2: Ja myślę, że nic się nie zmarnowało. Przy taki dobry przyjaciel dziwisz, że się nic nie zmarnowało z Jana Pawła. Próbuję dołączyć adwokata, który tutaj próbował się dodzwonić, ale coś zniknął, nie odbiera, jest jakoby go nie było, trochę jak Duch Święty jest, ale go nie ma. Nie wiem, o co chodzi. Adwokacie, czy słyszysz, czy ty nas...
3: Słyszysz i nie grzmisz.
2: Czy ty słyszysz czy grzmisz? Może chciał zagrzmieć na nas, bo adwokat znany jest z tego, że pomimo sam się... Jest tu parę takich osób, które same nie chodzą do kościoła, w sumie nie są za kościołem, ale bardzo go bronią. To może adwokata wzięło na broń, żeby...

0: byśmy sobie tu nie dworowali.
1: No moja najdziwniejsza sytuacja jeszcze z czasów liceum, gdzie miałem takiego kolegę w klasie, który był świętszy od papieża, tam służył do mszy. Jak już byliśmy w klasie maturalnej, to on prawie całą tę mszę odprawiał. No i kiedyś tak do mnie podchodzi i mówi: ej, potrzeba, a czy chciałbyś trochę komunikantów tam na czarne msze? Bo ci mogę trochę załatwić i ci sprzedać trochę, nie? Tylko niepoświęconych, bo poświęcone to ciężko mi będzie wyciągnąć.
0: No dobra, łączymy się jeszcze raz, bo niby już jest online. Może jak zwykle, bo on się chyba wstydzi nocnego radia i zawsze jak dzwoni, to on gdzieś do lasu idzie, żeby rodzina nie widziała. Może z tego i tam zasięg gubi. Więc może to z tego wynika. No nic, chyba się nie połączymy. To jaja sobie robi, słuchacz trolujący. Dryndnie, rozłączy się, ucieknie. Taki dowcip adwokata tutaj radiowy.
1: Ale się zastanawiam, czy istnieje jakiś taki katolicki sommelier, który jest w stanie rozpoznać, pijąc kawałek krwi, z którego papieża została ona spuszczona.
2: O, niemiłe takie.
0: Ja myślę, że biorąc pod uwagę naiwność ludzi, to jak się dają łapać na różne, no nie wiem, tam na wnuczka się dać złapać, to taki numer: dzień dobry, to ja, wnuczek. To można by w sumie dowolne robić teraz przekręty. Można udawać, że to z Jana Pawła coś, a tam jakaś świńska krew, coś, i to w ampułę, do ampułek powlewać. Więc niezły biznes tu węsze. Nie samymi donatami człowiek żyje, trzeba sobie jakoś w końcu się ustawić, więc ja myślę, że może zacznę sprzedawać jakieś cynaderki z Jana Pawła, jakieś tam podroby z Jana Pawła, serce Jana Pawła, wszystko z chrzanem. No, różne mi rzeczy do głowy przychodzą.
1: Mi się przypomina taka historia dotycząca właśnie relikwii. Podobno w jakichś takich topowych monstrancjach jest ukryta drzazga z krzyża Jezusa. I pamiętam jakoś tak dosłownie, to będzie informacja z dupy, niczym nie podparta, ale pamiętam, że ją czytałem gdzieś w okolicach tam roku 2002, że gdyby zebrać te wszystkie monstrancje, o których się mówi, że faktycznie posiadają drzazgę z krzyża Jana Pawła, biorąc pod uwagę najmniejszą możliwą drzazgę, jaką można palcami dotknąć, to ten krzyż miałby około 420 ton.
0: Krzyż Jana Pawła, tak?
1: Wróć, Jezusa oczywiście.
0: Nie słyszałem, żeby go ukrzyżowali, chociaż ci katolicy to takie online, ale ani mi nie odpowiada, chyba się obraził w ogóle. Już chciał zabrać głos, ale coś takiego powiedziałem, że się całkiem obraził i zniknął. Albo biegnie tam przez las gdzieś i stara się zasięg złapać. Uważaj, żebyś tam nie wpadł w dziurę gdzieś, albo żeby cię tam ktoś nie złapał, jakieś geje czy coś, nie wiem. No cóż, macie jakieś propozycje ciekawych tematów? Ja bym coś zwariowanego zrobił. Im później, tym mnie bardziej na wariactwa jakieś bierze. Coś bym sobie tutaj jakieś głupoty porobił na
2: to, nie? To jeszcze za, może nie na temat na dzisiaj, ale pamiętam, że wczoraj Potrzeba wspomniał na sąsiedniej audycji o jedzeniu wybiednionym takim. O jedzeniu biednych ludzi i a propos wcześniejszej rozmowy o weganizmie i teraz o kanibalizmie.
1: O jedzenie biednych ludzi, tak?
2: To jest dobry czas, żeby popełnić tę audycję, więc ochoczo namawia może Grzesiek, przedsiębiorca, który już jakiś czas jest wegetarianinem. Weganinem już, tak?
1: Od kilku lat. Oby nie, bo to jest aberracja.
2: By pomógł, właśnie.
1: Bo to jest, wiesz, bo weganin nie zje marchewki, która sama nie spadła z drzewa.
0: Nie, to, ale są faktycznie tacy ludzie, którzy tak podchodzą. Był jakiś taki ruch, jak on się nazywał? Tacy, co tak totalnie...
1: Frutarianie?
0: Co?
1: Bretarianie, frutarianie?
2: Kieszonkowcy. Są ci, co jeszcze kieszonkowe dostają, a potem rodzice przestają dawać kieszonkowe i zaczynają jeść z drzewa już.
1: To mi się przypomina taki pasek komiksowy, gdzie jest taka scena przy rodzinnym stole. No zjedz schabowego. Oj, nie, zostałem friganinem, jem tylko to, co pochodzi ze śmieci. Wypierdoliłem twój obiad do kosza, teraz zjedz.
0: No. Staszek napisał, że pomijasz postać Daredevila. Tak nie z gruchy, nie z pietruchy. Czy mógłbyś krótko odnieść się do tej postaci?
1: Bo on pytał parę razy na czacie już dzisiaj o Daredevila.
0: O Daredevila. No, tak bardzo mu zależy, żebyśmy od Daredevilu porozmawiali w radio. Chyba jest, no, musi być strasznym fanem tej postaci. No to ja o Daredevilu. No, biega, skacze, podskakuje i ma takie dziwne nunchako, co się wydłuża i fikołki robi i jest ślepy. Niewidomy, przepraszam. I dzięki temu wyostrzyły mu się zmysły, bo mu na oczy spadła jakaś radioaktywna substancja i w ogóle widzi jak nietoperz i dziękuję. I już zadowolony, Staszek, jesteś. A więcej się dowiesz w niedzielę o 21, bo myślę, że Kagebierut będzie coś wiedział więcej, bo Daredevil to jest uniwersum Marvela, tak? Tak, tak. No to na pewno.
1: Krawiec musisz zrobić jakąś taką nową serię 14-sekundowe recenzje superbohaterów.
0: I też jeszcze dodam, że w końcu zrozumiałem, dlaczego Kagebierut nie interesuje się w ogóle uniwersum DC, tylko Marvelem, bo DC jest takie mocno judeochrześcijańskie. I tam w sumie nawet mamy odpowiednik Boga tego naszego, który się nazywa Obecność. I ma nieskończoną moc. Widziałem taką klasyfikację. Moc nieskończona. Potrafi wszystko. Wie wszystko. A wygląda jak taki pan w meloniku. Taki grubasek z wąsikiem w meloniku. Fajne, nawet ciekawe.
2: Czyli co, Superman i Batman to mają nad sobą tego gościa?
0: No, oczywiście, no mówię, moc nieskończona. No Superman to może nawet w swojej najbardziej rozwiniętej postaci, bo jest jakiś Superman taki złoty, co w ogóle mieszkał w słońcu i ze złota cały jakiś Superman Prime, coś takiego. Mega Superman kurde, który ma wszystkie Supermany pod sobą, to on mógłby temu Panu Bogu buty lizać.
1: Taki Superman Mefedron.
2: Okej.
1: Ale to by było w sumie dobre. Tacy super bohaterowie typu, nie wiem, Heroin Man, który jest w stanie rozwiązać wszystkie problemy świata. Ma tutaj tylko wyłącznie same supermoce, tylko mu się nie chce.
2: Tak, dodam, nie wpisujcie tej frazy w Google.
1: A co, wpisałeś? Bo tutaj tak...
2: Nie, ale boję się, jak gdybym to wpisał. To co wyskoczy? Heroin Man.
0: Uważaj, Kagebierut, bo będę się pytał o polskich jakichś superbohaterów. To mnie nurtuje, a za bardzo nie widzę, nie ma. Ja nie wiem czemu. Są Japończycy, tam Francuzi, z całego świata, a polskich jak na lekarstwo. Jest jakiś taki Ghost Rider, tylko że z zieloną czachą, i nazywa się Kowalski. I to tak trochę oddaje polskiego ducha, bo no taka podróba Ghost Ridera. O, udało się z adwokatem połączyć. Witam.
3: Dobry wieczór. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo mam dziś dość złożone połączenie, że tak powiem.
0: Słychać doskonale ciebie.
3: Fantastycznie, fantastycznie. Nadaję z garażu. Łączę się z telefonem i tabletem, to trochę etamizmów wsączam. Połączyłem telefon z tabletem przez Bluetootha. Dla mnie to jest jakaś egzotyka, ale działa, więc...
0: A nie myślałeś...
2: Jaki telefon? Ten Fujio?
3: Nie. Fuji. Nie, mam iPhone'a.
2: A widzisz.
3: Ale 3G, czyli jestem 10 lat chyba do tyłu.
1: iPhony bardzo ładnie się starzeją.
3: No, tak. Miałem czwórkę, ale stłukłem jej ekran, więc jakoś tak wyszło, że mam teraz trójkę. Jak stłukę trójkę, to pewnie dostanę dwójkę, jeśli była w ogóle taka.
0: A z czym pan do nas dzwoni?
3: A tutaj niespodzianka, ponieważ nie mam tematu przewodniego mojego, że tak powiem, udzielenia się. Ale jakiś czas temu, z 10 minut, włączyłem radio i słyszałem, że strasznie poważnie tutaj prawicie na antenie o jakichś kwestiach ekonomiczno-strycznych i pomyślałem sobie, że jak zadzwonię i będę reprezentantem typowej klasy słuchaczy, którzy dzwonią i się pytają, o czym jest audycja, to może wzburzę jakiś mały ferment.
1: Aha, czyli... No to audycja jest o samochodach, jedzeniu i Bogu.
3: O Boże, czyli tematy wałkowane na co dzień, tylko w innej kolejności widzę.
0: Jeszcze inne były typowe dla nas tematy. Żydzi, Bóg, spiski, demony, elity pszczoły. Wstrętne, pszczoły, tak, szerszenie.
2: Goły elitowe Hitlera.
3: Czy temat gołe baby jeszcze w ogóle funkcjonuje, czy to jest temat już sprzed 20 lat?
0: No, Etam chciał coś o kobietach powiedzieć, ale tam się pożegnaliśmy w sumie, bo się bałem, że nigdy nie dojdę do słowa. On ma tak gadane, taki jest gawędziarz.
2: Sorry, bo zaczął mówić Etam i mówił, że powie o kobietach, żeby zmienić temat i zaczął mówić o budowie masztu 5G. Od strony technicznej. Tak mu jakoś z akapitu na akapit zeszło szybko.
3: Bo wiecie, bo może jest tak, że maszt 5G w trakcie pełni daje cień kobiety roznegliżowanej. Może to odchodziło, nie wiem. Etam jest wywrotowcem takim trochę, więc może miał jakiś tutaj plan ukryty.
0: Ja myślę, że temat szybko zszedł na inny i Etam powiedział, jeśli chodzi o kobiety, to telefon Duji jest dla nich zdecydowanie za ciężki. To kobiety muszą być lekkie, a to jest taka maszyna, ja wiem, bo mam.
3: Czyli mógłby sprzedawać telefony. Przyznaję, że dzwonię raczej, nie wiem, z nadzieją, że uda mi się jakiś mały ferment zrobić, ale chyba taką małą nadzieją tylko. Liczyłem, że może ktoś chce, żebym zadzwonił i to chyba taki zlepek różnych pomysłów.
0: Tak myślisz, że ktoś chce?
3: Nie, no mogę się rozłączyć, ale...
0: A kto na przykład?
3: Liczyłem, że... tam jest kilka niewiast takich. Słyszałem, że są dziewczyny i one tak co jakiś czas szepczą, czy zadzwoni adwokat, czy może jednak zadzwoni, a może zadzwonił i kiedy zadzwonił, więc...
1: Słyszałem prostą dziewczyny. Czuję się jak w szatni przed WF-em w liceum.
0: Dziewczyno...
1: Ale ja wam zaraz wszystko wyjaśnię, ponieważ te maszty 5G są bardzo związane z kwestią kobiecą, bo wy tutaj nie rozumiecie. Ponieważ w Biblii jest napisane, że Bóg zszedł do Adama i wyjął żebro i ulepił z tego żebra kobietę, ale wyjął też mu drugie żebro i z niego ulepił, z tego żebra ulepił pierwszy maszt 5G.
3: No, myślę, że pan Drozda by tu zaklaskał.
1: Uszami.
0: Ja myślę, że z tych, którzy się ucieszą, adwokat, że dzwonisz, to pedofile, bo masz taki chłopięcy głosik.
1: księża! Nie mów słowa na P, księża.
3: I to jest argument, żebym się rozłączył teraz i to dla mnie argument.
2: Adwokat, słuchajcie. Takie pytanie, sorki potrzeba. Słuchałeś wczorajszą audycję?
3: Szczątkowo. Wiem, że była drama i...
2: Bo dwa razy powtórzyłeś, że chcesz ferment zrobić...
3: Ale mój ferment to jest taki, wczoraj, wiesz, tak,
2: taki... Wiesz, poprzeczka jest wysoko postawiona, żeby zrobić ferment.
3: Rozumiem, nie. Mój ferment to coś na poziomie zsiadłego mleka albo kampuczy rakotwórczej. To raczej taki zdrowotny ferment. Taka idea moja. No.
1: To, co się wczoraj zdarzyło, to w ogóle był, nie wiem, jakaś dziwna koniunkcja planet się zdarzyła, bo była drama Iłękiego i tutaj potem się po angielsku pożegnałem z Nocnym Radiem. O kurde, coś dziwnego uderzyło ludzi, ugryzło ich w dupę, ale czytam sobie o polskich tych superbohaterach, no i między innymi mamy księżniczkę litewską, stworzoną przez Mickiewicza, o imieniu Grażyna. I tutaj się doczytuję, że imię Grażyna, które w polskiej kulturze nie jest szczególnie dobrze postrzegane, pochodzi od słowa grazi z litewskiego, czyli piękna. I sobie wyobraź, że chcą cię nazwać piękną i się urodzisz Grażyną.
3: Znaczy, ja nie rozumiem tego fenomenu Janusza i Grażyny. Ja rozumiem, że może to wynikać z jakiejś kwestii jakby liczebności tych imion w danym okresie, ale nie znam genezy. Dlaczego Grażyna? Dlaczego Janusz? No Janusz tak brzmi pospolicie, więc jest to łatwe dla mnie do przyjęcia, ale z Grażyną już mam problem. Nie wiem dlaczego.
1: Ja ci wytłumaczę. Ja ci wszystko wytłumaczę, bo to najwyraźniej nie rozumiesz. To pochodzi z tego, że Grażyna dobrze się rymuje. Janusz, Grażyna, normalna rodzina. Seba, Karyna, normalna rodzina. Dlatego to powstało. Ja byłem przy narodzinach tych memów, sam odbierałem poród.
0: Może to jest tak, że niektóre imiona są w danym czasie uważane za bardzo niemodne, staroświeckie, wieśniackie. No i tu padło na Grażynę. Myślę, że też, że wszystkie, że wiele takich imion to będą te, które zawierają polskie znaki. W ogóle coś takiego jest, że, no bo to się kojarzy właśnie Polska taka, nie? Grażyna. I jest to rzet. To tak samo, nie wiem, Andrzej będzie też takim właśnie bardzo polskim imieniem. Ale w ogóle jest coś takiego, że Polska ma słabą markę, bo zauważcie, że jakbyśmy nawet, tak wracając do poprzednich tematów, wyprodukowali jakiś polski samochód, to jak go nazwać? Jak nazwiemy go jakkolwiek po polsku? Próbowałem jakąś nazwę wymyślić właśnie polską dla polskiego samochodu i wszystkie brzmią tak, że nikt tego nie kupi. Tak samo jak nikt nie kupi butów Bartków.
3: Sprinter. To chyba polska nazwa jest.
1: Zajebiście polska.
0: Sprinter?
3: No ale nie przynajmniej jest takie słowo polskie, więc...
1: Ale ja mam... Ja mam pomysł tutaj, tryb chip copywritera mi się uruchomił, nazwijmy samochód Janosik.
3: Ale słuchajcie, ale Polonez to nie jest coś, co tak naprawdę odrzuca i odruch zwymiotny wywołuje, no, Polonez, więc tak. Wydaje mi się, że...
1: Tak. Polonez, majonez...
0: Ale czy kupię, Polonez, Poloneza się wszyscy śmieją, śmiali się, śmieją i śmiać się będą, no to w sumie nie wiem, czy dobry
3: przykład. Myślę, że już kolejna fala przyszła, wiesz, Krawiec, myślę, że trochę jesteś nie na czasie. Ludzie, jest jakiś kult Poloneza, kult Malucha, myślę, że drugie życie, czy tam kolejne życie przechodzą te marki i jakbyś zobaczył Poloneza rajdowego, bo chyba jest taki projekt, ale może wam ściemiam teraz. Ale wydaje mi się, że to Polonez był w jakiejś wersji rajdowej. To byś może tak sobie nie żartował, jakbyś zobaczył, że on ciśnie ponad 200, nie?
1: No dobra, ale wersje, które mają zesłapowane silniki, skrzynie biegów, to jeszcze nie znaczy, że ktoś tutaj, wiesz, sensownie zaprojektował. Zresztą możemy to sobie zauważyć, tak, na kanale Złomnika, na kanale Motobiedy, tak, gdzie są te samochody historycznie recenzowane, gdzie można zauważyć, że w normalnej produkcji samochodów, jeżeli wypuszczasz jakiegoś polifta, to on w pewien sposób, wypuścisz jakiś samochód na rynek, on przez 3 lata działa i zauważasz, że pewne rzeczy nie działają, tak, nie zostało to przetestowane w twojej fabryce, bo nie miałeś na to czasu, tak, bo nie miałeś tylu testerów, no i wtedy taki Volkswagen wypuszcza lepszą wersję, a polifty, czy to Poloneza, czy to polskiego Fiata, czy innych polskich samochodów polegały na tym, że mamy słabsze wyposażenie, słabsze plastiki, bardziej cienką blachę, silnik też w żaden sposób nie został zupgrade'owany, tylko wszystko poszło, jeden wielki skok na kasę, to co też Bajt wspominał, tutaj całkowicie się z nim zgodzę, że no w Polsce prowadzić przedsiębiorstwo to jest pewna mordęga i w momencie, jeżeli masz jakiś fajny pomysł, to pojawia ci się inwestor z zagranicy, który ci mówi, wiesz co, załóż sobie tutaj firmę w Liechtensteinie i my sobie tutaj przeniesiemy fabryki, przeniesiemy sobie księgowość, fabryki przeniesiemy gdzieś indziej, bo państwo nie toleruje przedsiębiorczości w Polsce.
3: Spoko, ale nie wiem, może się mylę, ale firmy akurat, które produkowały i Fiata, i Malucha, Fiata, i Poloneza, to chyba były państwowe firmy, więc ja tak bym...
2: To był miś na nasze możliwości i trzeba tak, się wstydzić tego, co zrobiliśmy, bo trzeba porównywać, nie, że teraz są fajne, bo klasyki są fajne, zawsze chciałbym mieć fajnego, zadbanego Poloneza, owszem, tylko że w tamtych czasach, na tamte czasy, no to no odstawaliśmy jednak. No trzeba to głowę popiołem posypać i się przyznać.
3: Oczywiście, ale jeśli to były państwowe firmy, to być może była jakaś polityka, której my tu nie rozumiemy, która decydowała o tym, że te blachy były cieńsze, że nie były
0: zynkowane, że zagłówków nie było, że silnik z tyłu, że dziury.
3: Ale bo to jest tak, że w tamtej rzeczywistości pewne dwie siły się ścierały. Byli konstruktorzy, którym nie jestem w stanie w tej chwili odejmować, że tak powiem, pomysłowości i innowacyjności i był odgórny jakiś czynnik rządowy, który mówił, ma być tak i tak, kasa ma się zgadzać, czy coś tam coś. I wiecie, jakby nie jestem w stanie ocenić tej polityki odgórnej, a w polską pomysłowość nie będę powątpiał.
2: Czekaj, myślę, się, że... jeszcze troszkę zmieniając temat, znaczy się nawiązując, bo Staszek pisał, że nie pomyślałem nigdy o tym, ale że polskim bohaterem mógłby być seryjny samobójca. I by jeździł samochodem.
0: No.
2: Znaczy samochodem.
0: Mroczna postać. Wszyscy znikają. Superman nagle znika, Batman znika, nie wiadomo czemu. Kurwa, polski seryjny samobójca.
3: Ta historia mi się bardzo... Ona została, wydaje mi się, streszczona w filmie O Boże. Jak się ten film nazywał?
0: Film O Boże.
3: Dobra.
0: Dobry jaki? Tytuł na film. O Boże, powiedziałeś ten film.
3: Boże.
1: Ostatnie słowa, kiedy się spotkasz ze seryjnym samobójcą. To jest naprawdę zajebisty tytuł na film dla o seryjnym samobójstwie. No, o seryjnym samobójcy. O Boże.
0: Tak. I jak Galactus napada na Ziemię, to wzywamy seryjnego samobójcę polskiego i nie ma Galactusa. A dołączył do nas Jan Matejko, który chyba chce się pochwalić, że ma trapeza też właśnie. Witamy na antenie.
4: Ale wiecie, znaczy tak, ja przepraszam, generalnie macie zdumiewającą umiejętność zbulwersowania mnie przed spaniem.
1: Polecamy się do snu.
0: To my.
4: Tak, na przyszłość oczywiście, nie ma żadnego problemu, tylko że uważam, że życie w świecie stereotypów jest o tyle niebezpieczne, że zawsze można się skonfrontować z kimś, kto ma wiedzę dotyczącą tego tematu, który chcemy obśmiać.
0: No dobra, mów, o co chodzi, Janie, o co chodzi?
4: Stereotypy. A sięgam... Sięgam do Poloneza. Mogę się tutaj uważać za pewien autorytet, dlatego że ja ten samochód rozłożyłem chyba własnymi rękoma dwu albo trzykrotnie i zgromadziłem dosyć dużo wiedzy na temat tego pojazdu i na tym przykładzie chciałbym wam wykazać, jak daleko stereotypowe jest wasze pojęcie o czymś, o czym mówicie. Po pierwsze, Polonez był pierwszym europejskim samochodem, który miał strefy zgniotu. Ta technologia, jeżeli chodzi, wprowadzona przez Fiata, była po raz pierwszy w Polonezie w roku 1976.
3: No. To chyba moje zdanie, tylko wtrącę, tutaj było na plus tego, co mówisz, nie? Jakby nie, broniłem, no może nie znając tej wiedzy.
4: To, że ja chciałbym po prostu wykazać, że technologicznie u zarania ten samochód nie był ani godny wyśmiewania, a rozwiązania techniczne zastosowane w tym samochodzie na czas powstawania, czyli 76, uruchomienie produkcji 78, to nie było się naprawdę nad czym śmiać. Oczywiście jest kwestia jakości, czyli urządzeń, na których został ten pojazd potem produkowany. To już jest zupełnie osobna rzecz. Chciałbym wam powiedzieć, że sprzęgła, które były produkowane w Kożuchowie, były najnowocześniejszymi i najbardziej wytrzymałymi sprzęgłami wówczas w Europie. O czym mało kto wie. Polonez wyposażony w sprzęgło przejeżdżał do 200-250 tysięcy kilometrów. Jakość wykonania tych sprzęgieł montowanych w Polonezach była na tyle godna uwagi, że została nawet zauważona przez Bilda. I sprzęgła z Kożuchowa były dostarczane do takich samochodów jak Mercedes, Volvo i z tego co pamiętam Renault. W czasach socjalizmu jeszcze, tak? Także chciałbym zwrócić uwagę, że nie było to wcale jakościowo coś, co można by było wyśmiewać.
3: Następna no jak rzecz... klęczę.
0: Może ja jestem troszkę uprzedzony do tego wspaniałego wehikułu z racji tego, że mój ojciec się właśnie zabił w takim samochodzie. Może dlatego.
4: Ale to, posłuchaj, mój kolega zabił się w Mercedesie. Czy ja mam z tego tytułu, bo zastosujmy gdzieś logikę do argumentacji. Mój kolega zabił się w Mercedesie 3 lata temu. Czy to jest dowód na to, że Mercedes jest gorszy od Poloneza?
0: Nie, dlatego użyłem słowa uprzedzony właśnie.
5: To znaczy, może ja się pozwolę tutaj wetknąć, bo ani nie jestem mechanikiem, ale trochę się tymi kwestiami interesuję. Jeżeli chodzi o strefy zgniotu, zostały one wprowadzone w Mercedesie W111, który wyszedł bodajże w 1951 roku na sam początek. Oczywiście zostało to rozwiązane. Polonez w momencie, kiedy wychodził, był faktycznie bardzo ciekawym projektem. I choćby, i tutaj naprawdę bardzo się zgodzę, ze względu na ułożenie silnika, które wówczas było absolutnie nietuzinkowe dla... bardzo brzydko się zestarzał i został, że tak powiem, zniszczony przez polską gospodarkę, tylko i wyłącznie dlatego, że w sumie nie wiem dlaczego, ale zostało to z niego oderwane. Tak jakbyś miał bardzo fajny pomysł i nagle przychodzi ci jakiś duży brat i mówi, wiesz co stary, tutaj tego się nie da, tu musisz to zostawić. Także Polonez faktycznie miał pewien potencjał jako koncepcja, jako concept car, ale jeżeli chodzi o seryjną produkcję, został dosłownie skundlony na całej swojej linii produkcji.
4: Dokładnie. Polonez w swojej pierwszej wersji był przygotowany pod silnik dwulitrowy od Fiata Argento. Łącznie z tylnym mostem, który był już wówczas mostem na trzech satelitach, a nie na dwóch, jak ten zastosowany później do silnika 1500, rozwierconego potem na 1600. Te pierwsze wersje i Polonez, którego ja sobie odrestaurowałem, jest właśnie wyposażony w silnik od Fiata Argento, ten dwulitrowy, łącznie ze skrzynią
2: wieku. Jaku, można zapytać, z którego masz poważnie z tych pierwszych Polonezów, masz egzemplarz?
4: Ja nie mam z tych pierwszych, ja mam już akwarium z 1982 roku. Mm-hmm. Ja nie mam Borybica, ja mam to akwarium z 1982. Ale czyli z tymi szybkami już, tak? Pojawiały się te szybki z tyłu, ale jeszcze w stylizacji Oricari, czyli z tymi takimi poszerzonymi pasami na dole. Moja mania, bo to trzeba zrozumieć tych pasjonatów, tych starych samochodów, nawet nie wiecie, jakie potężne pieniądze się płaci za taką skrzyneczkę na nadkole, która była kiedyś wykonywana przez rzemiosło, to się dromader nazywało, na narzędzia, tak?
2: Janku, też się wtrącę, bo nikt tu nie odbierał pasjonatom ich pasji właśnie, absolutnie, nie, tylko ale... śmiejemy się z memu, bo faktycznie wystartowali z fajnym egzemplarzem. Polska w czasach PRL-u coś chciała zrobić, tak samo w Niemczech wschodnich, Warburg nie wyszedł i tak dalej, bo wiesz, gospodarka centralnie planowana, no tobie nie muszę nic tłumaczyć, po prostu kasa była, jeśli coś się udawało w jednym zakładzie, to wypompowywali kasę z niego, żeby przerzucić do innego i to padało, nie było konkurencyjne. No i szkoda właśnie, że nas nie ostał się nawet żaden, chociaż choćby hatchback, jeden egzemplarz produkowany w Polsce pod tą marką, no szkoda, no to taki z mema się troszkę śmiejemy, nie z jak Poloneza jako takiego.
0: W międzyczasie dołączyłem Janka Muzykanta, który tu się wdzwaniał, ale się rozłączył od razu po chwili, no także witam i żegnam.
4: Chciałbym wam dopowiedzieć jedną rzecz dotyczącą, bo ja jestem w stanie zrozumieć wiele rzeczy i...
0: Ale śmiania się z Poloneza nie.
4: Znaczy nie, nawet nie o to chodzi, bo zobacz, zwróć uwagę na jedną rzecz. Trzeba bardziej chyba by to rozpatrywać od strony ideologicznej niż od strony praktycznej i zastosowania tych samochodów, bo ja bym tego nawet nie nazwał kompromisem. Ja bym to nazwał zdrowym rozsądkiem ekonomicznym, który był w tamtych czasach, bo to były trudne czasy, trzeba było zastosować. Można było kupić licencję przecież łącznie z silnikiem tym dwulitrowym, ale silniki dwulitrowe to było większe zużycie paliwa. Się śmiejemy z tych wyborów, które były dokonywane w tamtych czasach, ale gdzieś u podstaw i założenia tych wszystkich wyborów leżało też czynniki sensu stricto ekonomiczne, czyli na przykład zużycie paliwa. To, że wytypowano zamiast Fiata 127, którego proponowano nam zakup tej licencji, a na bazie którego potem była produkowana zastawa, a dokonano wyboru Fiata 125, było spowodowane tym, że w z tym silnikiem 600 centymetrów sześciennych, te samochody paliły 4,5 litra na 100 kilometrów.
5: No i tak, był taki polski naukowiec, nie pomnę jego nazwy, ale on wymyślił właśnie tę mgiełkę, która się w polskim Fiacie 126P fajnie zapalała i gwarantowała nam niesamowicie niskie zużycie paliwa. I to było, wiesz, to było coś dosłownie do przestrzelenia całej motoryzacji, która istnieje na świecie. Tylko potem przyszło państwo i stwierdziło, że jednak będzie to wyglądało zupełnie inaczej. I to się...
4: Potem tą jego ideę zmaterializowano w postaci wtrysku. A potem tą ideę zmaterializowano w postaci wtrysku dzięki możliwości zastosowania sterowania już elektronicznego wtryskiem paliwa. My się naprawdę bardzo często śmiejemy z dokonań naszego przemysłu, ale on w większości wypadków był niczym innym jak kompromisem ekonomicznym. Bo jeżeli popatrzymy na to w skali makroekonomicznej, to wówczas okazuje się, że te 2 litry zużycia paliwa na 100 kilometrów między Fiatem 127 a Fiatem 125, którego licencję ostatecznie zakupiono, to były tak naprawdę potężne oszczędności. Bo pamiętajcie, że tak naprawdę za paliwo kupowane wówczas w Rosji płaciliśmy niczym innym jak żywą walutą. Ponieważ my za sprowadzane z Rosji paliwo płaciliśmy produktami, których były wykorzystywane, zakupowane na Zachodzie elementy, tak? Dzięki temu produkowaliśmy statki dla Rosji, czyli tak naprawdę w tym makroekonomicznym rozwiązaniu my za te paliwa płaciliśmy po prostu walutami wymienialnymi. Przy niekorzystnych kursach trzeba było urealnić, czyli możliwie jak najbardziej zmniejszyć koszty funkcjonowania całej gospodarki. I z punktu widzenia strategicznego to, co się wówczas działo, miało sens.
2: No tak, niech się nie śmieje, tak dodam jeszcze na przykład, że Wielka Brytania nie miała PRL-u, tak, wcześniej jeszcze stalinizmu, komunizmu, PRL-u, była cały czas kontakt z Zachodem, statki do USA, Stanów Zjednoczonych cały czas z rudami, różnymi żelaza, wszystkimi nowinkami sobie jeździły w to i w to. I jednak wszystkie firmy ich pobankrutowały samochodowe, troszkę później, ale pobankrutowały. No został tam Aston Martin, no to jest dla synów, no kasiastych ludzi i co tam jeszcze, jak Land Rover, samochód rolniczy. Właśnie dla absolutnej biedoty. I wyobraź sobie, no, i też się nie śmieję z nich, bo u nich nie było właśnie tego wywozu pieniędzy na wschód, a i tak upadły wszystkie marki. Też ciekawe, nie dały rady.
0: Myślę, że dla dobra audycji możemy powoli kończyć temat śmiania się z trapeza. No to tak już sobie wyjaśniliśmy.
4: Tylko nie trapeza. Błagam się, bo ja chcę usnąć dzisiaj. Proszę cię, ja chcę usnąć i to chcę usnąć na spokojnie, nie?
0: Dobra, Poltka.
4: A powiem ci, że najpiękniejsze są w kolorze zielonym.
0: Tomisiu dołączył do nas, więc przekazuję jemu pałeczkę, co brzmi dwuznacznie trochę, ale no dobra, niech będzie, przekazuję ci pałeczkę.
6: Tomisiu. Halo, nie wiem, czy mnie dobrze słychać.
0: Słychać, tak.
6: No, odnośnie samochodu elektrycznego, to od siebie mogę powiedzieć, że mi się wydaje, że ten cały pomysł o powstaniu w Polsce z polskiego samochodu elektrycznego to jest jedna wielka ściema. Uważam, że w Polsce nie ma w ogóle żadnych... nie ma po prostu w Polsce żadnych takich podstaw, żeby stworzyć coś takiego. To jest jednak bardzo zaawansowana technologia. Nie jest ciężko zbudować samochód, ale żeby stworzyć prototyp, to mi się wydaje, że tutaj po prostu nie ma szans.
0: Prototyp to jeszcze zrobią i wizualizację w 3D studio to na pewno będziemy oglądali, ale...
3: Słuchajcie, ja na YouTubie widziałem kolesia, który przerobił malucha na elektryczny samochód i w moim prostym umyśle wydaje mi się, że to nie może być aż tak skomplikowane i nie stawiałbym tu aż tak wysoko poprzeczki. ale nawiązując do tego pomysłu, który swego czasu premier nasz aktualny propagował, no to raczej skłonny jestem uznać, że to jest historia rodem z folwarku zwierzęcego, gdzie tam był motyw wiatraków, które budowali, i postać konia, który utkwiła mi szczególnie, który bardzo lubił pracować w imię tego postępu całego. To właściwie się tu skłonię ku tomu, który zadzwonił z taką negacją tego wszystkiego.
0: Nie widzę żadnych szans rozwoju elektrycznego samochodu w Polsce. Żadnych. Już nic.
3: A podoba mi się komentarz, tylko dodam jeszcze, przepraszam, komentarz polityka Konfederacji Brauna, który powiedział, że on to tak ujął zgrabnie językowo, że nie ma samochodu elektrycznego, co najwyżej hulajnogi elektryczne. Podkreśla skalę tego wszystkiego i rozmach.
6: To znaczy, chodzi mi o to, żeby stworzyć taki samochód, taki produkt, żeby ludzie chcieli go kupić, bo wiadomo, że tam jakikolwiek samochód elektryczny to można stworzyć, ale pytanie jest, czy chodzi o to, żeby stworzyć samochód, do którego państwo będzie dopłacało, czy się stworzy taki produkt, który będzie konkurował z takimi samochodami jak Tesla czy Audi.
3: Więc ja ale uważam, czy że to do Tesli państwo się dokłada? Tak z ciekawości zapytam, bo słuchając różnych informacji, jakby mam wrażenie, że jednak cała idea Tesli, elektryczny samochód, jest mocno dotowany przez państwa amerykańskie. Nie wiem, czy ja uległem tu jakiemuś złudzeniu, czy...
4: Przez system podatkowy, zgadza się. Przez system.
3: Tak, no właśnie.
6: Znaczy, tak.
3: To się znaczy przepraszam, podatek. Ja tylko jeszcze zakończę myśl, przepraszam, bo mam wrażenie, że te wszystkie tak z perspektywy czasu pomysły ekologiczne, czyli jakieś wiatraki, czy panele, czy to wszystko tak na dobrą sprawę jest, gdyby nie dotacje, to by nie miało racji bytu zupełnie, nie?
4: A wiesz, ile państwo niemieckie w tamtym roku zapłaciło, ja mówię, mam dane za 2019 rok, wiesz, ile państwo niemieckie zapłaciło właścicielom ferm wiatraków odszkodowań za okres, kiedy nie wiał wiatr?
3: Prawie wiem,
4: 396 miliardów dolarów w formie odszkodowań dla właścicieli ferm wiatrowych zostało wypłaconych.
3: I to nie wiem, do czego. Nie wiem, do czego.
4: Dofinansowania. Ja już kończę zaraz. To nie jest jedna jedyna forma dofinansowania, dlatego że zakup już gotowego samochodu elektrycznego w Niemczech to jest dopłata rzędu 4000 euro do samochodu przy pozostawieniu jakiegokolwiek starszego modelu, tak? Swojego. No, czyli to jest następna forma dofinansowywania tego na przykład przemysłu samochodów elektrycznych. A sama produkcja prądu tego jak nazywa się go teraz zielonego, jest dofinansowywana od procesu produkcji do finalnego wytworzenia już gotowych kilowatów do sprzedaży w granicach 30-30%.
0: Ja bym dawał, szybciutko dodam, że może jakimś sposobem do zachęcenia ludzi, żeby jeździli tymi samochodami produkowanymi w Polsce, polskimi samochodami, jest dawanie odszkodowań za jeżdżenie polskim samochodem na przykład.
7: Reparacje.
4: A jeszcze jak powiesz na przykład, że największe odszkodowanie należy się tym, którzy jeżdżą zielonymi polonezami, to ja naprawdę będę za, z tej prostej przyczyny, że faktycznie uważam jazdę tym samochodem za wysoce niebezpieczną przez wyciąganie się technologiczne. Bo składana kolumna kierownicza w samochodach w latach, powiedzmy sobie, w połowie lat 80. była rzeczą normalną. A polonez został na sztywnym drążku kierowniczym. W związku z powyższym każde zderzenie czołowe od strony kierowcy tak naprawdę skutkowało śmiercią kierowcy. I to był powód, dla którego bardzo niebezpieczne.
6: Czy ja mogę coś jeszcze dodać?
2: Ja tak dodam jedno zdanie tylko, że fajna dopłata do Poloneza i za przyczepę z Niewiadowa na haku 1000 plus miesięcznie.
4: Jestem skłonny kupić taką przyczepę z Niewiadowa, chociaż uważam osobiście, że jak widziałem u znajomych, sobie kapera kupili, to powiem ci, że to finansowanie za tą przyczepę Niewiadów powinno być dużo dużo wyższe.
1: Bardzo proszę, jeżeli nie mówicie, proszę o wyciszenie mikrofonu, bo ktoś tam teraz właśnie świnie ubija i hałasuje.
0: Je kiełbasę, ciamka, jakiś wiatr w ogóle, drzwi przetwiera się, kto to, przyznać się.
3: Głaszcze konie.
0: Z racji tego, że dołączył...
8: Ja chciałem o koniach pogadać.
1: Jest Jon.
0: Z racji
8: aloha,
0: tego...
8: Aloha
0: zdrajco radiowy.
3: Sekundę, ja słuchałem w tej audycji, nikt mi już tu kitu nie wciśnie. Ty się wczoraj pożegnałeś przecież.
8: Miałeś jakieś przewidzenia, to było późną porą, nocną porą i coś ci się przewidziało.
1: Ale wiem, bo Kunrad miał kiedyś Poloneza, którego potem chciał sprzedać na relikwie.
4: Tak. Ale wiesz co? Bo to jest tak, są zawsze plusy i minusy. Takich rzeczy mogę wam wyciągać z Poloneza dziesiątki. Fotele bełkowe montowane w tych samochodach były fotelami Recaro, produkowanymi przez Peter Droglin, czyli wszystkie samochody Porsche, część Mercedesów i zdecydowana większość foteli kubełkowych montowana w sportowych wersjach Renault była produkowana w Polsce przez Inter Groklin z Grodziska Wielkopolskiego. To żeby znowu dla tych, którzy myślą, że
3: nie Polska to za ścianek.
4: Że nie było u nas takiej myśli technicznej, która byłaby w stanie konkurować z Zachodem.
3: Amortyzatory to Porsche tam były.
0: Kto tam dmucha? Kto tam dmucha?
1: Słuchajcie, te amortyzatory, te fotele były robione w Polsce. Błagam, ten co umie, proszę się wyciszyć.
0: To Misiu chyba jedzie rowerem. Czy coś? Ja pierniczę, jakiś pociąg w ogóle biegnie. Słuchajcie, z racji tego, że jest nas bardzo już wielu na antenie, będę musiał niestety włączyć tryb moderatora i przydzielać głosy. Nie jest to zbyt może komfortowe, bo trzeba czekać na swoją kolejkę. Tomisiu, słyszysz nas? Tomisiu?
6: Tak, słucham.
0: Słuchaj, strasznie szumisz, mlaskasz, chyba coś jesz, jedziesz rowerem.
6: Wiesz co, ja wyciszę swój mikrofon teraz.
0: Tak, dobry pomysł.
6: A jak mi przyznasz głos, to sobie włączę z powrotem.
0: Dobra, to będę przyznawał teraz czas. Bardzo proszę o w miarę zwięzłe wypowiedzi, bo no, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób, to naprawdę jest już bardzo dużo. Kunradzie, w kolejności jak mi się tu wyświetla, wam się wyświetla trochę inaczej niż u mnie, ja według kolejności. Kunradzie, proszę bardzo.
8: Dziękuję bardzo. Uprzejmie proszę was o wyciszenie mikrofonów teraz, bo będę się zachwalać i dumnie wywyższać. Otóż może ktoś wierzyć w to, że jestem zbawicielem albo nie, ale twardo będę obstawał przy tym, że jestem geniuszem. I jestem po prostu zdruzgotany, nie będę używać mocnych słów, co myślę o polskich inżynierach i innych inżynierach. Tutaj się chyba potrzeba urazi. W każdym razie idę sobie kiedyś z przychodni, bo byłem tam na mniejsze oto i patrzę jakiś samochód, jakieś takie dziwne logo, patrzę jakieś, podszedłem bliżej Tesla. Ja patrzę, przecież to jest jakiś ogromny SUV. Zresztą widziałem Teslę tutaj na podjeździe pod innym domem. Słuchajcie, inżynierowie polscy, światowi, europejscy, oni myślą, że cała rewolucja w komunikacji to będzie tylko podmienienie silnika spalającego paliwa kopalne na silnik elektryczny. To jest cała zmiana. I po prostu wsadzają do samochodów ogromnych, ciężkich, ważących wielkie tony, zbudowane ze stali, plastiku, siedzeń, zupełnie niepotrzebnej, pustej przestrzeni przewożonej przy pomocy spalania paliw kopalin, w to chcą wstawić silnik elektryczny, że to będzie działać. Nie będzie. Ja nie widzę żadnych szans dla samochodów elektrycznych, żadnych. Po prostu baterie, nie silnik elektryczny. Silnik elektryczny to jest pikuś. Po prostu bierzesz od jakiejś maszyny z gospodarstwa, już masz silnik elektryczny. Chodzi o to, żeby dostarczać w stabilny, w ogromnych ilościach energię elektryczną do tego silnika. I tego ludzkość nie będzie i Polska i polscy inżynierowie nie będą w stanie przeskoczyć. I dlatego powiedziałem wam o koniach. Zapomnijcie o samochodach elektrycznych. To będą tylko dla bogaczy i być może trolejbusów w transporcie publicznym w wielkich miastach. Reszta musicie się przesiąść na rowery i na konie. Transport konny, który bierze energię po prostu z koniczyny, z trawy, owsa i tak dalej, czyli organicznego, odnawialne źródła energii w postaci energii zawartej w roślinach. Dziękuję za uwagę.
0: Rowery 44. A tymczasem chyba potrzeba zhakował mi Skype'a, bo kolejność się zmieniła tutaj wyświetlanych użytkowników, także on jest następny, a prosił o głos. To cwaniaczek. No dobra, potrzeba, jak już zhakowałeś, to niech ci będzie. Proszę bardzo.
1: Przede wszystkim to, jeżeli pewne części są robione w Polsce, to jeszcze nie znaczy, że wykminiliśmy jakiś sposób, żeby te części w Polsce robić. Za tym stoi cały zespół zajebistych naukowców, którzy próbują w jakiś sposób zoptymalizować, czy to nasze zużycie paliwa i tak dalej. Więc argument, że używanie, że to, że produkujemy pewne produkty do tych podzespołów, jeszcze nie naznacza nas w taki sposób, że wymyśliliśmy to. Ktoś nam to powiedział i to jest bardzo poważny problem, bo mamy w Polsce naprawdę zajebistych inżynierów, którzy są kradzeni przez zewnętrzne firmy. A co do jeszcze tutaj Kunradzie samochodów elektrycznych, no to jednak jest to przyszłość, dlatego że oczywiście ten silnik będzie ważył powiedzmy 300-400 kg, baterie będą ważyły 600 kg, ale będziemy mieli ten moment obrotowy dostępny od razu. Od razu dostępny i jeżeli tylko na polskiej scenie będzie można naładować ten samochód, będzie można naładować czy to Teslę, czy Nissana Leafa w jakimś rozsądnym czasie, to ja w tym kierunku pójdę. Bo pamiętaj, pierwsze samochody, które na całym świecie się pojawiły, były właśnie elektryczne. Dziękuję.
0: Bardzo mi imponuje to, że się mieścicie w czasie tak kilku minut na wypowiedź, to bardzo fajnie. Następny tutaj, Grzesiu, chcesz coś powiedzieć?
2: Tak, ja wrócę do marek właśnie, że płacimy za znaczek, to jest 80%, 70-80% wartości i oczywiście to idzie na marketing, na sprawdzanie jakości, reszta w dzisiejszych czasach to jest outsourcing. I nawet Volkswagen czy jakiś inny Mercedes, jak zadzwonisz, to się dodzwonisz do Indii, do call center i tam ci będą mówić, BMW doesn't work? No problem, my friend. I give you advice. I ci będzie tak pierdolił. Ale ty zapłaciłeś za Volkswagena, jest spoko. 80% części z tego zrobione w Polsce przez polskich mechaników, bardzo dobrych zresztą. I te firmy i tak dobrze zarabiają, ale mimo to dostajemy ochłapy i to jest moje zdanie. W dzisiejszych czasach liczy się marka Apple, Google, Microsoft, inne marki, McDonald's, no wszyscy bardzo dbają o swoją markę. Niech ich pracownik na przykład wyjdzie w koszulce, w czapce z McDonald'a i napije się piwa. Ja? No to ma w umowie gdzieś tam drobnym druczkiem na 58-tysięcznej stronie, że jest wyjebany z dnia na dzień. Chociaż jest po pracy, tak? I pije bezalkoholowe. Nie wiem, takie są absurdy, bo marka to jest to, co oni wtłoczyli nam do neuronów. To ma się kojarzyć, tak? Mamy te marki, każdy z nas rozpoznaje te logo z daleka i ubolewam nad tym, Nie jestem socjalistą absolutnie, wręcz przeciwnie. Wbrew pozorom to nie jest komunistyczne radio, tylko wywodzące się z kontestacji anarchokapitalizm i libertarianizm, ale w dzisiejszych czasach wszystkie państwa pomagają tworzyć marki swoim firmom. Bo już nie ma przelewek, tak? Jest ten protekcjonizm czy protekcjonalizm i no i tak ten świat dzisiejszy działa, a nasze państwo się ten, no przejmuje, czy tam ten Dupa, czy Rafał Ala będzie prezydentem. No my mamy takie problemy, co mnie boli. Dziękuję.
0: Dziękuję za głos, panie pośle. Przyznaję teraz głos Janowi Matejce. Proszę bardzo.
4: Tak, z zastrzeżeniem, że mi wystarczą 2 minuty, tak, na powiedzenie tego, co zazwyczaj mi 2 godziny. Ja tylko mogę dopowiedzieć jedną rzecz. Zniszczono podstawy przemysłu, zniszczono biura projektowe w Polsce. To już jest proces związany z odtworzeniem tej całej infrastruktury. Zajmie co najmniej dekadę, jeżeli nie dwie. Zabieranie się w tym czasie za produkcję, powiedzmy sobie, urządzeń wysoce skomplikowanych na dzień dzisiejszy, jakim są samochody, jest po prostu totalną głupotą, bo można to zrobić tylko i wyłącznie na komponentach kupowanych po całym świecie, czyli z góry trzeba założyć, że nie będzie to zabawa konkurencyjna. Zacząłbym od podstaw, od odbudowania odbudowania przede wszystkim biur projektowych w Polsce, od zaangażowania narodowego przemysłu w proces produkcji takiego pojazdu i wtedy dopiero nabierze to sensu. Chociażby ze względów podatkowych, z możliwością manewrowania cenami i konkurencyjnością na rynku. Na dzień dzisiejszy, nawet jeżeli, zakładam, Nie jest to kolejnym fejkiem i próbą wciągnięcia społeczeństwa w jakieś fasmantagorie i sny o potędze, co zawsze się źle kończyło dla procesów społecznych, to z przyczyn ekonomicznych jest to co najmniej wątpliwe przedsięwzięcie. I tak, i kończąc samochody, a jeżeli miałbym widzieć gdzieś przyszłość Polski poza jakimś batustanem produkującym części do urządzeń, a bardzo często nawet nie znając przeznaczenia urządzeń, dla których produkowane są te części, no to widzę ją naprawdę bardzo źle. I nie jestem w tej materii optymistą. Dziękuję.
0: Odbieram głos panu Matejce. W ramach sprostowania ad vocem pan Tomisiu, poseł Tomisiu, halo? Mi się w ogóle tu kolejność zmieniła, ale pamiętam, kto był następny. Tomisiu, jesteś jeszcze? Jesteś.
9: Poseł Tomisiu jest jeszcze. Ja po prostu nie chcę tutaj wyjść na takiego, co neguje polską myśl techniczną, bo ja jestem przekonany, że my mamy o wiele lepszych, a przynajmniej na równi inżynierów, porównując inne kraje, to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że stworzenie samego samochodu to jest tam jedna rzecz, ale żeby stworzyć samochód i żeby go produkować w dużych ilościach, żeby to miało sens i żeby cena była atrakcyjna, to trzeba jeszcze zbudować fabrykę. Sama fabryka jest tak technologicznie zaawansowana, że ktoś, kto kiedykolwiek miał okazję zwiedzać taką fabrykę, a ja się przyznam, że miałem, bo w zeszłym roku kupiłem Teslę i miałem tam drobne problemy z tym, więc musiałem pojechać do samej fabryki, gdzie te Tesle produkują, więc jak zobaczyłem, jak to wszystko tam działa, więc to jest jedna kwestia. Druga sprawa, że taki zaawansowany samochód elektryczny to jest po prostu też jeżdżący komputer, więc trzeba by było jeszcze zainwestować, żeby stworzyć cały system, oprogramowanie do takiego samochodu. Więc to nie chodzi o to, żeby nie mamy inżynierów, czy jakoś to by było niemożliwe, tylko kwestia jest taka, że cała infrastruktura, bo fabryka, potem powstaje samochód, a jeszcze ktoś by musiał zainwestować w infrastrukturę ładowarek. Jak nie ma ładowarek, to nie ma popytu na takie samochody, bo to wtedy sobie będą kupowały osoby, które ich stać, żeby gdzieś tam w domu sobie jakąś instalację zrobić, albo gdzieś tam zapłacić, więc to...
0: Do USB, przez komputer można.
9: Tak, tak. No, więc...
4: Tylko jedną rzecz dorzucę i tutaj chciałbym ci wytłumaczyć, że na licencji pracowników naukowych z Uniwersytetu Zielonogórskiego produkowane są ładowarki, wszystkie ładowarki, które widzisz w Niemczech, są wyprodukowane na licencji tych naukowców z Zielonej Góry. To tylko taka, taka
9: uwaga. Dobra, jakby, ale to są ładowarki produkowane i pieniądze idą z Niemiec, czyli jest tak, jakieś...
4: Mówię o licencji. Licencja była naszych tutaj

0: Tu w swojej fabryce miała coś takiego jak Wall of Wall of Patents, ściany patentów, które były wykorzystane do produkcji i baterii, i ładowarek, i tego wszystkiego innego. Bodajże w 2018 roku ta ściana znikła ze względu na to, że na wolnej licencji, na licencji open source wytłumaczono, w jaki sposób można zaprojektować czy to baterię, czy ładowarkę, co możemy zauważyć dzisiaj na naszych ulicach, choćby popularnością hulajdów elektrycznych, wobec czego zostało to zdjęte, tak? Tutaj naprawdę nie musimy się sobie szukać, czy uniwersytetu jednego, drugiego, trzeciego w całej Europie, to zostało uwolnione, ta wiedza została uwolniona i jest dostępna na zasadzie open source, wobec czego jeżeli chcesz sobie zbudować taką ładowarkę, to wchodzisz na internet, ściągasz ten patent, bo jest on dostępny za darmo i jedyne, za co musisz zapłacić, to części. Dziękuję.
1: Czy poseł niezrzeszony adwokat chciałby się odnieść do projektu ustawy obwołującej Kunrada królem Polski? Adwokacie? Był i znikł, bo go wezwał nik. No to chyba straci swój głos.
2: Ale po referendum...
3: Nie, jestem, przepraszam. Miałem wyłączony mikrofon.
1: No to prosimy.
3: Aczkolwiek przyznam, że ta dyskusja potoczyła się w zbyt poważnym kierunku i chyba nie jestem w stanie specjalnie nic mądrego wnieść. Poza tym, że jak przy każdej rewolucji podejrzewam, że też jest niezbędna zmiana pokoleniowa, że jednak ludzie, którzy jeździli na benzynce czy też ropie, jakiś sentyment być może mają w tym zakorzeniony swój. A tak jak wcześniej wspomniałem, te technologie ekologiczne wszelkie, rozwiązania, przynajmniej, nie wiem, jakby nie znam historycznych tutaj innych momentów, ale być może żyjemy u progu przemiany pewnej, która w swej początkowej fazie, jeśli chodzi o tą nową technologię, musi być w sposób sztuczny tutaj dotowana, czyli jakby nie ma żadnego ekonomicznego uzasadnienia, a jednak promuje się to za wszelką cenę. Mam wrażenie, że jednak oprócz być może czegoś, co jest naturalne, czyli to takie sztuczne pompowanie, żeby przepchnąć jednak te idee nowe, być może w tej chwili też mamy tak, że pewne ideologie się próbuje tutaj przepchnąć. Wiecie, zrównoważony rozwój, takie ogólnoświatowe hasła, które niosą z sobą pewną postawę obywatelską. Złożony proces. Dość poważna dyskusja, przepraszam. Chyba nic więcej mądrzejszego nie dodam tutaj.
1: No tak. Kunradzie, zanim oddam ci głos, będziesz miał 44 sekundy na wypowiedź. Powiem, że dodam od siebie, że ja bym stawiał w polskim przemyśle motoryzacyjnym na innowacyjność. Zrobiłbym ten samochód zupełnie inaczej, z gumy przede wszystkim. Gumowa karoseria. Właśnie na to wpadłem. Walisz w drzewo i się odbijasz. Bdzium! I co?
3: To masz łągiewkę. Łągiewkę masz.
4: No. Czy ja mogę powiedzieć krótko coś, zanim oddasz głos?
1: To króciutko, proszę.
4: Krótko mogę tylko powiedzieć, że ja się w zeszłym roku przesiadłem na samochód elektryczny i mam jeszcze ten drugi samochód stary, zwykły, benzynowy i ja po prostu powiem szczerze, że jak do tego samochodu starego wsiadam, to nie da się nim jeździć. Jakoś kompletnie człowiek jest tak odzwyczajony, że po prostu ja nawet nie widzę przyjemności, mimo że zawsze byłem zwolennikiem zwykłych samochodów takich, wiesz, nie widzę nawet w ogóle żadnej przyjemności, żeby tym samochodem jeździć, także że mi się wydaje, że ten sentyment, co kolega poruszył, to chyba raczej nie jest jakimś takim dużym problemem. Oddaję głos.
1: Kunradzie.
5: Dziękuję za głos. Słuchajcie, ja absolutnie mówię poważnie, ja tam czasem żartuję i tak dalej, absolutnie traktuję w tym momencie poważnie Nocne Radio i was i mówię o absolutnie egzystencjalnych problemach, które czekają, są wyzwaniami dla Polski. Zapomnijcie o samochodach elektrycznych. Polska teraz, ta należąca do Unii Europejskiej, wspaniałe powiązania ekonomiczne i tak dalej,

0: Polska już teraz ma problemy z produkcją energii elektrycznej. Teraz, kiedy po wszystkich polskich drogach jeździ kilka samochodów elektrycznych, a reszta jest napędzana tonami paliwa kopalnego, tak, czyli ropy tam i tak dalej, benzyny. I teraz, jak Polska teraz bez samochodów elektrycznych nie jest w stanie wyprodukować energii elektrycznej, tylko musi importować energię elektryczną z zagranicy, to wyobraźcie sobie, że w Polsce pojawia się jeszcze ile milionów samochodów? Nie wiem, milion, 2 miliony samochodów elektrycznych, które trzeba będzie ładować kilka razy dziennie, żeby to miało sens jakiś. A dla tych, którzy dojeżdżają do pracy, no może raz dziennie. Polska od jakiegoś czasu nie jest w stanie, czy nie buduje elektrowni w ogóle, żeby zamienić przestarzałe te z czasów gierkowskich i komunistycznych. Mówi się o budowie elektrowni nuklearnej, ale to ogromne są problemy, nawet nie ma Polska inżynierów, żeby to budować i obsługiwać, tak? Także absolutnie chcę to sprostować, bo w czasie, kiedy mówiliście, ja bardzo skrytykowałem inżynierów i tak dalej, ale żeby to było jasne. Nie chodzi mi o to, że inżynierowie nie są w stanie wyprodukować samochodu elektrycznego, bo są. I będzie to wspaniały samochód elektryczny, tylko on nie będzie się nadawał do masowej produkcji i zakupu masowego przez masowego odbiorcę w Polsce, w cudzysłowie, no dobra, co czwartą rodzinę, tak? Bo nie będzie to, co powiedział właśnie chyba Tomisiu, ładowarek. Tutaj w Wielkiej Brytanii taki ciekawy element był, że no dobrze, kupimy sobie samochody elektryczne, jak będziemy je ładować na tych ulicach? Co będziemy, będą kable przez okna wystawiane i podpinane przez płotek i leżały będą dziesiątki kabli z domów na chodniku, żeby ładować samochody przed domem. W związku z tym będzie musiała się odbyć rewolucja mobilności elektrycznej, a na to nie ma ani środków, ani pieniędzy, ani materiałów, ani miedzi, ani izolatorów, bo to wszystko, te izolatory do kabli, to są przecież zbudowane na plastiku, ropie naftowej i tak dalej. To tyle.
1: W międzyczasie uzupełniam swoje teczki tutaj, bo mam każdego słuchacza mam rozpisanego, jak w grach RPG. Dynamika wypowiedzi, ciekawość wypowiedzi, długość mówienia, ale też i zamożność. To Tomisiu się dowiedziałem, że ma Tesla, jedną gwiazdkę tu dopisuję, zamożność, dobra. Może być. Poseł potrzeba, 19 sekund masz.
2: Dzień dobry, szczęść Boże. Ja z wnioskiem formalnym o spoliczkowanie Kunrada ze względu na to, że ta rewolucja już się dokonała. Już w tej chwili mamy dwa typy hybryd, samochodów hybrydowych, które mają zarówno silnik elektryczny, jak i silnik spalinowy, gdzie mamy coś takiego jak plug-in hybrid, gdzie mamy ten samochód, który możemy sobie doładować ze swojego gniazdka i konstrukcja taka kosztuje 700 zł. Ja to weryfikowałem, ja to sprawdzałem i możesz sam sobie sprawdzić, ile taka konstrukcja kosztuje. To jest jak podpięcie bardziej prądożernego urządzenia na 360 V do twojego mieszkania, wobec czego to już się zdarzyło. Jeżeli sobie spojrzysz, jest jakaś taka sieć stacji prądowych, tak żebym ładnie to powiedział, gdzie spokojnie możesz sobie przejechać przez całą Polskę, używając właśnie ładowania elektrycznego, czy to wymiany baterii, czy właśnie tego high voltage ładowania, gdzie to też wymaga pewnego chłodzenia tych baterii, ale to już się stało, to już działa. To już działa nawet w Polsce. Nie musimy sięgać do Norwegii, nie musimy sięgać do Stanów Zjednoczonych. W
0: Adwocem.
2: tym momencie możemy naprawdę spokojnie sobie przejechać cały nasz kraj bez żadnego problemu.
0: Nie przeczę, mogę? Ja nie o tym mówię. Ja mówię, że Polska nie jest w stanie wyprodukować dość energii dla miliona, czy dwóch, czy trzech milionów samochodów. Jeden samochód teraz może przyjechać, ale wrzuć tych samochodów wszystkie, albo dobra, 1/3 samochodów w Polsce jutro przestaw na elektrykę i tego się nie da zrobić.
2: Otóż się mylisz. Otóż się mylisz ze względu na to, że żyjemy w Unii Europejskiej, żyjemy możemy sobie zaimportować tę całą energię. Taka transformacja nie zdarzy się z dnia na dzień. I to jest jakaś figura retoryczna, która nie ma absolutnie żadnego sensu i znaczenia. Jeżeli zauważymy, że w Polsce pojawia się taki problem, że potrzebujemy więcej tej energii, to nie jest prawda, że nam brakuje specjalistów. Ja sam byłem w zeszłym roku w lipcu w elektrowni w reaktorze Maria, gdzie poznałem całe mnóstwo specjalistów, którzy naprawdę z pocałowaniem ręki by siedli na reaktorze, który ma większą wydajność niż te 30 MW.
1: Reaktor Jezus Maria, to w Polsce tak można by taki zrobić, że no bo tak się ludzie boją trochę. Mi się tu kolejność trochę przestawiła, ale zrobiłem sobie listę i myślę, że to odpowiada jakoś tutaj faktycznej kolejności. Ach, ten Skype ciągle płata figle. No dobra, Grzesiek? Jesteś?
3: Dzień dobry, z wnioskiem formalnym o odwołanie prowadzącego Senatu. Pan się nie nadaje, proszę. Proszę się, nie żartuję. Kto by pomyślał, że parodiowanie posłów wniesie większą kulturę do rozmowy?
1: Jak się drapie środkowym palcem teraz tak w okolicach oka.
2: Puknij się w czoło.
3: Że tak się śmiejemy z tych posłów, że takie prymitywy, tak. A naśladujemy ich, jesteśmy jak ten na kolacji królowej brytyjskiej wręcz. Fajnie, bardzo mi się to podoba. Do Tomisiu pytanie, taka pytanie zapytania, że ja bym chętnie posłuchał jeszcze o użytkowaniu testy, jak to praniu działa. Jakbyś nie miał nic przeciwko, a jeśli chodzi o ładowarki, Kunrad, nie masz racji, bo nie powiem, że co drugie auto jest elektryczne w UK. Bardzo do tego, bardzo, bardzo daleko. Jednak co krok są słupki, że tam od słupki, które oddzielają chodnik od jezdni i na wszędzie są te słupki. Jak nie, to można zrobić i w takim słupku jest gniazdeczko, ktoś sobie samochodem tam podchodzi, ma właśnie dodatkowe miejsce od miasta, którego też zwalnia z różnych podatków, tylko dlatego, że ma samochód elektryczny. Czy mi się podoba, czy nie? Nie wiem, ja za swojego małego tam 1-2 muszę płacić opłaty miejskie, jak ktoś, kogo stać na samochód Tesla, ma te zniżki, okej. Okay. Nie, no tak się śmieję. Jeśli to ma zapobiec tam smogowi i żeby ludzie nie umierali, no to jak najbardziej jestem za. Więc to nie jest tak, Kunrad, źle jak mówisz. W Polsce nie jest tak, że odgierka się elektrowni, buduje się. Oddają tam kolejne bloki i jeśli chodzi o elektrownie węglowe, też brzmi to jak relikt przeszłości, jednak jesteśmy z jednym krajów najlepszych, jeśli chodzi o efektywność węglówek i też je wygaszamy, tam o atomówce się mówi. Nie jest tak źle. Energii by nie brakło na elektryczne samochody. I na koniec, jako Europa kłócimy się wewnętrznie. Tam mamy kilka firm w Polsce, które się zażynają w Europie Wschodniej, w Europie tak zwanej Środkowej, Grupa Wyszehradzka. Jeśli się nie weźmiemy jako Europa do współpracy, jeśli nie zrobimy sobie kilka takich konkurencyjnych marek, no to nas kolonizują Stany Zjednoczone, naprawdę z Azją bardziej. I to też jest następny temat.
1: Dobrze, Tomisiu się odniesie już za chwilkę, bo wcześniej poseł Jan Matejko, który często bywa tam w innych radiach, gdzie jest ZOMO, gdzie stoi ZOMO. Nie chcę już tu wymieniać Enkiego, ale dziś jest tu i przemawia. Proszę bardzo.
4: Ale ja bym tylko proponował, żebyś tam w tej swojej buchalterii całej oznaczył przy mnie minus, ponieważ za stan majątkowy, ponieważ posiadam poloneza na stanie. To bez wątpienia
1: to zielonego.
4: W tej klasyfikacji bardzo popularnej w dzisiejszych czasach stawia mnie oczywiście na z góry przegranej pozycji. Także należy mi się minus i dlatego się upominam o to, żebyś mi tam ten minus po prostu dopisał. A jeżeli chodzi o moje przemyślenia dotyczące tego, co powinno się tak naprawdę robić, to jeżeli rzeczą oczywistą jest, że niechęć wielu marek samochodowych do inwestowania w technologię samochodów elektrycznych jest spowodowana tym, że wszyscy już patrzą na tą technologię przyszłości, czyli na silniki wodorowe, to być może rozsądniejsze byłoby zainteresować się i przeskoczyć po prostu jeden z tych etapów i nie tracić zupełnie niepotrzebnie środków, a wziąć udział w wyścigu po to, co jest nagrodą główną, czyli silnik, wydajny silnik wodorowy z tanim paliwem powszechnie dostępnym. I być może rozsądek nakazywałby w sytuacji, kiedy jest się biednym, nie kupować rzeczy starych i brejaki, a zainwestować się czymś, co jest nowoczesne i co zagwarantuje nam dochód przez zdecydowanie dłuższy okres czasu.
0: Tak, zgadzam się i popieram.
4: Tak bym to po prostu widział, bo jeżeli mnie nie stać na dzień dzisiejszy, powiedzmy sobie, na samochód 5-letni, gdzie z góry będę, albo inaczej, stać mnie na ten samochód 5-letni, to z góry muszę założyć, że przez okres, powiedzmy sobie, jeszcze następnego roku będę musiał w ten samochód zainwestować odpowiednią kwotę pieniędzy, to chyba rozsądniej jest z punktu widzenia ekonomicznego poczekać jeszcze ten rok bez samochodu, jeździć na przykład komunikacją publiczną, przemęczyć się, zgromadzić takie środki, żeby kupić sobie na przykład samochód albo zdecydowanie młodszy, nie wiem, roczny, dwuletni, albo po prostu samochód nowy. I to, co jest oczywiste w takim wymiarze ekonomicznym konsumenta, powinno być dokładnie tak samo logiczne i zrozumiałe w makroekonomii. I po co brać udział w wyścigu, w którym z góry jest się skazanym na przegraną, skoro można ten czas poświęcić na trening i wystąpić na przykład w następnym sezonie, mając już zdecydowanie większe szanse na to, że się wygra. Ja bym przynajmniej tak zrobił.
1: A ja bym zamontował w samochodach system katapultowania, jak w samolotach. Jak widzisz, że gdzieś tam jedziesz, już się zderzysz, to pyk i wyfruwasz. Samochód sobie tam koziołkuje, a ty jesteś bezpieczny. To tak w ramach innowacji. Tymczasem adwokat nas chyba opuścił tutaj po angielsku chciałem powiedzieć, ale to powiem, że pożegnałbyś się, bucu jeden ty. No, ale przynajmniej się kolejka zwolniła. No to teraz Tomisiu, prosimy.
5: Halo, słuchaj, a jakbyś mógł sięgnąć po swój folder i zdegradować mnie, zabrać mi tą gwiazdkę. Raczej należy do ludzi zamożnych. A jest ciekawa historia, jak mi się udało ten samochód zdobyć. Wydaje mi się, że za mało czasu, żeby to powiedzieć, ale praktycznie mi się ten samochód sam spłaca i jest taka możliwość, że w Polsce właśnie to jest ten cały problem, że w Polsce nie ma takiej możliwości, ale tutaj jest taka możliwość, że samochód jak gdyby sam na siebie zarabia.
1: No proszę, to trzeba mieć właśnie łeb do interesu.
4: Przecież te samochody, które ja posiadam, też są w leasingu, w związku z powyższym to też nie jest tak, że kupując samochód z 5-litrowym silnikiem, w Polsce robi się to z noszomancji czy z jakiegoś, nie wiem, widzimisię. Jest to czysta kalkulacja finansowa, że samochód, czyli leasing w kwocie 4 do 5 tysięcy złotych pozwala mi zaoszczędzić co najmniej połowę tej kwoty. Także to te systemy też u nas funkcjonują. Nigdy w życiu nie kupiłbym sobie tak drogiego samochodu, bo mi to jest po prostu do szczęścia niepotrzebne, ale po konsultacjach księgowym wychodzi nagle ni stąd, ni zowąd, że tak naprawdę nawet powinno się wziąć samochód. To jest absurd też tego świata, że powinno się wziąć tak drogi samochód, bo ze względów podatkowych jest to korzystniejsze, niż gdybym wziął na przykład samochód średniej klasy europejskiej. Nie? Ale takich absurdów jest zdecydowanie więcej. No mamy ten kapitalizm, jaki mamy po prostu, nie? On jest bardziej socjalistyczny niż, czy inaczej, promonopolowy, niż nastawiony na ekonomikę produkcji.
5: No wiesz, ja tylko chciałem jeszcze dodać, bo nie skończyłem wątku, że ja niestety Nie posiadam tego samochodu jeszcze w całości, bo wziąłem kredyt na samochód, więc w połowie jeszcze samochód należy do banku. Natomiast jak jeździłem starym samochodem do pracy, to po prostu jak obliczyłem, ile wynosi mnie koszt paliwa, za które muszę oczywiście płacić dojazdu do pracy, więc wyszło mi, że w ciągu miesiąca na paliwo samo wydaje między 300 a 400 dolarów, bo pracowałem 7 dni w tygodniu. To jest czysta między 300 a 400 dolarów, to jest payment miesięczny samochodu, który spłacasz, kupujesz go na niskim opracowaniu, więc praktycznie zamiast płacić na paliwo, tą sumę przeznaczasz i spłacasz samochód. Dodatkowo jakiś czas, rok temu były dopłaty, tak jak żeśmy wspomnieli, w podatkach, więc jest dopłata stanowa i dopłata federalna. W sumie to razem wyszło, jakby ktoś tam dobrze to sobie odliczył, to jest około 10 tysięcy. Więc już masz na starcie, masz samochód, wartość samochodu pomniejszoną o 10 tysięcy. Opłaty, które masz co miesiąc z racji kredytu, to są praktycznie są pieniądze, które nie wydasz na paliwo. Dodatkowo w podatkach jest taka możliwość, że możesz odliczyć sobie ulgę od eksploatacji samochodu, czyli co roku, jak samochód traci na wartości, to sobie odliczasz. To są takie sumy, że dochodzisz do wniosku, że ci się nawet nie opłaca kupić innego samochodu. Ze względu na to paliwo. Więc w moim przypadku ja po prostu nie wymyśliłem tego. Powiem szczerze, że ktoś mi to doradził. No i na razie jestem zadowolony. Jakoś nie tracę na tym. Więc wiesz, to nie jest kwestia jakiegoś mojego majątku, bo ja raczej majątny nie jestem.
0: Mogę ci to wytłumaczyć?
5: Bardzo proszę.
1: Jesteś zresztą następny, Konradzie, ponieważ adwokat wybył, nie pożegnał się. Potrzeba też zniknął. Pożegnałbyś się, Bucu. To samo powiem, co adwokatowi. To nie wiem, to takie są magiczne słowa. Dziękuję, proszę, przepraszam, dzień dobry i do widzenia. Też są takie słowo jest. To taki tips dla niektórych. Dobrze, to przekazuję w takim razie głos Konradowi.
0: Więc ja jestem poruszony tym, co ty powiedziałeś, ale słyszałem takie głosy tutaj krytyczne, które sugerowały, że właśnie przypadek Tesli to jest przykład na tak zwany crony capitalism, czyli kapitalizm kolesiowski, czyli skorumpowany, że państwo Stany Zjednoczone dopłacają do korporacji prywatnej Tesla pieniądze podatników. To jest taki janosik, tylko nie zabiera bogatym i daje biednym, tylko zabiera biednym i dopłaca bogatym. I korporacja Tesla jest dlatego w ogóle nie zbankrutowała, tylko jest wydajna finansowo, bo dostaje dotacje od państwa. Jak to się ma w ogóle w kapitalistycznym kraju, jakim jest USA, że państwo dopłaca obywatelom, żeby kupowali samochody. To jest wynaturzenie w ogóle systemu dowolnego, a wynaturzenie systemu kapitalistycznego to jest na 100%.
5: Ale wiesz co, muszę tobie przerwać, bo nie masz racji, bo to tak nie wygląda, jak ty mówisz. Ten system podatkowy to nie, że państwo dopłaca Tesli, bo oni sprzedają samochód za pełną sumę. Oni żadnych dodatkowych pieniędzy nie widać. Jedyna pomoc, jaką oni mają, to jest stymulacja sprzedaży, że oni, i to jeszcze dodam, że to nie tylko jest Tesla, bo jeżeli kupujesz Hondę, samochód, który nie jest elektryczny, tylko to jest bodajże samochód chyba na wodór, to masz jeszcze większe dopłaty. Samochody wodorowe mają większe dopłaty niż elektryczne. I do wszystkich samochodów, nie tylko do Tesli, są te dopłaty, więc to nie jest tak, że to są pieniądze z podatku, które ty płacisz, tak jakby IRS ci te pieniądze w tym zwrocie jako tax credit z powrotem daje. Natomiast stanowy to w ogóle nie jest podatek. To w ogóle się zastanawiam, jak ludzie mówią, że to jest podatek, bo to nie jest podatek. Te pieniądze, które dostajesz ze stanu, to jest bodajże chyba tam 4,5 do 7 tysięcy dolarów, to oni ci wysyłają czek, gdzie nie musisz, to jest w ogóle niezwiązane z podatkiem, w ogóle się nie musisz z podatku, że tak powiem, robić, żeby to dostać, to dostajesz od razu czek i ta instytucja się nazywa Clean Air Project i oni ci wysyłają te pieniądze i to jest jakaś fundacja, która dąży do tego, żeby było jak najczystsze powietrze. Powiedzmy, ja mieszkam w Kalifornii, więc to jest w Kalifornii akurat. Odbiór.
4: No dobrze. Ja ci wytłumaczę, bo to jest tak naprawdę powiązane wszystko z instytucjami rządowymi odpowiedzialnymi za kontrolowanie i rozliczanie produkcji CO2. Każdy samochód elektryczny zmniejsza liczbę pojazdów spalinowych. W związku z powyższym wpływa bezpośrednio na obniżenie wartości tych należności, które trzeba odprowadzić za produkcję dwutlenku węgla. I summa summarum, te kwoty wypłacane w Stanach, przynajmniej wiem w tym artykule, który czytałem, w Stanach te kwoty są równoważne, czyli to, co mówię o stanowym, tak? To, co rząd zaoszczędzi na tych opłatach właśnie za emisję CO2, jest redystrybuowane właśnie do właścicieli tych pojazdów elektrycznych.
5: Kwoty stanowe, żeby cię poprawić, nie są takie same. Federalny tax credit jest ten sam, bo to jest federalny, natomiast każdy stan ma dopłaty różne, to zależy, jakie jest podejście stanu do global warming i tam inna polityka, odbiór.
4: Musiałem widocznie mówiąc użyć, wiem, skrót myślowy, stany, tak? Chodziło mi oczywiście o federalny, no bo wiadomo, że federalny to rządowy. Przepraszam, ja się najprawdopodobniej pomyliłem w nomenklaturze. Chodziło mi oczywiście o ten podatek federalny, że on jest mniej więcej równoważny.
5: Ten federalny jest też, od razu powiem, że to jest tam ułamek tej całej sumy. Największy to jest stanowy. Były takie przypadki, że ludzie się przeprowadzali do stanów takich, które największe te kwoty udzielały tylko po to, żeby większą ilość pieniędzy dostać przy zakupie samochodu elektrycznego, aczkolwiek wiem, że to jest trochę poświęcenie, bo tam trzeba przez jakiś czas trzeba być rezydentem, więc, ale no, słyszałem, że takie były kombinacje też. Odbiór.
1: Dobra, panowie, jako że moderacja mi zaczęła siadać całkowicie i każdy tutaj poza kolejnością, to nie jest PRL, drodzy panowie posłowie, nie, ale, że poza kolejką.
0: Ja nawet jestem zadowolony, że usłyszałem to, co powiedział, bo tylko to potwierdza, że jest to system, to jest korupcja. To, że, i nie chcę wchodzić w ten temat teraz, bo są inne tematy, ale to, że państwo bezpośrednio nie przelewa z bankowych kont stanowych, federalnych na konto Tesli, nie ma znaczenia. Ale system tak ustawiony, że sam ty to powiedziałeś, że ludzie, no to jak, to muszę kupić Teslę, bo przecież mi się to opłaca. Ale to nie dlatego ci się opłaca, że to jest sensowne finansowo na wolnym rynku, tylko ten rynek jest rigged, czyli jest ustawiony przez urzędników państwowych i lobbystów Tesli, żeby tak było. No. I zostawmy ten temat, bo ja mam inny temat.
1: Ale ja się odpowiem, nie zostawmy ten temat, bo
5: ja też uważam, że nie zostawmy, bo żeś niestety,
4: ja też, ale... Ja też to powiedział.
1: To ja może się odniosę szybko, naprawdę krótko. Twoja kolej zresztą.
6: Jestem po Konradzie, tak miewam.
1: Tak. To zresztą teraz chciałem tobie przekazać głos, tak. Ale panowie, będziemy
0: już powoli kończyć. Ale ja chcę powiedzieć jedną rzecz, nie mogę ciągle powiedzieć.
1: Ale to nie, no to normalnie przydzielam tutaj głos.
6: To ja Konradowi daję głos, bo ja naprawdę będę też kończył i chciałem się tylko odnieść tak z takim przemyśleniem na koniec i was zostawić. Okay. Konrad, co tam cię trapi?
4: Ja już też będę uciekał, w związku z tym tylko i wyłącznie jedna uwaga, bo Konrad, ty jakby nie masz świadomości tego, co się dzieje wokół nas i jak ten świat jest skonstruowany. Ja ci powiem, że produkcja aluminium nie przez przypadek tak bardzo uciekła do Chin, ponieważ do produkcji aluminium są potrzebne nieprawdopodobne
0: energii.
4: Ilości energii. W Polsce ta energia dostarczana jest do tych kut aluminium, które jeszcze tutaj u nas ocalały, o wartości 1 grosza. W związku z powyższym systemów dofinansowywania przez państwo, o których na co dzień się nie mówi, różnych gałęzi albo części, tak, tych gałęzi przemysłu jest tak wiele, że cały ten system, w którym funkcjonujemy, warto by było nazwać odrealnionym,
0: tak,
4: a pozbawionym podstaw ekonomicznych. Jak wiele Zgadzam jest przykładów, bo to aluminium to jest jeden, tylko i wyłącznie jeden. Nawet nie wiecie, jak bardzo dofinansowywana jest przez rządy produkcja tworzyw sztucznych i jak sprytnymi mechanizmami finansowymi tak naprawdę, już nie mówiąc o produkcji nawozów.
0: Kopalnie!
4: Wiesz co, proszę tematu kopalni ze mną nie poruszać, bo kopalnie są kopalniami pieniędzy dla rządu. A w sposób, w jaki to jest przedstawiane, jest po prostu co najmniej dla mnie irytujący i śmieszny, bo pamiętaj, że przedsiębiorstwa jeszcze płacą podatki, a ilość zaangażowanych przedsiębiorstw w tym przemyśle wydobywczym jest tak potężna, że jestem w stanie ci w sposób racjonalny wyliczyć, oczywiście to by potrwało bardzo długo, wyliczyć ci, że są to potężne oszczędności. Tak samo jak śmieszy mnie w tym całym systemie, że ZUS w Polsce jest dofinansowywany przez państwo, skoro wystarczy tylko i wyłącznie usiąść do ustawy budżetowej, żeby się zorientować, że jest dokładnie odwrotnie, a wartość kradzieży pieniędzy z ZUS-u przez państwo sięga co najmniej 10 miliardów złotych rocznie, co jest oczywiście też bardzo proste do wytłumaczenia dla osób, które kiedykolwiek siedziały i czytały ustawy budżetowe i rozumieją, że zapis paragrafu 5 dotyczącego dofinansowania przez Skarb Państwa instytucji, która nazywa się ZUS, jest niczym innym jak zasłoną dymną dla faktycznych operacji finansowych, które odbywają się wewnątrz tego budżetu. I to dla mnie nie podlega żadnej dyskusji, bo każdy racjonalnie myślący człowiek, który przeanalizuje ustawę budżetową, to się zorientuje, jak ZUS jest po prostu okradany. Pomimo zapisu...
0: Ale przepraszam, ale to jest jak to się mówi, dywagacja. No odchodzisz od tematu, Janie. Ja chciałem tylko powiedzieć, zanim odejdziesz, że absolutnie się z tobą zgadzam, że nie ma sensu przechodzić przez etap napędu elektrycznego na baterie wożone tymi samochodami napędzającymi, tylko drogą jest napęd wodorowy, który też, jeżeli ktoś chce używać energii odnawialną, to dokonuje elektrolizy, ma wodór i spaliny po prostu czyste są wydzielane bez CO2. I dlaczego? Ponieważ jeszcze raz mówię, inżynierowie mogą wykonać ten samochód, tylko nie biorą pod uwagę całokształtu. Na przykład, co się będzie po 5 czy 10 latach działo użytkowania tego samochodu z hałdami chemikaliów z tych baterii, tak? Już teraz są ponoć chyba jakieś problemy z akumulatorami i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że te wszystkie tony samochodów będą jeszcze miały chemikalia, baterie, metale rzadkie, ciężkie i to wszystko, co się z tym będzie działo. Więc jeżeli ten problem się zwiększy do skali całej Europy, Ameryki, Eurazji, to jest problem, to jest absolutnie ślepa uliczka.
6: Konrad, to ja odpowiem, bo też już kończę. Biorą pod uwagę, wszystkie firmy, które cokolwiek produkują, biorą pod uwagę to, jak to się skończy, gdzie te produkty po eksploatowaniu, wyeksploatowaniu skończą. Nawet niemieckie firmy produkujące skrzydła wiatrakowe do tych wiatraków, które mają tam przez 20-25 lat działać, one już mają przy produkcji, mają mniej więcej skonstruowany system utylizacji, no bo tak działa dzisiejszy świat, że marka jest bardzo ważna i oni sobie nie pozwolą, żeby Tesli akumulatory leżały po slumsach, tak, żeby się dzieci nimi bawiły, bo ta firma by przestała funkcjonować bardzo szybko. Ona ma dalekosiężne plany, to jest raz. Dwa, nie wiadomo, czy wodorowa technologia to też nie jest ślepa uliczka i chyba rząd Stanów Zjednoczonych tu dobrze robi, nie wiem, dopłaca, oczywiście, że dopłaca jak cholera do elektryków, tak, ale co ma zrobić, nie dopłacać? Jak Audi na przykład i z Volkswagen kupili tam jakieś wariackie zasoby litu w różnych tam Południowej Ameryce. Nie, nie wiem, nie chcę się mądrzyć, bo nie znam się, jednak oni od lat już inwestują w to, żeby przejść na elektryk. Taka ciekawostka, Audi zrezygnowało w startach w takiej po F1 w czołowej konkurencji samochodów wyścigowych DTM, bo nie chcą się, że już nie chcą, żeby Audi, chociaż odnosili sukcesy, nie chcą, żeby kojarzyli się ze spalinowym silnikiem i takim czymś. I firmy będą od tego odchodziły. Nie wiadomo, czy może technologia właśnie wodorowa się rozwinie, może nie, nikt nie wie, a trzeba działać, wiesz, i w tą mańkę. No i teraz jest wyścig właśnie. USA nie będzie do Tesli dopłacało w podatkach federalnych, niefederalnych, czy tam robiąc te ładowarki, nie robiąc infrastrukturę całą, no to przyjdzie Audi i sobie zrobi swoje ładowarki z pocałowaniem ręki. To jest wyścig technologiczny. Warto nawet się końca uczepić i być w nim, niż po prostu postawić wszystko na jedną kartę i powiedzieć nie, akumulatory są B i tak dalej. No w fascynującym świecie żyjemy i tak sobie możemy dywagować, no to jest czas, żebym szedł spać.
0: Dywagować.
6: Tak.
0: Ja kontrę rzucę.
1: Bardzo,
7: nie kontrę, tylko... Trzymaj się, Grzesie.
0: Ja bym był za tym, żeby... Dziękuję, dobrej nocy. Ja bym był za tym, żeby w takim wypadku przeprosić Błażeja naszego i powiedzieć, że faktycznie to nie jest już kapitalizm wolnorynkowy, tylko jest to korporacyjny komunizm, że państwo dopłaca tak jak Zagierka Jaruzelskiego do firm, że wszystko przechodzi przez Ministerstwo Gospodarki Energetyki i że to jest nowy system, a to kapitalizm już nie istnieje i nie udawajmy, że istnieje.
1: Okej, okay, ja za oknem świta. Ja no i tak, i każdy chce coś powiedzieć. Janie, no to już na koniec i żegnamy się. No.
4: Chciałbym powiedzieć, że oczywiście mi się podoba jakby sposób rozumowania, znaczy logicznej wypowiedzi tutaj tego naszego kolegi. Ja przepraszam, bo jeszcze tu się tak za bardzo w imionach nie orientuję, a nie chciałbym urazić.
1: Konrad, Zbawiciel 44, jak mogłeś zapomnieć tego?
4: Nie, ale wcześniej z panem, którym...
1: Pan Grzegorz od pizzy.
4: A to pan Grzegorz. Tylko, że chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście los tych skrzydeł od tych wiatraków jest bardzo oczywisty, ponieważ w Polsce zostały powołane dwie spółki, oczywiście na prawie polskim, tak, a nie niemieckim. Jedna pod Szczecinem, druga w Głogowie, które zajmują się odtwarzaniem tych skrzydeł i oczywiście odsprzedawane są spółkom na prawie polskim, które montują powtórnie te już wyeksploatowane i odremontowane skrzydła wiatraków, łącznie z tymi całymi wieżami, ale już na terenie Polski. I utylizacja tych skrzydeł, tak, najprawdopodobniej zostanie poprzedzona bankructwem spółek, które są właściciele, zresztą działalność pana Kulczyka w Polsce, jeżeli chodzi o ten segment produkcji prądu, jest znamienna, bo on już nie jedną taką spółkę przed utylizacją wiatraków po prostu postawił w stan upadłości. I oczywiście będą losy tych wiatraków są dla mnie oczywiste, tylko że kosztów związanych z utylizacją tych wiatraków na pewno nie poniosą Niemcy.
0: Teraz słyszałem chyba, poczekaj chwilkę, parę miesięcy czytałem artykuł.
1: Konradzie, uszanuj proszę, że właśnie się chcemy żegnać. Nie będziemy ciągnęli audycji jeszcze 5 godzin. Ja jestem po 7,5 godziny nadawania.
4: To ja już tej sensacyjnej wiadomości nie przekazuję, nie? To są wiatraki.
1: Nie, no bo Kunrad ci w sumie przerwał. Dokończ, ja nie chciałbym się pożegnać, no, wiesz, nie, w miłej atmosferze.
4: Jedną rzecz tylko chciałem dopowiedzieć, że no. Nie wiem, czy wiecie, że my mamy eksterytorialne linie energetyczne. Wyobraźcie sobie, że grunty pod... proszę prześledźcie i sprawdźcie dokładnie status prawnych gruntów pod liniami energetycznymi stawianymi już tym razem przez spółki na prawie niemieckim, GmbH, z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie Polski, wzdłuż całego wybrzeża, wzdłuż zachodniej granicy. Wszystko to są eksterytorialne, podkreślam, linie energetyczne. Grunty pod tymi liniami energetycznymi są eksterytorialne, co stanowi przepiękny precedens dla przyszłych roszczeń, jeżeli chodzi o dotarcie do wolnego miasta Gdańska. I tą sensacyjną wiadomością chciałbym się pożegnać i przeprosić, nie? Jeżeli gdzieś tam nadwyrężyłem ten
1: Nie, wszystko gra.
4: To ja przypadłeś, nie?
1: No, nie ma problemu. Dzięki ci za wizytę w naszym lewackim radio. A tak mówiąc serio, odczułeś choć raz, że to takie lewackie radio tutaj? Bo czasami do nas wpadasz w odwiedziny.
4: Nie, ja ci powiem w ten sposób. Ja naprawdę nie mam zamiaru dyskutować z ludźmi, mam zamiar dyskutować z opiniami. I ja się po prostu w życiu wystrzegam mieszania poglądów ludzi z ich sposobem na życie. Mm-hmm. Bo ktoś jest bardzo uczciwym człowiekiem, ma zupełnie inne poglądy niż ja. Ale to go nie dyskredytuje, więc ja nie widzę problemów, dla których nie mógłbym rozmawiać z osobami, które mają inne poglądy, dopóki po prostu nie obrażają, tak? Albo w sposób oczywisty nie. Nawet wyśmiewanie, tak, to co dzisiaj robiliście, tak? Wyśmiewanie osób wierzących też mi za bardzo nie przeszkadza, bo robicie to w sposób wystarczająco taktowny, bez jakichś wycieczek personalnych, tak? Wskazywania palcem. Pokazujecie na pewne cechy, które wam się nie podobają, tego typu zachowań. I to jest to miło. W każdej publicznej dyskusji jest to rzecz jak najbardziej rozsądna, tolerowalna, dla mnie przynajmniej oczywista w takiej publicznej dyskusji i mi to w ogóle nie przeszkadza. Nie podobają mi się tylko takie wycieczki personalne, jak tutaj ostatnio kolega zrobił, no ale to ja rozumiem po prostu, że tego się nie da uniknąć, bo są ludzie, którzy po prostu kogoś na przykład nie lubią za temper głosu, tak? I tylko, że chyba uczciwość nakazuje po prostu powiedzieć, za co się kogoś nie lubi, a jeżeli tak, to ja przynajmniej preferuję taki sposób postępowania, że mówię to w cztery oczy. A nie robię tego publicznie, bo rozumiem, że każdy ma swoją dumę, ambicje, ma jakieś osiągnięcia w życiu, nie chciałby być w ten sposób publicznie potraktowany.
1: No chyba, to myślę, to, że chyba, że jest osobą publiczną, to myślę, że trochę w innych kategoriach, a tutaj są osoby publiczne, które znamy od lat, a poza tym każdy ma szansę potem zaraz zadzwonić i odnieść się albo coś. No ale spoko, rozumiem.
4: Jedna rzecz taka jest dla mnie, bo ja zawsze apeluję o zdrowy rozsądek, bo jeżeli na przykład chce się o kimś rozmawiać, to dobrze by było, żeby ta osoba była, nie? Bo
1: no właśnie nie, ja jak nawet, jest osoba ja publiczna.
4: Ja nawet widzę u siebie w firmie, wiesz o co chodzi, tak? Ja ucinam takie rzeczy natychmiast, nie pozwalam na takie rzeczy z bardzo prostej przyczyny, że osoba, która jest, nie wiem, czy obwiniana o cokolwiek, czy co do której ma się pretensje o coś, moim prywatnym zdaniem ma prawo odnieść się do tego, jakich argumentów używa, czy robi to logicznie, czy jest to zgodne z prawdą, to już jest zupełnie inna sprawa, ale na pewno ma prawo do tego się odnieść. Nie? I to też jest taka rzecz, która spowodowała, że ja wtedy wczoraj chwyciłem za telefon i zadzwoniłem, nie? Bo to mnie jakby w moim poczuciu, w tym moim etycznym świecie jest to coś, no, z czym jest bardzo ciężko się pogodzić. Dobrze. I moi znajomi wiedzą na przykład, że obgadywanie kogokolwiek w moim towarzystwie jest po prostu niemożliwe, tak? Bo ja takich zachowań nigdy w życiu nie tolerowałem. Uważam je za wysoce prostu nieetyczne.
1: Dobrze. Tak bym, tak to bym... dziękuję ci bardzo za ten, za wizytę.
4: No, trzymaj się. Cześć. Jeszcze raz przepraszam, jak gdzieś na mnie z tym czasem trochę, Konrad, szczególnie ciebie, nie? Jak gdzieś tam ci przerwałem wypowiedź, nie? Trzymaj się na razie.
0: Nie, chciałem tylko dodać do twojej wypowiedzi, że też czytałem artykuł o tych skrzydłach wiatraków, że wcale nie jest tak dobrze w tych Niemczech i oni mają problem ze stertami tych skrzydeł, w cudzysłowie, do utylizacji, a że robią to za granicą, czyli w Polsce, to już lampki czerwone się powinny zapalać.
1: No to co, tobie też, Konradzie, dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo za dołączenie, mega audycja, 12 godzin słuchania z tą wczorajszą, więc będzie co słuchać przez weekend. Miłego weekendu, bądźcie zdrowi.
1: Tobie też, nawzajem, hej, hej. Tomisiu, zostałeś, znowu jakoś tak wyszło, że chyba...
8: Zostaliśmy sami.
1: No, to chyba przeznaczenie.
8: Przeznaczenie, no, to tak coś może w tym być.
1: Czekaj, zmienię podkładzik na jakiś romantyczny z Titanica.
8: A co sobie pijesz teraz?
1: Piwerko, wiesz, dzisiaj dwa piwerka w sumie na audycji wychwyliłem. Okay. Jakiś dab, jakieś niemieckie, a jakieś takie licho z Lichenia.
8: Czyli jesteś bardziej piwny niż winny i taki coś tam mocniejszego to raczej nie.
1: Nocne radio, alkoholicy, przemytnicy, wojownicy, odbytnicy. No, różne się tu rzeczy pije, wiesz, nawet za dużo chyba pije na antenie, ale to pozwala znosić co większych tutaj oryginałów na przykład na antenie różnych wariacików. No i co? Chciałbyś coś na koniec na przykład powiedzieć, że wspaniałe radio, przystojny, miły, prowadzący o aksamitnym głosie i nienagannej aparycji. Uwielbiam, słucham pasjami, z rumieńcami na twarzy, coś takiego. Czy nie? Czy chujówka tak ogólnie?
8: Nie, no oczywiście. Prowadzący jest najlepszy. Ten głos jest niesamowity. Spowodował, że drugi raz już dzisiaj dzwonię. Także nie mam żadnych uwag do prowadzącego. Bardzo czarujący, czy przystojny, to nie wiem, bo nigdy zdjęcia nie widziałem, ani na żywo, ani wirtualnie, ale głos jest bardzo czarujący, bardzo miły. Także na pewno się przyjemnie słucha. Nie mam żadnych uwag do prowadzącego, natomiast odnosząc się jeszcze do tematu, to mam takie przesłanie do rodaków w Polsce. Kochani, nie lękajcie się. Nie lękajcie się samochodów elektrycznych. To jest takie przesłanie. Do kolegi, który poruszył temat koni, to mam nadzieję, że nigdy nie będzie mu dane zasiadać w żadnym zarządzie, który będzie decydował o tym, czym będziemy się poruszali w Polsce, bo uważam, że temat powrotu do koni to jest niestety nie coś, co nie powinniśmy w ogóle brać pod uwagę. I mieliśmy już w historii taki moment, kiedy wysłano na nas czołgi, a myśmy wysłali na czołgi kawalerii na koniach, więc uważam, że jednak cały świat idzie do przodu, technologia idzie do przodu. Samochody elektryczne niestety będą produkowane przez wszystkie firmy i tego się nie da się tego uniknąć. Także tyle na koniec mogę powiedzieć. Jeszcze tak skończę takim miłym akcentem polskim. Osoba, która projektowała, brała udział w projekcji ostatnich samochodów elektrycznych Tesli. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest Polak. Jakby ktoś był ciekawy, może sobie poszukać, ma na imię Paweł Pietryka. On pracuje w Tesli i jest głównym senior designer w Tesli. To tyle mam do powiedzenia. No i oddaję tobie głos.
1: No to mój głos jest taki, że żegnam cię, ciule. I do następnego. Cóż więcej można rzec? No, a gdyby... Jeszcze tylko powiem, że gdyby tak wszyscy jeździli na koniach w Polsce, to chyba najpopularniejszym zawodem byłby sprzątacz końskiego gówna, albo by wszystko w gównie by ten kraj utonął, bo taki koń przecież no to robi pod siebie sporo. Ale takie worki czasami się zakłada kuniowi, nie? Że on do worka od razu robi i nie trzeba zbierać. No ale to...
5: Dokładnie. Ja na przykład siebie nie jestem w stanie wyobrazić na konie, bo ja mam prawie 2 metry, więc dziwnie bym wyglądał.
1: Jak obłędny rycerz jakiś. A ja umiem jeździć na koniu, nawet jeździłem troszkę. Ale to tak sporadycznie, okazyjnie, ale od razu załapałem. Chyba mam jakiś talent. W złych czasach się urodziłem. Powinienem z mieczem gdzieś biegać na koniu, jeździć, gwałcić, rabować i robić to, co przystoi facetowi. Pić, gwałcić i rabować. To jest zajęcie dla mężczyzny, a nie przy komputerku siedzieć jak jakiś, kurde...
5: Jak jakiś pedzio, chciałeś powiedzieć?
1: Pedzio kosmita z kosmosu zanieczyszczonego. Nie przystoi. No ale trudno, tak się złożyło. A może koń elektryczny? Czy coś? Tak, pójdźmy na kompromis. Koń elektryczny. Tutaj taki kompromis między zwolennikami elektrycznych samochodów, a koni. Koń elektryczny.
5: Koń elektryczny, dobra. Niech będzie koń elektryczny na zakończenie, żeby wszystkich zadowolić.
1: Wyprodukowany w Polsce. No. Dobra, to trzymaj się. Hej, hej.
5: Hej, hej, pozdrawiam. Do następnego miłego.
1: Taki koń elektryczny, stuningowany za pomocą marchewki. Już mówiłem o sposobach tuningowania konia, prawda? I gdzie się marchewkę wkłada, żeby koń stał tak sztywno, prosto i wtedy wygląda jak nowy, nie zajechany. No ale to jakby tak te konie wszędzie były, to mielibyśmy problem, bo zamachy terrorystyczne, wsiadasz na konia, już wio i koń ci wybucha, pierdut, nie? Takie zamachy końskie. Trzeba by konia nafaszerować jakimś prochem czy coś, żeby zjadł. Owies z prochem na przykład i wtedy ktoś robi wio i wybucha koń. Tylko jak zabezpieczyć konia, żeby... A to Kmicic pokazał, nie? Ktoś wsiada, my wyskakujemy, gwiżdżemy i jeździec spada. Musi być wyszkolony, byłyby jakieś takie szkoły, gdzie by się tresowało konie. Przychodziłoby się do odpowiedniego miejsca i proszę mi konia wyszkolić na gwizdek, to raz... I podświetlane kopyta, takie, żeby rozumie pan, takie podkowy, jak teraz są modne, nie? Z takie tego, że się świecą w nocy. I 3 paski na koniu, takie wymalowane. Kunrad ma inklinację na koniuszego, tak twierdzi Furiat. Furiat, trzymaj się, no trzymamy kciuki tam. Jak no, ścigany, słuchajcie, poszukiwany, poszukiwana. Ale samochody benzynowe nie zanieczyszczają jezdni, to chyba tak sarkastycznie, nie potrzeba pracowników do zamiatania, a nie, to tak pisze Kunrad właśnie, że za samochodami jest benzynowymi, bo nie zanieczyszczają. No z rury też tam coś się wylewa czasem, nie? Jakiś olej, coś. Chce stworzyć cywilizację koni. Kunrad, to jakieś dziwne rzeczy. Cywilizację koni. Że co, że konie chodzą takie w garniturach, w spodniach, tak? Umawiają się na spotkania, siedzą w knajpach, konie. I jeżdżą na ludziach, tak? Konie, to taka cywilizacja koni. I godło by jeszcze zmienił, konia by dał. Jakiś fanatyk koni z tego Kunrada. Jeszcze by orła zamienił na konia. W ogóle. Co on wyprawia? Ja się boję świata według... Świat według Kunrada. Wszędzie konie. Kuń Radziecka Republika Owieska, pisze Nocny Cieć Schorożczy. Kuń Rad. Kuń Rad. takie imię dla konia. Kuń Rad. Czyli taki Rady Kuń. Nie znamy te numery, panie 44. No. Także dzięki, że byliście. To już jasno, znowu nie zasnę. Zaraz zacznie kogut piać upierdliwie, tak co chwilę, i będzie sobie piał do 6. Zapomniałem kupić zatyczek do uszu. Etam poleca takie z włókna szklane... O Jezu, już mi się język plącze. Jednak prawie 8 godzin nadawania, bo tyle już się zbliża. Ja się postaram dociągnąć, ponieważ 8 godzin to jest dniówka. I to będzie takie symboliczne, że jestem tu w pracy i jestem tu dla was. I wykonałem swoją robotę, bo jak wyjdę za wcześnie, o 20 minut, chociaż nie wiem, czy wytrzymam, chyba wyjdę wcześniej. Może nikt nie zauważy. I tak to jest, widzicie, ogółem całe te... Ja bym swojego kunia nazwał Kunionowicz. Kunionowicz. I bym go wytresował jakoś fajnie. Nie wiem, żeby wyciągał ludziom z kieszeni torebki z ziółkiem. By wywąchiwał konie, może mają dobry węch, by tak ten zębami wyciągał z kieszeni. No policja na koniach to nie jest nic w sumie nadzwyczajnego. Końska policja. Konie mają dobry węch. Kunrad potwierdza. Dobra, jeszcze parę łyków piwa. Może dociągnę do tych 8 godzin. No aż sam jestem z siebie dumny. Wytrzymać tyle czasu z takimi wariatami.

W niedzielę, przypominam, audycja z prawej strony mapy z Jackiem z Australii i z Byte Eaterem. Ciekawe, rzeczowe, konkretne rozmowy na temat. Nie takie pierdu, jak ja tutaj uskuteczniam. O, 44 osoby na YouTubie. Ciekawe. Ja tu widzę jakiś znak w tym. Jakaś przepowiednia. Na 21 zapraszamy. W sobotę o 21 z prawej strony mapy. A jak ja powiedziałem, w niedzielę? Nie, w niedzielę jest audycja z kolei. Myślę, że Hero będzie w niedzielę też o 21 z KG Bierutem o uniwersum Marvela. W sobotę 21. Kurczę, robi się nam ramówka całkiem konkretna. Tutaj ciągle audycje. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek. Codziennie audycja. To ja chyba zwariowałem. A może nie, bo dzisiaj takie hojne, wspaniałe donaty od ludziów. Ocalały członek załogi greckiego tankowca Lotus. Dzięki bardzo. Jak to dobrze, że ocalał, bo mógł wpłacić donata. Słuchacz trolujący też. I Pierre Doliński, Francuz, Pierre Doliński. Jaca z uniwersum Gochy się nawet przybłąkał. Suck Mike Hawk też. To zacny tutaj donajcik. Chlaposz Minetosz. To wiadomo, z czego słynie. Już nie chcę mówić, że też wiadomo, z czego słynie ten ssający słuchacz, bo to by było niegrzeczne. No i babcia Jadzia. Nie zapominajmy o babci Jadzi. Babcia jest dobra na wszystko. Babcia pasuje do wszystkiego. Jak jesteście projektantami, nie wiem, filmów, grafiki, to zawsze jak nie wiecie, co zrobić, to zróbcie babcię. Będzie do wszystkiego pasowało. Babcia. Babcia zawsze się sprawdza. I nawet Karol Strasburger rzucił sucharem. Dzięki bardzo. I nasz Grzesiek, bo Grzesiek Bu to jest chyba ten Grzesiek, którego dzisiaj słyszeliście. Ten od pizzy. Wspaniały człowiek. I Staszek. I www.LLL. Ciekawe. Który nie ma nic do powiedzenia, ale cieszy się, że jest takie nocne radio. I uważa się chyba za złego wilka, bo się tu podpisał zły wilk na końcu. Tak, to zły wilk, zły wilk. No nie taki zły, bo pięć dyszek dał, to dla mnie dobry. I Wacek Wellacha, też częsty sponsor, też się dorzucił. I Staszek na dzień dobry. No i to dzisiejsi sponsorzy są wspaniali ludzie ogółem i więcej takich, a ci, co nic nie dali, to żeby ich piekło, żeby ich obesrało, to tak, słuchać i nie płacić, o. Nie no, żartuję, też oczywiście nie pieniądze są najważniejsze. Ja zawsze to powtarzam, nie pieniądze, nie, to wy, wasze głosy,

Ciekawe, co tam się będzie działo. No, fajnie, że są ciekawe komentarze, też na czatach, zawsze staram się śledzić. Wybaczcie, jak czegoś nie zauważę, ale mam na głowie tutaj i moderację, i odbieranie, i czytanie dwóch czatów, a nie jednego. Przypominam, że na stronie nocneradio.pl zawsze macie czata takiego trochę bardziej wewnętrznego, kameralnego. Na YouTubie z kolei więcej się dzieje, ale no, co kto lubi, co kto lubi. Są tacy, którzy wolą tu, są tacy, którzy wolą tam. Wiadomo, jedni wolą być na górze, drudzy na dole, jedni wolą z przodu, drudzy od tyłu. No. I w poniedziałek z kolei nocny Marek o 21:00, jak zwykle zawsze jest i tam sobie dworujemy z potrzebą ze wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy, żadnych świętości, nic. No, Jan Matejko, widzicie, na przykład taki kulturalny bardzo człowiek i jemu czasem troszkę tam może go uwiera, że tutaj takie właśnie, ale też z drugiej strony powiedział, że bierze to na klatę, także jest dzielny. No, ale no, można się było tego spodziewać po kimś, kto jeździ polonezem. To musi być odważny człowiek, prawda? Niczego się nie boi, nawet wsiadać do poloneza i jechać 100 na godzinę. To jest harpagon, to jest po prostu... ja jestem pełen podziwu. Ja bym się bał chyba. Przecież to walniesz coś tam z zagłówków, nie ma, kark skręcisz, z jaj. Tak, taka rada dla furiata. Mów, że chcesz do grypsujących. Jak się będą ciebie tam rozpytywać, to mów, że chcesz do grypsujących. No i co? A ma być w ogóle druga część symetrii, która się nazywa Asymetria. Coś tam niewiadomski chyba z Wegą razem działa. No... Zobaczymy. Często jest tak, że ktoś jest gwiazdą jednego filmu albo gwiazdą jednego scenariusza, nie? A potem już tak dał z siebie to, co tam nazbierał w głowie przez lata, wypstrykał się, a potem już okazuje się, że nie ma zbyt wiele do powiedzenia i taki staje się trochę odtwórczy, mało odkrywczy, jedzie na patentach, które wcześniej pokazał, więc zobaczymy, czy podoła pan Niewiadomski, no, który był chyba w pierdlu. On taki w ogóle dosyć hardy człowiek, bo na przykład raz gonił dziennikarzyny z TVN-u, aż się kurzyło po prostu, aż smród jedno po nich pozostał i poszły tam jakieś teksty w stylu ci, zaraz ci rozpierdolę tą kamerę, nie? No, także ma w sobie coś z takiego dresiarza, więźnia, recydywisty. Pan Niewiadomski, reżyser Symetrii. Czy już jest 8 godzin? Jeszcze 10 minut. Nie, no muszę wytrzymać. Ja nie dam rady. Także coś będę jeszcze, jakieś banialuki tutaj, smrakloki wam serwował przez 10 minut, bo podoba mi się taka okrągła liczba, 8 godzin. Już ledwo co widzę na oczy w sumie. Ta praca mnie jednak wyczerpuje. Troszkę. Nie wiem czemu, bo w sumie nic takiego nie robię. Siedzę se. Inka ma żal do furiata, że się dał złapać. Wedle mnie to 5 minut, pisze Kunrad. Czyli co, nie 8 godzin, tylko 5 minut, tak odczułeś? No słuchajcie, oni, bodzy tak mają, dla nich inaczej płynie czas. Czas ziemski 8 godzin równa się 5 minut w uniwersum Kunrada. Aha, że zostało jeszcze nie 10, tylko 5, no tak. Mamy inaczej, nie mamy zegarków zsynchronizowanych. No ale właśnie, przecież furiat się nie dał w rezultacie złapać, do dzisiaj go szukają. Tak więc szacun tutaj, naprawdę, GTA po prostu.

No, w każdym więzieniu jest jakiś kapelan, może się furiat tam zaprzyjaźni z kapelanem więziennym i będą ewangelizować tych różnych sepciów, siwych, sebów i łysych. Przyjdzie na mszę, przy której furiat będzie pomagał, przyjdzie seba, łysy i siwy. Także... No nie dał się złapać, ale sam się wstawi, no ale to słuchajcie, on i tak długo się ukrywał przecież, to kupę czasu się ukrywał, to go szukali, on tam gdzieś przeskakiwał przez dziury, krył się, strzelał się, ja to myślę, że on się mógł strzelać też nawet, no. Albo mógł, nie no, furiat to bardziej mógłby ewentualnie jako grzybiarz dokonać zbrodni, gdzie narzędziem mordu byłby zamarynowany, trujący grzyb w słoiku. Po prostu przyszliby ci policjanci, a furiat tam, może grzybka? No i by zjedli i po gliniarzach. Także narzędzie zbrodni, zamarynowany, trujący grzyb w słoiku. Furiat. No. No po co się ukrywał? No, żeby dłużej być na wolce, nie? Poza tym furiat już jest zmęczony tym ukrywaniem się, ile można. Już ma dość, chce zamknąć pewien rozdział w życiu. Na zewnątrz wyrzuć broń, ręce na karki, wyjdź. O własnej śmierci nigdy nie myślałem. Ostatni nabój, tak, starczy nacisnąć spust. Strzeliłem, żyję. Spudłowałem. Żeby się mentalnie przygotować. No, ty uważaj, furiat, bo faktycznie ci wpadną przez okno, tam, kurde, drzwi wyważą. Gleba! Gleba, bo oni tylko jedno słowo znają, wpadają tam naspidowani, naćpani, jedno słowo tylko, gleba, gleba, kurwa, nie, to dwa słowa, przepraszam, jeszcze to na K, właśnie, gleba, kurwa, także różnie może być.

Ja się boję, żeby on nie wyszedł taki zakapior z tego więzienia. Tu nas będzie cfelował i nas ustawiał po tym. I nam mydełko rzucał i się śmiał i ręcznikiem po dupie. I zadzwoni i powie: krawiec, będziesz moją suką od dzisiaj. Może się okropny zrobić w tym więzieniu. Ja się boję trochę. Dzielnicowy pod okno podejdzie. Panie Furiat. Taki z wąsem. Albo jak Furiat będzie wyrzucał śmieci, to ze śmietnika wyskoczy sierżant Mścisław Pięść z komendy rejonowej MO. I powie: hola, hola, co my tu mamy? Pan Furiat, mam cię, gagatku. No. I aż mu się pałeczka będzie dyndała. No. Czy myślisz, że w więzieniu jest jakiś burdel z gejami? No to trudne pytania strasznie zadajesz. Azyl w kościele, proponuje Staszek. No, ciekawa. Ale to musiałby się schować pod sutanną księdza i to nie wiem. Ja bym się bał trochę. Ewentualnie pod sutanną zakonnicy mógłbym się schować, jakiejś fajnej. Ale za bardzo nie ma fajnych zakonnic. Wszystkie idą tam takie niezbyt urodziwe panny raczej. To kiedyś tak było, jak panna nie była za urodziwa albo coś tam nagrzeszyła, to już tylko zakon do zakonu. A może są też, nie widziałem chyba. Także tego. No tak, ładne zakonnice to tylko na Pornhubie. No to tak, może mieć rację Staszek. Koniec tematu, napisał Furiat. Słuchajcie, o pewnych sprawach się nie gada, tak? O życiu więziennym się nie gada. Pan wybaczy, się nie tłumaczy. No. Się nie interesuj za bardzo. Cytelu. Jeden z drugim. Nie fikajcie do Furiata za bardzo, bo to jest groźny człowiek. Ciach Bajera, no. Tylko jak będą ci chcieli, Furiat, wytatuować kropelkę w okolicach ust, to się nie guć na to. Danusia, dzień dobry. Cześć, Danusia, wstałaś? To jest niesamowite, nie? Nadajemy, Danusia przychodzi, mówi dzień dobry, potem dalej nadajemy, Danusia idzie spać. Potem dalej nadajemy, Danusia wstaje i przychodzi i się wita, dzień dobry. To co, to ja jeszcze bym ponadawał, to Danusia potem przyjdzie, powie dobranoc, pójdzie spać, dzień dobry. No tak to jest. Charakterny człowiek, no tak, myślę, że Furiat to charakterny człowiek. Co to jest kropelka na ustach? No to jest, jakby to powiedzieć delikatnie, bo tu damy są. Jest to osoba, która nie ma nic przeciwko seksowi oralnemu dokonywanemu między przedstawicielami tej samej męskiej płci w więzieniu, tak bym to podsumował. Przepraszam, że tak powiedziałem ogółem, ale to uważaj, Furiat, bo to żebyś sobie takie kropelki tam ci nie wytatuowali. Jeszcze się okaże, że Furiat dostanie lepszą cenę, lepszą celę. Już mi się język plącze. Lepszą celę niż Trynkiewicz z internetem, tak, białe ściany, będą mu tam sprzątali, sprzątaczkę dostanie. Ja się nie dziwię, że Trynkiewicz tak tam chciał zostać i nagle się znalazły jakieś znowu tam zdjęcia pornograficzne, nielegalne i u niego i został. Ja też bym w sumie może chciał zostać. Własny pokoik, duży, taki przestronny ma ten pokoik. Gdzieś tam widziałem na zdjęciach taki, kurde,
na trzy osoby, nie? On tam se sam siedzi. Tam podobno w tym więzieniu, gdzie Trynkiewicz przesiaduje, to tam dookoła lasek, dużo zieleni. Ciekawe, czy wychodzi sobie do lasu na spacery na przykład jeszcze. I marudzi, przynoszą mu tam jakieś chateau i steki krwiste, średnio wysmażone, a on tym rzuca o ściany i co kurwa, chcecie mnie otruć? Jakie gówno mi dajecie? Proszę cielęcinkę w sosie beszamelowym, duszoną w kurkach. Krawiec, pamiętasz, jak polecałeś książkę Boso, ale w Ostrogach? Wiele z tych hasełek, gadek było zalążkiem więziennej bajery. Ciekawe. No, z kolei z więziennej bajery sporo przeszło do potocznego języka. Samo siema to pochodzi właśnie z gwary więziennej. Tak więc sądzę, że gwara więzienna może się jakoś aktualizować i wyrzucają z niej te słowa, których nagle używają wszyscy. No bo takie siema, nagle cała Polska siema. A to jest więzienne, nie? Także pamiętaj, Furiat, na wstępie, na dzień dobry, do najsilniejszego, do najbardziej takiego napakowanego drecha wydzieranego z obłędem w oku, podchodzisz i mówisz: kopsnij szluga na warę, bo ci łeb rozwalę, i ściągaj te dresy, bo mnie się podobują. I on wtedy, jak tego najsilniejszego tak potraktujesz, to wszyscy będą się bali ciebie, to pamiętaj o tym. Takiego tipsa ci sprzedaję. Może jakieś paczki Furiatowi wyślemy, co? Jakąś zrobimy na osłodę dla niego paczkę. Tylko musimy mieć adres. Zrobimy mu psikusa i wsadzimy tam do chleba jakiś pilnik czy coś, to potem będą mu cele trzepali 5 razy dziennie i posądzą go o planowanie ucieczki i przedłużą mu więzienie do roku i zwyczajnie będzie 15 dni, tylko rok. Wyślemy mu jakiś tam tego pilnik, narkotyki, taki psikus zrobimy Furiatowi. A Furiat, to nie moje, ja nic nie... Cicho, ty cwaniaku, dobra, doigrałeś się. Będziesz pierdział w pasiach teraz nie 15 dni, tylko 15 lat. I tam jakaś sprawa, wszystko w ogóle. No. Ale by Furiat się zdziwił. Chyba by się na nas obraził za takie coś. No, tylko i aż, tak jak pisze Inka. Tylko i aż. No, ja bym miał stracha trochę, to się przyznaję. Dobra, chyba jest już 8 godzin. Tak, 8 godzin, ale jestem dumny z siebie. 8 godzin nadawania, to nie jest, czy to nie jest rekord? Nie, rekord chyba mój jest 10 godzin, bo tak... Kurde, ciągle zapominam, ale myślę, że Umo by pamiętał, bo on ma pamięć do takich rzeczy i zawsze przypomina, tu wie, jakie są rekordy. Polecam jego kanał, Ruski Troll, on tam dzwoni do różnych prezydentów, premierów sobie tam i tam chce pogadać na bajerkę. No i tam spokojniutko, no co, ale to co, nie ma go? A gdzie jest? A co robi? No a co, nie może podejść? To tak ciężko podejść? Co? Chyba jest w pracy, nie? Co, wcześniej wyszedł? A co to, pana kolega jakiś? Nie, znajomy. To nie można. Dobra, trudno. No, także takie telefony. Umo. Znany też jako psycho. Co kiepy? Wie ktoś, co to są pieczarki w więzieniu? Pieczarki. Aż boję się myśleć, co to są pieczarki w więzieniu. 12 godzin było niedawno. O, tu Grzesiek przypomniał. O, to słabo dzisiaj.
to jestem niepocieszony. No ale jakby nie było, 8 godzin to dniówka. Dobra, spadam, idę sobie spać. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej, hej, hej, wariaty, hej.

11G, pisze Rafał. Tutaj chce mi o czymś przypomnieć, o moich traumatycznych przeżyciach jakichś. 11G. Potem się okazało, że trochę mniej, jednak ktoś tam coś uszczknął sobie. Pewnie pan władza miał chętkę. Tak na serio, to stary numer. Chcieli mnie przekonać, że mnie ktoś, że kolega mnie wyrolował, te cwaniaczki. No. A ja mówiłem, no to na zdrowie koledze, jak sobie wziął, to wziął. No to...

noc będzie z wami. Fantastyczne pożegnanie Konrad wymyślił. Niech noc będzie z wami. No, prawdziwie nocne radio w końcu. I tak dalej, to niech sobie włączy radio Nowy Świat i wytrzyma z tym radiem dłużej niż godzinę. To zobaczymy, czy podołacie słuchanie muzyki, którą wam ktoś zapodaje. Proszę bardzo. To może być wyzwanie dla was. Ja coś nie mogę tego słuchać. Jeszcze wejdzie pan Wojtek na antenę i... Pracuj, pracuj, słuchaczu, pracuj. Bez pracy nie ma kołaczy. Pracuj, pracuj, a garb ci sam wyrośnie. Trzymajcie się, cześć.

0: Ami Wigilia, podcast o Amidze, prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Witam wszystkich w 17 odcinku Ami Wigilii. Tym razem mam podwójnych gości, twórców Eskadry z racji 20-lecia gry, powiedzmy studio, że tak ujmę, Sun Productions. Chłopaki, przedstawcie się.
1: Cześć, tutaj Tomek Ośmiolski, Welk Tomas i
2: Tobiasz Staniszewski, Sixtus. Pięknie. Music.
0: I miło was gościć, no bo wy też się niedawno chyba spotkaliście z racji, powiedzmy, 20-lecia wydania gry, która całkiem odniosła chyba w Polsce niezły sukces, nie?
1: Znaczy, bardzo było szeroko testowane i publikowane różne opinie i wszystkim się podobała, także myślę, że udało nam się coś zawalczyć w tym temacie w 96 roku.
2: Tak, to pamiętam, był 96 rok jakoś na jesieni.
1: Tak.
2: A w 97 były targi komputerowe w Poznaniu, no i tam na wystawce LK Avalon, które dosyć prężnie wtedy działało na platformie chyba też PC.
1: Tak, później też.
2: I widziałem, że tą naszą grą się też chwalili w Poznaniu, więc myślę, że to jakiś sukces.
0: No tak, to jest nawet chyba bez problemu można grę znaleźć na tych zagranicznych portalach o grach amigowych.
1: Halo, mimo fame, tego, że po polsku całkowicie są.
0: Tak, dokładnie.
1: Po polsku. Nie mieliśmy wersji angielskiej.
2: Ale no tak, nawet jeszcze jakiś gameplay na YouTubie widziałem pełen.
0: Tak,
2: to
0: też jest.
2: W ogóle
0: też
2: byłem w szoku.
0: Więc ale do wersji właśnie angielskiej, bo to ciekawe, czemu w sumie nie było, to możemy pogadać za chwilę. Myślę, że na początek już się przedstawiliście, więc teraz po tych 20 latach, co robicie teraz, a później przejdziemy do starych, dobrych czasów i tak dalej.
1: Ja nadal siedzę w komputerach, ale teraz już bardziej w e-commerce i aplikacje sieciowe. Ale łączy na pewno to się z, znaczy to, co mi dała Amiga, na pewno zostało i kontynuuję to, jakby tą wiedzę cały czas mam w sobie i trochę inaczej pożytkuję, ale jakby w tym żyję. A Tobiasz?
2: No ja cały czas siedzę w muzyce.
1: Nic się nie zmieniło?
2: Nic się nie zmieniło. No, trochę się na pewno zmieniło. Cały czas komponuję, piszę, jestem wokalistą, działam solo i w zespole. Niedawno nawet można było mnie zobaczyć w 6. edycji The Voice of Poland, gdzie znalazłem się w finale. Także moja przeszłość muzyczna, amigowa na pewno nie jest szeroko znana nawet moim znajomym, jeśli kiedy im o tym opowiadam, że robiłem muzykę do gry jakieś 20 lat temu, to raczej są bardzo zdziwieni. Niemniej no, z perspektywy czasu teraz widzę, że na pewno te czasy demosceny i komponowania muzyki bez żadnego przymusu zewnętrznego, wyłącznie dla przyjemności, bardzo, bardzo rozwinęło moje myślenie kompozytorskie.

0: zaprocentowało przez te wszystkie lata do teraz.
1: To super, to znaczy, że tak jak chyba w większości ta Amiga wyszła w sumie na dobre każdemu. No tak, to już wiem, co robicie. To teraz się zapytam tradycyjnie, jak to się wszystko zaczęło? Czyli wasze pierwsze komputery, później ta sprawa z Amigą, jakie kto z was posiadał, no i kiedy to się skończyło? No bo to wiadomo, że większość też miała chwilę słabości, powiedzmy, przed powrotem, z powrotem do środowiska, ale zapętliłem. Ale wiadomo, o co chodzi.
0: Z racji wieku moim pierwszym komputerem było Commodore 16, nie 64, 16.
1: O.
0: Nie wiem, czy kojarzysz. Ona miała trochę lepszy Basic, wersję Basica, ale miała tylko 16 kilobajtów pamięci.
1: Jak sama nazwa wskazuje zresztą, nie? Bo to
0: No
1: tak
0: tak,
1: komputer.
0: ale to było fantastyczne, bo ostatnio sobie nawet przeglądałem, jak ona wyglądała. No po prostu była jak 64 jest to białym plastiku, tak 16 jest ciemny, szary. Także nawet ten wygląd był podobny do 64. Nie wiem dlaczego. Commodore po prostu zrobiła jakby wersję z lepszym basiciem, ale z gorszą właśnie pamięcią. Nie wiem, tak mniej znany. To były lata 88, 89. Później Amiga 500 wkroczyła, to był gdzieś 93 chyba. I tak już jak zacząłem już bardzo świadomie programować, no to chyba 17-18 lat miałem, no to wtedy Amiga 1200. Kupiłem za 14,5 miliona złotych.
1: Ja już nawet nie pamiętam, ile to jest po przeliczeniu, bo to już wyleciało mi
0: No.
1: z głowy. No. Kiedyś to
0: Mam
1: człowiek
0: rachunek.
1: wiedział.
0: Mam rachunek i mam tą Amigę do teraz. Także to jest. Odpaliłem, dosłownie byłem w szoku. Po 23 latach, tak, to będzie z grubsza, sobie tak circa obliczyłem. Wszystko działa. Trochę usprawniłem sobie i nostalgia wróciła. Także na pewno jej nie oddam.
1: Tylko uważaj
0: Później.
1: na kondensatory, no bo tak wszyscy teraz mówią, że jak się
0: Wiem,
1: odpali
0: wiem,
1: pod
0: no.
1: takim czasie, to może być ten
0: Ale
1: destruction.
0: słyszałem, że póki nie wyleją, póki nie będzie jakiś tam oznak, że się zawiesza czy coś, to lepiej nie robić, że po prostu jak już zawsze się tam wiadomo, to te układy nie są tak zabezpieczone dobrze, te cmosy, to wszystko to jest takie delikatne, że tam z lutownicą można uszkodzić. To tak też ostrzegali mnie, tak słyszałem.
1: Ja mam dwie lewe ręce i ogólnie nie wiem, ja tylko wiem, że słyszałem, że czytałem, że najlepiej zawsze wymienić, chociaż sam osobiście jeszcze nie wymieniłem.
0: Ja jestem tak po prostu, póki działa, to po prostu naprawdę to jest dla mnie tutaj, ma swoje biureczko, swoje miejsce, swój ołtarzyk. I na pewno ten, ale też gdzieś szukam, tak? Poznajomy gdzieś jakieś Amigi mają, to zawsze mówię, to wam tutaj coś pomogę, albo coś odstąpią, czy coś. Fajnie, że to można jeszcze gdzieś znaleźć i pospominać, tak?
1: No tak, no to jest ten. No, ale teraz jaka to jest konfiguracja? Planujesz to
0: Teraz mam
1: rozbudować?
0: 1200, rozszerzyłem sobie o w sumie 10 MB pamięci, co byłem w szoku. Na PCMC ja mam kartę Ethernet. No to już mówię, kurczę, że miał to 20 lat temu, to byłoby inne czasy w ogóle. Internet po Amidze. Monitorek, Commodore, co tam, no joysticki udało mi się kupić jeszcze, quickshoty. No właśnie, przy sobie mam. To jest na moja bajka. To jest fajne, że się dotknie takiego czegoś, po prostu wraca się
1: Słychać.
0: wspominami. Tak.
1: Jak tak
0: Działa.
1: dokładnie.
0: No i oczywiście myszka kulkowa, trumienka, no takie gadżety kompletuje. No i wiadomo, no cecha, pamięć zamiast dysku, no jednak to już praktycznych walorów. No i wszystkie dane mam odzyskane, znaczy z 2000 roku. Ostatni backup robiłem na płycie CD. No i po prostu to wszystko odzyskałem i właśnie mam te kody i wszystkie rzeczy. Także chcę przeglądać, zobaczyć, co jeszcze mi zostało. Parę jakby też intra czy dem się udało zrobić. I chcę je też przejrzeć, co jeszcze mogę z nich wykorzystać i złożyć jakieś interko. Nie wiem, Tobiasz Muza, Kuba Grafe.
2: Tak jest.
0: Już nie wspomnieliśmy, właśnie Kuba dzisiaj nie mógł być z nami, ale
2: Grafik.
0: grafik właśnie, Jakub Głowacki. I naprawdę też by się pochwalił na pewno swoim punktem widzenia, aczkolwiek o dziwo to robi to samo, co robi, czyli w grafice siedzi, projektuje.
2: Tak jest.
0: Czyli nasz team jakby się tutaj trzyma od korzeni jednak to powstało.
1: Powiedziałbym, że czym skorupka za młodu nasiąknie, nie?
0: Tak, to właśnie bardzo dziwne, bo chociaż nie, w sumie, bo byliśmy tu, no, mamy trochę lat.
2: No to jest duże błogosławieństwo tak naprawdę robić to, co się w zasadzie wymarzyło sobie w takiej wczesnej młodości. I z grubsza tak, jak spojrzeć na nas wszystkich, którzy byliśmy z tworzeniem eskadry związani, to wszyscy jakby zostaliśmy poniekąd w swojej pasji, nie?
0: Fajnie, że możemy robić coś, co chcemy, a nie musimy, tak? W tym sensie, że lubimy, tak?
1: No tak.
0: Czyli to jest... Inaczej się wtedy traktuje pracę, tak?
2: No ktoś mądry powiedział, że jeśli się robi to, co się kocha, to nie jest się ani jednego dnia w pracy, więc...
1: Tak, no coś w tym jest, to fakt.
0: Można przedobrzyć, tak? Można po prostu w tej pracy się utopić, ale owoce są, to też nie można powiedzieć, bo przy tej grze mieliśmy to, że prace trwały rok, tak? Od pomysłu, ja chłopaków męczyłem, nie tak, zmienialiśmy, zawsze był taki, coś trzeba było zrobić, ale w końcu udało nam się. To jest najważniejsze, żeby powiedzieć sobie dość, zakończyć, opublikować.
1: To może w ogóle właśnie przejdźmy od razu, jak już tak wyszło, że tak powiem, samoistnie. W ogóle skąd pomysł na grę i jak wy się znaleźliście, skrzyknęliście? No i cały ten start procesu, a później pogadamy, jak znaleźliście wydawcę, czyli to od kuchni w 96 roku, jak to wyglądało i właśnie.
0: Znaczy tak, my znamy się od początku 90 roku, ale to były takie kontakty w stylu właśnie, idziemy na party.
2: No najpierw to była jeszcze legenda tutaj, Tomka krążyła w mieście w Chełmie, że jest gość, który ma kontakty ze sceną, taką prawdziwą sceną, powiedzmy, z chłopakami z Bydgoszczy.
0: Tilt pozdrawiam.
2: Tak, Tilt, Old Bulls. Tak, były takie grupy. No i ten człowiek potrafi kodować się na trackach, nie? Jak to się wtedy mówiło, więc to już nie tylko dosowe rzeczy, ale po prostu trackma i inne tego rodzaju rzeczy. No i Tomek w zasadzie był takim, można powiedzieć, naszym też łącznikiem. Wiadomo, nie było wtedy internetu, nie można sobie było tych najnowszych dem pościągać sobie z sieci. Więc chodziliśmy z nowymi dyskietkami do Tomka. My dawaliśmy Tomkowi, co nam ktoś tam podesłał, czy znaleźliśmy gdzieś. My od Tomka zgrywaliśmy kupę stafu, jak to się wtedy mówiło. No i właśnie tak zaczęliśmy się trochę wymieniać, trochę widzieliśmy prace, które Tomek wcześniej robił, właśnie jakieś takie interka czy małe demo jednodyskietkowe. Pamiętam, było coś takiego. No i tak jakby naturalnie to ewoluowało w coś takiego, a może by coś zrobić, zwłaszcza, że to całe nasze środowisko i Kuba, i Bartek Sierociński, też muzyk i koder, kolega. Dosyć tak bardzo się zaangażowaliśmy w to, co się dzieje na scenie. No i oczywiście do zrobienia demka czy intra przymierzaliśmy się długo, jakoś nic z tego konkretnego nie wyszło. Natomiast to, tutaj pamiętam, chyba to był jeden taki dzień, gdzie spotkaliśmy się u Tomka, jak zaczęliśmy grać chyba w Dogfighta, nie? Bo to nie wiem,
0: Tanks, co to... Tanks, to takie...
2: Było czyli... Tanks, ale i Dogfight, tak, nie? Jeszcze było coś takiego.
0: To jeszcze Worms wtedy nie było, bo to jest, że teraz to się Worms nazywa, tak? To jest bardziej popularne. Takie, że po prostu są dwóch przeciwników naprzeciwko siebie, to czołgi to były, tak? No i sobie nawzajem sobie tam strzelają tam. Mhm. No i tak ja mówię, że jest to dla mnie taki prysz w sumie, to zrobienie takiej gierki, ale zróbmy to w samolocikach. O, to już jest fajnie.
2: No.
0: Ale punkt honoru zwięliśmy sobie, żeby było można grać przeciwko komputerowi. Wujkę i jeszcze do tego komputer, czyli jakby w sumie trzech zawodników, tak? Co na Amidze, bez jakichś tam sieciowych jeszcze pomysłów, jak najbardziej można. Czyli dwa joysticki plus jeszcze ktoś na klawiaturze na przykład. Czyli przeciwnik. Także te boty tam istniały, więc no, fantastycznie to jakby nam zaskoczyło, tak?
2: No pamiętam te pierwsze takie och i ech, jak właśnie ta inteligencja komputera zaczęła troszeczkę, że tak powiem, no, się ujawniać i gra robiła się naprawdę ekscytująca. No i każdy taki kolejny etap to było naprawdę działo mobilizujące, bo wiedzieliśmy, że się zbliżamy, że jest progres, że nie ma miejsca, w którym utknęliśmy z grą. I to było też, myślę, jednym z powodów, bo to wynikające na pewno z pracowitości i Tomka, bo włożył w to mnóstwo czasu i pracy. Praktycznie widzieliśmy się co tydzień wtedy ze względu też na jego studia.
0: Nie, technikum. Jeszcze
2: czy technikum? Tak. Było technikum?
0: No,
2: czy...
0: technikum jeszcze.
2: No. A, no proszę. No, tak dawno. Studia to technikum zwykle. No i widzieliśmy się właśnie, spotykaliśmy się praktycznie w weekendy, żeby...
0: Złożyć raporty, co chłopaki zrobili, a czego nie.
2: Czego zrobili, czego nie, tak. I co tam u Tomka słychać. Także było to mega ekscytujące. I
0: tak mniej więcej po pół roku już tam można było grać, już chłopacy wiedzieli, co mają zrobić, bo tutaj duża jakby rola też była grafika, czyli Kuby, bo jednak tam jest troszeczkę... No, skomplikowana rzecz, bo ja na przykład zmieniałem, jak to jest, można te techniki w palety, tak? Że po prostu część ekranu jest w innej palecie, część ekranu w innej palecie, przez co niby można pokazać więcej kolorów niż rzeczywistości. Amiga potrafiła zrobić, przez co się zyskiwało jeszcze trochę pamięci, no to Kuba musiał zrozumieć, tak? Musiał narysować coś w wyższej wielkości czy wyższej grafice, a ja musiałem to znowu przyciąć. Mówiłem mu, że ten kolor już tam na dole już nie może być. No to już to po tym okresie właśnie oczekiwań wysłaliśmy wersje demonstracyjne do wydawców. No to wtedy Mirage, LK, Balon, no co tam jest, Seven, coś jeszcze było takich.
1: Twinsburg Soft pewnie był jeszcze.
0: Tak. I, no i LK się jak najbardziej zainteresował, napisał, czy zadzwonił wtedy jeszcze, to taki było kontakt telefoniczny. No ale pierwsza rzecz, która postawili sobie za wymóg, to, że ma chodzić na 500 z pół mega pamięci. Amizę 500 z pół mega pamięci. No to było wyzwanie. Bo te ekrany są dosyć duże, grafika z samolocików jest jakby przygotowana, czyli jakby te obroty, one są wrzucone w sobie, ale te rotacja samych ich to już nie, to już ja mogłem sobie modyfikować, czyli to jeszcze trzeba było to zmieścić jednocześnie w procesorze i jednocześnie w pamięci, która była ograniczona. Także to było najtrudniejsze z całego jakby kodowania, tak?
1: Czyli generalnie gra była na pół mega, bo ja już nie pamiętam. Na ogół mi się wydawało, że zawsze to było na 1 megabajt założenie.
0: Nie. No właśnie to jest to, że daje radę na 500.
1: O mój Boże.
2: Na gołej, jak to mówiliśmy.
0: Nawet muszę pudełko wziąć.
2: I no tak, no, i oglądaliśmy, bo Tomek już wtedy na Amidze 1200.
0: No.
2: To robił i widzieliśmy, jak po prostu ta gra śmigała. No i żeby to zrobić na 500, co to trochę też zajęło.
0: Oj, tak, bo nie wiem, właśnie 1200, wszystko pięknie chodziło, obroty chodziły w ułamku sekundy, a na 500 to już nie było takie fajne. No jednak 7 MHz jest...
1: No tak, ale nie było w ogóle pola negocjacji, żeby to chociaż był 1 MB? To już był 96 rok, no to już bez przesady,
0: chyba
1: nie?
0: Tak. Znaczy, ja już teraz nie pamiętam, czy mam... Słuchaj, bo mam, wziąłem specjalnie pudełko.
2: Wymagania.
0: I widzę minimalne, tak? 1 mega RAM.
2: A jest,
0: tak. Ale wiesz co, nie wiem, czy na pół nie będzie też chodziło. Znaczy, faktycznie, no teraz już nie wiem, jak to sprawdzić.
1: Emulator.
0: Ale z tego, że możliwe, że tak
2: faktycznie
0: było.
2: Faktycznie jest na pudełku jeden, nie?
0: Ale coś mi świta, że ja miałem z tym problem. I nie wiem, dlaczego tak mi utkwiło to. Może.
1: A założenie? Mieliście 500 czy na przykład 1200 jednak?
0: A miałem 1200, natomiast w sensie pracowałem na niej. Natomiast chłopaki mieli 500 i dzięki temu mogłem to, dzięki, no pożyczyłem, tak, od chłopaków. Tak. Mogłem testować, bo inaczej się nie dało.
2: A ja miałem wyjątkowo wtedy jeszcze 600. Także więc było na Kickstarcie 2.0, można było przetestować też, czy działa, i działała. No.
1: Okej, okay, a właściwie to teraz tak, chciałbym się jeszcze zapytać, jak w ogóle czy wy mieliście jakiś tam, nie wiem, to się nazywa storyboard z tą grą, czy jak ty w ogóle zaczęliście, usiedliście i zrobimy samolociki, czy jakoś sobie to rozpisaliście, jakiś plan był, czy to wszystko tak na żywo powstało?
0: Raczej chyba na żywioł, raczej tu chodziło, żeby nie zaplątać się w skomplikowanym scenariuszu, tylko żeby to był grywalny, tak? Nie wiem, to jest to, że jak się właśnie te stare gierki robi teraz, tak? Ciskasz fire, press, buton, start, tak? Jest, gra się. Nie ma jakichś tam dziwnych jakichś, nie wiem, sekwencji, scenariusza. No, to się gra, to się strzela.
2: Tak, cała ta opowieść, która tam była w tekście, no to był po prostu pretekst, żeby jakoś, no gra miała jakieś jednak obudowanie. Żeby też tą... Zresztą pierwotnie planowaliśmy chyba nazwać tą grę Sąsiedzi.
0: Tak, Sąsiedzi.
2: Natomiast no, nie chcieliśmy po drodze się kojarzyć z tą nazwą, tak, czechosłowackiej bajki, nie kreskówki. Mm. Więc wyszło, że jest kadra po jakiejś tam burzy mózgów.
0: Znaczy, sama nazwa w ogóle, no to jest to, że ja byłem zafascynowany tą bajką, nie wiem, no kultową, tak, dla mnie, no jak najbardziej. Tyle chłopacy mieli pomysłów, tak, ci bohaterowie tej bajki, że po prostu chciałem, żeby ta niby walka między tymi postaciami, a współpraca była też widoczna w tej grze. I dlatego tak się uparłem przy tej Sąsiedzi, ale to chyba nawet przed wydawcą było, że jednak...
2: Tak, przed wydawcą.
0: Przed wydawcą, że jednak nie chcieliśmy już tego powielać i... No bo to nie o to chodzi, tak?
2: No poza pewnie sprawami autorskimi byłyby jakieś historie później.
1: No właśnie, chciałem się zapytać, czy wydawca poza, powiedzmy, narzuceniem ograniczenia sprzętowego narzucał też jakieś inne, nie wiem, ograniczenia, czy właśnie, nie wiem, warunki?
0: Znaczy, no nie pamiętam, żeby taki było. Nie, to bardziej było ścisła współpraca dotycząca tego, żeby produkt był dobry, to znaczy, żeby nie było bugów, tak? Bo faktycznie strasznie się męczyłem z jednym problemem, który zgłaszali mi chłopacy, bo dzwonili właśnie z Elka Balan, że po 30 minutach się gra zawiesza. Mówię, kurczę, jak to możliwe? A chodziło o to, że to była niesamowita sprawa, ekrany się przesuwają. I teraz jak w pewnym sytuacji, to raz na właśnie 30 minut się zdarzy, że po prostu samolocik strzeli w prawo, a użytkownik skręci w lewo, ten strzał leci, przesunie się ekran, który ma się pojawić z drugiej strony, tak? Ta kula jakby. Mm. I wtedy się zawiesza miga. Ale to mi zajęło chyba wtedy naprawdę długie, długie dni, żeby to dojść do tego, o co im chodzi. Ale mieli rację, że to był błąd i musiałem...
2: Pamiętam, że były też ingerencje właśnie w tą historyjkę, która jest tam włożona w tą całą opowieść, że żeby to po prostu... No zależało im na tym, żeby to było takie opowiadanko wprowadzające, gdzie tak naprawdę no... Jakby my dużej wagi do tego nie przykładaliśmy. Chodziło o to, żeby gra była po prostu tak, jak Tomek powiedział, że jest... ładujesz, wciskasz i go, nie?
1: To jeszcze tak. Zapytam się, nie wiem, czy pamiętacie, ale wasz warsztat pracy, no, czyli programisty, muzyka, grafika, na czym gra powstawała?
0: Tak. No to się nie zmienia. On zawsze miałem assemblera Asmon. Chyba najlepszy assembler na Amigę i to naprawdę no, bardzo szybki, bardzo fajny, wygodny i no, jak teraz coś będę robić, na pewno w nim. Skróty jeszcze. To jest fajne, że na przykład ja nie pamiętam, jakie były komendy w tym programie, ale jak ułożę palce na klawiaturze i w jakiejś kombinacji przypomnę sobie, to one same grają, tak? To jest niesamowite. Ja po prostu tyle razy musiałem tam kompilować kod, sprawdzać, skakać, że też na przykład no teraz to już standardowe robi się na przykład inkludach, bibliotekach, osobne bloki na przykład, a wtedy to miałem w jednym kodzie, w jednym ciągu. Cały kod gry jest w jednym ciągu. No to tysiące tych linii, naprawdę. To Assembler to jest też dosyć trudne narzędzie do jakby bugowania czy debugowania tego znajdowania w poszczególnych jakby części. No to z tym jest największy problem, ale sobie dałem radę. Natomiast co do grafiki, no to i tak musiałem ją obrabiać, ją rozcinać na plansze, na bitplany, tak? Bitplany, które dla osobnego koloru były, no to już jest jakby rzecz. Natomiast...
2: No Kuba na Deluxe Paint'cie.
0: Deluxe Paint'cie, tak, na pewno. Bo to pikselowo, to jest też fajne, że ten. Natomiast same samolociki, to było w sumie taki wyróżnik w tej grze, że renderowałem chyba w imażu.
2: Tak.
0: To pierwszy jakby tracer do Amigi. Później był Lightwave i jakby już te już takie trochę nowocześniejsze rzeczy. Imaż był taki bardzo prosty, ale właśnie mając modele tych samolocików, mogłem je łatwo zrotować. Mhm. I dopiero te bitwy jakby obracałem już w samej grze. Tak? Czyli takie było w góra-dół, to było rotowane w assemblerze, natomiast boki, czyli obrót taki tym jakby po skrzydle, tak? No to był wrenderowany w imażu i jakby sklecony do czterech kolorów, tak? Chyba, czy tam... No, to było fajne. Także, no to wiesz...
2: No muzycznie to tak, bo to na pewno wtedy był Protracker, jeśli chodzi o pisanie modułów. Stary, nieśmiertelny, ukochany Protracker 2.3a albo B.
0: Tak.
2: Na pewno Audiomaster do zgrywania sampli, a właśnie efekty dźwiękowe, które pojawiają się w grze, nagrywaliśmy z Bartkiem na Amidze przez sampler Elboxa na pewno.
0: Tak.
2: Mono sampler oczywiście, bo tam nie ma stereo sampli w grze. Co jeszcze? Tak, przy pomocy mikrofonu pojemnościowego Tonsil i wzmacniacza Radmore Hi-Fi produkcji polskiej.
0: Tylko te Hi-Fi uległo...
2: Tak, to było Hi-Fi. No, zresztą dobry sprzęt w zasadzie.
0: Nagrane było dobrze, ale przetworzone przeze tak. mnie było.
2: Natomiast no była to partyzantka no, z dzisiejszego punktu widzenia, gdzie mamy dostęp do technologii takiej. Zresztą to jakby temat nawet na oddzielnych kilka twoich podcastów. Pewnie jak teraz ta dostępność i technologie się pozmieniały. No wtedy po prostu no, szyliśmy z tego, co było. A że mieliśmy jakieś doświadczenie też, ponieważ cały czas to pisanie modułów, zabawa dźwiękami na Amidze była dla nas no, chlebem powszednim, więc i przy tej grze nie było jakichś większych problemów. No to jak Tomek wspominał, jakość i sampli w modułach i dźwiękowych efektów trzeba było no ze względu na wymagania, że ma to być na dwóch dyskietkach, no przyciąć, po prostu przyciąć i...
0: Nie wiem, jeszcze muzyka w tle było, chodziło o to, że tak. Cztery kanały mam i tak. Tylko jeden można było do samplingu dźwięku, a trzech zawodników.
2: Tak.
0: Czyli to już był problem.
2: No, niezła gimnastyka i mnóstwo kompromisów.
1: Ale wyszło dobrze, no to jest najważniejsze. No.
0: Się cieszymy, bo to tak miało być właśnie, tak miało być.
2: No śmialiśmy się, bo tam są pewne hasła, tak, w efektach dźwiękowych, lepsze strzały i tak dalej. I jak się to ścięło, no to trzeba było się nieźle wsłuchać, żeby
0: to zrozumieć.
2: No śmialiśmy się z tego mocno, no ale jednak, no było to jakieś... Było to w ogóle wtedy wielkie wow, że jest efekt dźwiękowy samplowany, odpala się, nie? Że to było coś nie, no powiedzmy wow, fajnego.
0: No, gry w ogóle tak się robi, w takich smaczkach, tak? No tu już później na końcu jeszcze, ale to już LK Avalon mówi, że po prostu, żeby więcej było bonusów, tak? Jakichś nowych, no to tam były takie literki, tak? Się pojawiały, które dawały jakąś bombę, jakąś tam energię i tak dalej. No żeby jeszcze więcej tego było, no ale to już ja powiedziałem już stop, to jest Amiga 500. Jak chcemy, to możemy robić na 1200, ale to wtedy już będzie inna zabawa i wtedy to już nie miałoby takiego... Ale to już byśmy grzęzli, bo byśmy się w topę zrobili
1: za dużo po prostu na taki mały zespół, można powiedzieć.
0: Tak, to mi się wydaje, że to było nieraz jest z tym problem, kiedy powiedzieć stop, a jeszcze by się chciało, no pomysły na pewno by były, ale to, że powiedziano nam, że to ma być pincetka właśnie z tą ograniczoną pamięcią, to jest jakimś tam wyróżnikiem, w którym tego już nie da się przeskoczyć, tak?
1: No fakt, to jest ten. Chciałem się też zapytać wobec tego, znaczy dorobiliście się milionów na tym, wobec tego jak wyszliście na tym finansowo, jako powiedzmy młodzież i czy był szacun na dzielni?
0: Znaczy proces dorabiania się do miliona to jeszcze trwa, tak? Każdy w swoim fachu chce do tego miliona się dorobić. Nie, natomiast tutaj podzieliliśmy tą, nie wiem, to było parę tysięcy, ja tak?
2: Nie pamiętam.
0: O 4000 złotych chyba wtedy już na nowe było.
1: To nie tak źle. Nie.
0: No i jakoś tam uczciwie chłopaków oddzieliłem, także no, chyba nie byli źli na mnie. Podzieliłem tak, jak był nakład pracy, tak? Mi się wydaje, że natomiast to nie, wtedy już studiowałem, to też już były inne koszty, jakby priorytety, tak? I to jakoś nie odczułem tego, żeby coś w moim tam się zmieniło. Bardziej to, że cieszyłem się, że to mogę czytać recenzje w gazetach, tak? O swojej grze i tam było tak średnio 7-8.
2: No tak.
0: No, to było fajne, to było bardzo miłe.
2: No dla nas... scenowców, można powiedzieć, wtedy w drugiej klasie liceum, no to przypływ jakiejkolwiek gotówki przy okazji pracy przy Amidze to był kosmos. Po prostu no taki miły akcent, nie? Więc tak to traktowaliśmy. Na pewno ani wtedy, nie wiem jak jest teraz na rynku gier w Polsce, bo nie wiem, czy się na tym zarabia kokosy, czy nie. Wtedy na pewno nikt nie zarabiał. Myślę, że i tak ta kwota, którą wydawca zaproponował, jak tak spojrzeć na całą pracę, która była tu i przez ciebie tam jak wykonana przez nas, to jest oczywiście to na realia jakieś światowe, to był śmieszny pieniądz, nie?
1: No tak, to jest...
0: To była taka partyzantka trochę, bo kurczę, ja nawet też nie sądziłem, że są nieuczciwi wydawcy, tak? Że nie wiem, czy Cytadelę tam kojarzysz.
1: No jaka ja, tam... Cytadela kultowa również.
0: No tak, tylko że tam był wtopa straszna z tą wydawcą, tam po sądach podobno był, ale już wywiad właśnie czytałem, słyszałem właśnie z... Krzysztof, chyba ty robiłeś, czy nie?
1: Nie, ja nie robiłem, ale to było w Nerdy Nocą chyba.
0: A, właśnie, no.
1: Tak
0: no,
1: mi się wydaje.
0: Ja byłem przerażony, jak tam chłopacy, kurczę, naprawdę fantastyczną rzecz zrobili. I tutaj przecież ten poziom światowy to był. Zrobili coś, czego się nie da, tak? Na Amidze zrobić Duma.
1: 500 jeszcze.
0: Tak. I to było fantastyczne. I kurczę, i nic za to nie dostali, tak? Bo no, to się skończyło w sądzie. I kurczę... A my tak z ulicy, że tak powiem.
1: Jeszcze wtedy to chyba wszyscy głównie byli, że tak powiem, z ulicy, bo to też były inne czasy. Tak, łatwiej było właśnie, poniekąd właśnie zacząć, nie?
2: O tym chciałem powiedzieć, że nie było w Polsce studiów komputerowych tak z prawdziwego zdarzenia, z żadnych firm produkujących gry. To wszystko właśnie była praca na boku, tak? Ludzi związanych ze sceną głównie, nie? Więc zupełnie inne realia.
1: No tak, to teraz już jest dużo lepiej, no bo teraz no, słynny CD Projekt na przykład, no, z Wiedźminem.
2: No mamy grę choćby Wiedźmin, która po prostu kasuje też konkurencję.
0: Poziom
2: światowy, wykonanie i jest się czym pochwalić.
0: Ale ile tam... No tak. Pracuje.
2: No właśnie, ile tam już ludzi jest, prawda, od konkretnej roboty,
0: tak.
2: I ile właśnie od mrówczej pracy, to jest już cały kolektyw, nie?
1: Tak, nie, to już jest korpo świat, to już jest zupełnie co innego, ale wróćmy do waszej gry, czyli jak już odnieśliście sukces, no to na pewno mieliście apetyt na więcej, chcieliście coś jeszcze chyba zrobić.
0: Tak, były pomysły, nawet zrobiliśmy prequela czy sequela pinballa.
2: To preview było.
0: Preview, tak. To z kamerką, tak?
2: Tak, tak. Zapowiedź, było taki mały teaser, że pojawi się gra pinball, czyli no tak.
0: Flipery,
2: tak. Bardzo nas fascynowały gry właśnie 21st Century, to chyba się nazywa film? No,
1: Pinball Dreams.
2: Pinball Dreams, Pinball Fantasies. Ogrywaliśmy to, no i stwierdziliśmy, ale fajnie by było tak coś po polsku zrobić, nie? I z takim jajem właśnie planowaliśmy zrobić jakieś tam, pamiętam, plansze, że Wawel, jakiś smok wawelski i tak dalej. Nawet już jakieś pierwsze to już
0: tak. Znaczy to było takie nacisk na to, żeby, no wiadomo, są flipery, ale u góry jest ten monitorek, tam gdzie się wyświetlają
2: animacje.
0: Znaczy no animacje punktacja. Też, ale punktacja. Mm. A ja jeszcze poszedłem dalej, bo chciałem tam wcisnąć gry. Czyli jakiś tam, nie wiem, samochodzik, że jeździsz samochodzikiem.
1: To tak
0: nie
1: jak, że ci wejdę w Slam Tilcie zrobili. Slam,
0: no tak, tylko że no był później, tak? Tylko że jak już faktycznie my wzięliśmy się za to, to też trwało już tam rok bodajże. Slam Tilt powstał, no to już tam, jak to się mówi, skrzydełka opadły. Już nie było co poprawiać faktycznie. Ale ta droga była bardzo fajna, bardzo dokład nam się podobało, że można pójść, troszeczkę rozbudować, a to było bardzo fajnie grywalne, tak? A też nietrudne do wykonania, tak? Bo to bazowało bardzo na grafice, natomiast kod był jakby jednostkowy, tak? To ja mogłem tylko jakby zmieniać te moduły tych gier, natomiast gierek jakby w górę, natomiast sam kod ruchu bilom jest stały, tak? No i wtedy można rozbudowywać o następne moduły, plansze, stoły i tak dalej, ale to już...
2: No tutaj, jeśli chodzi o muzykę, to akurat nie było jeszcze żadnych prac,
0: no,
2: żadnych przymiarek. Coś tam było, jeśli chodzi o grafikę, już Kuba próbował stoły rysować, chyba mapę stołów, nie?
0: No ja już byłem technikum, do chyba już liceum i już się utknęło to.
1: Czyli... Nie dobrnęliście do końca, no bo tak nie, to byśmy nie, wiedzieli, właśnie, żebyście
2: nawet
1: dobrnęli.
2: Nawet dobrego początku nie było, można powiedzieć.
0: Nie, no nie, początek był dobry, bo filmik był fantastyczny.
2: No,
0: wejście z kamerą do knajpy i po prostu zaskoczenie, taki napis.
2: No tak,
0: to było, nie pamiętam.
2: No to było, tak. To było w jedynym lokalu w naszym rodzinnym Chełmnie, który miał właśnie flipery.
0: Tak.
2: Nagraliśmy intro wideo, zrobiliśmy muzę, śmieszną piosenkę.
1: Czyli to wideo to jakimś FG24 było, coś takiego polskiej produkcji?
0: Ja miałem wtedy dostęp do telewizji kablowych.
1: Aha,
0: tam okay. Czy coś takiego, tam do digitalizacji obrazu, a to była jakaś stara VHS, że stara, no tam była to jeszcze technologii, tak? VHS kamera. No ale później z VHS-u zgrywane do Amigi i po prostu jakoś tam ściągnięte, żeby to szybko się wyświetlało, tak?
2: No to też było niezwykle szokujące zobaczyć się
0: tak.
2: Z VHS-a na ekranie Amigi, nie?
0: A też było taki ekran do Tobiasz, żeby tu byłeś jakby prowadzący, tak? A ja z tobą szedłem z tą kamerą, a Tobiasz jakby idzie przez krąży wokół stolików.
2: Tak.
1: A zapytam się, czy macie ten materiał może, bo może warto by na YouTube'a wrzucić, czy coś?
0: To znaczy, no, filmik już nie
2: jest.
0: Trzeba odkopać jak najbardziej. Natomiast, no ale to co będzie? No, obiecujemy i nie zrobimy. No, po 20 latach trzeba to było złożyć.
2: Wiesz, no właśnie. Ja mam opowieść mojego music disku, który się nie ukazał, więc...
0: No tak. Oj, dużo planów.
1: Właśnie, to teraz... Zanim przejdziemy dalej, to jak to się wszystko skończyło? Bo w końcu się wasze drogi chyba rozeszły, tak? I te amigowe rzeczy też się skończyły.
0: Nie wiem, no ja do 2000 roku byłem jakby przy Amidze. Natomiast czy rozeszły? No po prostu każdy poszedł w swoją stronę. Każdy uczelnię później wybrał inną i to już też takie było.
2: No tak, jeśli odeszliśmy, można powiedzieć, od Amigi, no ta Amiga przestała być takim centrum, które nas łączyło. Jeszcze z Tomkiem przez jakiś czas pracowaliśmy razem. Tomek pracował w wydawnictwie multimedialnym. Też tam robiłem, pisałem muzę.
0: Ale to już PC jest.
2: To już nie świat, już nie amigowy.
0: To było już.
2: Tak.
0: audio już takie profesjonalne, tak?
2: Tak.
0: Z muzyką profesjonalną. To nie były te ograniczenia, które wam widzę jeszcze.
2: No tak, to już na innym sprzęcie, też na stacjach roboczych Yamahy, klawisze i sample i tak dalej, więc...
0: Pełne MIDI.
2: Zupełnie inny świat, tak.
1: No tak, to ja tutaj ten nie w temacie nawet, więc nie będę się nawet o nic pytał. Ale mogę się zapytać wobec tego, co się stało, że w 2016 roku spotkaliśmy się tutaj w odcinku Amiwigi.

0: bajtów, mając 3,5 cala. Mówię, to już liczyłem, że mu stracę, ale Amiga nic, dosłownie tak jakbym po prostu te 15 lat temu po prostu położył na chwilę, teraz zdjął. Coś niewiarygodnego i po prostu, oczywiście dwójkę dzieci mam, mówię, tu macie, zobaczcie, to jest Amiga, tu tatoś pot lał, łzy, usiadły, pograły 5 minut, okej, i poszły.
1: No tak, no, no i to a tak można, się... można powiedzieć, że ta taka nostalgia to przez jakiś czas, znaczy przez cały czas jakoś była, jeśli o mnie na przykład chodzi, no to co jakiś czas, nie wiem, co kilka lat się odzywał coś takiego, a modułów bym posłuchał, nie, starych, czy demo jakieś obejrzał. No szczęśliwie teraz jest na YouTubie masa filmów zrzutów z dem intr i innych produkcji. No i myślę, że to też jakoś się tak kropelka do kropelki złożyło. To na Facebooku jesteśmy w stałym jakby kontakcie. No i Tomek przypomniał, chłopaki, to 20 lat już, kiedy gra była wydana. Może jakoś spikniemy, nie? Coś zrobimy. Może jakieś interko. I padła taka propozycja, pół żartem, pół serio. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
2: To miło. Może tego pinballa, nie?
0: No zobaczymy. No najpierw musimy tutaj o grafikę jeszcze do zmobilizować, bo
1: no, mam mnóstwo roboty, nawet nie miał jak się z nami tutaj spotkać niestety, no zatrzymały go też obowiązki. Żałujemy, no bo to takie nasze spotkania były, można powiedzieć, no bardzo, bardzo inspirujące zawsze. Dobrze, to by wyglądało naprawdę, naprawdę świetnie, to warunka, kiedy jest szkoła, 5 dni w tygodniu,
0: tak.
1: Spotykamy się w sobotę i każdy pokazuje, że mimo tego czasu zajętego coś tam jednak zrobił.
2: No teraz jest trudniej, to jest fakt, ale dla chcącego nic trudnego.
0: No właśnie, patent z tym, że po prostu jakby przenosiłem te dane, czyli zamiast internetu, to był po prostu autobus PKS. Siadałem, zgrywałem od chłopaków z Bydgoszczy i jakby mogłem jakby dorzucać, pokazywać, co się jak na świecie dzieje. Tak? Też jeszcze wtedy pamiętam pocztę, tak, w postaci kopert, tak, no gdzie tak. Się przesyłało
1: swapping,
0: tak, same nośniki magnetyczne dyskietek, czyli po prostu, żeby odpalić taką dyskietkę, trzeba było włożyć do plastiku, czyli obudowy 3,5 cala i dopiero wtedy można było jakby uruchomić. Czyli po prostu list miał wtedy o połowę mniej wagi. Było ryzyko, że mógł się tam zmiażdżyć czy coś, ale wszystko przechodziło i to działało, także no to się jakby roznosiła ta wieść.
1: Trudno sobie wyobrazić, że sieci, internet nie było. Już samo to, że Tomek brał twardy dysk i jechał podłączyć się i skopiował 400 megabajtów danych, to było po prostu, to już było takim kosmosem.
2: No tak, to pamiętam, bo to był jedyny sposób w sumie z dyskiem jeździć. Później, bo wcześniej to też nie nawet. Planujecie jakąś, nie wiem, swoją reaktywację, ja mówię, czy dla przyjemności, czy...
0: Że mam jeszcze dużo jakiś kodu, którego no, gdzieś tam leżało. Czyli zawsze jakby mój znowu nauka programowania polega na tym, że podpatrywałem, jak to inni robią, tak? Czyli w ogóle jest taka szkoła, że po prostu się bierze, no teraz egzeka, tak, ale wcześniej plik wykonalny, jakiegoś dema, rozbiera się go na czynniki pierwsze i patrzy się, jak to zostało zrobione i się robi po swojemu. Co daje możliwość, że możemy jakby spojrzeć z perspektywy takiej jakby, czy to lepiej, czy gorzej, czy coś można jakby nauczyć się. To taka nauka była kiedyś, także ja mam jeszcze, tak myślę, że jeszcze dużo rzeczy, które nie opublikowałem, które mógłbym jeszcze sklecić, trochę Kuba może jakąś grafikę, Tobiasz coś muzycznego i możemy zadziałać. Ale marzy mi się jakaś taka produkcja, która by miała coś w sobie z lat dzisiejszych, tak? Czyli po prostu, nie wiem, no, jakieś nawiązanie do świata dzisiejszego, a jednocześnie efekty dać retro.
2: Ale to w tym momencie ostatnią produkcją w Polsce, no to jest Tanks Fury, nie?

0: czy tam na świecie, które jakiś
1: Tak.
0: poziom ma, bo na ogół te produkcje teraz w amigowym wydaniu, no to nie mają żadnego poziomu. Waszym celem jest znowu 500K, czego ja nie jestem zwolennikiem, czy jednak chociaż 1200, czy coś takiego trochę mocniejszego, tak się zapytam, skoro mają być odnośnik do nowoczesności z retro klimatem.
1: Znaczy, nie, tak jak ja myślę, to teraz to o takim inszedemie, natomiast odnośnie planów do gier, no to nie, no to jest jeszcze daleko. Dla mnie to jakby, mi się wydaje, że Amiga to jednak to będzie ta starsza, ta klasyczna, tak, no, nazwijmy to. I to się kojarzy zawsze z Amigą, bo jeżeli my złamiemy zasadę taką, że po prostu bierzemy dowolny emulator, tak, którym możemy sobie emulować każdy procesor, to jakby traci ten taką ramę, tak? Czyli no, bo to jest ta dyskusja, tak? No jeżeli mamy cztery kanały dźwiękowe i nagle weźmiemy sobie jakąś tam, update'ujemy do jakiejś karty muzycznej, gdzie ma 16 i 16
2: Tak, no
1: bitów,
2: to już jest.
1: no to jakby tracimy tą taką trudność, tak? Co w tym momencie, no, możemy się porównywać do Wiedźmina, ale to nie o to chodzi.
0: Nie, no jak zrobicie Wiedźmina na 500, no to będzie szansa mieć.
1: No, byłoby na pewno wyzwanie, dlatego to byłoby wyzwanie,
0: I
1: tak. No,
0: pół
1: normalnie.
0: megabajta tylko, nie?
1: Tak,
2: Moglibyśmy
1: oczywiście.
2: to tak rozbudowywać, że na końcu pecet by z tego wyszedł.
1: No,
2: Śmiejąc.
1: ale tak 4 piksele na 4.
0: Ile dyskietek trzeba by było ten?
1: No tak. W sumie tak, można by wyrejestrować wszystkie sceny i tylko takie gry były właśnie po 5. Ja nie pamiętam, jak to się tytuł nazywał, że 5 dyskietek było i faktycznie tylko polegało na tym, że jakąś tam scena filmu i
0: A
1: trzeba
0: to
1: było
0: był
1: kliknąć.
0: ten Defender of the Crown, czy nie?
1: Tak. O, to robiło wrażenie, ale to już jest grafik, to po prostu pikselować to, ojejku. No,
2: No,
1: to były
2: niestety, no
1: czasy.
2: jest to już
1: No.
2: przy dzisiejszych narzędziach to jest robota bardzo naokoło.
1: Czyli ja z racji zawodu mam dostęp do grafik czy obróbki grafik i po prostu wiem, co teraz obecnie Photoshop daje możliwości. To są jakby inne w ogóle myślenie warstw, efektów, masek. Tego się nie da przełożyć. A znowu, jak my zrobimy pecetową grafikę w Photoshopie, wrzucimy do Amigi, no to już nie będzie miało tego
2: No,
1: klimatu. To
2: no
1: będzie.
2: właśnie, to po co, nie?
1: To po co?
0: Czyli rozumiem, że chcecie dla własnego też fanu wrócić do starego klimatu i tam jeden będzie klęczał i z mikrofonem samplował, a drugi będzie tam pikselował i tak dalej.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. Nie wiem, czy sampler znajdę do
0: No to zawsze
2: Amigi.
0: można coś kupić, nie? Gdzieś.
1: Coś tam, no.
2: No to widzisz, to będziesz musiał mi podać na miary. Może będzie się można jeszcze w peryferia odkupić, bo
1: Tak.
2: ja też mam Amigę 1200
1: Ale jest
2: w kartonie.
1: karton, no proszę.
2: Ostatni raz była odpalana 4 lata temu, chyba czy 5, i działała. Więc myślę, że to się nie zmieniło.
0: No w razie czego wymienisz kondensatory, nie?
2: Przejrzymy.
1: Ale fajne są dodatki do emulator czy stacji dyskietek, czy właśnie ta karta CF, Compact Flash, jako zamiast dysku twardego. No to jest, kurczę, transfer dysku mam 2 mega na sekundę, no to ja po prostu, ja bym złoto dał 20 lat temu za taki sprzęt.
2: Mi się łezka wokół zakręciła, jak ostatnio odpaliłem sobie emulator Commodore 64 na smartfonie moim.
1: Tak, no właśnie.
2: Gdzie to był pierwszy mój komputer, tak naprawdę. No niesamowicie to wszystko poszło i to retro, im więcej lat mija tak naprawdę, tym większy ma urok. Więc kto wie, co nas jeszcze ruszy na starość.
0: Czy właśnie, to teraz tradycyjne pytanie, czy to faktycznie retro wraca i czy jest coraz większe zainteresowanie, czy to widzicie po sobie, nie wiem, po swoich znajomych, bo też macie znajomych i czy używacie WinUAE, czy innych emulatorów, czy tylko pure sprzęt?
1: Czyli tak, no retro, ja widzę to, tak? To nawet muzyce. Weźmiemy to, winyle przecież wymiatają. Jest więcej winyli do kupienia niż z płyt CD na przykład. Bardziej to jest jakby no, gloryfikowane w epoce streamingu.
0: No to pewnie.
1: Także ta tematyka zawsze będzie wracać. A natomiast jako Amiga, no to dla mnie no, to jest po prostu nostalgia, tak? To też. To nawet śmiać mnie chciało. Oczywiście pierwszy raz odpaliłem pół roku temu Amigę. Po tych 12 latach ja zapomniałem, jak się resetuje albo wyłącza komputer. Tak? Musiałem oczywiście Google'a się spytać, jak się... A później już ja miliony razy to zrobiłem. Ojejku, alt, control, delete. Kurczę, no nie. Także to są te rzeczy, które...
0: Znaczy, control Amiga, nie?
1: Control Amiga, tak.
0: Bluźnisz teraz.
1: No właśnie, no nawet już mi się z mózgu nazwa wyrzuciła, ale po prostu to jest to, że pasuje mi to, jak ten nawyk został we mnie. Ja wiem, jak trzymać palce, tak, żeby to zrobić, natomiast jak to się nazywa, to teraz ja muszę myśleć, a jak ja to robiłem? To jest tak, jak to, nie wiem, no strasznie mi się wryło w moją psychikę, tak?
0: No, bo było parę lat użytkowane, no.
1: No, naście lat, także jak wezmę jeszcze ze 500-kę, jeszcze 16-kę wtedy z stacją magnetofonem, no to były czasy naprawdę, no, dość duża część życia. Jeszcze ostatnio quickshota no, po prostu w rękę wziąłem, no, po prostu mały dzieciak się ze mnie obudził.
2: No, jeśli chodzi o muzykę, na pewno to retro jest widoczne. Nawet jeśli chodzi o stricte muzę komputerową, chiptune na przykład no, jest jakby już odrębnym gatunkiem muzycznym, gdzie mamy wiele, wiele zespołów, które na brzmieniach takich już można powiedzieć jeszcze ośmiobitowych się opierają na tej estetyce. I robią świetne rzeczy, czy to stricte działając na tych starych kościach, układach dźwiękowych, czy łącząc to z dzisiejszymi, można powiedzieć, syntezatorami. No, niewątpliwie jest to na retro moda i na tą taką syntezę ze światem dzisiejszym właśnie, to o czym Tomek mówił przy okazji planów jakiegoś intra. Myślę, że to jest fajna droga i cieszę się, że to w ogóle jeszcze nie zostało zapomniane. Jest z polskich zespołów jest świetny zespół LXMP. Oni grają taką chiptune'ową muzę. Jest porąbana, mimo że jeszcze też na żywce dogrywa tam perkusista. No jest kapitalne i mnóstwo jest właśnie muzyk, która do tych brzmień się odwołuje. No i to niewątpliwie nostalgia ma tu duże, duże znaczenie.
0: Okej, czyli teraz zapytam się tak dla naszego... Nie wiem, czy jesteście w środowisku amigowym, czy ogólnie jakimś tam retro, czyli tutaj najgłównie PPA oczywiście w Polsce, ale czy te środowisko może coś na tym zyskać? Czy to, bo to jest cały czas taka zamknięta grupa osób. No i czy pośrednio powiedzmy ta pamięć o Amidze, bo o tych Amigach nowej generacji też może porozmawiamy, ale raczej za dużo nie wiecie. Czy to w ogóle tak, coś się będzie rozwijało, czy to tak będzie tylko waszym zdaniem, oczywiście bardziej nostalgicznie, odpalenie sobie raz na 3 lata Super Froga?
1: To już może od końca zacznę. Super Froga zagrałem. Ostatnio właśnie, ale nie, do tej gry akurat nostalgii nie mam, bardziej Lotusa. Ale tak jeszcze na poważnie odnośnie z całej demo sceny, to nie odkopałem żadnych kontaktów, które kiedyś tam miałem, ale to też nie było takich z wiadomych przyczyn, że nie było tych kontaktów raz na pół roku, tak, na party jakieś tylko spotkania. Ja tak nie było takiego. Może też, no jednak Chełmno trochę dalej jest oddalone od jakichś takich właśnie...
2: Większych centrów.
1: Chyba centrum było południe Polski wtedy, pamiętam. To chyba najwięcej.
2: Tak, południe, Wybrzeże, ścisłe Wybrzeże.
1: Gdańsk właśnie. Natomiast no, my jednak byliśmy troszeczkę na wyspie i to z opóźnieniem do nas trafiało. Więc póki na przykład... Ale obserwuję teraz tą Pixel Heaven czy coś, natomiast nie mam... Nie wiem, czy jeszcze kogokolwiek poznał.
0: Nie no, wiesz, ludzie wracają, się poznają, no to...
1: Ale to jak ze szkoły mam problemy, żeby poznać twarz, a tutaj co dopiero gościa, którego raz widziałem.
2: No nasz grafik, Kuba Głowacki, czyli Sir James ze sceny, Wiem, że jest, zdaje się, moderatorem jednej z grup na Facebooku, Demoscena. Tak mi się wydaje. Wiem, że on tam mocno działa. No i dzięki niemu też właśnie przeglądając Face'a mogę czasami jakąś nową, fajną produkcję się natknąć, nie tylko Amigową. Ostatnio widziałem, kurczę, jakieś demo nawet z Doomem na C64. To w ogóle rozwaliło mnie mocno. Ale faktycznie jakiegoś takiego ścisłego kontaktu z obecną sceną to nie mam. Wielokrotnie już się wybierałem na jakieś party. Nigdy to nie doszło jakby do skutku ze względu czy to na zawodowe obowiązki czy rodzinę. Wiem, że nawet za granicą, bo siedziałem, mieszkałem na Wyspach 7 lat. Wiem, że tam środowisko amigowe ma się całkiem nieźle i są cały czas party organizowane.
0: Tam ogólnie chyba retro się w UK bardzo dobrze trzyma lub rewelacyjnie dobrze. Nie?
3: A właśnie jakie tam komputery? Bo tak nie, to co? Amiga tak rządzi, czy jaki sprzęt?
2: Gdzie?
3: Tam?
2: Amigę znają, tak. Znają Amigę. Wielu ludzi w Brytanii miało Amigę czy Commodore. Jest tam, myślę, no dużo częściej od ludzi słyszałem, że mieli właśnie ten sprzęt komodorowski niż Atari.
0: No, tam był największy rynek chyba. Niemcy i Wielka Brytania.
2: Tak. Mhm.
0: Więc to tak poniekąd zostało i to tak chyba będzie, bo jak widzę po podcastach, to wszystkie te chyba retro podcasty zagraniczne są produkcji brytyjskiej. O, tak bym to ujął. Albo przynajmniej większość. Więc tam wnioskuję, że to jest dobrze.
2: Więc to jakby nie dziwi. Wpisuje się dobrze w ich mentalność, myślę. Miłość do retro i myślę też do naszej polskiej skłonności do nostalgii też się dobrze wpisuje. Mam nadzieję, że będzie tego retro więcej.
0: Ja mam nadzieję, że właśnie na przykład tacy ludzie jak wy wrócą i coś napiszą, bo generalnie To retro jest fajne, to wszystko się ten dzieje, ale generalnie poza wspomnianym na przykład Tanks Fury, no to przez x lat nie pojawiło się nic ciekawego. Znaczy to przesadzam, ale wiecie, jedna dobra produkcja na rok, gry na przykład, już o użytkach nie mówię, bo to już w ogóle nie powstaje. Więc no to trochę ja sam się nad tym zastanawiam, no bo ile w tej nostalgii można żyć. No fajnie też by mieć nowe tytuły, nie? No bo odpalać po raz 10 to samo, albo oglądać po raz 50 to samo, no to też jest chyba takie nudne, albo się mylę.
3: Nie, nudne nie jest.
0: No to się mylę.
2: Ale to już myślę, że nawet odpalenie czegokolwiek, czy to będzie coś starego, czy nowego, i świadome, że odpalasz to na komputerze, który tak naprawdę
3: już nie powinien działać,
2: żyje dzięki tobie i dzięki temu, że zwracasz na niego uwagę, bo nie ma już żadnej pozycji rynkowej czy profesjonalnej, to już samo w sobie jest nostalgią i jest się, można powiedzieć, świrem już takim pozytywnym, sięgając do
1: czy tego. Chyba na tym polega, tak, że
2: związań, nie?
1: Robić coś nie dlatego, żeby na tym zarobić, tak? A. Tylko robić to, co ci spełnia, chyba takie motto sobie zrobię.
2: No z pełną taką właśnie świadomością, że to jest nostalgia i sentyment. Bo jeśli to odejmiemy, to naprawdę to zostanie sama męka i ograniczenia, nie? Tego sprzętu, gdzie przesiąść się z gorszego, można powiedzieć, mało wydajnego na bardzo wydajne jest łatwo i przyjemnie. Natomiast w drugą stronę, bez pasji, bez świadomości, bez jakiegoś tego zakręcenia zdrowego, to się nie uda.
0: No tak, to jest fakt. To może właśnie zapytam od razu, czy wiecie, co w ogóle się dzieje z Amigą teraz? O tych nowych modelach, nowych systemach, klonach systemów. Czy w ogóle nie wiecie? Bo jak nie wiecie, to nie będziemy na ten temat gadać, bo to nie ma sensu. Ale czy chociaż cokolwiek osoby tak wracające po 15 latach w ogóle słyszały, czy tylko środowisko o tym samo w sosie wszyscy piszący się wiedzą?
1: Przez parę lat, jak już po tym 2000 roku, no to tylko był jakieś stronki PPA albo coś takiego. Natomiast dopiero otworzyłem oczy dzięki twojemu podcastowi. Tutaj muszę trochę się przymilić, ale te 16, tak, podcastów, no dosyć fajnych, które pokazują ludzi, tak, ludzi, którzy teraz tworzą, no to jednak dało mi ten obraz, co się dzieje, bo też trochę dziwne dla mnie było, że to jakby Amiga nie poszła w jakimś tam kierunku, czy została zapomniana, ale poszła w trzy kierunki, jak 3-4,
0: no, i tak.
1: które no jeszcze nas ze sobą konkurują, no to jest dla mnie no smutne trochę, no bo fajny system, można byłoby coś wspólnie zrobić, a jakoś to tak, nie wiem, czy ludzie chcą jednak na siłę coś zarobić na tym, czy...
2: Ja myślę, że powodem to jest właśnie chyba paradoksalnie to, że jakby nie ma perspektyw biznesowych, dlatego jest takie rozproszenie. Myślę, że gdyby było jakby widmo czegoś nowego, zdobycia rynku i tak dalej, na szeroką skalę, to myślę, że jakaś jedność by była. Natomiast no, teraz zakładając, że jest to jednak no, hobbystyczna i oddolna działalność, jeśli chodzi o Amigę, no to każdy chyba orze jak może po prostu, nie? I stąd jakieś takie rozproszenie. Ja dzisiaj chyba, Tomka, właśnie się dowiedziałem o twoich podcastach, a co dopiero mówić o jakichś klonach systemów i sprzętowym jakimś tam rozbudowaniu. Naprawdę z ręką na sercu nie mam o tym praktycznie pojęcia. Wiem, że coś było, to tyle, ale konkretów żadnych na razie nie znam, natomiast dzięki twoim podcastom chcę poznać, zakładam.
0: No to dobrze, będziemy ten, za rok zrobię odpytkę.
2: Dobra.
1: 21-lecie.
0: Co ja jeszcze chciałem tutaj zapytać, bo już się teraz sam zgubiłem. No tak, teraz to się sam zgubiłem. W każdym razie, głupio, że się zgubiłem. No ale dobra. No to dobra, ale w każdym razie coś tam wiecie, że coś się tli faktycznie. O właśnie, to mógłbym się zapytać, czy z waszej perspektywy ta marka jeszcze coś jest warta? Bo Amiga czy Commodore nawet, czy to jest w ogóle, zostaje tylko w umyśle 40 i 50-latków powiedzmy. Czy tam 30, no taka rozpiętość, 30-50. Czy to, no właśnie, czy to jest tylko już nostalgia, czy to jeszcze jest jakiś tam, może, nie wiem, może dzieci wasze się tym zainteresują, czy coś w tym rodzaju?
1: Znaczy, no, że tu bardziej to jest, tak, moje pokolenie będzie to pamiętać, tak? Zawsze, o co miałeś Amigę, no to fajnie. Ale ja też nie oczekuję od moich dzieci tego, żeby one nagle zobaczyły coś cudownego, tak? Bo to nie o to chodzi. Swoje pokolenie ma swoje, nie wiem, no, kultowe przedmioty, tak? Nazwijmy. Nie wiem, na pewno w lat 2010 to będzie FIFA, tak mi się wydaje. Za 30 lat to będą pewnie retro FIFA i tak dalej, czy PlayStation, czy coś takiego. Dlatego nie brałbym tego tak pod tym względem. Natomiast no, marka jako marka zawsze ma w sobie ten jakby, no musi mieć kogoś, kto by ją znał, tak? I rozumiał, bo ciężko wytłumaczyć dziecku, że grę się ładowało przez 10 minut, a później był błąd taśmy i po prostu trzeba było jeszcze raz przebijać i
2: albo złe sektory.
1: Albo złe sektory.
0: Jakiej taśmy, nie?
1: Taśmy, tak, albo trzeba było właśnie głowicą trochę poruszać i to są rzeczy, które się nie da się przekazać, nie zrozumieją tego, więc nie oczekuję tego, że nagle dzieci zobaczą w tym i pociągną to dalej, ale to nie o to chodzi, mi się wydaje. To jest naszym światem, który według mnie był jednym z ciekawszych okresów w moim życiu i to będę wspominał i to może coś jeszcze zostanie po nas, jakieś produkcje, i to byłoby bardzo miłe. I to o to chodzi.
2: No ja mam, patrząc wstecz, to naprawdę mam duży żal do wszystkich prezesów, którzy tą Amigą zarządzali, bo z komputera naprawdę o świetnym systemie i no, w świetnych perspektywach. To był wizjonerski komputer, naprawdę. I szkoda, że to ta filozofia nie została dalej pociągnięta. Myślę, że przy odrobinie szczęścia i takim geniuszu jak na początku Amigi, to myślę, że jabłuszko byłoby nosem wciągnięte.
1: Tak.
2: No niestety...
1: Nie mieliśmy swojego Steve'a Jobsa.
2: Tak jest. Amiga niestety nie znalazła kogoś w pokroju tak Steve'a Jobsa, który byłby od początku do końca zakochany narcystycznie w swoim produkcie. No i to jest taka, można powiedzieć, no... bez przesady tragedia, kurczę, dla pasjonatów Amigi na pewno. Natomiast to, że właśnie dzięki takim pasjonatom jak na przykład ty, no, gdzie poświęcasz swój czas, energię na podcasty, produkcję tego, no to ten komputer jest niejako nieśmiertelny już na kredyt, można powiedzieć, więc to jest na pewno ten pozytyw i to na pewno do tego retro przyciąga, że oprócz ciebie są jeszcze inni, do tych innych powracają starzy, przyglądają się, może nieśmiało, a za chwilę coś tam, może swoją cegiełkę jeszcze do tego fajnego ogródka wrzucą. No tego bym sobie życzył, żeby to nie zdechło, a tak jak Tomek powiedział, no, trudno przekonać kogoś do retro, na pewno naszego sentymentu nie zrozumie, tak jak my nie jesteśmy w stanie niektórych sentymentów, prawda, naszych dziadków zrozumieć, więc
0: tutaj... No tak, to jest słuszna uwaga. Albo nie potrafimy, tak jak ja nie potrafię zaskoczyć, co to jest Snapchat na przykład, bo to już Twitter, no ja to używam, tak. To wiem, Facebook,
2: ja
0: wiadomo.
2: Ja wiem, że jestem za stary.
0: No właśnie, ja próbuję zrozumieć, ale nie mogę i też dochodzę do wniosku, że chyba za stary jestem, ale jeszcze będę próbował, bo nie chcę też ten być już dziadkiem, a to tak to idzie powoli.
1: Znaczy to jest nawet też, to już na innym podcaście słyszałem właśnie taką anegdotę, że 13-latkowie, tak, rozmawiają o grach, no i jeden mówi, ale fajna tam gra, wszystko opowiada, a ten drugi mówi, ale gdzie oglądałeś?
0: No, to też
1: nie
0: słyszałem.
1: Nie grał w grę, tylko...
0: Tak, tylko bo teraz jest podobno moda na oglądanie gier na YouTubie, na tak. Streamingi czy coś, nie? Że już...
2: No tak, to mój syn 14-letni jest właśnie... uprawia tego rodzaju rozrywkę, że ogląda po prostu na YouTubie tak. Godzinami, po prostu jak ktoś gra w daną grę, nie? I widzę to.
0: Może go się pytałeś, dlaczego? Nie lepiej samemu pograć?
2: Tak, to pytałem, ale twierdzi, że to fajne jest. Po prostu to, czego my jakby nie jesteśmy w stanie...
1: Nie ogarniamy już tego.
2: W stanie zrozumieć, co jest fajnego. Ja pamiętam czasy. Może to też jest związane z tym, że dzisiaj jest tak... Dostępność jest tak ogromna, że nie trzeba już się bić o miejsce przy joysticku, jak to kiedyś miało.
1: Tylko to się oglądało, ktoś grał.
2: Tak, po prostu na szały się dostawało, że ktoś grał, a nie ty teraz. Nie? Jeszcze tym bardziej, że widziałeś, że ty radzisz sobie lepiej niż ktoś, kto właśnie w tej chwili gra, no to już po prostu...
0: No tak, to jest ten... No, ja też na przykład YouTube'a do końca nie mogę zrozumieć, bo no wiadomo, że w podcastach się udzielam i za granicą te podcasty są dużo bardziej, znaczy w USA właściwie, są dużo bardziej popularne, a w Polsce kompletnie nie istnieją, no? Albo istnieją w takim bardzo małym promieniu, ale jeśli coś się na YouTubie pojawi, no to jest dużo większa, nie wiem, widzialność, słuchalność, dużo większy zasięg. To jest fenomen podobno też właśnie polski, że YouTube ogólnie jest popularny, ale w Polsce to jest wybitnie, wybitnie popularny, nie? Szczególnie wśród młodzieży oczywiście.
1: No i właśnie, jak to teraz zrobić gierkę i zachęcić młodzież do grania?
3: Ale nie, myśmy zrobili gierkę, dali youtuberowi, który by grał.
2: No właśnie, może tak właśnie.
3: I ludzie by oglądali, jak dzieciaki by oglądały, jak on gra.
2: Na pewno jeśli nam to wyjdzie, czy będą przymiarki, to na pewno się o tym dowiesz.
3: Tak. Ale to byłoby nawet ciekawe, bo tego youtubera można by nauczyć, że tam nie klikaj, bo jeszcze niedopracowane jest, tak. Tam ta plansza jeszcze nie działa.
0: A czy słuchajcie, ogólnie a propos takich retrogierek, tak jak ja widzę, co się dzieje, czy na konsolach, czy na tabletach, czy telefonach, no to też dużo jest takich gier, powiedzmy, w klimacie retro, pikselowych. Mhm. Pytanie jest, czy to może jest kierunek, żeby iść, już kiedyś też mówiłem, właśnie iść w tym kierunku, żeby robić taką grę na dwie platformy, no czyli przy okazji wychodzi na retro, nie? Albo na retro, tylko że to trzeba no dobrze się tam nad tym spikselować, żeby to przebiło
3: czyli
0: się.
3: Ale tam nie ma problemu z grafiką, bo ona będzie podobna, tylko problem jest z interfejsem, tak? Inny jest interfejs dotykowy, czy tak jakby no, smartfonu, a inny joystick. I to jakby no, emocje z tym związane, fizyczne, tak?
0: No tak. No,
3: na komórce nie mamy tego, musimy to bardzo uprościć, tak? Czyli po prostu kliknięcie, przytrzymanie, to jest ewentualny skok. No, nie można zrobić góra-dół, czy nie wiem, czy autofire, tak? Na joysticku. No to byśmy po prostu zbili tą szybkę.
2: Przypomniałeś mi opcję.
3: Autofire jest super, są dwa kroki, Quickshot 2 ma dwa ustawienia.
2: A to pamiętam, już teraz pamiętam.
3: No właśnie.
0: No tak, fakt. To jest, autofire to jest też legendarny feature.
2: Tak.
3: Słychać.
2: O, właśnie tutaj
3: Quickshot.
2: Tomek Quickshota joystick wyjął.
3: Turbo 2.
2: No i do
3: jak zobaczyłem, tam w środku jest, z którego roku jest, to jest 87, tak.
2: Ten, naprawdę?
3: Nie, czy 97, o, 97, no. Sam jestem w szoku. Jak mógł tak joystick tyle wytrzymać? To czy one się łamały po... Po paru miesiącach.
2: W szoku jestem, ale Tomek zawsze dbał.
0: No teraz już nie ma takiej pary w rękach, więc już może nie.
3: Może. Ale to jest to właśnie, że ta fizyczność jest, tak? No teraz no nie można sobie wyobrazić, nawet dzieciakom dałem, to nie wiedziałem do czego służy.
2: No, bo no tak.
3: To nie jest animeszka, tak?
2: No ewentualnie jeszcze można, jeśli ktoś lubi gry lotnicze, to jeszcze można analogii użyć do wolantu, tak? Ale tak poza tym to...
3: No tak. Ale jeszcze... też sam ekran na przykład kineskopowy, na przykład nie wiem, bo teraz mógłbym wziąć Amigę do rzutnika, tak? I sobie tam na gdzieś tam 100-calowym tak, ekranie grać, ale to, że ten ekran drży, tak?
2: Tak.
3: Albo jak się z ręką zrobi, to strzela te elektronami, to jest...
2: No, pamiętam, że kupowałem się takie urządzenie, do dziś pamiętam Flicker Fixer się nazywało, nie?
3: A, tak.
2: Przeplot, tak.
3: Przeplot, no.
2: Żeby właśnie nie drżało przy wyższych rozdzielczościach.
0: Dokładnie, głównie w systemie było, to wobec tego zapytam się was, czy właśnie tą Amigę też będziecie odkrywać też systemowo na nowo na przykład, czyli pod emulacją, czy jakieś gotowe, bo są gotowe paczki powiedzmy Workbencha, no w ogóle rozważacie?
3: Ja widziałem te paczki z Workbenchem już skonfigurowanym, ale ja wychodzę z założenia, że jak już tyle lat poświęciłem na konfigurację starej Amigi, no to uczyć się skrótów czy menu, które jest przez kogoś zrobione, nie ma sensu, jak mój Workbench działa. Więc docelowo będę pracował nadal na swoim z 2000 roku.
2: Znaczy tak, wehikuł czasu, nie? Podróż do przeszłości.
3: Absolutny wehikuł czasu. To jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim. Bo wiadomo, można odpalić z wszystkimi patchami, które przez 14 lat powstały, ale to już nie jest moje wspomnienie, tak? No, są lepsze, ale po co, jak one... To działa, tak? To działało i nadal działa. Cygnus Editor, tak? Drukarki nie mam, tylko jeszcze. No coś jeszcze trzeba by pomyśleć.
0: Jasne. To jeszcze, bo myślę, że można by powoli kończyć, bo to już będzie ponad godzinka. Czy tak z ciekawości już się zapytam, dla was taki sprzęt jak ostatni hicior którym ja często wspominam, Vampire, jest interesujący, który tam w przyszłości wyjdzie na przykład do 1200, czy raczej zostaniecie przy takich lekkich konfiguracjach? O, tak bym to ujął.
1: Słyszałem jak najbardziej, natomiast no nie wiem, czy to będzie miało, czy będzie to już Amigo, no bo równie dobrze ta Amiga stara się staje zasilaczem, tak, do tego Vampire'a. Nie wiem, czy to jest... No bo Amiga wtedy ma 200 MHz, tak?
2: No tak.
1: Z HDMI i czytnikiem SD. No nie wiem, czy to jest już... To traci taki sens, jak na przykład z mojego punktu widzenia, kodowania, tak? No bo ja walczę o każdy takt procesora. Jego faktycznie mogę usłyszeć, tak? Bo był na przykład przy Eskadrze sobie odpalałem, zmieniałem kolor ekranu, tak? Czyli jakaś procedura wykonywała się, no to po prostu ona się kończyła, to się zmieniał kolor ekranu, co przy synchronizacji PAL, to elegancko można było widać, jak tam idealnie, i teraz wystarczyło parę komend zmienić, ja wtedy widziałem, że jedną linijkę mniej. Jest sukces. Aha. O jedną linijkę zyskałem prędkość.
2: Czyli miernik był.
1: Miernik, jak najbardziej. I to w tym momencie, kiedy ma się 200 MHz, no jest super do jakichś tam imarza, tak? Imarza czy ray tracera innego, który bym to robił szybciej, no ale równie dobrze WinUAE odpala na PC-cie z 8 procesorami, no i też to działa, no.
0: Nie, rozumiem.
1: Nie znam aplikacji, która by wymagała 200 MHz, tam kilkuset
0: MHz. Bo jakiej nikt nie napisze, to i nie będzie. No właśnie to jest cały... Bo ja się sam zastanawiałem nad tym retro w wykonaniu Amigowym, bo według mnie to jest... jesteśmy takim troszeczkę rozkroku, nie? Bo dużo osób, albo większość chce pisać na 500, nie? Bo tam może się wygazać, nie? Jest to ta zamknięta rama. A jednocześnie dużo osób inwestuje w taki sprzęt jak Vampire czy tam 060, tylko pod koniec lat 90. na to powstawały gry, na tą 60, powiedzmy.
1: Tak, tak.
0: Ale teraz na to nikt nie pisze, więc wiesz co, no, ta Amiga jest taka jakby zblokowana, no bo to jest retro sprzęt o ogromnych możliwościach w porównaniu do C64 czy do Palona 1200, w porównaniu do 500, no to jest miazga. Tylko ja bym wolał, żeby ktoś pisał na to program, żeby można to było wykorzystać, niż wszyscy szli tylko w 500. O, to, ale...
1: No oczywiście, to... ale po co następnego Office'a robić, tak? Czy Photoshopa, tak? No to jest to pytanie, czy co chcemy robić na tej Amidze?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie, bo... Kiedyś ta Amiga próbowała coś gonić, a teraz, teraz nie. No, to jest tak filozoficzne pytanie właściwie. Bo
1: tak. Ale to takie pytania są najlepsze.
0: No bo ja osobiście kupiłem Vampira, jestem bardzo zadowolony, no tylko fajnie jakby ktoś na to już, nie wiem, napisał na przykład nowy program do oglądania filmów, nie? Żeby to wykorzystać, no bo jak będziemy używali narzędzi z 99 roku, no to ciężko wykorzystać te nowe komendy na przykład. No, tylko pytanie, czy komuś się będzie chciało. Ale tak jak rozmawiam właśnie z ludźmi, to raczej myślę, że nie. Niestety.
2: Znaczy, na pewno jest pokusa, żeby coś zrobić, jeśli masz świadomość, że mnóstwo ludzi będzie z tego korzystać. Natomiast jeśli to jest niszowe, no to właśnie ciężko też pewnie i o motywację taką, nie?
0: Tak, bo to jest jeszcze nisza niż ten Vampir na przykład, nie?
1: No właśnie, nie wiem dlaczego właśnie, co się stanie, jeżeli będzie ten Vampire na 500, tak? Albo na 1200, to w tym momencie faktycznie no, zdominuje wszystkie rozszerzenia, jakie są obecne, tak? No bo wyniósł sobie wszystko.
0: No tak, bo on jest powiedzmy w cenie 600 zł, tak. Jeśli oni wejdą w końcu, miejmy nadzieję, w produkcję seryjną, no to wtedy mogą rzucić dużą ilość i to może faktycznie coś zaskoczy, no bo na razie moja karta ma numer 382, no to pewnie teraz jest 500 na świecie, no to w takim tempie, no to słabo, nie?
1: Ale to jest tylko 600, a teraz wyobraź sobie z 1200 z kością AGA i tak dalej, więc... Ale nie wiem, naprawdę ciężko mi to mówić, czy jak to będzie działać, bo dla mnie to już by... Mówię, jak to się już wyrównuje z tym, co mam na PC-cie, przy emulatorze oczywiście, no to nie wiem, jakoś mnie to już nie kręci, tak? To nie wiem.
0: Jasne. No to tak się właśnie pytam, nie? Tylko. Ja się tylko pytam.
1: Aczkolwiek chciałbym zobaczyć to. Na pewno chciałbym zobaczyć, jak eskadra będzie działać na Vampire'ze.
0: No właśnie, no. Więc...
2: Ale samoloty mogą się nie wyjść z beczki.
1: Tak, tak, właśnie. Nie, ja tam chyba synchronizację ten paloską zrobiłem, także ja musiałem to zrobić, bo to musiało na 1200 działać tam z rozszerzeniami, więc...
2: No, żeby nie było tej zależności tak, od zegara.
1: Tak, bo to jakby nie trzy razy szybciej procesorze, by nikt nie miał szans grać w taką grę.
0: Właśnie, albo tak mi się kojarzy, to może właśnie przed czymkolwiek zaczniecie, może byście Eskadrę 2 wypuścili z nowymi poziomami, czy nie wiem, czy...
2: A, Bayer był.
1: Bayer. Tylko ja tak myślałem, żeby wtedy od razu już z internetem, ale to tak się nie uda wam widzę.
0: No dałoby, no da się, tylko musi być systemowa, nie? Gra,
1: no, bo... no właśnie, to już wtedy to inaczej, no. Ale to było taki ekstrem, tak? No na streamie i tam, oj fajnie.
2: Zrobimy na PlayStation 4, tak? Eskadrę.
1: No i teraz... Nie, to jest Amiga, to są te czasy i to mi się wydaje, że chyba... Tak byśmy się porównywali do miliona innych gier, tak? Które są na inne platformy i są na pewno lepsze. I ciężko tutaj. Nam chodziło o to taką właśnie fan z tego, że to jednak można grać i tego komputera pokonać, chociaż on jest tak bystry, szybko to znajduje.
2: No mnóstwo było po prostu takich argumentów za tym, żeby to robić. Jest ich na pewno dużo więcej niż dzisiaj, nie? Po pierwsze było też jakby wyciskanie z tej technologii, wyciskanie własnej wiedzy. Ta świadomość, że jednak kiedy ta gra powstawała, no to był rynek, więc no jakaś dostępność tego to był jeszcze wtedy, w 96 roku, tak. Znany komputer, który miał się no, nie najgorzej, mimo że już jakieś tam widmo upadku gdzieś tam powoli się o tym mówiło. No natomiast dzisiaj oprócz w zasadzie sentymentu i takiego pewnej ekskluzywności w tym old schoolu, nazwijmy to tak, no to nie ma specjalnie argumentów. Jeśli masz świadomość, że odpalisz sobie, nie wiem, jakiś język czy technologię jakąś, kurczę, webową,
1: tak.
2: I możesz to samo, co zajęło ci tydzień czy dwa w zwykłym kodowaniu w assemblerze, to możesz powiedzieć, Tomek, i zrobisz to, kurczę, w 2 godziny. No to,
1: w HTML-u 5?
2: Tak, czy w HTML-u 5.
1: No dostęp do tego ma cały świat.
2: Tak, no to więc... Z drugiej strony, jeśli zrobisz coś nowego takim mrówczym nakładem pracy, nie będzie to poza tym naszym amigowym światem docenione tak naprawdę, bo zawsze pokaże się ktoś, kto słusznie powie, że no co, jaki to start przy PlayStation na przykład, czy innych.
0: No tak. No to jest, no tutaj tylko można się pochwalić w tym świadku, nie? Więc...
2: No i jest to oczywiście też taka motywacja, no, można powiedzieć, która pchała nas do robienia rzeczy takich scenowych właśnie, żeby się pochwalić, żeby zrobić coś fajniejszego.
1: Chociaż niż... parę oklasków i parę punktów głosów.
2: Tak. No na przykład, albo żeby zrobić coś fajnego, coś lepszego niż kumpel tydzień temu.
1: No. Tak.
2: Więc to jest takie, można powiedzieć, no, społecznościowe też takie uwarunkowanie, które jest w amigowcach, myślę, silne. No i dzięki temu jeszcze o tej Amidze mówimy tutaj w 2016 roku.
0: Znaczy, to właśnie, jest... zobaczymy, co to będzie, powiedzmy, za 5-10 lat. Rok temu były 30 urodziny.
2: Sobie w hologramie odpalimy, wiesz, eskadry i pogramy sobie rękoma machając w powietrzu.
0: Ten samolocik stukając palcem. Znaczy nie, takie psztryczka robiąc mu.
1: Tak, będziemy myśleć sobie, a to kiedyś były fajne czasy.
0: Jeszcze z aparatem słuchowym w uchu, żeby lepiej wrażenia odnosić. Dobra, ja myślę, że panowie wypadałoby kończyć, żeby też słuchaczy tutaj nie obciążać, bo raz jest za krótko, raz jest za długo, teraz mamy około 1,5 godziny, myślę, że jest optymalnie. Tak na koniec, czy pierwsze chcecie kogoś pozdrowić może, a później jeszcze coś, jakieś tam podsumowanie i i tyle możemy ten, czyli jakieś pozdrowionka być może.
1: Ja chciałbym pozdrowić rodzinę, przede wszystkim żonę, która będzie pewnie jeszcze mnie tu męczyć, jak będę się brać za tą Amigę. Po co to robisz? Chleba z tego nie będzie. Chociaż może jakąś tam okruszek. Ale tak naprawdę to chciałbym społeczność amigową właśnie też podziękować za to, że jeszcze ktoś tam pamięta i gra w nasze gry. Także no, trzymajmy się razem.
2: Ja pozdrawiam przede wszystkim naszych kolegów od eskadry, których tutaj nie ma. Myślę, że Kubę Głowackiego, czyli Sir James, i Bartka Sierocińskiego, ksywa Priest. No i wszystkich, którzy w tym świecie amigowym jakoś
1: przetrwali,
2: tak. Z życzeniami, żeby trwali jak najdłużej.
0: No, w Skamielinie to już tak ciężko nie jest wytrwać.
2: No prawda.
0: Dobra, to słowem podsumowania, że tak was pociągnę za język, kiedy możemy się spodziewać tego intra, czy coś?
1: Czyli zima jakaś, bo to wiesz, teraz jest piękna pogoda, to się wychodzi na dwór. Ale jak przyjdą mroźne daty, no to dni, no to trzeba będzie odpalić Amigę, trochę się ugrzać przy tym monitorze.
2: Tomka Amiga stoi tutaj za naszymi plecami i chyba namówię go, żeby odpalił mi protrackera. Odpaliłem go, można powiedzieć, ile to było, z 10 lat temu? I nie wiedziałem niestety, jak się paterny zmienia już. To teraz,
1: no tak samo jak ja.
2: Teraz nie wiem, czy będę potrafił już uruchomić.
1: Ale, tak. Ale zamkniesz oczy, dotkniesz klawiszy i od razu będziesz wiedział.
2: No, być może tak. Niektóre komendy pamiętam jeszcze, więc myślę, że nie jest najgorzej.
0: Zawsze coś skomponujesz i sobie przypomnisz. Już możesz na WinUAE nawet odpalić i w wolnej chwili. No
2: ale to właśnie, to już nie jest to samo, nie? To musi być, wiesz, ta głębokość klawiszy i, tak. I te bolesne oczy wpatrywają się, wiesz.
1: Migoczący.
2: Ekran migoczący.
0: Dokładnie, telewizor i ten, bez flik, a Boże, z migotaniem, tak. Dokładnie, żeby był klimat. Okej, dobra, panowie, to ja wam dziękuję serdecznie za te wspomnienia po 20 latach od wydania gry. No i mam nadzieję, że niedługo pokaże się coś więcej z waszej strony, że dacie radę coś zrobić.
1: To my ci dziękujemy, także Krzysztof, robisz świetną robotę, tak dalej.
2: No, dokładnie. Cóż ja mogę powiedzieć? Dzięki.
0: To ja też dzięki, to wszyscy dzięki i do usłyszenia dzięki. Następnym razem.
2: Świetna robota, jak to mówią, trzymajmy się razem.

Cześć, witam was w ten piątkowy wieczór. Zwyczajowo w piątek gromadzimy się, mimo że władza mówi, aby się nie gromadzić. My tacy jesteśmy tutaj, buntownicy. No i się gromadzimy w piątek, żeby sobie pogadać o różnych rzeczach, zupełnie różnych, na przeróżne tematy. Także polityczne, społeczne, życiowe, różne, a może się skończy na tematach kulinarnych. No na pewno trzeba wspomnieć o tym, że Tomisiu wrócił z nadawaniem. To znaczy, no na razie nagrał audycję, jak sobie na lotniskowcu spaceruje, opowiada różne rzeczy. Też nie wiem, czy Tomisiu przypadkiem, czy jemu też tak jak Byte Eaterowi się nie myli tutaj trochę w ustawieniach coś. Muszę zagadać jeszcze raz i się dopytać. No, audycja też została ukryta. Nagranie może, nie, audycja. Co ja z tą audycją ciągle? Ciągle mówimy o audycję, radio, a tak naprawdę to nagranie, no. Cześć Gosia. Także możecie sobie znaleźć na kanale spacerkiem po USS Midway. No i bardzo pozytywne komentarze. Spodobało wam się to, że jest na co popatrzeć. To nieczęsto się zdarza. Chociaż w tym momencie też możecie sobie popatrzeć na latarnię morską na przykład na ekranie. No ale ile można się gapić na statyczny obrazek? No to człowiek zerknie. I się przełącza na odsłuch, że tak powiem. Swoją drogą chciałbym mieszkać w latarni morskiej chyba. Tak sobie przynajmniej wyobrażam. Kiedyś byłem w jakiejś latarni morskiej z wycieczką szkolną. Całkiem sympatyczne miejsce. To znaczy trochę inne miejsce niż to, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. To była akurat taka latarnia morska w kształcie walca. No po prostu rura, tak? Okrągły budynek. No, tu zdaje się mamy akurat taki prostokątny, bardziej sześcianowaty. No, ale zapamiętałem do dziś te kręte schody. Wspaniałe. No, jest to bardzo urokliwe miejsce, no, trzeba tak powiedzieć, bo tam samo to, że dookoła nas są właśnie okrągłe ściany, to już robi niezłą robotę. Może to są takie pra domy kopułowe. Rozmawialiśmy kiedyś o domach kopułowych. No to też temat. Znaczy jakiś wpływ to na pewno ma na nasze samopoczucie, na różne rzeczy. Może niekoniecznie na zdrowie, ale no wiadomo, że samopoczucie z kolei przekłada się na zdrowie. No. Skoro poważni naukowcy odkrywają, że duże znaczenie dla naszego samopoczucia, dla jakości wykonywanej pracy, to znaczy no, jak nam się pracuje po prostu, ma to, czy mamy wysoki sufit, czy niski sufit, no to okrągłe, zaokrąglone ściany, a kanciaste, no to różnica. No właśnie, takie feng shui, no nie wiem, czy w feng shui nie ma też coś o tym właśnie. Na pewno ciężko jest umeblować takie pomieszczenie. Stary krawiec i morze, domy walcowe. No,

Stary krawiec i jeszcze morze. No coraz mniej morze, coraz mniej się chce. No, czy słyszeliście może o apce, czyli o aplikacji do dokonywania apostazji? Ostatnio bardzo popularna rzecz. Duże zainteresowanie. I no, to jest taka aplikacja, gdzie wita nas stworek, postatek on się nazywa? Tak, postatek. Cześć, jestem postatek i pomogę ci przejść proces apostazji. Poza podpowiedziami, co zrobić, w każdym kroku dodatkowo pomogę ci wygenerować deklarację woli potrzebną dla proboszcza. Można by zrobić. I ten postatek to jest taka postać diabełka. Pojawia się tu na ekranie. Taki asystent. Różne podpowiedzi wyświetla. No ciekawe, ciekawe. No na pewno szkoda, że to nie jest taka aplikacja, która załatwia jeszcze wszystko od A do Z. Wysyła od razu do proboszcza i pojawia się komunikat. No taki znany z dzisiejszych różnych aplikacji, że wniosek czeka na akceptację, nie? I tam czekamy, tak jak, nie wiem, przy wypłatach stipli i nagle się komunikat zmienia, że proboszcz otrzymał wniosek i proboszcz go klepnął, nie? To już by było idealne. Śmiem twierdzić, że to, co wielu, naprawdę wielu ludzi powstrzymuje przed dokonaniem apostazji, to, że im się zwyczajnie nie chce gdzieś tam na przykład jechać do parafii swojej, jak już dawno nie mieszkają tam, gdzie mieszkali. No tak jak ze mną, no musiałbym się tam tłuc, jechać i już. I pamiętam jeszcze, jak się zachowywali ci nasi tam proboszczowie, wikarzy. No, to takie buce, nie? Z nimi coś tam załatwić, to trzeba by się szamotać, grozić, może pobić któregoś w ogóle jeszcze, nie? No to tak bez sensu trochę. Ale znam takich, co załatwili sobie. Pewnie też sobie załatwię. No, nie jest prawdą, uważam, to, że a co nas to obchodzi, będziemy się tam gdzieś wypisywać, nie? Po prostu nie chodzę do kościoła i już. No właśnie nie, właśnie jest to problem, bo figurujemy, mówię o nas, o osobach, które kiedyś jakoś tam uczestniczyły w tym katolickim życiu, ale się z tego nomen omen odżegnały, odżegnaliśmy się od kościoła. No, a nadal figurujemy gdzieś w jakichś spisach i potem słyszymy, że jest 90% katolików w Polsce, nie? Każdy, kto został ochrzczony i kto nie dokonał aktu apostazji, jest uważany za katolika w Polsce. To są jaja, proszę państwa. W każdym razie taka jest aplikacyjka, możecie sobie znaleźć na Google Play, na telefon i ta aplikacja wam pomoże dokonać apostazji. Zrobiła to jakaś firma tak dla fanu sobie, nie? Po prostu dla fanu. Ale wysokie noty, widzę 4,5, ściągnięte już 5000 razy, a dopiero się pojawiło. Ciekawe, czy reklamy jakieś są. Właściwie nie jest tak prosto zarobić, jak się zrobi apkę, no to tak się wydaje, że jak już tą aplikację ściągnie wielu ludzi, to już wygraliśmy, już kariera game developera na przykład, czy programisty tworzącego ciekawe aplikacje przed nami. No niezupełnie, znam trochę sytuację i wiem, że ludzie, którzy zdecydują się na zapłacenie, powiedzmy, za grę co łaska, no to jest margines, nie? Nikomu się nie chce tak naprawdę, gdyby to było może prostsze. Dlatego uważam, że bardzo duże ma znaczenie, zawsze tak uważałem, że bardzo duże ma znaczenie to, jak jest skonstruowany na przykład sklep internetowy, jak są rozmieszczone przyciski, czy płaci się prosto, czy nie. Naprawdę, dzisiaj ludzie tak wszystko szybko robią, są tacy niecierpliwi, więc jeśli ktoś napotka na jakieś problemy z płatnością, to już jest wkurw, już jest próba znalezienia tego gdzie indziej. Wszystko musi być dzisiaj szybkie, proste, łatwe, przyjemne. Klikasz, płacisz, no najlepiej, żeby w ogóle przejechać swoją kartą tylko

telefonie pani ekspedientki, na której się wyżywa klient. No, widzę, że dużo jest takich sytuacji. W ogóle dużo jest kradzieży, bo co jakiś czas pytam się sprzedawców, jak tam, czy ludzie dużo kradną, bo tak mnie to interesuje, zbieram sobie takie dane po prostu, nie? No, okazuje się, że tak, zawsze z takim smutkiem jest kiwanie głową, nie? No tak, tak, kradną na potęgę ludzie. Czytam tutaj, co piszą sprzedawcy. Jeden z klientów poprosił mnie kiedyś, żebym podał mu bezglutenowe piwo pszeniczne. Podawałem klientowi numer telefonu do naszego sklepu, jako jedną z cyfr podałem 0. Na co on patrzy na mnie i pyta, ale 0 jak cyfra, czy jak litera? Pracuję w sklepie zoologicznym w dziale z rybami. Najgłupsze pytanie, jakie słyszałem, a trzeba je karmić? Gdy pracowałam w księgarni, przyszła do nas pani, która szukała pewnej książki, ale nie pamiętała tytułu, autora, ani o czym była. Jedyne to, że okładka była czerwona. To był taki sketch, gdzie dresiarz chyba przyszedł do biblioteki i szukał właśnie czegoś dla psa, bo psu się tam zęby wyrzynają i do gryzienia jakąś książkę chciał, nie? Czy tam do podstawienia pod stół. A wy ile macie książek w domu? W ogóle jakieś macie? Oprócz Atlasu Geograficznego i Encyklopedii PWN. Co jeszcze można od klienta usłyszeć? Klient poprosił kiedyś o puszkowaną kolę w butelce. Znaczy taką samą jak kolę w puszce. No, opuszkowaną kolę w butelce. Znaczy taką samą kolę jak w puszce, tylko w butelce. To może butelkę coli. A to wcale nie jest takie głupie, bo nie wydaje wam się, że cola w puszce smakuje nieco inaczej niż ta w butelce? Zawsze tak jakoś czułem, że ta cola w butelce to jest trochę inna niż w puszce. W puszce jakby więcej tego koncentratu jest w stosunku do wody. Wydaje mi się ta kola po prostu taka bardziej aromatyczna z puszki. Może też ma znaczenie to, że często pijemy kolę z puszki dobrze schłodzoną, nie? I to inaczej smakuje też. Ania pisze, pewnie szukała czerwonej książeczki mało. Pracuję w smażalni i kiedyś ktoś zapytał, ile kawałków kurczaka jest w porcji z 10 kawałków. Klient zamówił kiedyś sałatkę Cezar, ale bez boczku, grzanek, anchois, parmezanu i dressingu. Potem narzekał, że dostał tylko miskę sałaty z jajkiem na wierzchu. To jajko jest w ogóle w sałatce Cezar? Myślałem, że kurczak, sałata. Można kupić w Dino lunchboxy, które są całkiem niezłe. Tam jest właśnie sałata, troszkę taka delikatnie przywiędła zwykle jest, ale da się zjeść. No i do tego kawałki tam na przykład sera, kurczaka w różnych przegródkach, dressing właśnie taki majonezowo jakiś tam. No różne smakowite śmieci, mieszamy sobie to wszystko i mamy taką dosyć lekką, przyjemną przekąskę na środek dnia. Nie jest to drogie, kosztuje 7-8 zł. Pracuję przy winach 10 lat i w moim przypadku palmę pierwszeństwa w ignorancji dzierży pewna pani, która starała się mnie przekonać, że białe wino to nic innego jak wybielone wino czerwone. Przy pomocy wybielacza właśnie. Nie dała się przekonać i jestem pewien, że do dziś odradza każdemu picie Chardonnay, strasząc zatruciem wybielaczem. No, czasami głupota ludzi jest paraliżująca wręcz, nie? Tak spotykamy bardzo głupią osobę, która dodatkowo jeszcze ma jakieś swoje prawdy objawione, coś tam sobie siedziała w domu, rozkminiała, coś jej przyszło do głowy i... No, i gada sobie banialuki, będąc święcie przekonaną, że to są jakieś mądrości wielkie. No i taka wtedy bezradność, nie?

0: bo taka osoba może być jeszcze bardzo taka zajadła. Czy ulubiony strój osiedlowego dresa to dressing? Zastanawia się Tomu. Dressing. A dress code to są takie zasady, jakie dresy trzeba ubrać, nie? Czy takie bardziej klasyczne, czy tam, czy Adidasa, czy chińskie jakieś. To jest właśnie dress code. Pracowałem kiedyś w wypożyczalni łodzi. Klienci wynajmowali łódki, spływali rzeką i zostawiali sprzęt w naszej drugiej bazie. Zbyt wielu pytało, czy rzeka płynie w kółko? Mieliśmy kiedyś klientkę, która nas okradła, a następnego dnia przyszła złożyć podanie o pracę i podała nam swoje dane. Od razu zadzwoniliśmy na policję. Pracuję w piekarni. Klientka zapytała kiedyś, czy ciasto marchewkowe jest dla chłopców czy dziewczynek. Miałem kiedyś klienta, który zwrócił pieczonego ziemniaka. Skarżył się, że wygląda, jakby był wycięty z ziemi. A czy wy znacie jakieś śmieszne sytuacje ze sklepu? Ja sobie usiłuję przypomnieć coś zabawnego, co mi się przydarzyło w jakimś sklepie. No, przypomnieć to sobie mogę co najwyżej jakieś nieprzyjemne wydarzenia. Chciałem zwrócić towar. Albo... No nie wiem, chyba nie miałem dziwnych sytuacji w sklepach, ale może wy mieliście jakieś. Czytam sobie też o zapomnianych przekleństwach. No właśnie, polski język jest tak bogaty w wulgaryzmy, że aż żal, że ciągle to rodzime kurwa, słowo kurwa króluje. Powinniśmy wykorzystywać cały wachlarz wulgaryzmów, przekleństw. Bycie chudy byk wyruchał. Słyszałem, powąchał, a tu wyruchał. Ależ sromota wielka. Psia jucha. Jak w kieleckim w mordę misia. To się mówi, że piździ jak w kieleckim, tak? Kurka bonanza, to Holender, psia mać. No tej kurtki to nie słyszałem. Słyszałem kurtka na wacie ewentualnie. Ale kurtka bonanza to nie. Kto to pisze, Krawcuniu, bo nie widzę adwokat. Nie wiem, o co chodzi. Krawiec, czytaj Chardonnay. Aha, Chardonnay, dobra. Chardonnay. Chardonnay. Ja się nie znam na dobrych winach. Ja się znam tylko na tanich winach.
1: Sfergi. 12 zł 99 groszy na ekskluzywne wino pana prezesa.
0: A dzięki. Dzięki bardzo. Włączę sobie tipli, żeby widzieć, żeby móc w razie czego jeszcze raz przeczytać. Donaty. Przypominam, wpadnijcie o 21 w niedzielę na audycję o sokach. Będę to jeszcze powtarzał dzisiaj pewnie parę razy, trzeba zareklamować. No, o sokach. Mogliście mi wypominać, że obiecał, a nie zrobił audycji o sokach, a teraz będziecie mogli się na mnie wyzłośliwiać, że kobieta go wzięła za uszy i pomogła mu ogarnąć burdel. bo tak się składa, że akurat z Anią prowadzimy tą audycję. Zresztą ona to wymyśliła. Dobry wieczór. Cześć, Majkę.
2: I to nie wiem, czy jestem donate'a miałeś, to nie przeszkadzam. Czy już odpowiedziałeś?
0: Już przeszło. Ty masz z opóźnieniem lekkim, tak więc.
2: Kłaniam się, dobrze mnie słychać.
0: Całkiem nieźle. No, fajnie, że zadzwoniłeś, Michael. Zastanawiałem się właśnie, czy zadzwonisz w ogóle do nocnego radyjka.
2: Teraz no to jakoś... powiem ci, że poziom mojej depresji i dekadencji jest taki, że 3 tygodnie się zbierałem, żeby zadzwonić.
0: Aż tak źle? A coś konkretnego sprawia, że masz takie kiepskie samopoczucie, czy tak ogólnie wszystko się na to składa?
2: Nie jest to dobra marihuana, tylko depresja, no.
0: No, może przegiąłeś z jaraniem, to zawsze wtedy tak się mści trochę, nie?
2: Właśnie mówię, że to nie jest dobra marihuana, tylko depresja pandemiczna.
0: No to nie wiem, o co ci chodzi tak właściwie.
2: Dzwonię, bo kiedyś powiedziałeś, że dobra audycja potrzebuje trochę takiego kwasu i takich problemów radiowych, kurwa, między ludźmi.
0: Ja tak, więc... przepraszam, ja tak powiedziałem, serio?
2: Że... A no, w sumie chuj mnie to obchodzi, bo ja kwasa posiadam, także zamierzam się nim podzielić.
0: No proszę, no to dawaj tutaj, zapodawaj nam kwasa na antenie.
2: Nie wiem za bardzo od czego zacząć, może zaczniemy od pracownika roku, bo mówiłeś mi, że moje radio się nie powiodło i zrobiłem tylko jedną audycję. Znaczy, wiesz dlaczego?
0: Na pewno nie powiedziałem w ten sposób, że się nie powiodło, tylko co najwyżej narzekałem na to, że być może znowu para pójdzie w gwizdek i wiesz, i się skończy na jednej audycji, co by było przykre bardzo, bo czekam na następne, nie? W tym sensie.
2: No ale krawiec, jeżeli moje radio się nie udało z powodu tego, że wziąłem twojego pracownika, no to chyba musimy o tym pogadać.
0: To nie jest mój pracownik, to jest mój kompan, kamrad.
2: Masz rację,
0: nie wiem, czy powinienem tego słowa, nie wiem, czy teraz można, czy wypada takiego słowa używać, no kamrad, no ale niech będzie, że kamrad radiowy.
2: Masz rację, tutaj, no. Bo ten materiał na pracownika to on się nie nadaje. No.
0: Żeby był pracownik, to trzeba komuś płacić, wiesz. Także tak
2: krawiec,
0: to jest.
2: No. Krawiec nie była problemem opłata. Ja ci powiem tak, umówiłem się z kolegą Gumbalem na 10 dni, na 10 audycji, bo czułem, że on ma talent. No i drugiego dnia zadzwoniłem do niego i mówię: Gumbal, jesteś gotowy? A on mówi do mnie: wiesz co, ja dzisiaj nie mam czasu. I przypomniały mi się takie stare czasy, jak zatrudniałem chłopaków i musiałem im dawać piwo i jointy, żeby chcieli przychodzić do roboty. Taki sentyment, nie?
0: No, a zamierzasz nagrywać dalej, bo powiedziałeś coś takiego, że ty jesteś triggerem, iskrą bardziej i powiedziałeś już ludziom, co trzeba i teraz niech oni robią. Mam nadzieję, że to nie chodzi o to, że nagrałeś jedną audycję i powiedziałeś, co robić i teraz czekasz, aż niech ktoś.
2: Krawiec, ja dzwonię się pożalić, że wszyscy ludzie z naszego pokolenia to są albo jacyś palacze, albo ćpuny, alkoholicy i nikt nie ma komu radia prowadzić. No, zacznijmy może o tym rozmawiać, że wszyscy ludzie z tego pokolenia, którzy jeszcze coś robią, skończyli, kurwa, każdy jeden w piwnicy. I teraz kończąc, proszę odnieść się do siebie samego, do mnie, do pana Wąsa, do pana z Radia Paranormalium, czy kolegi Gimbala, który zamiast iść do roboty wali konia i gra w gry cały dzień. Bo to są realia, radia dla ludzi, których my kochamy.
0: No tak to wygląda. No, może to było tak, że każdemu z nas zabrakło jakiegoś menadżera, wiesz, organizatora, kogoś, kto by potrafił coś załatwić, rozbujać, wiesz, kto wiedziałby, że trzeba zainwestować. Tylko pytanie, czy ludziom takim jak my kiedykolwiek zależało na tym, żeby mieć popularność, żeby gdzieś się to sprzedało, za dużo, dużo pieniążków zarobić i tak dalej? Chyba nie. Właśnie nie za bardzo, nie? Nas ciągnie do tego.
2: Nie, ale nie uciekaj, krawiec, od pytania. Ja się pytam, no. Dlaczego żeśmy skończyli tak tutaj, kolega Etam poleca benzo, no ale ja z ćpunami nie rozmawiam, kolego. Nie żartuję tam, bardzo lubię cię słuchać. No ale uciekłeś od pytania, no przecież wszyscy skończyliśmy tak samo, nie mamy pieniędzy, mamy jakieś tam gówniane stacje radiowe czy telewizyjne dla 100 osób, których nie potrafimy utrzymać, a nasz głos nie jest słyszalny, bo 90% stoi w kolejce po szprycę.
0: No, wiesz, no, tylko pytanie, czy faktycznie jest aż tak źle? No, może faktycznie, jak tak patrzę na różnych nadających, to nawet sam ostatnio o tym wspominałem, że zrezygnowani są, nie? Że zawieszają kanały, kończą, nie chce się i tak dalej. Więc jest to jakaś porażka, jest to może jakieś zamknięcie, wiesz, pewnego rozdziału i od tej pory już będzie takich nadających, którzy mówią trochę poważniej, na poważniejsze tematy, a jednocześnie luźno, bo my zawsze nadajemy luźno.
2: No, że ale trochę inaczej. Nie chciałbym, Krawcze, przepraszam, nie chciałbym, żebyś odebrał to jako taki depresyjny wpierdol intelektualny. To znaczy, czy jest możliwe i kiedy, że nadejdzie dzień, że na przykład, bo nie widzę innej możliwości, że na twojej antenie spotykamy się przy jednym stole. Ja, ty, Wąs, Paranormalium i Klot. I pokazujemy reszcie świata, że jesteśmy jednak potęgą. I mówiłeś ty o zjednoczeniu i mówił ostatnio Klot o wspólnej antenie. To ja rzucam ci temat. Twoja antena, ale nasi ludzie.
0: Niemożliwe. Moim zdaniem jest to zupełnie niemożliwe, bo ludzie się potrafią z tych kręgów dzielić poprzez jakieś naprawdę błahe sprawy, nie? Przez jakieś bardzo... Ten powiedział temu, ten coś tam, ten nie lubi tego... Ja już miałem tyle dram na antenie, tyle odejść, rozwodów, wiesz, zakładania nowych i niemożliwe jest, a też zapraszałem na antenę różnych innych nadających, no z Hugo kiedyś na przykład z Kontestacji była audycja, gdzie bardzo dużo o radiach gadaliśmy ostatnio z Martinem i tak naprawdę jesteśmy bardzo różni. Jak ty chcesz, żeby się dogadali ze sobą, to nie jest gra RPG, że tu, wiesz, wojownik, mag, złodziej, wszyscy idą drużyną sobie, to się nie da za bardzo.
2: Dlaczego wy nadając w kierunku tego samego targetu nie komunikujecie się, tylko czasami robicie sobie konkurencję, czasami nadajecie w tym samym czasie. Czemu nie ma między wami komunikacji? Czemu ja muszę w piątek wybierać, czy słucham Nocne, Paranormalium czy Kloda? To jest trochę dla mnie chujowe. Dla mnie, ja jestem słuchaczem. Ogólnie przez to, że wy się nie umiecie dogadać, ja mam mniej.
0: To tutaj do tego dochodzą różne inne sprawy. Każdy chce być na swoim, nie? Mieć, czuć się jak u siebie, robić wedle swojego uznania te media. Nie, i więc i też może chce, żeby mu parę groszy z tego skapło i co, potem się dzielić tym wszystkim.
2: Nie,
0: więc tu jest dużo, ale hajs jest bardzo istotny dla niektórych, no dla mnie może nie jest jakiś tam najistotniejszy, ale są tacy, którzy to bardzo serio traktują, to właśnie ten hajs, bo wiesz, bo potem musisz coś tam zainwestować, serwery popłacać też, no i jak chcesz tutaj się wszystkim stworzyć jedno medium, też mi kiedyś chodziło po głowie, zróbmy gołodupki, hop do kubki i zróbmy jakąś drugą agorę, nie? Czy
2: dobrze,
0: inny TVN.
2: Ale ja do ciebie, Krawiec, dzwonię z konkretną propozycją. Zrób raz w tygodniu, skoro ty jesteś radiowym przodownikiem, to znaczy jesteś najbardziej neutralny światopoglądowo ze wszystkich, z całej naszej ekipy, zrób jeden dzień w tygodniu okrągły radiowy stół, gdzie każdy będzie mógł przyjść z nadających i się wypowiadać, czyli tam Gimbal, kurwa, Klot i zaproś tych ludzi. Zrób jeden krok, ja nie wymagam od ciebie, żebyś zbudował nowe radio, tylko zrób jakiś krok do przodu, gdzie DJ Wąs siedzi i nagrywa dla 8 osób muzykę. Ja widzę, że Wąs jest bardzo samotny. Na przykład.
0: No nie wiem, nie znam za bardzo człowieka, tylko kojarzę...
2: To jest
0: raczej kojarzę za...
2: Paranormalium, no...
0: Nie z Paranormalium, jeśli już to z Empary chyba miałeś na myśli.
2: No,
0: Empary,
2: coś takiego. Tam.
0: No to co, coś takiego, to inne rzeczy zupełnie, no co ty.
2: To znaczy, ostatnio zauważyłem taką tendencję, że audycja godzinę była zajebista, tylko że była o wyśmiewaniu się z Etama, więc żeby odświeżyć audycję, wyjebałeś Etama z audycji i w sumie nie było o czym robić audycji. To ja mam propozycję, żebyśmy się umówili wszyscy jako twórcy i zrobili jedną zajebistą audycję raz w tygodniu dla ludzi. kiedy każdy z nas się postara, bo przykład Gimbala pokazuje, że on jest naprawdę zajebistym radiowcem, tylko za dużo anime, walenia konia i grania w gry powoduje, że on się nie rozwija.
0: Ojejku, takie tutaj...
2: A ja proponuję twoją antenę, Krawiec, żebyś ty troszkę, bo w sensie słyszę też czasami w twoich audycjach, że no jest problem z tematem, audycja o niczym, a ja chciałbym jeden dzień, żeby była okrągłostołowa audycja i to audycja w stanie wojennym, Krawiec, bo my mamy stan wojenny w gospodarce, w ekonomii, w geopolityce. Stan wojenny u Krawca. Coś takiego.
0: Jak ty chcesz, żebym się spotkał z Klodem, skoro od lat jesteśmy skłóceni, nie gadamy ze sobą i on w co drugiej audycji musi coś napomknąć, że są takie złe media.
2: No to dobrze, no to otwórz okrągły stół dla mnie, dla Etama, dla Gimbala i nie wiem, i dla kogoś, a Klod zobaczymy, czy przyjdzie i go zaproś. Jeżeli nie zrobisz kroku do przodu, to będziemy tkwili cały czas w tym, że Etam nagrywa na VHS ostatnie audycje sprzed 20 lat. Czy wy nie widzicie tego, że przeszłość was blokuje w rozwoju?
0: Słabo to widzę, naprawdę. Oprócz gadania skończy się na niczym. Nawet zapytałem, ostatnio mnie dołączył do rozmowy filozof Tomasz, którego może też kojarzysz, przepraszam bardzo, donejcik.
1: 22 zł 58 groszy na piwo. Pozdrawiam z miasta Kononowicza i Majora.
0: Waran z Komodo, dzięki. Na piwo pozdrawiam z miasta Kononowicza i Majora, czyli twoje miasto
2: to miasto?
0: Białystok.
2: A, moje miasto to Białystok, już sobie przypomniałem. A dobrze, ja jestem marzycielem, ale tak naprawdę nic. Ja mam taką optykę, Krawiec, że byłem w więzieniu 2 lata, wróciłem i nic się nie zmieniło w radiu internetowym. Nic, wszyscy robią to samo. Ja nie jestem, nie mam już energii, żeby robić, ale razem możemy więcej, nie? I teraz. Czy pytanie, czy ty mógłbyś poświęcić je raz w tygodniu swoje, nie mówię w piątek, sobotę, niedzielę, bo to jest prime time, ale luźne gadki we wtorek, okrągły stół i przychodzą twórcy. Ja tych twórców sam zaproszę.
0: No, jak powiem, że nie jestem zainteresowany, to wyjdzie teraz, że jakiś tu szkodnik, że nie chcę budować, ale ja nie widzę za bardzo szans. W ogóle, nie? Jestem całkowicie przekonany, że to jest jakaś że to jest marzenie ściętej głowy, żeby się tu ktokolwiek
2: no, ale
0: z kim
2: to ja ci powiem, Krawiec,
0: dogadał.
2: Ja gram z tobą w grę teraz, że i tak wygrywam, czyli tak, jesteś tak samo dekadencki jak ja na dzień dzisiejszy. Też jesteś dekadentem. Mam cię.
0: A ty mówisz, że z więzienia wyszedłeś teraz jakoś, niedawno, czy to dawniejsze sprawy?
2: Przejdziemy do tego, ale odnieś się. Krawiec, ty też jesteś dekadentem, tak jak ja. Obaj jesteśmy, tak jak wszyscy, na tym samym wózku. To znaczy, mamy świadomość, co się dzieje i jesteś tak samo dekadencki jak ja. Przyznaj się.
0: Nie wiem, czy dekadencki. Na pewno trochę zrezygnowany.
2: Dobra, dziękuję, to mi wystarczy. Okej, no to na wesoło dla słuchaczy. Słuchajcie, 2 lata temu wyszedłem z więzienia, siedziałem za zioło. Wyszedłem, to był marzec. Wychodzę z domu, siadłem sobie na ławce, jaram szlugę, patrzę w słońce, przychodzi patrol policji i mówi, proszę pana, co pan tu robi? Ja mówię, no siedzę, opalam się. Nie może pan tu przebywać, ponieważ nie wolno wychodzić z domu bez powodu. Ja mówię, panie władzo, dopiero co wyszedłem z więzienia, co pan mi robi? Proszę pana, będzie mandat za to, że pan siedzi. Ja mówię, jak za to, że siedzę? Przecież dopiero co wyszedłem z więzienia, a wy chcecie dać mi mandat za siedzenie na ławce.
0: Jak już nie siedzę, jak już wyszedłem i już nie siedzę. Tylko
2: no
0: tu se siedzę.
2: Słuchajcie, wyszedłem z więzienia w środku pandemii, kurwa, poszedłem na ławkę, no i policja przyszła i wtedy zrozumiałem, że poszedłem z więzienia do więzienia, no i dziękuję, no taki komentarz. I tak 2 lata.
0: No... Faktycznie trochę tak to wygląda, coraz mniej tej wolności. Nie wiem, ale dziwię się, że jeszcze masz jakiekolwiek złudzenia, że tu zbierzesz ludzi, zorganizujesz jakieś coś. Nawet pewnie, pytanie, czy ty w ogóle masz jakiś plan, czy wiesz, co by tu zorganizować, czy tylko tak przecież, coś.
2: Ale
0: coś.
2: Nikt nie ma planu, kto ma plan?
0: No właśnie.
2: Kto ma plan? Na 67 osób na czacie, czy ktoś ma plan?
0: Wiesz co, to zróbmy taki eksperyment radiowy. Załóżmy, że właśnie teraz zaczęła się taka audycja, właśnie która ma łączyć, a nie dzielić, i chcemy coś tu większego zorganizować. Prawdopodobnie się tu zjawią jacyś nadający, jacyś kapitanowie. No i prowadzi Michael. No, witamy. I co powiesz?
2: Szanowni Państwo, moja audycja moich marzeń. Darek na kwasie i ja po dobrym ziole. I nic więcej nie chcę. Tylko i wtedy krawiec puszcza muzykę.
0: No to nie wiem, to teraz ty jakoś uciekasz od tematu. Chyba, że taka twoja audycja, która zjednoczy ludzi, poruszy serca i w ogóle zmobilizuje do czynu, to jest audycja, w której zarzucamy se kwasa i zjaramy.
2: Nie, no ja mówię o tak zwanym value. To znaczy moim zdaniem największe value twojej rozgłośni to jest gimbal i Darek. Gimbal odpowiada za racjonalno-polityczny światopogląd, a Darek to jest mistycyzm, religia i taka prawa półkula, nie? I to wcale nie jest żart. Magdalenka. Darek moim zdaniem to jest jeden perła, jeżeli chodzi o świat radia. Ten człowiek, gdybyś go zaangażował bardziej w to radio, to no, on jest niesamowity dla mnie. No co ci mam powiedzieć? Patrzę z boku na twoje radio.
0: No, na razie to trochę osób odchodziło, nagrywają na mnie disy, rapy tutaj, jak to jestem nadającym o małym rozumku, który nie szanuje słuchaczy, zawodzi pod każdym względem. No więc słuchaj, ja też mam średnio ochotę na przykład gadać z ludźmi, którzy tak mnie oceniają, nie? Mimo że jest w tym trochę racji, nie zaprzeczam, ale jest to tak przejaskrawione i tak jest to wszystko skumulowane, że w rezultacie dostaję jakiś hejt, nie? To jest też może odpowiedź na pytanie, czy będę to kontynuował, nagrywał bifa. No nie będę nagrywał, bo już mam dość taplania się w tym głównie, w tym wiecznym oskarżaniu się, odchodzeniu, przychodzeniu, kurwa, wątach, jakichś problemach. Wiesz, ja już tyle tego mam na koncie takich historii, że to może właśnie sprawia, że nie chcę tu się tworzyć jakiejś unii radiowej.
2: Ale tu się kłania podstawowy problem. Czy my tworzymy po to, żeby mieć relacje z widzami i zarabiać? Czy tworzymy po to, żeby tworzyć i zarabiać? Bo ja z widzami nie tworzę relacji. Dlatego nie mam community i nikt mnie nie ogląda. Natomiast ty masz relacje z wieloma widzami i tak naprawdę później z każdej relacji emocjonalnej wychodzi kwas. I moim zdaniem najważniejszy byłby taki przeskok z tego robienia radia dla małego community, dla robienia radia dla szerokiego community, ludzi, którzy się budzą dzisiaj, nie? Może z tego wynikają twoje kwasy?
0: Nie wiem, stary, nie myślę nawet o takich sprawach za bardzo. Też takie zagłębianie się w to bagno, rozważanie, dlaczego jest tak źle, ciągłe, to też jest pułapka, w którą wpadam i to tylko to nie pomaga absolutnie, nie? Ja robię swoje, wchodzę, pogadam, jakieś śmieszne newsy poczytam, poodbieram telefony. Na razie na więcej nie liczcie. Po prostu w takim, akurat w takim jestem stanie, taką mam wenę, takie mam chęci, na tyle wystarcza tylko, nie? Więc też nie czuję się na siłach za bardzo, żeby kogoś tutaj łączyć. Łączyć kogoś.
2: Potwierdzasz 100% swoją dekadencję, co znaczy i to takie zniechęcenie, które dotyka twórców, bo jest globalne zbiednienie społeczeństwa. Wszyscy dostajemy mniej donatów, mniej wsparcia, ludzie mają mniej czasu, żeby nas oglądać, mniej się o nas martwią. Jest tego, wszystko umiera. Ja ostatnio na Twitchu oglądałem chłopaka, który miał 500 widzów i dostał jedną subskrypcję przez cały wieczór. Także też warto poruszyć dzisiaj, i to mówię tobie jako osobie, która też z tego jakoś żyje, że po prostu się to wszystko pieprzy, stary. Naprawdę dzisiaj u mojej mamy, powiem ci coś, dzisiaj u mojej mamy była koleżanka pożyczyć 500 do 10. Co ty na to?
0: No, Polacy są masakrycznie pozadłużani, nabrali różnych chwilówek, bo wiesz, ten ekonomiczny taki lekki analfabetyzm, nie, że nasi rodacy, no to też mogę o sobie to powiedzieć, słabo się znamy na pieniądzach, na gospodarce, na ekonomii, no i to się przekłada na to, że ludzie sobie tak, wiesz, lekko biorą te pożyczki różne, a potem się łapią za głowę, nie? Trzeba spłacić. Nie myślą o tym w ogóle. To jest... więc są... Poziom nędzy w Polsce wzrósł o 400 tysięcy w przeciągu roku. To jest całkiem spore miasto, tak? 400 tysięcy. No i w tym kierunku będzie to szło. Niestety, może nawet dojdzie do tego, że będziemy płacili na przykład 15 tysięcy za chleb, nie? No przecież już tak było w Polsce. Mieliśmy takie kwoty. Moja mama nauczycielka zarabiała tam, nie wiem, 2 miliony złotych, nie?
2: Nie wiedziałem, że ty masz mamę nauczycielkę, tak jak ja.
0: No widzisz, dużo nas łączy. Mama nauczycielka, skazani za posiadanie, obaj skazani, no także coś nas tu łączy.
2: Ale tak szczerze, bierzesz pod uwagę, że w tym roku skończysz ten projekt, że nie będziesz w stanie już nadawać? Myślałeś o tym już?
0: Raczej nie, no chyba, że zdrowotne jakieś względy wezmą górę, ale pewnie będę gadał sobie. Po prostu mi, jak się nie chce, jak mam jakiś kryzys, to sobie nadaję takie lekkie, luźne audycje. Gadam po prostu, odbieram telefony, tak jak teraz z tobą gadamy sobie. I się nie przejmuję za bardzo. Nie można się też za bardzo przejmować, bo takie zagłębianie się w depresję to nie jest dobre. No to chyba jest... To każdy to jakoś rozumie, nie? Że nie można się za bardzo...
2: Czuję
0: po tobie, że z taką satysfakcją nawet mówisz, o, krawiec też ma, też dekadencki, też może ma depresję,
2: ale to,
0: też...
2: To, no... to znaczy, że ja się cieszę, że jedziemy na jednym wózku, że wywodzimy się z tego samej, z tej samej generacji, czyli z początku internetu. Przeszliśmy przez całą tą generację różne drogi i spotykamy się na końcu na tonącej, dziurawej, płonącej łodzi i jedziemy tym samym wózkiem. Ja mam się cieszyć? Myślę, że naszym zadaniem jest uświadomić 75 osób, że ta łódka jest kurwa dziurawa, tonie i płonie, stary. No, chyba po to jest twoje radio.
0: No kurde, no to jest uświadamianie już od wielu, wielu lat. Myślisz, że ludzie to tak nic nie wiedzą, wszyscy, tylko może po prostu większość ludzi stwierdza, że no i co ja mam zrobić? Co mam, wyjść na ulicę, nie wiem, zaatakować policjanta, zastrzelić posła, czy co mam zrobić?
2: Nie wiem, ja krawiec jest, mam taką osobowość, że jak jest mnie za dużo, to jest też źle, więc będę kończył, ale ja, moje przesłanie jest proste i pozwól, że je wygłoszę. To znaczy, ja uważam tak, panowie, że każdy ma pierdolony obowiązek nadawać na posterunku do ostatniej kuli, albo do ostatniej kropli krwi, albo internetu. I nieważne, czy jesteś tam gimbalem, czy tam jakimś tam etamem, macie tu być i nadawać dla ludzi, stary, i takie sobie zostawić przesłanie, bo zaczyna się pieprzyć z jakąś agrounią, zaczyna się pieprzyć z jakimiś tirowcami. Musimy się integrować, musimy pracować dla innych i myśleć o tym, że może być źle. I tyle, to jest mój przekaz dla
1: Kasia,
2: was, bo sam powoli, kurwa, wracam do czasów mieszkania w lesie i się przygotowuję. No i tyle, no. Strasznie cię pozdrawiam. Dziękuję.
0: Ale czekaj. Zaczekaj jeszcze chwilkę, dobra? Może...
2: Nie ma problemu.
0: To spróbuj, nie niech ktoś, tylko to ty spróbuj nagrać w Nocnym Radio taką audycję. Zobaczymy, jak ci wyjdzie. Jak coś się zacznie dziać, to ja chętnie się przyłączę. Przylepi się gówno do statku i będzie krzyczało, że płyniemy. Jak już zobaczę, że coś ci wychodzi, to się przylepię. Może, no ale może chcesz nagrać jakąś eksperymentalną audycję i zobaczymy, co z tego.
2: Ja chcę, żeby ludzie zaczęli brać odpowiedzialność. Jak Antoine Saint-Exupéry powiedział w Małym Księciu, oswoiliście tych ludzi na czacie, w internecie, to weźcie się do roboty, bo ja jestem wkurwiony na Gumbala, że ja się umawiam z chłopakiem na 10 dni pracy, a on drugiego dnia mi mówi, że nie ma czasu.
0: Ja nie wiem, czy on się umówił na pewno, czy trochę nie wymusiłeś.
2: Nie wiem, może był nieświadomy, to nieważne, to ma być przykład. Chodzi o to, że wy dalej siedzicie w domu i gracie w gry, a świat się, kurwa, pali, płonie. To jest mój message.
0: Zabrzmie może strasznie, ale... Może to jest najlepsze rozwiązanie, jak świat się wali, jeszcze sobie pograć w grę trochę i się poweselić, a nie poświęcić swoje życie na sprawę beznadziejną. Bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale nawet jak ludzie się zgromadzą w jakąś społeczność w miarę prężną, gdzie padają różne hasła do boju, wiesz, coś zmieniamy, to tak 3/4 z tych ludzi będzie liczyło po prostu na zabawę, na emocje, na show. Będą przychodzili sobie posłuchać, jak ty się wkurwiasz, jak przeklinasz, jak się awanturujesz z kimś, a tak naprawdę będą mieli w dupie jakiekolwiek działanie, zmiany. Tacy są ludzie, no. trzeba się z tym
2: pogodzić. No to pytanie, czy radio w czasach apokalipsy, bo apokalipsa się odbywa, czy to radio jest w ogóle potrzebne?
0: Radio, nie radio, tak naprawdę ja sobie nazwałem to radio, ale to jest kanał na YouTube, gdzie gadamy, nie? Więc nie wiem, trochę może też zrezygnowany jestem, ale ty...
2: No to ponawiam pytanie, czy my jeszcze coś możemy zrobić dla świata?
0: O, tutaj Euryną pisze, ale macie katastroficzne podejście, ja mam inne przesłanie. Pracujcie nad sobą i swoimi umiejętnościami i na tym zarabiajcie jak ja i się nie przejmuję. Przesłanie takie. No, często pada takie hasło, żeby się skupić na sobie i w ten sposób jakoś ulepszać świat, że... Wiesz, ktoś złośliwy, nie bierz tego do siebie, Michael, ale ktoś złośliwy, no to niech będzie, że tyczy się to też mnie. Jak ty, krawiec, i ty, Michael, chcecie cokolwiek zmieniać, jak swojego własnego życia nie potraficie ogarnąć? Tak ktoś może powiedzieć i będzie miał trochę racji może, nie?
2: Ja jestem Michael, jestem przedstawicielem światowej elity od 15 lat, jestem świadomy, czym są szczepienia, globalna gospodarka, globalny rząd. Jestem przedstawicielem gatunku, który wymiera. Jestem dumny z tego, że mówię teraz do mikrofonu. I wszelki plebs, który nas teraz słucha, powinien kurwa się cieszyć, że tacy wojownicy jak my jeszcze istnieją, bo w czasach ostatecznych to my podajemy rękę zagubionym.
0: No, widzę, że masz wysokie tutaj mniemanie o sobie. To dobrze, to dobrze.
2: A ja mówiłem o tobie, kolego, nie o mnie.
0: Aha. No dobra. Może zawsze jest tak, że każde pokolenie starsze narzeka na to aktualne, nie? Że świat już w ogóle zszedł na psy, że co to jest. I nasi rodzice też na nas tak patrzyli, że co to w ogóle za stroje, zachowanie. Bo się zmieniają zwyczaje, zmienia się sposób komunikacji między ludźmi, zmienia się muzyka, której ludzie słuchają, wrażliwość jakaś, bardzo, no wszystko się zmienia z pokolenia na pokolenie, nie? Może my jesteśmy tak trochę takimi narzekaczami, dziadkami, którzy narzekają na tych młodych, a może to ci młodzi coś zmienią. Popatrz, wyjdzie jakiś tam Mata, czy tam jakiś Fritz z Ekipa, coś, to są ludzie, których słuchają miliony, wypuszczają swoje energy drinki, słuchają ich miliony.
2: Masz pewność, że to są ludzie, a nie jakieś hybrydy albo androidy, te frice, te maty.
0: No, stosujesz niebezpieczny zabieg trochę, Michael. Próbę odebrania człowieczeństwa temu, kim tam gardzisz, czy nie lubisz go. No to,
2: ja ich kocham, tylko ja chcę mieć pewność, że to są ludzie, bo teraz na wszystkich kanałach się mówi o jakichś hybrydach, o różnych rzeczach. Jaką my mamy pewność, że to są jeszcze ludzie? Powiedz mi.
0: Warto też zobaczyć, na jakich kanałach się tak mówi czasami. Nie wiem, trzeba szanować. Każdego człowieka trzeba szanować i to rozwiązuje bardzo dużo problemów tego świata. Gdyby ludzie się szanowali bardziej, to nie byłoby wiele różnych...
2: Nie zrozumiałeś mnie. Ja dążę do tej koncepcji, że gwiazdy show biznesu są hybrydyzowane. O to mi chodzi, że show biznes to nie są do końca ludzie, tylko produkty i hybrydy medialno, show biznesowo, parapsychologiczno, nie wiem jakie. No, bo ty mówisz, że to są ludzie, a dla mnie to są produkty, nie?
0: W pewnym sensie tak. Taka gwiazda to jest taki produkt, no, skrojony na miarę dla jakiejś tam grupy docelowej i... Maski, no ale to jest taka praca, nie? Aktor, gwiazda, piosenkarz, no on musi udawać, bo musi stworzyć jakiś przerysowany mocno, taki komiksowy trochę, komiksową
2: Krawcze,
0: postać.
2: Mam dla ciebie propozycję, ale nie chodzi absolutnie o żadne lansowanie się, bo nie wymieniam linka, nazwy kanału. Ja nagrałem dzisiaj tam u mnie na Facebooku taki materiał o stanie wojennym, który można by było już wprowadzić w kraju. A gdybyś miał ochotę go włączyć, to jest 3 minuty, żeby to była taka jakaś, to jest satyra na dzisiejsze czasy, to może by to była jakaś baza, gdzie inni przyjdą i podyskutujecie. Ja dzisiaj wprowadziłem stan wyjątkowy. Myślę, że znajdziesz ten materiał, może pójść ludziom na wesoło, taka satyra radiowa. Stan wyjątkowy w Polsce, ale pytanie do ciebie jest inne. Czy wierzysz w to, ty jako ty, że w ciągu 30 dni może być wprowadzony na terenie całej Polski stan wyjątkowy.
0: Jak najbardziej. To akurat nawet jest dość prawdopodobne, że tak to się skończy, bo problemy będą się nawarstwiać. I jak już dojdziemy do poziomu takiego, że ludzie nie mają co włożyć do gara, że połowa, powiedzmy, ludzi w tym kraju nie ma co włożyć do gara, wyjdą na ulicę, zaczną się rozruchy, to myślisz, że Kaczyński, nie, czy ktoś inny z jego ekipy, czy Morawiecki, czy Ziobro, to są ludzie, którzy się wahają przed takimi krokami? Dla nich jest tylko istotne, czy to się da zrobić, nie czy... czy wypada, czy to cofnie gospodarkę, czy oni o takich rzeczach nie myślą, tylko czy im to ujdzie płazem, czy po prostu ich za to tam nie powieszą, a jak poczują, że ludzie po nich idą, poczują się zagrożeni, o, to wtedy to już wszystko może się wydarzyć w Polsce.
2: To znaczy, Krawiec, ty chyba mnie zrozumiałeś, chociaż twoja odpowiedź, że jak najbardziej nie napawa optymizmem. Ja się ciebie pytam, czy ty wierzysz, że za tydzień, jak będzie pełnia księżyca, i wyjeżdżają ciężarówki i barykady chcą budować z Europalet. Czy ty, kurwa, wierzysz, że za tydzień to może się wydarzyć, bracie? Mm-hmm.
0: To mówisz tutaj o tych kierowcach ciężarówek, tak?
2: Tak, mówię, że kurwa w całym kraju oni się zorganizowali, już są dogadani i wyjeżdżają za tydzień i może być, kurwa, grubo w całym kraju, nie? I to bez kitu.
0: Jeśli ktoś ma coś zwojować, nie myślałeś kiedyś w ten sposób, że my tu sobie gadamy przez lata o różnych rzeczach i to właściwie albo po ludziach spływa, albo tych ludzi jest tak niewielu, że no owszem, może do kogoś tam do czegoś przekonasz, zachęcisz, ale co to da? Że prawdziwą siłę to mają właśnie jacyś górnicy, kierowcy ciężarówek, rolnicy i że po prostu wystarczy poczekać, aż się sytuacja pogorszy na tyle, że wszyscy ci ludzie wyjdą na ulicę. Rząd się zawsze zauważ, jak strajkują nauczyciele, to można ich tam zagazować, kopnąć w dupę, ale jak wyjdą górnicy, to rządy trzęsą dupami, bo wiedzą, że to są ludzie, którzy obrzucają kamieniami, którzy podpalą coś, rozwalą, przyjdą z pałami, no groźni zawodnicy, nie?
2: No dobrze, ale sam powiedziałeś, że Kaczyński nie odda władzy, czyli jeżeli w całym kraju będą barykady i ciężarówki, to będzie stan wyjątkowy albo wojenny. Tak czy nie?
0: No właśnie, różnie to może być, ale jak już przyłączą się do jakiegoś tutaj wielkiego strajku, do manifestacji właśnie robotnicy, górnicy, rolnicy, no to rząd no może już sobie wprowadzać jakieś stany wyjątkowe, wysłać policję, ale to już jest początek końca wtedy, tak? Rząd wtedy komunikuje nam. Jesteśmy już na takim etapie, że już z wami nie rozmawiamy jedni z drugimi. Zrobimy wszystko, żeby was tu spacyfikować. Jesteśmy wrogą władzą. Oddają po prostu jakby... Nie oddają władzy, ale w oczach ludzi już nie są władzą, są wrogiem. Są kogoś,
2: no
0: kimś,
2: dobrze,
0: kogo można...
2: Zanim do tego dojdzie, co ty mówisz, to będzie etap napierdalania się policji i wojska z ciężarówkami, czy nie? Bo to mnie interesuje.
0: No to nie wiem, szczerze mówiąc. Jak to będzie z samymi kierowcami? Nie wiem.
2: No bo zanim oni wyjdą na ulicę, sparaliżują kraj i zanim się to wszystko wydarzy, no to będzie etap, moim zdaniem, napierdalania się i chaosu, tak czy nie?
0: Nasz rząd, my mamy jeszcze mimo wszystko no taką trochę fasadową demokrację, ale no, mamy też swoje jakieś tam zwyczaje. Są takie sytuacje, że tam w innych krajach w Sejmie to się napieprzają normalnie, wiesz, boks, tam po mordach się leją. U nas jest to raczej nie do pomyślenia, nie? Więc trochę inaczej w tej Polsce jest sytuacja, w której zaczną się ludzie już na ostro lać z policją, że wojsko wyjdzie na ulicę. To już jest jakaś ostateczność i początek końca i jakiś nowy etap, nowy cykl, nie? Już wiemy, że coś się takiego wydarzyło u nas, że to już nie wyjdzie potem i nikt i nie przeprosi, nie? Nie wyjdzie jakiś pan w garniturze i nie przeprosi, tylko to już jest sytuacja, w której zmierzamy do usunięcia władzy, do rozliczenia jej, do rozliczenia siłowego, że tak powiem. No,
2: okej, okay. Panowie i panie, ja przeproszę, ale odświeżenie anteny. Tutaj Grzesiek wspomniał o adwokacie, a ja do adwokata mam trochę prywaty. Panie adwokat, nie wiem, czy mnie słuchasz. Słuchaj pan, jak ty, pan, nie rozumiesz, że sztuka to jest sztuka i o gustach się nie dyskutuje, to nie gadaj pan o sztuce. Jeżeli zaczynamy rozmowę o sztuce, to nie możemy już wchodzić głębiej. Sztuka to jest sztuka. Jeżeli traktujemy film jako sztukę, nie możemy krytykować, że w środku jest seks. Chodzi o zabieg logiczny. Pan adwokat popełnił błąd logiczny. W momencie, w którym dyskutujemy o sztuce, nie możemy skreślać seksu jako elementu kinematografii. I tutaj taka uwaga prywatna, przepraszam.
0: No, też akurat nie jestem zwolennikiem tego, że sztuka musi być piękna, ładna i estetyczna i tak dalej, no ale niektórzy lubią sobie podpinać to pod tą klasyczną triadę dobro, prawda, piękno i twierdzą, że tylko wtedy sztuka jest wartościowa. Może to jest siła sztuki, że nawet nie potrafimy jej do końca zdefiniować, wymyka się ona definicji i dlatego jest takim ciekawym zjawiskiem.
2: No, to ma... znaczy, ja przeproszę, panie adwokat, ja jestem 30-latkiem, jestem na etapie odkrywania mojej seksualności i zamykanie się na filmy, na porno, na erotykę, na pejcze, zabawki, to jest tłumienie własnej seksualności. Ja wszystkim wam, i mówię teraz poważnie, doradzam otworzenie się na seks, seks tantryczny, na kamasutrę, seks w każdej postaci, bo seks to można uprawiać i po 7, po 8 godzin, a jeżeli ktoś ma problem, że są 4 sekundy seksu w jakimś filmie, no to znaczy, że po prostu jest potrzebna pewna konsultacja.
0: Akurat też, wiesz co, rozumiem jakoś tam adwokata, też nie przepadam, jeśli się tak... wtrynia sceny seksu. Nie wiem, czy one są potrzebne. Zauważ, że dziś jest ich jakby mniej niż kiedyś w kinie, nie? Że jakby twórcy doszli do wniosku, że to nie jest coś, co jakoś specjalnie wzbogaca film. To, że się kocha kobieta z mężczyzną, mężczyzna z kobietą, no, kobieta z kobietą, albo mężczyzna z mężczyzną, nie wiem, też pewnie takie filmy są. Są z kolei filmy, gdzie bez seksu zupełnie nie dałoby się tego filmu stworzyć. On jest potrzebny. A nie wiem, kurczę, ja się nie przejmuję za bardzo takimi rzeczami. Przejmować to się można tym, co, że nie ma co włożyć do gara, albo że jak wyszliśmy na ulicę,
2: słuchaj, Darek się czasami przejmuje, że grzybów nie ma, ale tak sobie myślę, to znaczy seks dla mnie, moim zdaniem dzisiaj, to jest możliwość dotarcia do Boga. I są teorie, że jeżeli poznałeś Boga samodzielnie, to poznasz Boga razy dwa poprzez seks, poprzez mistyczny seks. No i tak sobie właśnie teraz pomyślałem, że tak jak dla Darka tym Bogiem jest grzybóg, tak ja od pewnego czasu już szukam połączenia z kobietą, które pozwoli mi nie uprawiać seksu, ale poznać Boga jeszcze głębiej. Co wy na to?
0: No, ja chyba nic. Jakoś nie potrafię tego łączyć za bardzo. No dobra, Michael, to co? To może dajmy szansę innym. Jak będziesz, ja miał, jak nadzieję, będziesz miał ochotę i będzie ci się nudziło jeszcze, to dzwoń śmiało. Długa audycja dziś przed nami. Posiedzimy
2: nie,
0: trochę.
2: Nie, bo ja ci mówię, Krawiec, jestem egocentryczny, bardzo atencyjny. Mam ten sam problem, co Etam, tylko mam IQ większe o 150. No, wiesz, o co chodzi.
0: No rozumiem, że tak uważasz.
2: Nie, no, tam mógłby się nie zgodzić. Słuchajcie, rozumiem. Życzę wam zajebistego wieczoru. Bądźcie świadomi, nie upijajcie się, obserwujcie, co się dzieje. Wiedzę to prędzej znajdziecie na ulicy niż w mediach. I bądźcie blisko rodziny i nie wychodźcie. Proszę was, nie dajcie się wciągnąć w jakieś protesty, strajki, głupoty. To jest wszystko polityka. Teraz wszystko się zmienia na poziomie politycznym, energetycznym i każdym. I moim zdaniem najlepiej zostać w domu, pić browara, palić blanta, jak palicie, czy nie wiem, czy cokolwiek. Bądźcie z bliskimi, bądźcie blisko radia swojego. Wspierajcie to radio, bo jest lipa. Naprawdę jest lipa, ciężko nam, twórcom. I ja wiem, że Krawiec nie lubi, jak się prosi, ale ja nie proszę. Ja wam mówię,
0: ja
2: że
0: żądam. Ja żądam.
2: Jest po prostu, nie, jest po prostu chujowo. Jest po prostu chujowo dla twórców. I ja się nie zdziwię, jak będziecie bez radia za pół roku, bo wszyscy mają ciężko. Krawiec, kłaniam się, dziękuję, nie przeszkadzam. Dzięki.
0: Dzięki. Trzymaj się, Michael.
2: Hej, dobranoc.
0: To był Michael, który może jeszcze zagości na antenie Nocnego Radia, kto wie. A tymczasem odzwaniam do Szybkiego, który próbował się tu połączyć parę razy. Jak znam życie, a nie, no dobra, odebrał. Jest, Tom na antenie. Cześć, witam cię.
3: Halo, halo. No witam ciebie serdecznie, Krawiec.
0: Cześć.
3: Dzwonię z takim pytaniem, bo no już tam od jakiegoś czasu cię słucham, od kilkunastu lat. Wiem, że się zajmujesz no, grafiką komputerową, jesteś artystą komputerowym. Powiem tobie, że się wkręciłem trochę w tematykę, sobie właśnie taki tablet na dniach kupiłem, taki konkretniejszy. I powiem tobie, że się trochę w to wkręciłem, ale zastanawiam się, jak wygląda ścieżka kariery. Jakby można było to zmonetyzować w przyszłości, takie zajęcie.
0: No to mogę ci doradzić tyle, żebyś się specjalizował w jednej rzeczy, a nie próbował, tak jak ja na przykład, być dobry we wszystkim, nie? Bo to ci zajmie bardzo dużo czasu, wyszkolenie się. I nigdy nie będziesz jakimś tam mistrzem, nigdy nie zdobędziesz jakby kontaktów w tej... Znaczy, zakładasz sobie na przykład, że chcę robić ilustrację do albo concept arty i jesteś wtedy takim bardziej rysownikiem, który potrafi namalować postać fajnie, zaprojektować się jakieś ciuszki, taką postać do gry, nie? Albo jesteś bardziej taki mechaniczny, tworzysz jakieś mechy, roboty, urządzenia, projektujesz je na tablecie, rysując szkic i kolorując go. Potem dla grafików 3D, którzy potem będą się starali twoje różne koncepcje i pomysły przekształcić na model 3D, na przykład do gry albo do filmu, nie? Albo sobie zakładasz, że chcesz specjalizować się w druku i robić fantastyczne jakieś foldery reklamowe, książki i wtedy się doskonalisz w tym. Wiesz, jaki lakier tam na okładkę dać, żeby się ładnie błyszczała, jaki zastosować papier, wiesz, do jakiego druku i połączyć go z jakimi farbami drukarskimi, jak poustawiać to wszystko, żeby tam czerń się nie wylewała, wiesz. I wtedy jesteś mistrzem w tym i możesz liczyć na dobre pieniądze, a tak to będziesz do wszystkiego i do niczego trochę, nie? Więc to na pewno jedna taka wskazówka.
3: Właśnie, no bo generalnie sobie tak hobbystycznie anime czy tam mangi sobie tam rysuję. Ale kiedyś poznałem takiego znajomego właśnie, który jest grafikiem webowym i z konkretny hajs na tym czepie, powiem tobie. I no właśnie nie wiem, czy to, jak to wygląda w ogóle, takie ścieżka kariery, nie? Jakie są jak gdyby gałęzie, jak mówiłeś, tam jest koncept, design między innymi, tak?
0: Ale... Znaczy nie, no ja ci mówię o różnych specjalizacjach, nie? Możesz być albo grafikiem 3D i modele robić, albo rysować odręcznie bardziej, tworzyć piękne ilustracje, albo drukowane jakieś rzeczy, jakieś teczki robić piękne dla firmy, wiesz, wizytówki, tego typu sprawy. Tego jest bardzo, bardzo dużo i musisz sobie coś wybrać i się w tym doskonalić. Jeśli chcesz robić na przykład grafiki koncepcyjne do gier, czy storyboardy do filmów, czy komiksy, być, no to musisz się wyszkolić w anatomii i wiedzieć, jak narysować fajnie mięśnie, jak zrobić, żeby materiał się, wiesz, zginał odpowiednio, tam ciuchy, nie? I w tym się specjalizujesz i wiesz, i potem jesteś tak dobry, że zawsze znajdziesz sobie pracę. Każdy cię weźmie z otwartymi rękami. A tak nie zadziała to na plus, jak powiesz, znam się na wszystkim, ja wam wszystko zrobię i to, i to, i to, i to. Bo potraktują cię jako takiego w najlepszym wypadku trochę wyrobnika, że co im tam zalega i tanio trzeba zrobić, to niech on zrobi, nie? Nie zadziała to na plus. I no, tylko o tym mówiłem.
3: Ten znajomy, co tam jest grafikiem webowym, to on mówi, że rynek jest tak w 80% zajęty, nie? Że to jest właśnie ciekawe, że gdyby dla tych specjalistów jest, no tak jak mówisz, nie? Jest rynek w zasadzie. Także to jest właśnie ciekawe, nie?
0: No tak, no projektowanie, też się projektowaniem stronek bardzo długo zajmowałem. Dziś się zmieniły czasy, ponieważ możesz sobie ściągnąć gotowe szablony. I wszyscy tego używają, bo te szablony są bardzo wysokiej jakości. Czyli ktoś kupuje sobie za 200 zł gotowy wygląd strony, nie? Więc coraz mniej jest jakby pracy takiej, że tworzy się system zarządzania treścią od zera, z palucha, grafikę całą, to się wszystko tnie. Ja kiedyś, jak pracowałem w agencjach interaktywnych, to był przygotowywany projekt, cięło się go na kawałeczki, wiesz, web developer go tam składał. nie wiem, czy to jest, wiesz co, to jest taka praca, która ci nie da może dużo satysfakcji też, bo to też jest ważne, nie? Żebyś się nie wypalił, żebyś robił to z przyjemnością. Nie tylko pieniądze, ale też, żeby ci to frajdę sprawiało. No, chcesz się potem zmuszać przez całe lata i żygać na myśl o tym, że musisz jakieś tam ikonki robić na stronę czy coś? Chyba nie chcesz, nie?
3: Nie. Tylko właśnie te szablony, powiem tobie, ja tam trochę też tam w kodzie siedziałem przez jakiś czas hobbystycznie. Znaczy, no, byłem na bootcampach i tak dalej, ale powiem tobie, że firmy to jednak, no, te mniejsze firmy to pewnie na szablonach jadą, nie? Ale jakaś taka szanująca się firma, to wydaje mi się, że tam od zera, nie? To wszystko tworzą.
0: No, różnie to też bywa. Przyłapywałem duże marki na tym, że mieli właśnie template'a też. A nawet, że mieli na gotowym jakimś CMS-ie typu WordPress. Więc to różnie bywa, bardzo różnie. Ja bym na twoim miejscu bym się czymś ciekawszym zainteresował niż web deweloperka.
3: No, też mi się tak wydaje. Znaczy w ogóle to jest, zobacz, takie ciekawe, nie, że na pierwszy rzut oka się wydaje, że na przykład Japonia jest tam nowoczesny kraj, że tam Shinkansen i tak dalej, nie, ale ci powiem, że oni są tak technologicznie zacofani. Bankowość, lata 90. Web, lata 90. Wejdź sobie na jakąkolwiek japońską stronę internetową, zobacz, jak to wygląda, lata 90., nie, normalnie. Oni do teraz, rok temu wyłączyli pagery, że rok temu pagerów już nie można było używać, to teraz faksy używają, nie?
0: No, w Irlandii ciekawe, czy jeszcze używają czeków. Jak jeszcze byłem, to...
3: Na bank używają chyba, co?
0: Używano czeków jeszcze. No, to jest ciekawe, że Polska może się jawić jako bardzo nowoczesny kraj, jeśli chodzi o internet, o płatności różne, o informatykę ogólnie. Polacy robią naprawdę niezłe strony internetowe, jakieś rozwiązania informatyczne różne. To jesteśmy w tym dobrzy. Może w tym kierunku trzeba by się rozwijać jako kraj, nie? Innowacje, informatyka.
3: Na drugim piętrze NASA Polacy pracują, nie?
0: To my moglibyśmy, a nie Izrael, sprzedawać na cały świat jakiś system szpiegujący, nie? Jak Pegasus. To by było coś.
3: No.
0: Także, no. Także to słuchaj, no, musisz sobie, kurczę, wymyślić, do czego cię najbardziej ciągnie, do czego masz najlepszy dryk, nie? Do jakiej dziedziny grafiki komputerowej. I tyle. Czy i mnie, się w tym rozwija.
3: 3D jara mnie, wiesz? 3D mnie.
0: No jest to miła rzecz. Też lubię właśnie 3D, no. 3D jest fajne, ponieważ potem widzisz, jak ożywa nagle to, co stworzyłeś, nie? Stworzyłeś jakiś tam samochód, budynek i to nagle staje się żywym światem w jakiejś grze. Zabawa z teksturami, że robisz te tekstury, wiesz, tą normal mapę, wypukłości, jakieś tam fakturki, tu się bardziej błyszczy, tu mniej, mapa tam właśnie lśnienia. To jest strasznie fajne i świetne narzędzia są dzisiaj do tego. Taki darmowy Blender. No wiesz, to też nie jest bez znaczenia, czy musisz płacić za soft 1000 zł, czy 2000 miesięcznie, nie? Jak tam sobie kupisz jakiś mega pakiet Adobe Chmura, czy coś. A tu masz Blenderka, świetny, profesjonalny, całkiem soft, za darmo. No.
3: Powiem tobie tak, krawiec, że na przykład no Adobe bym nie kupił, bo tam jakieś mają miesięczne, jakieś duperele, ale sobie zakupiłem pierwszy w życiu graficzny program Affinity, się nazywa, Photo. Nie wiem, czy znasz.
0: Chyba nie.
3: Jak możesz nie znać? Affinity.
0: A co ja muszę wszystko znać? Wszystkie programy?
3: Znaczy jest to samo, co Adobe, tylko że po prostu płacisz raz, nie? Tam 50 euro chyba i masz to samo. I powiem tobie, że wcześniej się bawiłem jakimś tam darmowy, wektorową grafiką. Miałem ten darmowy InScape,
0: tak.
3: No, to powiem tobie, że byłem bardzo niezadowolony, miał błędy po prostu.
0: Tak, wiesza się, nie? To jakiś niedopracowany.
3: O, masakra. Więc sobie podarowałem. Później ten, na tym darmowym Photoshopie, jak on się nazywa, GIMP chyba, nie?
0: Tak.
3: No to tam ja po prostu ten użytkownika, ten po prostu, no ciężko po prostu ten, nie wiem jak to się nazywa, layout, czy ten, teraz mi wyleciało to słowo.
0: No, ale to, wiesz co, to nie musimy tutaj wnikać w jakieś takie szczegóły tam techniczne za bardzo, bo zanudzimy zaraz słuchaczy.
3: No, ja tylko dwie minuty, już kończę. Ja tylko chciałem powiedzieć szybko, że właśnie te darmowe, to ja jestem niezadowolony, lepiej jest zapłacić czasem, nie? I właśnie nie wiem, jak jest z tym Blenderem, bo się zastanawiam, czy to nie będzie to samo, nie?
0: Nie. Akurat Blender to jest ten chlubny wyjątek, że jak najbardziej dopracowane, wszystko świetnie działa, nic się nie wiesza i jest używane przez zawodowców. W Blenderze robią dzisiaj świetne filmy animowane, takie na poziomie DreamWorks, nie? Gdzie masz te postacie takie plastyczne już, mimika twarzy, wszystko, one tam się gną, uśmiechają, wyglądają jak z plasteliny zrobione, ale są w 3D i to wszystko w Blenderze dzisiaj się da robić.
3: Ciekawe. No to sobie tam obczaję temat. Dobra, no to nie zajmuję antenę w takim razie. Dzięki, Krawiec, za porady i informacje.
0: Dzięki. Jak coś, to tam się odzywaj, bo chętnie coś doradzę. Ja to tak odchodzę trochę od grafiki, już mnie to nie kręci za bardzo, ale coś doradzić mogę.
3: W jaką stronę idziesz?

0: No, ja się tak pytam, kurde, co to jest IQ, nie? W tym momencie. Szkoda, że nie byłem razem z nim. No. Także tak,
1: IQ
0: no,
1: według mnie jest to taka bardzo nieprecyzyjna próba określenia czyichś możliwości intelektualnych ogólnie, bardzo szeroko rozumianych. No i to wiesz, to tak jak to trochę może jest taki... Taka miara, jakby starać się ocenić w ogóle człowieka, jak on jest zajebisty, nie? No wiadomo, że będzie to psu na budę takie, no bo co, bierzemy wszystko do jednego wora, tak? Czy mądry, szybki, piękny i go oceniamy. Strasznie to jest po prostu nieprecyzyjne. Akurat jestem zwolennikiem tego, że tej tezy, że są różne intelektualne predyspozycje, nie? Że jest inteligencja jakaś tam wzrokowa, manualna, taka inteligencja, która pozwala ci się lepiej komunikować, bardziej jesteś otwarty na ludzi. To wszystko są jakieś nasze predyspozycje wynikające z tego, jak działa nasz mózg. I określanie tego wszystkiego zbiorczo IQ to jest moim zdaniem nieprecyzyjne strasznie. Ale sorry, się tu rozgaduję, zagaduję cię, mów.
0: Nie wiem, no dobrze, możesz pogadać, przecież w końcu twoja audycja. No ale tak generalnie to właśnie z pierwszym słuchaczem się w wielu rzeczach zgadzam, chociaż nie nazwałbym tego okrągłym stołem akurat. Nawet dzisiaj myślałem o tym, żeby zadzwonić do Kloda i się spytać, co tam u niego słychać. Tak sobie porozmawiać trochę na luzie, ale nie będę powodyrem tego.
1: Z Klodem?
0: No z Klodem, a dlaczego
1: nie? Z Klodem ciężko ci będzie porozmawiać na luzie. On do wszystkiego bardzo poważnie podchodzi.
0: Nie przesadzajmy, nie. Ja się z Klodem dobrze rozumiem. Ja z nim się spokojnie porozumiem, także spokojnie. Zresztą jak z większością ludzi na nocnym radiu. Go rozszerzyłem do przeszłości nocnego radia.
1: Wiesz, tam ty jesteś w sumie jedyną osobą, która została chyba z tych, które z nocnym radiem były od początku samego, nie? Reszta, gdzieś tam się nasze drogi rozeszły, ktoś się obraził, ktoś zrezygnował, komuś się znudziło, więc jesteś jedyną osobą, która jest z nami od początku.
0: Nie pierwszy raz, bo jak była kiedyś ta wersja Fenix TVN PTV, to już wszyscy podchodzili łącznie z założycielem, a ja ciągle trwałem. Także prawdopodobnie przeciągnę jeszcze ty odejdziesz i ja jeszcze będę dalej. Tak może być.
1: Etam jest wieczny. Trzeba to jemu zostawić nocne radio, żeby dalej, bo on jest wieczny, będzie zawsze. No.
0: Ja nienawidzę słowa asertywność, ale ja mam coś takiego w sobie, no niestety, i po prostu mnie jest trudno się pozbyć. Jak już wejdę, to po prostu będę siedzę i będę siedział po prostu, zwyczajnie, nie? Albo jak to mówił ten aktor w Seks Misji, nie wstanę, tak będę leżał, nie?
1: No. A tutaj pisze Michael, kiedyś napisałem do Kloda na Discord, że jestem Michael i chcę robić wspólnie audycję w jego radiu i mnie zbanował, bo uznał mnie za agenturę. No właśnie, to jest ten problem, to ciężko się do Kloda zbliżyć. To jest spowodowane tym, że go trochę anony tam męczyły przez lata i on teraz jest taki jeszcze bardziej podejrzliwy, jeszcze bardziej przekonany o tym, że ktoś na niego dybie i więc ciężko tam się zbliżyć. No ale pytanie, po co? Co ty chcesz tam z Klodem robić? Nie wiem, chcesz nagrać specjalny odcinek Teorii Chaosu?
0: Nie, no po prostu chcę zadzwonić.
1: To mówię, ale nie, to mówiłem do Michaela akurat, nie? Bo Michael też tu napisał, że tam się odzywał do Kloda. No a co ty byś zrobił? No załóżmy, że dogadaliście się, że jesteście w dobrej komitywie, przebiliście sobie piąteczkę, istnujecie plany. Co tu zrobić?
0: No to co ja szybko z takim zamiarem tam nie bym nie dzwonił, bo jak zdarza się, znaczy ostatnio coś tam jest kiepsko z playerem, nie wiem, może to u mnie coś nie działa, ale tak mam wrażenie, że lecą tylko z odtworzenia audycje.
1: No dobra, ale słuchaj, ale ty powiedz, no, bo tu wszyscy namawiacie, łączmy się, róbmy coś wspólnie, to proszę, czekam na propozycję, spotkaliśmy się, ty się spotkałeś z Klodem, rozmawiacie, no i co mu proponujesz, co chcesz robić w ogóle, bo może tutaj większość ludzi zaraz się okaże, że ma taki plan, że trzeba by zrobić coś, tylko nie za bardzo wiem co, z kimś, tylko jeszcze nie wiem z kim i jeszcze nie wiem kiedy, bo jutro nie mogę. No to takie coś to wiecie, ponad 40-letni facet jak ja to na takie coś macha fają z okna, nie? Już mnie to nie interesuje zupełnie. Bawienie się w bandę, robimy sobie bandę, ja będę Gustlikiem, a ty będziesz Jankiem.

0: będziemy walczyć z Niemcami. No to nie, to już za stary chyba jest.
1: Znaczy, wyobraź sobie, że ja tak specjalnie nie popieram tego typu siłowych zgromadzeń, aczkolwiek też kiedyś przecież mówiłem o tym, że lepiej by było, gdyby to jakoś tak skonsolidować. Może nie tak, żeby wszyscy byli w jednym miejscu, bo to też nie jest dobre. Tym bardziej, że to grupa indywidualistów, tak? Każdy jest indywidualistą. Zresztą kiedyś twierdziłem, że efekt będzie taki, że będzie jeden nadający, jedno radio i jeden słuchacz, nie? Wręcz. Kto wie, czy tak nie będzie, patrząc na przykład, jak ktoś się rozdziela i nagle ma 10 słuchaczy, ale w zasadzie, że to coś zmienia. No ja na przykład, jak zaczynam coś mówić, a dzisiaj chciałem coś mówić, ale ty się wciąłeś, kurde, przyszedłeś jednak o tej 9:00, no bo miałem dzisiaj taki zamiar zrobić, co tam u mnie słychać. Taką
0: wciąłeś się. Widzisz, troszkę, przepraszam, że tak często się ciebie czepiam, no ale strasznie nieogarnięty jesteś. Nadaję w ten piątek od niepamiętnych czasów już, co piątek, a ty to, niespodzianka się krawiec w piątek
1: nadaje.
0: No to nadaje.
1: Mówię to z uśmiechem, tylko nie widzisz, po prostu widzisz. To jest właśnie błąd. Aha. Błąd YouTube'a, że nie widzisz mnie.
0: Aha, czyli zabrakło emotikonki. A to jest prawda, że emotikonki bardzo często świetną robotę robią. Ludzie to bagatelizują, ale jeden uśmieszek jakiś bardzo często, wiesz, sprawia, że ty już nie odbierasz czegoś tak bardzo, nie bierzesz tak bardzo czegoś do siebie i tak dalej. Więc stosujmy emotikonki. Jest to bardzo dobry wynalazek, myślę.
1: No ja tak po prostu tylko powiedziałem dlatego, że wydystylowałem, bo takie nagranie zrobiłeś tam godzinę 17 czy coś takiego i tak coś mówiłeś, jakiejś przerwie, jakimś tym, a jak ciebie znam, jak coś takiego mówisz, to potem jesteś dopiero za tydzień albo dwa, nie? Dlatego mówię sobie, może tak wejdę, nie? Ale się ucieszyłem w sumie, że jesteś, bo mi się nie chciało wejść, nie? Jak już sobie przemyślałem, co tam będę mówił o sobie, o ostatnim moim miesiącu, o doświadczeniach z NFZ-em i tak dalej, to po prostu stwierdziłem, że lepiej by było, żebyś wszedł i ku mojemu zadowoleniu wszedłem i patrzę, jesteś, nie?
0: No, ale tak, drugi komputer, tak wracając trochę do tematu, widzisz, znowu się okazało, że człowiek, który namawia, zróbmy coś, działajmy tutaj, właściwie nie ma żadnych propozycji. Ja ci tutaj, to nie są jakieś wielkie zarzuty wobec ciebie, bardziej takie sprowadzenie ludzi na ziemię, że jak już chcecie coś robić, ten Claude, co by o nim nie mówić, on coś tam jednak planuje, coś robi, a to ulotki jakieś wydrukuje, a to jakieś na spotkanie się przejedzie, Bilderbergów, czyli coś robi konkretnego, nie? No a tak ostatnio łączy mnie Tomasz Filozof tutaj i czy jeśli nic jest wszystkim i wszystko niczym, ja mówię, ale hola, drogi panie, no coś, jakieś propozycje, coś chcesz robić tutaj, czy tak sobie gadamy, no i wyszło, że gadamy sobie też, nie, więc mnie już tak nie ciągnie, bo wiecie, ktoś sobie włączy grę, na przykład ja bym sobie wolał pograć teraz w Dying Light'a 2 od Techlandu, nowa gra, niż rozmawiać, czy o takich abstrakcyjnych jakichś rzeczach, które mają zdefiniować naszą rzeczywistość tutaj, jakoś opisać. Nie kręci mnie to, nie wiem, może dla kogoś to jest fan, nie? Że się zbierze, pogada sobie i poczuje się jak taki bojownik o sprawę, że sobie tu gadamy, co
1: zmienić. Ale ja ci jeszcze puenty nie powiedziałem. Też w czym ja się też, w czym ja się tutaj zgadzałem kiedyś z tym, natomiast teraz ja rozumiem to dokładnie, że bo przecież popatrz, ja czasami nadaję, tak? Nawet ostatnio coś tam mówiłeś, że coś słuchałeś tam z Gambolem, że gadałem, że nawet całkiem fajnie to wyszło. Ja nie wiem, bo ja tego już nie odsłuchuję nawet drugi raz potem, tylko czasami chwilkę, żeby zobaczyć, czy był dobrze mikrofon ustawiony. Natomiast powiem ci, że każdemu, kto chce sobie pogadać, to ja radzę po prostu sobie załóżcie kanał i sobie gadajcie. Jak zobaczycie, że się nadajecie, może taka obiektywna samoocena, nie? No to wtedy zwróćcie się na przykład o klucz do krawca i wtedy ponadajecie na tym radiu. Jaki jest plus tego rozwiązania? Otóż jest taki, że tutaj już jest tam, powiedzmy, ta społeczność w miarę skonstruowana. Natomiast jak zaczniecie sami nadawać, się bardzo szybko przekonacie, że będziecie mówić do 5, 10, a czasami 3 osób, to też tak się może zdarzyć, nie? Więc tutaj jest już coś, jakaś grupa ludzi o podobnych poglądach, a ja to oczywiście kieruję do tych, którzy słuchają tutaj, nie? Nie do tych, którzy możliwe, że będą słuchać, tak? bo ci się nie dowiedzą w ogóle. Właśnie w tym jest cała rzecz. Ja też przecież mógłbym cię poprosić o ten klucz, pewnie byś mi go dał, ja bym nie nadawał na pogadankach Etama, znaczy i tak w tej chwili nie nadaję, ale po prostu mam na przykład klucz do Radia Dialog, gdzie mogę nadawać u profesora Leniucha, ale uznałem, że na razie będę swój kanał tam prowadził. Kiedyś tym bardziej, że prowadziłem, teraz jest ten możliwość tego live'a dawania na YouTubie. No po prostu zobaczymy. No, mam przynajmniej tyle wygodnie, że no proszę, jestem chory od miesiąca praktycznie i no, dałem sobie spokój, tak, bo nie mam na to koncepcji, tak, żeby za bardzo. Chociaż mówiąc szczerze, to ja tak przez ostatnie kilka dni, kiedy już się czuję lepiej wreszcie, to tak chodzę po domu i gadam do siebie, nie, żeby nie zgłupieć. Niektórzy powiedzą, że zgłupiałem, że gadam do siebie. Nie?
0: Może słuchaj, może my jesteśmy za starzy, żeby coś zmieniać. Znaczy, liderzy, którzy ciągną za sobą ludzi, często są to tak właśnie starsze osoby, ale w naszym przypadku to może się nie sprawdzić zupełnie. W ogóle, czy musimy gadać o tym, jak zmienić tutaj świat, jak coś poprawić, jak zaprotestować, to nic z tego raczej nie wyjdzie. Zgadaliśmy się powiedzmy w 100 osób, jest już jakieś spotkanie, przyjdą 2 osoby na to spotkanie, nie? I co z tego będzie? Szkoda, że nie ma więcej telefonów na przykład na temat tego, co się komuś przytrafiło ciekawego w ostatnim tygodniu. Wynikałoby z tego, że nasze życie może jest nieciekawe trochę, bo nie mamy co sobie poopowiadać, nie? Ja na przykład nie mam za bardzo, dlatego bazuję na różnych newsach, na tym, co się wydarzyło, bo ja nie mam barwnego życia, żeby wam opowiadać. Dziś byłem tu, jutro tam, kurwa, gdzie to ja nie byłem, mam tu nagrania, spotkałem tam ludzi. No, nie oszukujmy się, prowadzę takie życie trochę samotnika, pustelnika. Nie mam za dużo historii ciekawych, ale myślałem, że może ludzie będą mieli, ale też się okazuje, że nie za bardzo, nie? Będzie 10 telefonów i 9 z tych 10 to będzie o tym, jak coś się wydarzyło, tu zakeczupowali kogoś, a on się nie dał, a ja... Ewentualnie ktoś powie, a ja wczoraj w sklepie maseczkę mi mówią załóż, a ja mówię nie założę. Takie historie. No, ubogie nasze życie chyba się stało.
1: Nie, po prostu nam wprogramowano, to jest tak jak program w szkole, słyszycie, program nauczania, wprogramowano przez ostatnie 2 lata desygnaty i niewolnictwa, czyli maska, strzykawka, takie rzeczy. Nie? To trzeba pierdolić po prostu, pierdolić tych polityków, mieć ich kompletnie w dupie, nie w siła w ciężarówkach, tylko w karabinie wyborowym i strzelcu wyborowym. Żaden borowiec nie osłoni, nie ma szans na to, strzał z 2 kilometrów celny i tyle. Natomiast mówiąc realnie, bo przecież nikt nie ma karabinu wyborowego w Polsce raczej, to tutaj słuchacz, który dzwonił, on w zasadzie ma rację, tak? W zasadzie ma rację, jak zaczną się ciężarówki jeździć. Teraz pytanie, z czym będą te ciężarówki jeździć? Czy one będą jeździć sobie po prostu, bo jeździć, żeby zablokować drogę? No to nie ma sensu, tak? Czy będą jeździć po prostu i rozjeżdżać, nie tak jak we Franco w takiej grze, nie? Bo to jest pewna różnica, tak? No, ja na przykład zrozumiałem oczywiście tą jego taką dygresję odnośnie tego, że czy ty się spodziewasz, że w ciągu tygodnia może być sytuacja, że jak to się mówi, nagle tutaj będzie Rada Ocalenia Narodowego, stan wojenny i tak dalej. Takie coś jest możliwe z dnia na dzień w zasadzie, bo wejście musicie sobie zdać z jednej rzeczy sprawę. My mamy w tej chwili w naszym regionie, zaznaczam, bo to nie jest kwestia światowa, to jest w naszym regionie na razie, mamy sytuację tak napiętą, jak jeszcze nigdy nie było od 1939 roku. W tej chwili, jeżeli Ukraińcy zaatakują Donbas i Donieck, bo to Ukraińcy są tutaj niestety agresorami, musicie to wiedzieć, jak sobie popatrzycie na mapkę, graliście w cywilizację jedynkę, to Putin jest w defensywie, on jest w defensywie. Facet, który po prostu został otoczony. Przecież nie ma rosyjskich wojsk na Kubie, nie ma w Meksyku i w Kanadzie, tak? A tutaj panowie z US Army są dookoła Rosji, się zaczynają tutaj, a przynajmniej z tej flanki europejskiej, tak? Zaczynają otaczać powolutku. Zresztą tak naprawdę z wschodu tak samo, przecież Korea Południowa i lotniskowiec dla picu nazwany Japonią, też przecież amerykański, tak? Także wiesz, także no tutaj trzeba tak popatrzeć na sprawę. No.
0: A co nas dzisiaj to w sumie interesuje? Ukraina... Co nas to w sumie interesuje, to wszystko? Bo tak się teraz zastanawiam, wiesz, a jakbyśmy tak mieli sobie żyć, skoncentrować się bardziej na sobie, machnąć ręką, tak naprawdę jesteśmy, kurczę, okres, w którym my żyjemy, to jest jakieś trzepnięcie skrzydeł motyla, nie? Tak w skali nawet historii naszej cywilizacji. Co nam w ogóle to robi, że się świat zawali, że nie będzie nic w sklepach? No, odczujemy, wiadomo, możemy walczyć trochę o swoje własne, o swój własny komfort życia, bezpieczeństwo i tak dalej. I to moim zdaniem jedyne, co ma sens, bo przejmować się tym, że gdzieś tam jest wojna, że nie mamy na to żadnego wpływu. Jaki mamy wpływ? Co możemy zrobić? Odwołać się przez okno, czy kuniowi zameldować? Ja nie wiem. Co możemy zrobić?
1: Teraz słyszałeś na pewno o tym, że ludzie ze wschodu, no ja akurat nie mam samochodu, mnie to nie dotyczy, ale ludzie ze wschodu mający auta 4x4, jakieś takie powiedzmy bardziej przydatne do gazika podobne, powiedzmy mocniejsze tak auta, dostają pisemka o możliwości wywłaszczenia ich z tego samochodu, tak przy użyciu po prostu pisemka. To miało zresztą bardzo, było popularne zaraz po wojnie w 1946 roku. Także wraca stare. No i co? No, na wypadek, oczywiście tam jest napisane, na wypadek konfliktu, pogłoszenia stanu jakiegoś tam, nie? No, co byś zdrożył, gdyby się miał taki samochód? Mieszkasz też blisko granicy.
0: Tak? Na szczęście właśnie nie muszę się nad tym zastanawiać, widzisz, i to jest może jakaś dobra strona takiego stylu życia, że nic nie mam, z tym takim minimalistą sobie życiowym i jak nic nie masz, to nie masz też nic do stracenia za bardzo, nie przejmujesz się. Ludzie, którzy pracowali pół życia, żeby do czegoś dojść i teraz to wszystko tracą poprzez jedno jakieś zawirowanie na rynku energii, tak? No ten kryzys energetyczny, te podwyżki o kilkaset procent za gaz, za prąd i tracą to wszystko, na co zapracowali. Jak to wszystko jest ulotne, czy to warto się w ogóle starać, skoro jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w przeciągu waszego życia, a właściwie może pewność, że coś takiego was spotka, bo każde pokolenie przeżywa jakieś swoje tragedie, wojny. My i tak jesteśmy szczęściarzami, nie musimy gdzieś tam chować się po lasach, nie rozpruwa bagnetem brzucha twojej ciężarnej żonie jakiś skurwysyn, nie? I ty nie możesz nic zrobić. Więc siedzimy sobie, gadamy, gramy w gry, pijemy piwko. Powinniśmy się cieszyć, jakoś może takie małe rzeczy powinniśmy się nauczyć doceniać, nie? Tak więc, Michael, jeśli ty wpadasz w jakąś depresję, znaczy to jest zrozumiałe, ktoś, kto przesiedział w pierdlu, no ciekawe, jakich kolegów tam poznał Michael, nie? Sympatycznych i w ogóle jak mu tam było, no to jest przeżycie. Ja nie wiem, czy bym sobie dał radę w pierdelku. Bym nie potrafił się chyba dostosować do takiego klimatu.
1: Wszystko zależy od różnych tam wypadkowych. Też trzeba mieć trochę szczęścia. Z więzieniem prawdopodobnie jest tak samo jak ze szkołą, że nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Tak, szkoła powszechna jest taka, że trafiasz do klasy albo z patologią, albo półpatologią. Ja na przykład trafiłem do podstawówki, gdzie połowa dzieciaków to była patologia. Nie? Także z rodzin patologicznych, gdzie po melinach mieszkali. No.
0: Nie porównujmy tego do więzienia, bo w więzieniu masz akurat pewność, że trafisz raczej na prymitywów, będziesz miał taki świat, w którym się liczy to, jak jesteś dziany, odważny, silny i to tak z grubsza wszystko, jak nie dajesz się w kaszę dmuchać. I to wszystko i będą ludzie rozmawiali z tobą na takie tematy, wiesz, kogo znasz na mieście i czy coś tam kombinujesz, takie będziesz miał tematy. No i to jest dość oczywiste, że na takich ludzi trafisz. Nie ma za bardzo innej możliwości. Więc jest to strasznie przykre miejsce dla kogoś, kto ma jakieś, nie wiem, zainteresowania, lubi sobie pogawędzić na ciekawe tematy, lubi jakąś taką normalność, nie? Nie potrafi. A dla kogoś to może być z kolei wymarzone miejsce, bo on tylko tak funkcjonuje, takie rzeczy zna, takie matematy i odpowiada mu nawet to, że jest hierarchia, że on jest tam kimś, bo jest, wiesz, przypakowany, bo się go boją. Są i tacy ludzie, którzy chętnie wracają do więzienia, nawet popełniają przestępstwo, żeby wrócić do więzienia, bo to jest ich świat.
1: No potrafię sobie to wyobrazić. Natomiast no, jak mówię, no akurat nie byłem zapuszkowany. Natomiast no, zwizualizowałeś mi to trochę, nie? Wchodzę przez klapę, kurde, a tutaj ej ty, świeżak, skąd jesteś, nie? Tam. Pomensdorf, nie? No. Za tego, za rozprułeś się kiedyś? Nie. To co, świeżak, ponapierdalamy się dzisiaj wieczorem.
0: No, słynna symetria, nie?
1: Znaczy nie, no wiesz, to mamy wyobrażenie przez tak ten film, nie? Podobno jest w miarę miarodajny, nie? Oczywiście pytanie, czy poszedłbym do fryerni, czy do gry psowni, nie? Nie wiem, szczerze mówiąc, powiem szczerze, jakby mnie wychowek zapytał, czy iść do tego, nie wiem. Szczerze powiem, że nie wiem. Myślę, że w takich skrajnych, no jednak to jest, trzeba powiedzieć, skrajna sytuacja, no. Też nie ma co zgrywać specjalnie za odważnego, nie? Człowiek musi się nauczyć wielu rzeczy, no bo to jest tam, to o czym mówiłeś, na pewno jest jakaś hierarchia i niepisane zasady, właściwie wyłącznie niepisane zasady, a pewnie i układy z klawiszami odpowiednie.
0: No to zależy już, czy będziesz właśnie wśród gry psujących, gdzie te zasady są bardzo ważne, są respektowane, są obowiązujące, czy trafisz gdzie indziej, tam już może być różnie. A też nie każdy zwrócił uwagę na zabawną rzecz w tej symetrii, że ten kolo, który głównego bohatera namawiał, żeby szedł do gry psujących, a nie na frajernię i tam go szkolił, to potem sam się okazał frajerem, że się właśnie rozprął i doniósł na kogoś i pobili go. Także nasz bohater został zachęcony przez frajera, żeby pójść do gitów.
1: To była zresztą dosyć dwuznaczna scena, bo ten gryps, który przyszedł od Mintusa, jest tam z sąsiedniego więzienia, tak sobie to wizualizowałem, to było tak pokazane, że tak w zasadzie to wszyscy od razu to wzięli jako pewnik, ci jego ziomki, nie? Z tego całego spacerniaka. A przecież to mogła być podpucha jakaś, nie? Mógł to puścić tego grypsa ktoś zupełnie, że tak powiem, no, na przykład komu podpadł na przykład, nie? Wcale to tak nie musiało być, że on rzeczywiście, bo oni tylko dostali grypsa, tak? To było bardzo fajnie pokazane. Ja się zawsze zastanawiałem przy tej scenie, czy on naprawdę rzeczywiście się tam rozprął, czy nie. No, bo to jak jacyś tam dostali grypsa, że on jest frajer z wolności, że coś tam donosił na kolegów na wolności. No, coś w tym stylu. Już teraz dokładnie nie pamiętam tego zdania. No, ale to było tak fajnie pokazane właśnie, że możesz być właśnie, on mógł być takim gitem, nie? Ale po prostu podpadł któremuś, jakiemuś tam innemu, nie? I po prostu dali im grypsa, żeby go wrobić, nie? W tym więzieniu. No to no, taki swój, no taki zupełnie inny świat, nie? Gdzie walutą są papierosy na przykład, tak? Czy coś w tym rodzaju, no. Dla kogoś takiego obserwatora tylko filmowego, no to dużo jest dokumentów w ogóle na internecie z Discovery chociażby, czy z jakichś programów mniej telewizyjnych, gdzie właśnie są pokazane te realia. Te realia, one rzeczywiście są podobne, tak wygląda na to, do tego, co tam. No, może kiedyś kolega, który się umawiał z Gambolem, może kiedyś się ze mną mówi, porozmawiamy, jeśli oczywiście może o tym rozmawiać, jeśli chce o tym rozmawiać. Nie? Jakie to jest? To byłby bardzo ciekawy program, uważam. Może nie na 10 się umówimy, ale jak się ze mną mówi, to na pewno ja się pojawię, tak? Trochę tylko się martwię, że jak skoro powiedział, że ma o 150 większe IQ ode mnie, to nie będzie chciał ze mną rozmawiać, ale ja tego nie biorę do siebie, jak wiesz, więc tam. Swoją drogą, ciekawe, czy jest coś takiego jak 300 IQ? Kurde.
0: Coś ostatnio jedni drugich tutaj wyzywają od głupków, że niskie IQ, tak? Głupek.
1: Trzeba mieć, trzymać dystans do wszystkiego i nie denerwować się na ludzi. Ostatecznie trudno się mówi, no. Jeden tam drugiego zwyzywa, drugi mu to odda i po co? Przecież to i tak ani to nie boli, ani nie tego. Po prostu podchodzi z dystansem, to jest stacja radiowa, już patrz, nawet jak mówi stacja radiowa.
0: A co do... No właśnie nie jest stacja radiowa za bardzo, tak się to nazywa, jest po prostu kanał. Co do jeszcze więzienia, to powiedzmy, że mam jakieś wiadomości, jakby no ktoś z mojej rodziny był, siedział też, nie? I wiem, jak tam jest. I faktycznie tak jest trochę. Myślę, że Konrad dobrze pokazał, bo on sam siedział w pierdelku. No, może główny bohater to trochę takie alter ego.
1: U mnie też był w rodzinie taki pan. I bardzo bliskie rodziny. Ale to były czasy jeszcze, kiedy w więzieniu zeznania były wymuszane wbijając igły pod paznokcie, więc to było 80 lata zaraz po stanie wojennym. Także to, to tak to wyglądało. A ściany były manowane promieniotwórczą farbą w tamtych czasach, także wyszedł wrak człowieka.
0: Na pewno się strasznie właśnie liczy to, kogo znacie, w jakim towarzystwie się bujaliście, bo to są takie pytania, które dużo o was mówią, tak? Jak się okaże, że nikogo nie znacie, nic nie wiecie, to wiadomo, że jesteście kimś, komu można wszystko zabrać na przykład i nikt się...
1: I na górnej kojo będziesz i będziesz obcinał z tego to, co jak ci kucharz tam przyniesie, to będziesz zupę podawał kolegom. No, no taka prawda, co powiesz, no radio prowadziłem, no to będziesz prowadził radio węzeł, tylko żeby to się nie okazało radio węzeł.
0: Gry psujesz? Nie, w życiu żadnej nie zepsułem jeszcze gry. No, może mogłoby tak być, jakby na przykład no, jakiś komputerowiec poszedł.
1: Dokładnie, a tak co do sklepu, jakichś takich ciekawych przypadłości, to myślę, że najbardziej interesująca przypadłość to jeszcze za czasów, kiedy nie było maseczek w sklepach, czyli dawno, dawno, dawno temu, tak właściwie można było powiedzieć, dawno, dawno temu w bardzo odległym markecie. Kiedy miałem jeszcze taki zwyczaj, że płaciłem kartą z paskiem magnetycznym, to bardzo ważne. Wtedy jeszcze nie było kart zbliżeniowych. Czyli nie było tak prymitywnie jak w Japonii. No i teraz podchodzę sobie z takim ogromnym koszykiem po sam próbek naładowane. To były jeszcze zakupy, tam jakieś pieluchy, nie pieluchy, te czasy. Dużo miejsca to zajmowało. A i tak podchodzę do tej pani w przykasie, wyciągam kartę, wtedy trzeba było dać kartę do ręki. Tak, okazać dowód, to teraz dać kartę do ręki pani, bo to co pani przeciągała tym paskiem. Patrzy tam, mówi, proszę pana, musicie pan na tej karcie podpisać, bo się nigdy nie podpisywałem na kartę. A ja mówię, ale po co? Bo pan mógł tą kartę ukraść. Taka funkcjonariuszka się włączyła w niej. Pan mógł ukraść tą kartę. A ja mówię, proszę panią, ale gdybym ja ją ukradł i podpisał, to pani by ode mnie dalej chciała ten podpis? No nie. No to mówię, no to jaki to ma związek? Mówię, że gdybym był kradziejem tej karty i jeszcze poznał do niej PIN, to ja bym tak mówił, wie pani co, mam taki pomysł. Ona się uparła. Ja mówię, to ja sobie pójdę i zostawię pani ten koszyk. To będzie się pani miała spyszna, nie? Tam były i lody, jakiś kilogram lodów i tego. Tak się popatrzyła na mnie, na to i mnie skasowała, nie? Normalnie. Już sobie dała spokój. No ale myślę, że w dzisiejszych czasach, teraz po tej tresurze maseczkowej, to pewnie by została wezwana ochrona wezwała policji, ja bym się musiał podpisać, czy musiał. I tak by mnie nie zmusili, nie? Ale wywinął numer, ale to nieważne. Nie będę wam mówił jaki, bo jeszcze będziecie w takiej sytuacji, to zrobicie to, co ja bym zrobił. A nie chcę, żebyście takie rzeczy robili. No, w każdym bądź razie tak, jeśli chodzi właśnie o to taką trudną sytuację, która może nastąpić, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Jedną rzecz możecie zrobić. Możecie mieć plan ucieczki, bo w pierwszym państwie, którego granicę przekroczycie, dla krawca to będą Czechy. Dla mnie Niemcy, jesteście uchodźcą wojennym. Zgodnie z, już nie pamiętam, chyba 12 artykułem Karty Praw Człowieka mają obowiązek was przyjąć, nakarmić, dać wam odzienie, wicht, opierunek, mieszkanie. No, dla mnie to będą Niemcy, więc trochę lepiej niż Czechy, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, bo Czesi są w sumie Niemieccy, tak, tacy troszeczkę Słowianie w sposobie postępowania. Tak mi się przynajmniej wydaje.
0: Tak, tak się mówi o nich, że są germanofilami mocnymi. No widzisz, ale te wszystkie rzeczy, o których mówisz, teraz mi się wydają błahe przy tym, że są w porównaniu do tego, że sobie świeczkę właśnie przewróciłem przed chwilą i oblałem woskiem częściowo mikser, częściowo inne tu urządzenia. Będzie zdrapywanie wosku później. Tutaj nie, jeszcze się popiół
1: nie
0: wysypał.
1: Nic nie zdrapuj.
0: Machnąłem łapą.
1: No. Ogłoś zbiórkę celową na nowy sprzęt i tyle. Po prostu.
0: No ja nie ogłaszam zbiórek. Jak działa, to nie wykorzystam, staram się nie wykorzystywać tak ludzi.
1: No ale jak przestaniesz działać, to nie będziesz miał na czym powiedzieć o tym. Rozumiesz, o co chodzi. Ja na przykład teraz zbieram na mopa. Znaczy właściwie na dwie rzeczy. Mopa i jeszcze coś, już nie pamiętam. Dwie rzeczy mi się wymieniły. Znalazłem zajebistego mopa. A, pizzę. zbieram na pizzę, bo też...
0: A wiesz, że mopa wynalazł Mugin? Pamiętam, jak Janek Fior kiedyś mówił, bo tu mi zarzucacie, że ja jakiś tutaj do murzynów coś mam w ogóle. Nie, a bardzo cenię murzynów. Słuchajcie, murzyni też mają wynalazki na koncie. Na przykład murzyn wynalazł mopa. Tak jakoś mnie to rozbawiło, bo takie... Myślę, że czarnoskórzy pewnie mają na koncie ciekawsze może wynalazki niż mop. No ale
1: znaczy, nie wiem. Trudno powiedzieć, wiesz, może bębenek na przykład by wymyślił.
0: No ale to, rasista, widzisz, bębenek, no. Mugina gra na bębenku.
1: Bębenek
0: no.
1: To środek komunikacji na odległość.
0: Tamtamy, tak.
1: W sąsiedniej wiosce bębnili, w trzeciej wiosce bębnili. No przecież sam Bandy chciał opatentować krzyk jako alternatywną formy komunikacji w przypadku zaniku komunikacji telefonicznej. Także wiesz, to wcale nie jest żaden wstyd. Przecież zanim powstał internet, były bębenki, były znaki ogniowe, dym się puszczało, no to był swoisty taki Fidonet, nie? Czy Firenet raczej. No.
0: Patrzę na ten swój mikser woskiem uwalony, brudny, tu popiół. To cud, że to działa. A Claude mówi, że Behringery słabe są. Słuchajcie, są zajebiste. Można... Brud im nie szkodzi, naprawdę. Syf.
1: A ja nie mam wcale mikser.
0: To jest też ciekawe, że większość sprzętu możecie sobie naprawić za pomocą WD-40, wacika. Pamiętam, jak byłem mały, to często zanosiłem różne sprzęty elektroniczne do naprawy do kolegi, który był taki elektronik bardziej. No i on większość rzeczy naprawiał właśnie przeczyszczając je, nie? I zaczynały działać.
1: No to jest jedna z dobrych metod. Ja właśnie przeczyszczałem też jedną elektronikę, ale nie będę teraz tego rozwijał ostatnio. Ale niestety to nie pomogło. I czeka mnie wędrówka do człowieka, który być może, bo teraz to wszyscy komputery naprawiają, ale już starych urządzeń nie naprawiają. Być może będzie trzeba go tam poprosić, żeby zajrzał w mechanikę, bo się nie czuje na siłach. Tam jest tyle tych trybików, jak otworzyłem obudowę, że i przekładni, że po prostu jestem w szoku, nie? Parciało, podejrzewam.
0: No. To jest w ogóle niesamowite, że no właśnie jeszcze pisze plus taśma klejąca, Michael. No, czyli jak się nazywa taka bardzo wytrzymała taśma klejąca, srebrna. Taka amerykańska właśnie srebrna duct tape?
1: Duct ja nie tape. Pamiętam, chyba tak, jakoś mówiąc, tak. Ale widziałem kiedyś skrzydło samolotu na nią przyklejone. I zderzaki samochodów też.
0: No i warto się może wyszkolić właśnie w takich prostych naprawach, nie? W przeczyszczeniu sobie sprzętu, w rozkręceniu go, w przeczyszczeniu. I nie trzeba koniecznie nic lutować, tylko no, to załatwia często sprawę. Przeczyścić, przedmuchać, przeczyścić. Widzę, że tacy zawodowi elektronicy, którzy potrafią naprawić spaloną kartę graficzną,
1: przelutować. Sorry, że ci przerywam, bo zaraz zgubię ten tekst, bo go widzę teraz. Jaka Ania jest, ma kobiecą intuicję. Czy Etam przegrał już kasety? O. Właśnie, Aniu, o to chodzi. Wsadziłem kasetę do magnetofonu i okazało się, że rolka podająca nie pracuje. I w tym jest problem. Ale spokojnie, obiecałem, będzie remaster. Będzie na początek na płytkach, na prawy magnetofon, przyjdzie też na kasetach. Będzie miał dwie rzeczy zamiast jednej. Ja słowa dotrzymuję. Remaster już mam wgrany do przegrywania, tylko właśnie w tym on wyczuła o co chodziło, intencje mojej wypowiedzi. Właśnie wsadziłem kasetę do magnetofonu, już był w okrutku, już witał się z gąską, kurna patrzy, co się dzieje. Wyciągam kasetę i 1,5 metra taśmy wciągniętej do środka, rolka podająca nie się nie obracała. Przeczyściłem spirytusem na patyczku waciku do uszu. Takie są waciki, zresztą nie polecam uszu czyścić, bo się nie powinno tym czyścić uszu. Można sobie woskowinę wepchnąć głębiej i będziecie mieć problem, żeby się odwiedzać laryngologa. Tam elegancko głowiczkę, jeszcze chciałem kasetę Sony włożyć, mam dwie takie soniaczki, gdzie można nawilżyć taśmę i żeby po prostu ten cały tor ten, a się okazało, że niestety nie kręci się po prostu kółko. Albo sparciał jakiś element, rozkręciłem budowę, ale nie jestem w stanie, za dużo tych muszę dać facetowi, no bo też mi szkoda, bo to jest sprzęt myślę, że w tej chwili za jakieś parę ładnych setek złotych, nie?
0: No tak. A ty też taki elektronik jak ja, że jak coś już otworzysz, to ci potem zostanie kupa części, śrubek, nie wiadomo gdzie to włożyć z powrotem.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o moje informatyczne boje na kontrakcie jako główny informatyk, to zawsze wyciągałem jakieś 12 śrubek, które były niepotrzebne, nie wiem po co. Na przykład dysk twardy przykręcony 4 śrubami. Po co? Jedna trzyma. No, jeżeli jest
0: Niekoniecznie, wiesz, bo jeśli nie masz dobrze przykręconego dysku, to on wchodzi w takie wibracje, nie? I te wibracje mogą być szkodliwe dla sprzętu.
1: Mówię o dysku, który siedzi w kieszeni. Czyli taki, gdzie jest ustabilizowana ta cała struktura. Oczywiście, jeżeli to byłoby na wiszącej jakiejś kratownicy tych takich metalowych, no to tam się zawsze dwiema śrubami robiło, nie? I to tak, że z jednej strony na jednym końcu dysku, a z drugiej strony na drugiej, żeby było po przekątnej, bo wtedy mechanika jest taka, że to się nie będzie chybotało, nie? Jak przykręcisz na tej samej wysokości, to ten, ale też wtedy starczą dwie. No, tylko trzeba solidnie przykręcić, nie? Jak to przykręcają takie za przeproszeniem z rękami pianisty, informatycy, to wiadomo, że on tam dokręci tyle, co potem można ręką to odkręcić, nie? Bez śrubokręta, ale jak się solidnie chłop weźmie, dociśnie, to nie ma problemu. Nie, znaczy wiadomo, oczywiście warto, ale ostatnio rozkręciłem swojego Asusa, tego słynnego, co mi go Windows 10 popsuł. I powiem szczerze, że potem, nie, mimo że je grupowałem, te śrubki, tak jak sobie układałem tam, jak trzeba, to mi się to wszystko pomieszało i potem lipa z tego wyszła. Swoją drogą, albo nie, opowiem to już w swoich pogadankach o moich ostatnich przygód i pomysłów, bo to jest ciekawe, na jaki fajny pomysł wpadłem. Znalazłem człowieka właśnie tutaj w Szczecinie, który się zajmuje wszelkiej maści elektroniką i właśnie też tam chcę do niego dać ten magnetofon, bo po prostu mi go szkoda, on po prostu przestał dobre 12 lat nieużywany, no i prawdopodobnie puściła taśma przekaźnikowa gdzieś tam, albo któryś trybik jest nienasmarowany, no nie jestem w stanie dojść, wolę w tak precyzyjnych mechanizmach tam już nie dłubać, bo
0: rozumiem, po prostu, rozumiem, no, dobrze. No. A kiedy pogadanki Etama następne?
1: No, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to jutro lub pojutrze się załączę. A oczywiście tak, żeby nie wchodzić w kolizję, bo też była właśnie wasza rozmowa na temat tego, że dlaczego nadajecie o tych równych porach. No niestety prawda jest taka, słuchaczu zacny, że problem jest tego rodzaju, że te pory są najlepsze. No, każdy chce w prime time nadawać i się zazębiają rzeczy. No, nie, oczywiście abstrahuję od tego, że jeden drugiemu chce czasami na złość zrobić, to takie sytuacje też bywają, no przyznajmy, bywa tak czasami, ale to wiadomo. No ja będę się starał, jeżeli włączę się, to tak jak zobaczę, że coś się dzieje na nocnym radiu, przynajmniej na nocnym radiu, to żeby wtedy się wyłączyć, a nawet powiedzieć, teraz przechodzę na nocne radio na odsłuch. Mhm. Taka reklama, żeby jeszcze była na tym moim kanale. A, i stronę kończę powolutku mi to idzie, nie za szybko. Niedługo będzie dostępna moja strona na Etam. Jeszcze nie wiem, czy Etam Mi, czy Etam TK.
0: No jakoś tak 5 lat już powstaje, nie? Ale spoko, ja cię rozumiem.
1: Nie, 5 lat temu ona była, ona działała przez 5 lat temu, tylko ją zdjąłem. Znaczy zdjąłem, właściwie to jej nie zdejmowałem, tylko się adres skończył. Natomiast teraz mam taką okazję kupić za 5 dych, za 5 dych na rok kupić domenę Mi.
0: Kup sobie, no.
1: Myślałem o takiej nazwie. Ciekaw jestem, co ty na to powiesz. This is.me. This is me.
0: This is me. No, bardzo pomysłowe, dobre.
1: No, pewnie już będzie zajęte, ale... Albo ktoś zaraz kupi szybko, po co to powiedziałem. Nie?
0: Ty się zastanów, Etam, może bardziej nad tym, co byś tam chciał robić. Właśnie to jest...
1: Ale ja doskonale
0: takie
1: wiem.
0: Częste, że ludzie często się zastanawiają najpierw nad nazwą, jak się nazwiemy, jaką domenę będziemy mieli, a już... uruchomią i tak właściwie nie wiadomo, co ja mam do powiedzenia, czy o coś mi chodzi, tylko tak się ludzie skupiają. To jest takie zdziecinienie trochę, nie? Tak małe dziecko myśli. Pierw zastanawia się cały dzień z rówieśnikami, jak nazwać swoją bandę, tak dalej, ale oni nie wiedzą, co to ma być za banda, o co im chodzi, tylko myślą nad nazwą bandy, nie? No ale spoko.
1: No, kiedyś były bandy w szkole, za naszych czasów to się robiło banda i zawsze była pierwsza, to była kłótnia, kto będzie szefem, a kto jego zastępcą, nie?
0: No dobra, tam, bo mi się chce do kibelka i szukam tutaj momentu, żeby zrobić przerwę, no
1: zostaw,
0: przerywnik
1: zostaw,
0: muzyczny.
1: Ja sobie tutaj poradzę.
0: Nie, to jak będziesz miał ochotę, to zadzwoń jeszcze raz po prostu. Nie będę cię zostawiał na antenie.
1: Dobra, to przerwa muzyczna ogłaszamy. No, trzymaj się.
0: Hej. Cześć, cześć. No i dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli tego disa, Ciąg Bolunga nagrał disa no bardziej na mnie niż na radio, no to możecie sobie posłuchać i może jakoś skomentujecie to później.
2: Oto problem numer jeden. Alkoholizm, najpoważniejszy czynnik zakłócający spokój i porządek w naszym kraju i sprzyjający przestępczości. Pije się wszędzie i wszystko.
0: A ja zaraz wracam do was.
2: Wino, wódkę i denaturat. W stanie nietrzeźwym popełniana jest olbrzymia większość występków chuligańskich. Tu chętnie gromadzą się przestępcy różnego kalibru. Oto ludzie, których, gdy są trzeźwi, uważa się na pewno za porządnych i solidnych obywateli. Żyją tylko jedną myślą, jak zdobyć parę złotych na alkohol. Oto część dowodów rzeczowych...

0: Tak żyją ludzie z marginesu. Nigdzie nie pracują lub chwytają się dorywczych zajęć, często graniczących z przestępstwem. Takie sceny należą do codziennego obrazu naszych miast. Każda z nich sama w sobie przykra i odrażająca, może być zaczątkiem jakiegoś przestępstwa. Gdy już sprawy dojrzeją do stadium przestępstw ściganych prawem, oczywiste są nasze zadania i uprawnienia. Ale problemy środowiska, w którym rodzi się przestępczość, tego tak zwanego marginesu, nadal czekają na rozwiązanie.
1: No i co myślicie o takim disie? No, ciąga bardzo dziwi to, że Kunrat nie został tak zrozumiany, może, że został zbagatelizowany, kiedy mówił, że nie widzi żadnych szans rozwoju Nocnego Radia. No, mnie co innego dziwi. Mnie dziwi to, jak kolejny raz ludzie, z którymi gadałem sobie na antenie, jak kumpel z kumplem, na różne tematy, z ciągiem, no to można było pogadać sobie, nie wiem, o piwie kraftowym, o żywności, o chemii w żywności, o książkach, prowadził przecież audycję z Grześkiem o książkach, którą też w sumie współprowadziłem. Zaczęło się od hostowania. Może chłopaków denerwowało to, że tam się wtryniam. Tylko nie powiedzieli tego. Wolał zaśpiewać mi to po roku. No, także mnie dziwi, jak to jest, że tacy ludzie, z którymi jesteśmy w dobrej komitywie, nagle zaczynają ci przypisywać wszelkie możliwe wady i śpiewać o tym, że jesteś, że nie dbasz o wizerunek, słuchaczy lekceważysz, jesteś menelem, żulem, głupim. Tak się zawsze dziwię, nie? Powiedz może prosto w twarz, zadzwoń tutaj, powiedz, nie? To by już było jakoś lepiej. Niby są fajne disy, też lubię rap, ale uznałem, że nie wiem, teraz gdybym miał coś odpowiedzieć, to by to było dosyć takie, wiecie, srogie, nie? I by już było na noże znowu. Czy mam ochotę robić tutaj Peja kontra Tedę? No nie szczególnie chyba. Cześć, cześć, ja mam ci to.
2: No cześć, słychać mnie?
1: Za cicho trochę.
2: To jest właśnie coś nie tak właśnie. Niby nowy. Czekaj, ja tutaj pokombinuję może. Po co tam? Przysłona mam, kurde, jakiś.
1: No teraz jakby lepiej idzie, to trochę głośniej.
2: Ja ci powiem, bo tutaj dopiero pierwszy raz mam mikrofon studyjny przed sobą. Biedronkowy, żeby nie było. Nie wiem, czy to nie ten sam model, który Gumball miał się pochwalić.
1: To wiem chyba, który.
2: No właśnie.
1: Masz tam, wygląda to zawodowo. Masz sitko, nie? Masz wszystko. Tak. Masz statywik do tego, tylko że jest to nadal mikrofon biedronkowy, umówmy się.
2: No dobra, ale różnica między Skype'em takim typowym z komórki jest różnica, czy to po prostu jest zwyczajnie w świecie pięknie wyglądający gadżet?
1: Chyba jest różnica, jakby bardziej klarownie cię słychać, tak jak przy no, tego typu mikrofonach, tak, które szerzej tam zbierają, nie?
2: No dobrze, gdybym zdjął na przykład teraz, bo mam taką typową gąbkę tutaj na tym, i gdybym go ściągnął, czy będzie coś poprawy? Chciałbym przetestować to, bo powiedzmy, że zainwestowałem w radio, tak? W jakiś sposób.
1: Dobra, ale to zostawmy temat twojego mikrofonu i tam szczegółów technicznych.
2: Jasne.
1: Co tu Borsuk pisze, krawiec, ale ty się zmieniłeś w pewnym momencie, serio, dlatego ludzie się odwracają. No niech się odwracają, no spoko, jest to naturalna kolej rzeczy, że jedni ludzie się od drugich odwracają. Tylko pytanie jeszcze, w jakim stylu to robimy na przykład, nie? To też jest ważne, a nie tylko samo odwracanie się lub nie.
2: No ja też byłem kiedyś na ciebie fochnięty, no i co z tego? Ty też dla mnie. Przeprawiliśmy to. Jakoś nie widzę, żeby to było tutaj jakiś większych animozji, dlatego że ja nie oczekuję od radia, że wiesz, że nagle staniemy się, wiesz, jacyś super rewolucyjni czy tak dalej, nie? Jest to radio, które jest częściowo, jak to powiedział Klot, trolerskie, a częściowo poważne i chciałbym po prostu, wiesz, żeby to tak zostało i nie chciałbym zmieniać tego na jakieś, no, to będziemy, wiesz, oflagujmy się, po prostu, wiesz, zróbmy przewrót. Nie? Ktoś może ma znajomego, który sprzedaje ładunki wybuchowe albo, wiesz, jakieś droty. Wiesz, no bez sensu to tutaj jest, nie? To chyba nie o to chodzi, nie? W tym wszystkim.
1: No. Że niby z wejściem na YouTube'a się zmieniłem. Tutaj Wojciech dopisuje. Wszyscy się zmieniamy jakoś. Nie ma siły, jak latka mijają i inaczej się zachowuje 25-latek, a inaczej 40-latek, a pewnie jakoś tak zaczynałem nadawać, nie? W tym wieku. Więc to jest normalne, że... I ludzie, którym to nie odpowiada, bo nie wiem, bo mentalnie czy wiekowo są nadal na trochę innym etapie, ja nie oceniam, czy gorszy, czy lepszy, tylko po prostu inaczej się bawi... Dzieciak, no ciągu sobie tutaj przeznaczył ileś tam czasu na nagranie tego rapu, starał się, nie? I wszystko po to, żeby pokazać swoje niezadowolenie z tego, kim jest dzisiaj Krawiec i jak bardzo licha to jest postać. No, ja już jestem za stary na takie zabawy, żeby wolę sobie, przespacerować, nie? Niż układać teraz ciągu, ty głupi, chuju, coś tam, no. Za stary jestem po prostu, nie przystoi mi. Zauważyliście, że to głupio trochę wygląda, jak jest na przykład jakaś taka dzidzia piernik, nie? Czyli taka babcia, która się ubiera w trampeczki, tutaj z dziarskim krokiem idzie, jakaś różowa sukienka. Wygląda to dziwnie i nie pasuje to, no. Można próbować, są, ale stwierdzam, że satyrycy, komicy, którzy już się posunęli trochę w wieku i którzy nadal tam pajacują, jakieś dźwięki z siebie wydają, to nie wygląda dobrze, nie? Nie wiem, czy zgodzisz się. Taki jakiś starszy pan, który gdzieś tam się miota, podskakuje, wiesz, no to tak głupio, nie?
2: Generalnie to ja w ogóle nienawidzę polskiego hip-hopu. Jak go słyszę, to mam wrażenie, że disco polo jest tutaj bardziej na czasie. Chyba nawet ma więcej fanów. Nie mam pojęcia, nigdy tego nie badałem tematu, ale wkurwiają mnie po prostu biali murzyni, którzy uważają, że są z getta po prostu, wiesz, gdzieś z jakiegoś Brooklynu czy Bronxu, nie? Nie, to słuchałem rapu oczywiście oryginalnego w latach 70-tych, 80-tych, takie pierwsze. To podobało mi się, bo to było nowe, to było oryginalne, a to te silenie się po prostu nabyć objawem może nam po prostu, wiesz. Sorry, po prostu, nie moja bajka, man.
1: No, rozumiem. No, a z kolei Eurynom się nie zgadza, twierdzisz, że się nie zmieniłem, tylko że niektórzy mają ból dupy, że się nie zgodziłem na pewne tam rzeczy. No, może też tak to jest, nie? Trochę, że po prostu czy ja się muszę zgadzać, czy muszę cały czas grać w cudzą grę. Teraz ktoś mi tu podrzuca jakiś utworek i ja mam się bawić tak, jak ktoś zagra, bo to się do tego sprowadzało, nie? Że ja już się biorę za komponowanie, jakoś odpowiedź daję. Wiadomo, że taka odpowiedź może się rozszerzyć na inne postacie z uniwersów tutaj i zaraz ktoś się dołączy, zrobi się awantura. Do dupy. To ja wiem, że niektórych to napędza, jara, że są dymy, że ktoś się z kimś nie lubi, chcieliby mieć jakiegoś wroga. Pod takiego wroga może się ktoś, kto na przykład dopiero sobie założył radio i ma 5 audycji na krzyż, to fajnie się podłączyć do większego kogoś, nie? Ale żeby nie było, że taki frajer jestem, o coś proszę, o cokolwiek, to się podłączę jako wróg i go tam obsmaruję, obrzucam gównem, on coś mi odpowie. Zresztą nie chcę za bardzo dealować z ludźmi, którzy chcą wiecznie coś ugrać na czymś, nie? Którzy tak patrzą na świat, coś ugrać, komuś dowalić. Nie interesuje mnie to w ogóle. Doceniam jakby tutaj twórczość ciąga. Fajnie jest to zmontowane, zaśpiewane. No trochę Sepleni chyba się zjarał i go... Zjarał się i go wzięło, nie? Na jakieś tam rozkminy po buchu. No dobra, no też lubię zajarać. No nie mam nic przeciwko.
2: Ja tam uważam, że diss, jeśli istnieje, to należy go stosować od razu, nie? Czyli jeśli ktoś cię zaczepia, odpowiedzieć w oczy. Nie będę po prostu, wiesz, tam na temat Konrada się wypowiadał, bo twoje zdanie na temat Konrada znasz moje i to w pierwszej audycji, także nic więcej nie dodać, nic więcej ująć. Nawet chyba kilka braw miałem za to. Mam gdzieś po prostu, wiesz, diss ciąga, chociaż długo tutaj spędził czas, więc to tak jak ja bym, kurde, teraz nagle sobie przypomniał, że coś mi tam zalazłeś za tego i zrobię ci po prostu jazdę tylko dlatego, że mam ból, że na przykład, nie wiem, nie zrobiłeś audycji o cosplayu gwiezdnowojnowym, nie? Kurwa, taka audycja mogłaby powstać i to byłaby nawet ciekawa audycja, nie? Ale ty masz swoje priorytety, masz swoje rady i możesz powiedzieć, no, być asertywnym, jak mówiłem tam, tak? No.
1: Łatwo jest też nie popełnić błędów, jak się niewiele zrobiło, nie? Sorry ciągu, ale no, mogę ci odpowiedzieć normalnie, jak człowiek, nie jako raper, że wiesz, tobie na pewno łatwiej jest nie popełniać błędów, skoro zadzwonisz sobie do jakiejś audycji raz na miesiąc i poprowadzisz jedną raz na 3 lata, nie? No to trochę łatwiej ci nie popełnić błędów niż komuś, kto 3 razy w tygodniu się pojawia na antenie i kto robi to już 10 czy tam 10 lat, nie? Więc no.
2: Co do tego, wiesz, Krawiec, czy się zmieniłeś? No kurde, każdy się zmienił, słuchajcie. Ja przez te lata, jak słuchałem, jeszcze byłem żonaty, nie? Teraz jestem po rozwodzie. I dużo rzeczy się w moim życiu zmieniło i gdybym po prostu był dalej tym, haha, kurde, takim, wiesz, a takim, takim ciągle śmiejącym się i uśmiechającym i szydzącym ze wszystkiego, wiesz, dawnym, jam ci to było takie, wiesz, trochę dziwne, nie? To jest tak samo, jak kiedyś słuchałem ciebie, wiesz, jeszcze jak byłeś chyba chrześcijaninem, i ja mówię, kurde, mówię, facet po prostu, wiesz, ciągle robi jaja, po prostu, wiesz, śmieje się i tak dalej, nie? No kurde, czasem tak, no, fajnie było posłuchać, ale to coś za dużo to niezdrowo, nie? Może mi się wydaje, że bardziej jesteś teraz wystonowany pod wieloma względami i to mi się podoba właśnie, że ludzie z wiekiem nabierają takiej ogłady.
1: Sorry, że się tu śmieję w tle, ale tutaj, że traumę mam po tym dzisiaj i że musicie pomóc mi przepracować. Ludzie, właśnie nie mam żadnej traumy, nie mam 15 lat, nie będę się ciął teraz, bo ktoś o mnie nagrał pioseneczkę i się ze mnie śmieją w radiu, no. Traktuję to bardzo z dużym dystansem, śmieję się z tego, a puszczam po raz trzeci, żeby nie było, że Krawiec tylko na lizusów liczy czy coś. Właśnie to jest też takie trochę czarowanie rzeczywistości. Dobrze o tym wiesz ciągu, bo chyba trochę się znamy i wiesz, że nigdy jakoś nie zależało mi na wielce, na pochwałach, na kadzeniu tutaj. Zastanów się, czy w twojej ekipie, do której się tam teraz przeniosłeś, nie? Czy tam sobie nie kadzicie może jakoś tak cały czas? Ja tam nie zauważyłem jednej jakiejś krytycznej uwagi, tylko o, wspaniale, dziś wyjątkowo merytorycznie, cudna audycja, buziaczki. No to zastanów się, czy przypadkiem nie przypisujesz jakiś przywar, które znasz ze swojej tam bandy mi, nie? No dużo, do wielu rzeczy mogę się przyczepić, no z niektórymi się zgodzę, no nie dbam o swój wizerunek, dobra, może czasami faktycznie brak szacunku dla słuchaczy, bo nie spełniam obietnic, no owszem, tylko pytanie, czy to nie jest jakoś mocno, za mocno przejaskrawione, że to jest, nie wiem, nagrałem pewnie ponad 1000 audycji na przeróżne tematy, wiele różnych, jak nie o religii, to o polityce, o filmie, o filozofii, to za różne rzeczy się biorę, staram się zrobić jakiś research, czy jestem jakimś głupkiem, no może trochę jestem niewykształcony i tak dalej, ale wiesz, to spotkajmy się na antenie i pogadajmy na różne tematy, zobaczymy, czy przypadkiem ty nie jesteś zafiksowany tylko na swoich 2-3 tematach i na tym się znasz, no to wiadomo, że wtedy wypadniesz nieźle, jak o tym zrobimy akurat audycję. No ale jak już na inne tematy może się okazać, że wiesz, że tobie czegoś też brakuje, nie? Nie wiem, takie ciągłe jakieś wojenki, dramy, nie znudziło wam się to? Nie zmęczyło was? Może nie, może ludzie lubią takie rzeczy, tak? Lubią, jak są emocje, ktoś coś komuś dowali, tamten musi odpowiedzieć. Tylko pytanie, czy to nas nie zniża gdzieś do takiego medium typu jakiś plotek czy coś. Ostatnio się spokojnie zrobiło w nocnym radio. Nie wiem, czy zauważyliście.
2: Ja tak.
1: Może się to na przykład wiązać z odejściem pewnych osób, tak, które bardzo lubiły tu się przypierdalać, oceniać innych, coś zarzucać, mieć z czymś problem cały czas. No, i nagle taka osoba znika i się robi fajnie, spokojnie, miło, sympatycznie. No, mi to odpowiada. Wolę spędzać sobie czas w miłej atmosferze, niż się pałować i awanturować na przykład. A niektórzy z kolei lubią. To jest jakaś psychopatia. Dziś sobie czytałem o jakiejś ciemnej empatii, nie? Są ludzie, którzy potrafią bardzo dobrze czytać w innych ludziach, wykorzystują wszelkie sytuacje na czyjąś niekorzyść, wiesz. Ja jestem tym zmęczony, stary, naprawdę.
2: No to zmiana tematu, może co?
1: No, bardzo chętnie, dawaj.
2: No, kino koreańskie. Może pokontynuujemy chyba nawet. A nie jest na czacie? No, wyobraź sobie, że gdzieś ostatnio też stwierdziłem, że o, jakiś serial nowy koreański podobnoż bije popularnością Squid Game, ale to no, nie może nie przesadzać, ale jeśli chcecie oglądać kolejny film o zombiakach, to jest koreański film, pod tytułem We Are All Dead, to może się takie dziwne wydawać, ale ten temat jednak ciągle jest żywy i można go podać właśnie w takiej polewie koreańskiej z takim odrobiną właśnie takich wewnętrznych rozterek, które rzadko bywają w typowo amerykańskim kinie.
1: No, przepraszam cię, ale muszę jeszcze skomentować ten poprzedni temat. Zastanawia mnie, dlaczego, bo na przykład Maharadża z brzegu, no, Tim Zenuś pisze tutaj, znikły osoby wymagające jakiegokolwiek poziomu, no może i tak, my tutaj się bawimy, nocne radio, wieczna impreza, tylko pytanie do ciebie, dlaczego w tym momencie akurat tu jesteś i dlaczego zawsze, jak na przykład o tobie wspomnę, to się okaże, że słuchasz tego radia i jesteś tu z nami. Przychodzisz takie guilty pleasure, tak? Tak się po prostu męczysz z nami, ale a jednak spoko, tak? Można spędzić czas. O co właściwie chodzi takim ludziom? Przychodzą, bo takich osób znajdzie się więcej, dla których poziom tego radia to już jest poniżej wszelkiej krytyki, a cały czas są i słuchają i są z nami, czyli jednak pełni to radio jakąś rolę, do czegoś wam się przydaje, nie?

0: jest taki kompleks zbitej żony może, słuchaj, wiesz, nie odpowiada ci ten mąż, on cię napierdala, nie podoba ci się to i gadasz, ale jednak jesteś współ... No, jakby uzależniony, nie?
1: Syndrom sztokholmski, no po prostu, wiesz.
0: też może być. Nie no, syndrom sztokholmski to byłby wtedy, kracze, jakby ktoś cię napierdalał, ty powiedziałeś, no może mnie napierdalał, ale był zdenerwowany w ogóle, wiesz, ale ogólnie dobrze mnie traktował, kiedy mnie nie kopał, nie?
1: No. Tak. I siedzą, tam na pewno siedzą sobie teraz na Discordziku i tam się śmieją, tak? Ale żałosne, ale menel się stoczył, o, teraz patrz na tego, ale taki pajak. I tak niektórym to może sprawia przyjemność, nie? Bo, nie wiem, to jest takie ich hobby, taka pasja, że można się tam powyżywać na kimś innym. Skupcie się może na swoim, pokażcie, że sami umiecie coś zrobić. Pokażcie ten poziom wspaniały, jak się robi media i to będzie coś konkretnego. Zaatakować, obrzucać gównem drugiemu, wypomnieć komuś jakieś potknięcia z iluś lat, pozbierać, zrobić z tego disa, to potrafi każdy. Stworzyć coś, zbudować, nagrać, to okaże się, czy nie skończy się na 10 audycjach, nie? I się znudzi. Już się okaże. Już są pomysły, a może by zrobić jednak luźne gadki, bo ludzie chcą. I się skończy może tak, że się zrobi nocne radio, nie? Z tego medium, które miało być takie konkretne, merytoryczne, takie fachowe, goście zapraszani. Nagle się skończą tematy, skończą się trochę chęci, nie będzie donate'ów. Ja donate'owa prostytutka, tak? No może, dobra, no... Zawsze mówię wszystkim świeżym nadającym, trzeba się czasem przypomnieć, bo ludzie po prostu no, nie pamiętają, nie myślą o tym, trzeba się przypomnieć. Robię to, mówię, przychodzę trochę do pracy. Jak się wygłupiam, coraz mniej mnie bierze na wygłupianie, bo jestem stary, ale się wygłupiam, żeby wam trochę tutaj może czasami was rozweselić. No, ale a ktoś to uważa, że to jest jakieś słabe strasznie, wygłupiać się może, żartować sobie, robić jaja na antenie, trzeba zaprosić gościa, zrobić poważną audycję. Dobra, róbcie sobie, ale może skończcie się, może... Skończcie z tym ciągłym ocenianiem innych, nie? I porównywaniem, a który lepszy, kto ma większego. Dobra, masz większego, dobra, zgadzam się, masz większego. I w ogóle z zazdrością tak patrzę na to, co robisz. Chciałbym być taki jak ty. Mówię szczerze teraz, bez sarkazmu. Chciałbym być taki jak ty, ale nie mogę, nie potrafię. No i dałem już ten spokój, rób tam swoje, no.
0: Ej, krawcze, jakbym ja po prostu, wiesz, liczył jakość audycji ilością, to też bym, kurde, wiesz, mógłbym powiedzieć, że jesteś mistrzem tutaj, nie? Wiesz, każda audycja może być jakaś merytorycznie super i każdego zadowolić, no wiesz, po prostu zadowol każdego, nie? Ja ostatnio poznałem, uwaga, czarownicę, podobno, tak się dziewczyna się określa, nawet na Facebooku sobie pogadaliśmy troszeczkę na różne tematy i na Skype'ie. Ale powiem ci, że tak brzmiało to trochę jak te wszystkie audycje w stylu, wiesz, energię, jakieś częstotliwości Schumana i tak dalej, nie? Tak jak się ją słuchało i tak się zastanawiałem, czy ja mówię, to może wystąpisz, nie? W naszym radiu. No to zobaczymy, nie? I tak dalej, nie? Popracuję nad tym, zobaczymy.
2: 30 zł.
0: Pierwszy raz po prostu wiem, że
2: żeby się
0: ktoś, kto jest osobą, ja jestem otwartą osobą, naprawdę na wielu ludzi, pod warunkiem, że nie ma tego chamskiego, wiesz, ciągłego, wiesz, wchodzenia komuś na łeb. No ja mogę nie wierzyć w takie rzeczy, nie? Ona na przykład chyba z tego, co się zorientowałem, wierzy jednak w tą płaską ziemię, no. To jest bardzo ciekawe, jak można, no ale... Może faktycznie trzeba byłoby po prostu, wiesz, czasem dać ludziom, którzy totalnie uważamy, że się mylą, nie? W wielu sprawach, możliwość jakby wypowiedzenia się. Nie dlatego, że wszystko to, co mówią, jest objawioną prawdą, bo tak nie jest nigdy. Jak wiecie, wszyscy szukamy, popełniamy błędy, a czasem się odnajdujemy, nie? W pewnych sytuacjach, nie? Ale powiem ci, że bardzo taka komunikatywna, fajna osoba, chociaż mogę oceniać tylko, wiesz, bo to dość niedługa, jak to się mówi, znajomość, ale jest przeciwko obostrzeniom i tym rzeczom, które ja jestem, na przykład i ty, Krawcze. A co do...
1: No,
0: właśnie,
1: w,

0: wiesz, słuchaj, no to ja to tam, wiesz, za siebie będę mówił, bo nie wiem, chcesz mnie teraz tutaj gdzieś wrzucić do jakiejś grupy ludzi, którzy tak uważają, ale nie wiem, nie wiem konkretnie, czy bym się zgodził. No, można zapraszać, jasne, uważam, że można różnych dziwaków też zapraszać, posłuchać sobie ich. Jak ktoś jest taki hopsiub do przodu, racjonalista i wszystko wie lepiej, będzie weryfikował, sprawdzał i naprostowywał, no to też można z tego jakąś zabawę sobie zrobić, byle w miarę kulturalnie, byle kogoś na przykład nie zadzwonić i nie zwyzywać. No wtedy sami słabo wypadniecie, bo co, zadzwoniliście i jak patafian jakiś się zaczęliście wydzierać tutaj na gościa, bo on myśli inaczej, no to sami wyszliście na patafiana kompletnego. Więc, ale można sobie zatrolować trochę gościa, czemu nie? No, różnie można do tego podchodzić. Nie wiem, ja mam duży luz. Wiesz co, może po prostu wielu ludzi uważało swego czasu Nocne Radio za takie medium, które kiedyś będzie wielkie, że oni wypłyną tutaj, że ja zadbam o to, żeby nie słuchało 100 osób na żywo, tylko 5 tysięcy i to się jakoś rozwinie i czują się zawiedzeni z tego powodu, że to wszystko takie marne, niszowe. No ale to takie rzeczy trzeba sobie wyjaśniać od razu, to po pierwsze. Po drugie, chyba ktoś, kto mnie zna, wyczuł, że nie mam wielkich tu ambicji, żeby tworzyć wielkie jakieś medium.
1: Wiesz co, ja tak już wracając do tego tematu, jeszcze sobie przejrzę jedną rzecz. Ile moja audycja przez od 2015 uzyskała wyświetleń?
0: Ile?
1: No i 1462. No to ja powiem ci, że jak na moje możliwości, jestem z tego wyniku dość zadowolony, pomimo wszystko, że to trwało lata temu, nie?
0: No wyobraź sobie taką salę wypełnioną 1000 osób, dosyć spora sala, nie?
1: No tak.
0: Taki
1: no
0: tak. Stadion, taki mały stadion może jakiś, nie wiem, ile to jest 1000 osób tak wizualnie, ale dosyć spora grupa luda.
1: Dokładnie, a co ciekawe, właśnie moja obecna znajoma stwierdziła, co on tak pieprzy, nie? A ja mówię, no o tym, co pieprzy, to jestem ja i krawiec. Jej pierwsze wrażenie, nie? Bo nie przesłuchała tego oczywiście i wiadomo. No,
0: a jak ktoś, moi mili, moi drodzy, na przykład ponadawał sobie tutaj, nie ma wielkiego od razu tutaj, wielkiej popularności, może się czuje trochę zawiedziony, niech może się ucieszy z tego, że sobie poćwiczył, że jest takie miejsce, gdzie może sobie na luzaku, w kameralnym gronie poćwiczyć nadawanie, nauczyć się czegoś, że taka kuźnia trochę, nie? Talentów. Można różnie patrzeć. Jeden powie, że szklanka jest do połowy pusta, drugi do połowy pełna. No, zależy od człowieka.
1: No właśnie. I co, to tak generalnie, chyba poleciłem ten film, nie będę spoilerował. Jak ktoś jeszcze raz chciałby obejrzeć, znaczy chciałby w ogóle obejrzeć, nie jeszcze raz, bo chyba nawet się nie skończył on do końca, ten serial. Jak ktoś ma problem z wyszukiwaniem, to jest taki kanał pod tytułem Bajeczki Ork. Jak ktoś słyszał, Bajeczki Ork, no i sobie może tam znaleźć to. Bardzo ciekawe kino, zombiakowe, koreańskie tym razem i trzyma w napięciu. Powiem szczerze, jest to bardzo ciekawe kino i powiem tylko tak, że jest tam kwestia szkoły, jest tam kwestia dlaczego taka pandemia powstała, prawdziwa pandemia. Tak? Jest to jedno miasto, a tak jak w Resident Evil, nie? Tutaj było Raccoon City, tam jest jakieś nie pamiętam.
0: No i zombiaki są strasznie takie żywe, nie? Że szybkie, żywe, tam szybsze od ludzi wręcz. No, to też takie trochę nowum. Znaczy, może nie nowum, ale no, jestem pewien, że Koreańczycy jakoś oryginalnie podeszli do tematu. Widziałem zwiastuna. To też zadziwiające, jak ta Korea się rozwinęła, nie? Na przestrzeni lat, bo to kiedyś był biedny kraj. W ogóle pod okupacją też Japończyków i tak dźwigali. I pytanie, czym się tak, dzięki czemu tak się rozwinęli? Myślę, że dzięki pracy, ciężkiej pracy. U nas to jest takie mało popularne rozwiązanie, nie? Że dzięki ciężkiej pracy do czegoś dojść, tylko czekamy, jak w tych bajkach polskich, że znajdziemy jakieś siedmomilowe buty, albo wpadniemy gdzieś do jakiejś groty, gdzie będzie kufer ze skarbem. Liczymy na cud bardziej. Ale też wielkie podziękowania dla Tomasa, który wysłał donacika i pisze: wystarczy, żeby się przyjemnie słuchało. Od kontentu naukowego są inne media. No ja też mam trochę takie przekonanie. Znaczy bardzo doceniam wszelkie bardziej merytoryczne audycje w nocnym radio, które się pojawiały. No, ale nie wpadajmy w jakieś szaleństwo, są różne media i może ktoś sobie chce po prostu miło spędzić czas, posłuchać, coś mu w tle gra, słucha sobie, czasem się bardziej skupia, jak coś go bardziej zainteresuje, nie? A czasem sobie coś leci, bywa, ja sam sobie zasypiam na niektórych audycjach na przykład i czy to jest jakieś, czy to ma udowadniać, że to jest kiepskie medium, bo ja sobie przy nim zasypiam? Nie, niekoniecznie, po prostu ja tak sobie tego słucham do snu trochę.
1: No dokładnie. Poza tym, dobrze, tutaj poprawa, Anna mnie poprawia. All of us are dead, to jest. I jedna rzecz, co mogę powiedzieć o aktorach, którzy grają główne role, to wysportowanie tych aktorów, którzy grają główne role. Ja sobie nie wyobrażam ani Cezarego Pazury, ani Bogosława Lindy, ani jakiegokolwiek naszego aktora tak wysportowanego i robiących takie rzeczy, że naprawdę kino, to jest takie połączenie troszeczkę kina europejskiego z kinem właśnie tym wschodnim, nie? Że jednak oni dużo przywiązują wagi do tego, jak człowiek się porusza, co może zrobić. No coś niesamowitego.
0: No, fakt.
1: Polecam.
0: Też tak to czuję, wiesz, że jest coś, no to jest imponujące, nie? Te wszystkie skille tych akrobatów, kaskaderów, nie? Mistrzów sztuk walki, jak oni się przez dziesięciolecia czasami szkolą, żeby prezentować to, co prezentują na ekranie. Cezary Pazura to akurat, wiesz, on akurat tutaj dobry przykład daje, bo on zawsze dbał o kondycję, trenował kulturystykę. Ruchowo jest sprawny, próbował gdzieś tam naśladować trochę Jima Carreya i też tak się głupawo, autystycznie ruszać, tańcować, takie ruchy śmieszne. I on akurat jest tak, wiesz, motorycznie, że tak powiem, dobry, ale faktycznie mamy jak na lekarstwo takich aktorów, którzy potrafią się bić, sami wykonują sceny kaskaderskie. Taki Liam Neeson, kurczę, bardzo lubię tego aktora. On zawsze gra takich emerytowanych, doświadczonych tam byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, agentów, CIA. Po prostu taki starszy pan, który jak się wkurwi, to złamie was w 10 miejscach zaraz jakimś chwytem. Obezwładni. On używa bardzo dużo przedmiotów, które są wokół niego, a to zagaśnicę chwyci, a to kogoś jakimś kablem. No i jest bardzo sprawny. To jest starszy pan, który jest bardzo sprawny, jak on się rusza fantastycznie. Nie wiem, czy tam... wiem, że był kierowcą. Wiem, że Neeson był kierowcą przez jakiś czas. A, ciężarówki właśnie chyba. No ale fantastycznie się bije, świetne sceny. Czasem dobry reżyser może potrafi tak pokierować aktorem, który nie jest jakimś wielkim mistrzem sztuk walki i tak dalej, żeby to świetnie wyglądało na ekranie. Po prostu odpowiednie ujęcia, w postprodukcji można coś przyspieszyć. Dzisiaj jest modne na przykład takie... stosujecie lekkie przyspieszenie przez moment, potem już naturalna prędkość, potem zwolnienie, po prostu manipuluje się dużo prędkością odtwarzania, nie? No ale do tego trzeba mieć też dobry sprzęt, trzeba mieć sprzęt, który tam nagrywa ci w 120 klatkach na sekundę przynajmniej, żeby to się dało trochę zwolnić, żeby nie było klatkowania i tak dalej.
1: Ja tu czytam z czatu, że dałem przykłady Lindy czy Pazowie, nie? To nie chodzi o to, że oni teraz są starszymi, leciwymi panami, nie? I niektórzy na emeryturze chyba już. Ja tylko mówię o tym, że nie mamy takich aktorów, nawet młodych, którzy się w taki sposób poruszają czy zachowują. Nie mamy przede wszystkim takiego rodzaju kina, nie? Nie mamy takich tradycji kinowych, żeby coś takiego uskuteczniać, nie? Ja pamiętam, wiesz, jako młodego Lindę swego czasu chyba w takim serialu jak Magnat, nie? I tam była scena seksu chyba Szapolska bodajże na jakimś stole z nieupieczonymi makowcami. Było to tak, kurwa, przepraszam za wyrażenie, ale polskie kino erotyczne, tutaj erotyczne sceny są tak po prostu... nie mogę powiedzieć podniecające, ale wręcz obrzydliwie po prostu beznadziejne, nie?
0: Tak, takie sceny, gdzieś tam kapie woda z kranu starego, zardzewiałego, ona wiesza pranie akurat i się tam wypięła, a on w podkoszulku siateczkowym się gapi na tą wypiętą żonę, w tle tam placki się pieką. No to takie są te sceny polskie właśnie.
1: No dokładnie, nie? Tak jakby erotyczne. Po prostu wszystko to tak wyglądało, nie?
0: Nawet kiedyś sobie z tego jaja robiono, sparodiowano to. Był film o tym, jak kręcą film, nie? I pokazane, że tam reżyser na planie, wszystko kręcą i facet miał włożoną taką gruszkę nadmuchiwaną w krocze i gapił się właśnie na żonę, która tam w koszuli nocnej wiesza pranie czy coś i ktoś tam dmuchał tym, że jemu tam, wiesz, rośnie i tak kręcili scenę erotyczną po polsku. Jakieś takie ściany obskurne, wiesz.
1: Tak. Tutaj chyba to Wodzu ostatnio wisował te sceny tak ostro?
0: Nie wiem.
1: Czy kto? Bo ja uważam, że kino jest tak różne, że nie można powiedzieć, o, tak jestem w ogóle... wszelakiego kina, jak to się mówi, i erotycznego też, jakby miłośnikiem, i wcale nie uważam, że... Wiecie co? Ostatnio taką... Już zmienię to, nie będę tego komentował. Po prostu niektórzy stwierdzili, że lubią filmy z tak zwanym dobrym zakończeniem, tak? Z happy endem. No, dlatego oglądają porno, nie?
0: No, można tak powiedzieć.
1: Dobra. No,
0: a gdyby to kogoś interesowało, to są takie tutaj wyjątki od tej reguły. I na przykład dublerem Stevena Seagala jest Polak, też taki z kitką i brał udział właśnie w kręceniu różnych scen, nie? Sztuk walki. Dobra, jam ci to dzięki za telefon. Do usłyszenia, trzymaj się. Ale można powiedzieć, że kino polskie nie potrzebuje walk, nie potrzebuje scen akcji, ale to nie zgodzę się. Są takie filmy, które po prostu bez tych scen są kiepskie. Zróbmy film gangsterski bez strzelanin, bez walki na pięści, w knajpach, bez pościgów samochodowych, nie? No to co zostanie? Bardzo ambitny film o skruszonym gangsterze, który chce wrócić do normalności, wraca do miasteczka i nikt go tam nie lubi. No to takie filmy możemy ewentualnie robić. Okej, to ja tutaj w takim razie dzwonię do następnej osoby.

0: Coś nie odbiera. Nie odbiera. No. Takie kiepskie radio, a tyle osób różnych na antenie, nie? Tyle charakterów. Tak różne tematy, klimaty. Będę się upierał przy tym, że to jednak nie może być aż takie złe. Skoro tylu ludzi przyciąga. No nie odbiera adwokat. Może gdzieś polasł. Może zaraz zadzwoni. Namiot na balkonie do wynajęcia za 2200 zł. 27-latka ze Szwajcarii takie ogłoszenie dała. 500 franków, czyli około 2200 zł. No i można sobie wynająć namiot na balkonie. To chyba oznaka ciężkich czasów, nie? Coraz cięższych, które nadchodzą. Wielcy bogacze potracili czasami fortuny. Także no nie ma śmiacia. Wszystkich nas to dotknie, i bogatych, i biednych. A chyba się udało połączyć z adwokatem. Jest adwokat, cześć.
1: Cześć, dobry wieczór. Zróbmy film bez obrazu. To jest moja propozycja.
0: Dla niewidomych, nie? No to się nazywa audiobook.
1: Nie. No to żeś rozłożył mnie na łopatki normalnie. Słuchaj, wiesz co, tak mnie ten ciąg Bolunga trochę sprowokował do telefonu. I faktycznie trochę cię to ujęło, i jakbyś się nie bronił, to nie wygląda tak, jak mówisz. Ale to nic w tym złego w sumie. Wiesz co, tak mi się wydaje, że ten. Ja używam oczywiście mojej starej formuły tutaj, obrona prewencyjna. Wydaje mi się, że po prostu to jest trochę domena ludzi młodych. No, ciąg Bolunga jeszcze należy do grupy młodych ludzi, którzy idealistycznie myślą o świecie, i trochę dla mnie to wygląda jak takie wylewanie żali, że nie zrealizowałeś jego marzeń, ideału radiowca czy coś takiego. Wiesz, taka roszczeniowa postawa.
0: Może się poczuł zawiedziony tym, że sam tutaj nadawał i że nie zrobiło to wielkiej furory, że nie stał się gwiazdą, nie wiem, że on dał mi jakby szansę tutaj, że pojawi się u niego ktoś tak zdolny, a ja tego nie wykorzystałem, no też może, cholera wie, nie, co sobie myśli człowiek, no.
1: No, znaczy jest to szczeniackie i jakby pewne zachowania są domeną pewnego wieku i tyle. I myślę, że się nie ma co...
0: A może nie, no przecież taki Peja i Tede to tam nadają na siebie disy, tylko pytanie, czy to nie jest jakoś ustawione, nie? Bo też można się domyślić, znaczy można założyć, że tak to jest, że się dogaduje dwóch artystów, znaczy jest między nimi taka niepisana umowa, oni wiedzą, w co się bawią, wiedzą, że to się przydaje jednemu i drugiemu i nagrywają na siebie disy, się to dobrze sprzedaje, zarobią sobie. Jest jakaś zabawa, nie? A może tutaj, wiesz, mam problem czasami z rozczytywaniem cudzych intencji. I na przykład ja teraz, powiedzmy, że nagrałem coś takiego hardkorowego, gdzie pojechałem mu po rajtach tak, że w ogóle wszyscy z niego śmieją, nie? A on wtedy mówi, ale to tak zabawa miała być, nie? Na przykład, mogłoby tak być też, więc nie chcę ryzykować już i nie chcę... tworzyć sytuacji, w której ktoś się znowu obrazi, odejdzie, ktoś się poczuje urażony, wyciąganie brudów. Zresztą były już takie sytuacje, jak były tutaj nocno-radiowe dramy, że jak po mnie ktoś jechał, powiedzmy, wyzywał tam, o, Menel będzie znów tam jęczał, o, żebrał będzie Menel znowu, o kurwa. To było wszystko okej, a jak ja się wkurwiłem, to o... To w ogóle poniżej wszelkiej takie zachowanie. Nie spodziewaliśmy się po tobie, Krawcze. Pokazałeś teraz, jaki jesteś. Naprawdę, no nie do pomyślenia. I też może tak być, nie? Bo są ludzie, którzy w ten sposób się bawią, w ten sposób odwracają kota ogonem nagle, świrują.
1: Jak ci złodzieje, co mówią, jakim nie idzie plan łapać złodzieja, wiesz? Sam miałem taką sytuację w życiu, jak mi chcieli rower buchnąć, i w pewnym momencie, kiedy już odzyskałem rower, to nagle się okazało, że to ja jestem złodziejem. A ludzie, wiesz, dookoła, no co mają myśleć? Więc to trochę taka sytuacja jest. Jest coś takiego, że nie wchodź w dialog z głupim, bo cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem cię doświadczeniem załatwi, więc jakby tutaj chyba wchodzimy w te obszary trochę. Ja myślę, że niektórzy słuchają w ogóle nocnego radia na zasadzie trochę jak inni oglądają pornole, wiesz, jakby chcesz mieć kontakt z czymś, co jest dla ciebie niedostępne, rozumiesz, taki szczyt twoich marzeń i słuchasz tego radia, a potem się masturbujesz, no bo wiadomo, że po pornolu to tak głupio chyba, nie wiem do końca jak to jest, ale i tak sobie wyobrażam to wszystko, że jest jakaś ekipa, która po prostu słucha nocnego radia, tam się masturbuje i później wychodzą jakieś takie wykwity na policzkach czy na czole w postaci disów. Nie, no ja myślę, że w ogóle to, o czym z Michaelem gadałeś, a może co on na tobie chciał trochę tutaj, że tak powiem, wymusić na tobie jakieś zachowania, czego nie mam mu za złe, niech się dzieje coś. Ale trochę odpowiadając na jego tam pytanie zadane, ja myślę, że i ogólnie to pytanie, ono się przejawia co rusz. Trzeba robić swoje, oczywiście jest to najprostsze i najbardziej jakby frajerskie, pewnie dla niektórych odpowiedź jest to taka najbardziej taka banalna.
0: Ale to najtrudniej się zająć sobą, najłatwiej się zająć innymi, nie?
1: Ale widzisz, zobacz, bo taki diss to jest właśnie taki sposób na to, żeby cię odciągnąć od tego, co w życiu jest istotne, bo ktoś w tobie jakieś emocje rozbuja i być może gdybyś było 10 lat młodszy, wszedłbyś w to, rozumiesz?
0: Na pewno, na pewno. Może nawet z 5 lat temu, wiesz, bym wszedł chętniej i bym się cieszył, że jest zadyma, bo kiedyś inaczej podchodziłem trochę do tych rzeczy. Dopóki jakby nie doświadczyłem na własnej skórze, jak wszystko się pierdoli, jak wszystko się wali, jak to idzie za bardzo, a zawsze pójdzie za bardzo. Bo nawet tutaj Grzesiu pisze, że to tak ciągu zrobił dla jaj, może ostro, ale tak dla jaj. No widzisz, jeden to tak odczyta, drugi to odczyta jako naprawdę tam ostry atak i pojechanie Krawcowi, bo mu się należało. Ktoś inny jeszcze inaczej sobie odczyta. I też wśród adresatów znajdą się tacy, którzy różnie odczytają, powiedzmy, mój beef, nie? Odpowiedź. Więc nie chcę, po prostu brzydzę się już trochę takimi rzeczami. To jest taplanie się w gównie. Taplanie się w błocie jest fajne, no może raz na rok, nie? Jak się pojedzie tam na Woodstock czy coś. Ale tak taplać się, obrzucać się gównem, wytykać sobie coś, to jest zabawa dla dzieci. Dzieci takie są właśnie. Wytykają sobie ciągle coś.
1: Ale wiesz, ale to jest domena młodych ludzi, takich myślących idealistycznie, jakby jeszcze mających małe doświadczenie w życiu i właściwie tutaj dyskusja po tym, co powiedziałem z takim człowiekiem może już się uciąć, no bo używam argumentu doświadczenia życiowego, czyli coś, czego on nie jest w stanie nadrobić, bo musi to przeżyć, rozumiesz? To jak argument w rozmowie z kimś, kto nie ma dzieci, że ja mam dzieci i wiem lepiej. No bo kurwa, taka jest prawda pieprzona. No niestety, o niektórych rzeczach ktoś, kto ma dzieci, wie lepiej od kogoś, kto nie ma dzieci i myśli, że jak ma kota, to już wie wszystko o dzieciach. No sorry, winę tu. Tak się mówiło za moich czasów młodzieńczych. Sorry, winę tu.
0: To taki kawał był chyba, że przepraszam, że dzieci miały w szkole napisać, kto jest twoim ulubionym bohaterem i dlaczego akurat towarzysz Stalin. No i mały Jaś mówi tam właśnie sorry Winnetu, business is business, nie?
1: Tak. W każdym razie wiesz, bo jakby no w sumie to, co ciągu zrobił, sorry, może jeszcze tak mielę ten temat, ale jakby opisał jakąś tam rzeczywistość i być może trochę cię to zakło, że to taka trochę może nie ty tak uważasz,
0: śmiało,
1: ale
0: śmiało, nie no, mów, wiesz, śmiało.
1: Słuchaj, ale to, bo do czego zmierzam? Bo no, ja chcę dość precyzyjnym być. No. Bo może ty nawet tak nie uważasz, ale masz świadomość tego, że ludzie mogą cię tak postrzegać po prostu. I on to wygarnął w taki sposób. Właściwie ta forma jest, ja myślę, że ciągu, bo słyszałem ten jego diss cały, ten taki pandemiczny, nie wiem jak to gówno się nazywało, to co wszyscy śpiewali tam i tworzyli teksty. W każdym razie tam to słuchałem i to wszystko jest takie, wiesz, zachwyt młodego człowieka formą rapową czy hip-hopową. Pies to trącał. W każdym razie skupiasz się bardziej na formie, a słowa tak szyjesz, żeby ci pasowały, wiesz. Modulujesz sobie głosik i to wszystko pozory stwarza takiej fajnej całości, ale jak się tak człowiek zastanowi, no to to taka dziecinada jest, no. I to, że wygarniesz komuś, wiesz, jakby kilka słabości jakiś złączysz, nie wiem, czy on ma jakiekolwiek prawo, żeby oceniać, podsumowywać twoje życie. Może i ma prawo, ale czy to jest takie, wiesz, czy to mu dodaje szlachetności, że komuś powie to, co ktoś mu ujawnił, rozumiesz, jakby... To tak jak iść na miasto i do każdego żula powiedzieć, znaczy sorry, że tak tutaj jakby marginesem trącę, ale powiedzieć, ty, ale śmierdzisz. No, no i do czego to zmierza, rozumiesz? Jakby to nie zmieni świata. Czy no, jeśli kumam. To zmienia jego świat, jeśli to polepsza jego świat, no to chłopak ma tam ciężkie problemy, że musi w ten sposób się, wiesz, podnosić, że tak powiem, wewnętrznie.
0: Część z tych rzeczy... o których rapował, można się spokojnie z tym zgodzić, sam się zgadzam. Dobra, niech będzie, że jestem żulem trochę, że z tym dałem dupy, z tym, z tamtym. Tylko tutaj na przykład Tomu pisze, że dziecinne to jest obrażanie się za disa. No ciekawe, ile w tobie by było takiej skromności i pokory i byś chętnie słuchał na swój temat, gdyby było o paleniu mostów, o tym, że jesteś głupi, że nie szanujesz słuchaczy, co tam jeszcze było. No to wiecie, można... że o wizerunek tam nie dba, że jeszcze takie śpiewanie, że karta się odwróci, tak? Bo o przestępstwach wspominanie na antenie i karta się odwróci. A co ty jakiś, to może pismo już pisz, co? Uprzejmie dononoszę i myk do płoku łatuły, bo tak zapachniało trochę jakimś takim konfidenctwem, znaczy w tym sensie, że cię to ciągu bolunga tak jakoś męczy, to, że mi się upiekło, tak? Że jeszcze nie siedzę w pierdlu, to może ty, wiesz, może ty jakiś z dobrego domu jesteś po prostu i dlatego tak cię denerwuje, że tutaj o przestępczych procederach się rozmawia, że takie menelstwo, może ty jakiś jesteś z dobrego domu po prostu. No wiesz, ja jestem chłopak, zwykły chłopak, nie? Z osiedla raczej, więc też się obracałem w takich, powiedzmy, w takim towarzystwie, gdzie takie rzeczy, to by się ludzie dziwnie na ciebie popatrzyli, nie? Że tak liczysz na to, że się komuś karta odwróci, że go pan policjant, pan władza w końcu złapie, czy o co ci chodzi?
1: Takim, no... Słowikiem nie jesteś i wydaje mi się, że co tam złego uczyniłeś w życiu, to nadal jakby suma tego wszystkiego chyba nie klasyfikuje cię tutaj do jakiejś, wiesz, pełnienia funkcji czarnej owcy, czy kogoś, nie wiem, napiętnowanego jakoś, wiesz, bardziej niż... Myślę, że raczej ludzie się trochę utożsamiają z kimś. No nie, może z tobą bezpośrednio, bo ja mógłbym mieć też jakieś zarzuty i coś mi się w tobie nie podoba, ale daleki będę. No już mi minęło, wiesz, jakby pstrykanie, wypstrykałem się, jeśli chodzi o jakieś punktowanie cię za twoje działanie.
0: Ale też można śmiało coś tam mówić, tylko pytanie, wiesz, jak, ile, w jakiej sytuacji, jak rozmawiamy ze sobą. Tomu pisze, no to na mnie dawaj tutaj disa, ciekaw jestem. Widzisz, jest z tobą ten sam trochę problem, co z ciągiem, że nie zasłynęliście za bardzo czymś takim, co można by tu, wiesz, o tym piosenkę napisać może, nie? Za mało jesteście, no nie wiem, co ja o tobie wiem, człowieku? Co ludzie o tobie wiedzą? Czy jesteś rozpoznawalny?
1: Ale słuchaj, Krawiec, w ogóle to taka jakaś absurdalna sytuacja. Puka do ciebie facet i każe ci w trzy kubki grać. A co cię to obchodzi? W ogóle?
0: No.
1: Weź zjesz gościa.
0: No.
1: Kurde, weź disa na mnie zrób. Weź się, stary, zlej w spodnie i do widzenia panu. No nie wiem, jak jesteś taki trendy i lubisz uczestniczyć w jakimś popkulturowym gównie, które się przewija po prostu z każdej strony. Wyślij światełko do nieba. Nie wiem.
0: Po prostu, to takie ciągłe zmuszanie, żeby ktoś się bawił w twoją grę, nie? Ty mówisz komuś, mówisz komuś na przykład, niespecjalnie mi odpowiada taka atmosfera na imprezie, gdzie dajemy se w ryja, gdzieś tam się śmiejemy tak po męsku. Jeb w ryja komuś. Kurwa. Tylko to ktoś ci mówi, no to, a weź mnie pierdolni też. Ja nie mam nic przeciwko, nie? Ale ja się nie chcę bić w ogóle, powiedzmy. Przyszedłem się tu napić piwa, pogadać, no ale walnij mnie, walnij mnie. No ale ja nie chcę, no. Dzięki Menelu, widzicie, no Menel do Menela, jak to śpiewał ciągu, ale dwie dyszki dał i gdzieś tam mu to odpowiada to radyjko, na masła 2 napisał, co już masło po 10 ostatnio było. No mówię, jutro będzie po 11, 15, 20, aż dojdziemy, że masło będzie kosztowało 15 tysięcy złotych, ale wy też będziecie zarabiali miliony wtedy.
1: Tak. Nie wiem, tak trochę czuję, że za bardzo ten temat tego Disa przewałkowałem, bo miałem nadzieję, że odbiję w tym kierunku, że jednak, wiecie, bo Michael dzwonił i jakby takie wyczułem tutaj potrzebę rewolucji jakiejś, ty też nieraz o tą rewolucję tam przywołujesz to hasło i wydaje mi się, że jakby w tym systemie rewolucją się chyba nic nie zdziała, a przynajmniej ta rewolucja nie może wynikać z takich dotychczasowych mechanizmów konstruowania, bo takie twory przejmą po prostu zawsze służby, zawsze coś to przejmie, co ma kapitał, co ma strukturę.
0: Tu nikt nie musi niczego przejmować, tu się wszystko samo zawsze zniszczy po roku, no. Po dwóch, albo się komuś odechce, albo się pokłócą o to. Klot kiedyś w jednym radio nagrał jedną audycję i pożegnał się, bo kazali mu, mówili mu, co ma mówić, czy coś takiego. I tak jest bardzo często, nie? Że na samym dole, tu między nami nie wychodzi współpraca. Gadamy coś tu, coś stworzymy, jakąś rewolucję, ktoś nas przejmie. Kto się interesuje jakimiś gównoradyjkami, gdzie jeden koleś gada do innych i się kłócą ciągle o coś i nie mogą dojść do porozumienia w najprostszych rzeczach. Tomu pisze tutaj, i to jest właśnie różnica, ja nie robię ze swojego życia publicznych audycji, nie krytykuję, tylko stwierdzam, czyli sugerujesz, że ja jako osoba publiczna, to moim obowiązkiem jest teraz uczestniczenie w tej grze, nagrywanie disów. No nie zgodzę się. Puściłem parę razy disa, żeby nie było. Coś tu fajnego powstało, to puszczam. Ale nie jest żadnym moim obowiązkiem się grać w twoją grę, w taką grę, jaka tobie się podoba Tomu, nie? Bo na przykład ja nie lubię tej gry, nie przepadam, nie? Jeden lubi warcaby, drugi bierki, trzeci magię i miecz i musimy jakoś z tym żyć. A to, że opowiadam o swoim życiu, to co, to zaraz trzeba to wykorzystać i mi tu coś wytykać, tak? I sobie odsłuchać, pozbierać tam z 10 lat moje największe wtopy, największe wady, które się wyeksponowały i pokazać, że tej osoby jakby nie szanujemy, nie lubimy, nie poważamy. No dobra, jak ktoś lubi, niech się tak bawi. No, mi trochę przeszło.
1: Ale ja myślę, że możliwe, że to wszystko trochę za bardzo w jakieś emocje poszło, bo oni możliwe, że tam sobie szampana otwierają i się
0: opywają. Na pewno jest radocha. Taka jak nigdy, nie? To w takich sytuacjach jest radocha jak nigdy po prostu, że się krawiec miota, że się menel tam miota, się stoczył, gada o nas, nie? A my to tak dla jaj zrobiliśmy, dla fanu, właśnie zabawa fajna, on się nie umie bawić i tam się cieszą, nie? No dobra, no kurwa, co mnie to obchodzi?
1: No, ale tak odbijając w pozytyw jakiś z tej całej sytuacji, no bo już ustalmy, że po prostu nie warto się w dzisiejszych czasach, w ogóle się nie warto wikłać w czyjeś gierki. I czy to jest na takim poziomie, jak tutaj Ciąg Bolunga przedstawił względem ciebie, czy na innych poziomach, gdzieś, gdzie nas tam, naszą uwagę ktoś ściąga. No bo trzeba robić swoje, a robienie swojego, wydaje mi się, oczywiście poza obowiązkami, jakie każdy z nas tam ma, wynikające z tego, czy że posiadają jakieś zobowiązania, czy to rodzinne, czy jakieś inne, których nie jestem w stanie sobie teraz wymyśleć, to po prostu iść za swoimi, że tak powiem, za swoimi cechami, wiecie, brak mi słowa teraz, ale chodzi o to, że każdy z nas posiada jakieś tam umiejętności, w czymś jest lepszy od innych i powinniśmy rozwijać ten obszar nas. I chyba robienie swojego to właśnie jest drążenie w siebie w tych obszarach, w których nam coś łatwo w życiu przychodzi. Jeśli łatwo ci przychodzi komunikacja z ludźmi, to szukaj realizacji siebie w obszarach, gdzie ta komunikacja występuje. Jeśli jesteś introwertykiem, ale masz jakieś umiejętności techniczne, no to szukaj tam realizacji swojego powołania, a nie zastanawiaj się nad tym, czy zmienić płeć, czy być tam, nie wiem, wyznawcą weganizmu, czy płaska ziemia jest, bo to wszystko są śmieci, które się tam gdzieś nam nogą do głowy wpycha i przez to podlegamy później takim masowym wpływom. Bo jak każdy z nas będzie miał swoje życie, to tak jak kiedyś chłop, prosty człowiek, jak mu ktoś przyszedł do domu i próbował jakieś cuda sprzedać, to go tam kosą pogonił, żeby mu nie przeszkadzał w jego robocie. Rozumiesz, krawiec, do czego zmierzam?
0: Mhm. No.
1: I to takie proste prawdy są, bo ja myślę, że tutaj nie ma odpowiedzi skomplikowanej. To nie będą wzory na kilka stron A4 rozpisane. Życie jest proste tak naprawdę.
0: Ja się staram w każdym razie unikać stresu, awantur, bo to źle robi na zdrowie. I jajka się kurczą i w ogóle cera się robi brzydka i pryszcze. Jak ktoś jest taki złośliwy, ciągle szuka tam dziury w całym, coś mu się nie podoba, ma zastrzeżenia, czasem słuszne, czasem nie, to tak się zatapia w to bagno i aż mu pypeć na nosku czasem wyskoczy z tych nerwów i tak leży sobie i myśli potem, jaki ja tu dis łożę, krawiec, to pojebaniec i radia widzę już, kraniec, to się nie uda, sama nuda, tralalala i se układa wierszyki na mnie jakieś tam po nocy. To pytanie, gdzie tu jest patologia, gdzie tu jest... Gdzie ja tu coś nie działa, jak powinno?
1: W odpowiedzi na Disa możesz na przykład zrobić minutę ciszy w radio, co jest zabójcze dla radia, wszyscy o tym wiemy. Albo możesz modlitwę, co podejrzewam sprawi, że cię zaczną uszy piec, ale jakąś katolicką modlitwę odmówić na antenie. Wiesz, jak już reagować, to po całości iść. Egzorcyzmy jakieś zastosować. Stary, no tu jest, wiesz... Można popłynąć. Dobra, bo to już koniec moich mądrości. Idę sobie, dobrej nocy życzę.
0: No, tobie też.
1: A seks w filmach, taki ordynarny seks, bo ten temat faktycznie może jest dobry na audycję, żeby to precyzyjnie opowiedzieć, bo wiele osób myślę, że nazbyt emocjonalnie do tego podchodzi i jakieś moje takie ogólnikowe zastrzeżenia może interpretować zgoła inaczej, ale taki ordynarny, chamski seks jest jak najtańszy alkohol dla pospólstwa. To jest taki materiał, więc
0: no, będę trochę tego tak bronił. Trochę tak to wygląda w sumie. No.
1: Tanie piwko, złoty 35, byle waliło w łeb, nie?
0: Seks i przemoc to taka najtańsza, najbardziej licha rozrywka właśnie dla najszerszej grupy odbiorców. Ciężko się z tym nie zgodzić.
1: Dokładnie. A filmy dzisiaj to co? To reklamy. Przecież to chodzi o hajs tylko i wyłącznie. A my się siadamy przed tym ekranem i mówimy, dobra, to musi być sztuka. Teraz szukamy tam sztuki. Kryśka, przynieś lupę, będziemy szukali sztuki na ekranie, wiesz. Bo tam się po prostu, kurna, jedna gwiazda, narkotykowy baron, bzyka się z jakąś supermodelką, narkotykową baronką, wiesz.
0: Najlepsze są
1: sztuki na ekranie, no po prostu fajerwerki, światełko do nieba, no już miks totalny.
0: A najlepsze są te filmy, gdzie wszystkie kobiety, praktycznie to są takie, wszystkie kobiety pokazane w filmie to ladacznice, dziwki, tępe jakieś obciągary, to uwegi tak jest, nie? Nie ma ani jednej normalnej kobiety, tam wszystkie jakaś patologia, jakieś...
1: No to widocznie to są jego fantazje, no bo jeśli on ma na to wpływ i kreuje takie postacie, to prawdopodobnie po prostu są to jego mokre sny. Ale słuchaj, wiesz co, tam jakieś takie słyszałem historie o tym serialu Seks w Wielkim Mieście, że te aktorki w ogóle jakby to takie, one dramaty jakieś życiowe, osobiste przechodzą. Wiesz, jakby nawet to bycie aktorką po prostu rujnuje. Nawet albo przede wszystkim, nie wiem w sumie jak to tutaj sobie stopniować. Rujnuje po prostu ludziom życie. Są samotni, smutni na starość, wiesz. Nawet fikcja, którą odgrywają po prostu sprawia, że bo nie wiem, myślę, że mało kto z nas żyje jakimś wyidealizowanym wyobrażeniem Hollywood. Aktorzy, tam to jest jeden wielki konglomerat po prostu płynów ustrojowych, nie wiem jak to nazwać. No chyba nikt nie wierzy, że to się tam w jakiś normalny sposób wszystko odbywa. Ludzie są zdemoralizowani, podejrzewam, że jeden wielki hedonizm panuje i nie wiem, może się to komuś podobać. Michael zachęcał tutaj do jakichś hedonistycznych rozwoju hedonistycznego. Nie wiem. Ja uważam, że to jest ślepa uliczka. Owszem, seks w porządku, jakby ja nie chcę tutaj go z piedestału zrzucać, tylko uzależnienie od seksu wydaje mi się po prostu jakimś koszmarem życiowym. Nie wyobrażam sobie, żebym miał być uzależniony od seksu. Od czegokolwiek. Każde uzależnienie sprawia, że po prostu coś trzyma but na twojej twarzy. I tyle. Możesz sobie tłumaczyć, jak chcesz.
0: Jesteś niewolnikiem zawsze.
1: No dokładnie. Ja nie jestem niczyim niewolnikiem, albo przynajmniej zmierzam do tego. Oczywiście.
0: Słuchaj, bo tutaj Borsuk napisał, Krawcze, jak ci się słucha łagodzącego głosu adwokata, który nieraz ci szpilę wbijał i disował, chyba nie zapomniałeś. No był taki czas, że adwokat się ciągle do mnie o coś czepiał i praktycznie na każdej audycji miał jakieś ale i o coś mu się nie podobało, jakieś
1: tak,
0: zarzuty.
1: To pamiętasz, no, ale...
0: I to jest męczące, tak. To tak na dłuższą metę jest męczące, jak na przykład na każdej audycji przychodzi taka osoba i ci coś wytyka, ma jakieś pretensje, a jednocześnie jest to zabawne, bo na każdą audycję przychodzi posłuchać tej audycji, która jest tak koszmarna, tyle jest zarzutów, nie? Różnych i różnych, ale...
1: Ale Krawcze, wiesz, bo ja powiem ci tak, no gdzieś tam podróżuję przez te radia wszystkie, które tutaj się tam, ty przewalałeś przez nie i ten punkt ciężkości się tam przesuwał z jednego radia na kolejne, jeśli chodzi o moją uwagę. I po prostu ja nie ukrywam, no żyję jakimiś ideałami i chciałem, żebyś był trochę inny wtedy, a już teraz wiem, że inny nie będziesz i to takie pogodzenie się z rzeczywistością. Jakby, rozumiesz, wiedząc, że sam nie jestem w stanie czegoś takiego zrobić, co ty robisz, chciałem cię trochę tam zmienić na